0: Ja słyszałem, że oni nie są za Legią.
1: No i tak, mogliby coś takiego zrobić. Słuchaj, no 500 000 osób by się o nas dowiedziało. Ciekawe, ile gruba z Walaszek by sobie zagęgał za jakąś taką reklamkę. Na przykład. Stary, no tam się u niego reklamują czasami jacyś tam sprzedawcy odżywek dla mięśniaków i jakieś tam inne. No to nocne radio też mogłoby się zareklamować.
2: Czyli sprzedajemy nocne radio jako odżywkę dla neuronów. Ej, stary, sobie posłałem tutaj 10 minut nocnego radia i ja tutaj aż mi mózg paruje, ja wiem, ile jest plus 2 plus 2. 7! Nie, 3.
1: Co my tu jeszcze mamy? A ty masz jakieś...
2: Ja mam tutaj jednego, tak, jak najbardziej. W Opolu była dość ciekawa sytuacja, że Mateusz L., no dzisiaj bardzo kryminalnie będzie, jego problemy zaczęły się 4 lata temu, ponieważ kiedy był biednym studentem na Akademii Górniczo-Hutniczej, uczył się dobrze, ale postanowił dorobić. No i postanowił dorobić w ten sposób, że wystawiał na portalach aukcyjnych iPhony na sprzedaż, tylko że niestety tego iPhona żadnego nie posiadał. No i zbierał sobie hajsy, wszystko było pięknie. Umieścił ogłoszenie, sprzedam telefon Apple iPhone 6, obiecywał przesłanie aparatu po wpłaceniu umówionej kwoty. Zbierał pieniądze, no i oczywiście tego iPhona nie wysyłał. No i trudno się dziwić, ludzie zaczęli się zgłaszać na policję. No i pan Mateusz trafił pod skrzydła naszego wymiaru sprawiedliwości i bardzo pokornie podszedł do tego, że faktycznie tutaj chce odpracować, chce wynagrodzić tutaj te wszystkie straty, które ponieśli jego potencjalni klienci. Tylko że wpadł na pewien problem, ponieważ ogłaszał to w internecie, więc te zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa zaczęły się pojawiać w całym kraju. No i sądy i prokuratury w całym kraju zaczęły prowadzić postępowania. No i tutaj się pojawiło najpierw właśnie skazanie w Opolu, potem skazanie gdzieś tam, potem skazanie jeszcze gdzieś tam, potem gdzieś tam w Warszawie się pojawił prokurator, który: o, tutaj ten ziomek już jest skazany za to przestępstwo, no to tutaj nie będzie wyroku w zawieszeniu, tylko już będzie taki solidny wyrok. No i to się tak napędzało przez 4 lata, że dostawał coraz wyższe wyroki tylko i wyłącznie dlatego, że był skazany dokładnie za to samo przestępstwo, które popełnił. A no jak to się wszystko ładnie skumulowało, no to i dostał tam tutaj 5 lat, tutaj 3 lata, tutaj 2 lata, tutaj jakieś zawiasy, tutaj jakąś grzywnę. To się wszystko skumulowało, no i trafiło w końcu do jednego sędziego, że istnieje coś takiego jak... No właśnie, on będąc już osadzonym, a jeżeli widzimy, że koleś jest osadzony za takie samo przestępstwo, no to przewalimy mu jeszcze wyższy wyrok. No on się nie pojawiał na tych rozprawach, wobec czego został skazywany zaocznie. No i dostawał właśnie, zwiększał się okres kary. No i jest coś takiego tutaj, nie wiem, pewnie Porfiry znowu już się gotuje, ale jest coś takiego, że jeżeli że nie można być wielokrotnie, to znaczy tak, te sądy nie wiedziały, że to jest jedno i to samo przestępstwo, ale jeżeli jesteś regularnie, recydywistycznie skazywany za jedną rzecz, to wtedy dostajesz coś takiego jak kara łączna. No i w końcu pojawił się wyrok, że koleś musi za tę sprzedaż iPhone'ów odsiedzieć 20 lat. Jako maksymalny wyrok, jako maksymalny wymiar kary, który właśnie jest w tej karze łącznej. No i ci, którzy pracowali w placówce, w której on odsiadywał swój wyrok, najpierw go przenieśli do jakiejś tam izolatki i się bali mu po prostu powiedzieć, że stary, słuchaj, ty idziesz do pierdla na 20 lat za telefon, nie? No tylko i wyłącznie dlatego, że ten system sądowy u nas jest tak niedrożny, że jeżeli jesteś, że no nie jest przygotowany na to, że popełniasz przestępstwa, wiesz, przez internet, tak? I jesteś skazywany tu i tu. No i póki co właśnie latem 2018 roku wniosek o łączny wyrok trafił do sądu w Ostrołęce. Wtedy część spraw pana Mateusza była jeszcze w toku w ogóle, gdy zakończył się kolejny proces, dany sąd stawał się władny do wydania tego wyroku łącznego. W ten sposób akta Mateusza zaczęły krążyć po Polsce, kolejne sądy zaczęły się przerzucać dokumentami. Obecnie akta dotyczące wydania wyroku łącznego liczą 7 tomów, 150 iPhone'ów, 150 spraw. No i ostatecznie wszystko trafiło do Opola, gdzie sąd w Opolu w styczniu 2019 roku wydał ostatni wyrok w sprawie iPhone'a sprzedawanego przez Mateusza. W czerwcu opolski sąd decyduje, że wyda wyrok łączny, no i ostatecznie udaje się zebrać komplet akt i 7 listopada sąd rejonowy w Opolu, a dokładnie sędzia Amanda Leśniewska, zastępca przewodniczącego 7 Wydziału Karnego, wydała wyrok łączny dla Mateusza, 20 lat pozbawienia wolności. Wyrok wraz z uzasadnieniem pokazaliśmy kilku adwokatom, prokuratorom, sędziom. Nikt bez zobaczenia dokumentu na własne oczy nie chciał uwierzyć w wymiar kary. Niewiarygodne, kuriozum, to musi być pomyłka. Ludzie nie dostają takich wyroków za morderstwo. Przecież Marcin P. za Amber Gold, za oszukanie kilku tysięcy ludzi, na kilkaset milionów, dostał mniej. To były powtarzające się opinie. No i niestety, no póki co w sprawie Mateusza L., ciężko jest tutaj za bardzo wyrokować, ale pokazuje to taką niedrożność naszego systemu prawnego, jego nieprzygotowanie na to, że jednak to jest trochę globalna wioska, że wiesz, że te sądy nie mają wspólnego systemu, że mamy tutaj takiego ziomeczka, który, nie wiem, właśnie sprzedawał coś przez internet, więc nie róbcie głupich rzeczy i nie sprzedawajcie iPhone'ów za bezcen na Olicie, na cały kraj, bo to się może skończyć 20 latami pozbawienia wolności. Wyrok póki co nie jest prawomocny, obrońca złożył już apelację, no ale jest wesoło, jest wesoło.
1: W Rosji są popularne takie przerobione iPhony, które są kosmicznie drogie, bo one są pokryte złotem, mają taką złotą obudowę i można sobie kupić iPhone'a, na którym jest na przykład Władimir Putin złoty, albo złoty Pan Jezus malusieńki, Jezu malusieńki, Matka Boska i Józef. I to jest takie dla bogaczy. Jest taka marka, która robi takie rzeczy dla bogaczy. Kupujesz sobie takiego iPhone'a za 100 tysięcy dolarów i masz. I jesteś dumny, że masz. Rosjanie lubią takie właśnie drogie cacka. Pojawiły się komentarze, że to jest kicz, tandeta. No tandeta to raczej nie, bo tandeta to jest coś raczej kiepsko wykonanego, byle jak, a no tu mamy całkiem dobrze wykonane złocenie i dobry telefon, iPhone, no to nie nazwałbym tego tandetą. Gdybyś był bardzo bogaty, kupiłbyś sobie takiego złotego iPhone'a za 100 tysięcy dolarów?
2: Nie, nie, nie. Mi na tym nie zależy. Urządzenia są po to, żeby służyć. Samochody, telewizory, konsole, kurde, zestawy głośników, co tylko to mam tutaj przed oczami, tak? Są po to, żeby, wiesz, żeby służyć człowiekowi. Nieważne, jak to wygląda, no kurde, no równie dobrze możesz sobie zrobić, nie wiem, złote zęby albo, nie wiem, kurde, nawet mi nic do głowy nie przychodzi.
1: Wszystko chcę zrobić. Złote zęby, złoty iPhone, złota spluwa.
2: Złota jelita. Ale tutaj, słuchaj, muszę Juicy Juice z czata YouTube'owego spacyfikować, bo opowiada o pewnym fejku, który się pojawił na temat Grety Thunberg, o której za chwilkę wrzucę bardzo dużą cegłę przez okno do domu, bo zrobiła coś bardzo niefajnego, ale pojawił się news właśnie, że pokazały się przebitki Tesli, Grety Thunberg, i tam znaleziono jakieś puszki po żarciu, jakieś foliowe, nie wiem, rzeczy po chipsach, te torebki po chipsach, jakieś właśnie butelki po napojach i tak dalej. No i właśnie poszło to w internet, to w ogóle wykop łyknął jak idioci kompletni, co tutaj od czasu do czasu wraca moja nienawiść do wykopu. No właśnie oni są takimi idiotami, którzy łykają to wszystko jak pelikany. Prawdopodobnie to się wam odbije, bo to zostało strasznie wykopane. No, że właśnie są jakieś takie przebitki, że Greta Thunberg ma Teslę i że tam jest to w ogóle zajebane różnymi plastikami, foliami i innym gównem. Słuchajcie, po pierwsze, Greta Thunberg ma 16 lat i ona nie ma prawa prowadzić samochodu. Ona nie ma uprawnień, nie, no, żeby...
1: Przepraszam bardzo, ale chyba w wieku 16 lat to można już...
2: Masz kategorię A1, silniki i to w Polsce, tak? Jeżeli mówimy o Polsce, no to masz silniki spalinowe tam do 600 centymetrów sześciennych bodajże, tak? Może mniej, nie wiem, nie do końca mnie to interesuje. Masz kategorię B1, tak? Gdzie możesz sobie prowadzić takie małe mikrusy, to się w ogóle nie dodaje do samochodów elektrycznych i Greta Thunberg, no, nie posiada, ponieważ jest to, ponieważ informacja o tym, kto posiada jakie auto w Szwecji jest publicznie dostępna. Można to sobie zweryfikować. Kto na podstawie numeru rejestracyjnego sprawdzić, kto ma ten samochód. No, wzięło się to wszystko z tego, że na COP25, tak, na ten szczyt klimatyczny przyjechała elektrycznym samochodem. Tak, przyjechała Seatem i została tam przywieziona. Więc nie ma żadnych dowodów, że jest to jej samochód, że ona w tym samochodzie kiedykolwiek była, ona nie ma uprawnień, żeby samochód prowadzić, a ta Tesla jest tak zajebana śmieciami, że nikt by się tam na żadnym siedzeniu pasażera nie zmieścił, więc jest to fake news od początku do końca, a niestety idioci wykopki to łykają jak młode pelikany cegłę, więc no niestety nienawiść do wykopu, tak zostałem wychowany i tak na zawsze, zawsze pozostanie, ale Greta Thunberg jednak zrobiła jedną strasznie brzydką rzecz, którą sobie tutaj zaraz otworzę, ponieważ podróżowała niemieckimi kolejami Deutsche Bahn, gdzie zrobiła sobie switaśne zdjęcie, gdzie siedzi na dupie z tymi wszystkimi swoimi walizeczkami, no i podróżowanie zatłoczonymi pociągami przez Niemcy i wreszcie jestem w drodze do domu, no a Deutsche Bahn na Twitterze napisało w odpowiedzi, że wiesz co, no okej, wszystko fajnie, pięknie, ale wiesz co, ty byłaś w pierwszej klasie, miałaś obsługę VIP i tak może być wspomniała o tym, nie? No tak, no tutaj fajnie, że to. Więc no sorry, kamyczek do ciebie, jeżeli jesteście aktywistami, wszystko fajnie, pięknie, tylko kurwa nie okłamujcie ludzi, bo to jest skurwysyństwo najczystszej postaci.
1: Właśnie nie, róbcie takich bidulków z siebie zawsze, nawet jak wam zafundują tam pierwszą klasę, to usiądźcie gdzieś na podłodze, brudni, tacy, ubierzcie sobie kurtkę z dziurą na łokciu, tak trzeba, bo inaczej nie zostaniecie człowiekiem roku Time'a, na przykład jak Greta teraz została. No i TVP oczywiście nie mogło sobie darować takiej okazji, żeby to jakoś skomentować. No i pokazali te wszystkie okładki, gdzie tam Adolf Hitler jest człowiekiem roku. Myślę,
2: ale Jana Pawła II nie pokazali.
1: No właśnie, a też był. I Wałęsa był, i Donald Trump.
2: I ty też byłeś.
1: Nie przypominam sobie.
2: Nie, byłeś, bo gdzieś na początku XXI wieku człowiekiem roku zostałeś ty. W sensie ty tak, wiesz, w sensie abstrakcyjnym, uniwersalnym, że ty tworzysz informacje w internecie, więc tak, każdy z nas jest człowiekiem roku, więc no.
1: Cholera, aż się dumny teraz poczułem przez chwilę. No, muszę się pochwalić rodzinie. A słuchaj, a będziesz sobie kupował PlayStation 5? Bo wiem, że jesteś maniakiem konsoli PlayStation, a może się skusisz na nowego Xboxa, który się naprawdę nieźle zapowiada. Ma być
2: Nie mam gdzie go włożyć, bo jest tak wielki, że naprawdę on mi się na szafce nie mieści. No,
1: straszny kloc. Właśnie. Nowy Xbox Series X... No to nawiązanie do Xa
2: Xbox
1: po prostu.
2: Seks.
1: No wygląda jak po prostu gamingowy PC. To taka obudowa jak właśnie PC. Trochę mnie niepokoi ten, no jak to się mówi, wentylacja od góry, tak? Że po prostu te dziurki są na górze, no bo tam kurz będzie po prostu się osadzał od góry i to się wszystko tam zakurzy mocno.
2: Ale kurz to jest odpowiedzialność użytkownika, to spokojnie sobie ogarniesz.
1: No ja akurat nie ogarniam kurzu, to właśnie sobie siedzę tu na kurzu, pajęczyny, koty, muszę w końcu posprzątać, ale mi się nie chce. No ale czytam sobie, że ten nowy Xbox będzie jak cztery te o generację niżej, te Xboxy One czy tam Xy. One X. No, cztery razy. Rendering, dysk SSD. Potwór. To już chyba będą fotorealistyczne całkiem gry na tym robione. no, zapowiada się naprawdę, naprawdę nieźle. Wszyscy są zaskoczeni troszeczkę mocą, jaka jest zapowiadana tego, co my tu mamy. AMD Radeon z architekturą RDNA. Dobra, nie będę się tu wymądrzał, bo się nie znam. No, ale na pewno sobie zagramy w 4K, w 60 klatkach, albo i w 120. No, a jak to właściwie jest? Bo kiedyś słyszałem, że człowiekowi nie robi to różnicy, czy 60 klatek, czy więcej, bo więcej niż te 60 nie wychwyci. Mi się wydaje, że to jednak jest płynne troszeczkę i to zależy trochę od mózgu, od percepcji człowieka i mózg to jakoś uśrednia, nie? Że po prostu, że potrafi wykorzystać tą większą ilość klatek na sekundę w jakiś sposób, to się jednak przekłada na płynność. No ale tutaj mamy kolejną fajną rzecz, że będzie jakby dostosowane odświeżanie ekranu monitora do po prostu tej liczby klatek na sekundę. To jest fajna rzecz, bo dzięki temu unikamy takich jakby mikrogliczy, takich jakby to powiedzieć, takich po prostu niedokładności właśnie w tym odświeżaniu, że troszeczkę się gubi ten, jakby się nie synchronizują te klatki na sekundę z odświeżaniem po prostu monitora, a tutaj będzie wszystko pięknie, ładnie, na pewno to wpłynie fajnie na płynność. Co tu jeszcze mamy z ciekawostek? No ciekawe, ile no to jeszcze, będzie kosztowało,
2: jeszcze,
1: ceny
2: niepodane. Jeszcze wracając do tych kwestii klatek na sekundę, no odkąd jestem posiadaczem telewizora, który wyrabia te 60 klatek na sekundę, to jestem po prostu zachwycony od początku do końca. A też znam i widziałem monitory, które mają 144 Hz. No i to jest w dalszym ciągu, wiesz, widoczne, więc dawno, dawno temu, jeszcze za czasów lat 90., za czasów monitorów CRT, było coś takiego, jak właśnie w monitorze ustawiałeś w ustawieniach Windowsa częstotliwość odświeżania, tak? Gdzie przy wyższych rozdzielczościach się zrzucałeś do 60 Hz, a w niższych mogłeś wyrobić sobie 85 Hz. No i to było, powiedzmy, widoczne, a tam powyżej było 100 Hz. Raz widziałem właśnie taki CRT-ek 100 Hz, no to nie widziałem za bardzo różnicy między 100 Hz a 85 Hz. No ale teraz, jeżeli już, nie wiem, już te wszystkie moje młodociane wizje zwyczajnie się zestarzały, no to patrząc na ekran 144 Hz, no to sorry, ale ja to widzę, tak? No, mam co prawda wadę wzroku, ale jestem dalekowzroczny i to jest jedyna moja wada wzroku. I to jest, wiesz, to jest taka wręcz nienaturalna płynność, bo jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innej płynności. I tak, no mam ten telewizor 4K 60 Hz i powiem szczerze, że bardziej widzę te 60 Hz niż 4K.
1: A Etam się pyta, czy będzie płynny scrolling jak na Amidze. No właśnie, zaraz Etam zadzwoni i powie, że nie ma różnicy między 240p i 12 klatkach na sekundę. To są fanaberie, ale wygląda na to, że człowiek faktycznie nie potrzebuje, nie rozróżnia chyba więcej niż te 16 milionów kolorów, no bo już od dawien dawna karty graficzne nie oferują więcej, nie? Niż te 16 milionów.
2: No wiesz co, nie, akurat tutaj, bo też mam HDR10 i tę różnicę widać. Jednak ta głębia kolorów jest dużo... dużo bardziej sensowne.
1: No ale co z tego, że masz HDR, to w rozumieniu takim właśnie, jeśli chodzi o kolory, to jest po prostu pogłębienie palety jakoś tam, tak?
2: Nie, to jest zupełnie inne pojęcie HDR w przesyłaniu sygnału niż HDR w kontekście fotografii.
1: Tak, to tutaj masz. To jest jakoś tak dziwnie, bo to co innego znaczy przy fotografii, co innego w silnikach graficznych typu Unity, tak. A jeszcze co innego, jak ty mówisz, w przesyłaniu czego?
2: W przesyłaniu sygnału wideo. I tutaj HDR oznacza, że mamy dwa dodatkowe bity. Co może być mało, ale jeżeli sobie weźmiemy to w skali tego 8-bitowego obrazu kontra 10, to już nagle zaczyna być bardzo dużo, bo te liczby się zwiększają wykładniczo, tak, względem potęgi dwójki. Więc tak, HDR zdecydowanie widać od ręki. I to jest naprawdę efekt wow, który jest mniejszy niż efekt wow zrobiony przez odświeżanie, ale też mniejszy niż 4K.
1: trafiłem na YouTubie na taką serię zajebistych nagrań, gdzie wyjaśniano, jak kiedyś, za czasów komputerów 8-bitowych, była tworzona grafika, jakie tam cuda robiono, żeby wykrzesać z tych słabiutkich komputerków dodatkowe kolory. Jakoś był ekran dzielony na jakąś siatkę. Każda siatka miała tam dwubitową grafikę, ale ta dwubitowa dodawano jeden bit, który był zaoszczędzany gdzieś tam. I takie cuda robiono. To jeszcze było za czasów Amigi. Też słynny tryb HAM 4096 kolorów, właśnie pełne, to też był taki trochę trik, że był dzielony ekran na taką siatkę, no ale co z tego, o, już wilka z lasu wychował, już Etam po prostu się striggerował.
2: Wychowałeś wilka z lasu.
1: I no, aż się boję trochę, bo obawiam się, bo jeszcze nam zostało pół godziny audycji, a jak Etam zacznie mówić o kolorach w Amidze, to może to troszkę dłużej
2: no to ja
1: zająć.
2: Pójdę prysznic wziąć.
3: A co, taśma się wam,
1: a ja po piwko, a ja po piwko. To ty iść prysznic, a po piwko, a ja tam niech tłumaczy słuchaczom. Cześć,
3: taśma
1: tam.
3: Się wam na szpulce, cześć. Taśma się wam na szpulce kończy? Nie no, jak powiedziałeś, to mnie to rozbawiło, bo nie gadaj tak, bo ja tam zadzwonię. Jakbyś powiedział dziecku, nie gadaj tak, bo wilk przyjdzie, nie? W zasadzie, żeś powiedział, fajnie to zabrzmiało. No, znaczy co do tych bitów 18-2, tam było o 24, tak, że człowiek przestaje widzieć, czyli krótko mówiąc 2 do potęgi 24, czyli 16 777 216 barw, no to rzeczywiście ludzkie oko ma z tym problem, aczkolwiek jest
2: chyba
3: taka teoria, która... No, wiesz, no, moje sokole oko i sokoli słuch.
1: Daltonista w ogóle widzi tylko 8-bitową
3: Ale jak sobie poczytacie o twórcach takiego pierwszego, bardziej komputerowego filmu, czyli pierwszego Jurassic Parku, gdzie na taką masową skalę było to stosowane, to rzeczywiście tam stosowano dodatkowe 2 bity, były 26 bitów, bo okazywało się, że taśma 35 mm super, na której był obraz anamorficzny do tego filmu naświetlany później przez odpowiednie skanery, to po prostu jest tyle, co jest się w stanie zarejestrować na emulsji Kodaka wówczas, nie? I także troszeczkę więcej i podejrzewam, że to jest też związane z ludzkim okiem. Natomiast co do odświeżania, bo tutaj potrzeba, mówiłeś o tym odświeżaniu, to trzeba tylko sobie uświadomić jedną rzecz, że odświeżanie kiedyś, a odświeżanie teraz, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Teraz piksel świeci przez cały czas, natomiast on tylko zmienia barwę, natomiast nie gaśnie i się nie zapala z powrotem, bo nie ma już działa elektronowego, czyli tego, co na warstwie iluminescencyjnej od wewnątrz bańki lampy kineskopowej się działo. Czyli kiedyś obraz migotał, to jest taka różnica jak między żarówką a jarzeniówką. Tak? Kiedyś obraz się rysował i gasł, natomiast w tej chwili obraz po prostu tylko się zmienia. I to jest ta duża różnica. To, co nas męczyło kiedyś, to jest właśnie to migotanie, czyli że sobie działko przylatywało od góry do dołu, czy od dołu do góry, już nie pamiętam, po warstwie iluminescencyjnej i obraz wygasał i zostało to rysowane po raz kolejny, tak? Czyli obraz migotał. Natomiast w tej chwili obraz nie migocze, ale te herce, o których mówisz, to jest po prostu tylko zmiana jakby kolejnej klatki, ale bez wygaszania ekranu. I chyba tutaj jest to super wyjaśnione przeze mnie. Sam jestem z siebie zadowolony.
2: No, całkiem nieźle. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić, wyjątkowo.
1: Miałem kiedyś monitor NEC 21-calowy CRT. Jezu, jaki to był grzmot. Pamiętam, że jak się przeprowadzałem, to nie mogłem go przenieść w ogóle z biurka. To był taki kolos,
2: ale to były te piękne czasy, gdzie sam, jak powiedziałem kumplowi, że szukam 17 z wielką dupą, to nikt na mnie dziwnie nie patrzył.
1: Ja bym nie chciał wracać do tamtych czasów starych. O tym się fajnie czyta, fajnie się wspomina, ale jak miałbym dźwigać w ogóle taki monitor, co waży 100 kilo, znowu i migotanie mieć, czy czekać, aż mi się gra z dyskietki, kurczę, po 10 minutach i muszę zmieniać te dyskietki, no, nie chciałbym chyba. A Etam to lubi na przykład takie
3: rzeczy. Nie tylko migotanie w monitorach CRT, ale z uwagi na charakterystykę tego, że działo wystrzeliwało w naszą stronę elektrony, tak, no to mieliśmy efekt pola magnetycznego, tak, czyli pamiętamy jeszcze, pewnie wy pamiętacie te filtry filtry takie najpierw siatkowe, a później się upowszechniło takie szkło polaroidowe, było polaroid, znaczy przodowo polaroid w produkcji tych filtrów. I taką charakterystyczną rzeczą było przede wszystkim przy tych szklanych to, że kiedy włączało się monitor, to natychmiast to szkło było zasysane w kierunku lampy kineskopowej, czyli po prostu jakby wsysało to, tak lekko się wyginała w kierunku monitora. Trzeba było podłączyć z boku taki kabelek uziemiający, żeby odprowadzić te ładunki do na przykład do kaloryfera, czy gdzieś tam, gdzie jest uziemienie.
2: No to wiesz, to były potężne narzędzia. Jeżeli sobie otworzyłeś taki monitor, no to miałeś właśnie takie uziemienie przyczepione na szczycie tego korpusu, że i było jeszcze nalepione, że nie dotykać urządzenie elektryczne, tutaj może być 1000 voltów.
1: I faktycznie się człowiek elektryzował, tak jakby, nie? I po kilku godzinach spędzonych przy komputerze, jak się kogoś dotknęło, no to szła iskra.
3: Tak, ja na przykład proponuję zawsze, szczególnie zimą, kiedy mam jakiś tam sweter wełniany na sobie, plus jeszcze kurtkę, wziąć w ręce koszyk taki w dużym markecie jeżdżący na kółkach i trzymać się cały czas za tą plastikową rączkę, a później gdzieś tak po 20-30 minutach jazdy dotknąć tej kratki. Zobaczycie, jaki będzie efekt. To będzie właśnie taki sam efekt jak przy polaroidach. Znaczy łupnie was iskra, pole elektrostatyczne i to jest 20-30 tysięcy voltów, tyle tylko, że bardzo małym, niskim natężeniu, nie? Ale naprawdę paluch potrafi zdrętwić.
2: No, różne rzeczy. Ja pamiętam, mi się zdarzyło, kiedy na 19 urodziny kupiłem sobie swoją pierwszą gitarę elektryczną i coś tam sobie pogrywam u siebie w akademiku i stopą dotknąłem kaloryfera. Jak mnie jebło od tego, od wzmacniacza przez struny, bo który dotykałem do tego. Ja pierdzielę. Pamiętam to do dzisiaj. Po prostu, kurde, zdrętwienie wszystkich łap, jakieś, nie wiem, migotanie komór. Ja pierdzielę. To... Nie dotykajcie nogą kaloryfera, kiedy gracie na gitarze elektrycznej podpiętej do wzmacniacza.
1: Koty, a czemu kota się tak często przedstawia jako takie zwierzę, które ma coś wspólnego z elektrycznością? Tylko dlatego, że się kot elektryzuje przez swoją sierść jakoś, czy co?
2: No chyba tak.
3: One chyba wyczuwają pole, bo one lubią czy na magnetowidzie sobie poleżeć, czy właśnie na
2: jakimś... Nie, im jest tam dobrze, bo jest ciepło.
1: Tak, no, też tak koty tak. Strasznie ciągnie do ciepełka, potrafią nawet najmniejsze ciepełko wyczuć. A też pamiętam, że Photoshopa, chyba czwartego Photoshopa, jak się z przyciśniętym klawiszem Alt uruchomiło opcję About, to dziwna plansza jakaś taka wyskakiwała ukryta i tam był elektryczny kot, Electric Cat, i taki był namalowany elektryczny kot i cholera wie, co to było w ogóle, jakiś taki ukryty smaczek, easter egg.
2: Żeby życie miało smaczek, raz chłopaczek, raz zwierzaczek.
1: To ja słyszałem ostatnio, jak to było, żeby życie miało smaczek, raz janiger, raz misiaczek. I to się tyczyło naszego ministra obrony.
3: Nie, to było inaczej. Żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek. Tak było.
1: No, w oryginale tak.
3: No.
2: Poza tym, kto tu przyszedł? Niszczyciel zabawy, pogromca uśmiechu dzieci.
3: Dlatego wyjaśniliście mi właśnie coś, co mnie kiedyś za dziecka zastanawiało, dlaczego kot Filemon i Bonifacy wylegiwali się na piecu, bo kiedyś to na wsiach były takie piece popularne, gdzie było legowisko dla wieśniaków, nie? Znaczy dla starszych właśnie ludzi sobie tam kości wygrzewali.
2: Ale to jest syndrom starości, że bardziej się identyfikujesz z Bonifacem niż z Filemonem.
3: No, ale oba tam na tym piecku. To był
2: nie,
3: za piecku.
2: Nie, tylko Bonifacy tam siedział. Filemon zapierdzielał po całej wsi. A Bonifacy tak. A Bonifacy to był jeszcze taki, wiesz, taki atomowy. Ja ci to zaraz wszystko wyjaśnię.
1: O, chyba mamy nowego słuchacza. Patryk pisze: wspaniałe radio, dziś was odkryłem. No, proszę, proszę. To gratulujemy wspaniałego odkrycia.
2: Dziękujemy i zapraszamy do naszego przepasnego archiwum, a także na strony nocneradio.pl, gdzie jest dużo więcej niż możecie znaleźć na YouTubie.
3: No, powiedz mi, ktoś się w międzyczasie przyłączył do nas, to znaczy w sensie takim, czy wysłał jakiegoś sampla, bo pamiętasz, ostatnio trochę o tym gadaliśmy, żeby jakieś próbki, czy ktoś się odważył.
1: No tak, ja ogłaszałem, że jak ktoś by chciał nadawać w Nocnym Radio, to może do nas napisać na kontakt @nocneradio.pl i tylko z zaznaczeniem takim, że trzeba wysłać jakąś próbkę swoich możliwości, nawet skromną, nawet króciutką, ale żeby było coś, bo to jest taki fajny test, czy komuś się faktycznie chce, czy ktoś się odważy i to nie jest takie proste nagrywać offline. Ja na przykład nie potrafię i dlatego właśnie dałem taki wymóg, bo ja nie potrafię i nikt się nie zgłosi i będę tylko ja będę tylko ja.
2: Nie ma się co bać, bo naprawdę bardzo dużo można ukręcić nawet z durnego mikrofonu od naprawdę bardzo podstawowych urządzeń, ale taka próbka to jest coś, a w międzyczasie jedno bardzo ważne ogłoszenie parafialne, ponieważ będziemy sobie zmieniali serwery w najbliższym czasie, bo musimy się przenieść od naszego platformowego
1: sponsora. O właśnie, przepraszam, potrzeba, miałem ci przypomnieć, właśnie słuchaj, tak, żebyś wspomniał o tym, że może być przerwa krótka właśnie świąteczna z powodu tego, że jest przeprowadzka tam serwery, no to ja ci przypominam właśnie.
2: Tak, więc ta przeprowadzka się zdarzy albo w najbliższy weekend, albo w święta Bożego Narodzenia, więc jeżeli strona z tego radia będzie wówczas niedostępna, może być przez parę godzin, być może nawet dzień, bo muszę DNS-y przenieść, ale wrócimy bardzo szybko na rowerek, na jeszcze szybszy, jeszcze lepszy, jeszcze fajniejszy serwer. Jedna rzecz techniczna, TuneIn. Jeżeli słuchacie przez TuneIn Nocnego Radia, to może zająć odrobinkę dłużej. Postaram się zrobić to jak najszybciej, ale nie wszystko ode mnie zależy, więc tak, coś takiego nas czeka, na dniach. Obiecałem Grześkowi, że się wyprowadzimy do końca miesiąca i nie mam w zwyczaju zawalać obietnic.
1: Czyli
2: mryk, krawiec.
3: Mamy dwie, że tak powiem, wiadomości powiązane. Po pierwsze, Grześkowi będzie teraz już smutno, bo nie będzie na serwerach Nocnego Radia, a po drugie etama będzie można słuchać w jakości Wave.
1: A propos...
2: Ja ci kurwa dam, będziemy mieli 300 gigabajtów, ale nie folguj sobie.
1: No. A propos zawalania, dostałem wczoraj maila od klienta. No i widzisz, krawiec, jakbyś zrobił dla mnie ten projekt, to ty byś miał pieniądze, ja bym miał animację, ty byś miał na prezenty, na święta, a ja mu odpisałem, człowieku, jakie prezenty, ja na czynsz zbieram.
3: Jeszcze nadal?
2: To jeszcze się chwalisz się czy żalisz?
1: I jedno i drugie.
3: No to widzisz, no to uwaga, to ja tak zapowiadam. Uwaga, kochani, jedyna taka okazja, możecie wpłacić na czynsz jeszcze póki krawiec mieszka, gdzie mieszka, bo potem już nie będzie tej okazji może.
1: Spoko, także dzięki szybko. Dobrym ludziom, Bożym, ogółem będę miał prawdopodobnie.
3: No, a ja z kolei z uwagi na właśnie zwiększoną ilość miejsca na radiu zachęcam wszystkich chętnych i przyszłych redaktorów i żeby było, że tak powiem, więcej motywacji, opowiem wam pewną anegdotkę, jak można wykorzystać Nocne Radio w dobrym celu. Jak to mówią, Nocne Radio otwiera wszystkie gabinety i to dosłownie. Dzisiaj rano miałem za zadanie umówić wizytę lekarską do pani doktor, która ma miesięczne, że tak powiem, terminy na oczekiwanie na wizytę, mimo że jest to wizyta prywatna. Mniejsza o to, jaki to lekarz, w każdym bądź razie miałem numer kontaktowy, natomiast w przychodni dowiedziałem się, że zajęte terminy są na miesiąc do przodu, no i zacząłem zachodzić w głowę, leżąc w łóżku, co by tu zrobić, żeby szybciej to się odbyło. Więc zadzwoniłem, pani doktor nie odebrała, ale postanowiłem poczekać, może oddzwoni. I w tym czasie wpadł mi pewien pomysł do głowy i tutaj właśnie Nocne Radio wchodzi w grę. Otóż, kiedy zadzwonił telefon, oddzwoniła pani doktor, by widocznie pacjent wyszedł, ja odebrałem tymi oto słowy. Redakcja Etamowski, Nocne Radio, słucham. Słyszę chwilę ciszy. Słyszę jakby liczenie kalkulatora w głowie i nagle taki grzeczny głosik. Dzień dobry, tutaj pani doktor, tam nazwisko, przedstawiła się i mówi, o co chodzi? Ja mówię, no chodzi o pilną wizytę i wyobraźcie sobie, że to, że powiedziałem, że to media, umówiłem się na dziś.
1: No proszę, wykorzystujesz tutaj swoje układy.
3: No dla was to nic, ale kurczę, redaktor jakby nie było, tak? Pisz mi plakietkę jakąś dać oryginalną.
1: Zgredaktor.
3: Krawiec.
2: No już, Krawiec mi robi legitymację od 3 lat.
1: No. A już prawie gotowa jest.
2: Czy ja tam słyszę w tle odpalanie Photoshopa?
3: Nie, nie, nie. To jest chyba dźwięk mojego prysznica, bo tej ciała się myją. Dobrze.
1: O, ale to co?
2: Jak się pobudził?
1: Kobiety się razem myją? Razem nie, się kąpią u siebie?
3: Akurat ta młodsza.
1: Możesz
3: więc
1: włączyć
3: możesz...
1: kamerkę?
3: Nie, nie wolno mi. Wiesz, ja jestem...
2: Zostawić was samych?
3: Ja jestem przyzwoity krawiec. Nie to, co ty.
1: Tak, bardzo.
2: Dobra. No to co? No to dziękujemy za telefon, bo jeszcze mam tutaj parę fajnych rzeczy do przekazania.
3: Uciekam. Pozdrawiam was. Hej, papa.
1: Cześć, cześć. A Patryk mógłby napisać, gdzie nas znalazł właśnie. To by była ciekawa informacja dla nas.
2: Tak. A tymczasem pani Jolanta Kwaśniewska, pamiętasz?
1: Tak.
2: Była gościem Beaty Lubeckiej w programie Gość Radia Z. Podczas rozmowy pierwsza dama odnosiła się do memów z wizerunkiem jej męża. Przekonywała, że problem alkoholowy w jej rodzinie nie istnieje. Na szczęście problem alkoholowy w naszej rodzinie nie istnieje. Współczuję wszystkim rodzinom, gdzie jest ten dramatyczny problem. Memy proponuję w innym kierunku. Nie idźcie tą drogą. My z przyjemnością, i tutaj jest bardzo, bardzo ważny zlepek zdań, posłuchaj to dokładnie. My z przyjemnością wypijamy z mężem po kieliszku wina. Przez bardzo długi czas jesteśmy wegetarianami. W ogóle nie pijemy żadnego alkoholu.
1: Ja jej wierzę. To się trzyma kupy i brzmi sensownie i ja czuję, że ta pani mówi prawdę. Ale to może to jest wino bezalkoholowe. Na przykład oni piją.
2: O, wygląda na to, jak nie jest to bezpośrednio z relacji pani Jolanty Kwaśniewskiej, ale podobno właśnie podczas w 2005 roku Kwaśniewski przyznał się do spożywania alkoholu i rozpijał go arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Kwaśniewska stwierdziła, że ubolewa nad tą sytuacją. Strasznie jest mi przykro, że ta pierwsza sytuacja zdarzyła się w Charkowie. Panowie mieli zmowę milczenia, mimo że naprawdę chciałam to wtedy rozkminić.
1: Kurde. Rozkminić, tak napisała,
2: tak,
1: rozkminić.
2: Tak, powiedziała, tak. Wszyscy powiedzieli, nie, nic takiego niedobrego się nie stało. Jak zobaczyłam, jak wygląda mój mąż, byłam załamana. Mąż miał wtedy taką przypadłość, biorąc przez długi czas antybiotyki, jeszcze jakieś tam leki, chyba sterydy. Panowie, lecąc do Charkowa, namówili męża na wypicie jakiegoś koniaku. Przy takiej długiej abstynencji efekt był taki, a nie inny. A to jaka jest savoir-vivre?
1: No tak, słynny chory goleń, oczywiście. I fikał koziołki na grobach pomordowanych.
2: Tak, mam tutaj, czekaj, mam to wynotowane. Pourazowy zespół przeciążeniowy goleni prawej.
1: I pomroczność jasna, to znamy te choroby. To są takie jednostkowe przypadki, które występują tylko raz w przyrodzie. Taka choroba występuje właśnie, pomroczność jasna też tylko raz wystąpiła. Ja myślę, że ten goleń to też jest taki właśnie przypadek. To trzeba by gdzieś wpisać do jakiejś księgi jako taki ewenement. No ciekawe, a też jakiś ksiądz teraz pojawił się na pogrzebie pijany w ogóle, napruty jak wór. I policję wezwano, ale on się wytłumaczył, że dzień wcześniej grał w piłkę, chyba na następny dzień się wytłumaczył, że grał w piłkę i sobie obtarł kolano i czy tam skręcił coś i brał leki rozluźniające mięśnie. Taki...
2: Ale to jest... No.
1: I to jest takie przykre, że ci polscy księża, oni zawsze tak w zaparte idą, nie? Nawet jak już wszystko widać, wszyscy wiedzą, to oni zawsze w zaparte idą. A czescy księża, wspaniały, mądry naród, pozbył się kleru, komuchów, ja szanuję. To jak Zbigniew Stonoga złapał tego księdza z Czech, który miał ochotę na seks z dzieckiem na wózku inwalidzkim, przepraszam, że tak mówię, no ale tak było. No tak.
2: Czekaj, kurwa, Co? Jaki to jest fetysz, żeby mieć ochotę na seks z dzieckiem na wózku inwalidzkim? No, jak to się nazywa? Jaki mam tak wpisać na Pornhubie, mimo że mi wcale nie zależy, ale z odpowiedzialności dziennikarskiej chciałbym.
1: Inwalidoseksualista jakiś, nie? No jak i no to Czesi przeprosili jakoś tak ładnie, ci księża z Czech po prostu tak zwyczajnie przeprosili, tak jakie to było odświeżające dla mnie usłyszeć od kleru takie zwykłe przepraszam, a nie w związku z zaistniałą sytuacją i nagonką na święty kościół i licznymi atakami lewactwa. Jeśli ktoś się poczuł urażony, chociaż ja się czuję niewinny, to mogę ewentualnie powiedzieć, no nie może mi przejść, no przepraszam. O, no już powiedziałem, przepraszam. O, no. Takie te nasze przeprosiny polskie u polskiego kleru to zawsze jakieś takie są naokoło, na siłę i takie
4: halo?
1: Niepełne i...
4: Halo? Czy mnie dobrze słychać?
0: Tak, doskonale. Halo?
4: Czy mnie słychać? Halo?
0: No halo.
2: Lepiej? Teraz lepiej czy
4: teraz lepiej?
0: Było gorzej, teraz jest lepiej.
2: A to przepraszam. Dziękuję, przeprosiny przyjęte, mam nadzieję. To dzień dobry, tutaj tu episkopat przeprosił.
1: No właśnie, to takie przeprosiny mamy od polskiego episkopatu zwykle. No,
2: episkopat to jest jakiś taki e-pis?
1: No taki elektroniczny pis internetowy. E-pis K-O no, pad.
2: Ale słuchaj.
1: Miał K-O i pad.
2: No ale tymczasem nasza nacja się bogaci, jak donosi nam portal, uprzejmie donosi, portal TVP Info, Polacy się bogacą, milionerów przybywa lawinowo. Bo dowiadujemy się, że tych, którzy zarabiają ponad 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie, było w zeszłym roku 234 tysiące, to o 20% więcej niż w 2017. I... to jest społeczeństwo uważane za bogate. Bardzo bogatych, czyli tych, którzy zarabiają bardzo dużo, czyli ponad 50 tysięcy miesięcznie, przybyło z kolei o 33,5%. To jest, a z kolei dobrze zarabiających, czyli tych, którzy zarabiają 7 tysięcy i brutto, wzrosła o 1,5 miliona. Ich łączne dochody wynosiły 319 miliardów złotych. Więc stary, no kurde, kupujemy odrzutowiec, lecimy gdzieś tam na Teneryfę. Nie wiem.
1: A ty jesteś klasa średnia, niższa, wyższa? Słyszałem ostatnio ciekawą dyskusję o tym, kto to właściwie jest, kogo można uznać za bogatego, za średnio zamożnego i tak sobie ludzie o tym dyskutowali, czy tam jakiś jeden osobnik się zastanawiał. No i padły takie stwierdzenia, że bogaty, znaczy, że klasa średnia to jest ten, kto... komu się na przykład zepsuje lodówka czy pralka i on sobie po prostu kupuje nową. Że klasa wyższa, że jakiś tam bogacz to jest ten, kogo stać na służbę na przykład. No takie różne starano się definicje ukuć. No a ty jak myślisz? Kto to jest bogacz? Kto to jest biedak?
2: Greta, zostaw te śmieci i pójdź posegregować w łazience. Kurde, no nie, no jakieś takie klasowe społeczeństwa, ja pierdolę w ogóle, o czym my w ogóle mówimy. Ludzie, kochani, umówmy się, nawet jeżeli zarabiasz te, nie wiem, 8 czy 10 tysięcy złotych netto, no to też jest, nie wiem, kwestia późniejszych ulg podatkowych, późniejszych jakichś 500 plusów i różnych innych rzeczy. No ja sobie, wiesz, no jestem sam sobie, tak? Nie żeruję na państwie, nie żeruję na tym, jestem na etacie, nie najgorszym i nie jest mi szczególnie źle, ale jeżeli by mi się spieprzyła lodówka, dam radę. Jeżeli by mi się spieprzyła lodówka, kuchnia gazowa i... o, gazowa to niedobra gazowa. Jeżeli by mi się spieprzyła lodówka, pralka i kuchnia gazowa, no to faktycznie miałbym problem.
1: Lodówka gazowa, to ciekawy wynalazek tak. Masz. Lodówka gazowa, tak. A komputer też gazowy?
2: No tak, no wiesz, no zaczęliśmy Żydami, kończymy Żydami, tak?
1: To była ostatnia audycja w Nocnym Radio.
2: Fajnie było was poznać.
1: Fajnie, no. Miło nam było spędzić z wami te ostatnie lata.
2: Stać mi na to, żeby wyjechać sobie na wakacje, żeby za bardzo się codziennością życia nie przejmować, no ale to też jest kwestia podejścia, tak? Jeżeli sobie żyjesz i żresz, jeżeli masz jakąś pracę i to... Jedną rzecz kiedyś mądrą usłyszałem od pewnego mądrego człowieka, że fajnie by było, żeby mieć na tyle oszczędności, żeby sobie po prostu przeżyć przez rok bez swojej codziennej pracy. Jestem niemal bliski temu.

0: Chociaż
1: ale,
0: to nie.
1: Ale szczerze
0: nie,
1: potrzeba.
0: Nie masz szans. Nie masz absolutnie szans. Masz w głowie coś takiego...
1: Biedaka wrodzonego takiego.
0: Nie, takie 60%. Tak robisz sobie tak, aby przeżyć.
1: No, tak mam.
0: Żeby żyć na jakimś wyższym poziomie, to musisz po prostu chcieć.
1: No właśnie, weźcie mi coś, podpowiedzcie, co ja muszę zrobić, żeby wyjść z tego dołka, żeby...
0: Nie wiem, może na przykład kończyć projekty.
1: No, to może mieć
0: związek. Terminie na przykład.
1: No, to może mieć jakiś związek. Też tak sobie ostatnio myślałem właśnie nad tym, że coś może być na rzeczy właśnie.
0: Jesteś zajebiście utaletowany. Kupiłem u ciebie logo, to sprawdzam. Stary, naprawdę potrafisz robić robotę, tylko że ci zajęło to 2 miesiące, mimo że mogłeś to zrobić w tydzień, tak?
1: Ja to w jeden dzień mogłem zrobić, naprawdę.
0: No oczywiście. No oczywiście. I to jest tylko i wyłącznie twój pierdolony
1: wybór. Ja to zrobiłem w jeden dzień, powiem nawet.
0: I to zrobiłem w jeden dzień. Czekałem na to 2 miesiące, bo wiedziałem, że dam ci, wiesz, taką przestrzeń artystyczną, że będzie to dla ciebie wygodne, będzie dla ciebie fajne, żebyś to sobie wymyślił i tyle, tak? Tylko żeby sobie po prostu spiąć te wary i sobie, nie wiem, pracować na 100% w ciągu 3 dni w tygodniu. Wybierz sobie, nie wiem, tam poniedziałek, środę, piątek i będzie to naprawdę całkiem fajnym turbo, no bo sorry, no pieniądze leżą współcześnie na ulicy, trzeba się tylko po nie schylić, a ty się nie schylasz. Bez urazy, ale się po nie nie schylasz.
1: Ja się nie urażam. Wiem, że jestem leniem, nierobem, ale mam zawsze usprawiedliwienie na to, że życie mnie bardzo źle potraktowało i że biednemu zawsze wiatr w oczy i że miałem pecha i się zniechęciłem.
0: Ale stary, mnie też życie źle potraktowało.
1: I mi się nie chce.
0: Ja wiem, że ci się nie chce. Ale jeżeli by ci się chciało, to kasa leży na ulicy.
1: A jak to zrobić, żeby się chciało właśnie? Żeby tak tryskać energią, kreatywnością, zapałem do pracy, żebym ja sobie siadał i sobie myślał, a se popracuję, ale fajnie. Zauważyłem, że jak wyjdę na dłuższy jakiś spacer, gdzieś pojadę i tak jest zimno i przychodzę, to jest tak ciepełko w domu, to mi się przyjemniej pracuje. To może ja się muszę mrozić?
0: Nie wiem, no nawet może się schowaj do swojej lodówki. Ja ci na to pytanie nie odpowiem, bo nie potrafię. Ja sam nie wiem, co u mnie zadziałało, bo przez długi czas mi...
1: Nie stawał.
0: Nie, przez długi czas po prostu nie miałem na to rozwiązania i nie wiem, jakie rozwiązanie znalazłem, bo nie wiem, przeszedłem w taki tryb, w tryb przetrwania, że dla mnie jest ważne dożyć do kolejnego poranka i tyle, tak. Mhm. I wiesz, to były ciężkie czasy, to było naprawdę bardzo niemiłe, a potem z drugiej strony jest zajebiście trudno się przestawić z takiego drona, który robi robotę, który wykonuje swoje zajęcia, który się jeszcze do tego edukuje i tak dalej, w to, żeby czerpać przyjemność z pracy, którą wykonuje. Nie wiem, czy już jestem w tym punkcie, mam nadzieję, że tak, ale kurde, no robisz coś, co cię jara, tak?
1: No teraz już nie. Już mnie to tak nie jara, wiesz, bo jak czymś się zajmujesz te 20 lat zawodowo, to już tak cię nie jara za bardzo. Jak jeszcze nie masz wakacji przez 20 lat, to też cię trochę, już ci się mniej chce. Muszę podnieść ceny, żeby mnie motywowało, tylko że ja jestem taka cipa trochę i zawsze daję niskie, bo się boję, że jak dam wysoką, to się zaraz zniechęci, powie, a to ja odchodzę, coś. A to nie można tak, bo to zawsze ktoś nawet jak powie, że za drogo, to można mu wtedy obniżyć troszkę i się potargować. Ja się muszę dobrych nawyków jakiś nabrać. Tu piszą słuchacze, Lukas pisze, wciągaj koks, krawiec, to będzie ci się chciało, tak? A ja się boję, że się za bardzo wciągnę i się zamienię w takiego, zrobię się taki Tony Montana. You wanna play us? A? Będę taki, taką górkę sobie tu usypię, ale na ten koks trzeba zarobić, no koks nie stanie, umówmy się, nie?
0: No, co do zasady tak, ale kurde, no...
1: Ile ty płacisz za koks? Potrzeba.
0: Nie powiem. Nie używam koksu.
1: Nie serio, palisz nie w używam... piecu koksem?
0: Nie palę w piecu koksem. Jestem podłączony do ciepłowni. Narkotyki to zło.
1: Tak, zgadzam się w zupełności. Narkotyki do Afryki. Zażywasz, przegrywasz.

0: 400 zł gram, pisze Lukas.
1: No, Jezus.
0: Co, dziękuję bardzo. A na ile taki gram wystarcza?
2: 2 godziny?
0: No to, to trochę, trochę musiałbym bardzo podnieść ceny. Trochę bardzo. Coś wymyślam. Mam takie teraz... Ja już nie chcę żyć jak robak. Robak. Można by kreskówkę taką robacy zrobić i Karakan by tam był jako główny szef. Tak sobie myślałem, Karakan. I Stonoga. A Karakan rządzi wszystkim taki mały.
2: To by była dobra bijatyka. To chyba już o tym rozmawialiśmy, nie? Ale właśnie bijatyka, że jest jakiś taki Karakan, który występuje ci z siłą. Ej, mateczka Maryja! Oj! A z drugiej strony Stonoga. A szkoda, gadać, szkoda szczępić ryja. Nie warto było i tak, wiesz, tą dłonią w dół i, taka, i taki, wiesz, taki bardzo potężny kombos, który spada na przeciwnika.
0: Piszą tutaj słuchacze, ale coś, skąd wy wiecie takie rzeczy, że jeden gram to na raz? No wy naprawdę, to co to za ludzie tutaj się poschodzili? No, ale coś, mam taki plan, może zrobimy kiedyś audycję o tym, jak się zmotywować, jak nabrać chęci do życia, do pracy, jak czerpać większą przyjemność. No, trochę było ostatnio o stresie. Stres bardzo jakoś tak zniechęca, niszczy kreatywność. Ja się czuję wiecznie zmęczony, mam chyba syndrom wiecznie zmęczonego. Coś takiego jest, że człowiek się czuje wiecznie zmęczony, taki wypompowany.
2: Ale to może być bardzo mnóstwo przyczyn, tak? Tutaj możesz mieć, nie wiem, jakieś chore nerki, nadnercza, wątrobę, żołądek, trustkę, grasicę i mnóstwo innych dziwnych rzeczy. Stary, ty nie masz 15 lat już, sorry, ale twój organizm się zaczyna jebać, no.
0: Bo więc, to jak?
2: No, więc może jest pora, żeby się przeprosić z medycyną i zapytać, co tutaj jest nie w porządku z moim organizmem.
0: Mam health pena.
2: To se go w dupę wstać.
0: Poczujesz pozytywne wibracje.
2: Oj tak.
0: No. A już myślałem, że temat cache całkowicie zdechł, bo od czasu do czasu wpisuję tam cache.pl, nic nie wyskakuje, ale gdzieś się natknąłem na filmik. Chyba ktoś wkleił. Nadal robią jakieś tam healthpeny z kamyczkami. I wiesz co, to jest dziwne, bo koleś sobie zmienia kamyczek na inny, przykłada do ręki i mówi: o, ale dmucha,
2: ale mnie jebło,
0: ale power.
2: Ale mnie jebło, kurwa. I am no man, I know. A mnie jebło, stary. Oj, to jest kurwa coś, stary, ja muszę to sobie zrozumieć, sobie rozegrać swoją bajkę, wiesz, no, tak sobie zjeść swoją zupę, nie cudzą łyżką, ja nie wiem, jaka twoja jest bajka, ale to jest coś, stary, to jest naprawdę coś.
0: I don't know, man. No, nie wiem, jak macie jakieś ciekawe pomysły, jak nabrać chęci do życia, do działania, do pracy, to...
2: Znaczy, wiesz, to jest... Słuchaj, to jest naprawdę samo napędzające się koło, tak? Bo to, że nie byłeś gdzieś tam na wakacjach, to znaczy, że nie miałeś hajsu, żeby sobie wyjechać, tak? Albo nie miałeś ochoty, żeby sobie wyjechać.
0: Hajs, wszystko się do hajsu sprowadza. Tak się mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, że można bez pieniędzy, no ale tak
2: no to jest kłamstwo.
0: Jak się nie ma miedzi, to się w domu siedzi. No, jak się nie ma miedzi, to się w domu siedzi i taka jest prawda. I nie masz pola ruchu za bardzo i ciężko coś zrobić bez pieniędzy. A jak się zaczynasz jeszcze stresować, z czego tam zapłacisz, coś, to w ogóle już się robi dramat. Więc muszę to wszystko zmienić i ja to zmienię. I Believe me.
2: No zmienisz, nie zmienisz, nie wiem. Wpadnę do ciebie, porwę cię na, kurde, oglądanie gwiazd i tyle, no.
0: No, trzeba sobie właśnie jakoś może głowę przeformatować, może się po prostu kopnąć w tą głowę parę razy i może coś... tutaj jakieś pierwsze rady. Wyznacz cel i osiągnij go. O, Bardzo dobrze.
2: To, wyznacz cel i osiągnij go, kurde. Zwal sobie konia stopami. No stary, no kurde, no bądźmy realni. Jaki cel? Jaki cel, jeżeli krawiec nie widzi jakiejśkolwiek perspektywy swojego rozwoju? Bo nie widzisz. Bo tobie tego brakuje. Ty nie widzisz siebie za 5 lat. Nie masz pomysłu na to.
0: Ja nie widzę żadnych szans rozwoju samego siebie. Żadnych. Już.
2: No bo nie widzisz, no kurde. No nie oszukujmy się. Prawda czy fałsz?
0: No prawda raczej.
2: No.
0: Ja się czuję jak śmieć po prostu. Jakiś ostatni.
2: A się depresyjnie zrobiło. Ale ja go podreguluję. Ja go przytrzymam. Jeszcze przeżyję. 1 rok przynajmniej, żeby potem nie było na mnie, że zniszczyłem nocne radio. Wiesz co... A nie wiem, może to potem przeniosę na privo.
0: Tam się nie spinajmy za bardzo też z tymi tematami.
2: Ale kurde, stary, no fajny typ jesteś i no i tyle, no. Fajnie by było, żebyś dożył następnego Sylwestra. A właśnie, co w nocnym radiu będzie w Sylwestra?
0: No pewnie ja będę, a ty jak zwykle gdzieś na manowce, na jakieś peryferia radiowe wywędrujesz.
2: No pewnie tak.
0: Jak cię znam. A może nie, a może się mylę, może się zjawisz też.
2: Nie mylisz się przynajmniej od 22 do północy. Mhm.
0: No zobaczymy, w każdym razie u nas Sylwestra zawsze coś się dzieje. No bo...
2: Ty, a jebniemy coś w Wigilię?
0: W sensie? Kogo,
2: no,
0: jakąś czego?
2: Audycję. No, nie wiem, Kaczyńskiego, nie wiem.
0: Nie, ja nie, to na priwa ewentualnie takie tematy. jakieś organizowanie rewolucji czy skrytobójstwa, to na priwa potrzeba, to wiesz, to nie mówmy tu.
2: A to czekaj, to sobie zapiszę.
0: No, w każdym razie nocne radio, to też trzeba pamiętać o tym, że to są też czasami ludzie, którzy z jakichś tam powodów zostają gdzieś tam sami, nie? I no i dla takich ludzi też warto tutaj zorganizować coś, żebyśmy razem się tu spotkali, pośmiali, rozweselili, no bo to można się tak trochę zdołować, jak tak, no nieważne, dobra. No.
2: Ale wiesz co, naprawdę nie wyobrażasz sobie, jak bardzo bolesne potrafi być, gdzie święta sobie spędzasz sam. I no właśnie w zeszłym roku miałem coś takiego, że trafiłem sobie na wigilię firmową, no i no ja wam tutaj życzę wszystkim tych rodzinnych, wspólnych świąt z bliskimi i ten zapach piernika i tak dalej. O, że to kurwa, ja pierdolę, jak się kurwa nienawidzę, ja pierdolę.
0: A co się przejmujesz chyba? No a co, a w tym roku gdzieś jedziesz do rodziny, czy gdzieś na święta?
2: Nie,
0: czy...
2: nie jadę, ale z wigilii firmowej zmierzam spierdolić.
0: Aha, no i dobrze. No, wy też się nie przejmujcie, jak nie macie możliwości gdzieś tam jechać, czy zostajecie sami, to tak się nie dołujcie, bo człowiek lubi czasami tak się w to bagno samotności i udręki i tak dalej się zanurzyć i... a to niekoniecznie trzeba się tym karmić, może. Po prostu warto sobie zdać sprawę z tego, że to jest pewna presja, którą wywołuje, którą stara się wywołać w nas reszta społeczeństwa, zadowolona z siebie, że oni akurat sobie tam zjedzą bigosik i uszka i coś. Ale tak naprawdę zdajmy też sobie sprawę, że jest to tak naprawdę trochę święto obżarstwa, nie? I odpoczynku. I do tego się to głównie sprowadza. A jakieś tam górnolotne teksty, tam Jeżu malusieńki się nam narodził, czy coś, to tak wiecie, jaki mam do tego stosunek. Poza tym wiem, co widzę, tak? Spędziłem już no, wiele razy się spędzało święta z rodziną i tak dalej. I to jest takie, to jest taki czas, że po prostu kobiety zapierdalają w kuchni przez większość czasu. Potem takie zmęczone siadają na tej kanapie, już tak nie mają na nic siły, telewizor gra, Kevin sobie leci i może kielonka? Mnie to jakoś tak nie kręci jakoś bardzo szczególnie. Zresztą w tym roku i tak nie mam na prezenty, więc mam wytłumaczenie, dlaczego nigdzie nie jadę.
2: I to będzie na was. Jeżeli gdy krawiec będzie miał swoje święta Bożego Narodzenia, to powie, no to dlatego, że było mało Danejczyków, moi kochani, i nie miałem tutaj ten... ogólnie całe te nie miałem pieniążków na prezenciki i ten, tego, no przepraszam, no wyrzucę.
0: Zresztą ja tam nigdy nic nikomu nie kupuję. więc co tam, że w tym roku...
2: Ale chętnie przyjmiesz pieniądze.
0: Bardzo chętnie. To zawsze i wszędzie. No ale to jest właśnie takie święto prezentów, obżarstwa, zapierdzielenia w kuchni. A i co więcej jest? No, dzielenie się opłatkiem, co te takie życzenia od szablonu, zdrówka, szczęścia, pomyślności,
2: jeszcze
0: pieniążków.
2: Raz pieniądze.
0: Bo jak są pieniążki, to jest i zdrówko. Tak powinno się mówić. Jak są pieniążki, to jest zdrówko. O.
2: No, królowa Elżbieta na choroby nie narzeka.
0: No. Wiesz, jakbym miał pieniądze, to bym sobie serce przeszczepił jak jakiś Rockefeller czy inny Rothschild. I...
2: Aż tak źle z tobą?
0: Sobie trochę krwi dzieci poprzetaczał adrenalizowanej. Od razu bym się taki happy zrobił.
2: No, także wysyłajcie swoją krew na kontakt@nocneradio.pl. Wszczepimy ją krawcowi i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Od Kononowicza się dowiedziałem ostatnio, że Pan Jezus zamienił wino w krew. Czujesz taki horror Jesus. Wszyscy sobie tam piją winko, fajna impreza, a nagle tak krew wszędzie, wiesz, plują tą krwią, bo Jezus zamienił taki antyjezus satanistyczny. Zamienia wino w krew.
2: Dobra, stary, kończymy, bo to przeszło wszelkie oczekiwania.
0: No dobra, to dzięki, że byliście z nami. To był Nocny Marek, jak zawsze w poniedziałek o 21:00. Krawiec i Potrzeba do was mówili. No i ten drugi właśnie już sobie idzie.
2: Tak, Allahu Akbar.
0: Tak. Tak, dobrze mówisz. Trzymaj się. Cześć. No i co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Co ja wam powiedzieć mogę jeszcze, że może, że w stare spodnie się nie mieszczę. O, jak to Kazik śpiewał. No, i to jest ten moment, gdzie jestem z wami jeszcze 2 minuty i ktoś może zadzwonić i w chytry sposób przedłużyć audycję i zrobić jakiegoś takiego pseudo-aftera na przykład. Znajdzie się odważniak? Chyba nie. Ostatnio mało ludzi do nas dzwoni, przynajmniej do Nocnego Marka, jakoś tak mniej telefonów, a więcej osób dzwoni do różnych takich luźno-gadkowych audycji. Może się czują wtedy mniej skrępowani, że to taka luźna audycja czy coś, no nie wiem. No, dobra, to chyba też sobie idę. Muszę coś popracować, nie, żeby w końcu tu pokończyć rzeczy, odebrać wynagrodzenie, kupić parę konserw. Na święta sobie otworzę konserwę. Albo jak to ktoś ładnie ostatnio napisał, że sobie przygotuje sushi dla siebie i kota i to będzie jego potrawa wigilijna. Też są tacy. Ja tam bym się za bardzo... Zresztą słuchajcie, ja skoro ja nie jestem katolikiem, to dlaczego miałbym katolickie święto obchodzić? I może sobie warto zadać takie pytanie, że no, ja wiem, że to tak wszyscy obchodzą i to taki zwyczaj, taka tradycja się zrobiła, no ale no... Jednak jest to katolickie święto. Jak ktoś nie jest katolikiem, to niech nie świruje pawiana. Królowa Elżbieta pije krew, tak? Reptilianka? Ojejku, jejku. Straszne rzeczy. No dobra, nikt nie dzwoni. To ja w takim razie się katapultuję. Jeszcze mam jedno piwo w lodówce. Sobie kupiłem, zaszalałem, to sobie może wypiję. Dobrze mi zrobi. Ale aż 61 osób na YouTubie, plus prawie 40, kurczę, jakaś spora słuchalność. Dzisiaj prawie 100 osób. Aż żal kończyć. Krawiec, posmuć jeszcze trochę. Szprotkę, proponuję orzech, żeby szprotki jeść. O, Sylwia się pojawiła, też jest na czacie. Cześć, ja w zeszłym roku byłam na Sylwestra u kumpeli i o 2 w nocy wezwałam taksi. Tak wszyscy byli narąbani. W tym roku zostaję w domu z nocnym radiem. O, proszę bardzo. No, myślę, że z nocnym radiem może być całkiem fajnie, miło i wesoło i na pewno nie będzie to takie sztuczne, jakieś takie, wiecie... No właśnie sztuczne, to jest chyba to dobre słowo. Te święta są sztuczne, jak sztuczna choinka trochę, nie? I sztuczne lampeczki, i sztuczny taki trochę nastrój, no... Nie wiem, mnie to potrafi zdołować, naprawdę. Taki klimat, bo czuję w tym taki, jakiś taki fałsz. Widzę, że po prostu tam ciotka, matka gotują, sprzątają, męczą się, w końcu usiądą, nie? I te potrawy i zawsze takie same. Ja nie lubię, jak jest zawsze to samo, bo tak trzeba, bo tak się godzi. Jem to, co lubię, nie? Albo ewentualnie można jakoś coś zaeksperymentować z tych potraw wigilijnych, to można wybrać sobie i zrobić tam symbolicznie jedną, dwie. A ile ich tam jest? 13? 7? Na pewno któraś z tych liczb, nie? Albo 7, albo 13, to są magiczne liczby. Albo 12 jeszcze, jak 12 miesięcy, 12 apostołów. Albo 7 wspaniałych, albo 7 krasnoludków, 7 życzeń, 7 potraw i tak to wygląda. A napiszcie, wierzy ktoś w świętego Mikołaja? A wiecie, że gdzieś tam w Rosji jest jakiś taki dziad mróz, któremu trzeba dawać prezenty. On nie daje, tylko jemu trzeba dawać. Taki jakiś jest takie wierzenia dziwne. Dziad mróz jakiś. Czy jakiś lodowy dziad, coś takiego, nie? I on porywa dzieci i trzeba mu prezenty dawać, żeby on oddał te dzieci. Jakiś taki koszmar w ogóle, nie? Śnięty Mikołaj jakiś. I wolny talerz. Hehe dla Tuska, pisze Grzesław. Jak jest siano święta na wyjeździe, to tak nie wyglądają święta krawcze. Ja nie rozumiem. Jak jest siano? No nie wiem. Sianko pod obrusik, nie? No, to też takie kolejna rzecz trochę taka kojarząca mi się z jakimś fałszem, z zakłamaniem, to nakrycie dla nieoczekiwanego wędrowca. Kto wpuści? Jedna na tysiąc osób wpuszczą faktycznie jakiegoś biedaka i go ugoszczą. I to będą często osoby, które na przykład same czują się troszkę samotne, bo jakoś tak nieszczególnie... bo jakoś tak po prostu... wyszło, że spędzają święta same, no to wpuszczą kogoś, żeby do kogoś gębę otworzyć, nie? No to jest też, ja sądzę, że to jest dla starszych osób, dla jakichś babci czasami bardzo smutny czas, bo takie osoby są przywiązane do tradycji, do religii i dla nich to jest naprawdę coś ważnego, nie? I jak nie mają już bliskich i tak siedzą takie same, te babcie, dziadkowie i tak... płaczą w ten obrus, nagotują sobie tam coś, nagotują i tak siedzą z tym. Ja wiem. Nie wiem, no to idźcie ludzie gdzieś, no jak wam smutno. Znowu to takie właśnie zagłębianie się w bagno samemu, nie? W bagno własnego nieszczęścia. Jak komuś jest źle, to niech gdzieś pójdzie, niech kogoś zaprosi, kogoś, kogo by normalnie nie zaprosił, tak eksperymentalnie jakiegoś w ogóle znajomego po prostu, nie? Gdzieś tam czytać ogłoszenie na przykład. Nie masz z kim spędzić świąt? Wpadnij do mnie. I przyjdzie ktoś. No i proszę, jednak ktoś się odważył. Grzesiek jest na antenie. Cześć, witam cię.
3: Dobry wieczór, cześć.
0: O, cześć, cześć, cześć.
3: Tak, tak a propos świąt, to może zapytam, czy byłeś kiedyś na wigilii u znajomych takich, co tam może znałeś, a nie znałeś kogo, po prostu jakoś wyszło, że może wygadałeś się, że a nigdzie nie idziesz, to i cię bardzo chcieli zaprosić. Nie, miałeś taką sytuację może?
0: Nie, a ty?
3: Ja miałem właśnie i już tak byłem w nowym miejscu, za granicą i tak, tak od początku grudnia, no to 3 tygodnie w nowym miejscu, no i tak wygadałem się, że sam jestem, chociaż nigdy jakoś hucznie świąt nie spędzałem, zawsze tam u góry w domu rodzice od rana już tam szykowali różne rzeczy, tam kuzynostwo, nie kuzynostwo, jakoś tak do sklepu biegali co 5 minut, zawsze czegoś brakowało, głównie zamieszanie było. Ja jak zawsze chciałem do swojego pokoju, akurat tak miałem trochę odseparowany pokój, tam rodzice u góry, ja na dole, tam siostry też u góry, no i starałem się jakoś tak nie po chamsku, żeby w ogóle się zamknąć, nie wychodzić, ale też tak przejście po tym domu, że niby jestem, ale tak naprawdę mnie tam nie było, tam siedziałem na komputerze. No, ale chodzi mi o to, że no nie jestem jakiś, który czeka na święta, tak? Z niecierpliwością.
0: Raczej nie twoja bajka do końca.
3: Nie moja bajka, tak. I tak się czułem źle, powiem ci, wśród tych ludzi, którzy fajnie i tak dalej, potem się z nimi tam przez 2-3 lata to poznałem bardziej, ale jest gorzej dużo być na Wigilii wśród ludzi, których nie znasz bardzo, niż być samemu. Nie rozumiem tej instytucji gościa, że tak, taki sam, to weźmiemy.
0: Na siłę, tak, nie?
3: Tak, na siłę. On się czuje prawdopodobnie dużo, dużo gorzej niż wtedy, kiedy by sam sobie siedział. Prawdopodobnie jak jest sam, no to lubi. Bardzo mało prawdopodobne jest, że, no nie wiem, umarła mu cała rodzina przedwczoraj, tak? Czy tydzień wcześniej. No prawdopodobnie jak jest sam, to lubi taki system spędzania czasu.
0: Ale coś często pcha właśnie, żeby jednak pójść właśnie w takie miejsce, na taką wigilię dla samotnych. Coś ciągnie i ja myślę, że to, co ciągnie, to jest jakieś takie chęć wypełnienia pewnego obowiązku, no bo tak trzeba, tak? No bo jak to tak nie? I tak wielu ludzi funkcjonuje, wielu ludzi tak myśli, no a jak to tak samemu? Po prostu im się to w głowie nie mieści, bo im wbito do głowy, przyzwyczajono, bo tradycja, bo po Bożemu i robią to na siłę i gdzieś tam w głębi ducha pewnie często szanują, żałują, chciałem powiedzieć. Ale popatrz, jak wielu ludzi często opowiada o tym, że dla nich święta to jest koszmar. Bardzo wielu tak uważa.
3: Tak. I też spotkam się z takimi z takimi wypowiedziami, że jakby rodzina nie miała tego za złe, to by też woleli być sami. Ale się boją w sumie tak trochę, nie chcą. Nie chcą robić burdy o głupie święta, tak? I tak już z przyzwyczajenia właśnie idą. Ale też jest, jak powiedziałeś, że ludzie z przyzwyczajenia chodzą, no to też jest różnica, gdzie jest organizowana jakaś wigilia dla samotnych i tam, no to rozumiem, to ma sens. Niż po prostu ktoś cię zaprosi do siebie na wigilię, bo wtedy czujesz tak jak na randce, byś kiedyś wśród trzecią osobą na randce, chyba każdy był. Tak się człowiek czuje jak piąte koło uwozu i to tak na Wigilii podobnie pewnie.
0: Strasznie mnie wkurza zmuszanie takich ludzi jak ja, ateistów, antyklerykałów, antyteistów wręcz, do dzielenia się opłatkiem. Ja zawsze nie chcę, protestuję, wiesz, ale i w końcu mnie zmuszą, że ja tak, wiesz, no po prostu, żeby mieć święty spokój, to zrobię, bo tak wielcą dziurę w brzuchu, wielcą, to jest strasznie nie fair, tak, wiesz, taki brak zrozumienia dla drugiej osoby, że dla niej to jest coś, co się bardzo źle kojarzy. Mi się to kojarzy z księżmi, z katolicyzmem, z gwałceniem małych dzieci, z biznesem i tak dalej, no. Ale nie, ale muszę się dzielić tym opłatkiem i te
3: nie
0: regułki.
3: Ma co też demonizować, bo sama tradycja świecka jest fajna i to jednak no to już nie będziemy pewnie wchodzić na te tematy, że już nie ma tej zadumy, co kiedyś panie to było, że spowiedź i tak dalej i post i całkiem inaczej to wyglądało i się ludzie nie widzieli, nie mieli Skype'ów, telefonów i się nie widzieli, to się nie widzieli, tak? no. rok, dwa i zjechała rodzina, no to mieli o czym pogadać, a teraz to
0: a wszystkie... myślę, że wiesz, że kiedyś święta były lepsze, że były ciekawsze, fajniejsze, bardziej klimatyczne, nie?
3: Na pewno. Byłem 4 lata temu na świętach w domu i co mnie... co właśnie, no też po kilku latach, no to kilka przerwy właśnie byłem 4 lata temu, no i te telefony teraz, nie wiem, czy nie tylko młodsze pokolenie, bo mama moja, która była taka antytechnologiczna, naprawdę, nawet telefon stacjonarny, to rok się uczyła obsługiwać, ale jak siostra zostawiła jej iPhone'a, kiedyś nauczyła, to sama, ciocia już wysyła zdjęcia, wiesz, po prostu w Wigilię, ona już z tym telefonem w ręce i tak już nie mówię o młodszych tam generacjach, to z telefonu już nosa nie umie oderwać i okropnie te święta wyglądają przez to. Ja bym wyłączył w ogóle Wi-Fi i telefony do koszyka przed wejściem jakimś, jakbym je organizował. Może kiedyś zorganizuję to bardziej tak.
0: Staram się wyobrazić sobie takie święta dawniej, nie? Gdzie ludzie jakoś tak, no może byli bardziej wierzący i faktycznie żyli tym rytuałem, że właśnie tu do kościółka, tu przyjdzie ksiądz w odwiedziny na obiad i wszystko było bardziej skupione wokół tego. A dzisiaj to jest, wiesz, takie święto bardzo konsumpcyjne. Te prezenty, no wiesz, no nie dasz byle czego, muszą być wypasione, musi być piękna choinka, wypasione dania na stole. Wszystko poszło w konsumpcję i w takie właśnie typowe zastaw się, znaczy wiesz, a pokaż się, nie? I to mi się bardzo nie podoba. A kiedyś to prezenty dawano sobie skromne. Była taka tradycja, jakaś tam czekoladka, wiesz, jakieś orzechy, skarpetki. I to było symboliczne, tak jakby. Nie było to clue tego, nie? A dzisiaj to jest inaczej. I to psuje. W ogóle to, że różne firmy widzą w tym świetną okazję i ja już teraz cały czas słyszę reklamy typu ho, ho, ho, nowy środek na biegunkę od Mikołaja, ho, ho, ho, czy to nie czas, aby wziąć kredyt z RSO 7%, ho, ho, ho, i to mnie tak brzydzi, wiesz, po prostu próba jakoś zarobienia na tym wszystkim wszechobecna, nie? To straszne to jest. To już to nie są żadne święta, to jest święto konsumpcji po prostu. Żarcia, prezentów, wypasu. Nie ma to już tej takiej właśnie magii. Jak gadasz z kimś tam przez cały rok, masz kontakt normalny, to faktycznie, tak jak zauważyłeś, to już nie jest to, że jak kiedyś, że się gdzieś tam jechało i widziałeś się po raz pierwszy z kimś od dawien dawna, mogłeś odświeżyć te więzi. Dzisiaj też tak trochę jest, no ja też z moją rodziną się już bardzo długo nie widziałem na żywo. Też trochę ubolewam, trochę mnie to gniecie, nie? No powinienem pojechać, ale no, to autentycznie nie mam za bardzo możliwości. Nie mam hajsu, nie mam ochoty, źle się czuję, wiesz. Jakoś tak, wiesz, no tylko bym się zdołował. To by było dla mnie po prostu... Zrobiłbym komuś przyjemność, a sam bym się na maksa zdołował, nie? I musiałbym jakoś przełknąć tego księdza, który przyłazi te opłatki, te potrawy, za którymi nie przepadam za potrawami wigilijnymi, wolę sobie pizzę zjeść, szczerze mówiąc, ale nie, ale musisz pochwalić wszystko, no pyszności, no. Ja nie lubię tych różnych uszek, pierogów, tego wiesz. A ty lubisz takie potrawy wigilijne jakieś? No barszczyk to bym sobie zjadł, to przyznam, że zjadłbym sobie barszczyk z uszkami.
3: Mieszkam sam, no to tak gotuję minimalistycznie, więc jak jest podane, nalane, to lubię, owszem. Tak, domowe jedzenie jak najbardziej, tylko no, no coś jest oprócz tego jedzenia. Tak jak mówisz, cały ten rytuał trzeba przejść. Gdybym mieszkał bliżej, to bym pojechał pewnie. Nie, zresztą też nie miałem, jakby nie pracuję na izbie przyjęć, że nie wiem, nie mogę wolnego dostać. Gdybym się postarał, to bym dostał. No ale się nie starałem właśnie. Bo bo nie jest to dla mnie taka wartość, żeby brać urlop znowu i spędzać święta i właśnie przechodzić to wszystko. I ludzie w ogóle głupawki przed świętami dostają, zauważyłem. Tego po obcych nie widać, bo ludzie zawsze kupują więcej, ale no właśnie jak byłem ostatnio na świętach, to ten tydzień przed świętami, to nie ci ludzie. No. Naprawdę, dziwne rzeczy. Potrafią się kłócić o okna, o małe rzeczy. O samochód, czy jest umyty, ale tym samym, tam siostra młodsza ma samochód, czy mama, czy myła, ale mama, tym samochodem tam nikt nie będzie nigdzie jeździł. Coś tam, ale ma być czysty, bo święta.
0: Ponoć kiedyś też tak było, że właśnie na święta się wszystko czyściło, wiesz, ktoś mieszkał na wsi, to zagrody, wszystko, no to Kononowicz o tym ostatnio opowiadał, jak on kiedyś spędzał święta, no to opowiadał, że był taki zwyczaj właśnie, że obora, że konik, że krówka, że wszystko ma być, wiesz, wyczyszczone, bo to jest taki szacunek dla Pana Jezusa, nie? Że wszystko musi być ładnie,
3: postawane. Owszem, no do tego nie mam nic, tylko o sposób, do jaki się podchodzi do tego czyszczenia z nerwami, krzyczą na siebie ci domownicy i już 2-3 dni przed świętami już miałem serdecznie dość. Moje ulubione święta to są święta święto zmarłych. Ludzie raz na rok, mam wrażenie, że się zastanawiają nad sobą. Tak, nie wszyscy, nie jakoś może głęboko, ale jednak, bardziej niż w jakikolwiek inny dzień w roku.
0: No fakt.
3: To taka moja obserwacja.
0: Fakt. A te święta to faktycznie nerwowość i zmęczenie, no bo się nagotujesz, naprzygotowujesz, nie? Też musisz za prezentami tam dla dzieci, dla wnuczków biegać, nie? Dużo szukać czegoś i w rezultacie jeszcze gdzieś jechać do kogoś, musisz tu jakoś swój dom zostawić też w jakimś tam stanie, jak wyjeżdżasz, nie? No to tak się przyjęło, że trzeba też dom trochę oporządzić, zanim się wyjedzie gdzieś, jakieś takie jest przeświadczenie. No i to wszystko się składa na to, że są nerwy, irytacja, zmęczenie, jeszcze ta sztuczność i kłótnie często są. Przy wigilijnym stole często się ludzie kłócą o Kaczyńskiego. To jest też coś niezrozumiałego, nie? Czy Kaczyński, czy Tusk, potrafią się ludzie na siebie obrazić, słuchaj, i rodzina się do siebie nie odzywa, bo Tusk, bo Kaczyński, to jest jakiś dramat, nie?
3: Owszem, tak jest. Owszem.
0: Czyli co? Czyli pracujesz na święta?
3: Tak, nawet w pracy taką metodę mamy, że były pierwszy dzień świąt, drugiego tutaj niemal jest wolne, bank holiday. I w Sylwestra i dzień po Sylwestrze były zaznaczone, że można mieć 2 dni i trzeba sobie wybrać. 2 musisz pracować z tych wymienionych, a 2 dni masz wolne. No to ja nawet tam nie wiem, chyba mnie wpisali na wszystkie 4, bo nawet...
0: Ale chyba lepsze stawki, nie? I zawsze można sobie troszeczkę się odkuć, nie? No bo chyba są lepsze.
3: W takiej pracy pracuję, że chyba za nowy rok tylko jest tam 50% czy 100% więcej, tak to nie. Na takim kontrakcie zerowym jestem, zerogodzinowym, w ogóle jakimś takim okrojonym. No... Także, że nie tylko ty mało zarabiasz.
0: Dzięki, to pocieszyłeś mnie. Fajnie, tak. Że ktoś jeszcze mało ma.
3: Tak. No. A jeszcze a propos prezentów. Weź teraz kup dziecku prezent. 2-3-letniemu czy 5-letniemu. Czy teraz dzieciaki mają wszystko, nawet średnio zamożne. Naprawdę, nie dogodzisz. Nie wiem, ja akurat mam kupić prezent, bo siostra idzie na święta i właśnie z dzieckiem i potem nie będę ich widział przez od środy przez tam do nowego roku. No i pasuje mi coś kupić mojej siostrzenicy. I to jest niemożliwe. Wszystko dzieci teraz mają. Naprawdę. No. Ciuszki, prezenty wszelakiej maści. Nie wiem, chyba na Google będę musiał zerknąć i sprawdzić.
0: A ile lat ma, przepraszam, kto to jest, mówiłeś?
3: Siostrzenica, 2,5 roku.
0: 2,5 roku. No to ciężko, to jest taki wiek, że nie wiadomo faktycznie, co tu kupić.
3: No.
0: Chociaż może właśnie łatwiej kupić dla dwulatka prezent niż dla nastolatka. Bo nastolatek to już, no, to musisz wiedzieć, co jest trendy, co jest modne, co jest obciachowe, co dzieciaki teraz wszystkie chcą, wiesz, co jest na topie, a taki dwulatek to się ucieszy z czegoś, co będzie po prostu fajne, kolorowe i przyjemne jakieś tam, nie? Wesołe.
3: Tak. I jeden prezent będę zmuszony kupić w święta właśnie.
0: Tak się zastanawiam, co by tu kupić dla dwulatka. Może jakieś klocki fajne na przykład.
3: No właśnie kloc ma tego wszystkiego. Nie wiem, jak, takie pewnie, żeby kompatybilne były z tymi, co ma, ale już nie pamiętam. Chyba układankę. Pamiętam, że układaliśmy układankę i takimi dużymi puzzlami oczywiście. Nie tak 1000 takich kropeczek, tylko ten takich, nie wiem, tam było 8 czy 12 puzli. Tak, no i bardzo się cieszyła. To może w tą stronę pójdę.
0: No, na Rzesław lekcję... proponuje plastelinę, to może, a może faktycznie jakieś takie jakieś kredki, farby, coś manualnego takiego, wiesz, co rozwija manualnie i artystycznie, nie? Ale to nie wiem, czy... Bo są takie dzieci, które zupełnie nie ciągnie do rysowania, do malowania też.
3: To jeszcze chyba nie ten wiek, to tak za 2 lata później. Aha. Bo widzę, że ma kredki, tu łamie tak połamane, nagie leżą wszystkie i nic nie narysowane.
0: To jest ciężki wybór, co tu kupić, nie? Faktycznie nie jest to proste. Bo tak jakiemuś tam nastolatkowi to kupisz jakąś nową grę komputerową, no to są duże szanse, tak, że się ucieszy.
3: Tak, kartę taką promocyjną na jakiś tam serwery, gdzie są gry czy coś takiego, no. Że się może wykorzystać na przykład za te 100 zł, czy nie wiem, czy można kupić coś za 100 zł, ale pewnie tak, czy więcej. No.
0: Czekaj, są takie jakieś zabawki dla całkiem małych dzieci, jakieś takie maskotki i teraz te maskotki to takie wypasione robią, że ona coś gada, wiesz, biega, siusia, sra, wszystko tam robi i tańczy, sra i tańczy, nie? I może coś takiego.
3: No, zobaczę, jak nie puzzle jakieś fajne takie znajdę, to może właśnie maskotkę, która sra. Pewnie by się cieszyła. No to tak kończąc, właśnie już od 3 lat mam taki system, w sumie od więcej, 4 lata tam byłem w Polsce. W każdym razie, jak ktoś mnie pyta, czy co robię święta, to mówię, że idę do znajomych wszystkim. I to jest, ich to po prostu wyłącza z obowiązku, gdybym powiedział, a sam zostaje, to coś im tam potem pyka, kurde, że ach, kurde, on mówił, że sama nie powiedziałem, żeby przyszedł. To takie poczucie winy lekkie mają, więc nie chcę ludziom fundować tego. Więc mówię, że idę do znajomych. Tak. I tego wam, słuchacze, życzę.
0: No. Dobra, to dzięki za telefonik.
3: No, spoko.
0: Trzymaj
3: to
0: się.
3: Do usłyszenia.
0: Cześć, cześć. A może fajnym prezentem dla takiego trochę starszego dziecka byłyby na przykład mrówki, ale wiecie, bo można kupić sobie takie mrowisko sztuczne, przeźroczyste, że te mrówki sobie tam żyją, coś sobie noszą, budują sobie to mrowisko, nie? Organizują się w nim. Może taki prezent dla trochę starszego dziecka, który wzbudzi w małym człowieku jakąś fascynację światem zwierząt, robali, coś takiego, nie? Ale to trzeba uważać, bo jak zbyt małe dziecko, to nie będzie dbało i te mrówki gdzieś tam, nie wiem, dziurę zrobi, one wyjdą, się rozmnożą, no nie wiem. Są propozycje tutaj, że kurs na programistę, takiemu dwulatkowi, tak, kurs tego, C++, nie? Można kupić. Jakiemuś tam wujkowi czy dziadkowi może jakieś narzędzia do majsterkowania. Nie wiem sam. Dwulatkowi to kostkę Rubika. Tak, na pewno się ucieszy z kostki Rubika. A widziałem jakąś taki, można skonstruować robota z klocków, który układa sam kostkę Rubika, ma czujniki. Kurczę, jakie te klocki teraz robią, nie? Kupujesz sobie jakieś takie Lego że budujesz roboty z tego. Tam są jakieś czujniki natężenia światła, czujniki dźwięku i specjalne aplikacje z jakimś prostym językiem, że możesz zaprogramować prostą sztuczną inteligencję do tego, że ten robot na przykład się zatrzyma na krawędzi stołu, odwróci, gdzieś tam w drugą stronę pojedzie. No, niesamowite rzeczy. Ale to jest strasznie drogie, okropnie drogie są te klocki Lego. No zawsze można użyć jakiejś tańszej alternatywy. Jakieś tańsze alternatywy. Są nawet takie klocki, które są kompatybilne z Lego. Kobi, jakieś chińskie. Chińczycy na potęgę teraz robią jakieś podrabiane Lego. Ja bym się trochę bał, bo w ogóle teraz jakieś afery wychodzą, że na przykład leki produkowane w Chinach, a konkretnie substancje czynne tych leków, to są produkowane w takich warunkach, że no wyobraźcie sobie jakiś brudny zlew, jakiś ludzi biegających na bosaka, spoconych w jakimś garażu, w jakiejś fabryce blaszanej. No, a potem to ładnie zapakowane do nas przyjeżdża, nie? I mamy wrażenie, że to było... No, jednak tak wszyscy psioczą na Big Farmę, na tą wstrętną Big Farmę, a ja bym chyba wolał, żeby moje leki były przygotowywane w sterylnych warunkach przez dobrych specjalistów z dobrych komponentów i żeby to było rygorystycznie sprawdzane, a nie, że Chińczyk gdzieś tam to tam lepi, nie? W jakiejś stodole. Ja bym Lego kupował. Myślę, że to się nigdy nie przeje. Tak, to jest taka zabawka, która faktycznie bardzo wolno się nudzi. No sam się przez wiele lat bawiłem klockami Lego. Miałem kiedyś naprawdę wypasione te klocki, nie? Bo mi rodzice kupowali zawsze takie, bo wiedzieli, że ja kocham to Lego. I jakoś tam czekałem cały rok i dostawałem takie wypasy Lego, nie? Co inne dzieciaki, im się gęby otwierały tylko. No i trochę żałuję, że pozbyłem się tego wszystkiego. Wielu się fajnych rzeczy pozbyłem, kurczę. Gdzieś to wyparowało, komuś się oddało, komuś się sprzedało za grosze i tak w sumie... Ale jest też jakaś frajda w tym, że się nic nie ma też na przykład, nie? Ja potrafię się jakoś czerpać też jakąś tam przyjemność z tego, że nie jestem obarczony... tym konsumpcjonizmem, że coś tam chcę, że coś mi się marzy, a sobie kupię, będę miał. Tylko jak sobie żyję skromnie, ograniczyłem swoje potrzeby bardzo mocno i dobrze mi z tym w sumie, nie? Ja się cieszę, jak coś sobie dobrego zjem, jak mam co na siebie włożyć i komputer mi działa, nie? To się cieszę, jestem zadowolony. No, a niektórzy pewnie nie. Niektórych ciągle coś tam ciągnie, żeby coś mieć, marzy im się ciągle coś. Krawiec, a ty jaki sobie prezent kupiłeś? Żadnego sobie nie kupiłem prezentu. Nawet jak pieniądze bym miał, to nie wiem, czy bym sobie chciał coś kupować, tak? Samemu sobie prezent robić, żeby sobie tutaj w systemie kary i nagrody, żeby sobie tutaj dogadzać nagrodami, samemu sobie nagrodę dawać, nie? Za co? Za co? Nie zasłużyłem! W sumie nie wiem, czy ja bym coś chciał sobie kupować nawet teraz. Ja bym chciał normalnie żyć, tak? Żebym miał po prostu na życie i to by mi stykło. Do dentysty bym bardzo chciał sobie pójść i sobie tam ponaprawiać wszystko. Już mam zdezelowane te zęby moje. Takie rzeczy ewentualnie, nie? Ale żeby tam jakiś, nie wiem, nowy telefon, nowy jakiś sprzęt, czy jakieś zabawki w ogóle. Jestem stary facet, ja sobie jakieś zabawki kupię. Ale takim Lego to bym się przez jeden dzień pobawił, tak, ale żeby sobie tak powspominać, żeby... Chociaż jak widzę jak teraz wyglądają te zestawy Lego, jak przechodziłem koło sklepu, to sobie tam się przyglądnąłem. Ewidentnie stwierdzam, że te Lego, które ja kupowałem, jeszcze w Peweksie to było inne Lego. Ono było w dużo ładnym, w dużo ładniejszym opakowaniu. To opakowanie było z lepszego kartonu, grubszego, bardziej błyszczącego. Jakiś lakier był tam lepszy, nie? Teraz tak popatrzyłem na te opakowania do klocków Lego, to widzę, że te klocki w ogóle tam są często powrzucane po prostu tak na rympał, nie? Że otwierasz i się wysypują te klocki. w moich, jak ja kupowałem, to to było zupełnie inaczej. Tam były jakieś przegródki, to wszystko trzeba było rozpieczętować, była piękna instrukcja na kredowym papierze, nie? To wszystko po prostu wyglądało na o wiele lepszej jakości, takie bardziej luksusowe. A dzisiaj nadal to kosztuje kupę hajsu, a wygląda jak takie wytanione mocno względem tego, co kiedyś było. A może mi się wydaje, może ktoś ma kontakt teraz z klockami Lego i sprostuje. Może mi się po prostu to wydawało takie piękne, bo były inne czasy, że w ogóle było ciężko dostać coś dobrej jakości. No były też takie czasy, kto pamięta PRL, to pamięta, że tak właśnie było, że wszystko było takie zgrzebne, takie szare, takie wytanione właśnie. Takie wszystko jakby w opakowaniu zastępczym trochę, nie? Po prostu kiepski druk, kiepska farba i jak się szło do Peweksu i się widziało te opakowania, te puszki piękne, te gumy, no to inny świat zupełnie, nie? Zachód, Peweks. No i może stąd zostało to wrażenie, no ale na pewno pamiętam, że były te klocki posegregowane już w przegródkach, że wszystko pięknie zapakowane, pachnące w ogóle, tak? To pachniało dobrą farbą, dobrym drukiem, dobrym papierem i tak dalej. Dobrej jakości plastik, myślę, nadal jest. Myślę, że tego plastiku Lego to nie zmienili na gorszy. To mają jakąś tam recepturę. Widziałem kiedyś, jak produkowane są te klocki. To są takie granulki plastikowe, które są roztapiane, przetapiane. No i te klocki są odlewane w jakichś tam matrycach. Przypuszczam, że to, że te klocki tyle kosztują, to nie tylko kwestia marki, ale też właśnie tego, że oni często te matryce zmieniają po prostu na nowe, dlatego te klocki są takie równiutkie, takie piękne. Co do milimetra, jeden klocek zawsze jest pięknie dopasowany do drugiego. Gdyby tych matryc do odlewania nie zmieniali, to po pewnym czasie by się te klocki pogorszyły, były po prostu takie już bardziej nierówne, tu jak coś tam odstaje, nie, troszeczkę. No, a to, że one są takie perfekcyjne, wynika też, że dbają o to, o dobrej jakości plastik, o dobre matryce. No, nie wiem jak z tym drukiem, ale wydaje mi się, że kiedyś to było troszkę lepszej jakości. Ale to tak zawsze jest, że jak jakaś marka się rozwija, to po pewnym czasie zatrudniają fachowców od optymalizacji kosztów i zaczynają kombinować, jak tu wytanić, tak żeby klient specjalnie tam się nie przejął, nie zauważył, ale żeby to nadal było to Lego, nie? I tak się chyba stało po prostu, że trochę tańszy papier, trochę mniej lakieru, trochę chudszy karton i tak dalej, i tak dalej. Jakie miałem zestawy? No miałem na przykład piratów, taki duży zestaw, taka baza piratów, chociaż tam głównie byli ci żołnierze, ci, co walczyli z piratami. Miałem takie kosmiczne Lego, to była kolejka Lego. Ja mówię o takich najbardziej wypasionych zestawach, co miałem, nie? Taka kosmiczna baza, gdzie jeździła kolejka po prostu na szynach. No to był wypas niesamowity, bo tam był silniczek, nie? I to jeździło sobie po tych szynach. Z najbardziej wypasionych to miałem Technixa, to taki słynny samochód, taki wielki, który się składało i on był niesamowity, bo on miał skrzynię biegów. On miał skrzynię biegów z rycerzy, no on miał układ kierowniczy, miał skrzynię biegów, dało się nawet jakoś tam silnik do tego podpiąć, tylko że ja nie miałem tego oryginalnego silniczka, takiego mniejszego, który był właśnie do tego samochodu przeznaczony, tylko miałem taki większy, on nie za bardzo tam pasował, trzeba było kombinować, bo on było czego innego. Miałem tam, no to były czasy, gdzie to się nazywało, te takie najpopularniejsze Lego, to była seria Legoland po prostu, Legoland. O, miałem lotnisko miałem, to był mega wypas, bo tam był samolot, tam był pas startowy i takie góry były, takie wiecie, ten, że się składało teren, nie? No dużo miałem Lego, miałem naprawdę zajebiste Lego. Z rycerzy to nie miałem też troszkę, nie za dużo. Pamiętam, że z takich zestawów, na które chorowałem, a których nigdy jakoś nie dostałem, no bo dostawałem po prostu inne, jakieś fajne, no nie można mieć wszystkiego, to statek piratów chciałem mieć. On, to był jeden z większych wypasów, myślę, tak? Ten statek piratów, bo jak się go poskładało, on miał żagle, on się otwierał. No, był to naprawdę świetny zestaw. Sporo takich mniejszych też miałem jakiś tam, nie? Jakaś karczma dla rycerzy. Aż do takich całkiem malutkich, skromniutkich zestawików, w których na przykład mieliśmy tylko 7 ludzików. 7 piratów na przykład, czy tam 4, czy 5, już nie pamiętam ilu. Tak więc miałem tych Lego, naprawdę taki olbrzymi karton. Bardzo często się tym bawiłem, bo to jest taka zabawka, która się nie nudzi. I jak już byłem starszym takim, no jak już byłem za, no ciężko powiedzieć, że za stary na Lego, bo tym się może bawić i dorosły, no ale tak już czułem, że to już ten wiek, że co innego mnie rajcuje, to kiedyś wyszła tam propozycja, żebym ten całą swoją kolekcję Lego jakiejś zaprzyjaźnionej rodzinie żydowskiej, to była taka, moja mama i tata się przyjaźnili z jakąś tam rodziną żydowską, żeby ich dzieciom to jakoś pchnąć za jakąś tam symboliczną kwotę. No trochę żałuję, że pozbyłem się swojej kolekcji komiksów, tam na jakieś biedne dzieci do kościoła to dałem tych Lego. No dzisiaj za te różne rzeczy, co miałem, jakbym to posprzedawał na Allegro, to majątek bym pewnie miał, nie? Ale to nie pierwszy raz, że zaprzepaściłem jakąś tam możliwość dorobienia się, więc... Ale staram się nie myśleć w ten sposób, że tak po prostu, że żałuję, że coś, no bo ktoś się tym cieszy, tak? No ktoś się tym cieszy. A poza tym, no wcale... To nie jest takie pewne, żebym to sprzedał za jakąś tam wielką kwotę, bo żeby sprzedać takie stare klocki Lego, które dzisiaj potrafią kosztować astronomiczne kwoty, te bardzo stare zestawy, bo one są traktowane jako zabytek taki trochę, nie? Już coś co jest kawałkiem historii. No to trzeba to mieć w dobrym stanie, z oryginalnym opakowaniem, a nie tak wymieszane wszystko, nie? Ze sobą, no to jak to sprzedasz? Więc to nie za bardzo. Żołnierze byli tacy z wojny secesyjnej, chyba tak, tak, Furiacie, dokładnie. To byli tacy, tak trochę wyglądali. Mieli takie kapelusze, szable, jakieś tam i pistolety takie, jak prochowce, nie? Troszeczkę. Był taki pirat, co papugę miał. Można było mu na ręku wpiąć papugę. Ja bym powiedział, że kiedyś Lego pod pewnymi względami było ciekawsze, ponieważ było mniej tych elementów niestandardowych. Dzisiaj jest bardzo dużo tych elementów niestandardowych, takich, że po prostu na potrzeby zrobienia czegoś tam do Gwiezdnych Wojen, do Marvela, robią nagle jakiegoś klocka, który jest po prostu jakąś tam kawałkiem obudowy do statku i to już nie jest to, nie? Do końca. Za dużo tych nietypowych elementów dzisiaj jest. I ludziki nietypowe też się pojawiają. Jakieś tam większe, żeby zrobić Hulka, coś. No już takie przekombinowane. To już nie jest to. Myślę, że najwartościowsze dzisiaj z tego, co można kupić Lego, to są te zestawy, które właśnie przy pomocy których można zrobić robota jakiegoś na przykład i go tam jeszcze zaprogramować, nie? Ale one są też jakoś tam masakrycznie drogie. Za taki zestaw Lego, taki zestaw, że jakiegoś tam robocika sobie budujesz, to kosztuje zwykle równowartość tego, co byś wydał na konsolę fajną do gier czasami, nie? No to bardzo dużo, no nie wydam, w życiu bym teraz nie wydał ileś tam stów, czy 700, czy tysiaka, czy nawet drożej za paczkę klocków. No to jakieś szaleństwo, nie? Przecież za te pieniądze można dużo ciekawsze rzeczy sobie kupić, myślę. No. Ja bym chciał tumblera od Lego z Mrocznego Rycerza, ale cholernie drogie, pisze Aleksandr. Aleksandr Iwanowicz. A to nawet, to już zupełnie właśnie nie moje czasy. Ale pamiętam to takie przejście na przykład z tego kosmicznego Lego, gdzie zmieniały się hełmy astronautów. One na początku były takie tandetne, bez przyłbicy zamykanej tak jakby, tej kosmicznej w hełmie, tylko takie otwarte i tak no, nie wyglądało to za specjalnie i do tego ta dolna część się łamała. Tam była taka część w okolicach brody, tak, która się po prostu odłamywała po pewnym czasie i zostało to w filmach Lego było nawiązanie do tego. Był taki ludzik, który miał złamany ten starego typu kask, nie? Więc taka autoironia ze strony Lego. No, za moich czasów w ogóle nie było czegoś takiego jak podpinanie się Lego pod jakieś znane marki typu Star Wars, Batman, Harry Potter czy inne. No, to długo później weszło. To już taka współczesność. To tak z parę lat temu. Może nie parę lat temu, bo pierwsze chyba Gwiezdne Wojny były, jeśli chodzi o licencje, nie? Które sobie Lego tam

Myślę, że moc obliczeniowa komputerów trochę była w 3D za słaba, bo to nie jest, to się wydaje, że to jest taki prosty ludzik i że go prosto, i że on nie ma dużych wymagań, jeśli chodzi tam o kartę graficzną i tak dalej, ale jak się zastanowimy, to tam jest sporo różnych zaokrągleń, te łapki, ta głowa zaokrąglona i tych ludzików nigdy nie jest tak, że on na ekranie będą dwa czy trzy, ich musi być multum, nie, zwykle. Więc myślę, że trochę komputery były jeszcze za słabe, żeby zrobić takie pełnowartościowe Lego w 3D. No ale w pewnym momencie to nastąpiło i okazało się, że te gry Lego są naprawdę świetne. Że są po prostu... No, ale to były już te gry Lego, które nawiązywały właśnie tam do Batmana, do Supermana, do Gwiezdnych Wojen i do innych franczyz popularnych. Jakieś Marvele są pewnie już teraz, tak? I... I tak to wygląda. Były też konkurencyjne klocki, na przykład Playmobil. One były mniej takie... mniej możliwości dawały, jeśli chodzi o konstrukcję, bo to na przykład był jakiś samochód z przyczepą kempingową, z czego ta przyczepa kempingowa się tak naprawdę składała z kilku elementów, nie? To były takie bardziej klocki, żeby to poskładać i cieszyć się już gotowym czymś i nie za wiele możliwości było. A jak kupujemy taki zestaw Lego, to tam mamy ileś różnych konstrukcji możliwych do zrobienia. I można zdecydować na jedną z nich. A Playmobil to takie... Nie wiem, czy to nie jest niemieckie. Playmobil. No nie wiem. Jakoś tak mi się z Niemcami kojarzy, ale może dlatego mi się kojarzy z Niemcami, że był taki czas, że w tej naszej szarej Polsce dużo fajnych, kolorowych rzeczy mieliśmy właśnie z RFN-u na przykład, nie? Pamiętam komiksy kupowane, były takie giełdy popularne, gdzie było wszystko, mydło i powidło, albo giełdy zwierzęce, gdzie było bardzo dużo różnych zwierząt można było sobie kupić. Nie wiem, czy to nadal funkcjonuje, no ale we Wrocławiu była giełda i taki wyjazd na giełdę to dla mnie zawsze było duże przeżycie, ponieważ tam można było kupić przy okazji dużo rzeczy sprowadzanych właśnie z Niemiec. Były i komiksy właśnie niemieckie, i Brawo, i obcowanie z tym kredowym papierem, z tymi kolorami, z tymi superbohaterami typu Batman czy Superman, no to było coś, nie? To było coś. To się przynosiło do domu i się celebrowało po prostu. Otwierało się to Brawo. No dzisiaj to jest śmieć takie jakieś Brawo. W kiosku se kupisz, to jest taki sam śmieć jak, nie wiem, jak teletydzień jakiś. Kupisz, to jest, tak samo to wygląda mniej więcej, nie? A wtedy w środku plakat, ale nie wiem, nawet w tamtych dawnych czasach to Brawo, te komiksy marvelowskie, czy tam DC, czy one nie były lepszej jakości niż to, co w Polsce się ukazywało wiele lat później. Bo po prostu ja pamiętam, że to był naprawdę dobrej jakości papier. On był cieniutki dosyć, ale pięknie się błyszczał, a na błyszczącym papierze to jest tak, jakbyście nie wiedzieli, jak się coś drukuje na błyszczącym papierze, to kolory są o wiele żywsze. Jakoś tak światło wtedy pracuje, że jeśli papier jest błyszczący, to po prostu, nie wiem, czy to kwestia właśnie lakierowania, czy jakieś inne... No też jest tak, że gruby papier potrafi przyjąć więcej pigmentu, a papier cieniutki, no to trzeba wtedy oszczędnie, bo się to zaleje wszystko, nie? On nie wchłonie po prostu większej ilości papieru, większej ilości farby. No ale wiem, że na przykład w Japonii od dawien dawna wydają na byle jakim papierze i to jest nawet taka tradycja, nie tradycja, że po prostu tak się przyjęło, że wydaje się na byle jakim papierze wielostronicową mangę i czarno-białą, nie? Tak jakby na papierze z odzysku. Ale tam można było naprawdę rewelacyjne rzeczy kupić na takich giełdach. Raz na przykład dostałem...

słuchajcie, mangę, która wyglądała jak, była tak gruba jak jakaś księga, jak jakaś Biblia. To było coś niesamowitego, bo tam było, nie wiem, z kilkaset stron, tak? To było cholernie grube, to była taka księga. I tam były różne historie, dosyć hardkorowe. Moi rodzice, przypuszczam, nie wiedzieli, co ja czytam, z jaką ja literaturą obcuję, a tam jakieś hentaje, jakieś laski, cycatki, jakieś seksy. I tego tam dużo było. A rodzice myśleli, że to jakieś tam historyjki, że tam się. A tam się też lali, także krew się lała. I tam była krew, seks i wszystko, nie? I to była taka gruba księga. I pamiętam, że jak wiele lat. Jak w liceum byłem, kiedyś miałem takiego kolegę dobrego, który strasznie się jarał mangami i mu to sprezentowałem. To on się nawet jarał, bo nigdy czegoś takiego nie widział, nie? Nigdy czegoś takiego. Nie widział po prostu tak grubej mangi z taką ilością hardkorowych różnych historyjek fajnych. No, to jest coś, co jest do dzisiaj nie do dostania w Polsce, bo o ile można sobie kupić kupę różnych fajnych mang po polsku, to są małe książeczki, a to była gruba kniga jak Biblia jakaś, Nowy i Stary Testament razem, nie? Coś niesamowitego po prostu. No, ale gdyby coś takiego w tej chwili u nas w Polsce sprzedawali, to taki komiks by kosztował pewnie ze 100 zł co najmniej, przypuszczam. Więc no, mało osób by to kupiło, więc wydawcy się pewnie nie opłaca w Polsce wydawać czegoś takiego, jak wydawano dawno, dawno temu w ogóle, nie? Tylko to było niekolorowe, tam nie było kolorów. To znaczy, były tam takie przeplatane strony kolorowe, na zasadzie, że mamy tam białe, białe, białe strony, cała historyjka, żółte, żółte, żółte strony, czarny druk na żółtej stronie, a nagle mamy taką wkładkę, że mamy kilka stron kolorowych, ale to z reguły były reklamy, że reklamowano jakąś na przykład grę komputerową. No i to też robiło wrażenie, bo to były czasy ZX Spectrum, Commodore 64, a tam nagle gry Super Nintendo i tak dalej, no trochę lepsze, nie? I to też robiło wrażenie. No i tak ja to jako dzieciak potrafiłem te komiksy z zagranicy, które jakimś cudem się gdzieś tam dostało, przypuszczam, że za niemałą kasę, bo ktoś to tam sprowadzał, nie? Ktoś to w Polsce tutaj sprzedawał i no ja nie wiem ile, bo mi to rodzice kupowali, nie? No, ale przypuszczam, że to trochę kosztowało. Trochę kosztowało. No to ja te rzeczy potrafiłem oglądać po wiele, wiele razy. To się praktycznie nie nudziło, bo to była taka alternatywa dla tej szarzyzny. No, z jednej strony masz jakiś tam świat młodych i wycinasz nożyczkami krzywo wydrukowane, tam się matryce rozjeżdżają. Tytus, Romek i Atomek, nie? Na papierze jak gazeta codzienna, a z drugiej strony masz jakieś błyszczące, na błyszczącym papierze kredowym historie o superbohaterach zajebistych, nie? Marvelowskich czy tam DC. Albo taką właśnie grubą jak księga mangę. No, niesamowite wrażenia. Bardzo to, no pamiętam to do dzisiaj.

Tak, Playmobil to były chyba takie bardziej cieliste kolory właśnie ciała, nie? No bo Lego to właśnie żółta skóra, tak nie wiadomo czemu. Znaczy, to jest fajne, to jest fajne. Mi się kolory Lego zawsze, zawsze podobały, szczególnie kiedy jeszcze to była taka paleta ograniczona, tak trochę jak na starym komputerze. Był czerwony, zielony, czarny, biały. Kiedyś ta paleta była skromna. I co z tymi mangami? Też dałeś Eskimosom? Nie, do Eskimosów poszły klocki Lego, nie? Na przykład. Manga, jak mówiłem, poszła w prezencie dla kolegi, kiedyś koledze dałem. No, taki zawsze byłem, że jak miałem, to dałem. No teraz nie mam, to nie daję. Teraz mi dają cały czas.

pamiętam, zachowałem dużo wspomnień związanych właśnie z tym, jakoś się to wryło, ponieważ no, to mocno działało na młodego człowieka. Jeśli z jednej strony miał te takie spartańskie, rzekłbym, różne zabawki polskie, a z drugiej strony ten Peweks, te zagraniczne jakieś komiksy, zagraniczne zabawki, komputer. No, nie narzekałem, no już wam się chwaliłem, że jako dzieciak to byłem, no, miałem fajne rzeczy, takie, których inne dzieciaki nie miały. No, przypuszczam, że niektórzy się kolegowali trochę ze mną z tego powodu, że mogli sobie właśnie sobie pograć na komputerze trochę czy coś. No, ale tak to jest, no to też. Ale nigdy jakoś tam nie narzekałem na, że się ze mną ktoś nie chce kolegować czy coś. To tak przy okazji trochę, nie? No, ale to też takie przykre, nie? Że z drugiej strony, że żyjesz w takich czasach, kiedy widzisz dookoła, że dzieciaki nie mają, a ty masz, nie? I taki jesteś, kurczę. Znaczy, ja kiedyś powiedziałem, że moja rodzina była zamożna. W pewnym sensie tak, ale w zasadzie nie mieliśmy jakiejś willi czy coś takiego, mieszkaliśmy w bloku tak naprawdę, nie? Tylko że właśnie miałem zawsze komputer, miałem te wypasione zabawki i tak dalej, no tam dbali o mnie rodzice od tej strony, nie? I mieli możliwości, żeby mi zapewnić fajne różne gadżety, zabawki i tak dalej. No, ale tak naprawdę, no to mieszkanie w bloku, co prawda wtedy to było mieszkanie własnościowe, nie? No to już coś. No, kiedyś było tak, że można było na dobrych warunkach wykupić sobie mieszkanie od spółdzielni. Dzisiaj już chyba tego nie ma, nie? A może jest, nie wiem. No dzisiaj to się pozmieniało, dzisiaj raczej jakieś tam TBS-y, coś takiego, nie? A też przez pewien czas z moją mamą mieszkaliśmy w TBS-ie. Potem to zostało sprzedane. No, moja mama po śmierci ojca bardzo się starała i naprawdę imała się różnych zajęć, jakiś tam warsztat części, coś, nieruchomości, przecież wypożyczalnie kaset wideo. Można powiedzieć, że moja matka dała z siebie naprawdę dużo i próbowała przeróżnych rzeczy, no ale może jest taką osobą, która, nie wiem, może trafiła na zły okres, może zabrakło zawsze gotówki, żeby doinwestować ten biznes. No jakoś tam w końcu się to kończyło, nie? No ale CBS, TBS Danusia. Cześć Danusia. Pozdróweczka serdeczne. TBS to jest takie mieszkanie, które kupujesz na trochę innych warunkach, że już dokładnie nie pamiętam, na czym to polegało, ale to chodzi chyba o to, że masz to mieszkanie od razu jakby niby na własność, a spłacasz je stopniowo. Nie wiem, musielibyście sprawdzić, już nie pamiętam, czym były TBS-y. TBS-y, to się tak nazywało, TBS. Może ktoś wie, może ktoś zadzwoni i powie. No to było fajne mieszkanko, takie wiecie, takie po prostu świeże, nie? Jak kupujecie sobie nowe mieszkanie, to jest co innego niż kupić od emeryta na przykład jakieś tam mieszkanie. To trochę inna bajka. Wszystko bialutkie, nowiutkie, świeżutkie, no to fajnie było. No ale to było na Zadupiu trochę, bo to była dzielnica Psie Pole we Wrocławiu. No, Jeszcze wcześniej moja mama była nauczycielką, kiedyś polskiego uczyła. No, tyloma się rzeczami zajmowała, że to aż szok, jak teraz sobie o tym myślę. Może tutaj pisze Randy na YouTube'owym czacie, że może przez to, że miałem za dzieciaka wszystko, to teraz mi się nie chce. Może, kurczę, może. No coś na pewno jakiś wpływ to ma, nie? Jakiś wpływ to ma.
miałem też BMX-y zawsze. No to były takie BMX-y, nie takie jak dzisiaj, bo wiecie, bo kiedyś to rowerek BMX to się nazywało jakiś taki wytaniony rower dla dzieciaka. Znaczy wytaniony. Wytaniony względem tego, czym prawdziwy jest BMX. BMX to jest dzisiaj, to się rozumie jako rower taki do robienia różnych trików, do skakania na nim. To jest rower, który nie ma hamulców też specjalnie, po to, żeby można było na nim dodatkowe różne tam wyczyny robić. Ma jakąś taką, ma jakiś taki wystający walec w okolicach przedniego koła, żeby się na tym ślizgać jakoś tam. Siodełka czasami nie ma, nawet ten BMX. No to jest rower do po prostu do różnych skoków, do wyczynów, bardzo mocny. Może wam spaść, może wam gdzieś w ogóle wlecieć do rowu, nic się z nim nie stanie. A kiedyś BMX to był taki rowerek, no trochę lepszy niż jakiś Wigry 3, niż jakiś składak polski. Wyglądał trochę inaczej, charakteryzował się, chyba najbardziej charakterystyczne były grube koła po prostu, nie? Które trochę mu nadawały taki terenowy jakby wygląd, że on się nadaje do jazdy po wertepach bardziej, nie? Taki BMX. Pamiętam, jednego BMX-a mi z piwnicy ukradli. To wiecie, że to było dosyć częste, że wam się do piwnicy ktoś włamywał. Nawet dzisiaj przypuszczam, że to jest częste, bo cholernie łatwo się włamać do piwnicy. Wykręcić kłódkę można za pomocą dwóch kluczy po prostu do wkręcania śrub. Bierzesz te klucze, odpowiednio układasz, bierzesz i wykręcasz tą kłódkę, ona się rozlatuje, łamie. To jest prosto, naprawdę. Było raz, że się włamywali do kogoś do piwnicy i słoiki z ogórkami kradli na przykład wszystkie, nie? I to był łup, słoiki. Na pewno trochę tak to jest, że jak ktoś się wychował w biednej rodzinie, to to ma większy pęd do tego, żeby coś osiągnąć, żeby w końcu do czegoś dojść, a ktoś, kto faktycznie za dzieciaka miał luz, miał wszystko, no to już go tak może nie ciągnie w przyszłości. No, cholera wie, może tak być. A Lukas twierdzi, że już nie kradną. Tak. Masz na myśli to, że już się raczej w ogóle nie włamują do piwnic? Czy metody się zmieniły, czy co? No, widziałem nawet gdzieś, jak wykręcać taką kłódkę, nie? Po prostu bierzesz właśnie dwa klucze i się rozłazi ta kłódka. Naprawdę różnej jakości te kłódki są, nie? Niektóre łatwo otworzyć wytrychem nawet, inne nie, bo mają jakieś zabezpieczenia specjalne. No, różnie to bywa. Zamki też bywają różne. Ponoć niektóre zamki jeszcze łatwiej otworzyć, jak jest klucz włożony do zamka. To wtedy wytrychem z drugiej strony łatwiej, jak się wciśnie wytrych, jakoś to łatwiej to otworzyć, bo ten klucz już tam jakby te zapadki powciskał, nie? I trzeba tylko obrócić tak naprawdę. Ale są takie zamki, które mają przed tym zabezpieczenie. Jakieś tam sprzęgiełko czy coś, że jak dociśniemy ten klucz z drugiej strony, to już nie da się z drugiej otworzyć. Więc no, ja bym proponował wam, jak kupujecie sobie nowe zamki, to się naprawdę zastanowić i zasięgnąć opinii fachowca, bo są tak różne. Gerdy, nie gerdy. Kurczę, zaczynam mówić jak major Suchodolski. Gerdy, nie gerdy. To ja tu... Święta, nie święta, robię bigosy, nie bigosy. Bigos bym sobie zjadł nawet, ale taki dobry bigos. Randy pisze, łupy, teraz łupy nie są już tak wartościowe, bo ogórki w słoiku od 30 lat się kiszą. No...

zasolić, ukisić. No, tak się, tak człowiek sobie zabezpieczał jedzonko. Patrzę, co tutaj piszecie. Wro się chwali, że jego dzieci umiały już jeździć bez bocznych kółek, jak miały 4 lata. No. Dzisiaj też robią niektórzy fajne triki na hulajnogach. Są też takie jakby specjalne hulajnogi do różnych trików. Nie taka hulajnoga dla maluszka, tylko po prostu taka hulajnoga wyczynowa, można powiedzieć. Też to jest po prostu takie jakieś... wygląda na wytrzymałe bardzo, nie? Taka hulajnoga. Można nią robić różne niesamowite rzeczy. Na YouTubie znajduję takie nieraz... Takie ludzie robią wyczyny na tych rowerach, na jakichś na deskach. Jakby byli samobójcami, bo to jeden błąd i nie żyjesz. A ci ludzie z jakichś stromych gór zjeżdżają po prostu z górki na pazurki. Niesamowite rzeczy robią. Od oglądania tego można po prostu się przestraszyć.

No, myślę, że sporty ekstremalne są dzisiaj bardzo na czasie, bardzo są modne. Ludzie się gdzieś wspinają na kominy, bardzo jest wspinaczka modna, robią sobie tam zdjęcia. Na wysokościach gdzieś idą po jakieś linie bez zabezpieczeń. Bez zabezpieczeń zupełnie, nie? No, trochę już śmiałków niestety przypłaciło to życiem. Można znaleźć historię takich youtuberów, którzy po prostu zginęli podczas wykonywania jakichś tam akrobacji, ewolucji czy wspinaczki. No niestety, ale chęć zrobienia sobie selfie gdzieś na dachu widziałem gościa, który na takim jednokołowym rowerku, jakby w cyrku. No, w cyrku można czasami zobaczyć, jak ktoś na jednokołowym rowerku jedzie na linie, na przykład, nie? No to taki numer. No i ludzie takie rzeczy robią młodzi dzisiaj. I to bez zabezpieczeń. Jakby spadł, to by nie tyle sobie głupi ryj rozwalił, co by się przeniósł na łono Abrahama po prostu. Tak to się mówi? Na łono Abrahama? A czemu tak się mówi? Na łono Abrahama? To co ja mam się... umrę i się budzę na łonie męskim? Takiego wielkiego Abrahama? Czy co, o co chodzi? To ja nie chcę. Krawcze, a jak ci idzie teraz ze swoim biznesem? Nie lepiej, łatwiej pójść do jakiejś agencji? Nie łatwiej, nie łatwiej. Ja już w życiu pracowałem w różnych agencjach na etacie i teraz nawet za bardzo możliwości bym nie miał trochę, też nie mam pola ruchu. No, tak jest, dokładnie. To, co robią dzisiaj na rowerach ludzie, często na hulajnogach, na tych jednokołowych rowerkach, na deskach, to często zahacza o występy cyrkowe. Naprawdę. Faktycznie tak jest. Albo jest wręcz lepsze niż nie jeden występ cyrkowy. No ale to chyba chęć stania się gwiazdą. Tak ludzi dopinguje do tego, żeby ryzykować życie. A ciekawe, co rodzice na to, nie? Czy rodzice śpią spokojnie? Na pewno wcześniej czy później zetknął się z jakimś nagraniem na YouTube, gdzie taki młody człowiek ryzykuje życie.

to bardzo duże ryzyko jest. Wystarczy jeden centymetr, jeden błąd, jakieś coś się poślizgnie, noga i spadasz, nie? I spadasz i nie żyjesz. Nie ma szans, żebyś to przeżył. Więc to... Ale dzisiaj też dużo możliwości jest fajnych, bo są skateparki, gdzie można na rolkach sobie jeździć, na desce. Niestety te skateparki są trochę zawłaszczone przez matki z bąbelkami tam przychodzą sobie, no, a to raczej chyba nie powinny. Powinny na jakiś plac zabaw pójść, a nie do skateparku, nie? I przeszkadzają tym, co robią tam triki. I ci się ciągle wkurzają, bo co się rozpędzi, to po prostu musi wyhamować, bo jakiś tam maluch kilkuletni mu wyskoczył, nie? Nagle w hełmiku różowym i w różowych rolkach i sobie tam człapie. No to trochę jest nie fair, no. To jest dla starszych trochę ludzi, a nie dla maluchów. Dla maluchów jest plac zabaw, jakaś łączka, coś, można, jest wiele miejsc, gdzie można pójść. No i jak zaprotestujecie, to taka matka zaraz was ochrzani, rozwrzeszczy się i na policję jeszcze zadzwoni. Jakiś taki jest trend, że dziwny, który mnie strasznie brzydzi, że matki się tymi dziećmi zasłaniają jak tarczą. Ciągle tam słychać, tu jest dziecko, dziecko tu jest. A jak moje dziecko dotknie i się skaleczy, to co? Pan uważa, pan nie krzyczy, to tu jest dziecko. Tak jakby to dziecko było takim wytrychem do osiągania różnych rzeczy, nie? Że możesz kogoś zakrzyczeć tym dzieckiem, wziąć to dziecko i komuś przed ryj wystawić i zawrzeszczeć. To dziecko, moje dziecko. Kur, po prostu jakieś to jest straszne, straszne są te matki. Teraz była jakaś wyprzedaż, impreza, gdzie sprzedawano towary Xiaomi, te telefony Xiaomi, czy jak one tam się nazywają, tablety, coś chińskie. No i Polacy się o to zabijają, po prostu kotłują się jeden na drugim, wrzeszczą i też oczywiście z tłumu słychać, dziecko, no przepuśćcie, ja tu dziecko mam i biegnie po jakiegoś Xiaomi matka z dzieckiem. No i to takie, kurczę, jak zasłanianie się jak tarczą tym dzieckiem, albo używanie właśnie jako wytrycha, nie? Że dziecko. Xiaomi. Tak się czyta? Xiaomi? Srajomi. Krawiec, proszę cię, nie szkaluj Michała, bo nawet Ivelios go wyśmiewa na antenie, pisze GPN i tutaj smutna buźka. Drogi słuchaczu, ja do Michała mam więcej chyba nadal mimo wszystko jakoś uznania i tak dalej niż większość ludzi nawet. Czasami się przecież tutaj nawet wypowiadam w tym temacie i bronię, że te audycje bywają naprawdę ciekawe i wartościowe. I mnie to też bardzo denerwuje, że ludzie mu tak ciągle przeszkadzają i że wszystko mu psują, nie? I że go w różne rzeczy tam wciągają nieciekawe. Myślę, że mimo wszystko, mimo tam, no kurczę, no jaki by nie był, to po prostu tak się nie robi. No, można mu dać spokój, niech on sobie nadaje, niech robi swoje. No, ma swoją misję, ma swój temat, ma swoją pasję. I często robi to całkiem spoko, no mówi o ważnych rzeczach też czasami, nie? A tutaj dzwonią, bekają, mnie to już drażni mnie to. Na początku mnie to jakoś tam śmieszyło nawet troszkę, nie? Ale teraz to już taka żenada to jest po prostu. I wychodzi, jest widać wyraźnie sytuację, że mądry, całkiem kumaty gość jest przez debili atakowany, którzy mu nie dorastają do pięt tak naprawdę, no.
Może to niektórych zdziwi, że się tak wypowiadam o Klodzie, pomimo tego, że on tam o nas się źle raczej wypowiada, zachęca, żeby nie sponsorować trollerskie radio i tak dalej. No ale stańmy w prawdzie, no i powiedzmy sobie, jak jest, no, jak coś jest dobre, to jest dobre, no. Z Iveliosem to tak nie do końca rozumiem. Ivelios chyba tak trochę się odwrócił, nie? Ale jednak coś tam zawdzięcza Michałowi. No, to paranormalium, wiele osób by nie wiedziało, co to w ogóle jest, gdyby nie teoria chaosu. Krawiec, nie masz Xiaomi? A jaką markę? Ja mam Alcatela. Mam Alcatela i sobie całkiem chwalę. Już mi, słuchajcie, z 3 razy na podłogę spadł i się trzyma i wszystko działa, nie? Nie zamula ten telefonik, wszystko chodzi płynnie, oglądam sobie YouTube'a, wychodzę sobie gdzieś, to sobie zawsze ze słuchaweczkami jakiegoś tam YouTube'a sobie w najniższej rozdzielczości uruchamiam, żeby mi transferu jak najmniej schodziło tam w 144p. I Skype, wszystko pięknie działa, no jestem zadowolony, no wcześniej miałem syfiasty telefon i się zniechęciłem trochę do smartfonów, bo to tak wszystko zamula, uruchamia się pół godziny, a teraz to taki mały komputerek jakby, że wszystko płynnie, fajnie działa i pasuje mi ten Alcatel. No to dostałem go w abonamencie, nie? Czyta się Xiaomi, tak? Tak Jarosław twierdzi. Z zresztą. Jarosław Z twierdzi, że czyta się Xiaomi. Xiaomi. Z jajami. Xiaomi. No, różne są zdania, jak widać. Xiaomi, Xiaomi, Srajomi, Xiaomi. Xiaomi. No to ja już. To ja już kompletnie zgupiał.

Danusia pisze, show me. A właśnie, że nie pokażę. Ja się wstydzę. Danusia, czemu ty wycofujesz swoje komentarze zawsze? Danusia coś zawsze napisze i za chwilę widzę komentarz wycofany. Czemu jesteś taka wycofana?

na Google tłumaczu wpisać Xiaomi i odsłuchać. Ja nie polegałbym tak w 100% na różnych tam googlowskich translatorach, odczytywaczach. Nie wiem, czy to zawsze dobrze odczytuje. Wątpię. Na pewno są jakieś błędy. Dziwisz się, krawiec, że potrzeba nie widzi oczywistych spisków, na przykład żydowskich? No, czasami się dziwię trochę potrzebie, faktycznie. Tak jakby specjalnie pewne rzeczy negował, bo tak mu jakoś tam w duchu gra, a podświadomie może jakoś tam czuje, że coś jest na rzeczy, a tak jakby bagatelizuje, obraca w żart, no ale cóż.

0: A tak nawiązując do dzisiejszej planszy, do okładki audycji, mam na myśli ten screen z ludźmi demonstrującymi, może zaaranżujemy jakąś małą rewolucję. Ciekawe, czy ciężko jest zrobić rewolucję, czy trzeba mieć miliony od Sorosa na przykład, od Amerykanów, jakieś wpływy agenturalne, specjalne i tak dalej, żeby zrobić rewolucję. Czy można zrobić rewolucję od zera? Zbiera się grupa, robimy taki nasz fight club, nie? I knujemy i robimy jakąś rewolucję tutaj. Może byśmy coś wykombinowali, jakbyśmy tak wszyscy siedli i zaczęli tutaj dumać, co tu zrobić, to może by się udało. Oczywiście co po niektórych by pewnie wpadli smutni panowie w odwiedziny o 4 rano, o 4 w nocy. Ale tu byśmy zrobili taki system, że nawet jakby jednego, dwóch, trzech aresztowali, zwinęli, to i tak by wyszło. Na Konfederację? No, w sumie. Na Lewicę wstyd. Nie, no ludzie, nie bądźmy tacy, szanujmy się. Ja to sobie myślę tak, że we wszystkich ideologiach, czy to prawicowej, czy lewicowej, czy konserwatywnej, czy liberalnej, czy takiej czy owakiej, wszędzie się da coś wartościowego znaleźć. Wszędzie też są fanatycy, którzy to psują, nie? Zbytnim jakimś eksponowaniem różnych akurat bzdurnych elementów tej ideologii. Popadają w jakiś przesadyzm, chcą innych tłuc po głowie jak młotkiem swoją ideologią i wszystko można zepsuć. A tak naprawdę wszędzie można, jakby człowiek był jakiś bardziej taki chętny do układania się z innymi, jakbyśmy byli bardziej otwarci na poglądy innych, do czego zawsze tutaj zachęcamy, nie? Jesteśmy tutaj bardzo różni i zachęcamy do tego, żeby czasami posłuchać, co ma do powiedzenia druga strona, może coś tam ciekawego powie. No, to moglibyśmy wziąć trochę z tego i by nam coś wyszło fajnego, nie? Być może. Ale świat taki nie jest i pewnie nigdy nie będzie, bo ludzie, no to po prostu nie działa. Jak ktoś się wyłamie i powie nagle w jakiejś grupie, że a tamci trochę mają rację, to go zaraz wygonią, skopią i to idź do tamtych, nie? A tamci też go nie przejmą, wezmą go za drugą stronę barykady i go jeszcze mu nakopią jeszcze bardziej do dupy i on taki zostanie z niczym. My trochę wpadamy w tą pułapkę. Ja już dawno w tą pułapkę wpadałem. Kiedyś prowadziłem bloga pewnego, bloga politycznego i tam starałem się trochę tym dowalić, trochę tym, trochę tamtym i to się jakoś nie sprawdzało. Nikt mnie nie chciał słuchać, nikt mnie nie lubił. To znaczy, kurczę, tak naprawdę to ten blog miał więcej odwiedzin chyba ze 100 razy niż Nocne Radio. Nie wiem, jak żeśmy to zrobili. Tylko to był taki blog, gdzie rysunki też robiłem różne satyryczne i to tak co 2-3 dni się nowy rysunek jakiś ukazywał. Nawet fajne było. To był taki blog, który miał reklamować nasz portal pluru.pl. Był taki portal, mieliśmy i to był taki portal, który miał w założeniu łączyć, znaczy miał... Tam się tworzyliście sobie profil jakby swoich upodobań politycznych, taki profil ideologiczny i mogliście łatwo wyszukać sobie później ludzi o podobnym zapatrywaniu, nie? Na życie, na świat. I okazało się, że to nie wypaliło też, że to jakoś nie działa. Zrobiliśmy błąd z kolegami, bo jakbyście kiedyś myśleli nad jakimś startupem, jakimś biznesem internetowym, jakimś serwisem, coś takiego, to ja bym wam radził na podstawie własnych doświadczeń. Najpierw zróbcie coś takiego najbardziej popularnego, jakiś serwis randkowy, jakąś wymianę walut, coś, co na pewno zagra, tak? Jakiś crowdfundingowy serwis, coś, co się sprawdziło, coś, co... co wiadomo, że zadziała, zarobi i da wam i będzie taką, jak to powiedzieć, i da wam po prostu pole i możliwości do tworzenia mniej komercyjnych rzeczy, bardziej ryzykownych. Warto zaczynać od rzeczy najmniej ryzykownych, najbardziej takich popularnych, oczywistych i tak dalej, a nie się brać na początku za jakieś cholera wie co, jakieś dziwo, nie? Jakiś eksperyment. I ja ten... O, trampolina. Dziękuję Lukasowi za podpowiedź. Tego słowa właśnie szukałem. Trampolina. To będzie wasza trampolina do tego, żeby zrobić może coś fajniejszego, ale takiego bardziej właśnie niepewnego i tak dalej, a ja, my zawsze tutaj z kumplami tacy marzyciele trochę i zawsze nam przychodziły jakieś cuda niewidy do głowy i zawsze robiliśmy dziwne rzeczy. Ile to pieniążków kosztowało, a i tak już ich nie ma, ale to... Aha, weź pod uwagę cały kod, ile to pieniążków kosztowało, a nie ma, no. I nie chwyciło, no. Tak. Dochód pasywny też się tu pojawia. No, innym razem wygraliśmy nawet taki konkurs jakby europejski, nie tyle konkurs, trzeba było po prostu wygrać z innymi kandydatami do otrzymania dotacji dość sporej z Unii Europejskiej i zrobiliśmy generator animacji, że każdy mógł sobie zrobić animację, ale to wam już opowiadałem o tym. Też jakoś to nie wypaliło. Okazało się, że ludziom się nie chce robić filmików własnych. A to była platforma bardzo fajna, bo bardzo zaawansowana. To był najbardziej zaawansowany chyba na świecie mechanizm online do robienia filmów animowanych. Najbardziej wypasiony, z największą ilością opcji i może tu była pułapka trochę, że za dużo tych opcji, tam daliśmy za dużo możliwości i zrobił się z tego taki after effect w przeglądarce trochę w końcu, nie? No może nie after effect, bardziej flash. No zresztą to było zrobione we flashu i później nawet jakby to wyszło, to byśmy się obudzili trochę z ręką w nocniku, bo Flash już zaczął zdychać. Chociaż było to robione w ActionScriptie tam 3.0, więc z tego ActionScripta 3.0 łatwo jest skompilować w miarę do HTML-a 5, tam, żeby to działało na HTML-u 5, na JavaScriptie i tak dalej, nie? Trochę przeróbek by to wymagało, no ale dalibyśmy radę, nie? Tylko trochę to za długo robiliśmy. Trochę źle pieniądze wydaliśmy na różne rzeczy, może trzeba było trochę inaczej to rozdysponować, tak dalej. No i też nie wyszło. Ja się wielu rzeczy imałem różnych, słuchajcie. Robiłem ilustracje do czasopism, różne rzeczy robiłem. I pisałem teksty i różne. Czego to ja nie robił, kochani, czego to ja nie robił? Gdzie ja to nie był? Czego, co ja nie robił. A dzisiaj mi się już nic nie chce. Pozdróweczka Tomu. Tomu to też jest mój dobrodziej. Tak samo jak Danusia z osób, które tu widzę na czacie. No, wielu was jest. Jak mu mówię, w tym roku zostałem tak obdarowany, że to kurde, nie ma absolutnie... Nie powinienem tu w ogóle już marudzić w ogóle, się cieszyć. Przypuszczam, że nawet w tej chwili tu na czacie jeszcze by się z kilka osób znalazło. Dobrodziejów. Tylko lewica takie... Radyjko zamknie zamowę nienawiści, a taki Korwin chce znieść koncesję. No faktycznie, ze strony takiego Korwina, czy Korwinowców, czy innych kuców, to się tak nie słyszy, że tym zamknąć, tym nie pozwolić, a takiego czegoś to zabronić. To takie popularne zdanie, że ktoś powinien tego zabronić, albo tego się powinno zabronić, nie? Tak ludzi ciągnie do tego, żeby czegoś innym zabronić, żeby im odebrać wolność, czy to wolność wypowiedzi, czy wolność sztuki i tak dalej. Strasznie tego nie lubię. U mojego syna większość 12-latków w klasie pali e-papierosy. Pisze Wro. I kradnie, gdzie popadnie, i się tym szczycą. To jest straszne. No. Wśród młodych od kilku lat jakby zapanowała moda na bycie gangsta, na właśnie. Chwalą się różni znani patostreamerzy, że a byłem mały, to kradłem, a wszyscy, o, to jest gość. Takie autorytety, nie? Że kradł. No, ale to trudno, żeby tak nie było, no, jak się dzieciaki zagrywają w GTA, oglądają gangsterskie filmy i tak sobie wyobrażają, że taki gangus, taki gangster, jakiś z żywcem wyjęty z filmów Patryka Wegi, to on ma, żyje sobie, ma, wszystko ma, piękny dom, szczęśliwy, a taki uczciwy biedak, to jakiś szmendak, nie, to jest śmieć to jest. No i wybierają drogę, nie? To, co im bardziej imponuje. Ale kiedyś w ogóle nie było jakiejś wśród młodych fascynacji świadkiem przestępczym, jakimś gangsta rapem, czymś takim, nie? GPN twierdzi, że to wina rodziców jest w 100%. No, pewnie tak. Pewnie tak. Kiedyś co innego młodych ludzi jarało, zupełnie inna mentalność wśród młodych ludzi. Dużo większy szacunek dla osób starszych, a powiedzieć do nauczyciela w ogóle na ty, czy coś tam, czy coś jakieś odwalać, akcje dziwne w klasie, to było nie do pomyślenia, to był autorytet, to był, znaczy może nie autorytet, ale to był ktoś jak policjant dzisiaj trochę, nie? Że to się niewielu osób jest zdolnych do tego, żeby gliniarzowi strącić czapkę, czy tam jakieś świrować coś, nie? To tylko co jakieś tam większe wariaciki. No, a i kiedyś tak było z nauczycielem, że jak się chciało coś powiedzieć w klasie, to podnosiło się rękę, czekało się, aż dostanie się głos, i tak dalej, no. A potem przyszło, nagle, jedna z takich pierwszych akcji, które były zwiastunem tych zmian, jakby to było to słynne nałożenie kubła chyba na śmieci nauczycielowi. Ja mówię oczywiście to, co się pokazuje w mediach. Taki jakiś przełom, nie? Że coś się zaczyna dziać niedobrego i ludzie sobie z tego zdają nagle sprawę, że coś to w złym kierunku idzie. No to była właśnie ta głośna sprawa, że jakiś tam nauczycielowi kosz na głowę ktoś nałożył w klasie i się śmiali wszyscy. A on, nauczyciel taki nieporadny, no to się, jakoś tam się to wiąże pewnie z tym zaostrzaniem jakby kar za nadużywanie siły wobec ucznia, prawa ucznia, uczeń ma prawo, nauczyciel bezwzględnie nie ma prawa tego i tamtego. No i tak stopniowo. Gdyby taki, co nakłada kosz, gdyby coś takiego się wydarzyło za moich czasów, jak ja byłem dzieciakiem, czy że nauczycielowi kosz ktoś założył na głowę, o Jezu, to jakieś science fiction zupełne. Pamiętam, w podstawówce była głośna sprawa, że uczeń pogryzł nauczyciela, ale to był jakiś taki zaburzony chyba chłopak, coś, on wpadł w jakiś szał i pogryzł nauczyciela. No ale to cała szkoła o tym mówiła i było to traktowane po prostu bardziej jako no, chore dziecko, nie? Chore dziecko. Ale też już bywały jakieś akcje dziwne, a to jakiś nauczyciel został uznany za pedofila, bo gdzieś tam jeździł z małymi chłopcami i coś tam, jakieś dziwne się rzeczy działy na tych wyjazdach. A to jakiś... No... Nie, kucharzem w Mariocie nie byłem. A Tomu pisze, że w połowie lat 90., jak był nastolatkiem, gangsta kult się zaczynał. Córka Korwina na lewaczkę wyrosła? Korwin mówił, że ją stracił. O kurde. Grubo. Kapitanem Kutra Rybackiego, ja. No, chciałbym mieć znowu taki wigor, taki power i taką chęć do brania się za nowe rzeczy, za branie się z życiem za bary, jak miałem kiedyś, nie? Kiedyś to się po prostu człowiek łapał różnych rzeczy, próbował, testował, wyjdzie, nie wyjdzie, tutaj, no... A dzisiaj to w ogóle może się boję po prostu, boję się, że się zmęczę. To jest definicja lenistwa. Boję się, że się zmęczę i nic z tego nie będę miał. Ale od nowego roku myślę, że się jakoś wezmę ostro za siebie. Znaczy nie myślę, tylko po prostu trzeba to zrobić, a nie myśleć o tym i już. Chyba sobie pójdę po piwko może. Mam jeszcze jedno. Może ktoś jeszcze zadzwoni, a jak nie, to kończymy. Tak już długo, ile to już? 4 godziny zaraz. O. Mam tutaj komentarz, dostałem na priwa. Wszystkie dorosłe dzieci się odcięły od Korwina. Dobra osoba, która pisze vademecum ojca. Córka została prawomocnie skazana za posiadanie heroiny. No co, nie wiedziałem, kurde. To się dzieje. Ostro się dzieje. Ale też, to, co by nie mówić o Korwinie, to jest to charakter, nie? Jest to postać, no. Czy się komuś on podoba, czy jego poglądy nam odpowiadają, czy nie? I jednak mam jeszcze telefonik. Witam serdecznie na antenie.
1: Witam serdecznie. I żeby nie było samej prywaty, to mogę coś o czymś powiedzieć, z tym, że nie wiem, jaki jest temat, ponieważ nie słuchałem.
0: Nie ma tematu, tak afterowo, co mi tam przyjdzie do głowy, co ludzie napiszą na czacie, to gadamy sobie, więc możesz ze wszystkim, co masz ochotę, wyjść.
1: Tylko, że nie mam żadnego pomysłu, bo ja mam sprawę, ale to tą sprawę przesuwam na sam koniec.
0: No to aż mi łydki drżą z podniecenia i ze strachu.
1: Ale nie do ciebie, także się uspokój. Chociaż może być po części do ciebie, ale to się okaże dopiero później i to chyba nie teraz. W sensie nie teraz, nie dziś.
0: Jedziesz gdzieś na święta? Tak się zapytam, bo każdego się pytam teraz o takie sprawy.
1: Nie, zostaję u siebie, jest fajnie, jak co roku i w sumie polecam.
0: No ja w sumie też polecam.
1: Pamiętajcie, żeby posprzątać sobie pokój, żeby nie było. Musi być taki odświętny nastrój. A nie jak codziennie w syfie.
0: No to ja także właśnie w syfie.
1: Weź tą popielniczkę, wyrzuć, wyczyść.
0: Skąd wiesz, że mam popielniczkę? On, kurde, to mi zhakował komputer, skąd on wie? Ja pierdolę. Muszę go tu zamknąć, przykryć, zakleić taśmą.
1: No trzeba było się słuchać tam tego swojego dawnego przyjaciela.
0: Masz na myśli pewnie Michała.
1: No tak, Michał, któremu umarł przyjaciel, który mu instalował systemy operacyjne.
0: A słyszałem, no, słyszałem. No to raczej, wiesz, nie ma co się tutaj śmiać, nie? Że ktoś
1: jest z czego się śmiać. Karma wraca.
0: No.
1: Którą tak bardzo zapowiadał.
0: No tak. I bardzo się cieszy, jak kogoś dotknie karma. To tak troszkę akurat mi się u Michała nie podoba taka zawiść. On się cieszy, że umarł ktoś po prostu cały czas. Ten umarł, tu globalista umarł, a ten dobrze mu tak. No tak.
1: A tu Epsteina zabili, chociaż wydaje mi się, że tak naprawdę go nie zabili. A jakby umarł faktycznie, to bym się ucieszył, ha, ha, ha.
0: A jak oceniasz ostatnią teorię chaosu? Według mnie naprawdę dobra była.
1: Nie wiem, czy słuchałeś. Ostatnia. Nie słuchałem. Jak zadzwonił Paweł z Żywca na początku, to już sobie olałem sprawę i nie ma sensu.
0: No akurat dobra była. Ja to nawet lubię te o Żydokomunie właśnie, o, wiesz, o różnych Michnikach, Balcerowiczach, bo to nas wszystkich dotyczy jakoś tam i to są faktycznie ważne.
1: No dotyczy sprawy. Jakichś boomerów, którzy właśnie są starzy tak jak ty. Nowi mają to całkowicie w dupie, bo budują własny nowy świat, tak? I to nie ma sensu powracanie do czegoś, co było. Tak jakbyś wspominał, o kurwa, w 57 to się świat zmieniał, nie? Tylko, że kogo to kurwa obchodzi, co było w 57? Jest teraz, to było 100 lat temu prawie, tak samo tam Balcerowicz musi odejść. No ludzie, no może ja to pamiętam faktycznie, jak było napisane na moście, ale niekoniecznie musi to obchodzić nowe pokolenie. To nie ma żadnego kurwa znaczenia.
0: A poza tym niektórzy uważają, że Balcerowicz zrobił dobrą robotę i ochronił i sprawił, że nie staliśmy się drugą Rumunią na przykład jakąś czy czymś takim, nie? No ale to już trzeba by pogadać z kimś, kto się naprawdę zna na gospodarce, na polityce, na historii i zrobić jakąś kompilację.
1: Poza tym ty masz też sentyment z dawnego radia, bo mieliście audycję Tajemnice III RP. To też może być jakiś dodatkowy bodziec, który ci się dobrze kojarzy.
0: Nie, to zupełnie nie, bo to
1: twoja
0: jakby...
1: młodość jeszcze właśnie Balcerowicz, te sprawy.
0: Nie, co ty.
1: Pierwsza praca, pierwsza dziewczyna, pierwsza miłość. No nie, to później było trochę, ale...
0: Nie, to raczej nie, a Tajemnice III RP to zawsze była działka bardziej Michała, Tomka, wiesz, tak trochę z boku tego byłem, nie? A zawsze tak trochę tam jakoś z boku byłem, jak się zastanawiam. Nawet jak zadzwonił Paweł Kukiz, to jakoś tak się nie rwałem do tego, żeby tam zaraz, wiesz, go prosić o coś, żeby radio rozreklamował czy coś, a ci tam zaraz, a może byś tu zareklamował, Paweł Kukiz, sam zjorany boskie. Kurde, taki cyrk się zrobił wtedy trochę. No ale wspomnienia jakieś tam są też z tym radyjkiem. No zdaniem niektórych to było radio, to kiedyś to było, kurwa, radio na fali, to w ogóle potęga, wszystko inne po tym, to gówno. Ja tak nie uważam, nie było wcale jakieś takie, Bóg wie co. Ale fakt, że mogło to pójść zupełnie w innym kierunku i to jest niesamowite, jak jedna decyzja potrafi w ogóle wpłynąć na historię całą, nie? Na cały szereg zdarzeń. Wystarczyłoby, żebym se któregoś dnia nie pomyślał, a może by tak Tomka zaprosić do tego radia.
1: No właśnie Tomek to jest najlepsza rzecz, która powstała z tego całego radia.
0: No... Tutaj bym się nawet w dużej mierze zgodził. On na pewno nie pchnął tego radia w takim kierunku, co mi jakoś tam odpowiadało w 100%, ale na pewno nadał temu jakiś charakter. Taki, wiesz, wyraźny profil, nie? No jaki by ten profil nie był, to jednak no, wielu osobom odpowiadają takie tematy. Kesze, czakry, piramidy, spiski, rzeczy niewyjaśnione. No tak to wyprofilował. No i dobra, no. No, na pewno gdybym Tomka nie zaprosił, to bym był może bogaty dzisiaj, na przykład. No różnie mogłoby być. No.
1: Albo właśnie byś się teraz kłócił i sprawy sądowe by były z Kłodem o te bitcoiny. Oddawaj chuju bitcoiny, byście się kłócili tam. Może by było nawet ciekawiej.
0: Cholera wie, ale wszystko by zupełnie inaczej było. Mogłoby to radio, bo to radio na początku ono było jak ja je dopiero co wymyślałem, zakładałem, tam robiłem stronkę i pierwsi się ludzie pojawiali, to pierwsi ludzie przyszli z kontestacji i to byli ludzie, którzy mnie znali i więc by się zrobiło radio pewnie takie wolnorynkowe, wiesz, mocno korwinowe, no taka była klientela. Tomka to zawsze wkurwiało, on tych ludzi strasznie nie lubił, tych wszystkich korwinowców nazywał.
1: Bo on ma styl.
0: Harcerzami ich nazywał, czy jakoś tak.
1: No i bardzo dobrze, to jest idealne określenie, jebać tych kucy, to jest nieporozumienie, zawsze było nieporozumienie. Teraz na szczęście ludzie się poznali nawet na Korwinie i w tych prawyborach ma 3 głosy, a Bosak ponad 20.
0: No, tak to wygląda.
1: Także Korwin się skończył na naszych oczach i rozpoczął się w sumie też na naszych oczach.
0: No ale trzeba go jakoś docenić, no bo jest jednak postać. No. To jest najbardziej wyrazista postać chyba z tego naszego świata polityki, jak się zastanowić. On ma...
1: Najbardziej rozpoznawalny jest, tak, ale to nic nie, o niczym nie świadczy, o nic nie znaczy tak naprawdę.
0: Ten świat polskiej polityki mnie wkurwia. To jest jakaś mieszanka Żydów, ruskich agentów, kurwa, katoli.
1: To teraz ja nie proszę o wymienienie, kto jest Żydem.
0: Żydem? A to ci zaraz wkleję listę z jelita.pl. To nie będę tutaj wymieniał, o, proszę bardzo. Lista prawdziwych żydowskich, to, taki link, dobra. Jest ich od groma, no ale to... A to prawda, że Żydzi też potrafią mieć niebieskie oczy czasami? I blond włosy? Ty na pewno wiesz.
1: Oczywiście, że tak.
0: Bo sam jesteś Żydem.
1: Oczywiście, że tak. Różne mieszanki były.
0: Żydem, jakim ty jesteś Żydem? Jakiego typu Żydem?
1: Moment, wysłałeś to?
0: Tutaj na czacie.
1: Na tym, dobra. Jelita, dobra domena. Nie znam tych osób nawet. Janusz Korwin-Mikke, Ozjasz Goldberg, no.
0: Bieruta, nie znasz?
1: No tak poszczególne, ale większość to jest takie zupełne no-name'y.
0: Marek Borowski, Bierut, Jan Brzechwa, Ryszard Bugaj, znane nazwiska, Cimoszewicz, Cyrankiewicz, no. Dużo.
1: Czyli cała ta wierchuszka z przemiany ustrojowej.
0: No i to by się zgadzało, według mnie to jest prawda. Wszystko, co piszą właśnie.
1: Piotr Ikonowicz, to jest ten Ikonowicz?
0: Cholera wie.
1: Tak, to ten, czyli Gesslerowa też jest Żydem. Ale ona nie serwuje chyba koszernych potraw w restauracjach.
0: No raczej nie.
1: Dobra. Nieciekawa lista. Coś jeszcze, czy koniec?
0: No, mówiłeś, że miałeś jakąś na koniec jeszcze.
1: Tak, sprawę, ale to sprawa tylko chodzi o to, żebym wywołał Etama. Etam, jeśli słuchasz, mam do ciebie sprawę, najlepiej na Skype'ie. I to w sumie tyle, miałem taką sprawę. Chciałem o czymś powiedzieć.
0: A nie powiesz nic więcej? Ja mam teraz tu się zastanawiać?
1: Bo musiałbym cię zabić, gdybym powiedział więcej.
0: Kurwa. No to ja od Etama potem wyciągnę i tak. No.
1: No zobaczymy. On chce chyba, żeby jeszcze dzieci zobaczyły jego ciało, także nic nie powiem.
0: Ale ty jesteś mroczny. Czy ty nie jesteś przypadkiem z uniwersum DC?
1: DC, to są te Marvele i tym podobne, tak?
0: No Marvel to Marvel, a DC to DC.
1: No nie, Tomek fajnie podkreślał, to są komiksy dla dzieci, nie interesuje się takimi rzeczami.
0: Nie bluźnij. Ja,
1: Tomek fajnie mówił, miałem takiego znajomego, ale on był bardzo dziecinny i właśnie lubił te komiksy. A my tutaj mówimy o poważnych sprawach, nie o właśnie komiksach, tylko o rzeczywistych technologiach. Technologia Kesza.
0: Ciekawe swoją drogą, co się u Tomka dzieje. Natknąłem się, wiem, że żyje na pewno i publikuje od czasu do czasu na Facebooku coś, no to żyje.
1: Tak,
0: no.
1: Na Go to the Forest publikuje od czasu do czasu i dalej mieszka w tym samym mieszkaniu, w którym mieszkał.
0: No a miał być ponoć w jakimś zupełnie nowym miejscu, tak niesamowitym, że aż zazdrości mu Michał i ciekawe, co to za miejsce miałoby niby być. Ja sobie już wyobrażałem, że sam Kesze go zaprosił do siebie i on gdzieś tam...
1: Do więzienia?
0: No, Kesze nie siedzi chyba w pierdlu, nie? Gdzieś tam chyba zwiał, siedział. Zwiał tam. Gdzieś tam.
1: Tak, uciekł. O.
0: On tak się buja, wiesz, jak go gdzieś tam chcą zamknąć, to jedzie do Afryki gdzieś tam i coś. Nie wiem zresztą, a może i siedzi. No w każdym razie temat Kesze niby zdech od czasu do czasu, gdzieś tam się natknę na coś, to jakoś tak przechodzi. U nas już ta moda minęła, to teraz gdzieś tam jakiś, nie wiem, może na Ukrainie na przykład teraz szał jest i wszyscy kręcą druta.
1: No teraz na Allegro są bardzo tanie te wszystkie rzeczy. Jeszcze tam kilka lat temu to było wszystko droższe. Teraz idzie kupić zwykłego magrawa tam za 300 zł, także to jest już naprawdę koszty produkcji prawie.
0: Kurde, no to się ostro pozmieniało. No wcześniej takie magrawy to chodziły po 1500, po dwa koła. No pamiętam, że Tomek chciał dwa koła od furaka chyba, coś tak. I obiecywał, że mu wzrok jeszcze przywróci.
1: To jest tak, ale to nie wypaliło, bo tam była sprawa z tym leczeniem całym, no ale te, jak to było? Help Station było niedokończone i tam trzeba było poczekać, aż zostanie dokończone. Wtedy miała być rozpoczęta kuracja, no ale finalnie chyba to nigdy nie powstało. Znaczy, były zdjęcia na tym Go to the Forest, jak to wygląda, że tam się siedzi, siada, ubiera ten hełm taki z takimi drucikami i to w sumie tyle.
0: A dopuszczasz czasem w głowie taką myśl, że może coś w tym jest? Czy zupełnie nie? 0%.
1: Jak słucham Tomka, a czy słuchałem Tomka, to mogę w wiele rzeczy uwierzyć. Ja uwierzyłem najbardziej w jego historię z paczką. Nie wiem, czy słyszałeś o tej historii z paczką.
0: To nie wiem chyba o co chodzi.
1: Bo przy każdym, jak się rodzi, to ma taką paczkę do dostarczenia. I z tym, że to nie jest tak, że ty dostajesz gotową tą paczkę, tylko ta paczka się buduje w trakcie, jak ty idziesz. I masz dostarczyć gdzieś tą paczkę, ale na początek nawet nie wiesz gdzie, bo ona musi zostać cała zbudowana i ten adres też zostanie razem zbudowany z tą paczką. I tak idziesz przez to życie, idziesz, spotkasz ludzi, oni dobudowują coś do tej paczki, dodają, zabierają i tak to wygląda twoje życie właśnie. Twoje życie jest taką paczką, którą masz dostarczyć do celu i to jest taka teoria paczki według Tomka.
0: I to cię jakoś przekonało, taka myśl, że wszyscy jesteśmy kurierami?
1: Tak, dokładnie. I później nawet wyszła taka gra od Kojimy, więc którego nienawidzę.
0: No jak można nie lubić Kojimy? No kupę fajnych gier zrobił.
1: No on, oczywiście.
0: Jak można nie
1: Cały.
0: lubić Snake'a, Metal Gear Solid i tak dalej, no
1: Nie
0: to...
1: lubię.
0: Tak?
1: Piątka była totalnie do dupy.
0: No ja się zatrzymałem na dwójce, no to się nie wypowiadam za bardzo.
1: Było dobre, bo może to była jedna z pierwszych takich gier skradankowych 3D. No i dlatego.
0: No w każdym razie jedna z takich bardziej spektakularnych, lepszych i
1: Tak, ale co
0: wyposażonych.
1: Kojima tam robił w takim razie podczas produkcji tego?
0: Nie wiem, może był takim odpowiednikiem takiego reżysera, który wiesz, na wszystkim trzyma łapę i pilnuje, i inni mają za zadanie wdrożyć jego jakąś tam wizję. No bo to się mu czasami zarzuca, że właśnie, że z niego się robi Boga, a tak naprawdę
1: On
0: wiele
1: sam z siebie
0: osób
1: robi Boga.
0: pracowało na sukces tego, co tam spod jego skrzydeł
1: No
0: wychodzi.
1: właśnie,
0: No ale
1: o
0: to
1: to mi
0: chyba
1: chodzi.
0: normalna rzecz, no chyba nikt nie ma.
1: Nie, nienormalna. Właśnie to jest ewenement, że on sam z siebie robi Boga, robi z siebie kogoś, kim nie jest, defrauduje pieniądze, za co został wyjebany z Konami.
0: Aha.
1: No ogólnie woli się wozić z modelkami niż cokolwiek faktycznego robić. Wielki megaloman, Kojima Games wszędzie jest napisane w każdej produkcji, w której uczestniczy, po tysiące razy. Przez to właśnie ludziom się tak wbiło jego imię i nazwisko do głowy, bo cały czas to było. No, powtarzanie miliardy razy podczas jednej gry to jest koszmar. Może inni to lubią i się tym będą podniecali. O, kolejny raz widziałem napis Kojima Games, ale zajebiste, nie? Tylko, że to nie jest chyba cel gry sam w sobie. Co tam jeszcze odnośnie Kojimy? Nic, to jest zwykły buc i tyle. Nie ma co się. A jaką masz ulubioną twoją grę?
0: Ja moją ulubioną, ciężko kurde powiedzieć, no chyba najwięcej się zagrywałem w Fallouta i od Bethesdy gry w sumie, tak. Ja wiem, że
1: No
0: one
1: to w
0: są
1: takim
0: mi
1: razie, kto
0: ulubione.
1: był dyrektorem Fallouta?
0: Oj, nie wiem, nie wiem.
1: No właśnie, a czemu znasz Kojimę, który robi gówno gry?
0: No tak, bo dużo się gada o nim.
1: Nie, bo on wszędzie siebie umieszczał.
0: Aha. No i nazwa firmy tam, Kojima chyba
1: Nie,
0: jest, tak? Czy...
1: on pracował. Tam miał po prostu własną firmkę, tak jakbyś pracował teraz dla jakiegoś korpo i wolałbyś nie mieć łopu, tylko właśnie B2B. To byś założył sobie firmę, nazwał sobie Kravis Corporation i w sumie tyle, na tym to polegało.
0: O, wiem o co
1: A
0: cię
1: pracował
0: zapytam.
1: dla Konami.
0: Słuchaj, bo wspominałem wcześniej, nie wiem czy słuchałeś, wspominałem dawne czasy, jak kiedyś to było, chrum kwi i tak dalej, i że już za PRL-u na giełdzie ze zwierzętami można było kupić takie rarytasy, jak na przykład manga, która była gruba jak Biblia po prostu,
1: Jak twoja matka.
0: jak taka cegła, no, dzięki, I wiesz, ja się zastanawiam, dlaczego dzisiaj nie można kupić takiej mangi, która ma kilkaset, może nie kilkaset, strasznie grube to było. No taka, wiesz, cegła po prostu, nie? Gruba, wielka kniga. I tak sobie myślę, że po prostu gdyby coś takiego wydawano tu w Polsce teraz, to taka manga by kosztowała ze stówę pewnie, albo i drożej, nie?
1: Są w Japonii na przykład Shonen Jumpy, one zawierają nawet tam po sto kilka stron i w nim się ukazują takie typowo tasiemce i właśnie są wydawane w takiej kompilacji, żeby nie kupować tego pojedynczo, bo tanie oczywiście zrobić właśnie jedną taką większą książkę i to po prostu wydawać. I oni wydają tam co kwartał, co miesiąc z takimi kilkunastoma wydaniami, tych raczej kolejnymi edycjami. Zazwyczaj to są te same, czasem to są jednotomowe jakieś odcinki mang i w sumie to się nazywa Shonen Jump czy tam inne tego typu klony. Także jak kogoś interesuje, może sobie sprowadzić. Nie wiem, czy były tłumaczenia po polsku. Chyba nie.
0: No właśnie, sprowadzić, no, a u nas jakby się coś takiego ukazało, to by było mega drogie, tak mi się wydaje, no bo w ogóle u
1: Nie no,
0: nas
1: bez
0: są bardzo
1: przesady,
0: drogie
1: tylko
0: komiksy.
1: u nas się nie czyta. Polacy nie czytają, no to po co takie rzeczy robić, jak to by stało i zostało wyrzucone?
0: A no, no, niestety, tak to jest. Czyli co, ty chcesz się do Etama odezwać, to... E tam, jesteś jeszcze? Słuchasz? Sprawdzę tu na czacie.
1: Chyba.
0: Jak on się ma w ogóle skontaktować z tobą?
1: No tak,
0: Zapukać w rynnę
1: mówiłem.
0: dwa razy?
1: Pomodlić się i obrócić 3 razy. I wtedy uderzyć o ziemię i klasnąć. I się pojawi.
0: No dobra,
1: Ale to musi być w
0: dobra.
1: pentagramie wszystko.
0: No dobra.
1: No, na Skype oczywiście. Zresztą wcześniej powiedziałem. A jak nie, to się jeszcze z nim skontaktuję.
0: Dobra, w razie czego to etam jest na Skype'ie przez 3E, tam po
1: Tak,
0: prostu.
1: już próbowałem, tylko że się nie odzywał, a widziałem, że był wcześniej na tym, jak się nazywa, czacie Nocnego Radia i postanowiłem, że skoro się nie odzywa, to skontaktuję się w ten sposób.
0: Aha, no i gitara.
1: No właśnie, jakaś kontrybucja była, niezupełnie bez sensu, także tyle i pozdrów swoją matkę. Elo.
0: No elo, elo mordo. Elo, wariacie. Taka piosenka była, to śpiewał Michał. Kurwa komunistyczna, czy on się z własnym kutasem na głowę zamienił? I to było chyba o właśnie o Janie Dynaminu. O Janie Dynaminu. O Donaldu Tusku. Dobra. Niech Jan powali Kloda. Czemu miałby powalać? Pochwali, przepraszam, pochwali. A powali to może zrobimy kiedyś jakiś Fame MMA. O, jakbyście nie wiedzieli, to Fame MMA teraz była edycja UK na zagranicę. I się okazało, że zagraniczni youtuberzy się potem powycofywali i trochę ząk, nie? Więc Wojtek Gola sam walczył, sam wyszedł. Dostał niestety bęcki od jakiegoś tam youtubera. I z Polski tam Adrian Polak, nie wiem, czy to, kto tam jeszcze był. No, ktoś tam jeszcze po prostu pościągał z Polski, bo się wykruszyli po prostu, nie? A to dziwne, bo na przykład w Polsce, jak się taki ktoś wykrusza i nagle rezygnuje, to ma jakieś tam kary umowne, nie? Kary umowne, wszędzie kary umowne. Jak współpracujecie, jak współpracowałem jako grafik z jakimiś tam większymi agencjami, no z takimi topowymi w sumie współpracowałem z Polski tam, co tam było, Procreation, Max Weber, dużo tam było. No, to zawsze kary umowne, nie? Jak nie zrobisz na czas, to wysisz nam 100 tysięcy dolarów rumuńskich transferowych. Kiedyś się spytałem, a co jak wyląduje w szpitalu, to ci przywieziemy laptopa do szpitala. O, i taka gadka. Kunrad 44, co u niego jeszcze żyje? Czy żyje? No. Myślę, że tak. Konrad się pojawiał tutaj swego czasu. A ostatnio też. Gdzieś tam mignął, pojawił się gościnnie na czacie. Pogadaliśmy, pośmialiśmy się tam i fajnie było. No, także pozdro, pozdro. Jak słuchasz, Konradzie, to wpadnij i powiedz. Ludzie się pytają od czasu do czasu, co tam u ciebie. W komentarzach też ktoś pisał, żebym się ja skontaktował z Jackiem Blachą, bo komuś go brakuje, albo z Konradem, bo komuś go brakuje. No to ludzie, sami piszcie do tych ludzi, jak wam ich brakuje. No, a poza tym ja mówiłem, jeszcze do Konrada mogę się odezwać, a do Jacka nieszczególnie, jak mówiłem, od czasu, kiedy poprosił, abym na antenie, żebym go nie nazywał swoim kolegą i zaczął się do mnie odnosić opryskliwie. Przestał się żegnać na antenie, tylko się bach, ciach i pach i go nie ma, tak niegrzecznie trochę i tak dalej, i tak dalej. No to jakoś mniej mi brakuje. Nie będę się tutaj łasił do nikogo, kto do mnie takie teksty rzuca. I tyle. Dobra. Chyba już wszyscy powoli idą spać. Tak więc ja też idę spać, mać, walnę sobie może browara, idę w kimono, wstanę wcześniej, się wezmę. Lepiej się wziąć z samego rana za robotę, jednak wstać wcześniej, wypić kawkę, coś dobrego zjeść i usiąść sobie i się wziąć za robotę, a nie tak po nocy, nie? A potem odsypiać cały dzień, potem zaburzony cykl dobowy cały. Wziąłbym pałę. On serio opuścił radio przez dis, Jacek? No tak, no, na to wygląda, no bo tak się zbiegło akurat w czasie, nie? Ukazał się ten dis, ja go puściłem. Może tak, żeby trochę odreagować, bo wiecie, jak tak zachowujecie cierpliwość do kogoś, mimo że ktoś się tam, że ktoś was drażni na przykład przez dłuższy czas, a wy tam się staracie, kulturka i tak dalej, a to jak się trafia taki diss, to po prostu nie mogłem sobie darować i puściłem. I to był wielki grzech, nie wolno to tutaj się podśmiewać. A może szkoda, że zabrakło tutaj odrobiny dystansu do samego siebie, nie? Ja bym chciał, żeby na mnie dissy robiono tutaj. Chociaż co ja chciałem powiedzieć, się rozkojarzyłem, bo tu czytam

No dobra, nikt już nie dzwoni. Chyba się już będziemy żegnali. Jest tutaj opinia, że sam siebie disuje czasami. No według mnie to było całkiem wesołe, no kurczę. Strasznie się ludzie o te disy obrażają. Pamiętam, że Tomek się też obraził swojego czasu na jakiś dis na Radio na Fali, co nagrał Skała, też wielki foch od razu. Ludzie to naprawdę czasami tak mają spiętą dupę i tyle gadają o tym, że musi być luzik, człowieku.

nie rozumiałem do końca. Ale to może ktoś uważa, że ja jestem taka miękka faja, że pozwalam, żeby się na przykład śmiać z nocnego radia. Powinienem tu zareagować i uderzyć pięścią w stół, kurwa, zwyzywać. Albo że pozwalam tutaj obrażać się czasami, co po niektórym na radiu. No ludzie, no... To chyba bardziej żałośnie by było, jakbym się tu zaczął miotać i coś, kurczę... banować czy coś. Ja już mam to za sobą. Kiedyś reagowałem bardziej nerwowo, teraz mam dystans. Słowa kości nikomu jeszcze nie połamały. A też to można trochę czasami rzucić na luz, nie?

0: Fajnie by było, jakby ktoś jeszcze zadzwonił, tak na koniec nawet, żeby przetestować, czy będzie słychać dzwonek teraz Skype'a. To mnie ciekawi. Bo dostałem tutaj radę, jak to zrobić i ciekawi mnie, czy to będzie działało. Dobrze by było. Ten dzwonek Skype'owy to jest bardzo niepożądana rzecz podczas audycji. No i słychać. No jednak nie pomogło sama zmiana statusu, bo słychać dzwonek.
1: Wejdź teraz jeszcze w ustawienia.
0: No jestem.
1: I tam masz powiadomienia.
0: Okej.
1: Okay. I tam powinna być opcja dźwięki powiadomień. I je wyłącz. I powiadomienia z czatu też możesz sobie wyłączyć.
0: I powiadomienia
1: o rozmowach też. Bo tam masz nie przeszkadzać specjalnie dla statusu, nie przeszkadzać. Masz pokazuj powiadomienia o rozmowach i tam powiadomienia z czatów i tak dalej.
0: A, no to może teraz będzie działało.
1: No to spróbuj i skoro i tak jest taki after testowy, no to...
0: To możesz jeszcze raz drydnąć? To się rozłączmy. Dobra. Oh yeah. No i pięknie, aż pała mięknie. Wygląda na to, że w końcu się udało.
1: Kurczę. Gratulacje, zrobiłeś w kilka sekund to, co Girab nie potrafił w 3 lata. 3 miesiące to jeszcze było okej, 3 lata.
0: No, ja też nie potrafiłem przez bardzo długi czas, no to wiesz.
1: Czemu ludzie nie wchodzą w opcje i nie czytają?
0: No ten Skype jest zjebany, powinno to być tak jak ty, no ale kiedyś można było po prostu to wyłączyć w dźwiękach, można było sobie zmienić dźwięk dzwonka, można było wszystko, a teraz to zakamuflowali, a powiadomienia się kojarzą raczej, wiesz, z wyskakującą tutaj cyferką przy niku.
1: Nie, masz osobno, masz powiadomienia z czatu i powiadomienia o rozmowach, co jest niezrozumiałe i nawet masz opis.
0: Sam nie wiem, czemu do tej zakładki powiadomienia jakoś nie zawędrowałem, a tu jest tyle opcji. Kurwa, no widzisz.
1: No ludzie są starzy, nie czytają. A nawet, no widzisz, właśnie, nawet opcji nie czytają, a co dopiero jakby ktoś miał wydawać jakąś książkę z shonenami, z jakimiś mangami czy czymkolwiek, co ma 100 stron. No kto by to przeczytał?
0: No co ja poradzę, że jestem stary, ty... A boomer to się od jakiego wieku zaczyna, bo nie wiem, czy jestem.
1: Pretty years old, czyli 30.
0: O kur... No to ty też jesteś boomer. Ja nie wierzę, że ty masz mniej niż 3 dychy na karku, człowieku.
1: Nie wiem, w sumie. Zapomniałem, ile mam lat. Poza tym tak naprawdę wiek to jest abstrakt społecznościowy taki, narzucony przez społeczeństwo. Tego nie powinno w ogóle być w wieku. To mówi moja 8-letnia dziewczyna. Dobra, to tyle. Elo.
0: Cześć, elo. No to widzicie, to taki człowiek, co zawsze troszkę do pieca tutaj dorzuci. Potrzeba też nie umiał wyłączyć. A audycja 20 ton... chyba 19 ton, tak? Była taka audycja, gdzie były różne fragmenty z innych audycji pozbierane, śmieszne,

0: różne wypowiedzi, teksty głupie. No tak, coś w tym jest. Tyle masz lat, na ile się czujesz. No tak się mówi czasami. Ja mam chyba młody głos dosyć, nie? Ludzie czasami się dziwią. Ty masz 40? A że nie brzmię. No, może to się nagle zmieni. Któregoś dnia włączycie radio i będzie:
1: witajcie, kochani. Kochane nocniczki moje właśnie. Dzisiaj będziemy tutaj rozmawiać o tym, jak to kiedyś było. Bo kiedyś to było, teraz to nic nie ma. Ta młodzież, to wszystko w ogóle, to szkoda gadać. Czekajcie, bo mi muszę się zęby włożyć. O, teraz właśnie.
0: Kiedyś to było, no. Jakbyśmy żyli tak, jak kiedyś było, to bym wam audycje radiowe wysyłał na dyskietkach pocztą. Ja pamiętam te czasy. Była taka profesja jak SAIOP, czy SYSOP, SAISOP. SRAISOP. Nie wiem, jak się czyta, ale chyba my wtedy mówiliśmy SYSOP, chyba. I to był taki właśnie gostek, który się zajmował wysyłaniem różnych DM, różnych magazynów dyskowych ludziom właśnie pocztą. Szedł na pocztę do kopert. Miałem takiego kolegę, który co miesiąc wysyłał taki magazyn dyskowy dla miłośników Amosa. Taki mega super basic był na Amigę wypasiony i on dla prenumeratorów wysyłał co miesiąc ten magazyn. On tych kopert kupował, kurczę, z kilkadziesiąt, czy tam ze 100, z 5 cienkopisów, bo mu się wypisywały, adresował to, zaklejał, lizał, znaczki przyklejał, szedł na pocztę z całym kartonem, wysyłał, no. Takie to były czasy, widzicie, jak Adidasy. Fajne były magazyny dyskowe, tam dużo ciekawostek było. To taka namiastka trochę, nie chcę mówić, że namiastka internetu, ale w sensie takim, że było co poczytać sobie, nie? Ten komputer, gdzie same gierki, jakieś programy, a tu nagle macie coś, że możecie sobie poczytać. Jakieś listy, jakieś artykuły. No, to fajne było. Ja pamiętam do takiego magazynu dyskowego co miesiąc przygotowywałem nową oprawę graficzną. Taką mieliśmy zajawkę, że w każdym wydaniu musiała być nowa oprawa graficzna. Nowa okładka, nowy interfejs, no i na Deluxe Paint'cie się rzeźbiło piksel po pikselu, no kiedyś to było, kurwa. Kiedyś to było, kurwa.

Ale fajnie, że nie będzie już tego odgłosu dzwonka skajpowego, ale się cieszę. To jest bardzo niepożądany dźwięk, bo sam czasami słucham sobie jakiegoś streamera na przykład, jakiegoś youtubera i nagle to charakterystyczne i ja nie wiem, czy to mi ktoś dzwoni, czy jemu dzwoni, czy to mnie wełbie dzwoni i po prostu się zrywam, bo to taki też nieprzyjemny dosyć dźwięk, taki że się przebudzam, nie? A ja bym sobie słucham jakiegoś miłego głosu, sympatycznego, a tu nagle także Michał, wiem, że czasami tutaj podsłuchujesz, wiem to po prostu, więc masz sposób. Zmień sobie tutaj status na nie przeszkadzać i pogrzeb w ustawieniach w zakładce powiadomienia. Tam masz różne ciekawe rzeczy i sobie tam wyłącz niektóre powiadomienia i ci nie będzie brzęczało. No, od razu się przyjemniej wtedy słucha. Także tak to jest, widzicie.

Gdzie się podziały tamte aftery do 5 rano albo i do 6, albo i do 7. Jaki jest mój rekord? 8 godzin już się pogubiłem. 8 godzin nadawania, 10. Trzeba, jak się zapomniało, to trzeba pobić nowy rekord i tyle. Ja się przymierzam do tego, żeby zrobić znowu maraton. Niepowtarzalny orgazm pisze. W piątek u Kloda tego dźwięku już nie będzie, ale nie przyzna się, że poradę ma z NR, tylko że gdzieś przeczytał w necie. No taki jest Klod, taki jest. Ale wiecie co, są gorsze wady. Na przykład ktoś może być z złodziejską kurwą jakąś, albo jakimś gwałcicielem wdów i sierot na przykład, nie? A to, że ktoś jest tak troszkę się nie przyznaje do niektórych rzeczy, bo kogoś tam nie lubi, no to co? No. A wiem, że słucha, wiem, że słucha, bo czasami wyłapuje jakiś na przykład tekst, który on ewidentnie podłapał, nie wiem, a czy to z mojej, czy z innej audycji tutaj. I wiem, że po prostu, że podsłuchuje czasami, ale oczywiście nigdy się nie przyzna. A ja nie mam z tym problemu, słucham sobie Kloda i często słucham z przyjemnością też. I nawet tak trochę mi szkoda, że tak to wyszło z tym, z Paranormalium. No bo to jednak tyle lat było tam nadawane. Ale może to wyjdzie na plus, może Klod wpadnie na jakiś pomysł, żeby w inny sposób się rozwinąć. Bo to jest aż dziwne, że audycja o takich, na takie tematy, nadawana tyle lat, nie ma jakiejś dużo większej popularności, nie? Jakiś tam youtuber, streamer wejdzie, pokaże swój kibel, wyjdzie na miasto, coś pokrzyczy, pomacha rękami i zaraz milion ludzi go ogląda, nie? A tutaj takie tematy, które są dzisiaj bardzo popularne, no spiski, rzeczy niewyjaśnione są już od wielu lat bardzo popularne. Chociaż ja pamiętam czasy, że to w ogóle była egzotyka zupełna, że się mało kto tym interesował, mało kto cokolwiek wiedział na te tematy. Potem jakoś taki boom nastąpił nagle. No i takie tematy, moim zdaniem, dało coś, moim zdaniem, jest to kwestia braku jakiejś promocji, może słów kluczowych pod audycjami. No to samo, co być może u nas też jest problemem. Tylko że nocne radio to jest takie hermetyczne trochę i tutaj specjalnie, no trochę jest ból dupy, nie? Że mogłoby być więcej, prężniej i tak dalej, ale jakoś z tego powodu nie cierpię na bezsenność.

fajki mi się kończą. Strasznie dużo palę, jak nadaję. To jest taki rytuał trochę. Nie wiem czemu, ale po prostu papieros za papierosem czasami. Już mi ile został? Jeden. No. Chyba będę kiepy z popielniczki wyciągał znowu. Jak żul. No, mam dużo wspólnego z żulem chyba. Już teraz. Stan majątkowy. Częściowo wygląd pewnie już. No, także...

Orgazm pisze, że na jego kanale jest popularny tylko jeden film z kilku i nosi tytuł Pies szczeka dupą. No. Pies nie szczeka dupą, pies warczy odbytnicą, to się mówi. No, znaczy ja bym tutaj nie zganiał winy na to, że a, dzisiaj ludzie są głupi, prymitywni, i a my takie ambitne rzeczy. No, to po co? Nocne radio to co? Jakieś ambitne jest na przykład? Normalne takie, nie? Gadki takie różne. Gadki, szmatki najczęściej, przynajmniej od pewnego czasu. Ale to też jest jakaś droga. Myślę, ludzie też lubią sobie czasami posłuchać czegoś niezobowiązującego. Lubią sobie posłuchać, jak ktoś dzwoni, czymś się tam dzieli, jakąś historią swoją. Dla mnie to jest jakaś wartość i się zupełnie tutaj nie spinam, że chcę być jakimś drugim tutaj aktorem czy coś. Ale no właśnie, taki aktor jest bardzo popularny. W skali tutaj polskiego YouTube'a, no to zdobył chyba bardzo dużą popularność. Strasznie mnie wnerwia, ile teraz reklam ludzie wrzucają do swoich nagrań. Nagra taki jeden z drugim 10-minutową audycję, podczas której praktycznie tam, nie wiem, sobie gada, wypija kielicha, wychodzi, wchodzi, koniec. I ja, żeby to zobaczyć, muszę obejrzeć, mam powiedzmy 4 przerwy reklamowe na 10 minut i teraz nie wiem czemu są po 2 reklamy zawsze, z czego jedna na przykład dzisiaj mi się włączyła jakaś tam, jakiś przepis na coś, kuchnia, 10 minut, tak? No bo na YouTubie można dać dowolne nagranie jako reklamę w zasadzie. Można też dać, jakbyśmy się uparli, to dalibyśmy jako reklamę nasze 5-godzinne jakieś luźne gadki, nie? I co? I ktoś jest zmuszany do tego, żeby wstać, skipnąć. Jest bardzo nie fair takie coś. I jak tu nie używać adblocka? Z drugiej strony trochę łyso, nie? No bo ktoś z tego żyje, przygotowuje się, poświęca, a ja go okradam oglądając, nie? No to mogę zrezygnować z oglądania i czasami tak robię, powiem wam, bo adblocka używam raczej tak, no raz używam, a raz nie. No jak widzę, że ktoś coś przygotowuje, że z tego żyje, to staram się jakoś tam dać mu zarobić. Dzisiaj są w ogóle trochę lepsze czasy do zarabiania, bo na telefonie to ciężej jest zainstalować adblocka. Do aplikacji YouTube'owej no nie ma czegoś takiego jak adblock. Można używać Opery na przykład, która ma wbudowanego, nie? A na komputerze no to prościej trochę. Prościej. Moim zdaniem zbyt pazerni są ludzie i może jakaś kara za pazerność się też należy, no bo bez przesady. Nagra jakiegoś shita dwuminutowego i ja mam co czasami co 2 minuty leci reklama i to już jest przegięcie. Pały ostre, no bo no kurde, no to jest aż śmieszne czasami. Powie 2 zdania, coś tam, wypije sobie kawę z kubka i znowu reklama. No, bez sensu. To już na TVP bloczek reklamowy się włącza. W połowie na przykład filmu, nie? Na początku, w połowie, na końcu, a nie co minutę. No, czasami tak się mówi, że te media złe, TVP syf, komercja i tak dalej, a okazało się, że jak ludziom dać wolną rękę, no to pazerniaki są i po prostu nastukają tych reklam co minutę. I niektórzy chyba nieźle zarabiają na tych streamach swoich. Mam tu na myśli pato streamerów różnych, nie? Tam Kononowicz, Suchodolski i cała ta zgraja ludzi wokół nich, różnych redaktorków i pomagierów i tych, którzy robią przeróbki i tak dalej. No to cały taki biznes się nagle zrobił na Kononowiczu. I to śmieszne trochę, bo jak Kononowicz ma tam gorszy miesiąc, albo już nie nagrywa nic od 3 miesięcy, nic, mało zarabia, no to nagle on jest biedny i żebrze o węgiel, a cała zgraja ludzi, którzy
wokół niego są, zarabiają sobie na różnych filmikach, które albo sami nagrywają, albo tworzą jakieś przeróbki, no i się robi taki kononobiznes. A Suchodolski się wyprowadził, mieszka teraz u dziewczyny i krążą pogłoski, że ona go chce na kredyt jakiś, może go naciągnie, czy go jakoś inaczej wykorzysta, bo to jest faktycznie troszkę tak dziwne, no, że się całkiem konkretna laska nim zainteresowała i go tam, on u niej mieszka, no, on, no nie oszukujmy się, no, no co by tutaj nie mówić, no to major, no ani nie jest piękny, ani mądry, ani nie umie czytać, on czytać i pisać nie umie na dobrą sprawę. Nic nie ma, jest w sumie takim nędzarzem, tak jak ja trochę. A tu nagle się zjawia dziewczyna, która jest w nim po uszy zakochana i go uwielbia. I widać, że to jest niegłupia panna w sumie. Jakimiś tam nieruchomościami się zajmuje, coś takiego, ta Monika. I wszyscy się zastanawiają, o co tu chodzi. Słyszałem też, że na Ukrainie na przykład to dopiero są patostreamy, że nasze to chowają się. Taki gdzieś widziałem komentarz, że zobaczylibyście ukraińskie patostreamy. Kurde, muszę kupić nową myszkę, zdecydowanie. Nie wiem, czy te problemy techniczne dzisiaj, że nie włączyłem radia, nie wynikają przypadkiem z tego, że mi się dwuklik czasami uruchamia. Klikam raz, a jakby dwa kliknięcia. I to może być tak, że dam połącz i rozłącz od razu, nie? Różne się dziwne rzeczy tu dzieją. Kurczę, jednak dobrze kupić sobie markową, dobrą myszkę. Teraz mam byle jaką i znowu muszę zmieniać, nie? I tak kupuj te myszki po trzy dychy co chwilę. A kupisz sobie jedną za 200 na przykład i ta myszka ci służy przez 5 lat. Tutaj niektórzy, co cwańsi, pisali mi, a co to za problem se mikroswitche wlutować. No, tak, to trzeba mieć lutownicę, nie? I trzeba troszkę mieć smykałkę do tego. I trzeba mieć jakieś tu narzędzia i trzeba się w tym trochę orientować. To wbrew pozorom nie jest takie super proste. No niby jest, no kiedyś nawet coś tam lutowałem. Ej, coś tam wychodziło. Zdarzyło się nawet coś tam naprawić, ale to się zapomina. Znaczy zapomina. Pewnie jakbym spróbował, to by się coś tam udało, ale to trzeba by się tak zmobilizować, spróbować, potestować, nabyć jakieś narzędzia. Nie chce mi się. Wolę chyba kupić nowe. Jak współczesny człowiek, nie naprawiam, kupuję nowe już. A co? Co? O, mnie nie stać ogółem?

No to właśnie, to jest ciekawy temat. To, o czym pisze Lukas, że może być tak, że jak my mamy niewłączone reklamy, to jesteśmy, to mamy obniżaną jakąś tam rangę na YouTubie, status, rangę, jak nie wiem, jak to nazwać. Po prostu lecimy w dół, nie? Albo dostajemy jakiś taki stygmat, że nie promować na przykład, nie? Albo minus tam 10 do popularności. Coś w tym stylu. Z samego tego faktu, że mamy niewłączone zarabianie, a może tak na próbę włączmy, nie? Zarabianie na reklamach. Specjalnie dla was dam tylko gdzieś tam jedną w środku i zobaczymy, czy to jakoś wpłynie. Może się nagle zrobi tak, że będzie odsłon 10 razy więcej. Cholera wie. Raz możemy dostawać taki modyfikator ujemny za brak reklam, a dwa, że statyczna plansza. To akurat nie powinien być żaden problem, żeby bot, skrypt wykrył, że nie zmienia się z jakąś dużą częstotliwością nic na ekranie, tylko jest cały czas ten sam obraz, nie? Co to za problem? Zrobić wykrywanie czegoś takiego. No i kolejny modyfikator ujemny do popularności. I jeszcze może coś ze względu na tematykę. Wyłapuję słowa typu Żyd, Balcerowicz, polityka, wojna, Duda i za każdym razem minus, minus, minus, minus. I po łapkach, i po łapkach. I kończy się tak, że mamy te 500, 600, 400, 800. No, zdarzają się takie filmy, które mają sporo więcej, nie? Ale to tak sporadycznie. Cały czas na szczycie popularności jest spoiler Walka o ogień, który już ma chyba tam pewnie ze 100 tysięcy. A to tylko dlatego, że wpisałem Quest for Fire, oryginalny tytuł tego filmu i pewnie ludzie z zagranicy szukają po prostu tego filmu na piracie. Nie znajdują i stąd dużo łapek w dół, bo są wkurwieni. No, na CDA.pl to w ogóle mam same komentarze. Ty idź się zabij, ty chuju, mendo, pedale, cfelu. Bo wszyscy szukają po prostu filmu, a znajdują, okej, jest coś, a to coś gada. Jakiś debil. No i są źli. I są źli i dają tego wyraz. Że są wnerwieni. Jeden jakiś tam czy dwa komentarze mam. Bardzo ciekawa audycja, dziękuję. I to wszystko. A pozostałe to tak, już nawet nie sprawdzam, bo same mam obelgi po prostu, nie? Także... No, gdyby się jakoś mocniej zaangażować w promocję, no mamy tu jakieś pomysły, tylko to wiecie, no, wszystko to zawsze... No, kurczę, pomysł to jest nic, ale zrobić to jest wyczyn, zrobić. Albo może taką podpierdolkę zrobimy właśnie. Wystarczy nazywać audycję tam zesrała się w jacuzzi. To jest taki filmik, który jakoś Kloda rozbawił kiedyś bardzo. Znaczy rozbawiło go to, że ten film ma taką popularność dużą, bo to tam miliony oglądają, jak się klientka właśnie to zrobiła, no, w jacuzzi. A zauważyliście, że Klod się robi coraz bardziej kulturalny i coraz bardziej boży? Zaczyna Pismo Święte coraz częściej cytować. Zdarzy mu się tam pochwalić różnych tam bogoojczyźnianych, różnych tam narodowców, coraz bardziej w tym kierunku. No i takie słowa jak, no przepraszam bardzo, na G na przykład, albo na D, no to już nie przejdą, to jest kulturalna audycja. No, także coraz bardziej kulturalny i coraz bardziej chyba wierzący, boży taki się robi. No ale to człowiekowi się zmienia z wiekiem. Może mi też coś nagle odpierdoli. I zacznę tutaj sławić. Uwierzcie w Jezusa, Jezus.
Jezus. Tymczasem chyba muszę zaproponować Świadkom Jehowy, aby sobie w notesiku zapisali, żeby tu już więcej nie przychodzić, bo coś za często przychodzą i już mnie to zaczyna drażnić. Chyba ich bejsbolem może postraszę. Oni tacy są spokojni, zaraz tam uciekną, nie? Tylko, że mogą na policję zadzwonić. A to pierdolę, powiem, że myślałem, że to ktoś inny, o. A trzymam sobie bejsbola przy drzwiach. Jakby ktoś przyszedł, kto mi się nie spodoba, to zastanawiam się. Ostatnio przestałem lubić psy. Po prostu mam tu sąsiadów, u których jest taki sąsiad, który po prostu jego pies ciągle szczeka, jak wychodzi na klatkę. Ostatnio mi pod nogi wleciał. No, opierdoliłem typa raz. A on taki spokojny i on do mnie mówi... bo to nie można za szybko chodzić. On się wtedy denerwuje. Jakiś taki, no to mi ręce opadły, nie? A pierw myślałem, że chce się ze mną trachać, bo idę sobie, nie? A tu mi pies w moim kierunku biegnie i mnie obszczekuje, a tamci widzę, że się śmieją. To ja się wkurzyłem wtedy na maksa i mówię, coś cię śmieszy, gościu? Masz jakiś problem i tam trochę tak jak dresiarz, nie? A widzę, że on tak spokojnie idzie w moim kierunku, nie? No to ja myślę, o, no to będzie napierdalanka. Zdjąłem sobie słuchaweczki, schowałem kulturalnie tam smartfona, tego się przygotowałem, a on podchodzi i... bo to nie trzeba szybko chodzić, on się wtedy denerwuje. A nawet tak czasami bym chciał, żeby mnie ktoś zaczepił. Dawno się nie biłem z nikim.

Powiedzieć, że przeszkadzają mi w czarnej mszy, tak? No, mówię czasami, że jestem ateistą, że znaczy najczęściej tak mówię i to okazuje się, że świetnie działa. Oni od razu dają za wygraną, bo jak wcześniej tłumaczyłem kiedyś na przykład, że mnie to tak średnio, a w ogóle no, nie mam czasu, to oni naciskają, nie? I tam, a może jednak by pan zechciał wysłuchać, bo jaką to Pan Bóg ma dla nas wiadomość, coś tam, bla, bla, bla. No to nie, jednak nie, jednak nie. A czy wie pan, że Pan Jezus to i tamto i taka rozmowa w nieskończoność. A teraz mówię po prostu, nie, dziękuję, jestem ateistą. A to przepraszamy, do widzenia. I krótko bardzo, nie? Tak więc, jak macie problem z Jehowymi, to mówcie od razu, że jesteście ateistami, albo nawet antyteistami. Chociaż nie, bo jak powiecie, że jesteście antyteistą, to się zapytają, a kto to taki antyteista? Może nam pan wytłumaczy, chętnie byśmy posłuchali. No... Trzeba połączyć siły z kłodem, krawiec, inaczej przegramy, pisze GPN, czy raczej GPN, ja nie wiem, jak się czyta twój pseudonim, słuchaczu, GPN czy GPN? Połączyć siły, tak, już widzę, słuchajcie, on mnie nienawidzi całym swoim sercem po prostu spiskowym. Dla niego ja jestem symbolem jakichś, nie wiem, straconych lat, coś takiego w ogóle, najgorszy, nie? Najgorszy. I zdrajca, ktoś, na kim się mega zawiódł, zdrajca, no takie same najgorsze, tak sądzę po tym, tam, co tam mówił, co tam miałem jakiś feedback, no to jak wy sobie to wyobrażacie? Zresztą nie wiem, czy sam bym chciał, to wcześniej czy później niektórzy po prostu są ze sobą niekompatybilni, nie? Ja może zrobiłem błąd, że zawsze staram się być trochę taki wyrozumiały dla drugiej osoby, może za bardzo i czasem przełknę dumę, czasem odpuszczę, czasem coś. I to tak trwa, aż w końcu się nazbiera, w końcu jakoś odreaguje i wtedy jest z drugiej strony ja, wiesz, ty jesteś złym człowiekiem, ja ciebie nie chcę znać. No, jak w końcu się zniecierpliwię i powiem, że mi na przykład coś zupełnie nie pasuje, nie? No to wtedy jest afera od razu. Więc też chyba taka rada dla nas wszystkich. Nie tłamśmy za bardzo w sobie, jak ktoś nam tam nie pasuje, to od razu mu mówmy, spierdalaj, nie lubię cię i już, nie? Tyle, no. Znaczy, to nie jest tak, że ja Michała nie lubiłem, czy coś takiego. Tylko gdzieś tam byliśmy niekompatybilni pewnie ze sobą. W wielu sprawach. Ale ja uważam, że trzeba jednak mimo wszystko, pomimo całej tej sytuacji, pomimo wszystkich kwasów, trzeba jakoś mieć na względzie to, że to są jakieś tam lata wspólnie spędzone w radio, wspólne nagrywanie. Przecież dużo fajnych rzeczy razem zrobiliśmy. Trzeba też pamiętać o takich sprawach, nie? No ale tutaj chyba bez wzajemności za bardzo. Kurde, teraz brzmię trochę, jakbym się jakoś łasił, nie? Tak trochę i jakoś tam tego. Ale to nieszczególnie jakoś. Mi zależy, żeby się tu przypodobać. Mam w dupie to, co on sobie tam myśli w sumie. No tak, krawiec jebaniec. No tak, no. Ja się nie obrażam, że tam krawiec jebaniec. Na mnie w szkole mówili kiedyś krawiec narwaniec. Bo taki byłem trochę popierdolony, szalony taki trochę, nie? Nawet kilkoro rodziców się nie zgadzało, żeby ich
dzieci się kolegowały ze mną, nie? Był taki okres. A to, że nie chodzi na religię, a to, że jakiś wariat, a to, że się coś tam, że jakieś kłopoty są wychowawcze, że coś i tak nie wolno, nie, ty się z nim nie koleguj. Tak było. To mówili właśnie krawiec, narwaniec, krawiec, pojebaniec też chyba. Coś takiego było. A potrzeby nawet nie widziałeś. Odwiedź go. Ja wolę, jak jest tak, jak jest. W sumie, chyba. Też myślę, że czasami jest lepiej tak. To ma swój jakiś tam klimat, nie? I jest w tym jakaś ciekawostka taka, że się tylko słyszymy. Kiedyś w Nocnym Marku nazwałeś Michała Wójcio Wariatuncio. To chyba Korwina prędzej. Bo puszczał, tak? Jingle co chwilę. I od tej pory się obraził. Nie, on się zupełnie o co innego obraził. On się obraził najbardziej w momencie chyba, kiedy uznał, że ja się kumpluję z ludźmi, którzy jemu szkodzą. No, tak to wygląda. Może trochę racji w tym ma w sumie. Tylko, że ja w pewnym momencie przestałem na siłę się wstawiać za kimś, kogoś tam bronić, bo zobaczyłem, że ja tu kogoś bronię, ja się za kimś wstawiam, a potem dostaję po rajtach tylko od tego kogoś, nie? Tak jako podziękowanie i mi się odechciało po prostu. A poza tym, jak się dużo nadaje, dużo gada, sporo ludzi się tutaj zna, przynajmniej w tej sferze radiowej, to jest to normalne, że czasem się coś powie, o dwa słowa za dużo, że czasem się coś napisze, czasem się zażartuje w jakiś niewybredny sposób, co się komuś nie spodoba. I to nie ma szans, żeby tego uniknąć. Żeby tego uniknąć, to ja bym musiał cały czas tu na baczność stać i się pilnować, tak? I się gryźć w język i uważać, co mówię i z kim rozmawiam i o czym rozmawiam. Tak, za kota moneta i kuwetę chaosu. A to taka bardziej kropla, która przelała czarę goryczy. No, w zasadzie to trochę pokancerowałem dzisiejszą audycję i sprawiłem, że ona będzie niezdatna do użytku w przypadku niektórych. To potrzeba się może trochę wkurzyć, bo nadajemy wspólnie Nocnego Marka, a tu nagle taki after i schodzi na jakąś prywatę, sratatata, prywata, o wszystkim i o niczym już zupełnie i pewnie to może być trochę... O, Kuba się pojawił, proszę bardzo. Aspreol, Kuba, Pretorianin... Chyba tutaj schodzą się o drugiej w nocy ludzie, to ciekawe. To gdzieś tam chyba po... No, Kuba, to wiadomo, że po drugiej stronie kuli ziemskiej. Kuba, a takie pytanie mam, bo ty się znasz na Ameryce. Czy faktycznie jest tak, że w Chicago dziewczyny chodzą nago? W Chicago? Weź napisz, bo tak ja tak słyszał właśnie. No, a zdaje się, że tutaj słuchacz GPN jest fanem wielkim Kloda, bo chciałby mu podziękować za wszystkie audycje, przytulić. Cholera wie, co jeszcze mu zrobić tam dobrego. No, absolutnie mnie to nie dziwi, że niektórzy sobie bardzo cenią i uważają takie tematy za ważne, za potrzebne i tak dalej. No właśnie, a Leniuch ile razy tu od nas odchodził, jakie tu były dramy różne z Leniuchem.
Bywało, że odchodził i zabierał ze sobą swoje audycje i nawet nas tak jakoś nie powiadomił, tylko znikał razem z całym dobrodziejstwem inwentarza. Też tak bywało.

Kuba donosi, jako agent, donosi tutaj, że w Chicago nie chodzą nago, tylko mają majteczki w kropeczki. No proszę. Ale a nie w gwiazdeczki takie amerykańskie? Wonder Woman miała kiedyś takie majtki, taka Wonder Woman klasyczna, starego typu, miała granatowe majtki w białe gwiazdki i tam jeszcze była czerwień, no takie amerykańskie barwy. No wiadomo, że Amazonka, że wojownicza Amazonka, wyznawczyni Hery z supermocami, to musi być też w barwach amerykańskich, nie? To przecież to wiadomo, to się rozumie samo przez się. A tak naprawdę myślę, że po prostu te stare komiksy, Marvele, DC, to one były drukowane przy pomocy bardzo... To była jakaś inna technika druku, która pozwalała drukować taniej, także oni mieli tych kolorów po prostu do wyboru taki, wiecie, wściekły żółty, wściekły granatowy, wściekły czerwony i z tych kolorów jakby budowali kolory pośrednie. To jakiś taki dziwny druk, bo no, dzisiaj to wiadomo, cmyk, nie? Cmyk, cmyk. Z tego można zrobić wszystko. A to był jakiś taki inny druk, który miał ograniczoną tą paletę barw i pozwalał na tańszy druk. No bo te komiksy to były bardzo tanie, tam 2 centy, 3 centy za grosze. Jakieś takie, no to potem się zrobiło tak, potem się zrobił bardziej trend, aby oprócz tanich komiksów wydawać też takie ładniejsze trochę, lepiej wydrukowane, bardziej artystyczne. No. No, Wonder Woman, teraz wchodzi druga część, całkiem fajnie się zapowiada po trailerze, dużo dynamiki, dużo fajnych akcji chyba. Ale Wonder Woman, no to tak, nigdy to nie moja bajka trochę. Ja to lubię Deadpoola, Avengersów. Też mnie, jak już jesteśmy przy Michale, to strasznie mnie rozbawiło to, że kiedyś on tak się często wypowiada, że no, tak chyba do mnie pije trochę, że no, trzeba być skończonym idiotą, ludzie, no ludzie, umówmy się, trzeba być skończonym idiotą, żeby w wieku 40 lat czytać komiksy. Ja tak od razu wtedy, o... Dzięki. I nagle okazało się, że on tak bardzo krytycznie oceniając te wszystkie filmy superbohaterskie, nagle zachwala strasznie Venoma. Co to jest taka rozpierducha? Ten Venom tam biega, zabija. No, nic specjalnego, no taka płycizna w porównaniu do wielu innych filmów. No, zobaczyłby sobie, nie wiem, Watchmenów właśnie, o których tu Kuba pisze. Zobaczyłby sobie jakieś może, no nie wiem, może głupiego Ant-Mana by zobaczył sobie, to tam jest wiele różnych ciekawych smaczków, przecież no, tam chodzi o miniaturyzację, nie? Ant-Man w pewnym momencie się przenosi do świata kwantowego, są różne zabawy z czasem, z czasoprzestrzenią, no nie jest to takie głupie, głupkowate, jak Venom biegający i robiący rozpierduchy, a ten nagle się zachwyca, że no ten Venom to nawet niezły, całkiem, obejrzałem z przyjemnością. To pokazuje, że no, chłopak się niestety zupełnie nie orientuje, no. No nie zgodzę się z tobą, że komiksy są dla dzieci. Jest wiele komiksów, które są tylko dla dorosłych i zupełnie nie chodzi tutaj o sceny seksu czy coś takiego, czy przemoc nadmierną. Po prostu są za poważne, nie? Więc tutaj się zupełnie nie zgodzę. Już wiele razy przytaczałem różne tytuły, więc nie będę się tu powtarzał.

czy czytam książki. No, ostatnio zdecydowanie za mało, no. Raczej audiobooki, ale dużo audiobooków słucham. No to tak można powiedzieć, że słucham książek, nie? Sporo różnych. Ale trochę czasami tak właśnie myślę sobie, żeby wrócić do książki. To jest niepowtarzalny jednak klimat. Zapalić sobie lampkę, położyć się wygodnie, otworzyć książkę, trzymać ją, zapach papieru. No ja wiem, taki fetysz trochę może, nie? Może nie fetysz, tylko po prostu jakiś tam klimat, nastrój, który jest zupełnie inny, jeśli słuchamy sobie na słuchawkach audiobooka. Z audiobookami jest też dla mnie taki problem, że po prostu często przysypiam i potem nie wiem, gdzie skończyłem i staram się odtworzyć ten moment i albo muszę od nowa słuchać tego samego, albo tracę coś, bo za daleko przewijam i gdzieś tam kawałek tracę. No tak po prostu ciężko jest utrzymać. Trzeba wyrobić sobie w taki nawyk, że jak czujemy, że nam się oczy kleją, to wyłączamy, tylko że to jest bardzo przyjemne sobie przysypiać, jak ktoś gada. Na przykład miły, inteligentny, przystojny, mądry, prowadzący o aksamitnym głosie krawiec, no. I to można sobie właśnie słuchać i przysypiać. On sobie pierdoli, a my sobie przysypiamy. Jest bardzo przyjemnie. A Kuba słucha NR pasywnie, czyli jest pasyw. No. A co to znaczy zapalić lampkę? To nie znam słowa lampka. A bo odłamać kawałek czekolady, to wiem, o co chodzi, Także dzięki niektórym osobom nawet lepiej wiem, o co chodzi ostatnio. Yeah. Aha, lampkę. Aha. No, tak jest. No tak, coś takiego jest faktycznie z audiobookami, że jakoś wylatują z głowy. Lukas pyta, ahasz? No to było o czekoladzie. Średnio Polak czyta jedną książkę rocznie, a Czech 10 razy. Korwin przeczytał 10 tysięcy. Statystyki. No, może dlatego Czechy są trochę innym krajem niż Polska. Właśnie. Może właśnie tylko z tego powodu, że Czech czyta 10 książek, a Polak jedną, nie? Może to o to chodzi. No, książki bardzo poszerzają wiedzę, świadomość. Czynią człowieka bardziej takim na poziomie, no. Ktoś, kto nic nie czyta w ogóle, nie obcuje z żadnym w ogóle słowem, czy to pisanym, czy to mówionym, tylko, nie wiem, jesra, no to się degraduje, no i staje się potem takim kononem trochę. Niestety. Ach, ja się strasznie zaniedbałem, jeśli chodzi o książki. Kiedyś dużo czytałem. Już jak byłem mały, to czytałem sam sobie sporo. Pamiętam, że gustowałem w fantasy na początku mocno. Wchłaniałem wszystkie tam, Dragonlance, Forgotten Realmsy. No, te takie, wiecie, RPGowe trochę rzeczy, ale to wcale nie było takie głupie. To nie są głupie książki, to są takie, no książki fantasy. No, fantasy jak fantasy. Tyle, że jakoś tam na podstawie uniwersum, nawiązujące do uniwersum growego. Chociaż w przypadku Smoczej Lancy to nie wiem nawet, czy książki nie były pierwsze i czy na ich podstawie nie powstał system. Też mogło tak być.
System Dragonless mi jakoś nie przypadł nigdy do gustu. Szczególnie wolałem książki.

Ja tak nie do końca rozumiem, skąd tyle niechęci do tej całej Grety. Tak jakby to była jakaś zła osoba, nie? Jakaś czarownica, którą trzeba spalić na stosie nagle. No, może przez to, że dzisiejszy świat taki zideologizowany i zaraz ktoś, kto jest trochę nam nie po drodze, to zaraz staje się wrogiem, nie? I to też takie smutne trochę. Biblię najlepiej czytać i Pismo Święte. Reszta to diabelstwo jakieś, pisze Lukas. No Lukas, ty sobie tu żartujesz, ale Furiat może się na przykład z tobą zgodzić w tym momencie. No ale to nie polecam być takim człowiekiem, który w życiu przeczytał jedną książkę i na niej wszystko opiera. To zdecydowanie nie tędy droga. W dodatku bardzo nudną w sumie książkę. Krwawą i taką nieprzyjemną, mało ciekawą jak dla mnie. Naprawdę, no to już lepiej Tolkiena sobie poczytać niż tą żydowską mitologię. Co tam jest ciekawego w tej żydowskiej mitologii? Aniołki, diabełki, jakiś behemot. Jakie najlepsze stwory, najfajniejsze stwory i zaklęcia z Biblii znacie? Olbrzymy może? Też są olbrzymy, nie? Te Nefilim? Czy jak to było? Te, co powstały ze związków aniołów z ludźmi. Już się gubię w tym. Przepraszam, nie znam się dobrze na mitologii żydowskiej. Gadający wąż jeszcze był. Gadający wąż. Robiono jakieś takie testy, czy może człowieka połknąć wieloryb. Jeśli tak, to co tam się dzieje z tym człowiekiem? Tak trochę w nawiązaniu do historii prorok Jonasz, tak? Prorok Jonasz w brzuchu wieloryba. Okazuje się, że to jest raczej niewykonalne, bo wieloryb ma zbyt wąski tam przełyk, żeby człowiek przez to przeszedł. A w takiej komorze, która jest przed, gdzieś tam za, jak nas połknie, to lądujemy pierw w takiej komorze. I to jest takie miejsce, gdzie wieloryb sobie odfiltrowuje wiele rzeczy i wypluwa po prostu tym swoim górnym otworem, to, co mu tam nie pasuje, nie? To wyrzuca to. Bywały nawet takie przypadki, że wieloryb połknął jakiegoś morsa czy innego takiego stwora, taką istotę i wypluwał, nie? I taki mors sobie frunął. Wyobrażacie sobie tak stoicie, a tu nagle mors frunie. Tak więc myślę, że prorok Jonasz nie mógł być połknięty przez wieloryba. Ale to nie było napisane, że wieloryb, tylko że duża ryba. To może to była makrela, go może połknęła taka wielka makrela. To taki biblijny skuter wodny. Wsiadasz sobie do makreli i popierdalasz. Widzę, Izaku, że nabyłeś nową makrelę. Ile wyciąga? No i tam 10 machów. Uuu.

No tak, tak. Tak jak pisze właśnie Michał, że to była ryba, nie wieloryb. No, było napisane, że duża ryba, no ale tak w domyśle, no to chyba, no jaka duża ryba może połknąć człowieka, nie? A skoro wieloryb, poza tym, no wieloryb to nie ryba, tak? Tylko ssak. Więc... Skoro taki wielki wieloryb jest niezdolny do tego, żeby połknąć człowieka, bo jest on za duży, to pytanie, jaka to inna wielka ryba mogła być? No tutaj oczywiście pewnie niektórzy zaraz będą tutaj protestować, że to Pan Bóg mógł stworzyć taką rybę jedną wielką, która była specjalnie dostosowana do rozmiarów Jonasza i to się trzyma kupy. Ja bym powiedział, że przewaga kupy właśnie trochę, ale dobra, niech wam będzie.

Nie wiem, no ja właśnie widziałem taki program, taki dokument, w którym twierdzili, że wyplułby człowieka też wieloryb. W ogóle to się wszystko nie trzyma kupy, ponieważ taki wieloryb, on człowieka by raczej, jeśli by połknął, to przez przypadek. To przez przypadek po prostu. I to się zdarza faktycznie. Ten przypadek Morsa, którego połknął wieloryb, który było to sfilmowane, jeśli dobrze pamiętam, to okazało się, że ten wieloryb, on stara się tego Morsa jakby nie skrzywdzić, że on go jakby tam nie gryzie, nie... I zdaje sobie tak jakby sprawę z tego, że połknął jakąś istotę nie tą, co trzeba i tak delikatnie go wyrzuca, nie? Tam tym górnym otworem, coś takiego było. No tak więc trochę słaba ta historia. No to nie wiem, każdy chyba zdrowo myślący człowiek, co ma nie wiem, więcej niż dwie klepki w głowie, no to chyba rozumie, że to są baśnie, legendy, przypowieści. Nawet sami Żydzi tak to traktowali, jako pewne opowieści, które mają nas czegoś nauczyć, niekoniecznie prawdziwe. A dzisiejsi chrześcijanie tak z takim upodobaniem przekonują wszystkich, że to jest historyczna prawda, że on połknął tego Jonasza i to jest historyczna prawda, że Sodoma i Gomora i to są fakty. No tak, no to kiedyś powiedziałem jednemu wierzącemu, no to kurczę, pan Wołodyjowski i Potop też książka historyczna, nie? Bo są miejsca prawdziwe, prawdziwe wydarzenia, to książka historyczna. Ale to już nie pogadasz, to wtedy się zaczyna złość i tak i tupanie nóżkami,

ale też bym się specjalnie tutaj nie wyzłośliwiał na wierzących. Jeśli to tym ludziom często to dodaje otuchy, staje się jakimś sensem życia, jakimś takim triggerem, żeby coś tam robić ciekawego. No czemu nie? No, najbardziej mnie denerwuje mieszanie się kościoła do polityki, hierarchia. Często się wyzłośliwiam na katolicyzmie, mając na myśli bardziej hierarchię różnych biskupów, księży, kardynałów i innych z boków. Tego nienawidzę, nie? A mniej chodzi tutaj o samych wierzących. No, pamiętam jak Bite Eater często, kiedy krytykowałem Kościół, to mi pisał, że właśnie to co, to ja też, mnie też masz na myśli i tak cały czas, to ja też. I tak się obruszał, że mówiąc właśnie to nie wiem, co powinienem, jak powinienem gadać o tym, cały czas zaznaczać i tak i przepraszać, że no to chodzi mi bardziej o Watykan, o hierarchię, tutaj mieszanie się do polityki, wpływanie na polityków, ale wierzący nie, są wspaniali, mądrzy, ja ich bardzo kocham, ubóstwiam i tak przepraszać, nie, to pierdolę takie coś, no. To jest takie uproszczenie, no. Chociaż też mówiłem, jeśli ktoś jest katolem, to w zasadzie wspiera zbrodniczą instytucję, tak samo.

Jonasz i Pinokio. No właśnie, to też Geppetta i Pinokia połknął też wieloryb, nie? Geppetto mi się też jakoś kojarzy z pedofilem. Może to są takie pedofilskie opowieści wszystko. Pinokio, Jonasz, Geppetto, wszystko o to samo chodzi.

SLD i Wiosna się łączą, a nowe ugrupowanie ma się nazywać Nowa Lewica. I chcą wygrać wybory następne, w ogóle już się czują. Czują tą moc. No, chyba będą... No teraz to wiadomo, że ten, kto chce przebić PiS, to musi więcej dać. Okazało się niestety, to z przykrością mówię, że Polacy są niestety sprzedajnymi kurwami trochę. I dali się przekupić po prostu władzy, nie? Nie myśląc w ogóle o następnych pokoleniach. Nie wiem, kurczę, wydaje się tutaj katolicki kraj, to wszyscy powinni myśleć o innych, przejmować się losem innych, myśleć o przyszłych pokoleniach, a nie, pojawiło się 500+, to od razu dajemy władzę, macie wszystko. Róbcie z tym krajem, co chcecie. Ja chcę mojego 500+, no. Straszne. I to jest taki, to jest taka jedna rzecz, która mnie strasznie, przez którą się strasznie wkurwiłem na rodaków. A druga to, że jak zaczęto tak masowo nagłaśniać te pedofilskie wszystkie afery, a ci dalej, nie, to wśród murarzy jest jeszcze więcej, a w ogóle to dzieci same się garną i to one kuszą seksownymi podkolanóweczkami, kusi taki chłopiec kapłana Bożego, świętego ojca duchownego. No. I wtedy sobie tak pomyślałem, kurwa mać. No, lewicy też nie ufam za bardzo. W ogóle polityka to jest takie bagno, taki syf, glut z nosa, wstrętny, śmierdzący. Że szkoda gadać, czy to lewica, czy prawica, zresztą u nas to jest tak dziwnie, nie? Niby prawica, a lewica, a tutaj niby lewica, popatrzcie, nasza lewica jakoś nie wpadła na to, żeby dawać socjal ludziom i w ten sposób wygrać wybory, wpadła na to prawica, ciekawe, prawica. Także kiedyś sobie myślałem, że może ktoś tu ma rację, jedna strona, może warto na tych albo na tamtych. Teraz nikomu już nie ufam. Zupełnie. To są po prostu... To nie są politycy, to są poselskie, polityczne kurwy. Kurwiszony, sprzedajne łajzy, ludzkie śmieci. Tak trzy czwarte z nich, nie? Mniej więcej. Prawica to tylko Konfederacja, pisze GPN. No, tak to wygląda. Znaczy, to zależy, bo to tak raz się mówi światopoglądowo lewica, prawica, raz gospodarczo, nie? I to cholera wie. Zresztą jak sobie nazwiemy, tak sobie nazwiemy. No, jaki koń jest, każdy widzi. Nie musimy sobie nazywać i określać jakoś, żeby widzieć, co ta partia sobą reprezentuje. Jaki poziom intelektualny, jakie poszanowanie naszych wolności, naszych jakichś praw. Dla nich człowiek to jest biomasa. Oni im tylko na władzę.

zależy, żeby się utrzymać. To są często ludzie na kredytach, którzy po prostu garną się do władzy, żeby się nachapać, żeby pospłacać coś. No, o to im chodzi. A jakieś tam górnolotne wystąpienia, słowa, to jest wszystko pic na wodę, nie? Myślę, że tak samo jest z politykami trochę jak z naszymi księżmi, że oni też właściwie jedno mówią, a drugie myślą. I oni tak trochę działają, jakby byli przeświadczeni, że są kimś lepszym, to raz. Dwa, że jak to ktoś kiedyś powiedział, że prawo jest dla ludzi głupich. Kto to powiedział? Jaruzelski? Stalin? A, trochę na jedno wychodzi, jeśli chodzi o mentalność. No i na tej samej zasadzie, jak prawo jest dla ludzi głupich, czyli na tych, może dla tych na dole, nie? A my tu jesteśmy ponad. No to tak samo trochę z księżmi, no. Wiara jest dla nas tutaj, dla maluczkich, dla plepsu, dla hołoty, a oni mają inne cele. Oni tutaj władza, wpływanie na losy świata, wzmacnianie kościoła, no a wiadomo, że pieniądze dzisiaj się liczą, więc trzeba te pieniądze mieć. Tak, no właśnie tak. I tak to wygląda, no. Znam jeden, ale też no, są jacyś tam księża, fakt, no, też i normalniejsi, tylko że jest ich promil, powiedzmy. I oni często źle kończą. Jakoś tak mają pecha. Dziwnym trafem pan Bucek nie dba o swoich funkcjonariuszy, tych najlepszych. Oni umierają, raka dostają. No, od razu tutaj ktoś powie, o, bo ich zabiera do siebie, bo są tacy fajni i już sobie zasłużyli. Zawsze można wytłumaczyć. To jest cecha religii, że zawsze można wszystko wytłumaczyć po swojemu, nie? Jakich by kto argumentów nie użył za tym, że to jest głupie, to ty zawsze coś wymyślisz i albo Bóg się mógł cofnąć w czasie i w alternatywnej przestrzeni życiowej stworzyć kosmiczny kamień, którego sam nie podniósł, więc stworzył krasnoludka i stąd ten krasnoludek. O. I ty wtedy tak ci ręce opadają i myślisz sobie, dobra, już, masz rację, dobrze, tak. Tak, mój mały, tak, masz rację. Co prawda to, co mówisz, jest głupsze od Tytusa, Romka i Atomka albo Kajka i Kokosza, ale masz rację.

0: Znam przypadek, że się ktoś włamał na plebanię i normalnie, słuchajcie, zarąbał księdza siekierą, nie? No, wydaje mi się, że takich przypadków może być coraz więcej, ponieważ no, wielu jest takich, co bardzo mocno zgrzeszyli i budzi to odrazę w różnych ludziach. No i zwiększa się prawdopodobieństwo, że trafi się ktoś po prostu mocno rozczarowany. Tak więc. Ja gadam jak Juby. No weź mnie tutaj, nie. Chcesz mnie obrazić? Donejcik?
1: Robert Fala, wróciłem z pracy, jest 2022, a ty nadajesz, wrzucam i słucham od początku, $20.
0: $20, aż od Roberta. Ludzie, no dzięki. Aż, kurczę, aż dobrze, że brązowe spodnie ubrałem, powiem wam. Nie będzie widać, pod jakim wrażeniem aż jestem. No dobra, przyznam wam się, aż się zesrałem od tego donata. $22. Kurs dolara. Kurs dolara, twoja stara. 3,82. 3,80. 3,8. Dobra. Ojej. Tyle pieniążków dla mnie? Wpłacajcie, bo ja muszę kiedyś potrzebie też tam coś oddać i też czynsz i chcę sobie kupić prezent. I tutaj pytanie, co powinienem sobie kupić jako prezent? Jakie macie propozycje? Śmiało, piszcie. Może wrotki na przykład. Kurde, fajnie. A tak właśnie chciałem powiedzieć, tyle czasu nadaję i nie ma żadnych donej... Tu pim! Proszę bardzo, telepatia. Ja tu od razu sobie wypłacę. Może ktoś ma ochotę zadzwonić i pogadać o czymkolwiek. Przypominam, że to jest after, w zasadzie nocny Marek już się zawsze... O, myszkę sobie kupię, właśnie, dobra podpowiedź Tomu, dzięki. Właśnie, myszka to jest... Jednak myszka to jest ważna rzecz. Chciałbym mieć taką myszkę, która by była w kształcie damskiej piersi i miałaby tylko jeden przycisk. Właśnie wciskałbym sutka i ona taka mięciutka by była. Złoto i srebro. Zastanowię się. Złoto i srebro. No właśnie, pytanie. Czy mam inwestować w nieruchomości, w złoto, srebro, w kryptowaluty? Jak uważacie? I pytanie na przykład. Ile srebra kupię sobie za 15 zł? Bo taką kwotę przeznaczyłem na inwestycje. Patentuj tą cyckomyszkę. Ja już wiele rzeczy wymyśliłem, wspaniałych, spektakularnych wynalazków. No nie wiem, na przykład, no nie wiem, no tam podgrzewany nóż do masła, na przykład, wspaniały wynalazek, uważam. Podgrzewany nóż do masła. Ileż to razy nie mogliście rozsmarować tego skostniałego, twardego jak kamień masła, co? Ileż to razy próbowaliście, a chleb się kruszył, rozwalał i tego się nie dało zjeść. No ludzie, no. A tu podgrzewany nóż do masła. A jak ktoś mi kiedyś powiedział, że coś takiego jest. No, dzisiaj to ciężko coś wymyślić, coś, czego jeszcze nie ma. Nie trać na przelewach, kup online i zapłać PayPalem. Bądź sprytny i bogaty, doradza Leniuch. Dostałeś jedną uncję srebra, krawiec, ten donate. O. No proszę. To za 90 zł jedna uncja, tak? Metale teraz są na zwyżce, chociaż obawiam się, że złoto nigdy nie zleci już do poziomu, jaki był jeszcze tej wiosny. Pisze Nocny Cieć z Choroszczy. O, który się tu chyba zna. Inwestujesz coś w kruszce? To jest chyba dobra inwestycja. Faktycznie ciężko stracić na inwestycji w złoto chyba jakoś dużo, nie? Nie ma takiego jakiegoś załamania, że nagle złoto, kurczę, tanieje strasznie. Mam w rodzinie mój wujas zawsze strasznie kochał złoto i chyba miał dobrego czuja. Jak coś tam chciał zainwestować sobie czy coś, to właśnie też złotko. No to jest też coś takiego, co ci nigdy komornik na przykład nie zabierze, nie? No bo co, kurczę, schowasz sobie do kieszeni tą sztabkę złota. Ciekawe, czy jak tak komornik przychodzi, to każe ci kieszenie też wybebeszać. A jak ty powiesz nie, to co? To z policją przychodzi i cię przeszukują? A ty się wyrywasz, a on ci tam do kieszeni łapie i ci zabiera to złoto. To by dobre było. To bym się wtedy czuł już w 100% jak w jakimś średniowieczu, że mi jakiś zły szeryf przyjeżdża i mi zabiera wszystko, daje w mordę, zabiera. No i ci przyjdzie komornik, ty powiesz nie, nie pokażę, co mam w kieszeni. A on tak, to zobaczymy. I następnego dnia puk, puk. Dzień dobry, starszy aspirant Kmieciak i młodszy aspirant Zdzisław Pierdziwąs. Proszę pokazać, co pan ma w kieszeni. Nie wiem, dla mnie psiarnia to są tacy ludzie szeryfa i nic więcej po prostu, nie? No wiem, że Żydom wyrywali złote zęby. No i właśnie pytanie, czy komornik też ci wyrwie złote zęby, jak zobaczy, że ma. Ty się do niego uśmiechniesz, a on o! I obcęgi tam, kombinerki wyciąga. Niestety muszę zająć pana złote zęby i ci taką taśmę do gęby przylepia, na gębę jakieś tak. Zajęcie komornicze. Pff, ci w papę. No, to może tak być. No to, a czemu by nie miał zabrać tych złotych zębów, jak zobaczy, że masz? Niby czemu? Bo co? Bo to w twojej gębie jest? To też mogłeś pieniążka w gębie schować, nie? I czemu miałby ci nie zabrać tego pieniążka? Można by sobie tak to, co mamy, zainwestować w srebro, złoto, jakieś złote łańcuchy czy coś i wszystko mieć na sobie. Cały swój majątek, całe swoje oszczędności mieć na sobie na dobrą sprawę. Złoty łańcuch, jakiś tam srebrna bransoletka od zegarka, jakieś tam zelówki platynowe w butach, jakiś tam tego, no, rubinowe zęby, coś tak robisz, taki chodzisz sobie, nic nie masz, ale wszystko masz w sobie, nie? I pytanie, czy komornik wtedy przyjdzie z obcęgami i będzie tak wyciągał, wszystko odrywał, ciekawe. No i glany ze złotą blachą. No pamiętam, jak mnie na lotnisku zatrzymali, bo miałem właśnie te glany i tam jest blacha, nie? No i tak. Ale jakoś tam posprawdzali, przepuścili, ale pozabrali mi, ja miałem jakąś tam kolekcję nożyków, skalpeli, no bo tak mam do cięcia różnych rzeczy, to mi wszystko pozabierali. Przypierdoliłem też wtedy twardym dyskiem o płytę lotniska i okazało się, że się popsuł twardy dysk. Dowiedziałem się wtedy, że twardym dyskiem nie warto walić o ziemię, bo on to źle znosi. To taka lekcja życiowa, nie? Tak więc tak to wygląda. Może zrobimy kiedyś taką audycję. Jak się zabezpieczyć przed komorniczą kurwą? Na przykład, nie? Dziwnym trafem tak przypomniałem sobie, tak patrzyłem na nazwiska tych komorników czy komorniczek, które tam w przeszłości którzy mnie atakowali I nie chcę tu mówić, jak mi zabrzmiały te nazwiska, bo znowu będzie, że antysemityzm, że to, że tamto, prawda, no ale tak to trochę było właśnie. Też jakieś tam Goldbergi, jakieś Kornhausery. Jakieś dziwne takie. No, to tak, tak jest, widać. No, lubią się zajmować finansami, właśnie bankowością, złotem, nieruchomości. No, no, no głupi nie są. No, no, no, no, każdy by się chciał takim czymś zajmować, nie? W sumie. No, takie pytanie do was. Czy wolelibyście się zajmować wynajmem nieruchomości, czy sprzątaniem na przykład ulic? Albo czy wolelibyście być bankierem, czy na przykład... stróżem nocnym. No. Ja bym mógł być stróżem nocnym w sumie. Bym sobie gadał do was. A tam w tle gdzieś okradają, okradają samochody akurat, tam wybijają szyby, a ja ze słuchawkami na uszach. No i właśnie, kochani, dostałem pracę stróża nocnego. No, nie wiem, jak to się sprawdzi, nie wiem, co z tego wyjdzie. Na razie całkiem spoko, fajnie, siedzę sobie tutaj w budce, a tam już nie ma dwóch samochodów. No, znając moje szczęście, to by tak wyszło. Grzesiek pisze tutaj, Grzesiek Bułkowski zresztą. Tak, sorry, że tak z nazwiskiem tutaj, ale mamy już tu trochę Grześków. I to jest Grzesiek B. Pisze, że komornik mu zajął samochód, a potem wysłał zaproszenie do znajomych na Facebooku. I to nie jest żart. To nie jest źle. A furiat tu wyskoczył jak Filip z konopi. Myślałem, że już śpi. I pisze, żebyśmy mówili czcigodny krawcze cieciu. Krawiec cieć. Cieć malinowy. A, to jest Grzesiek od pizzy. Grzesiek od pizzy. No tak. Który dzwonił wcześniej zresztą. I który będzie rozwoził pizzę też wielkanocną. Specjalnie właśnie na święta. Będzie taka pizza. Na jednym kawałku będą pierogi z grzybami, na drugim kawałku będzie śledź, na drugim, na trzecim kawałku będzie, co tam jeszcze było, jakaś kutia, ale mnie kutia swędzi. No i taka wielkanocna pizza, jak sobie zjesz takiego śledzia z pierogami, z zapieczonym serem, popijesz mleczkiem, to będziesz miał niezapomniane święta wtedy na kibelku. Ja musiałem mój kibel sam zreperowałem, słuchajcie. Znaczy, co prawda reperacja kibla nie była zbyt skomplikowana, bo polegała na dociśnięciu rury, ale przez ostatnie dni ze szmatą tu biegałem i co rusz się jakby wypróżniłem, to część z tego wylewała się tam przez jakąś szczelinkę troszeczkę na podłogę. Ja to tą szmatą, potem to prałem i tak potem patrzyłem z takim obrzydzeniem na swoje ręce. Może nie powinienem wam tego mówić, może kiedyś się spotkamy, ja wam dam cześć, a wy... Cześć, krawiec. Ja nie podaję rąk, bo nie chcę mi się ściągać rękawiczek, rozumiesz? Nie, no dobrze tam wymyłem wszystko mydełkiem, zdezynfekowałem, ale to jest obrzydliwe, te kible, to wszystko, to już mam dość tego. Miałem tu zalanie, potem to jakieś przecieka coś, dajcie spokój. To jest troszkę jednak właśnie, to wynika z tego, no to jest ta różnica, jak wynajmujesz mieszkanie o troszkę niższym standardzie albo wyższym, nie? Że jak niższy, to tu ci trochę przecieka, tu coś, ale właściciel jest bardzo sympatycznym człowiekiem i dużo tutaj pomógł z różnymi sprawami i też jest jakoś tam wyrozumiały, jak mam lekki poślizg na przykład czy coś. Z płatnością, że tam zapłacę część, za kilka dni z opóźnieniem drugą. No, tak jakoś bywa u mnie ostatnio. Niestety, ubolewam nad tym, ale fajny gość w ogóle. Taki już starszy nieco pan, opowiadał mi właśnie tam ostatnio, że wnuczka karate trenuje, coś tam sobie pogadaliśmy, jak tutaj przyszedł, pomógł mi te gniazda zdjąć, bo ja to nie umiem, nie mam narzędzi, jak tu trzeba mieć jakąś łopatkę, coś to zdejmować, to mógłbym tam z piąchy walnąć, by spadło, ale to tak nie wolno, trzeba to starannie. No, także miałem dwa gniazda. Nie pilnowałem w jednym z pokoi i się i uwiły sobie gniazdka. Ja się boję takich rzeczy, w ogóle mam złe doświadczenia, bo kiedyś na balkonie pozwoliłem ptakom, żeby sobie gniazdko zrobiły na poprzednim mieszkaniu, jeszcze na poprzednim. Ja to tak zmieniam te mieszkania co chwilę w sumie. I wiecie co, i te ptaszki tam się wylęgły i coś, i potem któregoś dnia patrzę, one takie zdechnięte tam leżą. Ja się bałem tego dotykać nawet, nie wiem, jakiś taki... się tak brzydziłem trochę jakoś. No wiecie, jakieś zdechłe pisklaki, zasrane gniazdo i tak dalej, nie? No weź to wszystko, uprzątnij. No w końcu to zrobiłem, bo musiałem, ale tak się czaiłem trochę. Straszny widok, no i to mi też tak dało do myślenia, jaka ta natura jest okrutna, nie? A może to ja te ptaki zabiłem, bo ja tam rzucałem jakiś chlebek, coś, może się zapchały czy coś. Taki zasrany dobroczyńca, nie? Przyszedł tam, ptak by se sam dał radę, a tu przyszedł krawiec, ja wam tu zrobię dobrze, tu wam dam. No i tam się najadły jakiegoś chleba, zakleiły się, zdechły. No i... Nie wiem, czy to tak. No, w każdym razie natura jest okrutna. Albo jak u Larsa von Triera, nie? W Antychryście ta scena, w której pisklak wypada z gniazda prosto w mrowisko, gdzie go mrówki jedzą żywcem, a na końcu orzeł tego nadgryzionego trupka jeszcze zabiera. No, taka jest natura, no. Ogólnie przesłanie tego filmu jest trochę takie, że antychryst, nie wiem, szatan, Lucyfer, pan zniszczenia, Belial, Abaddon, niepotrzebne skreślić, pan życia i śmierci, przechuj chuj nad najchujowsze chuje, to, że on jest po prostu w naturze zapisany. W naturze rozumianej jako drzewka, roślinki i tak dalej, ale też w naturze kobiety mocniej, bo kobieta mocniej niż u mężczyzny jakoś ten szatan siedzi, bo kobieta jest bardziej jakby połączona z tą naturą, bardziej podatna na wpływy natury, tak jakby, no coś takiego, nie? Darwin tak chciał. Darwin zapłać. A to mu twierdzi, że otrułem je glutenem. Tego ptoka. A może sobie na stację skoczę po fajki. A mam jeszcze Tytex. Chesterfield.

Daj miechu. Widziałem jakiś, jest jakieś fajne zbiorcze wydanie chyba wszystkich zeszytów Kajka i Kokosza, bo to taki większy boks. No to myślę, że dla fana komiksów taki boks ze zbiorem przygód Kajka i Kokosza, tej kultowej serii, no to będzie rarytas. To będzie rarytas. No to co? Dzwoni jeszcze ktoś? Czy kończymy? I tak już długo, trzecia w nocy. Trzecia w nocy. Co ja już prawie 6 godzin nadaję? To co? Idziemy na rekord, nie? Kij z tym, że mam robotę, kij z tym, że muszę coś szybko skończyć. Siedzimy. No ja tu, kurczę, na radiu więcej, no nie powiem, że zarabiam, bo to są jakby wasze dary, prezenty, no nie wiem, wasza dobra wola tutaj, to nie jest żaden zarobek, ale to powiem inaczej, więcej z tego mam niż czasami wypracuję, bo to ostatnio, wiecie jak to jest u freelancera, tu się coś przedłuży, ja tak trochę czasami przesadzam trochę z tym, że tak strasznie zawalam, że tak robię rok jedną rzecz, tak się trochę zgrywam, nie? No ale zawalam, tak, tylko może nie aż tak strasznie. No ale to się czasami przedłuża, ktoś coś tam zmienia i to się przedłuża wszystko, no i to taka praca właśnie wolnego strzelca. Tak wygląda. I czasami, kurde, czy choinkę mam? Nie mam. Nie mam. Może choinkę nie mam. A ty, Kubiusz, masz? No, Kuba to na pewno ma. Kuba ma taką wielką, amerykańską. W ogrodzie 20-metrową. Z orłem amerykańskim zamiast gwiazdy. I prezentów, taka wywrotka cała. Wszystko musi być w Ameryce, wszystko musi być wielkie, dużo, dużo, wielkie i lepsze niż mają inni i bardziej amerykańskie takie. Ja no to oczywiście sobie tu żartuję. Może Kuba wcale nie ma choinki, bo jest na przykład Żydem i obchodzi Hanukę teraz, jak dzieci Morawieckiego. Kto wie? Święto światła. 10 stóp ma. Ile to jest stopa? To się, stopa to jest tak, że stopa? Że tak mniej więcej jak stopa? Czy jak to się mierzy? Nawet nie wiem. My tu, panie, Europa. My tu metry, centymetry, a nie stopy jakieś. Taka krawcowa stopa. No to mi wytłumaczył. Ja mam numer buta 44. Chociaż nie wiem w sumie, jaki ja mam. Zawsze, nigdy, ja nie wiem, jaki mam numer buta. Nie wiem, kiedy mam imieniny, urodziny. Nie, urodziny to wiem w sumie. To jedyne, co wiem. Ale tak, numer buta, coś, to tak nigdy nie wiem. Jakiś tam PESEL, coś. Numer telefonu. Ja nie znam swojego numeru telefonu. A na choinkę mnie ta wiedza. Co mnie to interesuje? A adwokat twierdzi, że dzieci są spoko. I proszę tutaj bez podtekstów jakiś. Po prostu on ma dzieci i wie, co mówi i po prostu lubi dzieci, no. Nie tak jak ksiądz Gil czy inny, tylko po prostu tak normalnie, myślę. Czy dzieci to inwestycja, czy spłata długu? Zapytuje też adwokat właśnie. No myślę, że i inwestycja, znaczy inwestycja na pewno, to jest oczywiste, a czy spłata długu, ale co, względem twoich rodziców, którzy cię wychowali w jakimś sensie, tak, że
ciebie na świat ktoś powołał i wychował i ubrał, to ty też musisz, żeby tak się odwdzięczyć. Może dług względem natury, względem kosmosu, nieodgadnionego kosmosu. A Tomu tutaj podpowiada, że stopa to 30 cm. No to dużą ma choinkę Kuba. Kuba ma wszystko duże, słuchajcie. No. I tutaj wam nie powiem, skąd wiem, ale ma wszystko duże. O. Tak, spłata za siebie, potwierdza adwokat. Sztafeta życia. O, jest tu choinka Kuby. Ale wiesz co, nie podoba mi się ta twoja choinka, bo ona smyra sufit. Jest beznadziejna. To on, powinna być jakaś przestrzeń taka mała. A ty masz taką, że ci się nie mieści i po prostu i ci sufit o sufit ociera się. To nie wygląda to dobrze, Kuba, wiesz? Widać też, że taka niezbyt kolorowa. Nie ma tam żadnych orzeszków wiszących, nie ma tam żadnych aniołków. Tylko kupił jakieś lampki gotowe, tak. I taka ascetyczna trochę choinka. Taka minimalistyczna może. O. Ja tu nie czuję ducha świąt. Ja tu nie czuję ducha świąt. Ale to są Amerykanie, słuchajcie. Najwięksi mordercy na świecie. U nich to jest wszystko takie właśnie i oni tacy są i powinniśmy ich nienawidzić, tych Amerykanów, i po prostu no tak to jest.

No dobra. Kończymy audycję. Trzecia godzina. Trzeba kiedyś pójść spać w końcu. Dzięki, że byliście. Dzięki za słuchanie. I dziękuję serdecznie wszystkim, którzy mi pomagają, którzy mi sprawili dużo fajnych prezentów, donejcików i w ogóle. No, w dzisiejszej audycji to byli właśnie tacy osobnicy jak Wojtek oraz Pulek oraz Robert. Robert, który tutaj ostro dorzucił do pieca, ale pozostali też idą tutaj też łeb w łeb prawie, że. I ja się cieszę. Ja się cieszę, że jest taki mechran kesze i że wy jesteście. I no, Danusi też się nie podoba choinka Kuby. I faktycznie ona jest jakaś niezbyt ładna. Może takie zdjęcie po prostu nieatrakcyjne. Ale jakaś taka zimna, taka mało świąteczna, taka jakaś, nic w niej nie ma kolorowego. Jakaś taka bura, jakaś taka niewydarzona, jakaś taka żydowska, jakaś taka wstrętna, jakaś taka pejsata, jakaś taka po prostu o. No. Danusia twierdzi, że schizofreniczna, cokolwiek by to miało znaczyć. Co to jest schizofreniczna choinka? Jaka może być schizofreniczna choinka? Taka, że jej się wydaje, że to nie są święta, tylko nie wiem co. Ja już dobra, gadam bzdury. Po prostu popierdolona schizofreniczna, no. Dobra. No, ci, którzy się spóźnili, mają ostatnią chwilę, żeby sobie właśnie przewinąć. Teraz na początek sam, bo inaczej jak się skończy stream, to już wtedy się zaczyna film przetwarzać i możecie mieć problem z odtwarzaniem od początku. Tak to jakoś działa, niestety. Może wam się na przykład od połowy uruchomić wtedy, czy jakoś tak, nie? Albo musicie poczekać chwilę, albo coś. A teraz, jak jeszcze audycja gra, to można sobie tam suwaczek na sam początek i powinno wam się przewinąć na sam początek bezproblemowo. No dobra, jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia się z wami chyba w piątek, nie? Chyba, że mi coś dołbaszczeli. No, ostatnio tutaj takie fajne donaty, że ja muszę częściej się tu pojawiać. Ale zasłony w oknach spoko, Makuba. A tu nie widać za bardzo zasłon chyba. Gdzie ty tu, Danusia, widzisz zasłony? To nie są chyba zasłony, tylko takie... To się inaczej jakoś nazywa, nie? Nie rolety, tylko, zresztą nie wiem, nie znam się. Dobra. No to tymczasem, borem lasem. Trzymajcie się. Cześć.

0: Witajcie w ten piątkowy wieczór. Za oknem ciemno. Atmosfera jak najbardziej sprzyjająca do tego, żebyśmy sobie usiedli na spokojnie i pogadali o rzeczach ciekawych, mrocznych, intrygujących, tajemniczych, magicznych. Przypominam, że nadajemy jednocześnie na YouTube, taka nowa świecka tradycja, a można też słuchać w radio, ale ja zalecam, żeby dzisiaj na YouTubie nas oglądać i słuchać, bo będą różne rzeczy się w międzyczasie pokazywały i jakieś nagrania, myślę, że też jakieś obrazy wskoczą, no to lepiej mieć wgląd na to, że coś się dzieje. I właśnie tutaj piszę na czacie słuchacz, aby odpalić YouTube'a, i to jest Illuminata, Mason chce mnie tu zmylić, że niby nie działa YouTube, ja się wtedy zdezorientuję i wpadnę i spanikuję, tak? No, co nie, że tak jest?
1: Wiesz co, a podałeś linka do tego YouTube'a, bo jeżeli ktoś nie subskrybuje, to może wklej na czacie. Natomiast nie wiem, czy my tutaj dzisiaj aż tak dużo będziemy ujawniać, bo wszystko napisałeś w zapowiedzi audycji. 21. Satanistyczne elity prowadzą krawiec i potrzeba. Ujawniłeś nasz sekret.
0: Faktycznie. Wygadałem się.
1: Więc skoro już przeszliśmy do puenty, no to zacznijmy historię od tego. No właśnie, dzisiaj będzie bardzo ciekawie, bo mój udział dzisiejszy, wpadliśmy na to całkiem niedawno, jestem niezwykle nieprzygotowany, a krawiec zaś dokonał pewnego researchu, no i ciekaw jestem, jak to nam się okaże, ale też wymyśliłem sobie swego rodzaju eksperyment myślowy, który przeprowadzę na tutaj zgromadzonym krawcu, no i zobaczymy, spróbujemy podejść do tematu, no, każdy na swój sposób. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie jesteśmy tutaj, żeby przekonywać siebie nawzajem czy was, tylko też, żeby sobie pogadać, przedstawić nasze podejście, dlaczego tak myślimy, czy miałoby to sens. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No właśnie, satanistyczne elity, to jest ich dużo? Tak w ogóle? Bo tak się pogubiłem. O, odpalę sobie też YouTube na wszelki wypadek, bo coś tam będziesz puszczał.
0: Ja chciałem zauważyć, że potrzeba wcześniej powiedział zgromadzony tutaj krawiec, to skoro ja się gromadzę, to może i rozejść się też mogę sam, na przykład to dziwnie zabrzmiało trochę. Jest nas wielu, to jak bogowie też, nie wiem czy wiecie, ale w Biblii Bóg występuje w liczbie mnogiej często. My bogowie, mówi o sobie sam jeden, więc tak się poczułem trochę bosko w sumie. Z tym researchem to bym tak nie przesadzał. Wiecie, to jest audycja na żywo. To nie jest 15-minutowe nagranie na YouTube, gdzie ktoś po prostu czyta z kartki to, co wcześniej przygotował. My tutaj będziemy sobie dyskutować, rozmawiać. No, temat jest taki właśnie, jak potrzeba przedstawił. Chciałbym na pewno przyglądnąć się jeszcze raz filmikowi iPad Goat. Słynny filmik, bardzo mroczna animacja. Być może też zahaczymy o temat otwarcia tunelu świętego Gotarda i sławetnej
1: ceremonii
0: satanistycznej, zdaniem wielu, zdaniem chyba większości ludzi, którzy to oglądają, czy wierzący, czy niewierzący, to wszyscy twierdzą, że coś w tym jest bardzo mrocznego i satanistycznego. No ale też się nad tym zastanowimy. No, o samych iluminatach, o satanistycznych elitach właśnie, też o symbolice iluminacji, o słynnym klubie 27, czyli o gwiazdach, które zmarły właśnie w tym wieku, 27 lat, też może wspomnimy o tego typu rzeczach, o znamionach szatana, o chipach. Taka jest tematyka. Przypominam, że możecie też brać udział w dyskusji, oczywiście, jak najbardziej. Zachęcamy do tego, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Można dzwonić na Skype'a Nocne Radio. Grunt, żeby się tutaj do nas jakoś nie uprzedzać, bo jest taka tendencja też, że jak ktoś zaczyna tutaj kontestować, reagować i być sceptyczny, to zaraz u niektórych to budzi agresję i takie przeświadczenie, że ta osoba jest za tymi złymi. To nie można tak myśleć. No, my tutaj jesteśmy po prostu ciekawi, jak jest naprawdę. Potrzeba jest bardziej trochę sceptyczny niż ja. Jestem trochę bardziej otwarty na taką tematykę i bardziej, jak w sumie przeciwieństwem sceptyka jest łatwowierny. Ja jestem łatwowierny.
1: Coś w tym jest, ale też łatwowierność, naiwność wręcz, no, ma też w sobie coś takiego, nie wiem, miłego, takiego ułatwiającego odrobinkę życie, tak? Tak jak czasami sobie w Nocnym Marku rozmawiamy o różnych rzeczach, tak? I jeżeli, nie wiem, cierpisz na jakąś terminalną chorobę, ale wierzysz, że tam soczki z witaminy C ci uleczą tego raka, to nieważne, czy ten rak będzie, czy nie, ale ty się będziesz sam lepiej czuł, tak? I wiem na przykład, że sam na takie wsparcie nie mogę liczyć, tak? Sam też będąc nihilistą, codziennie muszę się liczyć z tym, że pewnego dnia umrę i wtedy nic ze mnie nie zostanie, ale jestem akurat wyznawcą optymistycznego bardzo nihilizmu i bardzo się cieszę, że to tak będzie wyglądało, no ale brakuje tego jakiegoś... Zazdroszczę. Czasami naprawdę zazdroszczę, że w trudnych chwilach ludzie właśnie może i naiwni, ale znajdą w jakiś sposób jakieś takie fajne oparcie. A jedną rzecz, na którą chciałbym też dzisiaj zwrócić bardzo uwagę, co zresztą na pewno już widzieliście w naszych pogadankach na antenie Nocnego Radia. No z Krawcem będziemy się dzisiaj bardzo nie zgadzać, ale to też pokazuje, że nie zgadzamy się już tyle lat i to niezgadzanie się idzie nam coraz lepiej i w ogóle jest fajnie, jesteśmy kumplami i nie ma co się obrażać. Także bardzo mi się też podoba to, że wy również tutaj zgromadzeni na czacie, czy słuchacze offline, po komentarzach, również bardzo często nie tracicie tej umiejętności nieobrażania się, takie, no dobra, zostań sobie przy swoich poglądach i jedź sobie dalej

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. O, to co, że nie ma streama? To hakerzy tak mówią, że nie ma. O, żeby oni myśleli, że nie ma i o, bo oni mi zazdroszczą, że ja mam radio ogółem. Nie no, małe rozkojarzenie, ale już jesteśmy. Witam, witam. No, to był przykład trollingu. Właśnie. Ale to Łukacjusz pisał. Łukacjusz pisał, a Amcio 90 przeprasza za, chyba za Łukacjusza. Przepraszam bardzo, ale ja przepraszam. Tu od przepraszania to jest psycho. On zawsze przeprasza za wszystkich. No, on nawet przepraszał za to, co w przyszłości zbroi i za innych też przepraszał. Zawodowym jest przepraszaczem. Słuchajcie, a dzisiaj pomyślałem, że czas się trochę zabawić. Ostatnio takie same poważne tematy, co nas czeka. Czy sztuczna inteligencja nas wykończy? Czy nas zaczipują? Czy nas keczupują? I tak dalej, i tak dalej, nie? No, ale trzeba się śmiać z tego wszystkiego, śmiać się trzeba i bawić, póki jeszcze możemy. Ja już ledwo co dycham, no, a to przeprasza jeszcze bardziej, no pewnie, że tak. Ten to jest dopiero, przepraszam, że żyję. No, a dziś taką zabawę proponuję, możemy sobie puszczać na ekranie różne rzeczy i no, może konkretnie na przykład trailery różnych filmów. Powiem jak Adam Słodowy. Ja tu sobie wcześniej przygotowałem, proszę Państwa. Tak, mam tu w zakładkach jakieś trailery do tego, do Niezniszczalnych. No właśnie stąd tytuł, Niewyciszalni. A nawet Ania mi tu podpowiedziała, że niewyciszalni radiowcy NR. Niewyciszalni radiowcy. Zrobimy tutaj może mały test. Zobaczymy, czy wszystko działa. No działa. Słuchajcie, popatrzcie na te oczy. Popatrzcie tylko na te oczy. No, ja to po oczach poznaję, kochani, tak. Ja to właśnie po oczach poznaję takich, właśnie takich ludzi. I od razu widać, że satanista. Od razu widać, że satanista. Tak, słuchajcie, możecie dzwonić. Audycja, przypominam, jest na żywo od 10 lat już bodajże. Nieskromnie powiem. Halo? O, to ładnie nam się pan przedstawił przed milionami słuchaczy. Tu zapisujemy lekki trolling. Podaję numer. Nie, no nie podam, nie podam. Także pomyślałem, że możemy zrobić też film. Mam tu inne trailery właśnie do Zapomnianego Królestwa. Tu Jackie Chan z dreadami. Ja nie wiem, co to jest, ale widzicie, co tu są za wilki, nie? I którego nakarmicie? A z wiadomości około radiowych, bo jeszcze się ludzie zbierają, no to ja jeszcze tutaj lecę z ogłoszeniami parafialnymi, tak? Ogłoszenia parafialne, tak. Tak. No, kupujcie cegiełki nocnego radia. To jest jedyne chyba takie radio. Jedyne, no ale tu zły czuwa, już widziałem, tutaj były aluzje do, no przepraszam, że tak powiem, do kremówek, tak? No to jest ten właśnie znany mem, tak zwany, to tak młodzi nazywają mem. I to właśnie chodzi o to, żeby wyśmiać, żeby pluć, żeby pluj, pluj, a za...

zawsze coś zostanie. Tak. No i... Gabryś wczoraj nie nadawał. No to dobrze, to dobrze. Jednak zniszczyłeś 12 tysięcy szabel. No taki był plan. Właśnie słuchajcie, do tego też możemy nawiązać w dzisiejszym filmie. No bo to może być tak... Słuchajcie, zakreślę może pokrótce, potem może przypomnę taki no, zarys naszej zabawy. Realia. Czas i miejsce, o tak się mówi fachowo. Czas i miejsce. Alternatywna rzeczywistość, w której krawiec nie skończył na jednej lekcji judo, tylko ćwiczył i stał się takim drugim Stevenem Seagalem i walczył z gangiem okrągłoziemców jako płaskoziemca. Tutaj z drugiego krańca płaskiej ziemi Jacek z Australii się właśnie pojawił, widzicie? Nie wiem, może jakieś moce kremówkowe, zły wilk. Wspomniany jeden taki znany bardzo, nie powiem niejaki, znany właśnie, nadający audycję już od 10 lat o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, no to on mi się kojarzy właśnie z Melem Gibsonem. Tu może jeszcze raz przełączę. O, pyk. To właśnie taki trochę Mel Gibson, może trochę taki z tego South Parka bardziej Mel Gibson. O, my Tinder. Jak jest sutek po angielsku? Tu sztuczna inteligencja mogłaby mi podpowiedzieć. Nipple chyba, tak? Nipple. My nipple's so hard, don't squeeze it anymore. Ścigał tam chłopaczków, bo chcieli zwrot za bilet. No ale to taki po prostu wariatuncio trochę, wariatuncio. Zobaczymy, czy to w ogóle działa wszystko, bo mam tu ileś zakładek, różnych rzeczy. Może na początku coś takiego lajtowego, może zaczniemy właśnie od krainy baśni. Proszę bardzo. In a land where heaven touches earth. To jest druga Japonia, słuchajcie, druga Japonia. W alternatywnej rzeczywistości. W świecie, gdzie Lech Wałęsa stworzył dla nas drugą Japonię. Dwie legendy. Ojciec Pafnucy z zakonu karmelitanów bosych oraz prawdziwy Polak, turbosłowianin Leszko, stoczą śmiertelny bój. Aby odnaleźć czakram wawelski. O, słuchajcie, tutaj mały stop, bo tu należy się wyjaśnienie. Ja tu mogę przerywać, bo ja to potem mogę coś tu pomontować z tego. Mogę coś wyciąć. Mogę wasze głosy też później włożyć, jak zadzwonicie na przykład tutaj, nie? Tutaj był cios z kujawiaka. To ja, musimy, słuchajcie, trzeba iść z duchem czasu. Trzeba zrobić to na modłę hollywoodzką, czy kina azjatyckiego, może nawet bym się nie wahał tego słowa użyć. Więc muszą być techniki specjalne walki. Proszę bardzo, tutaj kujawiak, o, to, kujawiak, nie wiem, kujawiak wawelski może na przykład. Kujawiak wawelski, jakaś taka technika walki. No mamy krav magę, mamy judo, mamy karate. Mamy capoeirę, mamy boks. No, a jak walczy starodawny turbosłowianin? Bo musimy zacząć od jakiegoś scenariusza, prawda? Jakiegokolwiek. Im głupszy, tym lepszy, nawet powiem. Jeszcze coś tu sobie przy okazji sprawdzam. O, proszę bardzo, udało mi się tak zrobić, że lukam sobie i na czata, i na filmik. Także... Ja bym proponował jakiś właśnie kujawiak prasłowiański kujawiak, taki kopniak właśnie z dwóch nóg. I taką technikę trzeba zdobyć. Trzeba się wyszkolić na przykład u pustelnika, który zna starodawne prasłowiańskie sztuki walki. Jeszcze tartaryjskie. Tartarian to jakaś taka moc. Tartarian Special Combo! Albo a ten na biało to kto by był? Bo tu mamy jakiegoś kujawiaka.
A tu mamy mnicha. No to mógłby mieć jakieś moce też, na przykład grom z jasnego nieba. To taka Boża moc. Ale zobaczmy, bo musimy tutaj coś wymyślić. Proszę bardzo. To był przed chwilą, to co Państwo widzieli, to był cios orła białego. To była technika orła białego. Czy odnajdą czakram? Gdzie jest czakram? Mów natychmiast! Szybkość białego orła oraz Częstochowa Special Combo. Musisz poznać te techniki, aby pokonać... No właśnie, pokonać kogo? Musi być jakiś arcyłotr przecież. Nie wiem, czy macie jakieś pomysły, kto by mógł być arcyłotrem. Może Szabel? Albo Enki? Enki to imię Boże w sumie. Mogliby na przykład porwać Anię z Trójmiasta, księżniczkę z Trójmiasta, która nie piecze ciasta, bo ma służbę od tego. No właśnie. Tuska proponuje Ania. Tuska. Ostry cień mgły. To jaka to jest zajebista technika? Widzę, że poznałeś ostry cień mgły. Kurde, ale mi się to podoba. Dawno, dawno temu, druga Japonia. Polacy zapierdalają za miskę ryżu. Dwie legendy, Leszko i ksiądz Mirosław, udali się w podróż. Czeka nas długa podróż, synu. Laska kniazia Jaremego. A gdzie miecz Chrobrego? On nie zna prasłowiańskiej, tartaryjskiej sztuki walki. Hej, on nie będzie się uczył wychowania seksualnego.

Niech tak będzie. Musimy poznać technikę żubrzego taranu. Przepraszam, to może trochę egzotycznie wyglądać, ale ja cały czas tłumaczę, że to jest druga Japonia, proszę państwa. Wszyscy chodzimy w za małych butach jak gejsze i zapierdalamy za miskę ryżu. Prawda? Ja sobie, słuchajcie, zapalę, ale paczek od was dostałem. No, miały być sprawy organizacyjne, chyba zapomniałem o nich w sumie jakoś to ten temat jeszcze dociągnąć, bo tak, 20 kilogramów trawy ogrodowej wysłane, zwrot poszedł do Tomisia. Słuchajcie, żeby sobie nie pomyśleli ci ze służb na przykład, że to... Że to jest, wiecie, taka inna, ta zakazana, ta diabelska trawa, bo jeszcze tu wpadną. Get on the ground! Freeze, motherfucker! Gleba, Gleba, nie patrz się! Nie patrz się, kurwa, Gleba! I tam kolanem. Znaczy, mam tu komunikat, że naruszam tutaj wartości copywriterskie, niestety. Wydawało mi się, że trailery są zwolnione, więc niestety muszę tutaj chyba tego trailera wyłączyć. A tu, proszę bardzo, tu jest właśnie Kaczy Król. Tu jest właśnie Kaczy Król, Jarosław. Czyli ten trailer nie. Co to jest? Okej. Zostawmy Kaczego Króla w spokoju. A propos właśnie skojarzeń Michała, przepraszam, znanego nadającego o rzeczach niewyjaśnionych, znanego nadającego audycję o rzeczach związanych z Nocnym Radiem i Złymi Wilkami, taki zoolog znany. No właśnie.

0: No popatrzcie, no to jest właśnie znowu, to jest film Teoria spisku z Melem Gibsonem. On gra tam właśnie Michała Gieresia. Takiego, to się spiskami interesuje. I w sumie na końcu się okazuje, że miał rację. Mówię ci, że to złe wilki. Nie możemy na nich wpłacać, Michale. Przecież nie możemy karmić złego wilka.
1: Już nakarmiliśmy. No, no niestety, już znaleźli się głupcy tacy. Jak każą im lizać sedes, to będą lizać sedes. Proszę, zobacz na to. Tu są dowody hackingu. Ktoś nas śledzi. To chyba nocniki są. Jedź dalej, jakby nigdy nic. Zostawcie mnie, mówię prawdę!
0: Zrobili mi mind control na lotnisku. O, kochanie.
1: Tak. Tutaj. Krawiec. O, zapisujemy numer telefonu. Łapcie go!
0: To mówię prawdę, no. O, oni są z globalistami. Działają razem z globalistami. Jeśli ich nie powstrzymamy, to świat jest zagrożony. Co możemy zrobić?
1: Jest tylko jedna szansa wygrać z nimi.
0: Kapitan Tomek.
1: Tak, musimy go odnaleźć, ale to nie będzie łatwe.

Także tak się dzisiaj bawimy. No, a w ogóle znalazłem ostatnio taki wokalizer zamieniający tekst na słowa, na dźwięk, na wypowiedzi po prostu. I można sobie wybrać, do wyboru jest jakieś tam 20 czy 30 nawet, czy więcej głosów. Schwarzenegger, Keanu Reeves, no. I faktycznie coś tam powpisywałem i wyszło coś w stylu You have to listen Night Radio now. To raczej powinno być Nacht Radio. Nacht Radio. Das ist gut. I like it. I like it very much. Nice Radio. Więc i faktycznie coś takiego, ale po polsku to dziwnie brzmi inaczej, musi być ten sam język. Także, wiecie jak to jest. No, ja naśladuję różne głosy, tym bardziej lubię takie zabawy, ale wy też możecie na przykład zadzwonić i coś tu podłożyć. Zaraz tutaj może jeszcze niezniszczalnych puszczę, czekajcie, gdzie ja miałem tutaj. Ciekawe, czy będę naruszał. Ciekawe, czy będę naruszał. Już nie naruszam chyba, z tego co widzę.

0: Ja bardzo lubię Niezniszczalnych. To jest akurat z trzeciej części. Tam był znowu Mel Gibson, słuchajcie. Może to ja jestem Stallone?
1: Chaos Theory is disease and I'm a cure. Niemożliwe. Gdzieś.
0: Musimy pokonać złego wilka. Będziemy do tego potrzebować naprawdę dużych sił.
1: No i co robimy? Nadajemy.
0: O, jeszcze tylko Zbawiciela tu brakuje, 44. O, Ania z Trójmiasta nieźle sobie radzi.
1: Gumball. Myślałem, że jesteś młodszy. Trawa i woda.
0: O, jeszcze Murzyn, kochani, jeszcze Murzyn. I co, krawiec? Łyso ci teraz? Nie, czekajcie, bo tu coś mi świta. Tu Ania z Trójmiasta jako jedyna ma prawo jazdy w nocnym radio. No, to trzeba... trzeba, widzicie, coś tu wymyślić, jakiś scenariusz. A to jest akurat Ronda Rousey. Wojowniczka MMA. Całkiem dobra jest. Ona jest dobra i w zapasach, i w stójce jest dobra. Bo jak ją widzę, to mam stójkę. Tak. Patrzę, co tu... A Jacek z Australii się już zapisuje jako cameo, ale kto to jest cameo? Kto to jest cameo? Pytanie. Kaczora, to nie możemy na to pozwolić. Słowa nienawiści. Co oznacza przedsłówek turbo? Słowianie na sterydach? Zapytuje Miki. No, nie wiem, czy może być Słowianin Max, ale wiem, że może być, nie wiem, czy może być Słowianin Turbo, ale wiem, że może być Turbo Słowianin i Neosłowianin i Ultrakatolik. Ultrakatolik zdobywa moce dodatkowe, właśnie Grom z Jasnego Nieba, Częstochowa Special Combo, Jasnogórski pocisk też, że kogoś pociska. Cameo to ktoś, kto pojawia się na chwilę. Aha, to w slangu filmowym tak się mówi? Jako gość gwiazda, aha. Czyli czasami się pisze w filmach, że gościnnie, nie? No, tylko ciekawe, tutaj to gościnnie się pojawia Chuck Norris chyba z tego, co pamiętam. W ogóle mało co mówi, chyba tylko opowiada jeden dowcip o Chucku Norrisie, że kobra ugryzła Chucka Norrisa i umarła od tego.

A ja tu sobie chyba łyknę odrobinę talentu, że tak powiem. Mam tu dzisiaj wszystko, słuchajcie, do chrupania, do picia, do żucia, do różne rzeczy. Odrobina talentu. Pamiętam, kiedyś byłem na wakacjach i przyłączył się do nas przy ognisku ktoś, kogo można by nazwać bardem, takim stuprocentowym. Dosłownie, słuchajcie, gość jak Jaskier, dusza towarzystwa, cały czas grał, był taki też cwany, bo cały czas trzeba było mu, co jakiś czas trzeba było mu podtykać trochę alkohol, coś dobrego mu dać do jedzonka, czyli taka gwiazda. I fantastycznie śpiewał, nie? Fantastycznie śpiewał, grał na gitarze różne wesołe piosenki. Z bardzo szerokiego repertuaru, nie jakieś tylko takie przyśpiewki, tam usia-siusia czy jakieś disco polo, tylko przeróżne rzeczy, jakieś raz balladę, raz coś wesołego, raz coś jajcarskiego, bardzo bogaty repertuar. No, to taki prawdziwy bard z prawdziwego zdarzenia, który chodzi, wędruje, przyłącza się do zupełnie nieznanej grupy ludzi, którzy akurat sobie siedzą przy ognisku i właściwie oferuje swoje usługi jako ktoś, kto zabawi wszystkich świetnie. To znakomita profesja chyba, przyznacie, nie? To taka wręcz filmowa albo jak z jakiejś opowieści.

0: co krawiec, zostałeś sam z Gambolkiem i co teraz kufa? Nie, jest jeszcze Ania z Trójmiasta. Słuchajcie, no do niedawna Czektul jeszcze był. No, także zmienia się skład. Jakbyście zobaczyli sobie skład, jaki się przewinął przez nocne radio, to by wam laczki wirowały, słuchajcie. Laczki by wam wirowały. Co, słuchajcie, tu jest taka scena, gdzie Banderas coś... O, tu, tutaj, słuchajcie, patrzcie. Jebudu, o, tu... Ile potrzeba radiowców, żeby zniszczyć jednego złego wilka? No pasuje. Tutaj, krawiec, muszę ci powiedzieć jedno. Jesteś idiota. Ale spoko, idiota. No. A kto to ten Murzyn? Bo tu się cały czas Murzyn przejawia. No przepraszam bardzo. Kto tu w nocnym radio mógłby być Murzynem, waszym zdaniem? Patrzę tu na czata, co napiszecie. Kto, może to właśnie Jacek z Australii, ta gwiazda, jako Murzyn, on w tej Australii się opalił. Znakomicie, tam jest ciepło. Się opalił i dlatego tak wszyscy myślą, że to Murzyn. Przypominam tutaj słowa naszego wielkiego rodaka, ojca Rydzyka. Murzyn, gdzieś ty się nie mył. No właśnie, też... była taka jakaś czytanka, czy podręczniczek dla małych dzieci, taki religijny, tam gdzieś przez Radio Maryja wydany i tam był Murzynek i się modlił ten Murzynek, żeby być biały. To ciekawe. Jacek pisze, że może być czarny, ale wolałby być Murzynką. Wesley Snipes. Oh yeah. No właśnie, no to nie jakiś Murzyn, tylko Wesley Snipes. A słuchajcie, tak w ramach akcji, bo sobie taką akcję wymyśliłem, wpisuję w tym momencie na Google pierwszy czarnoskóry, tak w dobie poprawności politycznej powinienem wpisać pierwszy pierwsza osoba o lekko kakaowej karnacji skóry, szeryf w USA. No, i tutaj pojawia mi się taka postać jak Buzz Reeves i to był faktycznie pierwszy czarnoskóry zastępca szeryfa, no ale to bardzo wysokie tak stanowisko i zasłynął tym, że był niesamowicie skuteczny w ogóle, był świetnym szeryfem. Jednym z najlepszych w ogóle w historii. Mało w ogóle, nigdy nie został ranny, złapał chyba 3000 bandziorów, 40 iluś tam zabił, tak z głowy mówię, przepraszam bardzo, tak, 3000 złapał, aresztował i 14 poszukiwanych zabił. Był bardzo ceniony za pomysłowość, mało tego, potrafił się przebierać w różne stroje, czyli był takim Arsène Lupin trochę. Był takim Arsenem Lupin. Więc niesamowita postać i tutaj miałbym taką propozycję. Przyłączam się do tych czarnoskórych, którzy mówią, że cyrk się zrobił trochę i że mogliby swoich bohaterów na przykład pokazywać, promować. No to bez wątpienia można by zrobić film w stylu Quentina Tarantino z takim czarnoskórym szeryfem pierwszym, bo byłyby też tam wątki, no właśnie, rasizm i te sprawy. Można by to ciekawie rozwinąć. Może właśnie coś w stylu Django, prawda? Dlatego może mi się skojarzyło. Ale tutaj dzisiaj każdy może być każdym i nie musimy przypisywać jednej roli do jednej postaci. To mogą być... mogą raz... Może ktoś wam się skojarzyć z jedną osobą, innym razem... Możecie przypisać tutaj kogoś z naszego świadka innemu aktorowi. Różnie to może być. Ja tu sobie patrzę, co ja tu jeszcze mam. No to jest jakieś tu globaliści tu atakują chyba. trochę poprawimy. Cyk. Wszystko na żywo jest robione, ale pamiętajcie, że ja tu mogę dowolnie montować. Tu się, jak tu się tylko strzelają, na przykład, to nie wiem, czy podłożę. Kto to kogo ściga? Globaliści ścigają nacjonalistów, albo anglosasi Słowian. Anglosasi Słowian. O, tu się anglosas czai. Zastrzelił Słowianina. Może kiedyś tak się zmieni świat. Tak będzie. A dwaj główni bohaterowie, no to kto to może być? Jeśli by to byli niewyciszalni, taki też jest tytuł dzisiaj, niewyciszalni radiowcy, to Ania wymyśliła, czyli NR. Gdzieś tam ci niewyciszalni się przewijali. Nie wiem, czy pamiętacie Nocne Radio The Movie, przeróbkę Batmana taką. To tak dla jajec było, też montaż zrobiony. No później też można coś z tego zmontować, może jakieś... Może jakieś szoty, ale mam obcięty obraz, kurde, bo tu są różne wielkości filmów, różne proporcje. O. Kurde, cały dzień kundle szczekają, jestem wykończony tym hałasem, powiem wam. I nawet tutaj walczę z sąsiadami, no to może jakaś walka z sąsiadami, nie? Też, no, nie wiem... Ja mogę być Stallone, ale kto w takim razie byłby Stathamem w tym przypadku? Tu gdzieś jakaś rozmowa była między nimi. O, może łatwiej podłożyć głosy, jak się ma rozmowę taką właśnie, jakąś dwóch bohaterów, nie? Tutaj Jason Statham, Sylvester Stallone. Kurde, przeszkadza mi to szczekanie, nie mogę się skoncentrować. Zaraz pójdę i znowu będzie awantura. O, kurwa, nie mogę z tymi ludźmi po prostu. Może ktoś zadzwoni i pogada ze mną, bo coś mi wenę to odbiera po prostu, jak muszę słuchać ujadania cały dzień za ścianą i pod oknem. Nie powiem, co tu się aktualnie dzieje, bo nie będę tutaj, niech będzie miło. No, z takich jeszcze około radiowych spraw, pan Barney ze Szkolnej, a konkretnie Paweł, zrobił coś, co mi się w pale zupełnie nie mieści, bo mianowicie zajumał nasze logo i nazwę przy okazji. I sobie wymyślił, że będzie nadawał Nocne Radio i wkleił nasze logo. No, niektórzy to mają zryty beret, trzeba przyznać. Ja tego tak nie zostawię. Steven Seagal jeszcze tutaj został przypomniany. No, Steven Seagal to z Etamem się kojarzy. Ten stary Steven Seagal. I są tak samo zabójczy. Przypominam, że Etam zabija dzika ciosem ołówka, jednym ciosem ołówka w oko. No też nie będę wam zdradzał, jakie warunki przedstawił Etam swojego powrotu tutaj do Nocnego Radia. A co tam? Powiem wam. Co prawda Etam powiedział, że to między nami, ale ja na przykład nie uważam, że to musi być koniecznie między nami, że to jakaś wielka tajemnica. Mianowicie zażyczył sobie, że ma być drugim kapitanem tutaj. To się może wtedy łaskawie, gościnnie pojawi. A właśnie, a propos donate'ów, bo też tutaj hasło donate pada, to naprawiłem. Okazało się, że trzeba było trochę tam przekonfigurować pewne rzeczy, żeby to działało, to znaczy mówię o donate'ach z PayPala, no i może wypadałoby tutaj zaległe rzeczy puścić, Proszę bardzo.
1: To ja uśmiech. 20 zł. Mniejsze inke serce równe cdn.7tv.app równe hejka slash większe.
0: To był tajemniczy szyfr. Równa slash hejka większe. Nie, jak to było? No, tajemniczy szyfr. Niezastąpiona to ona, to ja. Albo może to pan, może jednak tak sobie powiemy, że to pan, bo to ja, no to pan to jak. To ja, to dobrze, że nie to i to ja. Nie, to ja, to ja. Sekwoja twoja i ostoja. No właśnie, i też Gosia was pozdrawia. Wszystkich chyba pozdrawia, tak, wszystkich.
1: Gosia, 50 zł. Za pozytywną energię. Pozdrawiam moje kochane nocniki.
0: Potem znów tutaj, znów tu ona sprawdza, czy działają donaty. Właśnie działają, świetnie. I Rozaliusz jeszcze się dorzucił, proszę bardzo.
1: Rozaliusz, 55 zł, 55 groszy. Niech ci się szczęści, niech ci się darzy, niech ci się Irlandia dobrze kojarzy.
0: O, bardzo mi się dobrze kojarzy. Do dzisiaj bardzo sympatyczne miejsce do życia. Takie jakby spokojniejsze niż Polska. Przynajmniej wtedy, kiedy ja byłem. No, takie spokojniejsze. Przynajmniej też Polska też się zmienia. W Polsce teraz też jest spokojniej trochę niż było. No, niech się darzy, niech się jarzy, niech się na patelni smaży. O. Tutaj przypominam, że możemy też, że możecie też mieć jakieś propozycje scenariusza, na przykład. Co by tu się mogło dziać? Kto kogo porwał, kto kogo zdradził, kto na kogo doniósł. No właśnie, kto na kogo doniósł też może być. To są naprawdę grube afery są, no. Nasyłanie morderców, przypominam. Było nasyłanie morderców. Hakersko. Hakerzy. Rozbijacze rodzin. No. Także do koloru, do wyboru. I... Właśnie, to może jakiś następny trailerek. Albo fragment przynajmniej. Sorry, trochę tu mam dużo okienek. I dużo różnych przełączników. O. Dobra, bierzcie tego okrągłoziemce i wyrzucamy go z samolotu. Zobacz, niech się przekona, czy ziemia jest płaska, czy okrągła. Dawaj go tu. Czekajcie, ja naprawdę to jestem okrągłoziemcą. Dobra, dosyć gadania. Giereś już nas szuka. Dawaj go tu. Dobra. Pozdrów Etama. Ciekawe, czy będą niezniszczalni czwóreczka w końcu. Coraz bardziej tak geriatrycznie się robi w sumie, ale nowe twarze się pojawiają. No właśnie, jakie tu strony konfliktu w ogóle są? Trzeba to sprecyzować.

do Moskwy lecą spotkać się z Szablem. Musisz pamiętać, że Giereś to wąż. Sam tak o sobie mówi. Co tam, chłopaki? Nie, o północy mamy spotkać się z globalistami. Wiem. Jesteście gotowi? Co się dzieje? Będziemy hakować serwery. I nasyłać płatnych morderców. A co z rozbijaniem rodzin? Na wszystko znajdzie się pora. Dobra, trzeba zaskoczyć Gielesia. Pamiętajcie, on jest chorobą, a my lekarstwem. No. Nie wiem, to tak jakieś srogie to jest po prostu troszeczkę. Może z innej manki, może tu inny scenariusz. Czekajcie, spróbujmy przewinąć. Musisz pamiętać, że łysy strzela z ucha. Tak, teraz chcą zniszczyć nasz kanał. Co zrobimy? Słuchajcie, a może on doniósł sam na siebie? Taki głupi by nie był. Słuchaj, wszystkiego można się po nim spodziewać. No, to jest zryty beret. Gotowi? Dobra. No to też takie nawiązanie do ostatnich tutaj dram. Hańba, Vendetta. Tu już blokady idą. O, to już agenci działają. Dobra, to zdejmujemy. No, nie, no, ciężko tutaj jednak puszczać, bo YouTube zaczyna grozić i tak audycja chyba spadnie z rowerka. Padło. Dobra, to zaraz druga część będzie. Ci, co słuchają na radyjku, to słuchają nieprzerwanie.

0: Okej, witam serdecznie, dobry wieczór. Trochę się rozkojarzyłem. Rozkojarzyłem się, ale już jestem z powrotem. Krawiec się kłania. Tak, dzisiaj luźne gadki dzisiaj, bo siedzę sobie tak w luźnych gadkach. Piątek jest i jakoś nie chce mi się gadać o jakichś strasznych rzeczach. Akurat dzisiaj taki mam humor. Może jakieś weselsze tematy się nam nawiną, a też jakoś nie śledzę ostatnio aż tak dokładnie, co się dzieje w kraju i za granicą. Może to jest jakieś przejście na inny tryb działania, że się mniej interesujesz polityką, różnymi nowymi spiskami, bo codziennie mamy nowy. Zbliżają się wybory, w niedzielę już są, 28. Dzisiaj się zakończyła właściwie kampania wyborcza, której nie było, tak jakby. I no, ani mi się śni iść na wybory. Wiem, że to nieodpowiedzialne i tak dalej, ale mam akurat wyjątkową sytuację, że nie za bardzo mogę. Ale was, rzecz jasna, namawiam do tego, żebyście szli i spełnili swój obywatelski obowiązek. I cóż, a my sobie dzisiaj posiedzimy. No, ja więcej wiem, co się dzieje tutaj w radio. Różne ciekawe dochodzą sygnały. Więcej znam newsów z radiowego świadka niż z Polski. Tak się jakoś dziwnie złożyło. No, dzisiaj sobie czytam na czacie furiat, no chyba mogę powiedzieć, bo sam się tu rozpisywał, że idzie na 15 dni do pierdla. To ciekawe, nie? No, sam nie wiem, czy w to wierzyć. Najlepiej by było, gdyby sam zadzwonił i powiedział. Można było wywnioskować, że chodzi o jakiś, na przykład, nie wiem, zgaduję, akt wandalizmu popełniony na wieży nadawczej G5. Myślę, że to jest dobry trop. No, furiat to furiat, no i chłopak jest buntowniczy mocno, węszy spiski wokół nas, chcą nas zdepopulować, ztranshumanizować, zdeprawować też nas chcą. Tak więc deprawują nas pełną gębą. No i na 15 dni miałby pójść. No ciekawe. Może się zjawi furiat, to go podpytam, pociągnę go za język. Jeszcze jednego mam fajnego tutaj newsa z radiowego naszego podwórka. Chodzi o rocznicę pewną, ale jak zwykle, no ta osoba, która mi to zdradziła, ciekawostkę, to charakteryzuje się tym, że często nie wiadomo, o co jej chodzi. I tak w rezultacie nie wiem, czy mogę mówić, czy nie mogę mówić. Tak jak zwykle wszystko wytłumaczył, że jeszcze głupszy się człowiek robi od tego. Tak więc może też jakiś telefon będzie, albo jutro sprawdzajcie, może coś się będzie tu działo. Też w okolicach 21. No i a co do szans Dudusia, no to niektórzy twierdzą, że może wygrać już w pierwszej turze, inni, że to absolutnie niemożliwe. Bardzo różne są sondaże w zależności od tego, kto je robi, kto bada. No tak się wczuwam trochę w sytuację jakiejś firmy, która ma fajne, dobre kontrakty. Na przykład z TVP, nie? Jakiś instytut badawczy, czy coś takiego, nie wiem jak to się fachowo nazywa, chyba tak. No i mają kontrakty na grube miliony. No i dobrze wiedzą, że taka telewizja publiczna oczekuje że wyniki będą takie, a nie inne. Okej. Okazało się jednak, że mogę, że nie jest to żaden sekret. Słuchajcie, jest rocznica związku Oli i Zenona. Osób, które doskonale znacie z anteny, wielokrotnie tutaj gościli. Nie raz, i nie dwa, i nie dziesięć. I są z nami już od wielu lat i ze sobą też. Nie wiem, co ważniejsze w tym przypadku, czy że są z Nocnym Radiem tak długo, czy ze sobą tak długo. No, prawda. Nie no, oczywiście. Wiadomo, to ja sobie tak żartuję, wiadomo, że Nocne Radio jest najważniejsze. No ale i tak trzeba tutaj pogratulować. No, taki, przypomina mi się, koncert życzeń z PRL-u. Był taki program, koncert życzeń. To był chyba najbardziej czerstwy program w historii telewizji. Ever. Polegało to na tym, że siedziała jakaś dojrzała pani i dojrzały pan, lekko siwiejący, i na przemian odczytywali życzenia dla jakichś par, które obchodzą jubileusz. Jubileusz platynowy, jakiś miedziany, bursztynowe gody, coś takiego. Bursztynowe gody, to co to jest, jak się urodzi drugie dziecko, czy trzecie, tak? Bo tam jest rocznica związku, platynowa, bursztynowa, coś takiego, srebrna, złota, nie? I gody. I z okazji złotych godów Stefanowi i Jadwidze życzy wszystkiego najlepszego Andrzej Sochaczewa. I tak cały program odczytywali te życzenia i było to przerywane piosenkami. Taki program... nie wiadomo dla kogo w sumie, bo taka jakby może PRL-owska odpowiedź na program, który ma po prostu popuszczać trochę przyjemnej muzyczki dla pewnej grupy docelowej. Tylko że oczywiście w PRL-u nie zrobi się niczego tak o. Są tu już gratulacje Tomu. Wysyła gratulacje dla żony Zenona. To oczywiście znany u nas mem i ćwiczenie znane dla logopedów. Żona Zenona, proszę powtarzać, żona Zenona zażenowana zażyczyła i okazuje się, czy dobrze wymawiacie rzet. No i co? I to było przerwane jakimiś takimi pioseneczkami. Pamiętajcie o ogrodach. I ciągle to samo puszczali. Tak co program się powtarzały te piosenki. To było tak słabe. No, za PRL-u nie można po prostu zrobić programu rozrywkowego. Wszędzie musi być jakaś misja, nie? Każdy program musi mieć jakąś misję, żeby jakiś tam toady, jakiś klakier mógł pójść wyżej, o szczebel wyżej do swojego dyrektora, przełożonego i uzasadnić, że robimy, wicie, rozumicie, właśnie taki program będący odpowiedzią. Tak, to chyba Loska prowadziła Floki właśnie. Krystyna Loska, tak? Chyba tak. Ta blondynka taka, nie? Także... Tak, chyba tak. Ja sobie muszę przypomnieć, jak wyglądała Krystyna Loska. O, donejcik.
1: O! Stas Hek z okazji bursztynowych godów. Na 500-lecie zawarcia Związku Marzenskiego, Piotr Szczepanik, kormorany 15 zł.
0: Dzięki, Staszek. Rozumiem, że ten Piotr Szczepanik, kormorany to jakiś zespół z PRL-u, tak mi się kojarzy trochę. Kormorany. A tu wpiszę kormorany. O rany. No jest jakiś Piotr Szczepanik i kormorany i Piotr Szczepanik w jednym. Tak, to jakiś zespół. A, to już widzę. Polscy Beatlesi znowu mieli być, nie? Tak jak Żuki, był taki zespół Żuki, nie? Za PRL-u. A Beatle to jest właśnie Żuk, nie?
2: Wiatr strąca krople z drzew.
0: To ja już dziękuję.
2: Kur kormoranów w locie splątał się.
0: Nie, nawet fajne.
2: Żegnał ciepły dzień. Ostatni dzień w mazurskich.
0: No i dodzwonił się taki bardzo PRL-owy człowiek, jak tylko coś tutaj widzicie, nuta PRL-owa, smaczki z PRL-u, to nie mogło zabraknąć kogo?
3: Tyle było lat spędzonych przy radiu, donatami teraz podziękujcie mu.
0: Ty śpiewałeś w chórze kiedyś, coś kiedyś się chwaliłeś, tak? Że...
3: Tak, w programie pierwszym nawet Radia Polskiego śpiewałem, oczywiście, że tak.
0: A co śpiewałeś?
3: Tu starałem się głos Krawczyka, nie wiem, czy mi się udało, chociaż trochę. To był Krawczyk przed tym, no jak to się nazywa, zanim, bo on tam miał jakieś zderzenie samochodowe, czy coś.
0: To u ciebie jest Krawczyk po zderzeniu, zdecydowanie.
3: Starałem się jak mogłem, może to coś da. No, w każdym razie, skoro tak wspominasz, no to oczywiście nie może tutaj zabraknąć prawie najstarszego słuchacza, tak strzelam, prawie najstarszego słuchacza, chociaż trzy dni temu mój kuzyn składałem rocznicę, bo piątka z przodu mu wyszła, to już kurczę, tak sobie zawsze uświadamiam, jak już blisko też ja mam, bo ja tylko 2 lata młodszy od niego. No może sam będę miał kiedyś takie tęsknoty, ale widzisz, po dzisiejszym programie będziesz mógł się przekonać, czy nie słuchają tego jakiś określony element, znaczy służbowo jacyś, bo może w Telewizji Polskiej powróci koncert życzeń PRL-owski na przykład, nie? Taki w takiej nowej wersji, nie? Od pana Jarosława, dla pani tam Katarzyny i jakieś piosenki Disco Polo, no teraz pewnie by głównie było. W ogóle jak to sobie wyobrażasz, czy to byłoby oglądalne w ogóle?
0: Myślę, żeby się zrobiła z tego szydera jakaś taka i pole do popisu dla różnych dowcipnisiów, troli. Tak jak dzwonią do różnych, gdyby tam można było dzwonić oczywiście i na żywo składać jakieś życzenia, to jest niewykonalne. W czymś tak masowym jak publiczne media jest to niewykonalne i by zmieniło się to w robienie sobie beki i życzenia by składał na przykład Robert Biedroń swojemu partnerowi i coś tam by jeszcze było.
3: Teraz trafiłeś, ale to zaraz Kuba zadzwoni, jak zacznę to mówić. Właśnie mniejszości. To byłby taki koncert życzeń mniejszości. Specjalnie dedykowany program, gdzie mogliby na przykład właśnie tolerancyjni, na przykład, nie wiem, kobieta kobiecie, mężczyzna mężczyźnie, dla na przykład, no bądźmy też uczciwi, na przykład dla swojego psa lub kota złożyć, przecież nikt nie może być tutaj nietolerowany pod tym względem. No ja z całą pewnością Ante Atari song zamówiłbym dla swojej ukochanej amiki.
0: Z okazji godów. Dowiedziałem się też, że chyba ta muzyczka, co puściłem, te kormorany, Zenon się tu wkurwia, że to ulubiona piosenka jego byłej, dobrze odczytałem? To fajnie trafiłem, nie? Z dedykacją muzyczną z okazji związku Zenona i Oli. Ulubiona piosenka byłej Zenona. To tylko w Nocnym Radio tak może to wyjść.
3: Ale to pierwszej żony, to rozumiem. Teraz jest druga, a jak będzie trzecia, to będzie jeszcze inna.
0: Ola, to no, już jest 11. Ty, jak wy niewiele wiecie o Zenonie, co on w życiu wyprawia.
3: No, to już jest high-endowa wersja żony, tak zwana. No ja jak wiecie, teraz będę w trakcie poszukiwań pewnie dopiero. Kandydatki na pierwszą żonę, no bo ja jestem po związku takim nieudanym. Także ja, i dla mnie to teraz, gdzie te kobiety... Nie ma niestety. Bo ciekawe, dlaczego powstała taka piosenka, kurczę, to śpiewała ta, Rimo ona się nazywa, tak? Dobrze pamiętam?
0: Była jakaś Danuta Rin, czy Rim, tak? Rim,
3: tak, Rim, tak, Cim, no Cim. Właśnie. Powstało o mężczyznach, a kurczę, to jest takie bardzo nie dzisiejsze, bo jak to tylko kobiety mają prawdziwych mężczyzn mieć, mężczyźni też powinni mieć prawdziwe kobiety i za komuny, to nie chwaląc się, pamiętam te czasy czarno-białe, się chodziło, wiecie, wtedy za komuny to jak się chodziło w latach 70., to człowiek w ogóle czarno-białe widział, jak nawet chodził na ulicy, nie tylko było w telewizorze, ale tak naprawdę było czarno-biało, nie? No chyba, że był jarmark albo 1 maja, to wtedy było kolorowo, biało-czerwono.
0: No tak, tęskniło się za kolorami i za zapachem w ogóle dobrej farby, dobrego papieru, też no, zupełnie inaczej pachniał świat, a to, że był szary taki, to też jest...
3: No, człowiek doceniał różne rzeczy, teraz wszystkiego mało, cieszy się, że do momentu, kiedy szuka, to się cieszy, jak już kupi, to już nie jest to samo. No, zawsze wam mówię, kurczę, wyżałujcie, że wy dobrze nie pamiętacie tych czasów na czacie tutaj lat 70., kiedy, a przede wszystkim kryzysu i kartek, bo wtedy rzeczywiście było coś, kurczę, do Peweksu pójść, przykleić buźkę do szyby, bo dolarów nie było, no chyba, że rodzina przysłała, ale to też trzeba było uważać, bo listy były czytane, to musiało być w treści listu napisane, że tam $5 trzecia przysyła i tak dalej, nie? Miałeś jakąś rodzinę za granicą? Myślę, że tak się ciebie spytam, jak spytali w ankiecie prezesa klubu Tęcza. Rodzina za granicą była jakaś?
0: Nie za bardzo. Ale no. Moja rodzina jakoś potrafiła się odnaleźć w tym PRL-u w sensie takim, że poradzić sobie jakoś tam finansowo, nie? Znaczy mam tu na myśli ojca i rodzinę od strony taty, to oni zawsze bez względu na czasy jakoś tam sobie radzą. No a jak się podrywało dziewczyny za PRL-u? Opowiedz, Etam, jak podrywałeś dziewczyny, jak byłeś mały?
3: A mam taką kwestię, bo tu już wprawdzie był koniec PRL-u, bo ja zacząłem w drugiej połowie lat 80. technikum, czyli taki okres podrywania. I miałem sytuację wprawdzie wcześniej, że mnie podrywała jedna w podstawówce, ale przestraszyłem się, to znaczy to była taka Beata, która jak na 13-latkę miała bardzo duże piersi i kiedyś bawiła się na trzepaku i po prostu nie nosiła stanika i taki sweter miała, taki udzierkany chyba własnoręcznie, bo takich swetrów to wtedy nie można było tak sobie w sklepie kupić. No i zrobiła tak, że wiesz, jak się nogami wchodzi na górę i zwisła w dół, jej ten sweter się zleciał na głowę, a cycki opadły i ja wtedy się przestraszyłem i uciekłem, nie?
0: No. Co i chodziłeś do techników wtedy?
3: Nie, wtedy chodziłem do podstawówki, ja mówię o tak 13 lat, nie?
0: Myślałem, że do techników chodziłeś,
3: a w technikum, kiedy miałem 15, już byłem w pełni świadomy, mały Etamik też już brykał wtedy, także wtedy miałem inne podrywy, to były takie, że mi tam się dziewczyna podobała, zresztą nie miałem żadnych szans, bo jak się okazało rok później zdobyła tytuł drugiej wicemis szkoły, bo były takie wybory u nas, tak, notabene miała tak samo na imię jak moja konsuela, no i po prostu że mieliśmy takie warsztaty się mieściły przy ulicy Willowej, każdy tutaj w Szczecinie wie, że tam takie wielkie stoczniowe warsztaty. Wszystko żeśmy przeszli, przemaszerowali od kuźni poprzez stolarnie, spawalnie, ślusarnie po mechaniczny. Taka szkoła. No i tam po tych warsztatach no to się z dziewczynami chciało jakoś tam pogadać, umówić czy coś. No to żeby to poważnie wyglądało, to kupowałem papierosy. No zgadnij, jakie ja mogłem papierosy kupować.
0: No nie wiem, jakieś tam popularne.
3: No popularne nie, bo popularne były bez filtra i sporty i trzeba było za chwilę spluwać tytoń, który wylatywał. Tak no, się robiło. Nie,
0: jak, natomiast nie, jak się całujesz z dziewczyną. Potem...
3: Klubowe. Wypaliłem ze 3 paczki wtedy, a śmierdziałem o matko. Jak ja śmierdziałem, wszystko śmierdziało. Paluchy,
0: I
3: kieszenie.
0: Poszedłeś taki śmierdzący do dziewczyny. Tak? I się spytałeś, chcesz ze mną chodzić? Chcesz ze mną chodzić, wiesz, tak czy nie? Bo tylko musisz się słuchać.
3: Nie, nigdy tak się nie spytałem, czy chcę ze mną chodzić, bo te popularne miały spowodować, zawsze byłem leniem, te popularne miały spowodować, że ona miała mnie odebrać jako takiego dojrzałego i sama pójść i po prostu się spytać, czy ja chcę z nią chodzić, ale efekt był taki, że jak z kolegami, którzy się do mnie przypieli, bo też uznali, że warto, tam ona chodziła z koleżankami, to po prostu one uciekały od nas, nie?
0: Może no. Się zachowywaliście jak dzikusy jakieś i ciągnęliście za warkocze, podnosiliście sukienkę.
3: Nie, warkocze nie.
0: Ja trochę taki byłem psotnik, jak byłem w podstawówce, to trochę tak, gdzie, takie robiłem końskie zaloty czasami.
3: Także nic z tego nie wyszło, a ja byłem zawsze nieśmiały do kobiet. Teraz to się zmieniło o 180 stopni, natomiast kiedyś to... No co tutaj dużo mówić, no, prawiczkiem zostałem do matury, no, taka jest prawda. Ale wyznanie, teraz będą się ze mnie śmiać, tutaj będą pod tego. No.
0: Pamiętam taką scenę na WF-ie, akurat mieliśmy zajęcia dziewczyny z chłopakami, no i tam koleżanka grabi bieżnię, czy jak się nazywa to miejsce, gdzie się skok tam w dal robi, czy coś, grabkami, nie? A dookoła niej taki wianuszek chłopaków i tak się przyglądają, jak ona grabi. Ale tak kurczę, z 10 nas stało dookoła tej jednej koleżanki. No i ona się tak dziwiła, co? Jej się tak przyglądają chłopacy, nie? No możecie się domyśleć, czemu się przyglądali, no. Jak się stanika nie ubiera, no, i się ma luźną koszulkę, na WF-ie, to można wzbudzić zainteresowanie płci przeciwnej męskiej.
3: No, u nas była taka z kolei sytuacja, że mieliśmy taką... Nasza szkoła składała się z czterech skrzydeł, które były połączone ze sobą w taki kwadrat, że można było dookoła biegać, a w środku było boisko, jak gdyby w środku między tymi czterema skrzydłami. Zresztą to był tak naprawdę bunkier przeciwatomowy, bo tam były prawdziwe, z takimi gigantycznymi drzwiami, bunkry przeciw bombardowaniom. No i mieliśmy WF-y często na korytarzu, bo część szkoły nie miała sali, tylko miała taki korytarz z filarami. To było prawie jak sala gimnastyczna, ale była to część po prostu korytarza, nie? No i tam była taka kanciapa przeznaczona właśnie dla WF-isty i w tej kanciapie żeśmy często z dziewczynami przebierali, także często tam jak się dziewczyny nogę do góry podnosiły, czy coś tam się odsłoniło, więc co nieco więcej, nie? I później także chłopacy mieli co popatrzeć, a potem taka sama sytuacja była już w technikum, na tak zwanych praktykach, gdzie również się w takich kanciapach robotniczych przebieraliśmy chłopaki z dziewczynami, także też sobie było na co popatrzeć, nie?
0: Był taki fajny komiks Sprytek, czy Sprycjan, Sprytek, jakoś tak, o takim chłopaczku, jego tam szkolnych różnych przygodach. To jest fajny komiks, on jest też zrozumiały i atrakcyjny w miarę dla dorosłych, bo tam są różne takie perypetie damsko-męskie, ale na poziomie dzieci, nie? Że dzieci dopiero się zaczynają tam interesować, płcią przeciwną i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny komiks. Sprytek to się nazywało, bo Sprycjan to już było co innego. No i tam w jednym odcineczku, bo to jest podzielone na takie małe, kilkustronicowe odcinki, każda historyjka, ksiądz chodzi po szkole, bo tam są tacy stali bohaterowie i maluje czarną farbą zamki od szatni. Także jak chłopak przyjdzie popodglądać koleżankę i przytknie łeb do szparki, to mu zostanie taki czarny odcisk, nie? Taki sprytny ksiądz. A potem widać taką scenę, jak jakiś nauczyciel taki wąsaty idzie i też ma taki ślad. To taki trochę sprośny komiks. No ale pamiętam, że podglądało się też koleżanki. No to był taki okres w podstawówce, że się zaczynało. Tutaj doktor Pajchiwo pisze o strzelaniu ze stanika. Ciekawe, jakie to wkurzające musi być dla dziewczyny. A może w jakiś sposób atrakcyjne, że się nią interesują chłopaki, nie? Mimo tych końskich zalotów. To trzeba by dziewczyny zapytać. Może Karola byłaby tutaj, bo no jeszcze niedawno sama była
3: w tej... No właśnie wyszła tutaj, ale nie wiem, o co mam się zapytać. Z Krawcem rozmawiamy na antenie. No zadaj to pytanie i to jej przekażę.
0: Czy doświadczała kiedyś w szkole końskich zalotów od chłopaków?
3: Czy doświadczałaś kiedyś w szkole końskich zalotów od chłopaków?
4: Nie wiem. Chyba nie. nie pamiętam.
0: Nie strzelali ze stanika.
3: Nie strzelali ze stanika.
0: Spróbowaliby, dostali
3: może
0: kopa
3: druga coś dostarczy, ale nie chce wyjść, bo się zamknęły i imprezują, bo przecież wczoraj się matury skończyły.
0: No właśnie, czy Karola zdała?
3: Ja nie wiem, bo dopiero w połowie sierpnia podadzą wyniki.
0: Aha.
3: No. Ale w poniedziałek do pracy już idzie.
0: Do pracy. Ale jest przekonana, że znaczy ma w sobie takie przekonanie, że poszło jej dobrze?
3: Jeszcze raz?
0: Czy ma takie przekonanie sama, że poszło jej dobrze, czy raczej kiepsko?
3: Powiem tak. Z przedmiotów, z których się w ogóle nie przygotowywała, a wzięła 3 rozszerzenia, czyli musiała 2 razy zdawać podstawę i rozszerzenie, to z tych, których nie wzięła, nie uczyła się w ogóle, to przewidywania są lepsze niż z tych, których się uczyła. No, mam nadzieję, że zda, no jakoś tam przy tego. Teraz nie jest chyba taka trudna ta matura. Może ona by się lepiej sama powiedziała. Jakie masz takie pytanie radiowe? Tutaj jesteśmy na antenie przewidywania co do twojej matury.
4: Ja możesz pierdolę. Coś...
0: Aż tak źle?
4: Polskiego chyba dobrze mi poszło. Na rozszerzenie dałam cytat z lalki. Matma? Szkoda gadać, bo będę miała z 50%, a uczyłam się w chuj dużo. Angielski, no jak angielski, no nie był ciężki jakiś specjalnie. Poza wypracowaniem o psa, które musiałam napisać. Rozprawkę, która brzmiała... Niektóre firmy pozwalają zabierać psa do pracy, pracownikom psa do pracy, napisz zalety i wady tego zjawiska. No po prostu mistrzostwo świata ten temat.
0: Dziwnie.
4: Historia to napisałam w rozprawce o kurwa Żyromskiego.
3: Przedwiośnie, ale farciarsko, nie? Bo...
4: Ale ja też tam nie mam dawać przedwiośnia, bo to nie jest polskie, to jest historia, tam mam dawać fakty historyczne.
3: Bardzo ciekawy jest klimat polskiego, z którego liczyła chyba na najlepszy wynik. Pisała temat z Wesela Wyspiańskiego i użyła tam się tej boi, że może być w czasach pisowskich to może być nieuznane za... W ogóle temat może być kiepsko uznany, bo napisała o pojawiającej się postaci Boga jako postaci fikcyjnej, nie?
4: Fantastycznej. No bo dla mnie to było takie oczywiste, że to jest postać fantastyczna, że mi to dobrze pasowało do tezy, no to... Tak no, napisałam, no.
3: No ale w dzisiejszych czasach w Polsce no może to być w ogóle uznane za pewnego rodzaju, że tak powiem, dyskryminację chrześcijan.
0: Herezję.
4: No ale ja to nie wierzę nikogo. Ja też w tym rozprawce nie pisałam, że to jest dla mnie postać fikcyjna i tak dalej. To napisałam, że to jest taka postać właśnie bardziej mistyczna i tak dalej. Ja takich tam sformułowań używałam, nie? Więc mam nadzieję, że to obroniłam jakoś, bo jeśli to obroniłam, to będę miała dobre punkty. Jeśli nie, no to zależy jak trafię. Jak trafię na katola, to mam przesrane, nie?
0: Słowacki, no może żeromski. Tak czemu ciągle
4: tak
0: tych dziadów? Czemu ciągle tych dziadów trzeba się uczyć? A nie, czemu nie ma współczesnych?
3: Ona uwielbia dziady. Znaczy ja i ty podejrzewam, że mamy takie samo zdanie na temat dziadów, ale dziady, Karolina...
4: Znaczy ja nie uwielbiam dziadów, ale znam dobrze dziady. Ogólnie. No, dziady znam dobrze dziady, fajne. Znam dobrze wesele. Lalkę lubię bardzo. Lalka jest najlepszą książką, lektura w ogóle. Jaka jest...
3: Ja też to uwielbiam. Ten klimat Wokulskiego w naszym wieku podrywającego młodą laskę to jest...
4: Świetne. To jest takie właśnie strasznie w ogóle śmieszne, takie memowe. Memy dużo z tego są. I też uwielbiam Zbrodnię i karę jest zajebista.
3: A to kto to napisał? Zbrodnię i karę? Dostojewskiego?
4: Tak, Dostojewskiego.
3: Patrz, ja pamiętam.
0: A jaką zbrodnię popełnił Ikar? Jaką zbrodnię popełnił Ikar? Bo nie pamiętam.
4: Śmieszne.
3: Wiesz co, musiałem cię włączyć na głośno mówiący, bo
4: no
3: ja jestem...
4: Dawaj.
3: Czekaj, spróbujemy, może nie będzie zwrotny.
4: Ja chciałam. Luźne gadki.
3: No, jemy.
0: Halo, słyszymy się? Halo, za halo, w mordę walą. Mam pytanie do pani Karoliny.
4: Trzeba

0: No to było, że generalnie koleś przegiął z pewnością siebie, nie?
1: No, tak. To była właśnie zbrodnia i kara, no. Czyli, no, czyli jesteś dobrej myśli. No to, to już teraz możemy pogratulować zdania matury.
0: Czy zbrodni i kara akurat nie pisałam na maturze, ale jest po prostu fajna książka, więc jest fajna do przeczytania. Chociaż nie czytałam jej do końca nigdy, ale jest fajna. Czytam tylko fragmentami niestety. Ale książka jest zajebista, naprawdę.
1: No, a dzisiaj sobie tak gadamy luźno o podrywaniu, o związkach damsko-męskich. Masz jakiegoś chłopaka teraz, Karola?
0: Nie, nie mam.
1: Nie masz. A chciałabyś mieć?
0: To jest ciężki temat.
1: A czy lubisz dojrzałych mężczyzn prowadzących radyjka?
0: No tak, ja to już przecież mówiłam nieraz.
1: Którzy się bohaterstwem nieraz wsławili, ratując jakieś tam dzieci.
0: Teraz nie wiem,
1: co ty
0: bliżej mojej
1: słyszy. Nic, to już wspominałem o takiej jednej historii, która już tu niektórzy znają. No. A co powiesz w ogóle ciekawego? Co tam u ciebie słychać?
0: A u mnie pracy szukam teraz.
1: A coś mówił ojciec, że jutro już idziesz do pracy.
0: No bo mi się to chyba nie podoba, że ja pracy szukam, ale ja jestem taka, że ja muszę mieć pieniądze, bo chcę zarobić po prostu trochę na siebie.
2: Już to tata daje, nie wystarcza po prostu.
0: No nie, bo ja po prostu chcę zrobić sobie pierwszy tatuaż, po drugie chcę mieć za co żyć i tak ogólnie, no bo mi to nie ten...
1: Tatuaż, nie wybij sobie z głowy!
0: To ja chcę sobie zarobić.
1: Wybij sobie z głowy jakieś tatuaże. Nie będzie.
0: Ja już mam dwa. Mam dwa tatuaże już.
1: O.
0: O. Ktoś pisze się Karola, a masz dziewczynę. Tak? Dobrze widzę?
2: Karola, a masz dziewczynę. Tak, chyba tak. Nie widzę.
1: O, też dobre pytanie.
0: Ja nie powiem, może nie powiem się w tym temacie. Nie mam dziewczyny w tym momencie.
1: Aha. No. A ja też nie mam chłopaka w sumie, ani dziewczyny teraz.
0: Smutne życie,
1: no. A coś bym chciałem zapytać. Ten twój ojciec, to on taki jest trochę, że on by chciał mieć córeczkę tatusia cały czas, nie? I księżniczkę swoją i coś mu się chyba nie podoba, że dorosłaś, nie? Tak troszkę
0: zgaduję. No ja nie
1: zgaduję.
0: Wiem, o co mu chodzi w sumie.
1: Zgaduję, tak.
0: Chyba tak, chyba to jest tak, a to chyba jest taki typowy syndrom rodzica właśnie, że nie ogarnia, że to 3-letnie bobo już jest trochę starsze i chce zarabiać na siebie i tak
2: bo
0: dalej.
2: Bo ja bym się chciał bawić.
0: No to co, nie wiem, dziecko wypożyć jakieś tam, nie? Zostanie opiekunką dla dzieci.
1: A z Afryki se adoptuj dziecko, albo coś.
0: Nie, no dużo jest polskich dzieci nawet, takich. A ja w ogóle dzisiaj się dowiedziałam, że jeden chłopak, z którym chodziłam do podstawówki, jest teraz w więzieniu, więc dobra szkoła. Bo zaatakował jakąś kobietę siekierą. Naprawdę. I chodziłam z niej do podstawówki, pamiętam, takie zawsze taka kuleczka, był taki grubszy trochę chłopak. I teraz...
2: Może maseczki nie miał i mu zwróciła uwagę.
0: I teraz jest w więzieniu przez to, tak słyszałam dzisiaj taką historię właśnie. No, więc tak kończą dzieci z tej dzielnicy.
1: Co, jakaś imprezka była, czy dopiero się szykuje? Coś tam się kroi u was?
0: Gdzie imprezka? U mnie imprezka?
1: No, coś tam tam chyba wspomniał, że koleżanki.
0: Ja
1: coś.
0: Chodzę spać o 23 teraz. Aha. Gdzie ja imprezka? Ja jestem stara już, ja krem przeciwzmarszczkowy używam. Prawda.
1: Jasne.
0: No serio, mam kupiony taki fajny z Rossmana. Tak, ale temat jest podrywanie, tak? Jakieś tutaj rozumiem, bo nie chcę tutaj odbiegać od tematu dzisiejszego. Kurde, że tak słabo słychać, bo ja muszę tutaj się nachylać.
2: Staram się co mogę, ale...
0: A nie da się tego podgłośnić?
2: No nie za bardzo.
0: Kurczę. Motyla noga, no.
1: Mógłby ci słuchawki dać tam po prostu, ale...
0: Nie, bo on potem nie będzie słyszeć, będzie zazdrosny. Mamy takie brudne te słuchawki.
2: Mówisz się tatusiowego miodu słucha?
0: Fuj! Jaki oblech.
1: Tatusiowy miód. Ale...
0: Jaki oblech. Jezus Maria, po prostu.
2: Możesz
0: Jezus.
2: Polecieć po swoje, daleko nie masz.
0: No dobra, ale to ty nie będziesz słyszeć wtedy, co ja mówię.
2: Kresu. No trudno.
0: No dobrze.
2: Proszę. Dobra, poleciała po słuchawki. Pogadacie sobie chwilę. No i wiesz, ja mam takie tutaj teraz, to jest przełom w moim życiu. Bo kurczę, dzisiaj rozmawiałem z innym ojcem, spotkałem na markecie koleżanki,

0: którą 6 lat do szkoły chodziła podstawowej i on ma te same problemy, co ja dokładnie.
1: Jakie masz problemy? Nie wiem.
0: No te problemy tutaj musisz wepchnąć.
1: Ale ja chcę słyszeć, jakie masz problemy najpierw. Nie, ty powiedz, kiedy masz problemy, bo ja
2: nie wiem, czy trafisz tutaj.
3: Fajnie, czyli o problemach to tylko gadacie, jak w nocnym radio jesteście przy jednym komputerze.
1: No, nie zepsuj mi, bo są moje ulubione słuchawki.
0: No, wkładaj do uszów, czy słyszysz krawca?
1: Nie, nie wiem.
3: Tak, halo, mówię coś.
1: Nie działają.
3: No, a takie były fajne, amerykańskie.
0: Daj mi sekundę, bo po prostu ja mam pancerny telefon i do niego nie pasują słuchawki.
1: A nie możesz tego się pokrowca zdjąć?
0: Nie da rady, bo to jest zintegrowane.
3: Pokrowiec. Telefon z pokrowcem, to dobre. A stelaż ma taki jeszcze?
0: No już weszły.
3: Stelaż, pokrowiec, skórzany futerał i wielka metalowa antena wysuwana. To jest telefon Etama.
1: Teraz słyszę. Musisz trzymać te słuchawki, no. Jakbyś dociskasz, to będę słyszeć. Dobra, super, już jestem.
3: No to fajnie.
1: No to nie słyszysz, dobra, to ja mogę rozmawiać, bo ja widzę, że tam piszą jakieś tatuaż fuj, w ogóle mnie to denerwuje, bo to jest mój wybór jakby.
3: No dzisiaj bardzo modne są tatuaże, właściwie to co druga osoba chyba ma dzisiaj tatuaż, nie? Strasznie dużo tego.
1: No i właśnie to jest kwestia indywidualna moim zdaniem, że jest dużo innych też modnych rzeczy. To nie jest tak, że sobie robię tatuaż, ponieważ to jest modne, prawda? Po prostu mi się to osobiście gdzieś tam podoba i tyle. I nawet to jest takie trochę głupie wytykanie, że o, to taka moda i tutaj za modą idzie, po prostu. Jak chcesz być oryginalna, to w tatuażu lepiej. To jest takie gadanie. Albo na czole sobie zrób. To jest mój ulubiony tekst chyba.
3: No tatuaże jakoś tam się kojarzą, znaczy mają swój rodowód od pogan, od dzikich i kiedyś to tak kulturowo było, że nie za bardzo to ludziom jakby imponowało czy coś, a dzisiaj w ogóle taka moda, ludzie się strzygą na pogańską jakąś taką modłę, na wikinga, nie, jakieś dziary, broda, no taki jakby powrót jest trochę do takiej stylistyki, nie?
1: No co jest z tym złego? Ja uważam, że w tym nic złego nie ma. No ja też trochę jestem poganem takim. Weź te słuchawki, to ciśnij mi, bo znowu nie słyszę. Dociskaj te słuchawki tutaj.
0: Nie daje radę.
1: Musisz dać radę, to jest ważne.
0: Patrz, jak mi aż biceps wyszedł.
1: Tak, biceps ci wyszedł. Czoła chyba.
3: Kurczę, brzmicie jak w jakiejś audycji erotycznej trochę. Ja nie chcę tu żadnych ten, no bo to wiadomo, ojciec, córka, to tak, ale tak,
1: proszę.
3: Ale tak zabrzmiało, tu dociskaj, ale tu dobrze, tu palcem.
1: No bez przesady, tylko tutaj sprzęt jest korygowany, tak? To już od razu jakieś skojarzenia dziwne, bez przesady.
3: Jakiś zboczony jestem.
1: No właśnie tak, ja tak to odbieram, kurczę, bo ja jestem ten... Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Ja mam tylko 19 lat, okej? Okay? Ja tu jestem. Nie wiem, o co chodzi.
3: 19 lat.
1: Stara już jestem, tak.
3: A jak ktoś jest dwa razy starszy od ciebie, to co ma powiedzieć?
1: To już w ogóle przewalone. No. Masz kąpiel zmarszczkowy, bo polecam ogólnie. Już ja stosuję właśnie.
3: Gdzie ty masz zmarszczkę? Jakąś.
1: No jeszcze nie, ale to tak profilaktycznie trzeba w tym wieku.
0: My się z krawcem maskujemy zarostem bujnym.
1: O, też to jest jakaś opcja, tylko że ja nie mam bujnego zarostu, nie? Generalnie, więc to ciężko by było.
3: No, a takie kosmetyki to może mogą zaszkodzić właśnie skórze, jak się przez lata jak przez lata chemia wnika w tą skórę, bo skóra jest przecież chłonna, to jeszcze sobie zaszkodzisz, nie? Tak samo jak z goleniem nóg, gdzie dziewczyna może sobie zaszkodzić, jak zbyt wcześnie zacznie i zbyt często te nogi golić sobie, no to ten włos się wzmacnia i potem trzeba coraz częściej, trzeba uważać trochę, nie? Chyba z takimi rzeczami.
1: No moim zdaniem to jest akurat mit jakiś jeden wielki z tym goleniem nóg, że to jakieś bardziej zarasta później, bo to, no nie jest to prawda.
3: No ale mi to koleżanka kiedyś 10 mówiła.
0: 10 maszynek kupiłem, wszystkie im poszły, nie mam ani
1: no, ale ja jestem, no dobra, nie będę gadać o swoich włosach na nogę, bo to jest obleśne, ale...
0: A zajebisty temat.
1: Przestań, nie! Ale powiem po koleżanka, że u mnie koleżanki jakoś wszystkie się golą, że jakoś nie każdy mają problem z tym, że jakoś, nie wiem... I te włosy się robią czarne w ogóle i grube jak u faceta zarost. No tak nie jest.
3: No bo to stopniowo idzie. Za młode jesteście może jeszcze trochę. Albo żeby takie
1: no, nie
3: zmiany...
1: No to już parę lat trwa, więc... Nie wiem. Wydaje mi się, że to coś się zmieniło chyba przez tyle czasu. Myślę, że to jest kwestia indywidualna i to nie ma wpływu na to jakieś golenie, no to... To jest spoko akurat, ja polecam się golić ogólnie.
3: Są takie akcje od czasu do czasu, że różne kobiety wyzwolone, tak zwane feministki, robią kampanię i pokazują swoje nogi nieogolone. No, przepraszam, z całym szacunkiem tutaj dla kobiet, też dla ich praw i tak dalej, no to tak niezbyt ciekawie to wygląda. Może się po prostu totalnie odzwyczailiśmy, może kiedyś tak faceta to nie raziło, no ale to wygląda strasznie, jak kobieta ma włochate nogi.
1: No nie, mi też to nie podoba osobiście. Ja się bardzo źle czuję właśnie, jak nie ogolę tych nóg. No ale jak to komuś pasuje, no to co? No to może, nie wiem, nie szuka atencji u osób, którym się to nie podoba. No nie wiem. Po prostu się czuję tak dobrze i tyle. Jakby ja się czuję dobrze w ciemnych włosach na głowie, no to nie będę się przefarbowywać na blond, bo się mówi, że faceci wolą blondynki, tak? No takie proste i logiczne, bo ja się dobrze, lepiej w tym się czuję, tak? No nie będę się zmieniać do kogoś.
3: A fryzura, tak, jednak strasznie dużo fryzura zmienia, nie? W ogóle fryzura potrafi całkowicie jakby odmienić twarz, że to już jest zupełnie inna uroda, inne wrażenia, jak patrzysz na kogoś, strasznie dużo fryzura zmienia. A myślisz, tutaj w ogóle wklejono propozycje na tatuaże dla ciebie, no to chyba taki żart, bo to takie najbardziej wieśniackie tribale jakieś dozby.
1: A ja nie widziałam, o Jezu, nienawidzę takich tatuaży, ale ja nie widziałam tej propozycji, bo ja nie umiem czytać, bo ja nie widzę z takiej odległości, jak siedzę od ekranu.
3: Wieśniacki tribal nad tyłkiem, nie, tam.
1: Tribal jest też najgorszy tatuaż, jaki istnieje w ogóle, poza, nie wiem, jakimś cytatem Never Say Never, nie? To jest tak wieśniackie i paskudne w ogóle, nienawidzę tego.
3: Może by było fajne, gdyby nie to, że wszyscy sobie zaczęli tak robić. Jak sobie nagle wszyscy zaczynają i jakiś Sebek i jakaś Karyna, no to potem to uchodzi za wieśniackie, nie? No tak mało,
1: no, to jest
3: mało oryginalne.
1: To jest,
3: może słabe, bo nie wynika z czyichś tam jakichś przemyśleń, bo tatuaż to jednak powinien opowiadać jakąś historię, być związany z jakimś wydarzeniem, które było ważne w naszym życiu i tak dalej, nie? A nie, że tu machnę tribala na dupie i będę miał.
1: Znaczy ja wiem, że każdy tatuaż musi mieć jakieś znaczenie, super. No nie wiem, ja chcę sobie zrobić ten tatuaż na przykład dla na zawodowca, więc to nie wiem, to ja lubię ten film, ale czy to jest jakieś super znaczenie dla mnie, no nie powiedziałabym, że ten film zmienił moje życie jakoś bardzo, tak?
0: Jean Reno był bardzo ładny w tym filmie, ten aktor.
1: No, ale on taki właśnie trochę już taki zdziedział był lekko, ale był fajny. Ja uwielbiam ten film, może, no mam powiedzieć, że on trochę zmienił moje życie, no ale to nie jest jakieś zdarzenie, powiedzmy, w moim życiu takie istotne, nie, że ja obejrzałam ten film, ale i tak chcę zrobić sobie z nim tatuaż, bo mi się po prostu podobał ten film. I podoba mi się tatuaż tego filmu, jaki mogę sobie zrobić, więc tak, no. I czy muszę podać jakąś historię tatuaż? No moim zdaniem niekoniecznie.
3: To może nie wyglądać dobrze, wiesz? Ja bym cię zniechęcał raczej do zrobienia sobie Leona, bo naprawdę to musi być jakiś...
1: Nie wiesz, jaki chcę zrobić tatuaż sobie akurat. Ja chcę zrobić sobie kontur taki fajny. Leon i Matylda. Taki fajny tatuaż. Z kontur sam.
3: Aha, kontur. No, to oni są po konturze rozpoznawalni faktycznie, bo no. On ma ten płaszcz, tą czapkę, może spluwę trzymać, a ona tego kwiatka niesie, nie?
1: No, na przykład, ale akurat inny chciałam zrobić tatuaż sobie, ale podobno, że widać, że to jest z tego filmu. No i mówię, nie ma jakiegoś znaczenia, mi się po prostu bardzo podobał, bardzo lubię też ten film i tak stwierdziłam, że chcę ten tatuaż, od roku czekam, aż sobie go zrobię w końcu, bo nie mogę się to zabrać.
0: Nie, to nie są tanie rzeczy, nie?
1: No to nie są tanie rzeczy. Ja za moje dwa minimalne tatuaże zapłaciłem 450 zł, a są naprawdę malutkie.
3: Ja bym się trochę bał robić sobie jakichś bohaterów, wiesz, bo to się człowiekowi zmienia i kiedyś będziesz pewnie żałowała, nie? No to jest taki film, do którego ciężko się przyczepić faktycznie. Jest bardzo dobry i kultowy i tak dalej. Ale tak dziwnie trochę, nie?
1: Ja ten film kocham od 3 lat już, więc nie sądzę, żeby to mi się jakoś zmieniło. Kocham ten film od 3 lat, nieprzerwanie tak samo, więc... No on po prostu do serca, mi znaczy, do serca. I no lubię go, uwielbiam po prostu. Chyba mój ulubiony film to jest, jaki istnieje.
3: I sobie śnisz po nocach, że jesteś płatną zabójczynią.
1: No nie, ale po prostu lubię ten film. Ja mam w ogóle dziwne sny, to ja takich snów nie mam. Ja mam jakieś pierdolnięte sny.
3: kurde, dzisiaj mi się śniło coś i walczyłem i jakaś walka rozgorzała, chyba za dużo filmów sensacyjnych i tak kopnąłem nogą i jak ta noga leciała, to się obudziłem i tak przypierdoliłem na stoliku obok w jakieś butelki, puszki, wszystko się porozsypywało po pokoju i jeszcze z takim krzykiem, łacia!
1: Nie wierzę, że to z takiego się stało naprawdę.
3: No naprawdę, raz mi się w życiu coś
1: łodzia
3: takiego...
1: Łodzia się stało naprawdę, łodzia.
3: Nie, no nie wiem, czy łodzia krzyknąłem, czy coś innego, ale jakoś tak się wydarłem i tą nogą tak kopnąłem.
1: To tak Matrix mi się tak kojarzy, że takie walki były, tak kopali tymi nogami tam też. Tak fajnie, tak skakali, na tych ścianach latali w ogóle.
3: No, Matrix, dobra rzecz.
1: Ja oglądałam Matrixa, jak miałam 5 lat, mama mi puszczała, chyba, tak?
0: No ja nie, ja się z tobą bawiłem potem.
1: Tak, ja się bawiłam Matrixa
0: z tatą.
1: Ja się wychowałam na Matrixie. Miałam 5 lat i oglądałam i się cieszyłam, że tam Neo i ten, tak się bawiłam potem.
3: I co, Ethan się ubierał w długi czarny płaszcz i robił za Neo?
1: Nie, teraz ja się po prostu ubieram w długi czarny płaszcz czasami. I tak ten... No to właśnie tak wygląda mnie to się... No jestem trochę psychicznie chora przez to chyba, ale no...
0: 5 tak lat Matrix, 6 lat Amnezja.
1: O, też Amnezję grałam, no jak miałam 12 lat. W tą grę straszną.
0: Chyba nawet mniej.
1: Nie wiem, 11 albo 12 miałam. 12 chyba. I oglądałam horrory. Miałam kiedyś w wieku 12 lat straszną fazę na horrory. W wieku 12 lat obejrzałam chyba 60 horrorów w ciągu roku. Naprawdę.
3: Co to za...
0: Z chłopakiem poszłam na randkę na horror.
3: Co to za pokolenie?
1: Tak, w gimnazjum poszłam. Jak miałam 13 lat, poszłam na randkę na horror i z chłopakiem, z taką kluseczką z mojej klasy. I one się krzyczą w tym filmie, ja się z niego śmiałam. To była Anabel konkretnie. Bardzo śmieszne. A potem chciał mnie pocałować, to uciekłam. Moja pierwsza randka w życiu, nie wspominam dobrze. Potem się mnie zapytał przez SMS-a, czy chcę z nim chodzić, a myślałam, że nie. fajne gimnazjum było.
3: Chcesz ze mną chodzić? Nie. To dobre.
1: Ale taki śmieszny był, taki pulpacik. Był chłopak, no. Ja też była wtedy taka trochę przejebana jeszcze.
3: Mogłaś mu uzasadnić, że nie chcę z tobą chodzić, bo krzyczałeś na horrorze, się bałeś.
1: Ale ja się bałam coś powiedzieć, bo ja miałam 13 lat i to było, to przerażało mnie to strasznie. Teraz ten chłopak w ogóle jest taki strasznie gruby, ma taki długi zarost i wygląda jak taki Alfons trochę. Kojarzę.
0: Raczej żul, Alfons to jest...
1: Nie, no jak taki, no właśnie jak Alfons wygląda taki. Autentycznie.
0: Tak?
1: Wygląda takiego Alfonsa, no. Taki właśnie bruszasty, jak z jakiegoś GTA wyciągnięty żywcem.
3: To powiedz mu, no, to mu to, jak go spotkasz. Wyglądasz jak Alfons.
1: No tak wygląda. Nie tylko ja tak myślę. Znaczy ja nie mam z nim kontaktu, bo ja z nim nie rozmawiam od kiedy go odrzuciłam. Znaczy odrzuciłam, on w sumie, to było w ogóle śmieszne. To było gimnazjum, okej, nikt to nie traktował poważnie jeszcze.
3: Może naprawdę jest Alfonsem?
1: Nie wiem, wiem, że efeki sprzedawał kiedyś. Miał swój sklep, kiedy ja chodziłam do liceum, on efeki sprzedawał. Miał za to pieniądze.
3: Jeden kolega z innej klasy niż ta, do której chodziłem, bo kiedyś mieliśmy po prostu wspólne zajęcia i jakoś tak wszyscy w jednej sali, dwie klasy i tamten i nauczyciel się pytał, kto chce kim być w przyszłości i ten taki kolega rozrabiaka powiedział, że chce być Alfonsem i że chce mieć burdel.
0: Jest pytanie, na kogo będziesz głosować.
3: Ale
1: o nie.
3: Dobry interes mieć burdel. Ale nie, no tak już mówiąc serio, to handel żywym towarem dzisiaj to jest plaga. Wiecie, ilu ludzi ginie bez śladu? W ogóle nawet mój przyjaciel też się niedawno martwił, bo jego była pracownica z firmy gdzieś wyjechała, też zaginęła. To wygląda na to, że to jest jakieś całkiem powszechne zjawisko. O tym dużo powstaje dokumentów, filmów, tylko że ludzie się jakoś mało interesują handlem kobietami właśnie, handlem dziećmi.
1: To jest straszne, naprawdę, to jest straszna rzecz.
3: Ten Paweł...
1: Na truskawki do Holandii na przykład i go kurczę uprowadzają potem, straszne.
3: To straszne przeżycia muszą być, nie? Jacyś w ogóle ludzie, którzy już totalnie są, już nie ma w nich jakiejś tam krztyny dobra, Mogą cię zabić, mogą cię krzywdzić, tam zgwałcić.
1: Nie miałem się, wiążą ja bym się sama zabiła w takiej sytuacji, nie wiem, bo to straszne jest, naprawdę. Nie wiem, bo jakby tak kurczę, trafić w jakieś takie miejsce, bliskie, to jest straszna rzecz, to jest naprawdę.
0: Spalić to miejsce, robi się takie rzeczy.
1: Jak ci spalą? My to wiemy o porwanych ludzi.
0: Aha.
1: Porwą cię ludzie, nie? I zostałeś tak porywany, bo ja przyjadę, jak mi ta ostatnia koleżanka do mnie pisała, żebym z nią pojechała na zapylanie ogórków do Holandii i pomidorów. I tak właśnie też mówię, że się boi, bo ją tam jeszcze porwą. A to jest przerażające, co pojadę takie ogórki zapylać, a potem się okaże, że w jakimś kurczę, nie wiadomo czym, jakimś budelu. To jest straszne. No,
0: zapylanie ogórkiem może to było.
1: Jesteś okropny.
0: No ale wiesz, ja czytam między wierszami.
1: Jesteś okropny. Ja sobie stąd pójdę.
3: Nie, no to...
1: Dlatego chcę cię wyprowadzić.
0: Tego chcę, żebym ja cię wyprowadził.
1: Nie. Ja chcę się wyprowadzić, jestem spierdolony. Potem jestem... Nie, dobra, mam stwierdzą psychikę.
3: No, także ja bym takich załatwiał tak jak Liam Neeson. Po prostu i wchodzisz spokojnie do siedziby takich właśnie handlarzy kobietami. Temu... otwieracz do butelek w oko, temu tutaj kopa w jaja, tego przez okno, temu tutaj kark. I tutaj to załatwiasz, podpalasz i odchodzisz z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. No Karola, no powiedz, nie zlikwidowałabyś takiej jakiejś właśnie bazy wypadowej takich gangsterów? Czy to by był, nie wiem, zły uczynek, czy byś się czuła źle, że tam... komuś krzywdę zrobiłaś, że wybiłaś no tych wszystkich złych ludzi.
1: Nie, bo ja ogólnie uważam, że jak ktoś gwałci, to ja myślę, że poszedłem do więzienia i żeby też go gwałcili potem. To jest wtedy spoko.
3: To mogłabyś ich wszystkich zgwałcić jeszcze przed
1: zabiciem. Ja ich nie mogła zgwałcić, ale żeby kogoś innego dać. Ja słaba jestem w gwałceniu chyba.
0: Oko
1: ale...
0: za oko, gwałt za gwałt.
1: No nie, no ja gdyby mnie tak uwiedzieli w jakimś takim miejscu, to ja bym nie miała jakichś skrupułów chyba, żeby ich tam zabijać, bo to... Bo jednak to są tacy kryminaliści najgorsi już, nie?
3: No ja się ciągle zastanawiam, dlaczego tak współcześnie się cackamy strasznie z tymi różnymi kryminalistami. I to takimi najgorszymi z wyrolami, którzy celowo, bez żadnych skrupułów, przez całe lata niszczyli ludziom życie i innym. Nic z nich nie będzie, na 100% są zbyt zdemoralizowani. Ja bym to po prostu jakieś baraczki pobudował, jakieś kamieniołomy. Ciąg Bolunga dołączył, cześć.
2: Cześć, cześć, cytat roku. Chyba jestem słaba w gwałceniu.
3: A skąd wiesz, Karola? A próbowałaś kogoś zgwałcić?
1: No właśnie nie, bo nawet nie wiem, jak spróbować. Nie chcę próbować, bo to jest w ogóle niefajne i nie polecam. Nie chcę takiej rzeczy. Co tam piszą w ogóle? Ja pierdzielę, bo to jakieś tematy o gwałceniu są to
0: schore. No właśnie o tych ogórkach to ja przeczytałem.
1: Ja nie chcę czytać, bo to jest pojebane.
3: Są też takie przypadki, to jest taki temat tabu trochę.
0: Widzisz, tata ma
1: faceci... Biłaś chłopaków. I no tak zdarzyło się. I w podstawówce kiedyś się temu przywaliłam, bo mnie nazwał, bo mówił, że mam krzywy i tego walnęłam.
3: I on miał krzywy. A ja chciałem wspomnieć o tym, że faceci są gwałceni też czasami przez kobiety, tylko się wstydzą tak przyznać. Jest takie tabu trochę, żeby w ogóle o tym gadać. No ciekawe, jak to jest być zgwałconym przez kobietę. Chętnie bym spróbował. Chcę któraś mnie zgwałcić.
1: No ja też nie wiem, jak to jest, więc no... Ciężko mi to sobie wyobrazić nawet.
2: Znaczy, wiesz, generalnie rzecz biorąc, najprawdopodobniej to, kiedy facet jest gwałcony, nie różni się za bardzo odczuciem, kiedy to kobieta doznaje gwałtu. No, wiadomo, że jest to niefajne, można sobie tak żartować, ho, ho, ho, faceta się nie da zgwałcić i w ogóle. Ale no niestety z tego powstał ten cały problem, że faceci wręcz wstydzą się zgłosić takie, jeszcze bardziej niż kobiety, unikają zgłaszania takich zdarzeń, ponieważ to głupio brzmi po prostu i boją się wyśmiania.
3: Kobieta mnie bije.
1: Widziałam kiedyś taką jedną sprawę. Widziałam jedną sprawę, gdzie kiedyś właśnie, zaraz mi się przypomniało, gdzie koleś został zgwałcony właśnie przez kobietę. Przypomniało mi się zaraz. Widziałam, słyszałam kiedyś czymś takim. Była taka sprawa.
0: Mi się prawie to przytrafiło.
1: Wiem. Ale to nie jest takie coś. Ja słyszałam kiedyś o sprawie, gdzie autentycznie było to na nagraniu Oczywiście to zblurowane wszystko, żeby nie było. Tam fragment z tego widziałam, że faktycznie laska zgwałciła faceta.
2: No, są takie sprawy, rzadko są zgłaszane.
1: Był taki mocno piany koleś i praktycznie został zgwałcony przez laskę.
2: No, zdarza się, że przez sen, zdarza się, że... bo tam wszystko działa w trakcie snu jak najbardziej i nie zawsze taka osoba się budzi. Zdarza się, że odurzona osoba jakoś jest i tak dalej, i tak dalej. No, zdarzają się takie sprawy. Rzadko są zgłaszane, już nawet jak są zgłaszane, to bardzo często są nietraktowane na poważnie i tak dalej. Ten problem jest jeszcze faktycznie większy pod tym względem niż w przypadku gwałtów na kobietach, gdzie to jest coraz bardziej nagłaśniane, że te sprawy były bardzo często bagatelizowane i jest coraz lepiej w tym zakresie. W przypadku gwałtów na mężczyznach no, nadal sytuacja wygląda kiepsko.
3: W pewnych samczych kulturach to nadal jest dopuszczane jakby gwałcenie, to znaczy przymyka się oko na to, nie? I zawsze się staje po stronie mężczyzny. Mam tu na myśli część świata islamu, myślę, dosyć sporą, gdzie zawsze jeszcze długo pewnie będzie tak, że to kobieta jest winna, bo się ubierała jak ladacznica. To też jest ciekawy...
1: Ale to jest straszne, takie coś.
3: Ale to jest też ciekawy temat, Karola, bo wiesz, ja też oczywiście nie przyjmuję takiej... nie przyjmuję takiego... czegoś takiego mówienia, że kobieta jest sama sobie winna, bo się zbyt skąpo ubrała, ale z drugiej strony jak kobieta się totalnie ubiera jak szmata na przykład już, nie? Tu jakieś, wiesz, no w ogóle tak jakby na plażę szła, wszystko ma poodsłaniane. No to tak, nie wiem, no to troszkę nie powinna tak może robić. Też bym nie usprawiedliwiał w żaden sposób ewentualnego gwałciciela, ale jak już kobieta, bo wiesz, mógł się pomylić, mógł myśleć w ogóle, że to prostytutka jest, jak wygląda jak prostytutka, zachowuje się jak prostytutka. Kobiety też powinny do jakiegoś tam...
2: Ale krawiec prostytutkę też da się zgwałcić, tak?
3: No wiem.
1: No właśnie, ja się tak zgadzam też, że to jest możliwe, no ale to nie jest śmieszne.
2: No, to... no ja wiem, ja się śmieję z narracji tutaj krawca, że tak przedstawię jakby, no...
3: Nie, no to...
2: się nie da zgwałcić.
1: Bo ja się z tym też nie do końca zgadzam właśnie, co teraz krawiec mówi.
3: Tak, leperem trochę zajechałem, no wiem. No.
2: Tak
1: nawiązuje. Bo nawet jak kobieta się ubiera tak trochę, powiedzmy, jak szmata, jak ty powiedziałeś, to i tak to nieusprawiedliwa jakby czynów innych ludzi wobec niej, tak? To, że tak ubrała, to jest tylko jej problem i to można, nie wiem, zgłosić na policję, że nie wiem, zgorszyła tam kogoś, nie, i tak dalej. To często tego słowo słyszę właśnie w domu, a propagaję, że o Jezu, to jest zgorszenie, nie?
3: Ale ta kobieta, ja mam na myśli taki totalnie skrajny jakiś przykład, gdzie kobieta będzie, wiesz, miała już naprawdę wszystko na wierzchu i jeszcze 50-centymetrowy obcas i nadmuchane wargi, będzie wyglądała jak gwiazda porno.
1: Nie słyszę, chwila.
3: Okej. No i będzie sobie wyglądała taka, powiedzmy, dziewczyna jak gwiazda porno, no to ona kusi trochę tych facetów i w tym sensie jest...
1: Ale facet ma mózg, tak? I jakby facet jest w stanie opanować...
3: Ale to nie jest kwestia tylko mózgu, ale to jest kwestia instynktów i popędu, ale to nie jest kwestia sobie jakiegoś rozsądku tylko i wyłącznie, ale też zapanowania nad pewnymi instynktami i popędem seksualnym i to... Znaczy, to wiesz co, to tak samo... A zróbmy inny przykład. Ty, powiedzmy, żyjesz w jakiejś biednej dzielnicy, jesteś głodna, nie masz na chleb, dookoła bieda, a tu podbiega do ciebie i torcikiem tak cię i kusi cię, tak, i torcikiem i ci pokazuje to jedzenie przed nosem i ty w końcu nie wytrzymujesz i chap z tego torcika i ktoś wtedy mówi: o, nie powinnaś tak, Karola, robić to, że on ci machał tym torcikiem przed nosem i kusił, a ty byłaś głodna, to cię jeszcze nie upoważnia do tego, żeby...
1: Mała, no, ale to jest zupełnie inna sytuacja przecież, to jest zupełnie inna sytuacja, bo jakby bez jedzenia możesz umrzeć, a bez gwałcenia no nie umrzesz raczej, nie? Jedna jest potrzebna do życia.
2: Drugi cytat audycji, że to uwielbiam. Ale taka mała uwaga. Generalnie rzecz biorąc, większość gwałtów, i to stanowcza większość gwałtów, jest wykonywana po pierwsze przez członków rodziny tej osoby, czy z najbliższego otoczenia, przez znajomych i tak dalej, przez generalnie zwykle sprawcy są znajomymi. osoby, która została zgwałcona. Po drugie, bardzo często zdarzają się też gwałty na starszych paniach, czy osobach zupełnie opatulonych tak naprawdę, więc ten problem gwałtów na osobach gdzieś tam w półnegliżu jest tak naprawdę znikomy.
3: A mnie kręcą takie opatulone właśnie, w kożuchu taka baba, w chuście,
2: jest kwestia
3: w kaloszach.
2: Statystyk prosto, więc no sorry.
3: Te kalosze. I taka
1: no chyba, że ktoś, no nie no, są jacyś fetyszyści, którzy nie mogą lubić babcie też, nie? Bo są babcie, które jeszcze chodzą roznegliżowane, może się zdarzają. Ja widziałam taką babcię przed rozebraną kiedyś do, kurczę, połowy w jakimś tam parku Kasprowicza.
2: Chodzi o to, że to są po prostu łatwe ofiary. Generalnie. Zwykle
1: no tak poważnie mówiąc, to tak. To tak. Właśnie też kiedyś słuchałam o tym, że gwałciciele generalnie wybierają właśnie takie najlepsze ofiary sobie. Takie ofiary, które raczej też na nich nie doniosą. A no też tak pedofile działają na przykład. Właśnie, że wiedzą, że jak dziecko tam zakręcą odpowiednio, to nie doniesie na nich.
3: No a ty, Karola, faktycznie nie wyjeżdżaj nigdzie, bo jesteś w tak, wiesz, no, bez urazy, w takim wieku trochę, że mogliby cię właśnie porwać do burdelu jakiegoś. Przepraszam, że tak
1: mówię. No ja właśnie
3: tak
1: chciałam
3: mówię,
1: jechać, no nie, no okej. Jakby ja też się właśnie bałabym jechać na truskawki jakieś do Holandii czy gdzieś, bo ja wiem, że takie rzeczy mogą stać.
2: A twój ojciec nie jest Liamem Neesonem, sorry.
3: Sobie wyobraziłem takiego Etama, jak się mści. Można by zrobić taki film, a na końcu by się okazało, że Etam źle odczytał SMS-a i wcale tam nie porwali, on gdzieś pojechał, pozabijał wszystkich.
1: No,
3: to by dobre było.
1: Ja chciałam jechać na Bornholm do hotelu pracować, ale to tak bardziej bezpieczne mi się wydawało. To taki fajny ośrodek, jakiś hotel, tak myślałam, że w miarę spokojnie tak nie pojadę, bo koronawirus.
3: Detektyw Etam. Nie, to ja muszę napisać do tego, do Patryka Wegi, żeby zrobił taki film.
1: O, Patryk Wega, to by tam było ten jakaś, kurwa, pierdolę, gdzie jest moja córka i tak dalej.
3: Nie, ja myślę, że jakby tam obsadzić Etama, to on by tak na spokojnie wszystko załatwiał. Mówiłby, zadam panu, no może przejdźmy na ty, jeszcze jedno pytanie, a potem podłączę pana, mam tu taki, to jest taki toster, ja go dostałem kiedyś w rozliczeniu, bo ja miałem firmę, no i tam by torturował, ale tak na spokojnie i z dystansem i na wesoło trochę. Tortury na wesoło.
1: Tosterem by torturował, co chodzi? Ja nie rozumiem, nie wiem, jak tosterem, za w łeb.
3: No właśnie, jak torturować tosterem? Ale to już trzeba by zapytać Etama może, jak... Może by wiedział, może by wymyślił.
1: Dobra,
3: coś
1: ja już nie mogę, bo mi się odłączają do słuchawki co chwilę.
3: Dobra, Karola.
0: Musimy się przełączyć. Wrócę ja, bo...
1: Weź, a nie możesz coś zrobić?
0: No nie mogę nic zrobić, bo on jest tak...
1: Weź się tak garbą w ogóle wypierdolić.
0: Halo.
2: Takiego masz specjalistę tam.
1: Wypierdalać takim czymś w ogóle.
0: O, zdenerwowałaś.
3: Krewka, dziewczyna, i to
2: mnie
3: lubię. Ja
2: się absolutnie nie dziwię.
1: Ja pierdolę. Nie denerwują mnie tacy ludzie.
0: No już ja się przepiąłem, bo...
1: A ja mam też, ja nie skończyłam już rozmowy, kurwa.
2: Niestety, dobra, Etam, po prostu idź, zostaw córkę i...
1: Ja skończyłam rozmowy.
0: No nie pasują te słuchawki do tego.
1: Ja odłożę.
0: Przykro mi. A to się jeszcze ktoś podpiął tutaj, słyszę.
1: No, bo mi jest przykro, bo ja się wciągnęłam w tą dyskusję o tych gwałtach, no bo to jest jednak taki ważny temat. Nie da się tego, weź to odłącz, może jakoś tam damy radę.
0: Zaraz coś wykombinujemy.
3: Słuchajcie, to zróbmy tak, wy się na razie rozłączcie i pokombinujcie tam, poustawiajcie sobie, żeby na spokojnie, żeby dało się gadać i zdzwonimy się powtórnie Etamie i Karolino.
0: Okej, dobra.
1: Zobaczmy, co pisali na tym czacie.
3: Hej, zatem.
0: No, się rozłączę.
1: Nie.
3: No, zostaliśmy ciągu sami.
2: A tak się fajnie gadało, no.
3: Oni się jeszcze pojawią na antenie Etam i Karola, pewnie. Pamiętajcie, dzisiaj sobie siedzimy na luzaku, tak, no, ile przysłowiowa fabryka daje, więc tam nie cierpliwcie się, że na razie tematy, może komuś nie przypasował temat, bo liczył na jakiś inny, bardziej może jakiś zabawny, bo to taki mało luźnogatkowy temat, gwałty teraz z kolei zeszło, ale jak to w luźnych gadkach, no zaraz przejdziemy z tematu gwałtów na życie seksualne kaczora Donalda, albo myszki Miki i...
2: Albo innego Mini. Kaczora.
3: No. Mówi się, że w zimnej wodzie tylko kaczorowi staje. A Kaczor Donald pracował właśnie w marynarce. On zaczynał jako marin chyba na lotniskowcu jakimś, coś takiego. Bardzo amerykański
2: nie,
3: kaczor.
2: Nie pamiętam.
3: Bardzo amerykański kaczor. No. Ciekawe, jak... Czasami sobie tak myślimy, że fajnie by się żyło w filmie, znaczy w takim, fajnie byłoby, gdyby życie przypominało bajkę, nie? Że i zastanawiamy się chwilę później, czy możliwy jest w ogóle taki świat rodem trochę z Walta Disneya, gdzie wszyscy są dla siebie dobrzy, nawet jak jakiś złoczyńca się znajdzie, to on jest bardziej taki, wiesz, no sympatyczny w pewnym sensie, tam się śmieje. I pokonujesz go na końcu. I tak.
2: Nie jestem pewien, czy chciałbym w takim świecie żyć. Najprostszy przykład z brzegu. Goofy, który jest psem i opiekuje się psem. To jest bardzo chory układ.
3: No chory, to jest dziwne. Mutanty jakieś ludzko-zwierzęce.
2: Albo kaczki, które jedzą kurczaka. Także to jest bardzo chory świat. To trzeba na szczegóły patrzeć. Spoglądać, wiesz, gdzieś tam między wierszami. I tam dużo jest takich akcji, takich dość popierdolonych, szczerze mówiąc.
3: Ale popierdolonych, jak spojrzysz na to może z punktu widzenia człowieka żyjącego w realnym świecie. Dla bohaterów kreskówki, z ich perspektywy, to może nie byłoby takie. No ale jakbyśmy żyli w takim świecie rodem z Walta Disneya, to jakby wtedy wyglądało nasze życie seksualne na przykład? Czy byłoby coś takiego jak gwałt w ogóle w świecie
2: tutaj
3: Disneya? No, nie byłoby.
2: Pisze, że Pluto był psem Mickiego, ale były bodajże tak. Odcinki czy nawet komiksy, gdzie normalnie się opiekował Plutem, więc tak też jak chora sytuacja.
3: No, przypominam już o tym, kiedyś wspominałem o odcinku Family Guy'a, gdzie Stewie, czy jak się nazywał, Stewie i ten pies przenosili się po różnych uniwersach, po różnych alternatywnych rzeczywistościach i wylądowali w pewnym momencie w świecie Walta Disneya, gdzie bohaterowie sobie... Cześć. Gdzie sobie bohaterowie pieką ciasta, śpiewają, piekąc te ciasta. Słyszymy się?
1: Ktoś jeszcze jest tutaj? Gada, rozmawia, w sensie mówi ktoś jeszcze?
3: Karola, no. Czy ty nas słyszysz?
1: Ja słyszę dobrze, bo już mam tu sprzęt naprawiony, już mam teraz wielkie słuchawki na uszach i jest dobrze.
0: Profesjonalne.
3: O, no to teraz wszyscy się słyszymy. Etam, Karola, ciąg, Bolunga.
1: Etam nie słyszy chyba.
0: No ja słyszę przez
1: to. O, no dobrze, no to w sumie jesteś dobrze, coś w temacie.
0: Słabo, ale słyszę.
3: No, widzicie, nocne radio to taki wyjątkowy moment, gdzie Karola i Etam siedzą do siebie przytuleni, ojciec z córką, co rzadko się zdarza, siedzą przytuleni, co prawda z przymusu, bo kabelek krótki i tam trzeba z słuchawkami
1: mecz
3: siedzieć.
1: Mecz od siebie, dystans zalecany w tej sytuacji
3: obecnej. A u nas, jak was nie było, to próbowałem wykoleić temat na życie seksualne myszki Miki i na Walta Disneya i światy alternatywne Walta Disneya, do których się przenosimy i żyjemy w bajce. Gdzie nie ma gwałtów i gdzie ludzie nie myślą o pieniądzach, tylko o władzy. Owszem, zdarzają się tam jacyś źli bohaterowie, którzy chcą przejąć od czasu do czasu władzę nad światem, ale tylko w piątki.
1: Wow, to brzmi jak jakiś temat maturalny. Naprawdę.
2: Flashbacki.
1: Ja bym mogła, nie wiem, mieć na maturze. Nie miałam matury ustnej wprawdzie, ale na maturze ustnej właśnie takie coś, tylko jeszcze mogłaś pogadać na takie tego typu. Tam są tego typu właśnie takie zjebane tematy czasami.
3: No, ciekawe, jakbyś napisała na taki temat. Ciekawe, chciałbym zobaczyć minę nauczyciela czy nauczycielki, którzy by to sprawdzali. Biorą kartkę, a tam życie seksualne Scooby-Doo przez pryzmat niezwykłości erotycznej, coś tam, jakieś inne, u smerfów. Nie? Smerfy, tak przy okazji wspomnę, że są... Z jednej strony na początku coś dziwnego się z tymi smerfami stało, bo na początku one były bez... Nie miały czegoś takiego jak genitalia. Smerf męski nie miał pindola, a smerfetka nie miała smerfki. I było to jasne w miarę. Ale potem zaczęły się w tych nowych smerfach dziać jakieś dziwne rzeczy. Na przykład jest moment, kiedy smerfetka kopie w jaja jakiegoś smerfa i on pada. To jest bardzo dziwne. Po pierwsze, smerfy nigdy czegoś takiego nie robiły, nie kopały się po jajach. Co najwyżej się tam jak się biły, ale to taka chmura się robiła i tam każdy z każdym się lały. Ale to tak sympatycznie, a nie, że kopanie po jajach. No, kopnąć smerfa w jaja... Że mu się aż smerfo jagody mogły uszkodzić, czy coś? Nie powinno się tak robić.
1: Na jakiej platformie ty to oglądałeś? Ja nie jestem pewna, czy to było jakieś...
3: A może to była przeróbka?
1: Nie wiem, co to się powiedz, to mogła być za platforma, nie? Takie rzeczy tam były. Ja nie widziałam takich rzeczy w tej bajce osobiście.
3: Pornhub.
0: To była platforma wszystkich platform. Chomikuj.pl.
1: O Jezu. Nie wiem, są takie strony różne w internecie.
0: Ja to nazywam
1: chomik. Jesteś jakichś fetyszystów tam, nie wiem. Myślę, są takie fetysze dziwne, jakieś tam, nie wiem. Ludzie lubią smerfy. Nie, ludzie są dziwni w ogóle.
0: Zbiornik TV.
1: Co to jest?
2: Znaczy... To Jezu, ale tam nie, cicho, please, nie.
3: A te smerfy, o których mówię, to są te najnowsze. Jakaś tam tajemnica smerfowej doliny, czy coś takiego. No, ja to obejrzałem ze względu oczywiście na piękną, bo to takie...
1: Jest, co oni tam piszą.
3: Dla dzieci jest oczywiście, ale obejrzałem, bo jest niesamowita grafika 3D. To już dzisiaj te postacie w bajkach 3D są tak plastyczne, tak fajnie zrobione. O ile wcześniejsze smerfy 3D wyglądały dziwnie, miały takie jakieś wary, dziwnie wymodelowane były, a te najnowsze są zrobione tak samo jak właśnie u PO w komiksach, w bajkach, tylko że 3D, ale mają identyczny kształt, proporcje, wszystko jest fajnie, fajnie po prostu w końcu zrobili te smerfy, nie? Aż się przyjemnie ogląda. Przyjemne dla oka.
1: Właśnie strasznie nie lubię tych nowych bajek właśnie. Moim zdaniem to wygląda źle. Ja lubię takie bajki, może nie takie super stare, ale takie sprzed 10 lat na przykład, bo nie wiem, to mi niszczy dzieciństwo to wszystko. To są brzydkie moim zdaniem postacie, jakoś tak nie za bardzo.
2: Wiesz, ja jestem dzieckiem...
1: To jest
2: dzieckiem,
1: okay. To
2: jest dzieckiem anime z lat 70-90, więc no. Więc ja raczej totalnie, wszystko co nowsze, to jeżeli chodzi o bajki przynajmniej, to jakoś nie bardzo, ciężko strawne jest dla mnie.
1: Ze starszych anime to kojarzę tylko Berserka w sumie, ale oglądam tak w nowej wersji.
2: Filmy. O Jezu, Berserk. Wersja anime jest dość mocno okrojona.
3: Mam pytanie, czy zerwało audycję, czy słychać nas dobrze, czy jest wszystko okej? To teraz w czasach epidemii dużo ludzi przy komputerach siedzi jeszcze wieczorami w piątek, no to może trochę internet nie domagać, ale mi się tu pojawia, że jest, znaczy u mnie widać, że jest okej, niby. Jeszcze sprawdzę na radyjku. No, ale powtarzam, bo tutaj od razu się śmiejecie, że o smerfach, no ale to smerfy to jest ciekawa bajka. Zresztą my dzisiaj możemy gadać spokojnie o takich rzeczach już z myślą o waszych dzieciach, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, no to są wśród nas dzieciaci, żonaci, też będzie coraz więcej pewnie, będziemy się tu starzeć razem i w końcu faktycznie jakiś koncert życzeń w Nocnym Radiu będzie z okazji jubileuszu platynowych godów.
1: Tu o Jezus, Kaczmarski. Mara, coś napisał Bokuno Pico, ale ja nie oglądałam tego, ale wiem co to jest.
2: Ja też niestety.
1: Nie oglądałam tego, od razu mówię, nie oglądałam, ale kojarzę, co to jest zło.
3: A co
1: wiesz,
3: to jest?
1: To jest zło.
3: A co to jest Boku no Pico? Nie znam.
1: Ja nie powiem tego, to jest okropne.
3: To widzę, że jakieś sprośności chyba, tak?
1: Ja może nie powinnam się przyznawać tutaj, że wiem, co to jest, ale wiem, co to jest.
3: A ja sobie wpiszę w Google Images, zaraz będę wiedział.
1: Boku no Pico. To jest tortura, to powinien puszczać więźniom.
3: No to jakieś takie romansidło chyba, tak? Tu nastolatkowe, nie wiem.
1: Jakieś o tym słyszałem na jakimś YouTubie czy gdzieś.
2: No po prostu nie ma o atrakcyjnych młodych chłopcach, no.
1: Tak, to jest takie zwierzę, że nie wiadomo, że ten jeden jest chłopcem, tylko co coś takiego tam jest, to jest straszne.
3: No ja tu widzę dziewczynki też.
1: No. To są tylko pozory. Tak, tak.
2: Znaczy wiadomo, w każdym anime są rozwiązania, ale chodzi o to, na czym się skupiają.
1: Także, no to ale no to jest
2: dużo, dużo bardziej niefajnych, niefajnych gatunków niż, jak to się nazywało? Shotacon, jakoś tak.
4: Nie na Jezusa,
2: na przykład o wiele, gorszą rzeczą jest Shonenai, no.
4: Więc... To jest mężże przyszłego
2: Shonenai?
4: O. 30 no, nie złotych.
1: Nie, to jest.
2: Taki, o, to, takie gejowskie romansidło, no.
1: A.
3: Japończycy to w ogóle to mają bardzo dużo różnych dzieł skierowanych do takich, do fetyszystów na pewno też, do ludziach o pedofilskich skłonnościach też mają specjalny gatunek hentajów. To normalnie chyba, nie wiem, nie byłem, ale to domyślam się, że razem w jakichś tam komiksowych sklepach to gdzieś tam leży na półkach, nie?
1: Ja mam historię zajebistą z Japonii. Jak kiedyś byłam w Japonii, to jest historia do tematu pasująca, jak byłam w Japonii parę lat temu i właśnie szłam sobie ulicą i szukałam koszulki strasznie z takiego animca Attack on Titan i szukałam tej koszulki wszędzie. No i weszłam do takiego wielkiego sklepu, który myślałam, że jest mangowy. Wjechałam tam, widząc na jakieś drugie piętro, a to się okazało, że to jest cały sklep z jakimiś pornosami właśnie. Taki parupiętrowy. I na wielkim ekranie leciał tam takie wielkie pornosy, a miałam wtedy 15 lat. Strasznie to było. I matka mi kazała wybiec stamtąd. Ale się nie dało, bo to było drugie piętro.
0: Mogłyście coś kupić tatusiowi.
1: Yaoi też tam było, nie wiem, czy ta yaoi, tam było pełno tego, wszędzie leżały takie te...
3: Co za świat? Dziecko wchodzi, widzą jakieś pornole dookoła, matka krzyczy, uciekaj, córo, uciekaj, a tu
1: no tak,
3: się zapalają kolejne ekrany i kolejne pornole i tak nie możesz uciec od tego, wszędzie te pornole i tak cię deprawują. Deprawują cię. Deprawują Europejczyka białego.
1: Nie, ten sklep, gdzie ja byłam, był w Kyoto akurat, był w Kyoto i to była moja trauma troszeczkę w sumie, bo miałam wtedy 15 lat, więc no strasznie.
2: Jakie to tam pornosy w tej Japonii, wszystko cenzurowane, no to...
1: Tam, to nie, to było straszne, to gdzieś pamiętam ten wielki ekran, który mi się pojawił, kiedy winda się otworzyła, to było okropne.
2: O, nie tutaj.
1: Ja szukałam tylko koszulki, ja naprawdę nie chciałam... Takich rzeczy widzieć.
3: Ale popatrzcie, są kraje, gdzie się wypuszcza bez jakiejś spiny takie właśnie rzeczy jak to Boku no Pico. To już mi wytłumaczyli, Gacol wytłumaczył, o co chodzi. No i nikt nie ma z tym problemu, ale jakby tak u nas wpadło to w ręce jakiegoś prawicowca, jakiegoś księdza, to by o tym grzmieli. Oni po prostu pewnie nie wiedzą i tam się skupiają. Harry Potter, coś. Czy jakaś dziwne programy nauczania w niektórych krajach związane z wychowaniem seksualnym. Ale jakby takie coś zobaczyli, to by po prostu padli na zawał, nie? Trup nie ma.
2: No wiesz, to też nie jest tak, że Japonia jest jakaś mega liberalna, bo to jest to, co ja powiedziałem, że tam mają wszelką pornografię i erotykę, mają ocenzurowaną. Co prawda skrzętnie tą cenzurę, jak się da, obchodzą twórcy, dając co najwyżej jakieś cieniutkie paski zasłaniające odpowiednie części i tak dalej. Ale jest tam dużo różnych odgórnych obostrzeń i kraj jest dość konserwatywny pod pewnymi względami. Za to pod innymi daje pewną taką dowolność, ale jest to bardziej takie przyzwolenie, niżli pełna jakaś taka swoboda i o, róbmy wszyscy co chcemy i w ogóle wszelkie okropności róbmy. No nie, tak naprawdę Japończycy są w większości bardzo konserwatywni i bardzo tacy, nie bardzo idący w dziwactwa. To jest nisza tak naprawdę.
1: No właśnie też, że to słuchałam sobie, bo byłam zdziwiona, kiedy byłam w Japonii, że kurczę, gdzie są te kolorowe stroje wszystkich, prawda? A to jest zakazane na ulicach, to jest właśnie zakazane na ulicach podobno, nie można nosić tych cosplay i tak dalej. Ale też słyszałam kiedyś, że na Japonii była trochę nagonka, że propagują troszeczkę właśnie pedofilię w tych swoich animcach. I to też tak, była taka sprawa, że już tego nie mogą za bardzo robić.
3: Mi się wydaje, że u nich jest inna kultura i w ogóle inne podejście do seksu, do seksualności człowieka niż nasze tutaj ukształtowane w dużym stopniu przez chrześcijaństwo podejście Europejczyka na przykład, nie? I to jest zupełnie oni jakoś inaczej do tego podchodzą. U nich, oni się nie wstydzą swojego ciała za bardzo. Te rzeczy związane z seksem traktują, że to po prostu w człowieku takie coś jest, że jest to jakieś zjawisko. Nie dorabiają do tego tak dużo ideologii może jak my, nie? Bo u nas to, my to obudowujemy całą ideologią, że to i ciągle dyskutujemy o tym, co wolno, co nie wolno, co jeszcze wolno, a co już nie wolno. Czy wolno pokazywać, czy tylko robić? Czy robić u siebie, czy u kogoś też można? I dyskusje.
2: No nie do końca. Właśnie to jest to, co mówię, że to społeczeństwo jest jeszcze dziwniejsze niż Europa, bo okej, są takie rzeczy w anime, są takie rzeczy w mangach i tak dalej. Są różnego rodzaju zapotrzebowania na różnego rodzaju fetysze zaspokajane i tak dalej, ale tak naprawdę to jest bardzo mały wycinek Japonii i taki standardowy Japończyk nie bardzo na to patrzy, raczej krzywo. Generalnie rzecz biorąc, anime jest bardziej popularne poza Japonią niż w samej Japonii. Bardzo często studia mają problemy finansowe i tak dalej, więc to jest taki fałszywy obraz, który gdzieś tam do nas dociera. Tak naprawdę jest troszeczkę inaczej. Jeżeli chodzi o tą seksualność, to też nie do końca tak. To jest bardziej podejście, póki robisz to nie na naszych oczach, to okej. Bardziej na tej zasadzie.
1: No, ale właśnie to jest prawda, że jest taki wykreowany obraz Japonii mocno. Też kiedyś właśnie o tym sobie słuchałam, jak już byłam po Japonii, że tak powiem, jak już wróciłam z tej Japonii, że faktycznie Japonia jest dosyć konserwatywna i właśnie te jakieś tam animce i tak dalej, to jest robione w sumie dla zagranicy bardziej niż dla Japończyków, bo oni tak nie za bardzo w to się tam...
0: Przypominasz sobie tą mapkę ze swastykami, co miałyście z małą?
1: Aha, no tak, to jest w świątynie.
0: No.
1: To ja wiem, że to jest symbol słońca tam, nie? To ja kojarzę. A to jest ciekawe oskarżenie, że Lewon zawodowiec był pedofilem tatynicznym. No nie był pedofilem, no gdzie był pedofilem?
3: No to jest właśnie...
1: Dupie się poprzewracało za Darko.
3: No właśnie, muszę cię, Karola, tutaj zmartwić, bo wiem, że no, sama to mówiłaś, że bardzo lubisz ten film, cenisz, ale to faktycznie coś takiego jest. Jest jakaś znaczy... Była jakaś usunięta scena, gdzie on tam z tą Matyldą leży, się przytulają, wiesz. I to w ogóle jest, są tam takie jakby, wiesz, jakieś mrugnięcia okiem. Oczywiście dobra sztuka to jest taka, gdzie zostawia się coś niedomówione i do interpretacji odbiorcy, nie? Że jeden ci powie, że coś tam widzi, drugi, że niekoniecznie, ale coś jest na rzeczy, nie? Z tą właśnie, z tym platonicznym związkiem.
1: Ale to Leona mi się wydaje, że w tym filmie, znaczy oglądałam wersję reżyserską, nie? Więc generalnie takie sceny, wiem, że te sceny na przykład niektóre w niektórych wersjach są wycięte, które ja oglądałam. I jakby nie zgadzam się do końca, uważam, że to bardziej ta Matylda do niego tam chciała zalewać. Że na koniec to się trochę zmieniło, fakt prawdzie. No ale ten film, kurczę, też dużo analizowałam. To jest film, o którym mogłam naprawdę długo gadać, bo jednak go bardzo lubię, bardzo dużo też o nim myślałam i tak. No takie są moje przemyślenia, że to jednak bardziej w drugą stronę poszło tutaj, z drugiej strony.
2: Ale generalnie najważniejsza jest ostateczna wersja, bo to właśnie cały montaż i tak dalej, decyzje montażowe właściwie kształtują wydźwięk filmu i wydźwięk jest taki, że nie tyle pedofilem, co tam była relacja bardziej albo starszy brat, młodsza siostra, albo ojciec z córką, bardziej w te klimaty to szło. No to nie dopisywałbym tutaj za dużej ideologii. Nawet jeżeli były jakieś pomysły w tą stronę, to patrzymy na ostateczną wersję, a nie na to, co jakie były zamysły. No.
3: A moim zdaniem...
1: wersji reżyserskiej, moim zdaniem ta wersja, ona totalnie zmienia wydźwięk tej historii, bo właśnie tam są takie sugestie, bardziej takie, że to, wychodzę poza taką relację właśnie, że starszy brat i młodsza siostra są w tym stylu, tak, że to właśnie wychodzi poza to, tej wersji reżyserskiej, no, nie wiem, ja osobiście, nie wiem, nie wyobrażam sobie tego filmu bez tych scen, nie wiem dlaczego, po prostu jakoś tak... Jest to takie, aż tak dziwnie, czuję taki dyskomfort oglądając to z jednej strony, z drugiej strony, nie wiem. Ciężko mi to określić nawet.
3: A ile ta Matylda miała lat właściwie?
1: Miała chyba z 12, 15, nie wiem.
3: Ile miała, nawet mnie nie interesuje, ile miała Natalie Portman, która grała Matyldę, tylko bardziej ile właśnie, czy podany był w ogóle wiek tej Matyldy. Tak na oko chyba trzeba oceniać, nie? No mi się wydaje...
1: Ona miała chyba 12 lat, 12 chyba miała, 12. Coś takiego.
3: No to jest taka, można tak na chłodno i tak z dystansu bardziej na to wszystko spojrzeć, że to... Przypuszczalnie tu mamy do czynienia z jakąś mieszanką takich więzi właśnie ojciec-córka, ale gdzieś tam migocze lekko, nie? Ten właśnie wydźwięk erotyczny lekko. Ale oczywiście to wszystko jest pokazane bardzo fajnie, bo tam nie ma żadnych drastycznych scen, nie ma, to wszystko jest takie na granicy, nie? Jakichś tam domysłów. No, młoda dziewczyna, jakby nie było, jeszcze dziecko, ale już wchodząca w dorosłość, powoli.
1: No nie, no to dziecko jest.
3: Znaczy, źle to powiedziałem. No, jest to dziecko, ale jest to wiek dojrzewania, nie? I gdzieś tam u takiej dziewczynki gdzieś tam zaczyna kiełkować jakieś zainteresowanie płcią przeciwną. Są też takie skomplikowane relacje, że młoda córka zawsze w ojcu widzi jakiegoś tam bohatera i ideał faceta do jakiegoś tam wieku.
1: No ja wieku. Nie wiem, czy to jest prawda. Ja tu raczej kłócę z ojcem i się z nim praktycznie nie zgadzam w niczym, więc...
0: No, czy ja nie mógł być takim Leonem zawodowcem?
1: Nie.
0: Nawet brodę mam bujniejszą od niego.
2: Tam nie wystarczy okularów założyć odpowiednich. To tak nie działa.
1: Nie miał brzucha tak.
3: A tymczasem Potrzeba niespodziewanie dołączył. Cześć, Potrzeba.
5: No siema. No, skoro mówimy o pedofilii, no to musiałem się pojawić.
1: O Jezus Maria, już w ogóle nie ogarnę tyle ludzi.
5: Nie, serio, słuchajcie, no tak, w reżyserskiej wersji jest scena, gdzie Matylda wręcz próbuje tam, nie wiem, trochę poderwać, tak, trochę tam pokokietować Leona, gdzie on, z tego co pamiętam, mocno się z tego wycofuje, opowiada jakąś historię o tym, że kiedyś kogoś tam miał, potem nigdy się nie zakochał i tak jak mówisz, Krawiec, tutaj trochę może mieć sensu faktycznie pokazanie tej młodej postaci, że nie do końca jeszcze ogarnia, nie ma za bardzo gdzie tych swoich uczuć wylać, ale została tak trochę odgaszona jak Pedrze. No słuchaj, dziewczynko, no w ten sposób to nie będzie działało. I jest to bardzo fajna, bardzo dojrzała postawa z jego strony, a z drugiej strony to jest, wiesz, to jest co prawda niesamowicie rzadka relacja, ale żeby właśnie z taką obcą, dużo młodszą osobą wykształcić sobie relację siostra-brat, no polecam. Naprawdę niesamowite przeżycie i podejrzewam, że z zewnątrz faktycznie mogłoby to wyglądać na jakieś wątki pedofilskie, a tylko że tak naprawdę, jeżeli, nie wiem, widzisz kolesia, który z dziewczyną, która jest w połowie jego wieku, no to od razu ci się włącza, że ej, nie, tutaj coś musi być. No kurde, nie musi. No po prostu nie musi. No,
3: ale czy powinniśmy w ogóle tak surowo patrzeć na takie rzeczy i... No bo mamy, powiedzmy, scenę, gdzie oni sobie poszli do restauracji. Nie wiem, to było chyba właśnie tylko w wersji reżyserskiej, że oni siedzą sobie w restauracji i trochę jak, no, jak taka para się zachowują, nie? I ta Matylda właśnie tak gra jakby trochę jego żonę, partnerkę i tam były takie sytuacje, gdzie ona chciała sprowokować jakiegoś odźwiernego czy kogoś, kto tam klucze w hotelu rozdawał, recepcjonistę, sugerując mu, że ona i Leon są właśnie parą, że ona tak jakby faktycznie prowokowała w tym kierunku, nie?
5: To nawet było w wersji takiej zwykłej. Natomiast, no tak, ale to, no właśnie, tutaj to nie Leonowi można zarzucać ewentualną pedofilię, tylko co najwyżej Matyldzie, a jakieś takie, nie wiem, trochę nieogarnięcie życiowe. Myślę, że w momencie, gdyby ci wymordowali całą rodzinę, też byłbyś trochę nieogarnięty życiowo i nie wiedziałbyś, gdzie zainwestować uczucia, które, no mimo wszystko, w tobie są.
1: Właśnie bardzo ciekawy jest ten film też ze strony takiej psychologicznej, nie? Jak tak właśnie... Mhm. Patrzeć na to, co jej się przytrafiło i skąd te zachowania u niej wynikają. To też jest sobie interesujące.
3: To jest właśnie w tym wszystkim najfajniejsze, nie? To był w ogóle super film sensacyjny, bo zdaje się, że w tych czasach to kręcono dużo takich filmów o mścicielach albo jakiś gliniarze Zombie 2 i tam się rozpierducha, a tu nagle ktoś robi film, gdzie naprawdę są fajne sceny akcji, ale jest całe takie tło właśnie psychologiczne, przyglądamy się relacjom, no i takie różne fajne smaczki. Nie?
5: No dokładnie, jakaś taka fajna wielopoziomowość, a tutaj spłycenie tego do wątku pedofilii, no tak uśmiech z zażenowaniem, no dosłownie bardziej mnie zażenowało chyba tylko to, jak mówiłeś o gwałcie dzisiaj.
3: Ale skąd, no nie, no to palnąłem, no dobra, tu leper ze mnie wyszedł, powinienem jeszcze zachrumkać. Jak można zgwałcić prostytutkę? No, przepraszam, no okazałem się chamem, debilem, takim półdebilem, no. Ale wracając do tego Leona.

0: Skoro takie opinie są częste, to coś jest na rzeczy.
1: No są też częste opinie o tym, że Ziemia jest płaska, a po The Last of Us 2 i po czytaniu mnóstwa opinii ludzi, którzy, nie wiem, którzy bardzo pobieżnie tylko zobaczyli jakieś fragmenty i się na daną produkcję wyżygali, no to to, że jakaś opinia jest popularna, nie znaczy, że musi być w niej coś. To mi się wydaje strasznym błędem. Ze względu na to, że wiesz, że też musisz trochę inaczej przeanalizować. A przede wszystkim, co jest celem dzieła sztuki? Wzbudzenie w tobie pewnych emocji, tak? Więc nawet jeżeli, być może to był nawet celowy
0: a może
1: celowy
0: i dyskusji, taką... A może i dyskusji, takich jak ta. Wzbudzenie i emocji, ale też dyskusji. Takich jak właśnie my się teraz kłócimy o to, czy był taki wątek, czy go nie było. No to jest właśnie zamierzenie twórcy.
1: No dokładnie tak. Także zostało tutaj coś uruchomione i film, mimo że już swoje lata ma, to w dalszym ciągu budzi te emocje. I to jest właśnie miara sztuki.
0: A moim zdaniem jednak jest wyraźnie ten wątek jakoś tutaj zaznaczony dosyć właśnie tej... To jest trochę jak Lolita Nabukowa, nie? Odrobinę dzieło. Zauważ w ogóle, jak w filmie ta Matylda jest ubrana. Zauważcie, ona wygląda jak Lolitka taka trochę, nie?
2: Ale to jest oczywiste w tym filmie, że to ona jest taką właśnie trochę Lolitą w sumie, bo to nawet ludzie, też usłyszałam opinię, że właśnie ludzie często do tego przywiązują uwagę, że ona właśnie jest tym typem osoby, ale to też bardzo ciekawa sprawa psychologiczna w ogóle. Ten Lolitę też oglądałam kiedyś i też jest to ciekawy film właśnie ze strony takiej psychologicznej bardzo. I można o nim dużo dyskutować, bo po prostu jest interesujący, prawda? Jakby jak taka młoda dziewczyna może tak naprawdę... Jaki to wszystko ma na nią wpływ? To jest mega ciekawe.
1: No na nią, czy też na faceta, tak, wokół którego orbituje, bo to też nie pozostaje, no szczególnie w Lolicie, tak? To jest w zasadzie główny wątek fabularny. Niejako, nie wiem, może właśnie takiego usprawiedliwienia trochę, czy swego rodzaju dojrzałości mężczyzny wobec młodej dziewczyny. No tak, no tutaj naprawdę można sporo z tego wyciągnąć.
0: Grzesiek.
2: No na przykład pod koniec tak tam naprawdę sfiksował trochę już na jej punkcie. Tam.
3: Swoją drogą tutaj Nocne Dzieci z Choroszczy przywołuje film polski, Sara.
1: No ale tam się akurat... Chciałbym powiedzieć, że się w tańcu nie pierdolili, ale...
3: No tak, no ta aktorka miała około 16 lat, tak? No przy premierze miała 17, a tam są sceny... No...
0: Polski...
3: Grubo generalnie.
1: Obejmij
0: polski
1: mnie.
0: Bodyguard.
1: Nie rękami, idiotko.
0: Ta Sara to miał być taki grubo. Polski bodyguard, tak? Jak ten z Costnerem. Ale jak zwykle, no takie trochę to wszystko w oparach wódki i ten Linda ciągle, tylko mu płaszcz ubrał dalej, długi.
3: No ale mówię, no niesmak pozostaje, jak się dowiadujesz, ile ta aktorka miała lat, no.
0: No ale no to ile miała w rezultacie? No co, 16, 17, tak?
3: No około 16 to miała w czasie produkcji.
0: No to już jest legalne, tak?
2: Jezu,
3: no tak, jasne, ale no trochę wiesz, trochę się potrzestanie dziewczyny, no jeszcze... Czy nie zdawała sobie właśnie bez sprawy?
4: Siema, to tak a propos aktorek młodych, jak robili Cześć Wszystkim, kiedy robili casting do filmu Lolita, no to zastanawiali się producenci, ale gdzie my taką dziewczynę znajdziemy młodą, która będzie młodo, kiedy... która będzie młodo wyglądać i no musi mieć poniżej tam 18 lat, no to nie podlega dyskusji i oczywiście nie będzie tam takich hardkorowych scen, ale jednak będą różne. Okazało się, że na casting przyszło 600 matek z córkami. 600. Tam około 12-13 lat. Także nie ma z tym problemu żadnego. Jak nazywa się ta aktorka? Ja ją bardzo lubię, która grała, wyleciało mi nazwisko w Lonie Zawodowcu.
2: Natalie Portman w Lonie Zawodowcu grała.
4: Tak, ona?
3: Tak.
2: No, ale tak, ja się pożegnam tutaj ze wszystkimi już, bo miła dyskusja, ja zasypiam.
0: Dobra, trzymaj się, Karola, fajnie się gadało, miło, że wpadłaś.
2: Jeszcze się tłumaczę. No.
4: Karola, jesteś jeszcze?
2: Karola,
4: tak, bo dzwonię właśnie dlatego, że tatuaż to jest na wiele lat jednak decyzja, która no, nie zmyjesz sobie tam za 20 lat na przykład. Będziesz miała swoje dzieci i tak dalej i
0: Młoda dama.
4: Odpukać będzie szukała drugiego, trzeciego faceta.

0: i on popatrzy na tatuaż z lona zawodowca. No, ja bym nie chciał mieć takiego tatuażu, mając dzieci, powiem ci.
1: No ja chcę i co? Ja nie mam dzieci jeszcze.
2: Nie, no biegnij za swoim sercem. Biegnij za taka, swoim sercem.
3: Taka mała...
1: To moje dzieci też będą miały taki tatuaż. Może coś się zrobią. Bo że tymi świecą, to jest zajebisty pomysł.
3: Okej.
4: Okay, ja jestem przeciwnikiem tatuaża, że... więc wspieram. No.
5: Może Karola sobie znajdzie takiego faceta właśnie starszego dwa razy z takiego w czapeczce z długim płaszczem i ponurym spojrzeniem, który... I tam będzie się pytał, no co tak, a czym pan się zajmuje?
2: Sprzątam.
0: Ale to tylko, ja tylko tak się czepią po prostu, absolutnie nie oceniam czy coś. To, taka moja sugestia.
1: Tatuaże tak są super. I tak się ludzie na mnie dziwnie patrzą czasami, bo mam takich kolegów 20 lat starszych czasami, więc...
4: Żeby tylko 20?
5: Na przykład no, ja, starszy. Na przykład ja.
1: Tak, oczywiście, krawiec, ten, jak to kiedyś mówiłam, I love krawiec, tak, team krawiec.
5: O, jak miło.
1: No.
5: A ja tak. Team Karola, oczywiście.
1: O, uroczo tutaj się zaczyna robić, a ja jestem zmęczona i tak.
2: Snajperkę i idźcie na dach.
5: Zawsze ja tak zmęczona.
1: Ja właśnie idę sprzątać w tym momencie, tak, bo ja tutaj inspiruję się moim idolem.
5: Ty zawsze jesteś zmęczona. Jak zaczynam tu flirtować, jest zawsze zmęczona.
1: Nie, no bo kurczę, ja ćwiczę. Wstałam wcześniej, żeby ćwiczyć rano. Ja się nie ćwiczyłam wcześniej wcale, ale wstałam wcześniej.
4: O właśnie, ty jesteś po treningu.
1: Ja, tutaj. Przepraszam, ja teraz biorę kreatynę, białeczko i ja pakuję.
5: Będziesz wyglądała jak ta Ronda, jak ona się nazywa? Ronda Weasley? No to taka MMA fighterka zaraz. Ronda Rousey, ona
3: na pewno. Ja czas brać przykład.
1: Nie mam pojęcia, co to w ogóle jest, ale wiem, że nie chcę mieć takich super mięśni, wiem, że chcę mieć trochę mięśnia, bo nie podobają mi się takie wielkie takie muskulatura u kobiet, bo to jest niefajne dla mnie. Ale jakieś takie fajne mięśnie, takie delikatne, spoko. Ja to chcę mieć.
5: No i fajnie.
1: I sobie okay. Tak trenuję właśnie. Więc wstaję 6 lat, trenuję i jakby dlatego jestem zmęczona i dzisiaj na filtrowanie, kurwa, filtrowanie nie jestem dostanie.
4: Dobrze. Wypomina ojcu, że nie trenuję sam.
1: Tak, ja ci zapominam i też wycinam, co już, ja już mi się język wkręcza. Wypominałem ci też, że ty musisz kogoś znaleźć.
5: Wyobrażam sobie.
4: Że... Widzicie i oni wiedzą.
1: A ja nie wiem, bo tak się teraz, kurwa, tak się zagrupowałam teraz.
4: O mi możesz mówić wszystko.
1: Dobra, bo ja nie wiem,
3: ja tam chlapię na lewo i prawo, spokojnie.
1: No ja zawsze lubię filtrować, no nie wiem dlaczego filtrować.
2: Bo masz bardzo wysoki filtr ustawiony na flirt.
1: Filtrować.
0: O kurwa, ale to było...
1: Ale suchar.
5: Tak patrzę
3: nie
5: sobie na...
3: Nie mam już jej języka, ona będzie tutaj chciała powtarzać jeszcze i znowu będzie się przyjęzyczać.
5: Bardzo mi się podoba ciało muskularnych kobiet, pod warunkiem, że nie są te mięśnie zbyt mocno rozwinięte. Kobiety w ogóle mają ładny jakby taki układ mięśniowy, bo on się różni od męskiego, nie? Mięśnie się nie żyłują, nie widać żył. To jest wszystko takie gładkie, bardziej fajne.
1: O, żyły są straszne, nawet u facetów. Tak nie lubię żył, to jest obrzydliwe. W ogóle nie lubię takich koksów napakowanych, to jest obleśne.
5: A jak ci się podoba na przykład muskulatura Sylwestra Stallone? Ale no powiedzmy, że młody Sylwek, no. Sly.
1: Nie, za mocno.
5: Mm-hmm. A z którego? Nie, z jakichś znanych aktorów, czy jakichś tam showmanów to uważasz za dobrego kulturystę? Jaki typ właśnie muskulatury ci się podoba u faceta?
1: Taki szczupły bym powiedziała, że jest są te mięśnie widoczne, ale ja też na przykład nie lubię, jak ktoś ma klatę zrobioną, to jest obleśne też. Tak, no takie lekkie mięśnie. To jest właśnie strasznie bullshit, że jesteś tacy koksi mają największe branie, nie? Chyba u takich, kurczę, blachar samych. To jest w ogóle gówno prawda. To a propos filtrowania właśnie. I tam takich tematów męsko-damsko-męskich.
5: Stąd może się właśnie Madonnę czasami podejrzewa, że jest facetem, bo ona ma bardzo dziwne mięśnie, ona ma takie dziwne ręce, nogi, może to po prostu wiek też robi swoje, no ale ona, u niej to te żyły różne, strasznie widać, nie? Szerokie bary, żyły. Ona po prostu ma taką męską budowę ciała mocno. I
1: stąd... Ja też mam szerokie bary.
5: Tak?
1: Tak mi się wydaje, ale mam też szerokie biodra. Szerokie biodra i szerokie bary mam.
5: A to się równoważy może.
1: No tak fajnie. W miarę, i tak mam szerokie bary, uważam, strasznie. Jak założę coś na ramionczkę, to widać te szerokie bary u mnie, coś dlatego może, że ćwiczę tyle lat. Znaczy nie wiem, no może ja przesadzam pewnie, ale tak mam wrażenie, że mam takie szerokie te bary. Więc no cóż, no zdarza się.
0: No,
1: kobieta też może problem? Mieć szerokie barki. Szerokie bary.
3: No, może. To fakt.
5: Chłopak śląski. Jak to było? Chłopak śląski. W dupie szeroki, w barach wąski. Jakoś tak. Nie wiem.
1: Co?
5: Nieważne. No dobra, to co? To Karola, no to trzymaj się. Dzięki za telefonik.
1: Nie rozłączaj mi tu jeszcze, ja się chcę pożegnać.
5: Aha, no to się... To
1: nie, bo w sensie tutaj mi je tam rozłączył.
4: No bo ja podsłuchuję cię.
1: Bo to jest, już mi tutaj wyciąga te słuchawki. Ja cię chciałam pożegnać jeszcze tutaj. Poflirtować przez 30 sekund. Tak. No nie, no chciałam się pożegnać po prostu. Ja idę się myć, spać i tak dalej, no.
0: Tak, fajnie no było pain, słuchać. No pain, słyszeć kobiecy głosy, więc wyrywaj słuchawki, tacie, częściej.
1: No. Tak, może się pojawię. Dopóki nie mam pracy, to może mogę mówić na radiu. A jak będę miała pracę, to będę spała więcej.
3: A w ogóle przywiąż go gdzieś do kaloryfera, zostań sama i...
1: No, ja się prowadzić właśnie. No, bo jeszcze psychika niszczy. No, o Jezus Maria, tutaj dobrego życia mi życzą, jakbym ja tu umierała. Dobra, już głupoty gadam, jestem już zmęczona. No, więc papa.
5: Papa,
2: na razie. Aj, piękne podsumowanko, piękne.
3: Totalnie.
4: Za to teraz głos ojca.
3: O nie, znowu.
2: No wiesz co, potem to już się nie pozbierasz.
0: Eta, mogę zadać ci pytanie? Eta, sorry.
4: Ależ możesz wszystko.
0: Jak wykorzystasz pokój córki, gdy już pójdzie do swojego gniazdka? Co tam będzie? Studio nagraniowe? Wyciszone? Mikrofon nowy?
4: Nie, kochani. Nie? Ja wyprowadzam się do swojego mieszkania, natomiast córa zostaje tutaj. Tylko to będzie proces troszeczkę dłuższy niż zakładaliśmy, bo ta cała sytuacja tutaj troszeczkę powydłużała różne rzeczy. Na przykład matura będzie już, wiadomo, w połowie sierpnia dopiero wyniki. Aha, a właśnie, muszę coś powiedzieć. Wczoraj żeśmy odkryli pewną dziwną rzecz, mianowicie lubiana przeze mnie blogerka Weronika Truszczyńska. Nagraliśmy Karolinę, zresztą ty potrzeba rozmawiałeś z nią wtedy na takim moim YouTube'owym pogadance takiej YouTube'owej. I włączyliśmy jednocześnie przez przypadek te dwa nagrania i okazało się, że Karolina zauważyła, że jest sobowtórem głosowym Weroniki
3: Truszczyńskiej.
5: Właśnie chciałem to powiedzieć. Ja to już dawno temu zauważyłem.
3: Teraz jak rozmawialiśmy, to chciałem właśnie to powiedzieć, ale tak się wstrzymywałem, a teraz ty to gadasz. O Jezu, tak.
4: Dosłownie dwa dni temu żeśmy do tego doszli, odsłuchując tego nagrania.
3: Jakbym ją słyszał, nie?
5: To trzeba było uważniej słuchać moich audycji, bo ja już to dawno powiedziałem. Jako pierwszy.
3: Teraz będzie się wykłócał, klasyczny krawiec.
5: Jako pierwszy to powiedziałem. Ona ma podobny tembr głosu i sposób mówienia.
3: Dykcję,
5: tak. Wszystko ma bardzo podobne do tej Weroniki Truszczyńskiej.
3: No.
2: Tymczasem słuchajcie, chciałbym zrobić tutaj małą zapowiedź jako tutaj drugi kapitan. 4 lipca prawdopodobnie, najpóźniej 11 lipca na antenie pojawi się audycja z prawej strony mapy. Będzie podróżniczo i odrobinę prawicowo-wolnorynkowo. Będzie bardzo technologicznie, zarówno super nowocześnie, AI, eksploracja kosmosu, ale i też nieco technologicznie będzie kosmos. Dosłownie przy mikrofonie nasz kochany Jacek z Australii i jako współprowadzący Byte Eater. Także zapnijcie pasy, chłopaki dogrywają już ostatnie rzeczy, będziemy mieli nową serię.
5: No pięknie, to cała seria. Ja myślałem, że to takie wydarzenie, że to po prostu okazyjnie, a no, nie czytałem dokładnie, a to będzie cała seria. Fantastycznie.
4: Ja się też cieszę, bo to są moje klimaty.
3: I fajnie prowadzące.
5: No.
3: Tak. Spoko.
5: A będzie na żywo to?
2: Tak, tak, tak. Będzie na żywo. Tutaj Bajt na początku będzie Jackowi towarzyszył, potem może się, nie wiem, potem może się pokłócą, zobaczymy, co z tego wyniknie, ale generalnie Bajt tutaj bardzo dobrze Jacka przygotowuje. Będzie to w nocnym radiu i w kontestacji, ze względu na to, że ciężko, żeby mi kontestacja dała pasy do siebie. A, no, no, w każdym razie mogę ich poprosić kiedyś. Ciekaw jestem, jak to by się skończyło. No ale tak, sobota mamy już tutaj myślę dograną i dogadaną, albo 4, najpóźniej 11, tak przynajmniej mi wynika z tego, co się pojawiło w mailu.
3: Okej, okay. No, fajne info.
5: Pięknie, no to czekamy 4 lipca, tak?
2: 4 lub 11, tak, sobota.
4: To będzie audycja urodzona 4 lipca, tak jak w tym filmie.
3: No kurczę, akurat 4 lipca mnie nie ma, no ale zobaczymy, no.
2: Słuchajcie, coście się tak, to znaczy nie wy tutaj na antenie, ale wy tutaj słuchacze, coście się tak strasznie zesrali o to, że Karola chce sobie zrobić tatuaż. No może poza Grześkiem. Kurde, nie wiem, to jest dla mnie tak absurdalnie dziwne, co kto robi ze swoim ciałem. No czy ktoś wam mówi, jakie majtki, albo jaką koszulę założyć, albo jeżeli ktoś sobie chce kolczyka zrobić na penisie, albo w innym sutku, no to... jakieś takie umoralnianie. Przecież no, tatuaż jest jak dziecko, można usunąć laserem.
0: Potrzeba to nie
3: dobrze zasłonić.
0: Chodziło o konkretny tatuaż i kontrowersyjnej sztuki filmowej, tak? Film klasyczny, który wzbudzał i dalej wzbudza kontrowersje, więc dlatego się dyskusja rozwinęła, nie w ogóle o tatuaż, bo chyba z tym nikt nie ma problemu.
2: No jak tylko o poczacie to wielu ma.
5: No właśnie,
0: to jest dziwne już. Mają. Tylko o to chodzi.
4: To znaczy ja jako ojciec się wypowiem, że jestem przeciwnikiem tatuaży w ogóle. Nie chodzi mi o Karolinę, tylko w ogóle jestem przeciwnikiem tatuaży, no ale nie miałbym nic przeciwko temu. Znaczy nie miałem nic przeciwko temu, absolutnie nie zniechęcałem ani nic. Oczywiście powiedziałem, jakie są za i przeciw, ale po prostu, no jak mówię, moim słowem kluczem jest wspieranie w wyborze. Ja mogę pokazać pewne rzeczy, powiedzieć jako osoba jakoś tam doświadczona bardziej życiowo, jakie są różnice. Na przykład przykładowo teraz będzie kwestia studiów się zacznie, tak? No to kwestia, czy dzienne, czy zaoczne, jakie są plusy i minusy, mogę powiedzieć, bo miałem to doświadczenie i wiem. Chociaż to też jest takie bardzo grubymi nićmi szyte, bo wiem nie znaczy, że wiem, jak jest teraz, tak? Bo teraz mamy tych uczelni kilkanaście w Szczecinie różnych, prywatnych i może to być zupełnie, wyglądać od środka zupełnie inaczej niż za moich czasów. Nie?
2: A jakie są plusy i minusy tatuażu Etam? Tak jakbym miał być twoim synem i powiedział, że chce sobie zrobić logo Amigi na penisie. Albo na lewym jądrze.
4: To znaczy ja kojarzę, powiem ci tak. Minus jest taki, to jest bardzo subiektywne, że ja po prostu widząc na przykład tą moją ulubioną Weronikę Truszczyńską, ja bardzo lubię, ładną buzię ma dziewczyna po prostu, no podoba mi się buzia jej, no i tyle. No.
5: A tak ale może tak, tak może mniej dygresji, trochę bardziej dynamicznie, bo jest sporo osób na antenie, a ty masz takie przemówienia zawsze, wstęp, rozpoczęcie.
3: Mniej hulradem.
4: No. Tak po prostu nie bardzo podobają mi się tatuaże, jako takie w ogóle zdobienie skóry w ten sposób, no. Nie podoba mi się to za bardzo.
5: A, czyli po prostu ci się to nie podoba.
4: No.
2: Zajebiste plusy i minusy.
5: Mnie się takie coś nie podoba, ja wam powiem i tyle. Nie no, a w ogóle zdajmy sobie sprawę też z tego, że tatuaże są niechrześcijańskie. Jest w Biblii, z tego co pamiętam, dosłowny zakaz robienia sobie tatuaży, bo tam jest... Znaczy, to się tyczyło Żydów jeszcze. Oni mieli zakaz robienia czegokolwiek na pogańską modłę, czyli nie mogli sobie przystrzygać włosów, tak jak dzisiaj to modne jest z boku. I trochę więcej na górze, a po bokach wygolone, nie? Na jakiegoś właśnie, na wikinga. No to ta moda, to się pojawiła nie tak dawno temu. Ale to jest właśnie niechrześcijańskie, dlatego na przykład Żyd ortodoksyjny, na przykład jakiś hasyd, który musi tak podkreślać, że on wypełnia te Boże zalecenia, to on sobie zapuszcza właśnie pejsy z tego powodu, żeby było jak najbardziej różnie od tego wygalania się po bokach. To on mało, że się nie wygala, to on sobie zapuszcza w drugą stronę jeszcze, nie? I stąd to się wzięło, te pejsy. A tymczasem Robert do nas dołączył. Robercie, bardzo mi przykro, ale jak nie zdobędziesz słuchawek, będziesz nas słuchał na głośnikach czy tam na telefonie, po prostu my słyszymy samych siebie w tle, nie? To nie może tak być.
6: Ale to dobry wieczór wszystkim i pozdrawiam Krawca i osoby, które są włączone na antenie i osoby słuchające. Czy to na pewno jest ode mnie?
5: Myślę, że tak.
2: Tak, na pewno jest od ciebie.
6: To ja na chwilę wyciszę i spróbuję coś zorganizować. Mogę tak zrobić?
5: Dobra, to dzwoń, jak sobie tam skonfigurujesz wszystko, ok. Dobra.
2: Czyli tak, czyli mamy dwa argumenty. Nie podoba mi się i jest niechrześcijańskie. To jest piękne, kiedy z ust Krawca pada, bo to jest niechrześcijańskie.
4: Ja nawet o tym nie wspomniałem, bo ja nawet o tym nie wiedziałem. Natomiast po prostu to chodzi o zwykłą estetykę. No są ludzie, którzy po prostu nie lubią jakichś tam kolczyków w nosie, kolczyków w ustach. No mi na przykład dziewczyna z kolczykiem w ustach kojarzy się z tym, że ona się ciągle będzie ślinić, że będzie przez tą dziurkę wylatywać ślina. No mam takie skojarzenie. No, tatuaże mi się nie podobają. Pierwszą osobą, u której widziałem tatuaż, a nawet dotykałem, był mój świętej pamięci dziadek. Była taka moda u przodowników pracy zaraz po wojnie, że po prostu robili sobie tatuaż. Miał tatuaż niedokończone, takie dwa gołębie, którego nie dokończył, bo jak mówił, strasznie to bolało, bo oni jeszcze wtedy mieli te takie, jak to w więzieniach robią, takie do dziargania tej skóry, nie? I po prostu mówi, że było strasznie bolesne i on po prostu tego nie dokończył tatuażu. I po prostu, no, mi się to kojarzy może od dziecka, po prostu nie za fajnie, nie?
2: No ale w sumie to tak, to trochę jakaś taka zmiana pokoleniowa, tak, że starszemu pokoleniu się właśnie kojarzy z więzieniem, że te tatuaże są na ołowiu, że są dziergane jakimiś patyczkami od szaszłyków zamiast w jakichś normalnych, sterylnych warunkach. A to, że to się upowszechniło, no to też jakiś taki, wiecie, rozwój technologii ze względu na to, że teraz mamy naprawdę bardzo sterylne warunki, przynajmniej w normalnych studiach, tak? Bo możesz sobie zrobić jakiegoś gruza za 200 zł u Seby spod bloku, a też możesz sobie w tej samej cenie, tak? W cenie powiedzmy 1000 zł pójść do normalnego studia, gdzie będzie higiena, może nie rzędu sali operacyjnej, ale naprawdę na poziomie niespotykanym wcześniej. No i no nie wiem, no mi się wydaje, że to jest jednak bezpieczne ze wszystkich ludzi, z samego siebie, tak jak nie znam ani jednego przypadku, żeby ktoś miał potem jakieś, czy to problemy zdrowotne, czy żeby to się maziało, tak nie wiem, w perspektywie ostatnich 10-15 lat, dajmy na to.
0: Jest ciekawa, nie wiem, czy to można nazwać subkulturą, ale no, grupa ludzi pokaźna, które właśnie takie, jak to nazwałeś, gruzy, lubią i robią sobie nawzajem takie kleksy potężne, no średniej jakości. Tatuaże, spotkałem taką dziewczynę właśnie z Polkę, która miała dekolt na przykład, taki nóż pocycki, tak głęboko w różach, ale to były takie bleśne krzaki, takie kolce dorysowane potem. I tak ona widziała, że tak się patrzyłem i tak z takim grymasem i tak potem mi powiedziała, że no, że ja tak lubię po prostu, nie tak piliśmy piwa, ja tak lubię, bo tak z koleżankami tak zaczęłyśmy sobie robić od tam z młodej paczki, od lat 17 i tak już tu mam i tam, nie wszystko mi pokazywała, gdzie co ma, ale generalnie to takie były bohomazy. I no to jest taki styl. Ja nie wiedziałem, ale że takie coś istnieje, to też jest ciekawa sprawa. Jednak wiecie co, u starszych mówiłeś, że laserowo można potrzeba usunąć. Nie wiedziałem nawet tego. To jednak no, ludzie tam starsi jednak nie usuwają tego, a one wyglądają już paskudnie, niektóre te tatuaże. Jednak jakoś to usuwanie chyba nie jest popularne.
2: To znaczy jedna podstawowa kwestia to jeżeli masz właśnie jakiś taki więzienny czy marynarski tatuaż robiony ołowiem, to już tutaj tego laserem nie pomalujesz, tak? To co najwyżej okay. Możesz sobie jakiegoś covera zrobić. Druga rzecz to laserowe usunięcie tatuażu będzie kosztowało tak 2 do 4 razy więcej niż jego zrobienie, więc to nie są małe pieniądze. Natomiast z tego co byłem u siebie w studiu, a parę razy mi się zdarzyło, zobaczyć jak to wygląda przed, jak to wygląda po, no to jednak skuteczność naprawdę, naprawdę niezła do tego poziomu, że tutaj ktoś pisał, że zostają blizny. No nie, jeżeli tatuaż został zrobiony poprawnie, nie zostało tam gdzieś wbite do samej kości ten tusz, tak, wówczas no faktycznie tam przez tydzień, dwa te blizny zostają, ale jeżeli chcesz całkiem zrezygnować, to no dobra, no może jeżeli masz skórę 19-latki, no to faktycznie na gładkiej skórze może i by było widać, ale jeżeli masz te lat 25-30, już trochę czas dotknął twoją skórę, no to nie będzie absolutnie żadnego śladu.
5: Ja wam się mogę przyznać do tego, jakie mam tatuaże, chociaż to taka dosyć osobista sprawa. No mam na klatce piersiowej wytatuowanego pana Kleksa. Na plecach
2: to
5: mam...
2: To nie jest tatuaż, umyj się.
5: Mam papę Smurfa. Mam na plecach. Nad fujarką mam nutki wytatuowane. To wam się pochwalę. I małysza na kostce. A tymczasem Robert przyłączył się z powrotem. Czy teraz będzie wszystko dobrze słychać? Halo, halo?
6: Znaczy ja mam dobrze słyszę, tylko teraz rozmawiam w takie malutkie słuchaweczki bezprzewodowe. Nie ma echa?
5: Nie ma echa, chociaż się bardzo... pogorszył głos twój, znaczy słabo cię słychać, tak wiesz, przez bardzo, bardzo tani mikrofon jakiś, przez krótkofalówkę trochę, nie? Więc też niezbyt dobrze. Słuchaj, może, bo Robercie, lubisz dzwonić do radyjka i dyskutować sobie na antenie, to może sprawisz sobie jakieś po prostu w miarę przyzwoite słuchawki w jakimś Media Markecie czy innym... głównie handlowe.
6: Znaczy powiem tak, to są Xiaomi Red Dot, to są bardzo drogie. Zawsze do was rozmawiałem ze swojego telefonu, też bardzo drogiego, było ok, ale zganiłeś mnie, to podłączyłem te słuchawki. Też nie jest dobrze.
5: No bo wcześniej, wiesz, pogłos był straszny i to wszystkim przeszkadza, no ale było cię, twój głos było lepiej słychać, a teraz słychać cię jakbyś przez jakąś krótkofalówkę gadał, nie? Jak przez bardzo jakiś syfiasty mikrofon. Myślę, że może coś jest źle ustawione, albo trzymasz ten mikrofon, nie wiem, 2 metry od ust, albo coś, nie wiem.
0: Robercie, takie pytanie, czy wcześniej na telefonie rozmawiałeś przez głośnik, czy przy uchu miałeś po prostu telefon?
6: O, ty leżał telefon daleko. Przecież tu 3 mikrofony no. W tym telefonie.
0: No ale...
5: A teraz, przepraszam, łączysz się przez co? Przez telefon z wpiętymi słuchawkami, czy przez tablet, komputer? Jak to jest teraz?
6: Już ci wszystko tłumaczę. W telefonie rozmawiam wam ze Skype'a i jest słuchawka bezprzewodowa, do tego przez Bluetooth podpięta. A przedtem, jak pozdrawiam Grześka w ogóle. Grzesiu, uratowałeś mnie wtedy.
0: No. Pozdrawiam cię, Robercie. Jakbyś przyłożył ten telefon do ucha, nie wytrzymałbyś te parę 10 minut, to byśmy cię słyszeli bardzo super.
6: Słuchawki, ja w ogóle je rozłączę teraz.
7: I na pewno będzie dobrze.
5: No, teraz z kolei super. Pewnie będzie słychać, będzie nas w telefonie słychać i będzie wracał halo, halo, zobaczymy czy... Nie, chyba nie ma.
2: Nie, bo wcześniej Robert miał na głośniku, teraz nie ma, po prostu jest super.
5: No ale to jak on nas słucha teraz?
7: Halo?
4: No, to ja bym gadał przez telefon.
5: O, teraz tak. Chyba lepiej.
7: I nie Majka, bo ja wiem, że to nie ode mnie szło. Zmusiliście mnie do słuchawek, odłączyłem je. Rozmawiam do telefonu i was słyszę, mam ściszonych was. To są 3 mikrofony w tym telefonie. No rzadko w którym telefonie są 3 mikrofony.
5: Wiesz, bo to chodzi o to, że po prostu jak ty słuchasz na głośniczkach jakiś czy coś, to my słyszymy to, co u ciebie, z samych siebie, na głośniczkach.
2: To
5: nie?
2: Znaczy tak, ten noise cancelling, to anulowanie tego całego pogłosu z tych 3 mikrofonów działa, ale w rozmowach telefonicznych, w aplikacjach dodatkowych to działa trochę inaczej. No i niestety nie tak dobrze, jeżeli byś normalnie rozmawiał przez aplikacje, czy to wbudowane w system, czy właśnie przez telefon.
5: Najlepiej mieć jakieś słuchaweczki, by było do telefonu, ale bez mikrofonu, żeby korzystać z mikrofonu co w telefonie jest dobrej jakości, a słuchać sobie
8: prawda,
5: na słuchaweczkę.
8: To bardzo dobrze działa, to prawda.
6: Pogłos?
5: Słucham? Jest dobrze. Teraz wygląda na to, że jest okej. Okay. Może Skype filtruje coś, co sobie cichutko gra w tle.
4: Brzmisz prawie tak dobrze, jak ja z mojego Duji w tej chwili.
5: Duji. No, bo to...
6: Chińska marka, Duji. Znam Duji. O, pozdrawiamy Tama.
4: No, dzięki.
6: No. Nie przejmuj się, no to Duji jest dobre.
4: No. No jak słyszeliście, mieliśmy tylko kłopot, ponieważ jest to pancerne Duji. U nas znane pod hamerem wetknięcia, bo tak skombinowali jego pancerność, że nie pasuje prawie żadna wtyczka od słuchawek. Po prostu te obudowy otaczające 3,5-milimetrowego jacka są za wielkie, żeby wetknąć w tę dziurę wodoszczelną i zwyczajnie no, musisz znaleźć takie słuchaweczki, które mają wąską tą obudowę.
0: To możesz rozwiercić te tam troszkę przecież.
4: No tak, ale już przestanie być wodoszczelny, nie?
0: No co gdzie ty z tym telefonem? Kąpiesz się, chodzisz? Się
4: nie, no ale mam mieć przeznaczenie już za niedługo na chodzenie na dworzu, nawet w trudnych warunkach, więc wolę go zostawić. Okay. W wersji takiej tej, no bo wiecie, ja zbudowałem swoje studio tutaj, już mam gotową platformę swoją, ale tak jak to mówiłem kiedyś, niedawno, przedwczoraj chyba NKM-u, na razie jej nie używam, po prostu zrobiłem, trzymam na zaś, jak już mnie nigdzie nie będą chcieli, to wtedy pójdę na nią.
5: Wiecie co, a ja może tak poruszę inny trochę temat, taki wewnątrz radiowy bardziej. Wiecie, jak to u nas jest w Nocnym Radyjku, że gadamy bardzo otwarcie o tym, co tu się dzieje, o różnych reorganizacjach. I padła taka propozycja tutaj w części grona redakcyjnego, na razie tak luźno, żeby tak do radia dokoptować paru takich, jak to się mówi, radioopów, ważniaków takich tu radiowych, którzy będą po prostu osobami, które, nie wiem, zrobią dla was czasami luźne gadki jakieś, czy pohostują jakąś audycję. W każdym razie padła taka propozycja, że niektórzy by widzieli w tej roli Grześka, który jest z nami właśnie na antenie, że Grzesiek jest taką osobą, która raz, że lubi tutaj to Nocne Radyjko nasze, często go słyszycie na antenie, znacie go już i taki Grzesiek, fajnie jakby tutaj był oficjalnie w teamie, można by czasami go o coś poprosić albo by załatwił jakąś sprawę z radiem związaną. No,
0: no przede wszystkim...
6: Ja chcę powiedzieć, że jestem za. Grzesiek ma, uwielbiam jego za riposty, za głos i za elokwencję, za inteligencję. Ja jestem za. Mam nadzieję, wyszedłem na podwórko, że nie ma echa.
2: Jest doskonale. No, Grześka też jak najbardziej bym w tym miejscu widział. No, tym bardziej, że idealnie się sprawdził, kiedy go wrzuciliśmy do basenu z rybką, tak? Więc myślę, że ciężko o gorszy chrzest radiowy.
5: Grzesiek, co ty na to, żebyś tutaj dołączył do naszego grona redakcyjnego już oficjalnie jako członek teamu i byś mógł tutaj różne rzeczy z nami robić?
0: Spoko, jestem za, chociaż to takie komplementy dla mnie, ja jestem słabo odporny na komplementy, to elokwentny, tak, szczególnie po 07, to najbardziej jestem elokwentny.
5: No to cieszyć się, no to tak widać, że ludzie cię lubią,
0: spoko,
5: nie?
0: Spoko,
5: ludzie
0: cię lubią. No miło mi to słyszeć i to jak najbardziej jestem za, no to po prostu muszę pobawić się w technikalia chyba, tak? I chociaż dalej wątpię, czy tak od zera bym włączył antenę i sobie sam mówił z kimś ewentualnie, tak. A sam bym nie czuł się na siłach, żebym sam mógł do mikrofonu rozmawiać, na pewno.
5: Ale ty masz właśnie taką cechę, że potrafisz słuchać, nie, przynajmniej tak odczuwam, że jakoś cię tak bardzo nie wkurwia, bo no, nawet ja ci przerywam często. Może to wynika z tego, że niektórzy nadający, niektórzy speakerzy radiowi, że tak powiem tutaj, no to... Każdy w inny sposób się wysławia, ma inną żywiołowość, temperament. Żeby się wbić, jak jest, kurczę, 5 osób na antenie, żeby się wbić, to trzeba mieć już taką wyrobioną siłę przebicia trochę. Ty jesteś taki spokojny człowiek. No.
7: Już mam wyrobioną, bo myśmy 5 godzin audycję nocną prowadzili, którą wykasowałeś, to ja jestem jego właśnie wsparciem. Ja będę wsparciem.
5: No i pięknie. No
0: to się cieszę. Spoko, no to ja...
7: Gdyby był twoim wsparciem, możemy taki stworzyć kim?
0: No, tutaj deklaracja oficjalnie nie tak. Wiesz, jeszcze nie tak, zacząłem. Już nie
2: krawiec, będę. Oddajemy im nocnego Marka i będziemy mogli sobie pójść w tango w poniedziałki.
5: Może zrobimy taki eksperyment, potrzeba, co? Że nagle się pojawi w nocnym Marku dwóch nadających zupełnie z innej beczki, tak na jeden odcinek i zobaczymy, jak poradzą sobie z tym, co my robimy tam od roku, dwóch, trzech, nie wiem, już nie pamiętam.
2: 14, nie. Strasznie mi się to podoba.
7: Jesteście po prostu lamusami, a my jesteśmy świeżą krwią.
0: No, Robercie, miło mi słyszeć to komplement, że właśnie, że no dali mi radę kiedyś raz, no tak w cudzysłowie, okej, spoko.
7: No, lubi
0: i tyle, co mogę powiedzieć.
7: I obroni, prawda, jakieś tam swoje mądrości, a z tobą mi się najbardziej fajnie współpracuje. Jestem gotów na wyzwanie.
0: Spoko. To ja najpierw też muszę sobie poukładać w głowie. Nie wiem. Technikaliami raczej muszę się zacząć poduczyć trochę. Tam, mam nadzieję, że mi tam troszkę wytłumaczycie. No nie wiem.
5: Na PC-cie to mogę cię ja podszkolić, a na Macu to potrzeba robi szkolenie.
0: Na PC-cie.
4: No właśnie, właśnie, kochani. Wiecie co? My tak gadu-gadu, tutaj Karolina gadu-gadu i przez to gadu-gadu mi kurna sprzed nosa gwiznęli MacBook Air, którego licytowałem.
5: Air koniak.
4: Dobra, nie powiem.
7: Air.
4: No, bo sobie chciałem kupić MacBooka. I mi już sprzedali, kurna.
7: Ja kupiłem za 7 tysięcy i mi to już gówno się nie podoba w ogóle. Ja wolę to...
4: Nie, taniej poszedł. Poniżej 1000 poszedł.
5: No, a tu piszą ludzie One Grześ Show, 6 piwek i jechane. Danusia Pipi też jest za, Wro jest też za. No, ja myślę, że to nieprzypadkowo przyszło nam do głowy, że jeszcze wspominaliśmy o Ciągu, że on też jest taką osobą, którą też już znacie z anteny, ma gadane, ma dykcję, ma coś do powiedzenia i często słychać jak parska w tle, to musisz przestać parskać jako radiowiec.
3: Jestem tłem. Czasami w audycji się coś takiego, w audycjach nawet profesjonalnych się coś takiego stosuje, że drugi prowadzący się tam podśmiechujkuje, więc to nie jest jak najbardziej nic, co by było faux pas. Nie wiem, tutaj miałem psycho tutaj, żebym ja do nocnego Marka z Grześkiem, ale nie, sorry, według mnie ja się do tego formatu nie do końca nadaję. No.
5: To może właśnie to by było w tym wszystkim najfajniejsze, że czułoby się, że ty się do tego nie nadajesz, ale się bardzo starasz. To wtedy jest zabawnie.
2: Myślisz, że my się nadajemy? Ja rozumiem, że teraz jest kampania prezydencka, ale i tak do drugiej tury nie przejdziesz, więc od poniedziałku możesz jechać tematem.
5: Bawmy się trochę tym medium.
4: Ja mam duże doświadczenie, jeśli chodzi o rzeczy, które znikły z anteny, także spacery z psem, albo bez psa, jeżeli nie masz zmywania garów, gotowanie kiełbasy. I podczas tego tylko mówisz, co robisz. Po prostu opowiadasz to twoje życiowe te.
5: Przepraszam bardzo. Zapomniałem to, co najważniejsze. No, ogółem donaty. Staszek napisał na zachętę dla Błażeja. Bardzo fajnie, że wróciłeś. Audycje są bardzo fajne. Oby tak dalej. Tak napisał Staszek. A 1000 noga, no tak się, wy tak, o, specjalnie się podpisujecie, 1000 noga, żeby było, że wariaty. Nie na Jezusa, nie na Chrystusa, tylko na Barabaszów kurwy głosowały. PS.
0: A to stonogą głosem, sorry.
5: No tak trochę, no, nie na Jezusa, nie na Chrystusa, tylko na Barabaszów kurwy głosowały. PS, wybierzcie mądrze przyszłego króla. Cześć, to nie mam czasu.
7: A to stonoga.
5: Spierdalam, kurwa.
7: Ojej, kurde, to nie znałem tej wypowiedzi. To ostro.
5: Mów, Robercie, powiedz tym kurwom, co słuchają, co mówią, że nocne radio. Jakie lewacy, wyś puknijcie się w głowę, Polaczki, cebulaczki, kurwy. Idę, chuj, dobranoc, wszystkiego dobrego, nie mam czasu, nara.
6: Zapędzasz się, bo cebula 4 złote kosztuje, to już... Nie każdego Polaka stać.
5: No, nagle się luksus zrobił, cebula.
9: Cebula, tam ziemniaki, człowiek.
6: A ziemniaki to w takim stanie poprycie tajni pomidory kupi.
10: Długo to cebulę tylko na markecie przed dojściem do kasy będzie można zjeść.
9: Będzie do każdej cebuli będzie ten chip taki, jak przy ubraniach jest. Ściągam. No. A mi z tym, że ja się nie nadaję troszeczkę do tego formatu, chodziło mi o to, że no, tym bardziej z Grześkiem, bo to by było takich dwóch stonowanych ludziów na audycji. No to kogoś trzeba takiego bardziej energicznego tam do Grześka dokoptować, myślę, żeby było taki, wiesz.
2: No to ciągu Chrystusa antychrystusa.
5: To by była audycja dopiero.
2: Ciągu razem z Jezusem byłby idealny, właśnie tak się by wpasował w tło. No to witamy w kolejnym nocnym Marku. Proszę Jezusie, oddaję ci głos. 5 godzin później. Dobrze, no to Jezusowi się skończyła insulina, więc będziemy powoli kończyć.
5: Na początek powiem, że ja jako właśnie ten zapowiedziany, no i tak 2 godziny później.
9: Słuchajcie, a Etam i tego, Jezus Antychristos, to by było kurde, tego, bo były takie wypowiedzi. Jeden prowadzący pół audycji, drugi prowadzący pół audycji, koniec. Nie?
2: Ale oni by się pięknie przekrzykiwali.
10: Znaczy nie, nam dobrze szło na tych, tych dyskotekach, kiedy jeszcze nie były nagrywane.
5: Robercie?
6: Brakuje mi tej jednej osoby, właśnie antychrista.
2: Nie wywołuj Jezusa z wózka.
9: No.
6: Ten faj, wiem, że on to słucha. Wywołuje cię.
10: Ja myślę, że parą, która by niczego nie nikt by nie przebił, to byłby Jacek Welblacha kontra Dynamin.
6: Blacha. Ja.
9: O, ja bym się tam z Blachą poprowadził chętnie. To...
6: Tak? To było tak. Zajawka, rozwinięcie i zakończenie.
2: Znaczy nie, bo Blacha akurat ma coś takiego, że jeżeli siada do mikrofonu, to do tego mikrofonu pamiętamy wszyscy, tak? Niekończące się wielokrotnie złożone zdania trwające po 15 minut, ale nie każdy pewnie zauważył, że z czasem to się zmieniło, z czasem nabrał pewnej ogłady i też miał jedną swoją audycję, którą nie wiem, czy z kimś robił, czy robił sam i też potem tak rozmawialiśmy na ten temat i tam mu powiedziałem, że no może nie ta dynamika, może nie do końca, ale jako właśnie taki sidekick to jak najbardziej by się sprawdził.
9: Ale wiesz co, z Blachą też trzeba było umieć rozmawiać, bo wiesz, wiele razy gdzieś tam na tych afterach u Etama gdzieś tam gadaliśmy i tak dalej, no i Blach normalnie umiał, tak. Dało się go tam stonować, nie?
2: Ja mam zajebisty pomysł,
9: Nie jesteś pierwszą osobą, która mówi, że na afterach z Blachą się super rozmawia i właśnie fajnie i też nieraz rozmawiałem z Blachą na afterach i było super świetnie i to też taki trochę mit, taki mem zrobiliśmy, takiego no. Mem właśnie, że Blacha zawsze gada od rzeczy, absolutnie nie, to jest mem i tyle.
6: Blachu macie do czynienia na zasadzie jego wypowiedzi na afterach, jeszcze do innych radii, których też słuchałem, ale Blacha najpierw tak, w Wordzie przygotowuje sobie wypowiedź, a potem gada i jest ciach, a jak jeszcze dobrze, jak kogoś na koniec nie zgani. To jest jego taki styl i mi się to podoba.
2: To znaczy, wiesz, też styl w pewien sposób musi ewoluować, bo jeżeli mamy taką dynamiczną audycję jak teraz, to trzeba się skracać i trzeba o tym pamiętać. Można powiedzieć coś fajniej, ale czasami warto, mi się wydaje, spasować. Mam jeden pomysł, ale ja tego nie zrealizuję. Jeżeli ktoś to zrobi, to dostanie po prostu złoty mikrofon ode mnie. Ja i Kot Monet w audycji Kuwetę Chaosu.
9: Ale co do Blachy, to też trzeba pamiętać, że te jego wypowiedzi wcale aż takie długie nie były, bo tam trzeba odjąć siękanie się jeszcze i różne takie wtrącenia takie i takie półsłówka, powtórzenia i tak dalej. No to ta wypowiedź była 2 razy krótsza, nie?
2: No nie, no w kontestacji jak dzwoni ostatnio, to ja nie... Jeśli nie wiedziałbym, że wcześniej się jąkał, to bym nawet nie zwrócił uwagi na to, wiesz?
9: No, może poćwiczył, ale no faktycznie później było troszeczkę lepiej. Ja on kiedyś się bardzo jąkał, naprawdę.
6: Trzeba nazwa, jaki pomysł do realizowania i nagroda?
2: Złoty mikrofon, jeżeli wystąpię na jednej, nie wiem, dwugodzinnej audycji z Claude'em Monetem.
5: Ja ogłaszam oficjalnie, że jest nagroda $1,000,000. Dam każdemu, kto zorganizuje audycję ze mną i z Claude'em też. $1,000,000.
2: Mam nagrodę. Nie, serio, mam nagrodę. Kolacja z Krawcem, ale wypłacicie.
6: Alokacja. Teraz tak. Proszę mi nie przeszkadzać. Krawiec.
10: No ja się przyznam, że byłem u Claude'a.
5: Etamie, ale to. Etamie, ale Robert. Powiedział, no to teraz ja powiem coś, proszę mi nie przerywać i w tym momencie mu przerwałeś. No nie wiem, czy nie słyszałeś Roberta?
10: Bo nie słyszałem tego w ogóle.
5: Bo Robert, ty jesteś trochę za cicho, wiesz? Da radę, żebyś się podgłośnił, stąd masz małą siłę przebicia i zanikasz trochę.
6: Dobrze, teraz lepiej? Halo? Nie wiem, czy z tej strony tego mikrofonu, czy do tego...
5: No w każdym razie trzymaj komórkę przy twarzy, no niestety tak jest, jak mówisz do głośniczka w telefonie, do mikrofonu w telefonie, przepraszam, to musisz mieć blisko ten telefon, jak gadamy tu na Skype'ie, niestety tak jest.
6: Zapytam, z tej strony lepiej, czy z tej strony lepiej? Której?
5: Z tej drugiej chyba, no nie wiem, no w każdym razie musisz blisko trzymać telefon otworu gębowego, jak mówisz tutaj do nas.
6: Teraz jest dobrze?
5: No, tak trochę ciszej jesteś cały czas. No nic nie poradzimy chyba.
6: Nie, no to ja się rozłączę i połączę. No nie może być tak.
5: No nie, względnie okej teraz. Jest no troszkę lepiej teraz. No widać, że wcześniej miałeś ten telefon oddalony trochę. No.
6: Raz, dwa, trzy, teraz dobrze?
2: Zobaczymy, rozłączenie tutaj nie pomoże, bo tutaj chodzi o moc mikrofonu, więc w ten sposób tego się nie naprawi.
10: Jest promocja na Duji w Mediamarku, także 190 chyba 7 zł.
6: Kurwa, ja się zapłaciłem za ten telefon. No proszę cię, no trzy mikrofony ma. Tylko nie wiem, do którego mówić. Może z drugiej strony.
9: Nie wiem, wszystko jest okej. Okay.
5: Wszystko jest okej, okay, Robercie, teraz się poprawiło. Słuchaj, nie musisz się pytać raz, dwa, trzy, teraz lepiej, czy teraz lepiej. Po prostu zapamiętaj, żeby trzymać telefon w miarę blisko głowy, jak mówisz i tyle.
6: Mówmy po ludzku, przy paszczu. Teraz dobrze?
5: No zobaczymy, jak będzie. No to co, ja w ogóle proponowałbym jakieś takie przewietrzenie, lekkie anteny i potem dołączą ci, którzy podchwycą temat. Zaczniemy znowu spokojnie gadać, będą dołączały kolejne osoby. Musimy robić takie przerwy raz na jakiś czas, żeby była dynamika, nie?
9: Jasne, to jest bardzo dobry pomysł. Ja się wyłączam, jak temat mi jakiś tam siądzie, to zadzwonię. Na razie, hej.
5: Hej, hej.
10: I ja też, papa.
5: Papa.
9: Dobra, hej, hej.
2: Na razie.
5: Okej, no to się rozłączamy. I robimy przerwę. Cokolwiek niech gra, kurczę. Boję się o te prawa autorskie, nie chcę dostać strajka. Dlatego ostatnio puszczam więcej muzyki Creative Commons. Chociaż to trzeba mieć naprawdę pecha. Wiecie, jest tak, że najwięcej się ryzykuje łamiąc prawa autorskie polskich różnych dzieł, utworów. To wtedy można dostać nawet strajka. Już tak mieliśmy. Strajk to jest takie pierwsze jedno z trzech ostrzeżeń, które dostajesz, a potem ci kanał likwidują, nie? Ale też ciekawostka, że po pewnym czasie to jest resetowane tak jakby, że masz znowu czyste konto. Tak przynajmniej było w naszym przypadku. Dobra, to wracamy za moment, słuchamy sobie luźnych gatek, rozmawiamy, dyskutujemy na różne, przeróżne tematy, jak to w piątek, luźno, imprezowo i no, zeszło też na poważne tematy, gwałty, molestowanie, pedofilia w ogóle, ale też Leon Zawodowiec, była Karolina dzisiaj z Etamem, tata z córą. To w ogóle fajny tytuł byłby na audycję, kiedyś mieli coś takiego robić, ojciec z córą, coś takiego. To naprawdę mogłoby być świetne show i takie inne, bo skierowane bardziej dla, no nie dla jakichś tam dla nastolatków, dla nie wiem, takie jak robią czasami jakaś matka z córką, coś tam gadają o makijażach, a tu były fajne takie pikantne rozmowy, przekomarzanie się, nie? To wszystko naprawdę mogłoby zatrybić. Szkoda, że porzucili ten pomysł. Dobra, wyciszmy się może trochę. Czy macie jeszcze jakieś propozycje swoje na takich nocnikowych generałów tutaj naszych? Tylko wiecie, no to muszą być osoby, które... na przykład się pojawił drugi Grzesiek. Grzesiek przedsiębiorca. Pozdrówka. I on z kolei by się nie nadawał tutaj na działanie w nocnym radio, bo on ma swoje jakieś tam przedsięwzięcia różne i też i życiowe sprawy, i sercowe sprawy, no to jak on tu w radio? Ma dużo innych obowiązków, ale są też tacy, którzy jakoś tam znajdą czas, nie? I to też się liczy, że ktoś po prostu może poświęcić trochę czasu, że ma jakiś tam jeszcze margines. Etama akurat lubię, jak dzwonię, pisze właśnie Grzesiek. Mam słabość do słuchania starej gwardii radiowej. Etama, Jacka, Zenona, Bajta, Wudza, Kubę. No proszę. Każdy ma tutaj swój zestaw ulubionych głosów radiowych. Enki też pozdrawiam. Też ma swoją rzeszę fanów i też traktują go nawet tak jak Papę Smurfa trochę tak

Danusia z kolei komplementowała wcześniej Ciąga, że inteligentny chłopak, grzeczny, nie pisała, że grzeczny, że mądry i inteligentny i że ma poukładane w głowie, o. A Etama wywalić po prostu na zbitą dupę. Raz na zawsze. Danusia coś chyba nie przepada za Etamem. No to też normalne, każdy ma swoich tutaj ulubieńców. Idoli, nie waham się użyć tego słowa, idoli.

0: jest opinia, że Speluna z Grześkiem to jedna z lepszych audycji. Staszek tak się wyraził, sponsor tutaj nasz. No to ciekawe, bo właśnie znaczy jedna rzecz to właśnie, czy audycja jest dobra, ciekawa, czy coś tam wnosi i tak dalej, czy się fajnie gada, a dwa, ile osób jest w stanie przyciągnąć jakaś taka spelunka. No i ten odcinek akurat, taka słuchalność dosyć słaba, przynajmniej w porównaniu do innych tych spelun, a trzeba też trochę myśleć o tym, żeby się wypromować. O, właśnie widzę, że Enki też nadaje na żywo i to jeden z niewielu momentów, kiedy mogę się pochwalić, że u nas mamy więcej że więcej osób słucha na żywo. U nas 82, u niego 47. No ale zaraz tam się zbiegną ludzie i się może coś pozmieniać. No, takie to właśnie są media, do których można zadzwonić i pogadać, ale żeby to wszystko miało jakiś sens. Ja w ogóle powiem wam, myślę trochę o tym, co by tutaj zmienić, trochę przereorganizować. I tak sobie dumam, nie? I na pewno się pojawią różne zmiany. Pytanie, czy więcej, czy mniej się uda tego zrealizować, co jest w planach. Zobaczymy. No w każdym razie trzeba coś zmieniać raz na jakiś czas. Coś, żeby nie było stagnacji, żeby nie było nudy. No i żeby też te nasze rozmowy na antenie miały jakiś sens, żeby to się trzymało kupy. Ostatnio jest trochę problem. Robi się tak, jak właśnie też u Enkiego wspomnianego, że zbyt wiele osób na antenie, to ciężko się dobić, nie? Może się gadać, jak jest za dużo osób. Dlatego ja robię różne audycje. Czasami są, mam limit 2 osoby, czasami mam limit 5 osób. Różnie to bywa, w zależności od tego, jaka jest konwencja, bo nie da się ukryć, że rozmowy w takim szerszym gronie bardziej, to zawsze się robią takie właśnie imprezowe trochę, zaczynają się śmiechy, przekrzykiwanie, no im później, tym bardziej to widać, nie? Ludzie tam mają jakieś piwka, zawsze sobie coś piwkują właśnie, coś sobie golną jeszcze, to w ogóle im się może zebrać na jakieś na przykład kłótnie na antenie, no. Słuchacze, widzowie lubią takie rzeczy od czasu do czasu. Ja to tak myślę, że dobrze po prostu trzymać pewien balans, nie? Trochę tego, trochę tego. I tyle, no. A jak sobie już gadamy na różne tematy, to też ważny jest właśnie sam ten temat, żeby jakiś fajny był. Ciekawy. Taki najlepszy to jest temat rzeka, taki, który można cały czas wałkować w nieskończoność i do różnych ciekawych wniosków dochodzić, nie? Może was coś zainteresowało. Pamiętajcie w ogóle o tym, że no, jest to taka oczywista oczywistość, trochę cytując klasyka, że to wy współtworzycie to radio. Wy współtworzycie i to od was zależy. W ogóle takie myślenie, że czy krawiec dzisiaj da radę, czy zrobi ciekawą audycję, dobrą, czy raczej słabą. To jest w ogóle bez sensu myślenie, bo od was dużo zależy, to wy współtworzycie to medium. Zadzwoni taki Robert, na przykład jak teraz, i jak on rzuci jakiś fajny temat, coś ciekawego powie, to będzie lepsza audycja. A jak się okaże, na przykład jak powie, o tak se zadzwoniłem, bo się nudzę, tu ziemniaki obieram, w ogóle taki nożyk se kupiłem, no to już będzie wtedy troszkę może mniej ciekawa audycja. Robercie?
1: Jestem ponownie, nie wiem, czy mnie słychać dobrze. Teraz.
0: Słychać. Całkiem nieźle.
1: No właśnie. Ja tylko dokończę swoją myśl o Klodzie, bo żeby tak szybko nie przedłużać. Masz na przykład z autopilota częste audycje powtórkowe z Klodem. Wspaniale rozmawiacie. I mnie to zdziwiło, bo ja nawet o tej sytuacji nie wiedziałem, żebyście kiedyś razem tam skumali się i te audycje już nie są prowadzone. No i raz posłuchałem ostatnio, nie będę komentował, no bo słuchałem, ale to nie jest ta audycja, żeby to mówić. I mnie to dziwi, że wy teraz tak na przykład na Kloda jedziecie, skoro ja tą audycję powtórkową twoją słucham i widzę, że wy jesteście wspaniale dogadani.
0: No wszystko się sprowadza do tego, że masz po prostu niepełny obraz sytuacji, nie? I troszkę wykrzywiony. No, jesteś takim w miarę świeżym słuchaczem i pewne rzeczy dopiero teraz odkrywasz, nie?
1: Tak.
0: I brakuje ci trochę informacji, no musiałbyś całą historię znać. Klot, wiesz, ja go znałem wiele lat, prowadziliśmy wiele różnych rzeczy, dwa radia w sumie, wiesz, zakładaliśmy, nie? I prowadziliśmy dużo audycji, nie tylko jakieś luźnogadkowe, ale też nocną jazdę na przykład. I z Klodem w pewnym momencie nam się drogi rozeszły i potem się trochę, wiesz, posprzeczaliśmy o różne rzeczy, więc, a też to, ty możesz odbierać trochę inaczej to, co my mówimy na temat na przykład takiego Kloda, bo możesz to odbierać jako jakąś taką, że my tu mu obrabiamy dupę, ale to czasami jest takie po prostu śmianie się, bo już czasami można reagować tylko śmiechem na coś, jak się dzieje. Słuchaj, jak on nas oskarża o różne rzeczy, kłamie na nasz temat, że po sądach jest ciągany z naszego powodu, chociaż tak nie jest, przez kogo innego, bo on po prostu ma taką zadrę z nocnym radiem i lubi na nasz temat troszkę sobie pokłamać. Albo przynajmniej się wypowiedzieć tak, żeby ktoś, kto mniej zna temat, żeby wpadł w pułapkę i wiesz, no, pomyślał sobie, że to wszystko przez nocne radio. Takie sprytne manipulacje. Więc reagujemy śmiechem, nie?
1: Zobacz, Krawiec, jak to z mojego punktu widzenia wychodzi. Są audycje powtórkowe, było ostatnio 2017. Fajnie, że podpisujesz datami, bo to jest ważne, żeby podpisywać datami, żeby ktoś tam na przykład słucha, to wiedział. Wy wspaniale się tam dogadujecie, rozmawiacie na różne tematy i teraz ja akurat, tak jak powiedziałeś, nie znam tej całej sytuacji i dla mnie to było bardzo mocne zdziwienie, a jest ten kanał jego i jednak piątek to przeważa twój, a jego audycję odsłuchuję powiedzmy tam w poniedziałek, wtorek. No nie będę tego komentował, tylko właśnie mnie to zdziwiło, że tak, tu odsłuchuję stare audycje, jak wy wspaniale rozmawiacie, a tutaj słyszę takie jakieś jazdy, nie?
0: No jest to przykre, no, jest to przykre, no. Jest to przykre.
1: Inaczej, nie?
0: Stary, dla mnie też jest to przykre, bo też miło wspominam wiele chwil, gdzie z Klodem różne projekty robiliśmy, fajnie się gadało, na priwa, wiesz... No to się kuplowaliśmy po prostu, ale czasami tak to w życiu jest, że ludzie się ze sobą pokłócą i z czasem to się robi, wiesz, na noże coraz bardziej, bo jeden coś powie, no to drugi chce więcej do pieca dorzucić, a tamten jeszcze to musi przebić.
1: Powiedzieć jako taki słuchacz, taki no obiektywny, który nie znał tych sytuacji, jak to wygląda? I jeden i drugi jest taki koncyliacyjny, fajny, bo ty zawsze... dążysz do tego, no nie robisz jakichś, powiedzmy, nie jesteś tak jak Bosak, taki uspokojony radykał, który jak już potem odetchnie, to jestem młodzieżą wszechpolską, który namawia do złego. Nie, ja od ciebie zawsze odczuwam dobro, nie?
0: Bez przesady, ale jeśli pytasz, Robert, o powody jakieś tam i szczegóły, jakieś tam szczegóły całej tej sprawy, to nie będziemy chyba dzisiaj tutaj opowiadać, tym bardziej, że to już było...
1: Tylko powiedziałem, co mnie zdziwiło, bo słuchałem audycji z autopilota i... Dobra, nie,
0: no spoko. Nie, no to też jest temat, który można tutaj jak najbardziej... poruszyć, ale w tym momencie może z czymś innym spróbujemy. Dobra, Robert, słuchaj, to ja się rozłączam, może się połączymy jeszcze później.
1: Dobra,
0: zobaczymy,
1: ja
0: może ktoś

państwie, o gejach, o nocnym radyjku, pokomentować sobie, poplotkować na czyjś temat. Na przykład, pani Potrzebowa, a widziała pani, co ta Blachowa z tą ciągowo-bolungową, panie... Taki magiel możemy zrobić i sobie poobgadywać. Na etamie się ostatnio tak trochę ludzie za bardzo wyzłośliwiają, wydaje mi się. Wiecie, tak trochę niesmacznie się robi. Chłopak jest, wiecie, taki nieskory do jakiejś tam agresji czy coś, ale myślę, że czasami mu gul troszkę skacze, bo tak niektórzy, ja to tak w twardych, żołnierskich, zwięzłych... słowach to wszystko podsumuję. Może niektórym się po prostu wydaje, że ten etam z nocnego radia, o którym jeszcze za wiele nie wiedzą, jest jakąś taką naszą tutaj, jakimś naszym był, bo przecież go wyrzucili, co etam sam rozpowiada, co jest nieprawdą zresztą. No ale ludziom się tak miesza i nie wiedzą, kim on do końca jest i myślą sobie, a może to taka jakaś ofiara radiowa, że tu się z niego śmiali wszyscy czy coś i zaczynają sobie podchwytywać, nie? I ktoś tam jakiś, ktoś chce być samcem alfa, to coś etamowi tam jakąś dosrywkę rzuci, a mi się to nie podoba, bo raz słuchajcie, że to jest facet w słusznym wieku już, któremu się należy jakiś szacunek, chociażby ze względu na to, wygląda to niesmacznie, kiedy jakiś dwa razy młodszy chłopaczek na przykład do etama coś tam zaburczy, zasapie, trochę jednak szacunku, jak ktoś jest od was dwa razy starszy, tak minimum, nie? Po drugie, ja tak nie uważam, żeby etam był jakimś takim obiektem do żartów też świetnym. No, normalny facet, chłopak, jest trochę ekscentrykiem, ma swoje różne przywary, przyzwyczajenia dziwne, powiedzonka i tak dalej, ale to każdy z nas, nie? Więc bardzo bym nie chciał takiej sytuacji, żeby bo tak zauważyłem to u Enkiego, u Potrzeby, u Kuby, że tak troszkę tego z etama tak trochę sobie czasami za bardzo zaczynają dworować. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat. Może jestem przewrażliwiony, może jest tak, że nie ma co się cackać, że etam sam się potrafi obronić, jest facetem. To, że tego nie robi, wynika może z tego, że ma duży dystans do siebie, czy coś takiego. No, może jestem zbyt białorycerze, jak to się mówi tutaj, nie? No ale chciałem się podzielić takimi swoimi spostrzeżeniami. To co, ktoś rzuca jakiś fajny temacik, jakiś naprawdę dobry temat by się przydał? Na antenie teraz. Można dzwonić. Skype, nocne radio.

zawsze możemy zadzwonić do Enkiego i zrobić jakieś dymy, na przykład, nie? Będzie potem, że nocniki to są ci, którzy... fajne takie wesołki przychodzą, czasami bywają na audycji, robi się impreza, ale też takie trole wpadają i czasami jakiegoś psikusa zrobią. Nie żeby od razu tam wykoleić audycję, czy żeby narobić smrodu, ale jakiś kawał zrobić, nie? Enkiemu na przykład, nie? Może by zadzwonić, że niby jakiegoś Skype'a zmienić tam nazwę i zadzwonić i podać się za kogoś, nie wiem, za kogo. Za policjanta i sprawdzać, czy Enki siedzi w domu na kwarantannie, albo z ośrodka badań społecznych się go wypytywać o coś. Albo zadzwonić jako jakiś taki słuchacz Toadie, Lizus i judzić tam Enkiemu. A wiesz, znowu ci dupę obrabiali w tym nocnym czymś tam, już nawet ja tego nie słucham, bo to po prostu się słuchać nie da. I znowu to jechanie, wiesz, i takie, i strasznie źle cię potraktowali, wiesz, i na twój temat, o, tam były takie opinie, no, ja nie mogłem tego słuchać po prostu, ja wyłączyłem, mówię, jak oni tak mogą o tym Enkim mówić, to się w głowie nie mieści. Oni cię w ogóle nie szanują. No i tak się podlizywać, żeby tam wniknąć i żeby stać się kimś drugim współprowadzącym tam obok Dawida, żeby awansować jakoś.

Może niektórzy tak myślą, są tacy ludzie, którzy widzą swoją szansę na wspięcie się na drabinie gdzieś tam społecznej czy w hierarchii jakiejś społeczności, właśnie na tak, tylko takie sposoby znają, nie? Tu komuś w dupę wejść, tu podlizać się, tu komuś coś donieść. No a niektórzy takie rzeczy robią tak dla jaj, żeby coś się działo, nie? Yeah.

0: śmieszna sytuacja z tym biskupem Janiakiem. No już byłym biskupem, bo jest na wygnaniu. Watykan dosyć szybko nawet zareagował i odsunął Janiaka, pana Janiaka już powinniśmy teraz chyba mówić, na boczny tor i ma zakaz przebywania na terenie diecezji kaliskiej. I są pytania, gdzie się schroni? Ten biskup, który przymykał oko i chronił księży pedofilii, no o to jest oskarżony na razie. Niech się teraz broni i niech przekonuje, że jest niewinny. No ale mówi się, że takich właśnie przymykających oko hierarchów to jest chyba większość, przynajmniej w polskim kościele widzę, że jest strasznie cały czas ten syndrom oblężonej twierdzy, nie kalajmy własnego gniazda i wściekłe lewackie ataki, nie? I Harry Potter ich podkusił, żeby kłamali, bo że kapłan się dopuścił, jak to nie? No i ten Janiak, ostatnio znaleziono go pijanego, naprutego jak wór, wyobraźcie sobie, ale taki miał 3 pfury, to nie było z nim już kontaktu. Myślano, oczywiście pierwsze, co przyszło ludziom do głowy, to to, że kapłan Boży, oj, to chyba mamy tu jakiś udar. Nie no, gdyby to był normalny człowiek, to by było, ty... Słuchaj, mamy tu pijaczka, przewozimy na izbę, podeślicie patrol, no, bez odbioru. Chodź no tu, Achmyt, ci kopa, ty, gdzie, tu, obsraniec, ty, kurde, no nie weźmiemy go do fury w ogóle. No, to tak się postępuje w przypadku normalnego, naprutego człowieka. Jeśli jest to biskup, to się go wiezie do szpitala z podejrzeniem udaru. I się go klepie tak, ojcze duchowny, nie odchodź, proszę nie odchodzić, proszę ojca, żyj, live. I się mu masuje stópki, a jak się go przywiezie już do tego szpitala, to podłączają go do najlepszej aparatury i pedicure mu, i pazurki mu szlifują. To jakiś lewak musiał jakiś mu wszczepić udar czy coś, to od razu widać. Tak, i no, był tak napruty, że kontaktu z nim nie było, nie? Więc już nie tyle urwany film, co taki pół urwany film. Bo on coś tam bełkotał jeszcze. No, to niestety, nie wiem, czy kończy się czas takich ludzi, czy jeszcze trwa i będzie trwał w Polsce. To mnie ciekawi, bo to jest bardzo takie wysysające siły życiowe, świadomość, że żyjemy w takim kraju, gdzie ciągle się dzieją rzeczy rodem ze sketchu jakiegoś Monty Pythona, nie? Że mamy absurd na absurdzie, korupcja wręcz... nepotyzm, takie rzeczy, zakłamanie, propaganda, to wszystko wokół nas jest tutaj. Mówi się w ogóle też, że te wybory teraz to jest trochę taki czas, w którym wybieramy, którą drogą iść i już potem nie będzie odwrotu. Czy dajemy swoje zezwolenie na kontynuację tego, co było przez ostatnie parę lat, że idziemy w kierunku takiego państwa totalitarnego, no takiego autorytarnego może, nie? Takiego pół komunizmu, jakiegoś dziwny, chory twór, jakiś taki nowotwór, który się rozchodzi w różnych dziwnych kierunkach, nie? Nie wiem, brak poszanowania demokracji, jakaś niechęć do inności, to wszystko jakoś teraz możemy zamanifestować, oddając głos na konkretnego kandydata, który utożsamia nasze wartości, chociaż może niektórzy powiedzą, że nie ma w ogóle na kogo głosować. Ponownie jest na antenie Robert, pewnie będzie chciał jakoś skomentować to, co teraz mówiłem. Halo, halo.
1: No tak, bo jest prosty przekaz rządu. Dajemy pieniądze, na nas głosujemy. A właśnie tak jak Krawczyk słusznie zauważyłeś, na czym nam Polakom zależy? czy właśnie na jakiejś tam niezależności, wolności. Zobacz, facet sobie pojechał busem, napisał, wolę zanurkować w szambie, czy zagłosować na Dudę, coś takiego. 24 godziny upokorzony, rozebrany i tak dalej. Czy to do tego dążymy?
0: No nie wiem, nie wiem. Myślę, że Polska to są bardzo różni ludzie obecnie, że jesteśmy mocno, jak to się mówi, spolaryzowani.
1: Tą scenę polityczną spolaryzował PiS.
0: PiS bardzo dzieli i polaryzuje, i bo PiS wręcz się wybija i punktuje na takich zjawiskach jak jakieś dopierdalanie się do, wiesz, do gejów, czy do ciągłe to... Kościół idzie ramię w ramię z... Znaczy PiS idzie ramię w ramię z Kościołem, tak myślę, jeśli chodzi o przekaz, o styl wypowiedzi.
1: No, tak, ale to jest prosta zasada. No przecież jest fundusz kościelny, ponad... 250 milionów idzie na kościół, bo to jest równo rozdzielane. Ty możesz latający kościół spaghetti założyć i tobie przyjdzie 5 tysięcy złotych, bo będziesz miał 30 wyznawców. A kościół w Polsce ma 90% jest zarejestrowanych katolików, tak? I oni mają 250 milionów. Więc w interesie kościoła, biskupów jest to, żeby popierać taką władzę, która im zapewni dobrobyt. No.
0: Ja bym powiedział, że 90 ze statystyk wynika, że w Polsce jest 90% ludzi ochrzczonych. 90% ochrzczonych jest. Kościół bardzo lubi sobie tymi statystykami różnymi szafować, ale też je jakby tak, wiesz, sobie.
1: Zgadza się, ale jeżeli upraszać... na przykład ty dokonasz apostazji, według Kościoła katolickiego, ty występujesz z Kościoła katolickiego, ale nigdy z wiary. Człowiek raz ochrzczony według prawa kanonicznego jest zawsze katolikiem. No wiesz o tym dokładnie.
0: Pierdolę, to wiesz.
1: W sumie... Ale tak jest, no. W stykach on będzie widniał dalej.
0: Ja się może faktycznie niezdrowo nakręcam, jak są takie, takie
1: no właśnie,
0: tematy.
1: Właśnie, to nie ma sensu, bo wiara nie jest jakby motorem postępu ludzkości, bo zobacz, tylko nasza wiara zrobiła coś takiego, że prawda nas wyzwoli, dlatego jacyś tam w ogóle naukowcy dalej mogą działać. Oczywiście pomijam XVII, XV wiek, gdy działała inkwizycja. A teraz weź na przykład muzułmanów. U nich jest dalej to samo. Oni są bardzo cofnięci.
0: No, dokładnie.
1: U nich nic nie jest, co nie jest z wiarą Mahometa, nie jest dobre.
0: Na pewno wczesne chrześcijaństwo
1: tak dalej są dobre, no.
0: Na pewno wczesne chrześcijaństwo bardzo mocno przypominało bardziej współczesny islam. Jeśli chodzi o pewien taki radykalizm, o przestrzeganie. Wiesz, te kary typu, znaczy myślę, że że Żydom, Żydzi na pewnym etapie się zachowywali jak muzułmanie, wiesz, później trochę.
1: Jak weźmiesz ortodoksów, to by w ogóle nie ruszyło państwo izraelskie. Wszystko jest rozwój, że nie ma ortodoksji.
0: No, ale to mówisz, że problemem jest to, że jest za mało Żydów ortodoksyjnych wierzących, a za dużo jakichś dziwnych Żydów, czy co?
1: Właśnie odwrotnie, bo ortodoksów jest mało, a wszyscy, którzy są postępowi, to oni traktują taką wiarę z przymrużeniem oka, bo jeżeli się stosować do całopalenia, do tego całego niejedzenia sera z mięsem, nie ruszyliby z miejsca.
0: A ja się ostatnio zastanawiam nad taką rzeczą, że być może się mylimy i... mylimy się wszyscy, znaczy większość z nas w tym, jak postrzegamy świat, i tak naprawdę dużo jest przed nami ukryte i moglibyśmy się serio zajebiście zdziwić, gdybyśmy odsłonili tą kurtynę, tą zasłonę, za którą co? No może faktycznie są jacyś wyznawcy zapomnianych, starożytnych bóstw, znaczy zapomnianych, no właśnie niezapomnianych, jakby się mogło okazać. No wiesz, jacyś sataniści też są dosyć aktywni i faktycznie odprawiają jakieś...
1: Nie zgodzę się z tobą, Krawcze, wiesz dlaczego?
0: No.
1: Bo po prostu każda istota myśląca szuka swoich początków, jakby dokąd zmierza i chce swoje istnienie przedłużyć. Zauważyłeś, że ludy pierwotne z Amazonii czy z tego zawsze w coś wierzą. To jest po prostu wymyślone przez człowieka kontynuacja, żeby była nadzieja, bo jeżeli nie ma nadziei, nie byłoby przyszłości. Nie byłoby sensu.
0: No dobra, ale ja o czym innym trochę mówiłem. Tak się trochę podpytywałem, czy jak ty to widzisz? Czy wierzysz w taką wersję rzeczywistości, że faktycznie istnieją jacyś wyznawcy Molocha, Illuminati, sataniści?
1: No,
0: i robią straszne rzeczy, na przykład porywają dzieci.
1: W Szwecji oni dalej. W Polsce dużo jest takich wyznawców i dalej są takie zgromadzenia tych sabatów i tak dalej. To są wszystko religie, które są wymyślone przez człowieka. Ja uważam tak. Jest tak, powiedzmy, wszechświat ogromny, że jeżeli jest taki stwórca, to nie wiem, jak sobie wymyślić takich głupot, takich biskupów, takich papieży, takich... z kupy nie trzyma, no po prostu.
0: Okej, okay, Jacek jest z nami. Cześć Jacku, hej, hej.
2: Cześć, witam was serdecznie, Jacek się kłania.
1: Witam z Australii, pewno.
2: Tak, tak, z samej Australii. Słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że ja jestem wierzącym i praktykującym katolikiem i naprawdę uważam, że fundusz kościelny, te raptem 200 milionów malutkie z budżetu, to jest po prostu, tam 250 nieważne, to jest skandal i to jest rak, który niszczy nasz kościół. Uważam, że jestem po prostu wściekły na nasz rząd, że takie coś płaci. I uwierzcie mi, że jest sporo katolików, którym się marzy rozdział państwa od kościoła.
1: Jak postępowałeś w polemikę?
0: Nie. Na razie ja bym się coś chciał Jacka zapytać. Jako katolik wierzący, jak się byś odniósł do tych różnych wypowiedzi, które są dzisiaj, coraz częściej się pojawiają w tym u hierarchów, u księży. Wiesz, po prostu otwarte mówienie o tym, o tych właśnie satanistycznych elitach, o wszystkich tych rzeczach, o których do tej pory słyszeliśmy od spiskowców, od badaczy spisków. Wiesz, tu pomnik Lucyfera, tu Bafomet, tu Moloch, tu się elity spotykają na tajnych jakichś zgromadzeniach i odprawiają dziwne rytuały. I Kościół kiedyś nie poruszał takich tematów, a teraz widzę, że poruszają księża. A jak ty to widzisz? Czy traktujesz to jako, że sobie tam za bardzo się wkręcili w teorie spiskowe ci księża? Czy może podzielasz ich zdanie, że to jest, że tak, że to, te rzeczy się dzieją, że to jest straszliwy problem tej cywilizacji i tak dalej?
2: Wiesz co, ja mogę tylko, nie mam pojęcia, co się tak naprawdę dzieje, ale mogę tylko się opierać na jakichś przesłankach i poszlakach, więc nie mogę powiedzieć, że na pewno jest tak albo na pewno jest inaczej, ale szczerze mówiąc, ja jestem tym dosyć mocno zaniepokojony. Już 10 lat temu jeden z ważnych biskupów rzymskich, już nie pamiętam, który to był, znaczy nie biskupów rzymskich, w sensie papieży, tylko jeden z biskupów z Rzymu, powiedział coś charakterystycznego, że swąd szatana dotarł już do Watykanu. I wszyscy jakoś przeszli nad porządkiem do porządku dziennego nad abdykacją Benedykta XVI. A z tego, co wiem, co doszły mnie słuchy, to tam się dzieje duża walka w Watykanie i pomiędzy papieżem a kurią tamtą, czyli tym takim jakby rządem Watykanu. I wydaje mi się, że jeżeli biskupowie już o tym mówią, to na pewno coś jest na rzeczy. Bardzo dużo poszlak jest takich dziwnych, które w sumie dużo ludzi, którzy niech to nie wierzy albo nie chce wierzyć, po prostu bagatelizuje. Jakieś samobójstwa dziwne ludzi, jakiś z elit. Jakieś, tak jak mówicie, pomniki Bafometa. Słuchajcie, nie wiem, czy ktoś z was kiedyś widział, jak wygląda na przykład taka loża masońska w Detroit. Ten budynek możecie sobie wpisać w Wikipedii, on wygląda po prostu strasznie. To jest jak wyjęty z horroru, jak wyjęty z Gotham City.
1: Kurde.
2: Zobaczcie to w internecie, to się chyba nazywa... przepraszam, to jest chyba loża, po prostu loża masońska w Detroit. Tam różne posągi, które są z przodu. To wszystko wygląda jak jeden wielka świątynia satanistyczna. No i w Ameryce jest mnóstwo wyznawców tego kościoła. I myślę, że coś jest na rzeczy, ale ja mogę, tak jak myślę i wy, tylko drapać to z zewnątrz. To jest tak jak ta jaskinia cieni Platona. Ale tak, moim zdaniem coś jest na rzeczy.
0: Czyli mielibyśmy w ogóle straszną, jakby, znaczy część tych rzeczy, o których mówimy, to jest jakby niepodlegająca dyskusji, bo to, że jest ta słynna lawendowa mafia w Watykanie, to, że są wpływy masońskie w tym Watykanie, że lobby to właśnie homoseksualne w Watykanie też jest dosyć prężne i też ma, też się czegoś tam domaga, utrzymania pewnego status quo i tak dalej. To są rzeczy dosyć jasne, nie? No ale mamy jeszcze tutaj kwestię rywalizacji ze sobą białego i czarnego papieża. Mamy takie jakieś kwestie archiwum watykańskiego. Tutaj to akurat często ludzie fantazjują, bo się okazuje, że dosyć łatwo jest zorganizować sobie wstęp do archiwum Watykanu i sobie tam sprawdzać różne księgi. To nie jest jakaś wiedza tajna. Chociaż to zawsze gdzieś prawda może niedokładnie leżeć po środku. Znaczy tam, gdzie leży niedokładnie, trochę bardziej właśnie się odchylać. I gdzieś pomiędzy może być ta prawda. Mam na myśli to, że może być jedno archiwum jawne, do którego dosyć łatwo się dostać, i drugie archiwum tajne, do którego się za... już nie powiem co...
2: Dokładnie, no tam to jest taki przykład typowy z bezpieczeństwa komputerowego, zwany honeypotting, czyli podstawianie takiego garnka z miodem, żebyś myślał, że już się dobrałeś do tego, co chciałeś, a rzeczy są jeszcze ukryte, żebyś sobie dał spokój. Nie mam pojęcia, jak to jest. Jezus Chrystus powiedział, że siły, bramy piekielne nie przemożą Kościoła. Ja mu wierzę, ale walka trwa. Ja tu wszystko chciałem powiedzieć, bo często ludzie mnie pytają, dlaczego w sumie ja jestem katolikiem, skoro po prostu takie są afery pedofilskie i tak dalej, a ja zawsze mówię, że Kościół to jesteśmy my. Kościół to nie są, wbrew pozorom, no, biskupi i księża, to jest tylko część Kościoła, a Kościół to jestem ja i każdy inny, kto wierzy.
0: Nie, no, i to, i to.
2: To jest czysty Kościół.
0: I wierni, to, tak. I wierni, i hierarchia, i religia, to wszystko się składa na Kościół. Moim zdaniem, a nie tylko wierni. Bo często tak mówią właśnie katolicy, że Kościół to my, a nie jakiś tam ksiądz, ale moim zdaniem nie do końca też bym się z tym zgodził, no, bo dużo się rzeczy składa na Kościół, nie? Robercie, czy nie, chciałeś coś...
3: No tak, dużo tematów, ale może się odniosę to, co na początku chciałem powiedzieć. Fundusz Kościelny wynosi 250 milionów złotych dla Kościoła, tak po prostu, dlatego, że kiedyś Bierut zabrał im ziemię i tak dalej, i od tego momentu funkcjonuje coś takiego, to jest rekompensata. I powiedzmy od czasu Bieruta do tej pory, rok w rok, 250 milionów, to oni ze 100 razy więcej już uzyskali. Ale nie o to chodzi. Ja bym był skłonny nawet im dać te 250 milionów, bo to kandydat na prezydenta, no ten, jak on się nazywa, Robert Biedroń, chciałby ich od tego odciąć. Ale ja bym nawet bym skłonny im to dać, tylko żeby oni się zajęli wiarą, a nie agitacją polityczną. Bo z przyjemnością słucham radia nocą, to i słucham też Radia Maryja i tam jest tragedia. Ale teraz inaczej ja bym to rozwiązał. Jeżeli zlikwidować fundusz kościelny, oni by musieli się utrzymywać stacy. Stacy wiadomo, że się nie utrzymają. Poza tym księża są zwolnieni z podatków, a mają emeryturę. Rozwiązałbym tak jak w Niemczech. No, na pewno to koledzy z Niemiec słuchają i to jest bardzo dobre rozwiązanie. W kwestionariuszu rocznym podatkowym odpisujemy ten ileś tam procent na tą deklarowaną wiarę. I z tego się utrzymujemy. I teraz jest prosty probierz. Jeżeli ktoś jest naprawdę wierzący, odpisze to. Jeżeli nie odpisze, i Kościół musi tak działać, żeby przyciągać tych wiernych.
0: Dokładnie. Ja myślę, że działanie na zdrowych, rynkowych zasadach często jest oczyszczające. I
2: tak.
0: No, tu na pewno się chyba większość z nas zgodzi tutaj w Nocnym Radio. Pieniądz, co by nie mówić o pieniądzu. Dobry. co by nie mówić o pieniądzu, znakomicie weryfikuje wiele rzeczy i więc bardziej żyjemy w prawdzie, jak się opieramy na... Bo w człowieku coś takiego jest, jak coś doceni, to za to zapłaci, a jak się go zmusza, żeby za coś płacił, no, czego no, nie chce...
3: Posłuchaj, Jacku, krawiec jest dobrym przykładem. Jeżeli on na przykład jest bardzo wierzący i jest zielonoświątkowcem, to w twojej deklaracji podatkowej odpisuje na zielonoświątkowców. Ja powiedzmy...
2: Straszne rozwiązanie.
3: Uważam, że to jest dobre.
2: Rozwiązanie. Jest to coś, co mnie przeraża, że dużo ludzi tego chce. Jestem gorącym przeciwnikiem rozwiązania niemieckiego, tak jak większości niemieckich rozwiązań. Dlatego, że nie widzę, już ci odpowiadam, dlatego, że nie widzę powodu, żeby wciągać w to wszystko jeszcze państwo. Krótko mówiąc, państwo powinno być zupełnie, ale to zupełnie odseparowane od kościoła.
3: Ale ja kościół nie utrzyma.
2: Ale możesz mi pozwolić skończyć. Bardzo cię proszę. Uważam, że nie masz racji, że się nie utrzyma. Absolutnie się jest w stanie utrzymać. Być może będzie musiał żyć biedniej, bo przecież mamy kościoły prostsze, mniejsze w Polsce, które się utrzymują z datków wiernych. Ja sam mieszkając jeszcze, jak mieszkałem w Danii, przepraszam, to płaciłem zupełnie z dobrej woli, nie w żadnym zeznaniu podatkowym, 300 koron, czyli 150 zł na kościół katolicki nasz, który mieliśmy w Aalborgu, zupełnie z własnej, nieprzymuszonej woli. Nie miało to nic wspólnego z podatkiem. Pomimo tego, że w Danii występuje jakiś tam podatek, mnie to w ogóle nie interesowało. Ja się deklarowałem w zeznaniu podatkowym jako ateista po to, żeby na nic nie płacić. Natomiast oprócz tego płaciłem z własnej woli. Nienawidzę państwa, które się wpieprza we mnie, między mnie a Kościół. Niech się państwo odpierdoli, cytując Troty, bo to nie jest państwa sprawa, w co ja wierzę i to nie jest polityków sprawa, a już na pewno nie jest to sprawa Urzędu Podatkowego.
3: No tak, ale to jest taka... To jest taka utopia, no. Wyobraź sobie, że...
2: Dlaczego utopia?
0: Dlaczego? No właśnie, co ty mówisz, Robert? To jest dobry stan, do którego dążymy.
3: Hierarchia jest tak rozbudowana, no wyobrażasz sobie, że tak oni nagle rezygnują z funduszu kościelnego. Nie wyobrażam sobie tego.
0: Kościół...
3: W Polsce bez tych pieniędzy.
0: Kościół nigdy, przenigdy z niczego sam nie zrezygnuje, nigdy się sam nie rozliczy. Mówiąc Kościół, w tym przypadku mam na myśli hierarchię, bo wierni, no to już jest trochę lepiej. Tutaj się ludzie dzielą na tych, którzy mają różne stanowiska związane z tym, co powinno się zrobić w kwestiach różnych, czy to afer, że nadużywa, że molestuje, że coś. Księża powinni dawać przykład. Ksiądz, który nie daje dobrego przykładu, to jest tak jak grafik, który nie umie narysować nic, albo muzyk, który jest głuchy na jedno ucho i wyczucia rytmu nie ma. No to jest taki sam ksiądz. Nie wiem, czy zgodzisz się, Jacku.
3: No, zgadzam się.
2: Ja się zgadzam.
3: Ci prosty przykład krawczy. Dlaczego się nie zgadzam? Bo jeżeli ksiądz, który nie będzie, powiedzmy tam, jakoś uczestniczył w życiu społecznym i tak dalej, zamknie się jako pustelnik, on będzie żył według praw bożych i tak dalej, on nie będzie zauważony, ty jego nie zauważysz.
0: No to niech se będzie trochę jak mnich z Shaolin, może by...
3: Ty go nie zauważysz wtedy.
0: To takie tłumaczenie na siłę.
2: Ten Tomasz Szczęsny na czasie mówi, ten z Danii ma rację. Wypraszam sobie, ja mieszkałem w Danii, ja już nie jestem z Danii.
0: Jacek jest z Australii i będzie miał 4 lub 11 lipca, pojawi się w audycji. Właśnie ogłaszaliśmy dzisiaj. Może byś powiedział parę słów o tym?
2: Tak jest, słuchajcie. Dziękuję, krawiec. No ja mam ten problem, że wstaję za późno, żeby wstać na początek audycji, ale teraz będę wstawał. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie 4 czy 11 lipca. Audycja z prawej strony mapy będzie trochę w kontrze do lewym okiem. No a będzie przede wszystkim o tym, że o podróżach, trochę będzie o Australii, trochę będzie o Skandynawii, a przede wszystkim będzie o technologii. Będzie o technologii nowej, będzie o kosmosie, będzie o sztucznej inteligencji, będzie trochę o technologii retro. Zobaczymy, jak będzie. To będzie mój debiut, a pomagał mi będzie Byteater,
0: czyli Krzysiek, pozdrawiamy serdecznie. No i zapowiada się naprawdę niezły miks. To może być bardzo fajna, a może nawet wybuchowa mieszanka. Trochę o podróżach, trochę o technologii, rozmowy...
3: Słuchaczy?
0: Słucham?
3: Z udziałem słuchaczy?
2: Oczywiście, że tak.
3: A to ja się piszę.
2: No,
3: muszą być technologie nowe.
0: Muszą być audycje na żywo, wtedy jest fajna łączność między
3: nami. To jest właśnie moc tego radia.
0: Do różnych radiów, gdzie na żywo się nadaje. Dobra, panowie, to co, robimy przerwę?
2: Tak, tylko ja chciałem zwrócić jeden mały, krótki temat, jedną historię chciałem opowiedzieć.
0: O, proszę wyborów, bardzo. Proszę
2: jeżeli bardzo. Możecie. Jeżeli mogę, otóż ja nie wierzę w obywatelski obowiązek. Wybory moim zdaniem powinny być zupełnie dobrowolne i nie musi ktoś iść na wybory, jeżeli nie chce. Ciekawostka, w Australii za nie pójście na wybory jest mandat $50. Jeżeli ktoś jest obywatelem, ma prawo głosu, musi iść na wybory. Natomiast chciałem spełnić ten mój obywatelski obowiązek i zarejestrować się na wybory tu w ambasadzie w Canberrze. No i chciałem się zarejestrować przez stronę internetową. I po wpisaniu wszystkich danych powiedzieli mi, żebym się skontaktował z ambasadą. Z jakiegoś powodu nie mogą mnie zarejestrować. Cały dzień próbowałem się dodzwonić do ambasady. Dosłownie wisiałem na telefonie, jednocześnie pracując sobie z domu. Nie dało się. Zawsze był albo numer zajęty, albo nikt nie odbierał. I wreszcie, jak się kolejny dzień próbowałem zarejestrować, okazało się, że jest już za późno. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników ambasady w Canberrze. Jesteście beznadziejni.
3: Przypadek?
2: Nie wiem, nie mam pojęcia.
3: Nie kurwa sądzę. W Holandii też jest obowiązek.
0: Przypadek? Nie kurwa sądzę.
2: Nie sądzę też.
0: No ciekawe, że szykuje się tutaj taka trochę właśnie rywalizacja między lewym okiem, a prawa strona mapy, tak?
2: Tak, z prawej strony mapy.
0: Z prawej strony mapy. Fajna nazwa nawet, z prawej strony mapy. No tu mamy prawe, tu lewe.
3: Związek frazeologiczny zastosuje to jutro. Z prawej strony mapy.
0: Ale jak fajnie, może przestaną nas wyzywać od lewaków, lewackie radio, bo będzie z prawej teraz strony.
3: No ale kto tak może mówić? To jest wolnościowe radio. No przecież ja to obiektywnie oceniam. Jako świeży, młody słuchacz. To jest właśnie... te radio, do którego można różne poglądy wygłaszać.
0: Zauważyliście, że ludzie często nie lubią, jak coś jest niezdefiniowane. Mają taką chęć i potrzebę, żeby wszystko określić, że to jest takie, to jest lewackie, to prawackie, to jest do tego, a to jak? I nawet to powiedzonko, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, oddaje trochę to przekonanie, że trzeba się twardo określić, nie? I zamknąć w ramkę, ustalić misję tutaj, mamy misję w nocy radio, no tak jest trochę, ludzie niektórzy
2: za oczekują. Kim jesteś, kurwa? Za kim jesteś? Za Wisłą czy za Krakowią? Za Legią, kurwa, czy za Polonią? Za kim jesteś, kurwa? Bo pierdol. Tak to działa, niestety.
0: Co to za głos w ogóle? Jakiś inny się pojawił, ktoś na antenie, halo? Ktoś nowy, jakiś pan Sebastian, no, tak? Witamy pana Sebastiana.
2: Się nie pytaj, nie? No, wiesz, spokojnie. Mogę przyjechać, nie? Wiem, gdzie mieszkasz, nie? No, się nie pytaj. To chcesz robić przerwę, to ja się zmywam, ziomusie, nie? No. Na razie, hej.
3: Tak szybko?
2: Na razie, no kawie chcę robić przerwę, więc ja też się zmywam. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.
0: Trzymaj się Jacku, trzymaj się Sebastianie, to ten drugi. I trzymaj się Robercie.
3: Okej.
0: Hej, hej. Hej, hej, hej, kupse klej. O, też nie wiem, czy się Kuba nie obraził, że tak się śmialiśmy. Tu ciągle ktoś jest ryzyko, że ktoś się obraził na kogoś. Takie ryzyko małe jest za hej, wariaty, hej. No, bo Kubę też ostatnio starałem się sparodiować jakoś i może się okazać, że ten Kuba, który tak właśnie chodzi, żeby mieć dystans właśnie, ja myślę, że ludziom... W dzisiejszym czasie brakuje czegoś takiego jak emocje. Ja właśnie stawiam na emocje. Bądźmy dla siebie ludźmi. Człowiekowi. Yeah. Nie wiem, czy ja dobrze mówię. Come on. No, tak się trochę z Kuby żartowaliśmy. No, niech będzie już, że sobie żartowaliśmy. No. A to zróbmy może listę, z kogo wolno sobie żartować. A z kogo nie. Ale Kuba, jako że jest świetnym specjalistą od emocji, to on zaczął analizować swoje własne emocje, które towarzyszą właśnie temu, że on się czuje poirytowany, że się z niego śmieją, że boi się w pewnym sensie, że utraci jakiś autorytet, troszkę mentora, że wyjdzie na błazna, że hej, hej, hej, nie, to troszkę ma te lęki, ale on to analizuje jak taki terminator, po prostu cyferki mu latają w oczach i on przetwarza te emocje, które w nim się pojawiły, on sprawdza, czy one mają podstawę, czy... No, Kuba to jest, słuchajcie, specjalista od tych spraw, no... od emocji. Radio wolnościowe tylko nadający i tu wielokropek wykropkowane, znaczy się wielokropek, to jest trzy kropek. Wykropkowane ostatnie słowo, pewnie obelżywe, to trzeba by adwokata zapytać, który taki komentarz. Nie wiem, to była chyba parafraza Piłsudskiego, tak? Naród wspaniały, tylko ludzie, kurwy. To mówił, jak strzelał do żandarma w brzuch. No, niezły zakapior, nie? Z tego Piłsudskiego. No i myślę, że to mogło właśnie nawiązywać. Radio wolnościowe, tylko nadający. Super radio, prawda. O, Błażej się pojawił. Błażej, który chyba usłyszał gdzieś tutaj, że będzie miał konkurencję, że będzie prawym i lewym. Biedny ten Błażej, słuchajcie. Tyle ma tutaj jakichś problemów, nie, co, musi uważać, spinać się, żeby działało tutaj. Konkurencji mu przybyło teraz. Konkurencja. Dobra, miała być przerwa muzyczna. No to wracamy po przerwie. Ja wracam.

A ja właśnie wzorem skiby w tym momencie ściągam spodnie. Przed kim on wystawił gołą dupę? Do kogo tak wystawił? Do Millera? Chyba do Millera, nie? No to ja tak wystawiam właśnie w tym momencie dupę całej klasie politycznej polskiej. I 3/4 tego społeczeństwa całego.

0: No, czego chce kutasów partia ta? To jest chyba dosyć jasne. Do Buzka wystawił dupę? Tak pisze swawolny kucharz. Aha, Buzek, a nie Miller. No dobra, sorry, mylą mi się. Te siwusy. To też taki siwy łeb, nie? I tu siwy łeb. Same siwe łby. Tam. Oczywiście z całym szacunkiem dla siwych skroni tutaj naszych kochanych słuchaczy, słuchaczek. Defekt mózgu. Pisane przez U z kreską. Defekt mózgu, pisiory na wybory. No, a wysłuchacie luźnych gatek. Działa już to radio Nowy Świat? Mana? Może manowi zabrakło many i nie będzie jednak. Nie no, coś tam się odgrażali, że będą zapełnione poranki. 5 osób będzie poranki prowadziło, gdzieś tam mignęło. Może potrzeba będzie wiedział, czy już radio Nowy Świat gra. Halo, halo?
1: Jeszcze nie gra, miało wystartować w przyszły piątek, ale wystartuje z tego, co pamiętam, 10 lipca, ze względu na to, że im się koronka pojawiła w trakcie robienia remontu studia. Dzisiaj już był pierwszy koncert. Koncert był Waglewskiego bodajże, czy coś takiego, bardzo pięknie zrealizowany. Wiele koncertów podczas tej pandemii słyszałem z różnym dziwnym nagłośnieniem. Tutaj naprawdę chłopaki mają coś, no naprawdę mają bardzo wiele asów w rękawie. Zaraz sobie otworzę Patronite i mogę wam powiedzieć, kiedy to...
0: Waglewskim mówisz, tak?
1: Tak mi się
0: lubisz,
1: wydaje, ale...
0: Lubisz Waglewskiego? Mówiąc,
1: głowy nie chcę dawać za to, tak?
0: Lubisz Waglewskiego? Ja nie wiem, to jest ten, co tak śpiewa w charakterystyczny sposób, tak... Łabada miej, łabada bu, łabada biba bibu. Tak? To ten?
1: Tylko że jeżeli chodzi o jego kwestie studyjne, no to tak nie do końca. Tak, Waglewski, tak, dobrze pamiętałem. Live to jest coś zupełnie innego. Tak samo jak pamiętam, byłem w 2009 roku na Woodstocku, kiedy grał koncert WW, który absolutnie do mnie się nie dodaje, absolutnie nie ma, nic mi tutaj się w ich studyjnych albumach nie podoba i poszedłem pod tę scenę i dosłownie się popłakałem. I to płakałem jak bober, jak nie powiem kto podczas audycji sylwestrowej.
0: Ale co, ze wzruszenia, z tego, że to takie piękne?
1: Z tego, że jeżeli sobie robisz coś, nagrywasz w studiu, to wszystko jest wymuskane ładnie, pięknie, a w momencie, kiedy robisz koncert, to pozwalasz sobie na odrobinkę improwizacji. I tutaj nie jest odrobinka improwizacji, to jest naprawdę piękne wystrzelenie w kosmos twoich bębenków i innych młoteczków, kowadełek w twoich uszach.
0: A jak oceniasz szanse na rynku, w ogóle radia Nowy Świat? Czy spodziewasz się czegoś naprawdę zajebistego po tym radyjku, czy tak raczej sceptyczny jesteś?
1: Podchodzę z pewnym dystansem, bo nie jest jeszcze, wiesz, nie jest znana ramówka, nie jest wiadome, jak bardzo to będzie gadane radio, jak bardzo będzie muzycznie, ale wiemy, że będzie na przykład sporo nowych redaktorów takich, bo był też nabór właśnie na redaktorów muzycznych, takich do 30, więc się kurwa niestety nie załapałem. Ludzie, którzy chcą coś przekazać, coś włączyć i myślę, że to na pewno będzie bardzo duża nowa siła na polskiej scenie radiowej, no i przede wszystkim wiesz, no to nie będzie radio FM, to będzie radio internetowe, z tego co wiem, więc to też pokaże, że być może wyrwanie się z tego też pokaże nam zupełnie inaczej statystyki, bo w tej chwili statystyki słuchalności są liczone na podstawie tam jakichś odbiorników podpiątych do systemów Nielsena, a myślę, że Radio Nowy Świat może nawet, tak paradoksalnie możemy tutaj rykoszetem dostać ze względu na to, że Radio Nowy Świat tych wszystkich, no z całym szacunkiem, albo i nie dla wszystkich stetryczałych dziadów, którzy myślą, że jeżeli jest radio, to ono musi mieć antenkę, no to jednak pokaże, że radio również istnieje w internecie i nagle się pojawi bardzo, bardzo konkretny, duży gracz, który pokaże, że te statystyki odsłuchań w internecie również trzeba wziąć pod uwagę i mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że nie wiem w jakim punkcie, jak to będzie wyglądało, ale na pewno trochę przewrócą tę kwestię internetowości naszych radiów.
0: No, zgadzam się. Też myślę, że może to zadziałać tutaj takie zjawisko polegające na tym, że ludzie w ogóle się dowiadują, że można słuchać sobie fajnego radia w internecie. No.
1: I... A tutaj jeszcze sprawdziłem na Patronite, 10 lipca o 6 rano oficjalnie przywitamy Państwa pierwszym dżinglem.
0: Żeby się tylko tak za bardzo nie masturbowali tymi swoimi dżinglami i tym, że w ogóle są, że nadają, że mają mikrofony. Wiesz, do czego piję, do jakiego zachowania, gdzie to można też zobaczyć, takie zachowanie. Już zapomniałem, jak się nazywa taka audycja jest.
1: Wiesz co, nie spodziewam się w momencie, jeżeli sobie kupujesz jakąś taką lokalizację, która ma kilkaset metrów kwadratowych, robisz sobie konkretne studia, kilka tych studiów, tak? Robisz sobie recepcję, robisz sobie jakieś tam pokoje dla księgowości, dla jakichś tam informatyków, dla innych ludzi na kiju i tak dalej, tak? To jest, słuchaj, to jest konkretny istniejący budynek, to jest pieprzona centrala radia, tak? No tak sobie wyobraź, że nagle nocne radio się wprowadza do 300-metrowego biura i tutaj sobie jakoś to wygospodarowujemy. Samo to, że potrzebowali tak dużego budynku, gdzie tutaj mam jako patron, że tak powiem, podglądy do tego, co tam się dzieje, no to nie jest w kij dmuchał, tak? To jest profesjonalny projekt, który ani przez chwilkę nie chciał się właśnie bawić w takie gówno radyjko. No i to jest, myślę, że bardzo istotna różnica, bo równie dobrze man mógłby sobie usiąść za mikrofonem u siebie w domu, mógłby sobie ktoś tam inny usiąść, tak? I tak sobie gadać, czy to przez Skype'a i tak gadać do tego Icecasta i tak ble, ble, ble. No i ja tutaj ze swoim całym echem w tle, oj tutaj tramwaj mi przejechał, a motocyklista głośno jedzie, oj to przepraszam za wszystkie hałasy w tle, oj tutaj dzwoni słuchacz, oj przepraszam, znowu nie ma realizatora na antenie. Nie, od początku do końca jest to przemyślany projekt przez ludzi, którzy zęby zjedli na produkcji radia. Więc nie spodziewam się niczego innego niż właśnie profesjonalizmu płynącego z jakiejkolwiek bardziej znanej stacji radiowej. To jest projekt przemyślany od początku do końca. Widać to po tym, w jaki sposób się rozwijają.
0: No, zobaczymy. Profesjonalizm może być, ale ostateczny efekt może nas zaskoczyć. Na przykład okaże się, że słuchacze nocnego radia sobie słuchają takiego radia Nowy Świat i im to wszystko tak malizną śmierdzi. Audycja, powiedzmy, trwa pół godziny. Są dwa telefony od średnio ciekawe, od jakiejś tam, powiedzmy, słuchaczki, która powie, no, chciałam pozdrowić i powiedzieć, że bardzo fajne radio, bardzo. Przesyłam pozdrowienia. Papa! No wiesz, no to takie nic trochę, nie? I może się okazać, że to, co my robimy, jest dużo dla ludzi fajniejsze, ciekawsze, że to, że nas słucha 100 osób, na przykład teraz czytam 100 ileś, a ich słuchają dziesiątki tysięcy, czy milion nawet.
1: No przede wszystkim to jest zupełnie inny projekt, tak? Mi się wydaje, że w sytuacji, w której no tutaj możemy sobie pozwolić na półgodzinne, czy nawet dwugodzinne, dziesięciogodzinne rozmowy ze słuchaczami, tylko i wyłącznie dlatego, że tych słuchaczy mamy tak naprawdę bardzo niewielu. Jeżeli by dzwoniło do ciebie w trakcie jednej audycji 300 osób, no to podejrzewam, żebyśmy się zastanowili nad tym, żeby to jakoś ciąć i ciąć, tak? Żeby nie dopuścić kogoś tam do głosu, albo uciąć jego wypowiedź, bo nie wydaje mi się, to lubię właśnie w tej naszej gównoradyjkowości, że możemy faktycznie sobie rozwinąć myśl i nikt nie poczuje się dotknięty, bo zauważ, no wyobraź sobie taką sytuację, że dzwonisz gdzieś, tak, choćby do takiego nocnego radia, dzwonisz raz, dzwonisz drugi, dzwonisz trzeci, na kolejną już audycję, tak, i przez miesiąc nie jesteś odebrany, to tak stwierdzasz, jak masz parcie na gąbkę, a to chuj z takim radiem, ja sobie tutaj sobie posłucham, nie wiem, do Radia Maryja, zadzwonię się z Bekam albo coś, i wiesz, i się z tego wycofasz. To jest zupełnie inny świat, więc nie sądzę, żeby Nowy Świat był w jakikolwiek sposób dla nas konkurencją, jak to tak dumnie brzmi, nie? Ej, wiesz co, Wojtek, I don't know, man, ale ty nie jesteś dla mnie konkurencją. Ty w ogóle jesteś w innej lidze.
0: Tutaj nabrało nowego tutaj wymiaru powiedzenie you know, man, man, Wojciech, man. Słuchaj, Wojtek, man. Słuchajcie, dajcie mi pogadać chwilę sobie tu z potrzebą na spokojnie, bo bardzo dużo osób dzwoni, chciałoby znów przejść na taki tryb afterowy, a ja czasem potrzebuję sobie tak na spokojnie z kimś pogadać, nie? Nie moderując rozmowy, po prostu się o coś zapytać, coś dowiedzieć i też robimy sobie
1: takie... Bo ja tutaj
0: z
1: tematem dzwonię.
0: O, właśnie, z jakim?
1: Tak, tylko zanim jeszcze do tematu przejdę, to Radio Nowy Świat w tej chwili na Patronite ma 25 tysięcy aktywnych patronów. Miało dużo, dużo więcej, ale to wiadomo, zawsze jest jakiś taki pik i to potem spada. Więc mają od samego startu 25 tysięcy aktywnych słuchaczy, którzy wydają na nich żywe swoje zarobione pieniądze, więc będą mieli po prostu od startu 25 tysięcy osób, które będą z jęzorem na wierzchu czekały na te pierwsze audycje. Zobaczymy, gdzieś tu miałem informację, kiedy strona internetowa się pojawi, czy ona już się pojawi.
0: A to jest w ogóle niesamowite zjawisko, to tutaj... Ja się czegoś bym takiego nie spodziewał, że ktoś będzie chciał w Polsce założyć radio i ludzie tak się rzucą. Tutaj wydaje mi się głównie zadziałała chęć zaprotestowania przeciwko mediom reżimowym, jak to się mówi, nie? I opowiedzenie się po czyjejś stronie, my jesteśmy za wolnością, wiesz, takie mało kosztujące wsparcie jakiegoś buntu, jakiejś takiej, wiesz, rewolucji w mediach. Ludzie tak to postrzegają trochę, nie? Że jest ta trójka kontra Nowy Świat, że tu są tacy renegaci, bo się nie godzili na dyktaturę PiSu. Trochę tak to czują, nie? Nieważne, ile to ma wspólnego z prawdą, ale zmierzałem do tego, jak to jest niesamowite, że my tutaj radyjka jakieś zakładamy i nam to tak nie za bardzo się jakoś, wiesz, rozwija czy coś, a tutaj jak siła nazwiska sama działa, że Wojciech Mann, to od razu masz 25 tysięcy aktywnych sponsorów, nie?
1: No nawet trochę więcej niż on sam, tylko że też pamiętaj, że no przede wszystkim słuchacze trójki to jest pewien beton, tak? To są ludzie, którzy się wychowali na trójce, na różnych audycjach, którzy w jakiś sposób towarzyszyli temu radiu od początku do końca i jest to w momencie, kiedy państwo tutaj przejęło, nawet bym się nie zgodził z tym, że to jest jakaś taka wizja jakiegoś sprzeciwu. Nie, to są ludzie, którzy potrafią zrobić zajebiste radio i nagle się okazało, że zabrakło dla nich anteny. I bez względu na to, czy na przykład trójka by upadła w sposób finansowy, tak, bo się nie opłaca utrzymywać dalej tej stacji, no to wówczas faktycznie również taki nowy świat by powstał, tak, ponieważ w momencie, kiedy polskie radio skręciło w jakąś dziwną stronę, no to powstała luka do wypełnienia i ludzie z naprawdę zajebistym doświadczeniem radiowym stwierdzili, że no... Co możemy zrobić, tak? Co lepszego zrobić niż to, żeby właśnie tę lukę w jakiś sposób tymi naszymi umiejętnościami i tym naszym całym doświadczeniem zwyczajnie wypełnić. I to nie sądzę, żeby to z tego się zrobiło jakiś taki protest song. Podejrzewam zresztą z tego, co tam czytałem, to polityki za bardzo w Nowym Świecie nie będzie. Przynajmniej coś mi tak świta, że gdzieś na grupce dla patronów była informacja, że politycy nie będą tam w ogóle zapraszani.
0: Co będą, mi się będą. Wydaje... Znaczy, będzie o polityce, ale o polityce będą mówili eksperci, a nie politycy.
1: O, i to mi się bardzo podoba, tak? I to ma jakiś sens, tak, żeby nie robić kolejnego, nie wiem, czy to KFM-u, czy TVN-u, czy innego TVP Info. Jakieś takie właśnie świeże podejście, tak? Gdzie nie masz nad sobą jakiegoś tam prezesa radia, który odpowiada przed ministrem do spraw zdrowia, szczęścia i pomyślności. Nie. Robisz swoje i to może być no, przede wszystkim bardzo odświeżające dla tych ludzi, tak? Myślę, że wielu z nich zwyczajnie złapie drugi oddech i tak się połapie, że okej, przez tyle lat istniałem tutaj w polskim radiu, ono było fajne i nagle wejdą na wody internetu i nagle wejdą na wody wolności i nagle się okaże, że mogą mówić, co im się żywnie podoba i nikt nie przyjdzie do nich z kontrolą i nie obetnie ich budżetu o 40% tylko dlatego, że ktoś powiedział, że jebać PiS.
0: Tak naprawdę my moglibyśmy w miarę łatwo się gdzieś zareklamować, dać na jakieś wykopy czy coś, ale no tak jak mówiliśmy, z potrzebą już dawno doszliśmy do tego, że siłą tutaj tego fajnego radyjka jesteście właśnie wy w tej niezbyt takiej wielkiej masie, że jest osób mniej, ale są ciekawi ludzie i tacy, co mają coś do powiedzenia, a nie taka tłuszcza, nie, która będzie dzwoniła i pozdrawiała na przykład tylko albo bekała do słuchawki. Wiadomo, że przy większej skali takie osoby zaczynają się pojawiać, nie można już odbierać sobie wszystkich ludzi. My tutaj już z trudem jakby dochodzimy do takiego poziomu, gdzie pięć osób Słuchaj, Błażej tutaj też w międzyczasie próbował się dodzwonić i jeszcze cztery inne osoby. Może dołączymy Błażeja, bo on coś chciał ważnego powiedzieć, a już idzie spać. Ja po prostu nie odbierałem, bo chciałem sobie w dwie osoby pogadać. Okej. Widzę, że niektórych to troszkę rozczarowuje, takie podejście. No, sorry, ale ja też sobie lubię czasami na spokojnie. Spróbujmy się połączyć zatem z Błażejem. Może jeszcze nie zniknął. Cześć, Błażeju.
2: No, jeszcze jestem.
0: No, dzwoniłeś, bo chciałeś coś powiedzieć ważnego chyba, nie? Coś ogłosić?
2: A mówicie, nie, o Nowym Świecie, nie? Radio. Nowym Manowskim.
0: Aha, myślałem, że może coś...
2: Nie, w ogóle mam towarzysza Michała dzisiaj w domu, ale zasnął. Mieliśmy zadzwonić na antenę, ale zasnął.
0: No cóż.
2: No. Jeździł dzisiaj już był w Hamburgu, był w Halle, także zrobił jakieś, nie wiem, 1500-1600 kilometrów samochodem i zasnął. Zjadł i zasnął. A mieliśmy zadzwonić, bo pamiętasz, jak ostatnio rozmawialiśmy, mówiłem, że będzie i zadzwonimy na antenę i... No, także przepraszam słuchaczy, ale no nie.
0: No okej. Okej.
2: No, Nowy Świat to mi się tak trochę kojarzy z Krytką Polityczną, nie? Bo ona jest na Nowym Świecie. Jak to się nazywało? Nowy Wspaniały Świat, nie? Ta knajpa, gdzie Krytyka Polityczna jest.
0: Taka knajpa jest? Nowy Wspaniały Świat?
2: No jest. Nowym Świecie. To jest skrzyżowanie bodajże Nowego Światu z Świętokrzyską. Mhm. Nie wiem, tam w Warszawie nikt z was nie mieszka, nie?
0: Nie.
2: No to nie kojarzycie, ale to jest taka w ogóle bardzo, bardzo fajna, no bardzo fajna, bardzo droga dzielnica.
0: No dobra, ale pomówmy jeszcze może o samym radio, bo to jest dla mnie ciekawy temat, właśnie to radyjko, które...
2: Nie no, bo mówiłeś, że to beton, nie? Trójka to jest beton i słuchacze to jest beton. Ja też się wychowałem na Trójce poniekąd. No bo to mój ojciec słuchał, jak jeździł w trasy, ja z nim długo jeździłem w trasy, to się w samochodzie słuchało Trójki, także tej Trójki to się nasłuchałem. Nasłuchałem się Mana i Niedźwieckiego i Listy Przebojów i tak dalej. Była jedna redaktor, której bardzo nie lubiłem i czekaj, jak ona się nazywa? Gacek, może kojarzycie. Coś kojarzy?
0: Ja nie kojarzę, ale wiem, że
2: tak,
0: olejnikowa się pojawiła też.
2: A wiesz, za co ją nie lubiłem? Za to, że Gacek miała wadę wymowy. A wiesz co, no dla mnie, no ona nie wymawia R, nie? Dla mnie, wiesz, no radio to jest, no nasze radyjko to jest radyjko, ja tu też mówię, to jest skrypką i tak dalej, no ale państwowe radio, wiecie, i Trójka, i Trzeci Program, no to musi być to, wiesz, dykcja i tak dalej. I to chyba Gackowa to była pierwsza osoba, która się pojawiła tam z tej Młodej Gwardii, ona miała wadę wymowy i to dla mnie było takie jak ktoś może w radiu nie wymawiać R? Jakieś takie, wiecie, zaskoczenie.
0: To dziwne, to może byłeś przyzwyczajony do jakichś rzeczy i ci tam cię uwierało. Ja nie wiem, też te media w różnych krajach różnie wyglądają. Ostatnio słucham sobie Michalkiewicza i on tak strasznie się wyzłośliwia na dziennikarzach, którzy zadają twarde pytania i tak tego gościa męczą. Dla niego dziennikarz powinien być miły, sympatyczny. Jest takie przekonanie też u niektórych, że dziennikarz, który cię zaprasza do audycji, to ma cię traktować jak gościa w swoim domu. No, a nie wiem, ja widzę wielu amerykańskich zajebistych różnych dziennikarzy, no, którzy jadą ostro, bo widzą swój zawód jako taki, jako polegający na tym, że wydobywasz jakieś informacje z jakiegoś ważniaka, z polityka, z senatora, nie wiem, czy nawet z prezydenta. No prezydent to wiadomo, trochę już wyjątkowa sytuacja, ale jakiś poseł i się płaszczyć przed nim i nie zadawać mu trudnych pytań, bo on się ma czuć miło i sympatycznie. Kurwa, on tam nie przychodzi, żeby się czuć miło i sympatycznie. On przychodzi, kurwa, żeby się wyspowiadać i powiedzieć, co zrobił, dlaczego czegoś nie zrobił, a nie, żeby się sympatycznie było.
2: Nie no, Krawiec, nie pamiętasz, że takie, były takie radia w Polsce, znaczy No, nawet to państwowe radio, nie? Jedynka, czy dwójka i trójka, to ja już nie pamiętam, kto to był, ale to były takie wywiady, że jechało się po politykach, nie? No, niby publiczne, jak zobaczysz, jak BBC nadaje, nie? Tam też się jeździ po politykach, tam nie ma, wiem, że się szanuje, no bo media publiczne są

0: Jeżdżąc autem, no to właściwie radia się słucha teraz tylko jeżdżąc autem, bo w domu to nie wiem, kto słucha radia.
1: Raczej nie słucham FM-u i nigdy nie słuchałem. Jak byłem mały, słuchałem trójki, ale tylko głównie powtórki z rozrywki, nie? I oj, jakieś tak. Tam lato z radiem.
0: Nie, to było fajne. A wiecie, co ja słuchałem, jak byłem no, taki bardzo mały, jak tam miałem 12-13 lat. Już nie pamiętam, który to był rok, ale słuchałem trójki, to było nadawane po 22 i wtedy tam zasypiałem i to mnie tak usypiało. Była audycja, w której czytano książkę Winstona Churchilla pod tytułem Druga Wojna Światowa. I ta książka ma 12 tomów, także to trwało chyba rok czytanie tej książki, ale to mnie usypiało. Ale patrzcie, w trójce była taka audycja, gdzie czytali Drugą Wojnę Światową Winstona Churchilla. Także to jest symptomatyczne. A to jest zresztą książka, za którą Churchill dostał Nagrodę Nobla.
1: Potrzeba? Jesteś z nami?
2: Tak, jestem. Tutaj mi się wydaje, że w sumie dobrze, że jest jakiś taki powiew zmian, ponieważ Trójka jako polskie radio, jako radio publiczne poddające się pod tą całą państwową kuratelę, myślę, że może właśnie ten nowy świat jako stacja prywatna, tym bardziej no tutaj ukłon w stronę Noana Chomskiego, utrzymywana w 100% z datków ludzi. Jak tutaj napisali, potrzebują tam bodajże 250 czy 350 tysięcy miesięcznie, żeby się trzymać. No i w tej chwili mają 650, więc sobie wyobraźcie, piękne radio tworzone przez właśnie datki i to będzie piękne. Mam nadzieję, że w tym kierunku nie pójdą, że 2 minuty przed serwisem informacyjnym o pełnej godzinie nie będzie reklam płynów do irygacji pochwy.
1: Na pewno muszą bardzo uważać na siebie, bo łaska sponsora na pstrym jeździ koniu i ktoś usłyszy, jak często tak jest, nie, że ktoś usłyszy jakieś treści, które mu nie odpowiadają, które go bulwersują. Jak tak, jak on może tak mówić? I zaraz, nie, no to, no to jak w takich warunkach kogoś sponsorować, jak tak się wkurwił, że takie że te bzdury gadają w tym radio i szybko mogą się wykruszyć ci sponsorzy dosyć, no oby nie. No,
0: dlatego państwowe radio powinno być i telewizja tak jak BBC, nie? Czyli dostają ten abonament, który jest zbierany przez państwo. Nieważne co głoszą, nie? Oni mają immunitet, mogą być antyrządowi, prorządowi, nieważne co głoszą, oni po prostu dostają te pieniądze i mogą z tego żyć. No nie w Polsce, niestety, to jak wiecie, jedna władza robiła jedną propagandę w telewizji, druga robi drugą. Chociaż oglądnąłem 2 dni temu wiadomości i tak mi włosy stanęły. Mam krótkie, już mi tak świeją.
1: Ty, potrzeba, ale jak jest tutaj hajs jakiś do wyjęcia w tym Radio Nowy Świat, może tam napiszemy do Mana, czy by nie chciał retransmitować audycji. Nocny Marek. Albo coś.
2: Ej kurde, ale w sumie takie radia internetowe chyba pod Krajową Radę nie podpadają. No tutaj co do BBC jak najbardziej się zgodzę. Jest to coś, za co bardzo chętnie bym się zapisał i płacił abonament wszystkimi ręcami i nogami ze względu na to, że sam jako konsument poza Wielkiej Brytanii bardzo lubię podcasty, szczególnie dokumentalne, ale też informacyjne z BBC. Jest to sensowne, jest to rzetelne, więc jak najbardziej jest to ten profesjonalizm. No i tak jak tutaj wspomniałeś, ciekaw jestem, jak to jest rozwiązane prawnie, tak? Ten, jak to wspomniałeś, immunitet, tak? Że nie wejdzie jakiś tam aparatczyk, jakiś właśnie taki zawodowy minister czy zawodowy członek Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa, który będzie ci mówił, jak to powinno wyglądać. Słowo. Jakiś czas temu, ze 2 tygodnie temu było przesłuchanie właśnie tam prezesa Trójki przed komisją senacką i tam tak po prostu sadzili takie bezczelne kłamstwa prosto w twarz, że nie, tutaj nikt nikogo nie wyrzucił, a w ogóle ten rozkaz, żeby zdjąć tę piosenkę Kazika, to tak, on przyszedł, ale on nie przyszedł, bo nie powiem od kogo. No, to chyba nawet w Nocnym Marku, tak jak miałem to na świeżo, to o tym opowiadałem. Takie bezczelne chamstwo, które jest za nasze pieniądze.
1: No, ale to, że idą w zaparte, to dosyć częste jest i u polityków, i u różnych dyrektorów.

0: U nas to w ogóle jest wesoło. Zawsze jak przyłapią kogoś na jakichś wałach, to zawsze idzie tak do końca w zaparte, już tak wszyscy widzą, że już weź człowieku, wstydu, oszczędź.
1: Krawiec, a ty oglądałeś, nie wiem, Krawiec Potrzeba, oglądaliście wiadomości jakiś dzień temu, dwa dni temu?
0: Ja nie oglądam.
2: Zresztą nie mam, tylu, nie mam tylu narkotyków w domu, więc nie.
1: No, ja to obejrzałem i wam powiem, że no, to co się odbywa za waszą kasę, bo ja nie płacę abonamentu, płacę niemiecki, muszę. Ale nie no. Nie no, ja dużo rzeczy widziałem w życiu, ale to co odpierdela TVP, to nie wiem jak to mam skomentować. Wiecie co? To nawet, nie wiem, jakaś nerdowska telewizja. Nie, to nawet Urban tam za czasów stanu wojennego, on był bardziej taki, starałby się być apolityczny niż TVP. Nie, serio, reżimy komunistyczne były o wiele bardziej apolityczne niż to, co się tam odpierdziela. To wam mówię jako komunista, który mówi, że komunistyczna władza potrzebuje narzędzia propagandy, ale nie takiego, bo ta propaganda to jest, nie, ona jest, no, czegoś tak prymitywnego.
0: Jest ciosana siekierą, to się czuje i to coraz bardziej się odsłania. Może ludzie mogą poczuć niezły dysonans, tak sobie, jak przyrównają sobie potem Radio Nowy Świat, no załóżmy, że pójdzie to w bardzo fajnym wszystko kierunku, że nie będzie to skostniałe, że będzie to nowoczesne medium, że wymyślą nową fajną ramówkę, programy, jakieś patenty swoje i potem się przyrówna to do tej skostniałej, wypełnionej aparatczykami trójki i może być śmiech na sali trochę, nie? I ludzie powiedzą idź wstydu, oszczędź. No a to jednak taki wizerunek też jest ważny, no bo to od tego zależy ilość chętnych reklamodawców, nie? Na pewno też.
1: No nie, bo akurat jeśli chodzi o jedynkę, dwójkę, trójkę.
0: Skarbu państwa, tak.
1: No nie, ale tam te stacje, one mają jakąś, wiecie, to jest taka elektorat PiSu. Nieważne, co zrobisz elektoratowi PiSu, oni będą głosować na PiS, nie? To jest taki żelazny elektorat i tak samo ci żelazni słuchacze, oni będą słuchać i czerpać to i reklamodawcy dobrze wiedzą, że to jest takie jakieś tam, nie wiem, 50-40% społeczeństwa w Polsce, którzy to będą słuchać, oglądać i ale będą to sponsorować, no niestety.
2: Wiesz co, w sumie jest to o tyle zabawne, że my sami mamy przecież w Nocnym Radiu takich żelaźniaków, którzy tutaj co trzeci, co czwarty tydzień mówią, a już tego gówna nie będę słuchał, tego syfu nie da się słuchać i w ogóle, ja już nigdy swojej nogi w Nocnym Radiu nie postawię. O, cześć Krawiec, nowa audycja. O, jak fajnie się słucha.
1: Czekaj, mogę dorzucić kamień. O, mnie zabiję za to, co teraz powiem. Ale Zenon, ja od Zenona słyszałem milion razy. A dzisiaj sobie robię przerwę od Nocnego Radia. Ja mówię, ty zadzwonisz? Nie, ja już robię przerwę na miesiąc, na dwa i tak dalej. Ale za każdym razem, jak nadaję, to tam coś napiszę, tam, o, słabo cię słychać, to trzeba podregulować i tak dalej. Ty, miałeś zrobić sobie przerwę.
0: A nie wiem, a co ten Zenon ma z tymi przerwami? Że on to traktuje, że co, to taki narkotyk, że trzeba sobie robić przerwy? Bo ci, już mi Nocne Radio tak nie wchodzi, już nic nie czuję, jak słucham, muszę sobie przerwę zrobić.
1: Nie, to chyba chodzi o to, że już ma dosyć naszego pierdolenia.
2: No ale w sumie tak, jeżeli no, jesteśmy taką radiową heroiną trochę, tak, gdzie nawet jeżeli wiesz, że włączasz tego Nocnego Marka i pierwsze co robisz, to idziesz się zżygać do łazienki, a potem słuchasz i tak znowu cię tam kręci w żołądku i znowu się musisz zżygać, ale słuchasz dalej, tacy klienci są najlepsi.
0: Wro pisze, lewackie Nocne Radio ma się dobrze, chyba już coś tam sobie dźwięknął, bo pisze tu Nevonce Radio. Chodziło chyba o Nocne, tak?
2: To nie, to jest Nuance Radio. To jest faktycznie prawdziwe istniejące radio, Krawiec.
0: A myślałem, że o nas pisze tutaj, że lewackie Nocne Radio, tylko że mu się tak napisało na klawiaturze, bo już jest po paru kilonkach.
2: Kurwa, Krawiec, tak się pięknie teraz skompromitowałeś.
0: Ale czemu? Przecież słowo nevonce jest podobne do nocne.
2: No jest, no ale
1: Ty, a kto to jest ta w ogóle?
0: A o nas też mówią lewaki. Radia.
2: Co to?
1: Obejrzałem krytykę tego radia od tej takiej kobity, takiej blondynki, gdzieś tam z UK.
2: Ewa Rybka?
0: No, coś nie takiego. Ewa, Lipka, nie Rybka. Lipka, no, Pipka.
1: No. Ci, ale w ogóle, kto to jest? No, śmieszna straszna postać.
0: Ja nie wiem, nie pamiętam.
1: Ale wygląda jakiś taki ten, nie?
2: Nie, kurde. Obrabiajmy dupę tylko tym, z którym się dobrze znamy.
0: I może niekoniecznie, że ktoś jakoś tam wygląda, bo to w sumie, wiecie, radio, to teatr wyobraźni.
1: Najśmieszniejsze, że ten, ci wszyscy wolnorynkowcy, którzy do mnie dzwonili i tak dalej, no dużo z nich, ja mam Kundrat i inni, to gdzieś tam siedzą w UK na zasiłkach i albo bo jest inwalida i tak dalej, a przyjechał do mnie ten taki komunista, towarzysz Michał, który rozdawniczo i tak dalej. No on kurde przyjechał tutaj do mnie, bo zostawił rodzinę w Polsce, bo siedzi na wychowawczym, bo urodziła jego żona. No, on musi wracać do roboty, w chłodni robić, kurde, przerzucać, pracować jako pracownik tam fizycznie i tak dalej. Nagle, kurde, ci wielcy wolnorynkowcy to zawsze tacy są, co jakoś muszą żyć z naszych podatków, a tutaj towarzysz Michał własnymi rękami proletariacko pracuje, ciężko i żadnych zasiłków nie bierze.
2: No a widzisz, a w uniwersum nocnego radia profesor Leniuch za swoją Madziuszkę urodził dziecko.
0: I karmił piersią później jeszcze.
2: I karmił piersią. Sam urodził, widziałem film.
0: No, tak, ale może towarzysz Michał, bo mówiłeś, że on nie wstaje. Może on się najadł jakiegoś spleśniałego, biednego, komunistycznego chleba i umarł odpukać.
1: Nie, on się... On dzisiaj zrobił 1600 kilometrów przez Niemcy, także tutaj się najechał.
0: Okej, okay, przechodzimy znowu na trybik nieco bardziej afterowy i luźno-gadkowy.
2: Ja poważny temat.
0: Poważny temat? No, no to...
3: Dawaj.
0: No, a to widzę, już za późno, dawaj. Jezu, głos Etama,
3: nie, no,
0: dawaj.
3: Chciałem zacząć krótko, no kurna, 3 lata ja słucham, naraz do żadnego się dozwonić nie mogę, no.
2: Twoja reputacja cię wyprzedza. Mój kolega dzisiaj postanowił udać się do swojego proboszcza celem dokonania aktu apostazji. Skompilował sobie pewien dokument, no i rozmawialiśmy właśnie tutaj w przerwie pomiędzy... Ktoś tam coś szumi, proszę sobie wyciszyć mikrofon, no, jeżeli możesz.
0: No Robert znowu szumi. Robercie, jakiś tam wyłącz wodę. O, albo sobie wyciszaj mikrofonik po prostu, jak nic nie mówisz. O, tak będzie najlepiej.
2: Dzięki wielkie, bo już późno i mnie to odrobinkę rozpraszało. Sorry, dzięki. No i właśnie najpierw proboszcz przeczytał 2 dekrety o apostazji, jak to wygląda, nie dawał nic powiedzieć. Potem stwierdził, i to faktycznie jest coś takiego, że w momencie, kiedy składasz akt apostazji, to musisz to jakoś uzasadnić, tak? No i kolega tutaj nie do końca fajnie to sobie zrobił, bo sobie postanowił pójść na udry. Najpierw faktycznie zaczął od przekonań religijnych, że nie wierzy w Boga, ale niestety potem zawarł w tym swoim wniosku informację o tym, że nie podoba mu się w kościele to, że polityk się, że kościół się miesza do polityki. Już księżulo włączył taki, wiesz, taki pierwszy tryb nitro. Od razu zaczął opowiadać, że to zupełnie naturalne, że współpracują ze sportem, wydarzeniami kulturalnymi, szkolnictwem i tak dalej, dobroczynnością. I że siłą rzeczy no muszę mieć kontakt z politykami, no bo jak to mogło funkcjonować, i dalej nie daje mu dojść do słowa. No i koleś mówi, no bardziej chodzi o kazania, które tam wygłaszają, albo że taki, wiesz, Jędraszewski, to włączył drugi stage nitro. Jędraszewski jest niesamowicie mądrym człowiekiem i my przy nim to jesteśmy tacy mali. A potem, potem użył bardzo, bardzo złych literek, bo coś wspomniał o szkolowaniu LGBT. To koleś raz jeszcze się uruchomił o adopcji dzieci przez gejów, obiedroniu, o nauce masturbacji w przedszkolach. I w końcu stwierdził, tak popatrzył na ten wniosek, na to takie pismo, które musisz złożyć zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego. I wziął po prostu czerwony długopis i jak belfer zaczął mu tam skreślać różne rzeczy. I między innymi tutaj tutaj aż się zaposiłkuję z cytatem z tego wniosku. Uważam działania niektórych reprezentatywnych postaci Kościoła za niemoralne oraz dające zły przykład wiary. A księżula powiedział, że to nie dla pana należy ocena, kto zachowuje się moralnie, a kto nie. Tym bardziej, że jego postawa jest karygodna, skoro chce apostazji.
0: Pięknie. Czyli się nie opłaca, czyli nie opłaca się pisać jakichś tam wywodów, dlaczego...
2: Słuchaj, to jeszcze nie jest koniec.
0: Dajesz.
2: Przy aktualizacji danych ksiądz powinien dokonać bez zbędnej zwłoki. Koleś stwierdził, że pan nie będzie mi dyktował, kiedy mogę sobie pozwolić na zwłokę, a kiedy nie. I miał tam zakończenie w stylu, w razie niedopełnienia przez księdza obowiązku złożę skargę, też wykreślił czerwonym długopisem, mówiąc, że nie będzie mu grozić.
0: Taki tylko mały tips.
4: Ja wrócę do wątku radia powstałego na bazie rozpadu Trójki.
3: On już jest?
4: Nie, bo chciałem, bo nie mogłem interweniować, ponieważ Krawiec to wszystkich zwalił i chciał porozmawiać, ale ja powiem tak. Czy ty potrzeba znasz Radio Wnet?
2: Tak.
4: Tak. 10 lat działało w internecie, nikt tego nie słuchał. Teraz jest Radio Dwóch Stolic, Kraków i Warszawa. Dopiero jak dostali koncesję zapisu, bo to jest oczywiście Skowroński, wiemy kto to jest. Służby wiedzą i ty też wiesz. Dostali koncesję w Warszawie i w Krakowie i dopiero mają 0,07 słuchalności i dostali na nieszczęście w moim regionie i jeszcze gdzieś chyba w Bydgoszczy. Nie w Bydgoszczy, w Szczecinie. O. I teraz jak ty mówisz o tym radiu, to jeszcze od razu powiem tak. Radio Kolor założył MAN 15 lat temu w Warszawie na FM-ie. Nie internetowe, na FM-ie dostał koncesję. 15 lat Radio Kolor. Głównym prezesem, właścicielem jest Wojciech Mann i przez 15 lat ma 2% słuchalności. Więc uważam, że Nowy Świat, fajnie, że to powstanie. Ja jestem też wychowany na Trójce, jestem z tej epoki i żałuję, że po prostu Trójka tak upadła. Od razu mówię, nie jestem jakimś tam przeciwnikiem, jestem przeciwnikiem radia reżimowego. Reżim przejął Trójkę. I ludzie porządni, Kaczkowski, Mann, ja kiedyś 22 wtorek Wiernika, bo jestem punkowy stary, gram w zespole Bunkier i tylko słuchałem Marka Wiernika. Nie wiem, czy znasz taką postać, Marek Wiernik. Opowiadał pięknie o punkowej muzyce, to był powiew zachodu i też uważam, że to jest upadek. A teraz wieszczę temu radiu upadek, ale pieniądze zbiorą i otworzą budynki, tak jak mówisz. Krawiec ma tylko pokój. Oni otworzą budynki, zarobią miliony i to tak jak na przykładzie Radio Wnet, dopóki nie otworzą FM-u, to nic się nie otworzy, ale na przykładzie Radia Kolor, które Mann prowadzi już 15 albo 20 lat, w Warszawie ma na FM-ie częstotliwość, może sprawdzić w internecie, u mnie wiadomości są zawsze sprawdzone, ma jakiś tam chyba 2% słuchalności. W Warszawie, nie mówimy o Polsce.
0: No okej, okay, ale to już troszeczkę tutaj powtarzasz to, co wcześniej mówiłeś.
4: Okay,
0: rozumiemy. No ale to w ogóle ten Nowy Świat, to ma być radio tylko internetowe, nie będzie go na FM-ie?
2: No, z tego co wiem, nie będzie go na FM-ie i wydaje mi się, że właśnie to może być ten nowy powiew, tak? Że wreszcie zaczniemy poważnie to traktować, no. Tak? Bo Radio Wnet, mimo że no dobra, powiedzmy słuchalność, zaangażowanie, jeżeli sobie wsiadasz do samochodu, to zazwyczaj masz swoją ulubioną stację radiową odpaloną i od startu trasy do końca trasy będziesz go sobie słuchał, tak? Czy masz go tam zaprogramowane pod jakiś przycisk i słuchasz go tak jako tło, trochę jako za karę, natomiast w sytuacji radia internetowego musisz się zaangażować, musisz gdzieś kliknąć i druga rzecz, w przypadku radia internetowego statystyki słuchalności są co do jednego słuchacza rozliczalne, bo nawet jeżeli mamy te wszystkie statystyki, że mamy słuchalność tam 2%, to one są na podstawie zazwyczaj właśnie Nielsena, gdzie mamy kilka tysięcy osób, które do swoich radioodbiorników czy odbiorników telewizyjnych podpięte takie skrzyneczki Nielsena i na podstawie tej jest ekstrapolowane na całą populację. To jest swego rodzaju sondaż. Te statystyki nie są w żaden sposób, to znaczy są w pewien sposób statystyczny, wiarygodne, na statystyce się nie znam, ale więc mało niech precyzyjne. Ktoś może mnie poprawi.
4: Ale mało precyzyjne. Są zawyżone. Te statystyki są zawyżone, bo zawsze każde radio chce mieć reklamodawców, a jest dom medialny, reklamy nie kupuje się w radiu, jest dom medialny, który sprzedaje i zawsze każde radio zawyża statystyki, żeby mieć jak największą cenę za sekundę reklamy. Dobra, to skończmy z tym. I teraz wyobraź sobie taką sytuację. Ilu w Polsce jest takich amatorów, żeby sobie, tak jak mówisz, dokładnie, ja w samochodzie słucham, mam dwie ulubione stacje, SK i RMF Max i Tok FM i Radio Nocum. Tylko, że to z internetu, ale ja to mogę zrobić. A teraz wyobraź sobie, ilu takich słuchaczy jest, którzy sobie poświęcą, nie wiem, co oni muszą zrobić, żeby w radiu słuchać samochodowym, albo mieć auto Android, albo Play, tam jest ten inny system, albo z telefonu puszczać przez albo przez Bluetooth puszczać do swojego odbiornika, z telefonu, jak to się to ma nazywać, ta ich stacja?
2: Nowy Świat.
4: Nowy Świat. To ja to wieszczę porażkę na podstawie Radia Wnet.
5: Okej. Zależy jak to zrobią, wiecie co. To może być coś jeszcze takiego, że po pierwsze będzie bardzo masowa reklama gdzieś tam na Onetach, na innych takich przychylnych portalach, tych głównych portalach, tak, bo ja już bardzo dużo razy widziałem właśnie te osoby, które z Trójki zostały wyrzucone, tak jak gdyby, no, artykuły sponsorowane, które były na pierwszych stronach. A druga rzecz, pamiętajcie o jednej rzeczy. W Polsce jest bardzo mocno skonsolidowana sieć kablowa. Żeby uzyskać koncesję na wmuksowanie takiego kanału internetowego, radiowego do sieci kablowej, to kosztuje 750 zł. Wiem, bo dzwoniłem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i się dowiadywałem na ten temat. I obietnica operatora, że takie radio w takiej kablówce będzie. I to może być zrobione w ten sposób.
4: Okej. Okay, po tło do planszy w kablówce, tak, masz rację. Tu się zgadzam z tobą, ja tam. A drugą sprawę z tobą się zgadzam, z reklama, bo chodzi o co? Tu są takie nazwiska, które są ikonami. Wiadomo.
5: Dokładnie.
4: Jeżeli ja powiem Robert, jeżeli powie Krawiec, no to tego nikt nie zauważy. A jeżeli ktoś powie Piotr Kaczkowski, Wojciech Mann i tak dalej, to są ikony. I to może zadziałać, aczkolwiek nie jestem przekonany.
5: Gdyby Mann przyszedł do Nocnego Radia zamiast Krawca, to tutaj by sobie otworzył Patronite i by sobie całkiem dobrze żył. No.
4: Tak, no ale to jest prosty przykład. Radio Color Mana działa tam 15 czy tam więcej, chyba nawet 20 lat. Nie chcą, to jest do sprawdzenia. Na FM-ie w Warszawie działa i ma taką słuchalność słabą, z tym, że wiadomo, że w Warszawie jest więcej stacji niż w ogólnym jakimś mieście wojewódzkim. I to, nie widzę tego. No ale dobra, ja życzę powodzenia. Po prostu ja sam ich będę słuchał, no bo ja akurat ogarniam ten internet, ale ludzie nie ogarniają, bo wy jesteście tak jakby na bieżąco w tym, nie? Tak jak ja. I wam się wydaje to oczywiste. A powiedzieć, weź tam gdzieś sobie w internecie, w samochodzie, słuchaj, nie do ogarnięcia.
5: Nie, to jest tradycja po prostu radio w eterze, to jest po prostu tradycja. Pamiętam, to znaczy to jest takie wspomnienie z jednej strony miłe, a z drugiej takie, które mi przeszkadzało wtedy, to zawsze w domu, kiedy budziłem się do szkoły, rodzice do pracy, zawsze przy tym porannym śniadaniu było włączone radio tranzystorowe na fale tam długie czy krótkie i leciała jedynka, dwójka, trójka albo czwórka Polskiego Radia i to mnie zawsze budziło rano, tak? Ja to pamiętam. I to po prostu jest przyzwyczajenie przez wiele, wiele dekad ludzi, że teraz, i tak samo podejrzewam jest u kierowców, no ja akurat tego nie znam, bo nigdy nie miałem samochodu tak, żeby jeździć, tak? Ani rodzice nie mieli. Natomiast myślę, że to jest taki odruch, tak? Że po prostu się włącza ten eter i po prostu ma się tą częstotliwość, nie? I tak jak z telewizją zresztą, no. Można sobie treści wyszukiwać w internecie, a w telewizji masz pilota i klikasz kolejny, no jest,
4: tak,
5: to jest proste.
4: Robercie. Nikt nie będzie zadawał trudu, żeby wyszukiwać w internecie, konfigurować samochód.
0: Cześć, Jacku.
6: Hello, this is Australian Super Radio Corporation. Welcome, and today we have a very special guest in our virtual radio studio. We have the best Polish-speaking radio, internet radio in the world. And we have Night Radio, hello. We're the main manager of the radio, Mr. Taylor. Hello, radio, Krawiec, is it you? You are the best internet radio in the world, is it true?
7: Słuchajcie, to była transmisja z przeszłości.
0: Brawo.
7: 30 roku Nocne Radio jest najlepszym polskojęzycznym radiem z przyszłości, w przyszłości, w całym internecie. No i chcieli zrobić wywiad z Krawcem, ale to było, to będzie za 10 lat. To była transmisja z 2030 roku.
2: To Krawiec szybciutko na lekcję angielskiego.
5: Gdybyś to robił na nocnym radiu i rozreklamować to w prasie angielskiej, zebrać środki celowe i zrobić radio Wolna Brytania, tak jak kiedyś była Wolna Europa, to myślę, że oj, to byś miał słuchacza, coś takiego i z takim właśnie angielskim, szybkim, takim właśnie lekko chrypliwym, ojejku.
0: No tak więc słyszycie, no, co ten człowiek potrafi z mikrofonem robić, byśmy się tak nie spodziewali w sumie trochę... Po Jacku, znaczy ja się nie spodziewałem po Jacku, że będzie takie numery.
4: Ja się spodziewałem, bo to jest kurde dobry gość.
2: Ja mam wrażenie, że on jeszcze wiele razy nas zaskoczy.
0: To jest niezły herbatnik, to jest niezły herbatnik.
8: Twardy herbatnik jestem, to mi zawsze żona mówi, ale nie powiem kiedy.
7: Słuchajcie, ja myślę, że radia FM zniknął.
4: Ona tak pewnie mówi.
7: No właśnie, przy herbatce zawsze. Ja myślę, że Radio FM znikną, mówiąc szczerze.
4: Rano
7: 10 lat.
4: Twardy herbatnik jest, rano tak.
0: Nie mówimy jednocześnie,
5: jest całkiem
0: panowie.
5: Możliwe, jest to całkiem Robert możliwe. Tak ostatnio słuchałem bardzo dużo takiego człowieka, który się zajmuje, robi wideoblogi na temat radia i na przykład właśnie tłumaczy, dlaczego w niektórych państwach nadal działają fale długie i średnie, bo u nas w tej chwili właściwie jest tylko UKF, nie? I ze względu właśnie na te odległości, które są, przed Ukraina, Rosja, no w ogóle generalnie wschód działa dalej na falach długich i średnich i krótkich, czego u nas już praktycznie, no nie, no u nas w ogóle już nie ma tych masztów, tak?
4: Jest polskie fale średnie, jest taka spółka, nadaje w trzech miastach, to jest porażka, ale jest.
5: Tak, ale właśnie chodzi o te zasięgi, tak, że można tego słuchać.
4: Jeżeli to są Stany Zjednoczone, to jest kontynent. W Polsce nie ma potrzeby, to jest słaba jakość i porażka.
5: No dokładnie, mamy bardzo mocno pasmo obcięte. Zresztą ci, co pamiętają Trójkę, no Trójka nadawała zawsze na falach ultrakrótkich, to można było i programy komputerowe. No ja zawsze sobie płyty nagrywałem, bo oni tam się nie łamali za komuny, tylko całe płyty po prostu w piątki po południu puszczali. Można było sobie Modern Talking pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Szóste już chyba nie, bo już weszły prawa autorskie w Polsce, nie? No, a się nagrywało na kasety przecież, kurczę. No, kto nie nagrywał z Trójki na kasety powtórek z rozrywki na przykład, niektórzy lubili jadać. Ja jeszcze w tym nagrywałem na taśmie na szpulowym magnetofonie.
2: Ale przecinając tech gadkę retro, tutaj jak najbardziej z Jackiem się zgodzę, że era Radia FM się zwyczajnie kończy, dlatego że nawet jeżeli sobie, no zazwyczaj mam u siebie ustawiony Tok FM, myślę, że nikogo to nie dziwi, ewentualnie nocne radio. A co? Ewentualnie nocne radio i jadę sobie gdzieś w trasę, tak? I mam nawet ten Tok FM. Czy nawet miałbym jakąkolwiek inną stację, to prędzej czy później ona będzie brumić. Ona będzie musiała się gdzieś na nowo znaleźć. A jeżeli sobie w TuneInie odpalę sobie swoje radio internetowe i nawet zgaśnie mi przez chwilę sygnał, to wtedy ta audycja nie zostanie przerwana. Będę odsłuchiwał od tego momentu, kiedy straciłem zasięg i zwyczajnie ludzie w dzisiejszych czasach wiedzą, że istnieje taka technologia, która na to pozwala, a samochody tak mniej więcej od 2012 roku co najmniej mają Bluetooth w standardzie i ludzie z tego korzystają. Ludzie z tego aktywnie korzystają.
5: Tak, no poza tym możemy sobie ustawić, jak ktoś pamięta, czas popularności.
4: Buforowanie jest do jakichś 2-3 minut. Jeżeli stracisz zasięg sieci komórkowej, nie będziesz miał internetu, nie odsłuchasz tej audycji.
0: Ja mam taką prośbę do Etama. Etam, z całym szacunkiem, ale żebyś tak nie ciągle tego tematu nie przerzucał na jakieś wspomnienia, że kiedyś to było, bo to tak
5: dobra,
0: wiesz,
5: dobra.
0: Trzymajmy się.
5: W takim razie bezpiecznik historyczny.
0: No.
4: Ale ja pamiętam, wieczorem naprawdę były audycje komputerowe, na kasety się nagrywały, ja pamiętam.
0: No, bo wiecie, jak gadamy teraz o współczesności, o tym, w którym kierunku idzie radio, jak media ewoluują, to myślę, że niekoniecznie to jest dobry moment, żeby...
4: Mam dobry lada z temat, nie? Od 7 lat jest DAB Plus w Polsce nadawany. Cyfrowa radiofonia. Co o tym sądzicie?
7: Słuchajcie, ja już powiem, co sądzę, ale pozwólcie mi tylko skończyć jeden krótki temat. Uważam, że ETA miał rację, potrzeba ma rację. W momencie, gdy będzie przycisk w samochodzie, nocne radio, które będzie bez problemu, bez żadnych przerw, możliwe do słuchania w aucie, to nocne radio ma duże szanse się rozwinąć, czy jakiekolwiek inne internetowe radio. Ja pamiętam, jak mieszkałem jeszcze w Danii, to słuchałem sobie jedynki polskiej na 225 kHz na falach długich, bo wciąż, on chyba ten nadajnik wciąż stoi i nadaje.
9: 220 na falach długich. Nadaje.
7: 227 czy 225, już nie pamiętam. W każdym razie są fale długie. Świetnie to w Danii było słychać. Świetnie to się w Danii słuchało. Ja miałem Hondę z 2010 roku i ona była, chociaż była świetnym samochodem, to nie miała ani wersji, nie miała ani złącza AUX, ani nie miała jeszcze wtedy Bluetootha. Wszystkie auta tutaj w Austrii już mają Bluetooth.
10: Czy słuchałem w piątek przez chyba raczej?
7: Można słuchać sobie dowolnego radia w internecie. No, w Australii problem jest trochę na pustyniach z zasięgiem radia komórkowego, ale w miastach nie ma z tym żadnych, znaczy telefony komórkowej, w miastach nie ma z tym problemu. I myślę, że to jest przyszłość i myślę, że DAB też się wyłączy. Myślę, że DAB to też będzie do wrzucenia, bo jednak sieci 4G, 5G to będzie przyszłość i tak naprawdę wszystko na to przejdzie.
9: A, że sprawy DAB-u. No może tak być. No, to nie będę polemizował, może tak być.
2: DAB za bardzo nie ma zastosowania ze względu na to, że okej, fajnie, można więcej na jednej częstotliwości wrzucić kilka, dużo więcej sygnałów, tylko że czas tego strumieniowania danych audiowizualnych powietrze już się skończył. W tej chwili nawet telewizję mamy raczej kablową, mało kto korzysta poza jakimiś, nie wiem, wsiami. Nie ma kablówki, tylko korzysta właśnie z tego, co jest powietrze. Nawet jeżeli jest na wsi, to sobie zakłada antenę satelitarną i ma dużo większą dyspozycję, a w przypadku samochodu, no tam sobie anteny satelitarnej za bardzo nie zainstalujesz, więc będziesz sobie musiał...
9: Wystartuj na prezydenta i tak jak on powiedział, oczko dla każdego, to ty powiedz satelita dla każdego. Ty masz jakieś pojęcie?
5: Słuchajcie, dokładnie tak jest, jak potrzeba. Ostatnio wszedłem do marketu, ja patrzę, kurde, a tutaj wyprzedaż tych tunerków, no, BTV do telewizji cyfrowej naziemnej, po 30 zł chodziły i z możliwością odtwarzania jeszcze MP4 i AVIK-ów, po prostu, bo tego nikt nie kupuje zwyczajnie, no.
9: Aha, chciałbym wam w ogóle tak powiedzieć, że jeszcze tylko 2 lata DVB-T będzie w Polsce, DVB-T2, i ktoś zainteresowany, to jak ktoś ma nie telewizor z BVT2, to będzie musiał dokupić dekoder. O, od razu tak powiem.
5: A ja mam telewizor tylko analogowy, więc... Czy analogowy? Plazmę, ale tylko z wejściem na antenę.
9: Buksa do tego i odtwarzasz. Ale jeżeli ktoś kupił telewizor niedawno i nie ma tunera DVB-T2, także za 2 lata zostanie ten sygnał w Polsce wyłączony, to ja od razu to wam potwierdzę.
0: Zmienię trochę temat. Przypomnijcie sobie Odyseję kosmiczną Kubricka. Przypomnijcie sobie monolit czarny. I zobaczcie, że właściwie teraz jakby tak spełniła się dziwna taka wizja, bo wszyscy te monolity mają takie jakby ze sobą. Tak się ostatnio przyglądałem, patrzę na jakiś telefon, na tablet, to wszystko wygląda jak te monolity trochę. Takie dziwne skojarzenie miałem, że monolit opanował ludzkość tak jakby i wdarł się w nasze życie. No albo to czarne lustro, nie? Black Mirror to też pewnie nawiązanie do wyglądu ekranu monitora, komputera, tabletu, telefonu.
2: Ale wiesz, co trochę prawdy w tym jest ze względu na to, że monolit według książki, czy według filmu trochę mniej to tam było pokazane, był katalizatorem rozwoju, więc sobie wyobraź, tak? Przenieś się wyobraźnią tak 20-30 lat wstecz, tak? I masz jakiś problem do rozwiązania. I wyciągasz sobie ten monolit ze swojej kieszeni i tam sobie sprawdzasz, czy na Wikipedii, czy na Wolfram Alpha, czy na jakiejś innej specjalistycznej stronie masz natychmiast dostęp do wszystkich możliwych informacji na całym świecie. A my co robimy z tymi monolitami? Oglądamy pornole i śmieszne koty.
0: No bez przesady, aż tak źle nie jest.
2: A przepraszam, jeszcze gramy w gierki.
0: I Kononowicza oglądamy i podziwiamy.
5: A wiecie, że ja na przykład nic praktycznie nie oglądam na komórce? W ogóle.
2: No to mamy ci jakiś medal wystawić, czy co?
5: Nie, bo tak wszyscy oglądają, kurczę.
0: Dobry jest tam, bardzo ładnie robisz.
5: Ja prawie w ogóle nic na komórkach, ani na tabletach nie oglądam. Ja co najwyżej mam w kieszeni i sobie coś tam słucham, głównie MP3. I nawet tak się zastanawiam, czy się nie, bo mam prawie nieużywanego ostatniego Walkmana, którego Sony wypuścił, czy się na kasety nie przerzucić z powrotem.
3: Słuchajcie, moja córeczka ma 7 lat i jak opowiadamy o tym, że dawniej nie było tabletów, to robi wielkie oczy o tym, że nie było komputerów. A jak przyniosłem, żeby pracować zdalnie, to sobie postawiłem taki duży komputer stacjonarny koło biurka i przyszła i się mnie pyta, co to jest, tatusiu? Mówię, komputer. Tak mnie patrzy, no co ty? Pokazuje na laptopa i mówi, to jest komputer.
2: To wiesz co, to skitraj sobie telefon tarczowy i powiedz jej, żeby wybrała numer na telefonie tarczowym.
7: Oj, chyba teraz już impulsowo nie działają. Te centrale chyba tylko tonowe są.
3: Zgadza się. Słuchajcie, ja się żegnam u mnie 9 rano. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się.
11: Hej!
2: Dzięki, okay. Na razie.
11: Hej!
2: No niech ktoś beknie.
7: Nie mam czym. Czytam właśnie, kurczę, Business Insidera tutaj. COVID-19 zaatakował bankomaty. I wprowadzają ograniczenia z tego powodu wypłat. Od poniedziałku, czy jakoś tak?
2: Nie z tego, kurczę, powodu. Jezu, ten skrót myślowy. Nawet nie chce mi się ci tłumaczyć, bo
7: no,
2: i tak nie...
7: No dopiero czytam.
0: Nie, spokojnie potrzeba. Nie, się tak nie irytuj, nie unoś się.
2: On
0: tak.
2: Będę się unosił, bo co bym nie powiedział, to on i tak tego nie będzie słuchał i będzie dawał dalej jak Katarynka.
0: Zbyt emocjonalnie do tego podchodzisz, myślę. I jak masz często dużo dystansu do ludzi, do świata, to tutaj ci nagle masz straszny deficyt tego dystansu i trochę ci się łyda spina i kijaszka z tyłeczka bym proponował wyjąć.
7: Ludzie wypłacają masowo pieniądze z bankomatów. Dla sieci bankomatów jest to prawdziwy dramat. A więc to nie COVID, tylko to, że ludzie wypłacają. Czyli już tytuł jest nieprawdziwy.
2: No właśnie.
7: Rentowność, kurczę, 1000 złotych będzie można wypłacić. A to nie dla mnie problem, ja 1000 złotych nie wypłacam z bankomatów także.
0: Jest pytanie, Pulek pyta. Chciałem zapytać kapitanów, czy nocne radio posiada najnowszej generacji linię opóźniającą?
7: No, ja powiem szczerze, że jak w zeszłym tygodniu dzwoniłem do Kloda, to byłem pierwszym dzwoniącym, testującym tą linię opóźniającą i był jakiś chyba problem, bo coś troszkę za cicho go słyszałem. Znaczy, myślę, że tam jakieś jeszcze ustawienia, ale zapewniał, że są testy prowadzone, więc myślę, że już dzisiaj czy następnym razem będzie dobrze.
0: A ty dzwoniłeś dzisiaj do Kloda? Bo takie ktoś
7: nie,
0: pisał
7: tydzień temu.
0: Ale myślałem, że dzisiaj też i cię tam nie odebrał, bo ktoś tak pisał na czacie.
7: A nie, po prostu jeszcze lecą wiadomości na razie, także właśnie to jest to, co ja bym u Kloda zmienił. Jeżeli ja miałbym krytykować za coś Kloda, to właśnie za to, że nadaje najpierw bardzo dużą porcję wiadomości, dopiero odbiera telefon, kiedy się wiadomości skończą, a ja po prostu na przykład czasami do wiadomości mam jakąś swoją dodatkową informację, chciałem coś dorzucić do tej wiadomości, nie? I wtedy nie da się zadzwonić, nie? Dopiero wolna linia jest od momentu, kiedy kończą się wiadomości.
0: No dobra.
7: A one się
0: dobra,
7: czasami kończą o drugiej, nie? Nad ranem.
0: No, ale dobrze cię potraktował jakoś na antenie. Tam słyszałem, że normalnie gadaliście sobie bez żadnych...
7: Znaczy ja miałem trochę stres, bo tak się wbiłem, akurat dobry temat był, ale po prostu tak mi jakoś język się plątał. Nie wiem dlaczego, za późno po prostu. Dla mnie jest to po prostu już troszeczkę za późna pora, tak druga, trzecia, żeby spiąć myśli i żeby to jakoś sensownie wyszło. No, ale cieszę się, że się udało.
12: Ja sprostuję wiadomość Etama. Ta wiadomość jest 2 tygodnie do tyłu. Bankomaty wypłacają 1000 złotych. Sprawdziłem, nie da się więcej wypłacić. I przeczytałem na stronie Business Insider, że to jest w trosce o dobro klientów, ponieważ żeby każdy klient miał możliwość wypłacenia.
0: Robercie, jasne, tutaj dobrze gadasz i tak dalej, ale teraz taka uwaga techniczna, teraz byś mógł z kolei trochę odsunąć swe szlachetne usta od mikrofonu, tak odrobinkę, bo masz lekki...
12: Było za cicho, ja przyłączyłem cię na laptop, jest za głośno. Teraz lepiej?
0: No, możesz trochę się ogólnie oddalić, bo masz taki lekki przesterek, nie?
2: Więc... Ale wiesz co, my się wydaje, że lepiej za głośno niż za cicho.
0: No tak, lepiej za głośno niż za cicho. No, jest okej, okay, dobra. Grzesiu do nas się przyłączył, oddajmy może jemu głos, bo tu czeka i czeka, jak zwykle cierpliwy, jak zwykle wspaniały. Po prostu ja się wzruszam wspaniałością Grześka i on się musi tu w Nocnym Radio pojawić jak najszybciej, coś robić z nami tutaj. Razem, razem, Grzesiu, mów, powiedz im.
11: Claude ma świadomość tego, że udzielasz się w Nocnym Radiu i mimo to cię odebrał i tak sobie pogadaliście, tak...
5: No, myślę, że tak. No, zresztą, jak
11: no i fajnie, Klot, fajnie, bo
5: jak
11: ja mam...
5: Klot, jeszcze raz przypomnę. Jak,
11: tylko bez historii. To,
5: no będzie historia właśnie.
11: No to nie,
5: może
11: nie,
5: wiem, że...
11: To
0: prosimy wersję bez
11: kiwnąłeś
0: historii.
11: Głową, to mi wystarczyło. Chodzi mi o to, mam do Kloda taką... znaczy bardzo uprzejmie pierwszy raz, kiedy dzwoniłem gdziekolwiek do radia, no to właśnie do Kloda i bardzo miło mnie potraktował, mam do niego taki właśnie sentyment i tak dalej, jakoś tam no spoko. Jednak właśnie też tam do ciebie przytygnął, Jacek tak fajnie kurde weszedł na dwa głosy i chciał się wbić w temat, ale tam no bo ja się tak zastanawiam, czy na mam taką wtyczkę w plaźmie analogową, ale nie wiem, czy ten dekoder to się opłaci. I tak tam czasem nie wyczuwa, że ktoś ma fajne takie wejście, ten impact właśnie. Co? To musi się do wszystkiego odnieść, napisałem tu kurde na tym.
0: No, troszkę
5: no,
0: coś
5: dzisiaj miałem dzień odnoszenia się, to prawda. Dzisiaj ojejkuję, ja komentarzy odpowiadałem dzisiaj pod audycjami, poczytajcie tam sobie ci, którzy do mnie pisali, czy na mój temat.
0: Ale to Grzesiek zwrócił uwagę na fajny taki skill radiowca, na pewną umiejętność, może nie radiowca, dzwoniącego po prostu słuchacza na antenie, każdego, kto przemawia w jakimś gronie większym, że czasami trzeba po prostu wyczuć, mieć pewne wyczucie, że ktoś ma, że ktoś ciekawie mówi i nie wtryniać się ze swoim na przykład, nie? Bo niektórzy mają jakieś tam...
11: Jacek ewidentnie tutaj wleciał na pełnej petardy, fajnie tak.
0: No tym bardziej, że sam Jacek zawsze jest bardzo cierpliwy i bardzo długo czeka spokojnie sobie na swoją kolej, więc tutaj kolejny jakiś tam plus. Nie?
11: A chciałem pociągnąć ten temat troszkę, bo też mi się wydaje, to na przykład Norwegia bodajże 2-3 lata temu zamknęła FM w ogóle, anteny, tak? Ściągnęli i nie nadaje na FM-ie.
0: O, ciekawe.
11: No, jako jeden z pierwszych krajów i to będzie czekało wszystkie kraje. Myślę, że jak 5G uruchomią, jak anteny nie zostaną spalone, no to faktycznie to będzie szansa dla takich głównorady, jak w cudzysłowie, no bo ludzie, no kto chce słuchać tych reklam od środka, tak, ten krem do nadgarstków, tak, krem do powiek, krem do odbytu, krem do wszystkiego. Cały czas reklamy naokoło, a to są jakieś setki różnych radyjek, ludzie sobie tak właśnie jadą tym głupim samochodem przez trasę i sobie tak pykają, aha, no tych mi się fajnie słucha. No i wątpię, czy tak prędko przełączą, kiedy już zaczną słuchać, tak kilkadziesiąt, kilkaset godzin. To jest bardzo duża szansa dla właśnie małych rozgłośni. No.
5: Ale wiesz, w czym jest problem tak naprawdę z tym FM-ami i w ogóle jeszcze z tymi MUX-ami, że za te częstotliwości to państwo ma bardzo dużo do swojego skarbu pieniędzy, nie? To u nas będzie wszystko razem istniało. Ja nie sądzę, że szybko z eteru zniknie sygnał radiowy czy telewizyjny. Raczej
11: może,
5: jest to mało prawdopodobne.
11: Może zostać jakoby taki rezerwowy w razie jakiejś awarii systemu internetowego, ale to nie w tym sensie raczej, bo no, w internecie już nie przeskoczył tego, nie nałożył tego odpowiednika, tego haraczu koncesji na fale radiowe, nie przełożył tego na radia internetowe, to jest nieprzekładalne, nie ma takiej opcji.
5: No,
12: w Polsce nie ma takiej opcji.
5: Pan Tusk 2 czy 3 lata temu, zanim pojechał do tej Brukseli, powiedział, że na razie abonamentu dla nadających w YouTubie czy tam w internecie, bo on to tak jakoś dziwnie powiedział, na razie się z tym wstrzymujemy, na razie. To jest słowo klucz, nie? Bo miały być rejestracje i miały być koncesje.
2: No, to są kwestie technologiczne, tak? Teraz, kiedy masz wszystko zabezpieczone HTTPS-em, to nikt nie jest w stanie zweryfikować, że tutaj sobie krawiec z Polski nadaje do polskiego gównoradyjka. Nie ma takiej technologicznej opcji, żeby to rozkodować. Nie ma.
5: No, i też jestem tej nadziei, że tak będzie, bo ja jestem w ogóle przeciwnikiem. No, wyobraźcie sobie początek radia, czyli tam przełom XVIII-XIX wieku, XIX-XX wieku i pojawiają się radia, tak? No przecież nikt nie myślał o tym, żeby jakieś koncesje przyznawać. Dopiero jak tam ze 20 lat to poistniało, czy jak internet 30 lat, zaczęło się robić ciasno, tak? Dopiero wtedy ktoś na to wpadł, żeby koncesje robić. W internecie się ciasno to nie zrobi, ale jak jest możliwość wprowadzenia podatku, to się go wprowadzi, a raz wprowadzonego podatku nie pozbędziemy się nigdy, nie?
2: No ale w tej chwili serwery mamy, z tego co pamiętam, w Niemczech, więc nawet jeżeli by nam chcieli wejść na plecy, to po prostu zrobię VPN na naszym serwerze, będziemy się łączyli do Niemiec, będziemy się łączyli z niemieckim serwerem i niech nas razem Andrzej Duda i Angela Merkel cmokną w pompkę, możemy sobie wybrać kto kogo.
9: No ja uważam, akurat potrzeba ma rację, bo ja na przykład mam taki też tam streaming, nie taki rezerwowy, kiedyś był Radio Quicks, a już lata nie nadaje, a jednak konto mam nieskasowane. Listen to Radio, na pewno to znacie. Bardzo fajny streaming za free, mamy duże prędkości i tak dalej. Tego nie da się skoncentrować, bo po prostu się nie da. Możemy, tak jak mówi, przez VPN-a się połączyć i tak dalej. A co do Radio FM, nie upadnie w Polsce. Jest 10 milionów radio słuchaczy Radia Maryja. Wyobraźcie sobie ich przestawić na internet. Nie, to nie upadnie.
0: A potrzeba? Mam pytanie, czekaj. Mam pytanie do potrzeby. Jak oceniasz skalę tej całej infrastruktury serwerowej, internetowej w Radio Nowy Świat? No, oni chyba muszą mieć bardzo silne serwery. My najlepiej wiemy, jakie obciążenia mogą być na stronie, jak ci wejdzie większa grupka osób, a tam no, mamy do czynienia z zupełnie jeszcze inną skalą. No to nie może być jakiś hosting tani. Ta liczba slotów też na Icecastie pewnie będą dwójce nadawali. No jak ty to od technicznej strony byś widział to Radio Nowy Świat?
2: Dzisiejszy koncert był nadawany z jednej strony na Amazon z 3 AWS, więc to jest nie do zniszczenia. I na czymś jeszcze usługi, której nie znam, jako strumień zapasowy, więc też wzięli to pod uwagę, ale to jest nie do zmiażdżenia. Są w stanie przyjąć, myślę, tak lekką ręką 10 milionów słuchaczy i nikt nawet nie zauważy różnicy.
5: Pewnie jeszcze mają kilka pasm od 32 do 320 kilobitów.
2: Ale to, kurde, to nie chodzi o pasmo wychodzące, to chodzi o pasmo, które będzie nadawało do ludzi. Kurde, Etam, czy ty musisz się w każdym słowie wpierdalać ze swoją antyczną gadką?
0: Spokojnie.
9: O sloty chodzi, ile może naraz słuchaczy serwer obsłużyć.
5: Znaczy tak naprawdę to chodzi o to, ile będzie sumaryczna wielkość transferu z powrotem.
9: Nie. Pojedynczych i unikalnych słuchaczy masz tak zwany slot, nie? I na przykład wykupujesz na 1000, na 10 000. Ja nie wiem, tam potrzeba powiedział, że oni gdzieś tam mają na Apple, nie? To podejrzewam. W milionach może być, no. Tak podejrzewam.
5: Okej, dobra, nie. Ja myślałem, że oni po prostu założą swój komputer, czy tam serwerownię do tego, tak? I to oni po prostu wykupują sobie
0: swój komputer
5: slotów u gotowego operatora, nie?
2: Ustawiam sobie Amigę, zlutują sobie kabelki. Jeżeli będzie 10 tysięcy słuchaczy, to zadziała 10 tysięcy słuchaczy. Jeżeli będzie 10 milionów słuchaczy, to zadziała 10 milionów słuchaczy, tylko że będzie ich to kosztować więcej. I tyle.
0: Ja sobie od razu wyobraziłem oczami duszy taką sytuację, że Wojciech Mann i tam ekipa właśnie rozmawiają sobie na spotkaniu jakimś ważnym spotkaniu, robią burzę mózgów, co tu zrobić z tymi serwerami, czy tu coś wynająć. No i zatrudniają eksperta i przychodzi taki Etam i mówi, no to
9: musicie
0: przynieść
9: swój komputer. Radio Color ma na FM-ie w Warszawie dalej transmisję. Przecież on by ich przygarnąć do siebie, powiedzmy, tam by była popularność w internecie i rozwijać, no ale no, nie pociągnęłeś tego tematu, no trudno.
2: To znaczy tak, w krótkich żołnierskich słowach czasami warto się odciąć i zacząć robić coś nowego. Nawet jeżeli masz jakiś projekt, prowadzisz coś, to możesz robić kilka projektów naraz, tak? I myślę, że byłoby to wadą dla Radia Nowego Świat, gdyby ono powstało na czy Radiu Kolor, czy na jakimś, nie wiem, czy na jakimś innym projekcie, który zrobili...
12: Zrozumiałem, a ty, no, tak ten, bo ja już się pogubiłem. Oni już nadają, czy nie?
2: 10 lipca o 6 rano zaczną nadawać.
12: A, lipca. Aha, okej, okay, dobra. Bo ja się pogubiłem, bo ty mówisz, że oni gdzieś tam nadawali, wykupili na tym Apple'u. Ja tak myślę, kurde, szukam po internecie, nie mogę znaleźć, no ale okej, okay, 10 lipca.
2: Dzisiaj był koncert Waglewskiego, to był, podejrzewam, test.
12: Okazjonalnie bardzo... po prostu. Tak, okazjonalnie.
2: Tak, który się po prostu sprawdził. No mieli taki problem, że im się COVID wtargnął do tego remontowanego studia i musieli się po prostu przetestować i się to niestety przeciągnęło, bo mieli właśnie w przyszłym tygodniu startować, więc teraz oficjalnym terminem są już wszyscy przebadani, zweryfikowani. 10 lipca, 6 rano startuje nowy świat.
12: Za to właśnie a propos daty, to mi się coś przypomniało, że od 1 lipca PiS podniósł podatki na żywność, bo mało kto o tym wie, możecie sprawdzić w internecie. No niestety pewne rzeczy będą dużo droższe z jedzenia.
5: A mieli obniżyć, cholera.
12: Nie. Proszę zagłębić się, Business Insider, tam jest nowe stawki VAT-u od 1 lipca. No i jedne rzeczy będą droższe, no zależy kto je.
5: Zobacz, ja trzy dni temu czytałem, ale nie powiem ci gdzie, albo słyszałem, że Kubańcy obniżają, czyli widzisz...
12: Tak, to jest oficjalna propaganda, że obniżają. Obniżają na takie rzeczy, co ty nie jesz, a podwyższają na przykład z 5 na 23, to jest 18% w górę. No po prostu weź to wystawki, jest tabela. No.
2: A, było coś takiego, że jakieś tam przegrzebki, owoce morza, potania... Nie, coś było, kurde, właśnie z owocami morza.
5: Ośmiornice pewnie.
2: No. ale to jest taki fajny produkt, który można zrobić, że no, polskie PKB idzie w górę, bo lokomotywy potaniały i kosztują zamiast tam 2 milionów, to 1,5 miliona, a chleb podrożał z 2 na 4 złote.
12: Jeżeli znaczek na poczcie kosztuje 70 milionów, no to trzeba te pieniądze skądś mieć, prawda?
2: No dokładnie.
0: Przekażmy może teraz głos Kunradowi, który dołączył do rozmowy. Witamy Kunrada.
5: Cześć Kunradzie, kiedy ostatnio wysyłałeś coś na poczcie ze znaczkiem takiego klejonego?
13: Nie pamiętam, było bardzo dawno temu.
5: No, widzicie. No może sobie drożyć akurat. Nie ma problemu.
13: Bardzo dawno.
5: Nie pamiętam.
13: W każdym to między innymi...
12: Sasina powiedziałem, że znaczek kosztuje 70 milionów.
0: Nie mówmy jednocześnie. Nie, jak jedna osoba mówi, to druga czeka. Oddajemy głos Kunradowi.
13: Witajcie wszyscy i uczestnicy tutaj debaty i słuchacze. Chciałem podrzucić takie moje tematy kontrowersyjne znowu. Otóż ja jestem przeciwny, uświadamiam sobie to, albo inaczej, zacznę inaczej. Był skandal teraz ostatnio w Wielkiej Brytanii, ponieważ w telewizji zapytano ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, czy on by ukląkł tam na kolano, żeby tam wspierać ten ruch Black Lives Matter w Ameryce i tak dalej. On powiedział, nie, że to takie klękanie na kolano, to tam się bierze z serialu, zapomniałem jakiego, Gra o Tron, Game of Thrones, i on tam i skandal wybuchnął, że jak minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii może nie wiedzieć, że klękanie na kolano to jest ruch Black Lives Matter w Ameryce. I to jest przykład na to, że ludzie nawet teraz nie mają tak zwanych kodów kulturowych wspólnych, czyli nie wiemy, o czym mówi. Ja na przykład, i to zaraz do tego powrócę, ja twierdzę, nie mówię, że jestem, bo nie musicie się z tym zgadzać, ale twierdzę, że jestem zbawicielem, jestem zbawicielem 44 i nie mam poparcia. W ogóle nocne radio... Proszę?
12: Ja w to wierzę, a jak mnie zbawisz?
13: No to mówię, nie wnikam. Ja tylko naturalnie mówię, że ja twierdzę. Ale ostatnio sobie uświadomiłem, ale dlaczego to nikogo nie obchodzi, że z Polski wyszedł zbawiciel 44? Przecież to było opisane w przepowiedniach.
12: No, ale przecież...
13: Ale ja... Nie przerywaj mi. daj mi powiedzieć to, tą narrację. Ja się uświadomiłem, ponieważ większość ludzi nie wie, o czym mowa. 44, a co to w ogóle ma? Dlaczego? Bo kod kulturowy, kultura inaczej. I teraz przychodzę do tego, co chciałem powiedzieć. Im więcej jest kanałów na YouTubie, im więcej radyjek, im więcej nadających, tym mniejsze szanse są na wspólny kod kulturowy narodu, czy kultury jakiejś chrześcijańskiej, europejskiej. Po prostu to się rozmyje w nicość, a ci, którzy są jakimiś wieszczami albo zbawicielami nawet, zginą w milionach kanałów, radyjek, podcastów. Nawet załóżmy, że nie ja jestem zbawicielem. Przyjdzie jakiś tam Zbawiciel, Chrystus, Jezus, ktokolwiek. On się kompletnie nie przebije nawet do jednej piątej społeczeństwa, bo zostanie zalany, bo każdy uważa, że on ma przekaz, który musi przekazywać na YouTubie, Twitterze, Facebooku, TikToku.
9: A ja to proszę bardzo, a czy Zbawiciel nie może się przebić na YouTubie, Twitterze i tak dalej?
13: Nigdy się nie przebije, bo ja...
9: Dlaczego?
13: Bo po prostu...
0: Bo za dużo jest wszystkiego.
5: Kultura, to jest intuicyjne.
9: Zbawiciel przebije się na YouTubie.
13: Ona ma tendencję do zaniżania poziomu, czyli jeżeli ja będę chciał poruszyć temat, czy Nietzsche miał rację i że Bóg umarł, że cokolwiek, że antychryst, że moralność pana i moralność niewolnika. Kogo to obchodzi? Patostreamerzy, którzy będą bekać na antenie, sikać, objadać się, cokolwiek robić, spać. Oni się przebiją.
9: Współcześni zbawiciele nasi.
13: No ale wiesz, ja zacząłem sprawdzać oglądalność i profesorowie, naprawdę kanały uniwersyteckie.
9: Ale dobra, tak poważnie mówiąc, no jeżeli to jest zbawiciel, ale dobra, ja się posłucham, a posłuchaj, jeżeli to jest zbawiciel.
13: Na tej antenie jest właśnie dowód, że pojawia się człowiek, który mówi, że jest zbawicielem 34 i nie może dokończyć zdania nawet, bo mu ktoś przerwał. Tak?
0: Bo Robert jest bardzo niecierpliwy. Tak.
13: Ilość wcale nie przechodzi w jakość. Im więcej, zróbmy sobie dodatkowy internet, 3 internety i to będzie katastrofa tej cywilizacji, bo my zaprzestanie między nami być jakakolwiek wspólnota. Każdy zajmie się swoją niszą, swoim obszarem zainteresowań i nie będzie miał żadnego pojęcia o reszcie narodu.
5: Po raz pierwszy się z tobą w 100% zgadzam, bez, że tak powiem, poprawek.
2: Ale słuchajcie, nie macie takiego wrażenia, że jeżeli by się pojawił Zbawiciel, to od Zbawiciela oczekujemy, że jest przynajmniej Synem Boga i jest w pewien sposób wszechmogący, wobec czego on jest w stanie teraz wymusić na, nie wiem, wszystkich komputerach teraz działających na całym świecie, żeby się podpieli do nocnego radia i go wysłuchali. Jest w stanie sobie zrobić takiego update'a na bazie danych YouTube'a, że nagle ze 144 wyświetleń robią się 44 miliardy wyświetleń i jest to pierwsza karta na czasie. Więc być może ten cały szum ma zastosowanie takie, że jest w stanie oddzielić nas od zbawicieli prawdziwych, od faryzeuszy.
9: No właśnie trafiłeś w sedno, potrzeba. Jeżeli, jeszcze raz mówię, jeżeli to będzie prawdziwy zbawiciel, to nieważne, że ktoś ma na YouTube patostreaming, tylko ten zbawiciel przyciągnie miliony jakichś tam odbiorców. To będzie prawdziwy zbawiciel.
5: Ale...
9: dowód.
5: Jest tylko jedno,
13: ale... przerwałeś mnie, ale ja chciałem powiedzieć o tym, że ja zacząłem, najpierw słuchacze mi mówili, ale ty nie nazywaj się Zbawicielem, nie nazywaj się Bogiem, powiedz, że jesteś tam filozofem ten przekaz twój trafi do ludzi. No to ja zacząłem śledzić ludzi inteligentnych, wykształconych, z tytułami, wykładowców uniwersytetów, oni mają kanały, na przykład ostrzegają o zmianach klimatu. Słuchajcie, ich słuchalności to jak sięga 1000, 5000, to jest góra. A wchodzę sobie na jakiegoś tam KC, jakieś coś tam, przegląd torebek, albo wychodzi jakiś nowy iPhone, ich oglądalności idą w miliony.
0: Ale czy do kogo masz żal?
13: W związku z tym twierdzenie, że ktoś, kto, a jeżeli wy twierdzicie, że ktoś cudowny, zbawiciel, To jest falacja, to jest błąd logiczny. Skąd u was założenie, że Zbawiciel ma być wszystko?
0: Robercie, żółta kartka dla ciebie. Ciężko się rozmawia, bo lubisz przerywać. Ja wiem, że w towarzystwie, jak się gada gdzieś, nie wiem, na imprezie, w kuchni gdzieś, to działa, to można się troszkę tak poprzekrzykiwać, dojść do głosu. Tutaj to zupełnie nie działa, bo ciebie nawet ciężko zrozumieć, jak wchodzisz ze swoim głosem, ze swoją wypowiedzią, ponieważ Skype się przez chwilę dostraja. Kiedy ja komuś przerywam na antenie, to jeszcze działa, ponieważ ja mam jakby tutaj, no tak poustawiane, że mnie troszkę głośniej słychać, powiedzmy, jak się zbliżę do mikrofonu i potrafię

0: mu tutaj tak wydzielać porówno głos, bo nawet nie lubię takiego prowadzenia, że o teraz 2 minuty dla ciebie, 2 minuty dla ciebie i tak dalej, nie? Więc ja niestety, jak jest więcej osób, muszę przydzielać głosy kolejno, tak więc Grzesiek teraz tobie przekazuje pałeczkę. Tak,
1: dziękuję, chętnie się odniosę, skoro już ten... Nie wywołałeś? Ja akurat mam fajną alegorię. Kunradzie, cześć w ogóle. To jest, trochę narzekasz. Jak na Antychrysta Zbawiciela nie przystoi, moim zdaniem, bo wyobraź sobie, że ile zespołów jest, ile rodzajów muzyki jest na świecie. Jest takich, ja wiem o 5%, pewnie 9%, no może przesadzam, wiem o 30%, o 70% pewnie nie wiem, bo są takie gatunki, podgatunki, że to się w głowie nie mieści. Na przykład bardzo lubiłem punk i tutaj, Robercie, potem pogadamy, ale ja bunkier znam, także o tym pogadamy. Punkowe kapele lubię i tak dalej. Ile set tych kapeli, ile tysięcy tych kapeli się nie przebiło nigdzie. Grali zajebiście, mieli teksty zajebiście, nie przebili się, bo w złym mieście zaczęli grać, na złej wiosce. A ty masz swoją kapelę, grasz swoją muzykę i mówisz, że ktoś gra jakiś tam pop, torebki sprzedaje i komuś się ta muzyka podoba i masz pretensje, bo twoja muzyka się nie podoba. No jednak do siebie miej pretensje, że nie grasz taką muzykę, to brnąc tą analogię.

0: za odgłosy. Przepraszam bardzo. Kto to tak jakąś szczotą drucianą coś czyści? Co to było?
1: Nie mam pojęcia, też słyszałem straszne dźwięki.
0: Ej, przyznać się, kto szczotą ryżową szorował jakąś blachę po nocy. Przyznać się. No, nie ma odważnych, bo ukaże wszystkich.
2: Możliwe, że to ja oparłem mikrofon o brzuch, ale czy bym szczasz tak?
0: Aż tak znowu nie etam.
1: Się, że to twój mikrofon oparty o brzuch. No to skończyłem właśnie. To jak z tą muzyką. To każdy gra swoją muzykę, każdy ma pieprznięcie na swoją muzykę. Jednej lubi, drugiej nie lubi. Jedni lubią skrajną muzykę techno, ale skrajni ludzie, którzy lubią skrajną muzykę, mogą mieć ten zbiór, w której mieszczą się jakieś tam dwa zespoły i oni kochają te dwa zespoły. To jest bardzo różne, bardzo specyficzne. Nie miej pretensji, że ktoś nie lubi twojej muzyki. Dziękuję.
0: Etamie, Kunradzie, musisz się trochę cierpliwości
3: ubrać. Ja myślę, że ideę Kunrada trzeba wziąć pod uwagę, obserwując poprzednich zbawicieli. Oni mieli pomocników. Na przykład gdyby była taka potrzeba 19 apostołów dla Konrada, którzy propagują, pomagają mu w propagacji jego idei, to by miał większą szansę, ale w pełni się zgadzam z tym, co on powiedział, że to nie tyczy tylko się jakichś tam takich górnolotnych rzeczy, ale w zalewie tego, co jest w tej chwili w sieci, każdy ma możliwość w tej chwili mieć swojej telewizji czy radia. To nie jest żaden problem. Jest dosłownie jeden dzień, żeby odpalić coś takiego. Tak, kłopot jest tylko w zgromadzeniu jakiejś grupki wokół siebie. To po prostu wszystko gniknie, tak? Sam tego doznałem, bo sam 7 lat temu odpaliłem wideobloga, zrezygnowałem, bo zasięg w urzędu 600 osób, czy tam 700 w najlepszym momencie i po prostu uznałem, że to nie ma sensu, tak?
0: No okej. Robercie, jesteś z nami? Nie, ja po kolei teraz idę i będzie cały czas teraz po kolei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Bo teraz tak jak powiedziałeś, że słabo słuchać teraz z laptopa gadam, to teraz zmniejszyłem o 10%.
0: O, i czy jest okej? Jest lepiej, jest sporo lepiej, ci powiem.
4: No ja na razie, wiecie co, pójdę, zapalę papierosa, troszkę mnie zganiłeś, ja się rozkojarzyłem, zapalę papierosa, posłucham się.
0: No i dobra, wstrzymujesz się od głosu, to tak, właśnie, tak. To nie jest żaden wstyd. Pamiętajcie, wstrzymać się od głosu. Nie traktujcie tego, że jak jest czyjaś kolej, to więc ja to myślę na ten temat, że tematy zostały poruszone. Etamie. No, ale
5: też skorzystam z tego, że już moja kolej minęła i pójdę sobie herbatkę zrobić, więc też się na chwilę
0: to bardzo ważna informacja, dziękujemy. Idź sobie pij herbatkę.

0: Potrzeba? Jesteś jeszcze z nami?
1: Oczywiście, że jestem. No w dalszym ciągu podtrzymuję, że jeżeli byłbym zbawicielem, to użyłbym tych swoich supermocy, żeby się wbić na kartę na czasie. Już wiesz, już pomijając wszystkie algorytmy YouTube'a, no na tym polega boskość, na tym polega wszechmocność, że łamiemy zasady. Więc czemu taki zbawiciel, który się przejmuje tymi torebkami, czemu się nie wyświetli jako reklama w tej reklamie torebek? Niech zbawiciele zaczną się uczyć systemu baz danych.
0: No, ja skorzystam ze swojego prawa wtrynienia się przed Kunradem jeszcze, któremu zaraz oddam głos i skomentuję tak, że Kunrad jest niemagiczny, Kunrad jest bezcudowy. Wielokrotnie o tym wspominał, że jest raczej Bogiem mądrości, zdrowego rozsądku. Nie ma tutaj za bardzo pierwiastka magicznego, co jest dziwne, nie? No bo faktycznie u różnych proroków, zbawicieli zwykle się oczekuje tego pierwiastka nadprzyrodzonego, że nagle się ludziom faktycznie jakiś powstanie wirus komputerowy Kunrad, który będzie treści kunradowe rozprzestrzeniał i sprawiał, że komputery będą same się łączyły z kanałem YouTube Kunrada. No coś takiego mogłoby nastąpić. Ale co na ten temat powie sam Kunrad?
2: Dziękuję ci za to wprowadzenie, ale tak mi przyszła na myśl, że jest takie zjawisko, prawo kogo? Tam było nazwisko nawet, argument ad Hitlerum, że dowolna debata, jeżeli trwa odpowiednio długo, to zejdzie na Hitlera. Nie wiem, prawo, nie wiem, Wilsona czy jakiegoś, nie, Godwina.
1: Godwina.
2: No to jest nowy argument, że każda rozmowa, gdzie pojawi się wspomnienie o kimś wartościowym, który ma coś do powiedzenia, nawet zbawiciel, przejdzie w kierunku wszechmocy. No bo to wszystko się da wytłumaczyć. No ale gdyby był wszechmocny, to przecież nie byłoby problemu. No to właśnie o to chodzi, że nie ma wszechmocnych zbawicieli. Nawet Jezus biblijny nie był wszechmocny i to jest do udowodnienia w Biblii. Na podstawie zapisów biblijnych, nawet jego wyśmiewali się z niego, no to co, jesteś wszechmocny, to zejdź z krzyża. No i nie zszedł. W związku z tym, jeżeli chcemy porozmawiać sensownie, rozsądnie, przestańcie sprowadzać dowolną rozmowę ze mną do argumentów wszechmocy i cudów. A teraz do rzeczy. Chodzi mi o coś innego, że w ogóle ja nie dzwonię o zbawicielach, tylko taki przykład podałem. Przejdźmy, nie wiem, czy możemy mówić o wyborach w Polsce prezydenckich.
0: Możemy?
2: Tak,
0: możemy zmienić temat śmiało.
2: Nie, ale czy możemy o wyborach prezydenckich rozmawiać? Czy sobie nie życzysz tego?
0: Nie, możemy, czemu nie? Możemy? No, chyba możemy, już nie ma ciszy.
2: Ja nie będę bez agitacji, nie będę tak, prowadził kampanii, zachwalał, tylko powiem tak, o dobrze, uogólnię to.
0: O, donate.
2: Załóżmy, że jest jakiś dobry kandydat z prawdziwej opozycji, takiej, spytam, może użyję słowa, z ludu, tak, że lud go wspiera. I to jest już znana prawidłowość politologiczna, że wypuszcza się kandydatów zajęcy. Taki prawie jak ten mainstreamowy, ale pojawia się, że on tutaj, tam, wiecie o co mi chodzi, o kogo mi chodzi i tak dalej. Dlaczego? Bo jest rozpoznana w kręgach władzy prawidłowość, że im więcej nadających, w cudzysłowie kandydatów, tym po prostu się rozpływa ta wiadomość tego jednego prawdziwego kandydata z ludu. I nie będę nazwisk używał. Jest po prostu tak zwany sygnał do szumu, zjawisko sygnału do szumu. Im więcej jest nadających, tym więcej jest szumu i tak dalej. O co chodzi? Ktoś powiedział, bo jest wielu ludzi, którzy lubią tam jakieś odmiany rocka. Co mnie to obchodzi? Im więcej idziemy za przyjemnością poszczególnych ludzi, tym mniejsze mamy szanse na wytworzenie kultury narodowej, która będzie nas spajać. A jak nie będzie wspólnej kultury, załóżmy, że wszyscy musimy słuchać krakowiaka czy jakiegoś kujawiaka, bo nie ma innych opcji. Nikt nie nadaje żadnego heavy punk metalu tam. Wszyscy od dziecka słuchamy kujawiaka, krakowiaka, mazurka. Coś nas łączy. Przychodzi wróg, to my mamy się do czegoś odwołać. Znamy słowa hymnu narodowego.
0: Przepraszam, Kunradzie, że ci przerwę, czyli ty optujesz za za tym, żeby właśnie tak przymusić trochę do tego, żeby słuchali wszyscy tego kujawiaka, bo to nas jakoś tam jednoczy,
2: tak,
0: scala.
2: Mówiąc wprost,
0: no to dzięki, to przepraszam, ale się wypisuję z grona twoich wyznawców. Nie chcę, żyć w takim świecie, gdzie muszę słuchać kujawiaka cały dzień, kurwa.
2: Podsyłam taki pomysł, że dla dobra polskiej kultury narodowej trzeba koniecznie zamknąć nocne radio, żebyśmy wszyscy tylko i wyłącznie słuchali trójki. O, co wy na to?
0: Nie, no kujawiaka. Grzechu, jesteś z nami, Grzesiu.
3: Tak. To w historii były takie już przypadki. Było radio takie, które nie można było ściszyć, wyłączyć. Nazywało się kołchoznik, coś takiego?
2: Kołchoznik.
3: Kołchoznik, właśnie. No to widzę, że bierzesz wzorce z dobrych źródeł, tak? Korzeni czerpiesz.
2: Sprawdziły się. Oni to wiedzieli, że jak wypuścimy i każda chata w kołchozie będzie sobie słuchała czego oni chcą i każdy czego innego, to się nie da zjednoczyć tego społeczeństwa w jakąś taką koherentną całość, która się oprze na wale imperialistów ze wschodu i zachodu.
3: Wiesz co, wiem do czego pijesz, bo na przykład tak chcę odbić piłeczkę, ale przyznać, nie, tak, że wiem o co ci chodzi. Na przykład Beatlesi mieli w tym apogeum swojej popularności ileś, no teraz nie powiem z liczby, nie chcę głupoty pierdolnąć, ale ileś tam milionów fanów, tak? I w dzisiejszych czasach to jest nie do powtórzenia. Czemu? Bo wtedy właśnie w różnych krajach było tam kilkanaście, w Ameryce oczywiście od pierwszego telewizora było 100 kanałów, a do drugiego telewizora było 10 tysięcy i tam zawsze było dużo, ale w normalnych krajach było kilka kanałów i tych Beatlesów grali. I oni gdzie do jakiego kraju nie przyjechali, mieli no, miliony fanów. To nie jest do powtórzenia, ten sukces, bo to nie jest dokładnie. Teraz to się wszystko rozprasza i o te zespoły punkowe mi chodziło i tak dalej, bo jak tu ci rozmówcy nasi zarzucili, że ty nie masz mocy. Ja nie do tego piłem, bo na przykład każdy, kto chce grać, wiesz, zakładasz sobie kapelę pod tytułem Antychristos, ktoś zakłada kapelę pod tytułem Zielone Żabki.
4: Powinien przestać sprowadzać początek swojej wypowiedzi do wyjaśnienia
3: kapela
4: własnego statusu w boskiej hierarchii.
3: I tak dalej.
4: My to
3: jest
4: już wiemy, co on radzie 44.
3: W cudzysłowie kapel. I na przykład jest takie Leonard Cohen, ty chcesz nim być, tak? Chcesz być Elvisem Presleyem wśród Jezusów. Ale
0: no,
3: on czymś
0: nie
3: zdobył tą publiczność, ty tego, no co masz do zaoferowania? Tylko w tej, wiesz, w metaforze religijności.
0: To poproszę, o krótką odpowiedź Zbawiciela, co masz do zaoferowania. Grzesiek zapytał, co masz do zaoferowania. No trochę czasami cofam tutaj kierunek, ale to proszę o zwięzłe wypowiedzi wtedy.
2: Jeszcze raz protestuję, to nie jest rozmowa o mnie ani o Zbawicielu. Ja
0: podam
2: tylko przykład. Ja rozmawiam o kulturze i o radiach, że im więcej jest nadających, tym wartościowy przekaz ma mniejsze szanse.
0: No ale to
2: na
0: trzeci raz, już powtarzasz, to zostawmy.
2: Już o Zbawicielu, bo dobrze. Nie o tym chcę.
0: Też były takie zarzuty do ciebie, że właśnie zbytnio eksponujesz, wiesz, że ja jako tutaj Zbawiciel i tłumaczysz hierarchię. Wydaje mi się to właśnie ten zarzut nieprawdziwy, bo Kunrad właśnie unika, jak widzicie, rozmawiania o swoim mesjanizmie troszkę, tak jakby przybastował i chce samym przekazem innym, jakimś przekazem związanym z czym innym do was.
2: Ja może podam kolejny przykład, bo to mnie dotyka. Ja uważam siebie za tak zwanego inteligenta, elitę narodu.
0: Skromny.
2: I co się okazało? Ja nie mam dostępu do Netflixa. W związku z tym okazało się, że jestem outsiderem, jestem poza kulturą. Ja nie mam o czym rozmawiać z innymi członkami narodu, ponieważ nie wiem, co oni oglądają. Nie mam dostępu do subskrypcji kanałów telewizyjnych, a w społeczeństwie po prostu się ogląda tam Gry o Tron, House of Cards i tak dalej. jak nie jesteś odcięty od dostępu do jakiegoś kanału, na przykład N+, czy jakieś tam w Polsce są Kanal Plus, nie kupiłeś tego boksa, po prostu jesteś w innej bańce medialnej, kulturowej, nie macie ze sobą o czym rozmawiać. I to jest problem. Im więcej tych telewizji, kanałów, boksów i po prostu tym więcej jest baniek kulturowych, baniek medialnych, które na siebie nie zachodzą.
0: No dobra, ale to już trochę się powtarzamy.
2: Elity nie mają o czym ze sobą rozmawiać.
0: Etam chyba nas opuścił, nie wiem, po angielsku, podobnie jak wcześniej Błażej. Słuchajcie, tak wiecie, ja nic nie mam przeciwko tutaj Anglikom, dżentelmenom i opuszczaniu po angielsku, ale można by tak powiedzieć, nara przynajmniej, a nie tak, ani dziękuję po całym, ani po całym je w dupę. Robercie, teraz ty przemów do nas, jak masz coś do powiedzenia.
5: Ostatnie zdanie, co wygłosił Konrad, tak? Konrad.
0: Tak.
5: Ja nie mam dostępu do Netflixa, no to mi się wydaje, że po prostu na własne życzenie nie masz dostępu. Bo ja mogę powiedzieć, ja nie mam dostępu do bułeczek, bo jeżeli mnie stać na bułeczki, to ja sobie kupuję bułeczki, a jeżeli nie, to ja nie mam dostępu do bułeczek. To jest absolutną nieprawdą, że ty nie masz dostępu do Netflixa. Ty nic nie robisz w tym kierunku, że nie masz dostępu do Netflixa. Ty masz dostęp do Netflixa, tylko nie chcesz z niego korzystać, bo ty możesz mieć takie coś, że ty nie chcesz być mainstreamem, nie chcesz oglądać tych seriali, bo ja na przykład ostatnio obejrzałem ten, co reklamują w lesie, czy coś takiego. Nie ujął mnie ten serial. A to nie można powiedzieć, że ty nie masz. Ty po prostu nie chcesz tego mieć.
0: Okej, to Konrad się może odniesie za chwilkę.
2: Słuchaj, taki argument znowu z wielości. Otóż nawet gdybym mógł mieć dostęp do Netflixa, to tu jest tyle tych Netflixów, jest BritBox z kanału BBC i inne, po prostu Apple TV, ktoś tam jeszcze zakłada, po prostu jest tyle inaczej. Kiedyś po prostu, ja wiem jak było za komuny, był jeden kanał telewizji polskiej. I co czwartek, czy co powiedziałem, była Teatr Telewizji, a co czwartek była Kobra.
5: Kobra.
2: I wszyscy w całej Polsce wiedzieli, o czym mówić jutro rano w pracy, po pracy. Teraz nie wiesz, bo a ty masz BitBoxa, a ty masz Apple Play, a ty masz Netflixa, to nie mamy o czym ze sobą rozmawiać, bo nie ma wspólnego kodu kulturowego.
0: Czyli żeby było przaśnie, chujowo, żeby był jeden kanał, Pankracy w telewizji i generał Jaruzelski w wiadomościach jako speaker, ale wtedy Konrad będzie miał szansę, bo nie będzie nic do wyboru, ludzie się rzucą na cokolwiek, no to się rzucą też na takiego Konrada siłą rzeczy, cały naród i wtedy właśnie się stanie się to. Potrzeba, jak ty to widzisz?
2: Kanał opozycji, a teraz jest tyle, że właściwie nie wiadomo co oglądasz.
0: W dupach przewracało od tego dobrobytu. Byłby jeden serek, jedne lody, to wszyscy by jedne dobre jedli.
2: Piekło nadmiaru.
0: Dokładnie. Zgodzisz się, potrzeba, z tym?
1: No, zdecydowanie tak. Uroki kapitalizmu, w których mogę sobie wybrać jeden z moich tam, nie wiem, 380 kanałów, gdzie mogę sobie wybrać, czy chcę obejrzeć serial dokumentalny, czy chcę sobie obejrzeć film na HBO, czy chcę sobie wrzucić kanał informacyjny. I to, że nie jesteś w stanie się przebić, nie powinno być tutaj w żaden sposób dla mnie ograniczone, ponieważ ja ten telewizor wyłączę w momencie, kiedy nie będę miał dla mnie konsumowalnego kontentu. To, że sprowadzimy sobie nagle do trzech kanałów, pamiętaj, że już pewna rewolucja kulturowa się zrobiła, ona już zaistniała i nie możesz z tym nic zrobić. Jeżeli odbierzesz ludziom to oni zwyczajnie wyłączą ten telewizor i wyjdą sobie, pójdą się przespacerować po parku, co myślę, że im lepiej zrobić niż jakikolwiek serial telewizyjny, ale przechodząc do Adremu, no to jednak sądzę, że to, że chcesz tutaj, nie wiem, wydaje mi się, że chcesz uzyskać jakiś monopol, tak wbić się jak jakiś Kaszpirowski, czy ten, który był od rąk, które leczą, energetyzować butelki wody, czy być jakimś studiem Lotto, żeby być jedynym rozwiązaniem na wieczór dla ludzi. Te czasy już minęły. One były 30-20 lat temu, tak? One już się dawno skończyły. Ludzie mają naprawdę fantastyczny wybór i nie masz absolutnie żadnego wyboru, żeby zwyczajnie próbować się przez to przebić, więc nie wiem, mam wrażenie, że próbujesz w pewien sposób zmonopolizować media tylko i wyłącznie dlatego, żeby twój przekaz czy przekaz jakiegokolwiek innego człowieka był jedyny. Nie, ludzie mają w dalszym ciągu wybór wyłączyć ten pieprzony telewizor i wyjść na zewnątrz i to faktycznie by im się przydało. Natomiast co do samego Netflixa, jeżeli sobie swoją dyskusję ze swoimi kumplami, czy to z pracy, czy gdzieś z kolejki do zasiłku opierasz na tym, co możesz sobie porozmawiać na temat ostatniego serialu w Netflixie, to mi się wydaje, że to, jeżeli to jest jedyna nić porozumienia, to nie są ludzie, którzy są warci twojej uwagi.
0: Dobrze, w tym momencie ogłaszam, że słuchacz Robert ad vocem odniesie się do wypowiedzi posła Potrzeby. Słuchamy, były 2 minuty.
5: W zasadzie to do wypowiedzi Kunrada, ale z Potrzebą to się w 100% zgadzam, bo ja przeżyłem 2 programy telewizyjne. Przeżyłem to, nie było jeszcze internetu w latach 80. Pierwszych, jak komputer miałem na swój region, ale to nieważne. Ja nie chciałbym wrócić do tych czasów. Właśnie całe to jest piękno, że mamy wybór. Mamy 500 kanałów na przykład satelitarnych, mamy tysiące, miliony stron internetowych, ale jeżeli na przykład my się gromadzimy tutaj, w jednym miejscu, w tym radiu nocą, to znaczy, że my dokonujemy wyboru, ale świadomego. I to jest piękne. I Konrad, ty to mówisz, że tobie by było fajnie, żeby było... Bo to jest rozproszenie. Nie jest rozproszenie. Ludzie się, jakby bańki takie powstały informacyjne. Jedni właśnie przy Radiu Maryja się gromadzą, inni przy Radiu Nocą, inni przy Tok FM i tak dalej. I te bańki są piękne, bo to jest różnorodność. Ja nie chcę wrócić do 2 programów i do internetu, które strony wyglądały jak maszynopis. Tyle.
0: Czas wypowiedzi minął, panie pośle. Zatem czy poseł Potrzeba chciał jeszcze coś ad vocem w trybie... Nie wiem, jak to... W trybie natychmiastowym?
5: Bez żadnego trybu.
0: Czy posiada wiedzę? Poseł Potrzeba nie posiada wiedzy. Dobrze.
1: Nie, no... Bez żadnego trybu to ja powiem, że w 100% się zgadzam z przedmówcą i teraz to nie można, bo cipa wyborcza, więc ruch 8 gwiazdek. Bać pism.
0: Ktoś tak cichutko złamał ciszę wyborczą chyba tutaj. Ale ja ledwo co słyszałem, więc to nie, pewnie się nie poszło w eter. No, Grzechu, jesteś z nami.
3: Tak, i mam bardzo, myślę, że ciekawą odpowiedź, chociaż Kunradzie, to trzeba ci przyznać, że kiedy się pojawiasz, mieliśmy jakiś temat i nagle rozmawiamy wszyscy o tobie. To jest twoja zaleta i szacun za to, gdzie to jednak ten pierwiastek z Mesjasza gdzieś tam, wiesz, masz.
0: No, że jest taki absorbujący sobą.
3: Dokładnie. No. Chodzi mi o to, że ten dress code właśnie dawniej było tak, że była jakaś biblioteka w jednej wiosce, ksiądz w drugiej wiosce, w trzeciej wiosce coś tam było i ludzie byli bardzo podobni do siebie i odgradzali się tam granicami większymi lub mniejszymi, potem już był inny język, więc tym bardziej była granica większa i tak dalej, i tak dalej. Teraz wszyscy mieszamy się między sobą i różnimy się na odległość właśnie. Na przykład mój sąsiad w ogóle, no nie wiem, co on tam lubi, raczej nocnego radia nie słucha. Po prawej stronie, po lewej stronie nie wiem, co on słucha, ani mnie to nie obchodzi, ani ziemi, ani grzeje. Mogę sobie na to pozwolić, bo w XXI wieku mieszkam, tak? I wszyscy możemy sobie na to pozwolić, że łączymy się w wirtualnej rzeczywistości, która... Nie lubię tego powiedzenia wirtualna rzeczywistość. W każdym razie, o co mi chodzi? Dawniej był ten dress code na poziomie wiosek, teraz jest ten dress code na poziomie jednostek, które rozpoznają się inaczej. Kunradzie, dawniej było takie powiedzenie, że to był ten film, o którym rozmawiało się w tramwajach. Czy ten temat było takie, że był dobry film, czy tam dobry...
2: Ogólnie się... w pracy, przy papierosie, przy kolacji, tak, ktoś tak, się...
3: Tak. I słuchaj, ale żeby skończyć, już ci oddaję głos i właśnie, ale oprócz tego filmu nic cię z tą osobą lub niewiele więcej nie łączyło. Teraz, jak ktoś ogląda chińskie bajki, określone, nie znam się na tym, ale taki przykład, i spotkasz drugą osobę po jakimś małym znaczku na plecaku, koszulce, nie wiem, czy powiesz jakiś żart i druga osoba cię rozpozna, to wy macie takie dwa światy. Owszem, mało takich osób znajdziesz, ale jak już spotkasz, to masz takie, wiesz, zepnięcie dwóch światów, że ty gadasz setkami godzin nagle. Tak jak tu w radiu się spotykamy, myślę, że to podobny mechanizm działa, że ten dress code zrobił się bardziej zróżnicowany. Trudniej się znaleźć, ale jak się już znajdziesz z kimś, to masz dużo więcej wspólnych tematów i myślę, że to jest fajne.
0: Czyli można znaleźć jakąś pokrewną duszę za pomocą właśnie pewnych sygnałów, znaków, drobnych takich niuansów w postaci jakichś popkulturowych, nie wiem, naklejek, przypinek, plakatów, obrazków w awatarze,
3: tak, tylko dodam,
0: obrazków na koszulce.
3: Tak było, tylko to się staje coraz bardziej wąższe. Węższe, to się zawęża właśnie.
0: Nie, wąższe się mówi.
3: Wąższe to nie.
0: Wąższe, wściekły wąż. A tymczasem się tutaj... Jak?
1: Wężne.
0: Wężne. A tymczasem pojawił się na naszym czacie. No, pozdrawiamy tych, którzy słuchają nas dla przyjemności, dla fanu, ale też tych, którzy służbowo słuchają. I nie piję tutaj w sposób oczywisty, być może do Antoniego Enkiego z 4. Departamentu SB. Czy ja brzmię jak Michalkiewicz trochę? Bo zaczynam chyba łapać ten flow.
1: Nichuja.
0: No dobrze, to się popisał pan Potrzeba wulgarnym językiem z Rynsztoka, wielki radiowiec z językiem z Rynsztoka. Przepraszam,
1: to
0: ja jestem jednak wychowany w innym.
1: Marksizm lingwistyczny.
3: Krawiec, nie Marcinkiewicz, tylko...
2: Michalkiewicz
3: jest bardziej serdeczny, taki jakby od cioci na imieninach właśnie wrócił i tak sobie mówi.
0: Właśnie wykryłem, że na naszym czasie... I się śmieje sam z siebie, tak trochę się rozbawiają go jego własne żarty i właśnie taki się tu pojawił na czacie jeden, który mówi, napisał, że cytuję... I komu przeszkadzał miś uszatek, no to no, coś takiego bardziej.
1: No już bliżej.
3: I przeciąga dłużej. Komu przeszkadzał? Tak, tam dłużej. Sorry.
0: I taki mentorski ton mu się czasami włącza. Przepraszam. I musicie sobie właśnie zdawać sprawę z jednej właśnie podstawowej rzeczy. Nie, musiałbym posłuchać. Mam tak, że jakbym teraz posłuchał sobie Michalkiewicza, to bym go sklonował, tak jakby już mój mózg potrafi takiego klona zrobić trochę w głowie. Klona, zapisać jakby taki schemat, szablon, w którym są zawarte różne informacje. Ekspresja, tempo mówienia, sposób, pewne takie naleciałości językowe, akcent, no wszystko to, co się składa na sposób ogólnie mówienia, to potrafię sobie jakby to tak zwizualizować, nie? I zebrać do kupy. No okej. Czy Robert chciał... Konrad chciał, kurczę, Konrad to na pewno chce coś powiedzieć. Konradzie.
2: Tak. Ja mam argument ostateczny, który tutaj pokona was w cudowny sposób, ten spór. Spór jest...
3: 30 ton, sorry, przepraszam, ale argument ostateczny.
0: O, to dobre.
2: Nie pokonacie tego argumentu. Może argument już nawet ostateczny. Odwołanie się do zbawicielstwa nie pomoże.
1: Ostatecznie rozwiązanie kwestii radiowej.
0: Konrad, to tak jak Himeny, tylko że nie potęgę posępnego czerepu, tylko argument ostateczny. Przepraszam, już nic nie mówię. Okay.
2: Ostateczne rozwiązanie kwestii mnogości nadających kulturę. Ale słuchałem ostatnio rozmowy Moniki Jaruzelskiej z Rafałem Ziemkiewiczem i oni też wspominali, że coś się dzieje niedobrego, że mówi, chyba Jaruzelska powiedziała, że dzieci, badania psychologiczne pokazały, że dzieci w Azji to marzą o tym, żeby zostać tam inżynierem albo kosmonautą, a dzieci europejskie marzą, żeby zostać youtuberem. Czyli po prostu w cudzysłowie nie robić nic, tylko sobie włączyć kanał i gadać o czymś, tak? I się śmiać i coś tam dyskutować. I że to jest niepokojące dla rozwoju naszej cywilizacji. A teraz argument mój ostateczny. Argument z kapitalizmu, czyli po prostu ten spór, czy im więcej nadających, tym lepiej, a ja twierdzę, że im więcej nadających, tym gorzej, rozwiązuje w ten sposób, że i posłuchajcie sobie wszystkich tam nadających, różnych tam atorów, nieatorów, wszystkich. A proszę was, zanim będziecie słuchać, to kliknijcie, dajcie łapkę i nie wyłączcie adblocka, żeby mnie...
0: Właśnie, dajcie łapkę w górę, dajcie łapkę w górę.
2: I nie będę używał słowa na ży i słowa na by i nie będę używał słowa na y, bo mi zniszczą monetyzację. Chodzi o pieniądze. Im więcej jest nadających, to tym mniejsze są szanse, że każdy z tych nadających w ogóle zarobi na mikrofon.
0: Już czwarty raz to samo, Kunradzie. Jestem zawiedziony trochę tobą.
2: Ja nie mówiłem tego argumentu jeszcze.
0: Mówiłeś, że im więcej, tym jakby to słabsze to wszystko jest i bardziej rozmydlone i tak cały czas to powtarzasz.
2: Jest, może być stuprocentowa dobra jakość. Nie ma możliwości na utrzymanie się, na zarobienie na chleb.
0: No dobra, to jak zwał, tak zwał, no ale chodzi o to, że to jest do dupy. Jak jest za dużo do wyboru i dużo małych, to jak, lepiej jak jest jeden duży. No,
2: To jest zupełnie inny argument. A mój argument jest nowy. Doba ma 24 godziny. Jeżeli jest tysiące nadających, to nawet gdyby zamożni ludzie chcieli słuchać tego wszystkiego i płacić abonamenty na to wszystko, nie ma takiej możliwości.
0: So boring.
2: Przesłuchasz wszystkiego. Po prostu im więcej nadających, tym się zmniejsza na nadającego ilość pieniędzy, które słuchacze są w stanie na nich wpłacić za słuchanie.
1: Okej, to pytanko. Jeżeli
2: nie
1: ktoś...
2: utrzymają się, nie ma szansy.
1: Kundradzie, pytanie. Czyli jeżeli ktoś ma parcie na gąbkę, chciałby sobie na przykład założyć nowe swoje dzienne radio i chciałby sobie porozmawiać, stworzyć nowe medium, które jeszcze bardziej zaszumi ten bardzo zaszumiony system, no to co, powinniśmy go prądem po jajach pieścić albo powinniśmy go do obozu koncentracyjnego wysłać? Co mamy zrobić? Mamy wolność. Mamy wolność mówienia, to co nam się podoba, mamy techniczne możliwości, żeby puszczać to w świat. W jaki sposób to rozwiązać? Kundradzie, proszę.
2: Słuchaj, ja na razie zastrzegłem na początku mojego wejścia, że podrzucam temat do debaty. Ja na razie albo nie mam takich rozwiązań, albo nie chcę ich mówić. Zasadniczo ja widzę problem. Na przykład byłbym, nie wiem, jakieś kryterium, żeby to, co powiedział jeden, chyba Błażej, żeby ktoś, kto nadaje w radiu, potrafił wymawiać R, albo nie seplenił, albo jakieś kryteria, słuchaj.
0: A ja uważam, że liczy się treść. Ja uważam, że liczy się treść, a nie to, jak ktoś się wypowiada. To nie jest takie bardzo istotne. Ja stawiam na treść, na przekaz. A to, że tam może dykcja nie zadobla, Enki się rozwolił, cześć Enki.
6: Cześć.
0: Enki też ma bardzo dobrą dykcję.
6: No słuchałem. Właśnie. Cześć. Chciałem powiedzieć, że wolny rynek jest zajebisty. Jestem w ogóle na antenie, czy mnie wywodzą?
0: Jesteś.
6: No bo przyszedłem słuchać lepszego radia. Moje tam leci, ktoś tam rozmawia.
0: Znowu. I zostawił ich... swoich apostołów.
2: Przepraszam, Enki, mogę tu uderzyć z flanki, ze wschodniej flanki, bardzo ostro w ciebie uderzę, pozwól mi.
0: O, w te
2: walki. Enki, ty jesteś takim przykładem tego, co mnie po prostu doprowadza do furii, bo ty włączasz kanał i każdy, kto się połączy, może wejść i gadać godzinami. Ja myślę, ale czego mam słuchać, skoro tu każdy może komentować komentarze i każdy gadać, to kogo ja mam słuchać? Ja nie mam czasu 8 godzin Enkiego audycji słuchać, żeby coś wyłowić ciekawego. A tam są u ciebie bardzo ciekawi ludzie i bardzo ciekawe informacje potrafią powiedzieć.
0: Panie Antoni, padły tutaj bardzo konkretne zarzuty. Co pan na to?
6: Tak, zbieram energię na odpowiedź. Kunrad, no nie ma powrotu do czasu, gdzie się siedziało gdzieś tam w SB i podsłuchiwało księdza albo jakiegoś, nie wiem, elektryka. No, teraz jest wolny rynek, no sorry. To już, to są Nevrati.
0: No.
6: Koniec.
2: Ale to jakieś koncesje od Ministerstwa Kultury przynajmniej, że dostajesz koncesję, żeby komentować Łękiego.
6: Jakbyś na przykład przeanalizował zarobki Ziemkiewicza, to byś wiedział, dlaczego on nie cierpi YouTuberów, bo...
2: Bo mu psują zarobek.
6: Posłuchaj, bo... YouTuber zarobi sobie tam 100 zł, zarobi 1000, niektóry zarobi 1 000 000 zł, Ziemkiewicz zarobi kilkanaście milionów złotych i YouTuberzy po prostu mu te pieniążki zabierają, dlatego to go wkurwia. Dlatego też cały światek artystyczny przenosi się, ten mainstreamowy przenosi się na YouTube'a, przenosi się nawet na takie gówno jak TikTok. Przenoszą się sławy ze srebrnego ekranu na YouTube, ponieważ tam są pieniążki. Dlatego tak ich irytujemy i dlatego przyszedłem do Krawca słuchać Krawca, bo jest lepsze radio od mojego, które jest chujowe.
0: Wcale tak nie jest, Enki. Wcale tak nie jest. To właśnie twoje jest lepsze. Ja mam często kompleksy słuchając ciebie, wiesz?
6: I wzajemnie.
0: Nie no, żartuję. Faktycznie to jest takie byle jakie. Ja to nie lubię Enkiego za bardzo. Nudne, słabe, kiepsko przygotowane. Debile dzwonią. Nie. Odradzam.
2: Nie no, radio Enkiego polega na tym, że tam są perełki, jakich nie znajdziesz, nie usłyszysz w najlepszych kanałach mainstreamowych i alternatywnych. Tylko jest tego przez nie wiem ile, 10-20%, a reszta to każdy z tam
0: Ale nie
2: chodzi,
0: może być 100% debeściaków, wiesz. No zawsze tych najciekawszych, najmądrzejszych to jest jakaś tam grupka, nie? I oni stanowią taki creme de la creme. No to jest chyba normalne, no a ty byś, nie wiem, oczekiwał, że tam wszyscy będą zajebiści, w ogóle mądrzy, charyzmatyczni, ze świetną dykcją, kupa wiedzy wspaniałej przekazana, wszyscy? To, nie, to...
6: Telewizji od rana do wieczora, od 7 rano do 23, nie, to się nie da.
0: Zresztą, nie wiem, my tu się spotykamy i gadamy sobie trochę tak, jak się gada na jakichś spotkaniach, przyjęciach, imprezach, nie? W knajpce, przy stolikach sobie ludzie siedzą, gadają. To nie jest... Każdy ma trochę inne wyobrażenie może tego, czym powinno być to radio, czy jakiś tam stream, czy kanał YouTube'owy. No trochę się różnimy tutaj. Nigdy wszystkim się nie dogodzi. Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. No więc nie ma co na to liczyć. Ja w ogóle bym tak na miejscu ludzi trochę wyluzował, wyjął kijaszka z tyłka i po prostu brał to co jest. Nie miał jakichś wielkich oczekiwań, po prostu się bawił trochę tym, zadzwonił, coś fajnego powiedział. Może jak ktoś uważa na przykład, że coś jest słabe, to niech sam dołoży starań, żeby było lepsze, nie?
6: Dokładnie, tak właśnie ja u siebie jebię ludzi, jeżeli tam właśnie mają taką roszczeniową postawę, i żeby weszli na antenę po prostu i pokazali, co... Żeby wnieśli jednym zdaniem, jedną myślą, ubogacili kulturowo.
0: Robercie, przepraszam bardzo, że trochę czekałeś, ale tutaj...
7: No dobrze, to ja to czekam na swoje kole. Po pierwsze, to bym chciał pozdrowić Jankiego i niech da mi linka na te swoje radio, bo nie miałem okazji ciebie słuchać, a zareklamowałeś się super, także z chęcią tam któregoś razu wejdę i zobaczę, co tam się dzieje u ciebie. A tak do Kunrada. No Konrad mówi o tych pieniądzach, o, bo jest za dużo ludzi, to nikt na YouTube nie zarobi. Najgorszy sort człowieka to jest taki, który liczy innych pieniądze. Nie martw się o tych ludzi. Jeżeli ktoś jest dobry, zarobi więcej, jeżeli ktoś jest gorszy, zarobi mniej. A dla mnie takie wyliczanie, że ktoś tutaj... Dla mnie ty jesteś po prostu taką osobą, która... jakby robi to świadomie, wchodzi tutaj i wywołuje dyskusję, bo wcale ci nie chodzi, żebyś był mesjaszem i tak dalej. Chcesz po prostu zaistnieć i okej, okay, istniejesz, ale to, co mówisz, to się kupy w ogóle nie trzyma.
0: Bardzo dużo zależy jednak, jak się okazuje, od tego, jak coś nazwiemy. Jeśli nazwiemy się Mesjaszem, a jak na przykład się nazwiemy mędrcem, czy przewodnikiem duchowym, to wszystko się jest niby podobna profesja, podobny fach, ale ludzie bardzo różnie odbierają, ponieważ kojarzą Mesjasz czy coś tam z jakimś już konkretnym systemem, z jakimś odniesieniem.
7: Tak, Krawcze, ale ty nie zauważyłeś jednej rzeczy, jak tutaj Konrad wszedł, on powiedział, ja jestem takim Mesjaszem, który wyjechał z Polski, nikt tego nie zauważa, a ja powiedziałam tak, ja cię zauważam, nawróć mi i tak dalej. I on urwał ten temat, a ja chcę być jego wyznawcą, tylko niech on mnie przekona do siebie.
0: Nie wiem, czy dla Konrada teraz jest atrakcyjne staranie się o pozyskanie jednego wyznawcy. Może on by chciał, żeby ogólnie był jakiś napływ. Czy potrzeba, chciałbyś coś dorzucić, bo widzę, że troszkę tu czekasz, czy sobie słuchasz?
1: Wiesz co, chwilowo nie, bo robię inne rzeczy.
0: Okej, okay. To Konrad chciał się odnieść jakoś.
2: No więc jeszcze raz mówię. Przestań gadać o mnie, tak? Zapomnijcie o mnie. Poza tym nigdy nie mówiłem, że jestem Mesjaszem. Tylko Albdziesza, koniec o mnie. To jest zjawisko powszechniejsze.
3: Wtrętka zamierzona, nieprzewidziana, żółtą kartkę dostaje. Mówiłeś miliard razy, że jesteś...
7: Tak.
3: No, Mesjaszem też, nie mów, że nie.
2: Buddha, Buddha, ale to jest taki przydomek, ale o tym, że jestem Mesjaszem, na razie nie rozpowiadałem się. W każdym razie zostawmy ten temat, nie atakujcie ad personam. Ja mówię argument o czymś, że się ludzie, twórcy kultury nie są w stanie utrzymać, a przynajmniej na odpowiednim poziomie, jeżeli tych twórców kultury jest z kilkaset tysięcy, a wy mówicie, a bo ty Mesjaszem, a mów o twórcach kultury.
0: Ale Konradzie, bardzo...
7: Ale mówiłem, dlaczego na przykład ty za tych twórców kultury się wypowiadasz? Dlaczego? Bo czy ty jesteś twórcą kultury, czy ty masz problem z utrzymaniem się, masz kanał na YouTube, masz jakąś wydaną powieść, masz jakiś wydany film?
0: No właśnie, słuchajcie, ja Konrada rozumiem, że go irytuje to, że ciągle się go takie, że podpytywanie takie, a z czego żyjesz? A jak jesteś zbawiciel, to czemu cudu nie zrobisz? Takie ciągłe jakieś dosrywki albo skupianie się na samym zbawicielstwie, a Konrad teraz ma taką strategię, tak odnoszę wrażenie, żeby bardziej treścią jakąś i poglądami swoimi, no bo Konrad, pamiętasz, chyba nawet kiedyś gadaliśmy i ja coś takiego powiedziałem, że to ludzie muszą ciebie uznać za zbawiciela, a nie ty sam siebie, nie? Że to w drugą stronę.
2: Dlatego ja też na wstępie ci powiedziałem, że nie, że jestem zbawicielem, tylko łagodnie wszedłem, ja twierdzę, że ja jestem. I chciałem uniknąć od sporu całego moje zbawicielstwa i tak mi się nie udało. Ale dobrze, przejdźmy do rzeczy. Otóż zwróćcie uwagę, mówiło się o tym jakiś czas temu, że przed tak zwaną wojną, ale to nie ma znaczenia, kiedyś dawniej, dostanie się na studia wyższe, w ogóle na całą Polskę, na całe wielkie Królestwo Polskie była jedna akademia w Krakowie. Jak dostałeś się tam i ukończyłeś studia, to po prostu nie było na ciebie bata, po prostu byłeś do końca życia ustawiony, byłeś jakimś tam urzędnikiem króla, wtedy w ogóle umiałeś czytać i byłeś półtora pana. Bo ukończyłeś akademię w Krakowie. Teraz właśnie w dobie kapitalizmu każde najmniejsze miasteczko se otwiera akademię, a dwie wyższe szkoły do spraw, tam dojeżdża jakiś profesor raz na dwa miesiące, wydają dyplomy magistra każdemu, kto zapłaci i będzie płacił przez 4 lata. I teraz dyplom wyższego wykształcenia nie daje ci nic. Możesz sobie go oprawić i postawić, nie wiem, w kuchni. Po prostu jest degradacja, bo jest dużo. Poszło to w ilość akademii, w ilość radiostacji, w ilość stacji telewizyjnych.
0: Dobrze, troszkę się skracajmy, żeby dać szansę innym.
2: Zrozumcie, to nie o mnie chodzi, tylko o zjawisko, że po prostu im więcej czegoś jest, to tym mniejsza tego jest jakość i wartość.
0: Piąty raz, dobrze.
1: Łapka w górę, bo tutaj zeskipowałem sobie poprzednią wypowiedź, bo musiałem napisać jednego maila, ale cały czas was słuchałem. Co do samego tytułu magisterium, oczywiście on się spsił, natomiast jeżeli idziesz potem do pracy i widać, że jesteś na wyższej szkole żonglerki ryżem i tam sobie zrobiłeś magisterium, no to wtedy będziesz miał mniejszą wartość niż osoba, która skończyła to magisterium na Uniwersytecie Warszawskim i to w dalszym ciągu działa. Druga rzecz, czy Kundrat zastosował na nas naprawdę bardzo piękny przykład odwróconej psychologii, bo wbił się tutaj, zaczął mówić o Zbawicielu, przyczepiliśmy się do tego, zaczęliśmy o tym dyskutować i mówi, mnie nie chodzi o żadnego Zbawiciela, ja tutaj jestem w ogóle z tyłu i tak dalej. Stary, wrzuciłeś to na samym początku rozmowy, dyskusji o Zbawicielu, więc zarzucanie, że ludzie do tego się przyczepiają, przykotwiczają, jest mało eleganckie, to znaczy jest mało eleganckie, ale szapoba, naprawdę widzę, że przeczytałeś parę książek Schopenhauera, przeczytaj parę więcej.
0: Okej.
2: Okay. Enki, dajmy coś Enkiemu.
0: Ale czemu cię nie. Ale nie, właśnie krótko. Nie, bo wiesz co, bo wiesz, Konradzie, nie ma w tobie empatii. Enki to jest człowiek, który jadł cukinię, która udawała ananasa, bo nie było go stać na prawdziwego ananasa. On o tym opowiadał ostatnio. Wysłuchajmy może jakiejś jego historii. Nie wiem, jeszcze była ciekawa historia o psie, który zasnął sikając. Enki, w ogóle dlaczego jesteś homofobem i sprowadzasz gejostwo, homoseksualizm do... Przepraszam, że tak powiem, do walenia się w dupę w swojej audycji.
6: Nie, no. Z tą dupą to może innym razem, ale bo tutaj ja wkroczyłem w połowie i widziałem, jak Kunrad został znokautowany. Nawet nie wiedziałem, jak żeście go znokautowali, tylko po przebiegu dyskusji już widziałem, że Kunrad dostał KO i się zbiera i wychodzi obwodami z tego. Bardzo mi się nie podoba to, że Kunrad chce, żeby artyści byli na kartki. To jest tak wkurwiające, ten po prostu ta mięta, te love do PRL-u jest tak irytujące, że gdybym chciał być adwokatem, już tak na siłę adwokatem Kunrada, no to człowiek jednak dobrze wspomina czasy, kiedy miał 20 lat i to jest jedyne, co mogę zrobić dla Kunrada w tej sytuacji. No, znokautowaliście go, nie wiem jak, bo nie słuchałem, ale no teraz Kunrad opłatkami gdzieś tam jak zając próbuje z tego wybrnąć i to jest słabe. Słabo wychodzi. No.
0: Czy ja wiem.
6: Tyle.
0: A, coś jeszcze chciałem podpytać. Coś chciałem tu podpytać, bo ja tak chciałbym coś go tutaj zakłopotać czymś, albo go sponiewierać, albo go jakoś obrazić, żeby się w końcu obraził, albo jakaś drama fajna by była w tych radiach.
3: To Krawcze, pomyśl, tak, nie będę się wbijał z rozwinięciem, treścią i zakończeniem, tylko tak krótko ty pomyśl, o czym chciałeś powiedzieć. Enki tak... Z tego, co przed chwilą powiedziałeś, to w twoim radiu ludzie są nastawieni na taką akcja-reakcja, że no nie pamiętam, czym tu wy Mesjasza okładaliście, przepraszam, Kunrada okładaliście, ale tam poszły grube tam pancze.
0: Że konfrontacja.
3: Kunrad tak? Nie wie, gdzie szukać swojej szczęki i tak dalej. Nie, my Kunrada kochamy, to po pierwsze. Tu jest Kunrad, te nocne radio, może nie zakładał, ale jest dużą częścią tego. Ja tak przynajmniej.
0: Kochamy to duże słowo, uznaję. Ale to niech będzie, dobrze.
3: Sorry, nie, dobra, może szafuję słowami, bo podpity jestem, jednak
0: lubimy,
3: to jest taki folklor radia, że mamy Mesjasza. Masz Enki Mesjasza? Tak czy nie?
6: Nie.
3: No właśnie.
0: Nie masz
3: no Mesjasza. Jak się dorobisz Mesjasza, to będziemy gadać. I tu tyle chciałem powiedzieć. Wiesz.
0: Enki, a może chciałbyś się wypowiedzieć na przykład w temacie ogólnie mediów, radiów, bo dzisiaj też o tym gadaliśmy przez sporą więcej część audycji.
6: Im więcej, tym lepiej. Oczywiście, że im więcej, tym lepiej. I takie tłuste, spasione koty jak Ziemkiewicz czy też Monika Jaruzelska. Naprawdę, no te knury no, nie powinny się wypowiadać, żeby reglamentować media i podnosić ich jakość. I mieć jeszcze tuby rezonansowe, które powtarzają za nimi te no niefajne rzeczy.
0: Może jakość nie jest znowu taka jakoś najważniejsza. Może tak gadamy sobie ciągle, jakość to powinny być dobre, ale czy to jest takie ważne w sumie? No bo tak patrzę na nasze tutaj gówno radyjka, tu pozdrowienia dla Ewy Lipki, pewnie przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, gówno radyjka, no to, ale to, czy to jest jakaś super jakość? Nie, czy jak wchodzicie do Enkiego, to widzicie jakieś super 3D wideo? Nie, on ma jedno tełko, siedzi sobie taki śmieszny, ma ten swój wielki mikrofon, już mówiłem kiedyś, że to jest u radiowca, to jest, nawiązuje do wielkości przyrodzenia to, jaki ma mikrofon. Ja mam bardzo, bardzo duży i mam dwa, od razu mówię. No, tak więc, czy to jest jakaś super jakość, to co my tu robimy w nocnym radio? Nie, no ale guzik, jest to fajne.
6: Guzik właśnie. Właśnie robisz zajebistą jakość, która jest powiedzmy 0,4 jakości programu pierwszego polskiego radia. I nie zdajesz sobie z tego sprawy, albo kokietujesz, że nie zdajesz sobie z tego sprawy. I robisz to za grosze. Tam idą dziesiątki milionów złotych na to gówno, którego się nie da słuchać i plomby wypadają. A ty robisz za grosze no 40% ich jakości, nie? Więc gdybyś na przykład miał, nie wiem, 10 koła miesięcznie z tego, to robiłbyś dwa razy jakość programu, który powstaje za kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. I no tu mówię to śmiertelnie poważnie. Dlatego tak mnie Kunrada wypowiedzi zbulwersowały, już nie będę przeklinał.
0: No też są to dla mnie poglądy nieakceptowalne. To jest takie zmierzanie do jakiegoś, do jakiejś dystopii, jakiś PRL bis, w ogóle tak mi się to kojarzy.
1: Wyobraźcie sobie taki rządowy egzamin na radiowca.
0: No, u Kunrada by tak było.
6: Licencja na radiowca. Licencja na radiowca najlepiej podpisana jeszcze przez cenzora. Nie, nie
2: Kunrada. Ministerstwa Kultury z pieczęcią.
6: PRL już nie wróci. No, jak cię kocham, jak zamienię się na chwilę w Kubę z Waszyngtonu i będę Impact i w ogóle Love i kocham cię, ale naprawdę to już nie wróci. No, no nie wróci, no sorry. No.
0: Yeah, przytulić cię.
2: By powstał urząd do spraw kontroli, jak to było? Widowisk, twórców widowisk. Był taki urząd.
1: Nie, mamy tutaj urząd do spraw kontroli jakości nocnego radia. Pozdrawiam, Tama.
0: Zakładamy spółdzielnię. Spółdzielnia radiowców. Tylko teraz.
2: Chciałem wyjaśnić, że ja w ogóle nie czułem się tu atakowany, a tym bardziej znokautowany tutaj. Odbyła się po prostu wymiana poglądów, tylko że ja byłem niezadowolony, bo nawracano do mojego zbawicielstwa i teraz chciałem tutaj do potrzeby i kilku innych słuchaczy oficjalnie przeprosić za to, że dzisiaj użyłem słowa zbawiciel. Będę się starał tego unikać, bo widzę, że to wprowadza niezdrowe podniecenie.
0: A my w naszym lewackim radio zastanawiamy się dzisiaj, jak tu założyć spółdzielnię radiowców. I zbieramy teraz właśnie fundusze na linię opóźniającą. Myślę, że pewne słowa dobrze, jeśli zlikwidujemy, zanim jeszcze padną na antenie. Dzięki takiej linii. To jest bardzo dobry wynalazek.
1: I te spółdzielnie radiowców bym bardzo głęboko oparł na abortowanych dzieciach. Tak, i blockchainie.
3: To ja wtrącę, że gdy cząstka tych wartości środków tych do mnie dopłynie i przeleje u mojego dealera, to przesłucham Kunradzie wszystkie audycje z nocnego radia twoje i wyliczę przez ten czas, ile razy powiedziałeś ja, ile inni słuchacze, każdy z nich powiedział ja i coś mi mówi, że to będzie taka hokejka, wiesz, że tam ja, kurwa, krawiec, wszyscy, kurwa, słuchacze razem wzięci i tak 90, taka prosta linia do góry i jest Kunrad.
1: Jaja są podstawowym składnikiem jaja sadzonego. No
3: był taki żart, że nie pamiętam, kto mieszka na Palmie? Nie wiem, kto, Kunrad, bo jaja, Kojambo? Coś takiego, nie pamiętam.
2: Ale ty nie wiesz, ja pochodzi od Jezus Antychristos. Ja dlatego.
3: No podejrzewam, że tak właśnie. Dlatego ja, tych, ja żeby... będzie od chuja w tych audycjach właśnie.
1: Od chuja. To było to, co jak Coco Jumbo. Ja je Coco Jumbo,
3: Kunrad, Kunrad, wiesz, że cię lubię, wiesz. Wiesz, że kiedyś gadaliśmy przez 7 godzin na privie, nie wiem, czy pamiętasz.
2: Chyba nie.
3: A mówiłem ci, że ten Mickiewicz miał tego. O Mickiewiczu gadaliśmy i nieważne.
0: Mam pytanko.
3: Dobra, nieważne.
0: Mów. Przepraszam, coś jeszcze.
3: Nie, jak Mickiewicza ten taki prorok miał, co we Francji tam kurwa mieszkali.
2: Otowiański,
3: właśnie. O Otowiańskim gadaliśmy przez 7 godzin do rana. Tak, przez 7 godzin.
0: Grzesiu, za mało kurwa. W radio to trzeba więcej kurwa radio. Słuchaj, to musi, kurwa musi tu padać co chwilę. To jest bardzo dobry przerywnik. To pokazuje ekspresję wypowiedzi, kurwa. Tak więc, Grzesiu, za mało kurwa.
1: Kurwa.
3: Ja tu chciałem o Kunradzie naprawdę poważnie porozmawiać, bo chłopak się przed nami tu obnaża, że nie o niego chodzi, tylko o filozofię jakąś i tak dalej i to mi bardzo pasuje i chciałem mu wygarnąć, że cały czas jednak o sobie gadał, właśnie tą hokejką taką do góry i jeśli od tej hokejki to wiesz, pierdolniesz na głupi rys, rozwalisz, spadniesz na dół, przestaniesz mówić, że ja zbawiciel, no to myślę, że po prostu w radiu możesz zakładać kanał i będziesz szedł do góry, że właśnie to ludzi odtrącało od ciebie właśnie ten mesjanizm.
0: Kunradzie, no, to chciałem powiedzieć. Jakoś chciałbyś się pewnie ustosunkować, ale ja na chwilę Enkiemu. Enki, kurczę, powiedz, czy ciebie na przykład irytuje, kiedy ktoś się ciebie wypytuje o twoje uniwersum Enkiego radiowe?
6: Nie, ani trochę.
0: Tak?
6: Ale jeszcze mogę ad vocem do tych kolega imię, sorry, przede mną, który mówił.
3: Grzesiek.
6: No hej. Aż kurczę, zapytałem się o Grześka i przez Alzheimera zapomniałem, co miałem powiedzieć. Nie, no lipa.
0: Dobra, to może zaraz sobie przypomnisz, a ja cię właśnie o coś chciałem zapytać. Bo dzisiaj gadaliśmy o różnych takich charakterach radiowych, o postaciach, które się tu przewijają przez antenę. Czy ty potrafiłbyś wymienić na przykład 3 osoby ze swojego uniwersum, takie, wiesz, jakoś wyjątkowo ciekawe, albo które zabłysnęły czymś, albo, wiesz, na których telefony wszyscy czekają? Coś takiego.
6: No tak, są takie osoby, które są takimi teatrami telewizji i tam dziewczyny piszczą, ściągają majtki, rzucają stanikami w smartfony i tak dalej. No ale te osoby się zmieniają, słuchacze. Płynie, rzeka płynie.
0: Takie trochę radio na fali, chciałoby się rzec.
6: Oj, nie, to ubliżyłeś. Czuję się dotknięty.
0: No to ten słynny film, z którego się wzięła ta nazwa, przetłumaczony na polskie Radio na fali, ale w oryginale to jest Boat That Rocked, tak to się mówi? Dobrze mówię? Łódka, która no jakby wstrząsnęła, która to jest...
2: Przepraszam, no, łódź, która kołysała albo...
0: Zakołysała, zatrzęsła, to ciężko jest przetłumaczyć na polski, nie? Ale bo to chodzi o takie wywołanie małej rewolucji, szoku, że zatrzęsło nagle całym krajem, nie? To zrobić takie radio, jakieś takie buntownicze, ale to trzeba by ktoś jakoś wsławić, nie wiem, żeby zaczęły o tobie brukowce pisać, jakiś skandal wywołać. Ja pójdę, mogę manowi na przykład w mordę dać. Tak przyjdę do niego, wywołam skandal jakiś, przyjdę, powiem, nie będę u pana pracował i mu w mordę dam. Coś takiego. Żartuję oczywiście.
6: Ja obserwuję na przykład Wardęgę, który przegrał, bo on chciał zabłysnąć w Brazylii, tego kradli na kilkadziesiąt tysięcy złotych, chciał zabłysnąć w Indiach. Nie da się wszczepić w cudzą kulturę. Wrócił do Polski i teraz robi takie dramy, atakuje dużych youtuberów, takich, którzy zarabiają po kilka baniek minimum rocznie. I to jest dopiero słabizna. To jest dopiero słabizna. Ja unikam rozgłosu. Jak się jakiś powiększa rozgłos, to go zaraz gaszę jak peta.
3: Wbije się tu Enki, bo Wardęgę dawniej właśnie. Skończyłem Wardęgę oglądać, jak przeniósł się do Indii. Ty teraz mi mówisz, że zmienił kontynent, zahaczył o Brazylię i teraz chce tym takim tanim sposobem, że do dużego się wbije, to jakieś ochłapy po mnie pozostaną, że wbije się do dużych youtuberów, że tak? Pod ten znak firmowy Wardęga się wbija. Z powrotem wrócił do Polski, tak?
0: Ja nie rozumiem do końca, o co ci chodzi, Grzesiek, ale dobra, to zostawmy.
3: Czy
0: ale
3: Wardęga to, no, wrócił do Polski?
6: I wrócił do Polski. I tyle. I robi tutaj dramę.
3: Mhm. Czyli się spodlił tak potrójnie.
0: Ale jak tak się zastanowić, to no, taki Wardęga to jest bardzo fajny celebryta, rodzaj celebryty. Popatrzcie, gość sobie żył z tego, że sobie robił różne pranki, wygłupy. Coś tam sobie na tym zarobił, stał się znany, popularny, potem jakieś jeżdżenie po świecie. Ma kobietę, mieszkanko, wszystko fajnie se żyje. Nie wiem, jak dla mnie to jest taki pozytywny celebryta. Przynajmniej coś robi takiego nie mega głupiego, znaczy mega głupiego, no żarty se robi. Ale te jego akcje, gdzie wykazuje, że policjanci są źle wyszkoleni, no to jakiś społeczny aspekt, nie? Nie wiem, po prostu dla mnie to jest równy koleś.

0: Ja, a te EŚ cię pozdrawiam.
1: Ale to jest zjawiskowe. Ja was szanuję i nagle go zaczęło rwać.
0: Ja was szanuję. No dobra, dzięki Enki za telefonik. Trzymaj się, jak tam nas słyszysz. Nie wiem, czy nas słyszysz, czy nie. Ale trzymaj się, dzięki za wizytę. No, a my sobie tutaj jeszcze może przez chwilę, jeszcze do godziny trzeciej posiedzimy. No to teraz to już w ogóle o tej godzinie to już kto pierwszy się dorwie do głosu, ten lepszy. Już chcecie, to się przekrzykujcie nawet. Panie, ja panu nie przerwałem, przepraszam, pan mi przerwał. Nie, ja tobie, ja miałem pierwszy. Nie, ty, słuchaj, ja pierw powiem. No, nie.
2: Ja chciałem tylko dorzucić do tego, co Krawiec mówił o tych spółdzielniach radiowych czy coś, że można by zakładać SGR-y, Społeczne Gospodarstwo Radiowe. Kooperatywę radiową.
0: SGR-y, dobre.
2: SGR-y.
3: To ja dodam, że zagłosuj na Dudę, to może się spodziewać w przeciągu półtora roku.
1: Jak wpisałem SGR, jak wpisałem SGR w Google, to mi pokazało Słowiańska Grupa Rybacka.
0: Słuchajcie, może to jest to nasze uniwersum, zaczyna nam się w końcu materializować, jakoś kształt tego. To jest właśnie takie radiowe spółdzielnie i właśnie tu pierwszy naczelnik w radio i wizyta gospodarska i wszędzie wiszą obrazy Kunrada, tak na ścianach popowieszane. I taki wielki pomnik Kunrada stoi. Każdy ma w domu radyjko i może słuchać sobie Kunrada. Nie wolno radia wyłączyć, można ściszyć tylko.
1: A powiedz mi, w jaki sposób wybucha radiostacja RBMK?
0: Jak wybucha radiostacja RBMK?
1: No tak.
0: To bardzo trudne pytanie. Chyba... Aha, nie wiem, co to jest w ogóle za stacja.
2: No widzisz, nie ma Netflixa.
0: Nie mam
1: Bo jest biedny, ale to jest jego wybór. Gdyby chciał, to byłby bogaty, poszedłby do pracy i sobie było go stać na Netflixa.
2: Kiedyś był film Buntownik z wyboru, a teraz będzie nowy epizod Biedny z wyboru.
1: Było coś takiego, Buntownik z wyboru, ale też był Buntownik bez powodu. Pamiętam, mój dyrektor w szkole średniej przytoczył te dwa filmy, czy te dwie produkcje i tak powiedział: a ty, Adam, jesteś buntownikiem z wyboru, czy jesteś buntownikiem bez powodu? Ja tak patrzę.
3: No. A to nie był ten sam film? W różnych tłumaczeniach?
1: No właśnie potem do tego doszedłem.
3: A, okej. Okay.
1: Ale się pierwszy gwoździł.
3: Mindfucka miałem przez 3 sekundy, okej? Okay? A skoro już jestem przy mikrofonie, to mi wyleciało z głowy. Zajebistą miałem rozkminę, przepraszam, wyłączam się.
2: Słuchaj, to ja się włączę, bo za naszych wspaniałych czasów komuny były ten problem już rozkminiany, mianowicie nawet powstał protest song wielkiego artysty estrady pod tytułem Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale przecież nie o to chodzi, jak komu wychodzi. Nadawać może każdy i niech nadaje, byle znalazł sobie słuchacza jednego albo dwóch. I ten problem jest od prawdziwych czasów komuny.
1: Trochę lepiej lub trochę gorzej, komuś tutaj zbawi, tutaj komuś.
0: Nie, taki bełkot totalny, ja żeś teraz zabył.
1: Spaliłem dowód, miałem ten puentę, ale zapomniałem.
0: Coś 3x3, ten potrzeba zaczyna gadać. Taka pora, że już zaraz trzecia godzina, to potrzeba już gada 3x3. Ja dopiero o 4 zaczynam. W ogóle Robert z nami cały czas jest, sobie tutaj przycupnął w kąciku. Jesteś z nami jeszcze, Robercie?
4: Tak, słucham, ale to mówię, to dajecie się wkręcać, kurde, tu Konrad chce taką lekką prowokację, on jak energetyczny wampir się żywi, zobaczcie, poświęciliście prawie 2 godziny na faceta, no który
2: to wszystko
4: praktycznie...
2: Wszystko przeze mnie.
4: No tak, no praktycznie nic nie wniosłeś, ale tak jak Grzesiu powiedział, zaszczyt i honor, że po prostu 2 godziny ludzie tutaj zgromadzeni i multum słuchaczy ciebie słucha.
2: Ale wiesz...
4: No, jeszcze mam dużo do powiedzenia, ale tyle jest wątków, także...
2: A

0: masz głos, mogę ci...
1: energetyczny też cię nikt pod moim adresem nie wysunął.
0: No, dostałeś tutaj reprymendę.
2: Słuchaj, gdybyśmy się spotkali na żywo i ty tam się chwalisz tymi fakultetami i tak dalej, ja myślę, że niewiele miałbyś do powiedzenia.
1: Ale mam do powiedzenia, bo powiedziałem, że...
2: Ja cię analizuję, ja tobie nie ubliżam, broń Boże, nie jakoś tam personalnie, osobowo, ale tak jak mówię, no wykorzystałeś swój czas, 2 godziny ludzie poświęcili, nic absolutnie się nie dowiedzieliśmy o świecie współczesnym, o nowoczesnych technologiach, dowiedzieliśmy się tylko tyle, że za mało zarabiają artyści, bo jest za dużo opcji i najlepiej jak są 2 programy telewizyjne. O tyle wyciągnąłem z twojej rozmowy.
0: Spróbuj, Robercie, może posłuchać sobie w wolnej chwili audycji, w których Konrad ma, wiesz...
2: Z chęcią, nie miałem okazji. Proszę mi podać linka z chęcią.
1: Polecam audycję o Matrixie. Ja i Krawiec, spoiler. Jaki to był Matrix?
3: 24.
0: No, gdzieś tam na naszym kanale na pewno...
1: Nie, jest na kanale.
2: Wynajdę.
1: Przydomek i Matrix, jest spoiler.
0: Wpisać tam Konrad, Krawiec, rozmowa, coś, nocne radio, Konrad. Czas Zbawiciela taką miał audycję przez jakiś czas.
2: No, ale już ustaliliśmy, że to jest wszystko...
1: Niestabilny Matrix.
0: No, ale to ja chciałem tylko powiedzieć, że wiesz, że Konrad sobie tak zadzwonił po prostu pogadać do nas dzisiaj, a to, że nie wiem, że miałeś jakieś oczekiwania, że cię nauczy czegoś, wskaże ci drogę, bo tak to tak, chyba powinienem rozumieć.
2: Grzesiek wcale nie zauważył, że powiedział, że jest Mesjaszem, który wyjechał z Polski, nikt jego nie zauważył. Ja powiedziałem, że chcę, żeby właśnie mnie nauczył, że ja zauważyłem. A on teraz się wycofał z tego, że on jest Mesjaszem.
0: I poczułeś się zignorowany, bardzo chciałeś przystąpić do kunradystów, chciałeś być gorliwym kunradystą, rozważałeś to na serio zostawić w ogóle bliskich, już chciałeś na rzecz kunradyzmu gdzieś zamieszkać.
2: Nie chciałem zostawić

Cześć, witam was środowo was witam, tak. Witam was beznotatkowo, bo też wchodzę na spontanie trochę. Ale temat jest dzisiaj luźno-gadkowy, temacik o sporcie, a właściwie o czymś, co nazywa się gromda albo slap fighting. No, słyszeliście o takich sportach. Pierwszy sport polega na tym, że dwóch, nie chcę oceniać, ale troglodytów się okłada z plaskaczy. Jeb, z plaskuna takiego na ryj, że aż faluje morda cała. Jeszcze się taki prawdziwy zawodnik slap fightingu, to on robi potężny zamach i to parę razy próbuje jeszcze, tak się przymierza, się przykłada nawet łapsko do twarzy przeciwnika, który stoi nieruchomo. O, Jacek z Australii jest! Hej, hej, hej! Hej, hej, bratku, co tam porabiasz? Kiedy zobaczymy, usłyszymy właściwie Jacka z Australii na antenie? Oto jest pytanie. Może Jacek zadzwoni, w końcu redaktor, to słuchajcie, może tutaj zadzwoni podczas audycji, coś nam powie, co tam u niego. No, a czy już zdrowy? To jest dobre pytanie. No właśnie, a dzisiaj chciałbym taką dyskusję z wami podjąć, właśnie czy te różne nowe dyscypliny sportowe, niech będzie, związane z okładaniem się, biciem, siłowaniem. No bo tak, za dawnych, dawnych czasów, za moich czasów w PRL-u to było tak, że mieliście do wyboru, jak to za PRL-u, wszystkiego do wyboru jeden na przykład, albo dwa, góra trzy. No i tak było ze sportami walki. Był do wyboru boks, karate i judo na początku. Potem to się oczywiście trochę zmieniała sytuacja, było większe bogactwo, no i można już było się brać za jakieś nowe rzeczy. O, będzie telefonik od Jacka. Super, super. No to czekamy, a w międzyczasie ja dalej nawijam. No, chodziło mi o wytłumaczenie, czym jest gromda i slap fighting. Przepraszam, ja źle powiedziałem. Slap fighting to są plaskuny. Co ja wygaduję? Chyba pomyliłem. Gromda to są walki na gołe pięści oczywiście. Jak ja powiedziałem? Jakiś zakręcony jestem, ale jak mówię, dzisiaj tak trochę z przyczajki i z partyzanta nadaję, więc mogę walić takie babole. Sorry. A dodatkowo nie jestem ekspertem w temacie, więc jak palnę jakieś głupstwo, to prostujcie. Tylko nie wiem, czy będzie dzisiaj wielu fanów takich sportów. No, nie chcę mówić ekstremalnych, bo ekskrementalnych, mógłbym powiedzieć jeszcze. To może to właśnie są sporty ekskrementalne, od ekskrementów. No bo tak, stoi naprzeciwko siebie dwóch siłaczy i jep, plaskuny lecą liście, może tak powiedzmy, liście. Sałatkę z liści funduje jeden drugiemu. Brutalnie to wygląda, słuchajcie, boks to jednak są rękawice, nie? Owszem, są różne KO widowiskowe, zawodnik pada, ale to nie jest tak, że wiecie, jak pod sklepem trochę, nie? Albo pod stodołą, pokłócił się Zbigniew z Andrzejem i w końcu jeden tak z otwartej drugiemu. O kurwa. O, coż ty! O, ty! Ubudł, nie? No to tak mi się kojarzy trochę. Właśnie slap fighting. No, a gromda, no to okładanie się na pięści, ale pięści właśnie bez rękawic. To jest bardzo brutalna walka. Są strasznie brutalne nokauty, dużo krwi. Myślę, że teraz, kiedy jeszcze wydarzyła się wielka tragedia, no ja mówię tutaj luźne gadki, bo nie mam innego tytułu za bardzo na takie rozmowy, w barze też, wiecie, no to niewiele zmienia, ale właściwie to o poważnych sprawach.

0: sprawach chciałem z wami pogadać, bo Artur Walczak, pseudonim Waluś, tutaj, żebym nie pokręcił nazwisk i imion, bo wiecie, tylu jest tych zawodników, różnych członków federacji, zarządów i są różne, jest na przykład jeszcze oprócz Walczaka Witczak, czyli bonus BGC słynny, prawda? Więc tu Walczak, tu Witczak, łatwo się pomylić, nie? No właśnie, Piotr Witczak, bonus BGC, też nie jest postacią tutaj przypadkową, bo też brał udział w tym Total Punchdown 5. No tak. Jak to śpiewał Kazik, prawda? Rambo 8 w telewizji, patrzcie moi mili, no to tu mamy Rambo 8 w telewizji, a tu mamy Total Punchdown 5. No i tam się wydarzyła wielka tragedia, bo znany strongman, czyli właśnie pan Waluś, wylądował w szpitalu i są bardzo małe szanse, tak mówią eksperci, znaczy lekarze. Szacują, że są bardzo małe szanse, że z tego wyjdzie. Jak wyjdzie, to może być człowiek no już nie taki sam. Wiadomo, o co chodzi. A to wszystko po ciosie, po wielkim, mocarnym ciosie na po prostu na głowie pana Walusia, Walczaka, wylądował wielka jak bochen chleba piącha oponenta i padł na ziemię i ma jakiś tam, coś mu się w mózgu rozlało, jakiś krwiak w ogóle, jest wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. No i są, nie wiem, jego kolega właśnie Bonus był w szpitalu, płakał na nagraniu, widać, że się totalnie rozkleił. No nie dziwne, prawda? Dla przyjaciół, dla rodziny olbrzymia tragedia, no ciężko o większą, więc... No i z tej okazji trochę podjąłem taki temat, czy te wszystkie nowe, dziwne dyscypliny pseudosportowe, powiedzmy, no bo to skoro, mi się wydaje, że to jest proste, skoro tak wielu ludzi nie uznaje tego za sport i traktuje to z pogardą, widać to po komentarzach na kanałach sportowych, widać to, no tak ogólnie, no jakie jest zdanie ludzi na temat różnych fame MMA nawet, gdzie już mamy przecież MMA. Tylko okazuje się, że przez takich doświadczonych, uznanych zawodników, którzy często dzisiaj trenerami są na przykład boksu, to są już oczywiście starsi panowie czasami, z wąsem albo dojrzali z wąsem, prawda? No i, ale oni wszyscy właściwie traktują te różne fejmy MMA, walki freaków, celebrytów, gromdy, slapfightingi jako coś, co zbrukało sport, jako degenerację sportu, jako po prostu odejście od pewnych szczytnych, szlachetnych idei, takich jak rywalizacja w duchu jakiegoś szacunku wzajemnego według pewnych ścisłych zasad. Sport, który wymaga wiele lat treningu i naprawdę trzeba dać siebie wszystko i często dużą cenę zapłacić za to, żeby stać się w tym sporcie kimś, znanym bokserem, nie? To wszystko kojarzy się z jakąś szlachetnością, mówi się nawet szermierka na pięści o boksie i faktycznie tutaj to jest... W szermierce też właściwie są proste, znaczy tych technik nie ma tak dużo, czasami może są, ale często nie ma. Macie tak, tak, tak, tutaj odejście, tu jakaś tam parada, się nie znam za bardzo na fachowych nazwach, chociaż trochę ćwiczyłem szermierkę, ale nigdy się nie uczyłem jakichś tam nazw, że to jest jakaś tam zasłona, parada, po prostu się biliśmy, nie? I trener pokazywał na przykład, weź rób tak, nie? Albo może ja po prostu nie słuchałem. No ale wróćmy do tematu walk. No kurde, Gdzie ten Jaculek? Gdzie ten Jaculek? Ciekawe, czy zadzwoni jeszcze. Ale dobra. No właśnie. No i tak, jeśli chodzi o moje zdanie na temat tych walk na gołe pięści, albo walki na plaskacze, kto dłużej wytrzyma. No te plaskacze to już w ogóle, to jest jakieś takie dla prymitywów trochę. Zresztą, słuchajcie, każdy, kto tam przychodzi, ma jedną łapę wydzieraną, a na drugą zbiera, żeby sobie właśnie wydziarać. Jakiś taki jakby jakiś nakokrzony, jakiś taki nawciągany, łysy, wielki. Zwykle jak się wypowiada, to jakoś tak w nieskomplikowany sposób. No widać, kto się tym interesuje. Ludzie, którzy też bardzo im gangsterka się podoba. Jacyś ludzie podejrzewani o to, że są gangsterami. Strasznie dużo takich ludzi tam jest. I zastanawiam się w ogóle, czy to nie jest jakoś finansowane przez po prostu pewne takie kręgi. Wiecie, może nie jakaś taka mafia, ale tacy różne cwaniaczki, co mają kontakty, powiedzmy, ze światem przestępczym, czymś tam dealują, albo, no wiecie, samo środowisko raperów, hip-hopowe też trochę tak idzie w tą stronę, nie? Też są fascynacje, widać tutaj wyraźne. I zastanawiam się, czy po prostu nie ma sytuacji, gdzie tego typu, że gdzieś tam ludzie bardziej związani z prawdziwym sportem odeszli trochę w cień a triumfy tutaj odnoszą i na topie są właśnie jacyś byli gangsterzy, jakaś taka, wiecie, taki półświatek, który finansuje te różne gale typu tam Fejme, Pancze i tak dalej. Cześć Jacku, witam cię serdecznie, hej, hej.
1: Dobry wieczór, siema, cześć, witam wszystkich.
0: Cześć.
1: Myślę, od czego zacząć. Czy zacząć od ogłoszeń duszpasterskich, czy zacząć o tym, co ja myślę o tych sportach?
0: Wiesz co, to zawsze jest tak, że, bo jeszcze jest trochę tak, niedawno się audycja rozpoczęła i jeszcze się ludzie schodzą, to może powiedz może pierw o sportach, a ogłosimy potem, co tam. No.
1: Ja się zgadzam w 100%, że to nie jest sport i że to jest degeneracja sportu. Po prostu i dziwię się nawet, że ktoś może mieć inne zdanie, bo tak jak ja akceptuję często zdania różnych ludzi, o tyle akurat w tym przypadku to dziwię się, że ktoś tego nie widzi. Te wszystkie sporty siłowe tak naprawdę, takie tradycyjne, nie? Takie sporty nawet nie siłowe, a sporty walki. Karate, judo, boks. Tam wgrany był pewien szacunek do przeciwnika. Nawet taki w tych sportach walki pochodzących ze wschodu, no to taki aż ostentacyjny szacunek, nie? Że zawsze przed walką trzeba się ukłonić, uszanować przeciwnika, prawda? W boksie nawet, no boks taki pochodzący z zachodu, ale jednak to uderzenie rękawic, że nic do siebie nie mamy, to jest tylko sport. Zresztą to były takie piękne, w boksie nawet takie piękne sytuacje, że była walka, ludzie się trachali, no a potem jeden ten, który wygrał, serdecznie gratulował temu drugiemu, albo to była chyba ostatnia walka Michalczewskiego, nie wiem czy pamiętasz, gdzie on po kilku albo kilkunastu latach oddał mistrzostwo, oddał pas i przegrał, to ten koleś, którym on przegrał, to poszedł i po prostu no, ukłonił mu się i tak go, wiesz, wziął w objęcia, bo wiedział, bo on dla niego był mistrzem, nie dlatego, że przegrał jakimś takim wzorem, bo tam była duża różnica wieku. I to było piękne, to powodowało, że te sporty walki jakoś tak cywilizowały się, były takie normalniejsze. Natomiast to jak widzę, ja się tego nie oglądam, bo nie mogę, bo mi się wymiotować wcale, jak ludzie tylko te początki tych walk MMA, czy kurwa zaraz ci pokażę, nie? Przestań się kołać, bo ci zaraz tu wolne, nie?
0: No to właśnie, słuchaj, tutaj właśnie przyszedł donanejcik, tak a propos. Chyba chciał, że ja cię szanuję, ale coś nie wyszło. I pisze tutaj, ale co za pierdolono? Plaskacze nie są honorowe? Dla prymitywów? Dawaj na ring, cię zniszczę, kufa, nie? No taki donate
1: zaraz
0: przyszedł. Kuba,
1: on tak go zweryfikuje, nie? Zaraz tutaj. No, zaraz.
0: Oktogon zweryfikuje, się... tak. No właśnie, czyli zwróciłeś tutaj uwagę na ten szacunek, pewne no, tego typu rzeczy. Honor, szacunek, a w tych różnych galach typu Fame MMA mamy wręcz zaprzeczenie, bo mamy w drugą stronę. Tam właśnie chodzi o to, żeby nie okazać szacunku. Często.
1: No dokładnie.
0: Trochę się zmieniło, trochę się to zmieniło na lepsze, ci powiem, bo widać, że już sami siebie ogarnęli. No jakbyś kilka gali, powiedzmy pięć gali ze sobą potem oglądał gdzieś na YouTubie i byś analizował, powiedzmy, nie, jak ja się tu zachowałem i zobaczyłbyś, że wyzywasz ludzi, matki, innych ludzi, wrzeszczysz, robisz siebie błazna też przy okazji, no to byś się trochę ogarnął, jakim byś prymitywem nie był. Sorry, tak mówię ty, nie? No więc trochę się wyrobili chłopaki. chłopaki, no ale właśnie, nadal bardzo często widać tam, rzucają się na siebie, wyzywają, gównem obrzucają i bardzo często wyciągają takie, znaczy piorą brudu, jak to się mówi, a z tego prania brudów zrobił się wręcz sport, to się nazywa... komentary, wiesz, tak mówią o sobie, mam kanał typu komentary, czyli piorę jakieś brudy, wyciągam, a słuchajcie, Jacek tu zapierdolił z radia, dostał z donate'ów, miał oddać, kurwa się nie zjawia, już 2 tygodnie go nie ma, nie spierdolił pewnie i właśnie chciałem wam to powiedzieć dzisiaj na antenie.
1: I potem ja bym tak przecież powiedział, krawiec, to jest taka menda, taki menel ze środy gdzieś tam, nie? W ogóle nie chcę mieć z nim wspólnego i niech spierdala. No, tego typu poziom to jest właśnie. To jest dramat. Mi się wydaje, że człowiek taki na poziomie, ale taki, wiesz, ja nie jestem jakiś koleś przecież z wyższych sfer. Ja też lubię, wiesz, rzucić sobie kurwą, że tak powiem. Na audycji muszę zacząć pikać kurwy, to inny temat.
0: Ale w nocnym radio jesteś najgrzeczniejszy. jak na nocne radio, to...
1: jak na nocne radio, tak. Jak na nocne radio, ale to nie jest trudne, jak na nocne radio być, szczerze, nie obraźcie się. Ale no, mnie to po prostu razi. Ja sobie z tym nie daję rady, bo to tak jakbyś z menelem gadał. No, po to na przykład w klasycznym boksie ludzie zakładali, wiesz, po co zakładało się rękawice w klasycznym boksie, skąd to się wzięło? No, to wcale nie jest po to, żeby bronić przeciwnika, wbrew pozorom. To się wzięło pod os tego, że na gołe pięści bił się plebs. Stąd to się wzięło, że trzeba mieć zawsze zawinięte pięści w coś, żeby to była jakaś broń. Bo szlachta czy arystokracja w Europie i nie tylko w Europie zawsze biła się na jakąś broń, nigdyś nie była na pięści, a pięści bije się plebs.
0: Aha, w ten sposób, a to ciekawostka.
1: To jest taka historia. Także ja jestem na nie i nie oglądam tego i mam to za upadek sportu. A to powiedz... jest rozrywka już nawet nie dla plebsów, dla kogoś niżej.
0: Właśnie, strasznie to jest takie byle co po prostu, nie? Nawet te walki na tych galach freaków są często bardzo krótkie. Ostatnio Pudzianowski tego bombardiera zbombardował, walka trwała 10 sekund, coś koło
1: tego. Widziałem to, tak. To jedyna walka chyba MMA, którą widziałem w całości w życiu.
0: Bo trwała 10 sekund, no tak.
1: Ale wiesz co, ja chyba bym dłużej wytrzymał. Pudzianowskim, jak patrzyłem na tego gościa, naprawdę, ja bym dłużej z nim wytrzymał.
0: A jest to bardzo prawdopodobne.
1: To były jaja jakieś, tak.
0: No, byś dłużej wytrzymał, byś tam pląsał na przykład trochę, robił uniki, to byś 20 sekund spokojnie wytrzymał, dopóki by się Pudzian nie rzucił na ciebie, ciebie nie przygniótł cielskiem.
1: No dokładnie, dokładnie tak. Ale słuchaj, na przykład te walki freaków, które się tam pojawiły w pewnym momencie, no przecież to nie miało, większość tych walk freaków nie miała żadnej sportowej wartości tam nie było. To było tylko po to, żeby ludzie, którzy są znani z internetu, się pobili i ktoś na tym zarobił pieniądze. No. Okej, to jest show i to niskiej jakości, ale to nie jest sport.
0: A powiedz Jacek, bo ty jesteś wolnościowcem, nie? Zagorzałym no nawet. Pewnie, tak. I nie mam tu na myśli, że dużo pijesz, zagorzałym, tylko takim zagorzałym wolnościowcem. No i tak, i czy pozwolić w ogóle na organizację, czy jak to się mówi, nie zakazać, nie? Czy nie zakazać? Gdzieś tam w jakimś kraju skandynawskim wiem, że boks chyba zakazali. Czy wiesz, w ogóle to, no, to ta to gromda, jest... slap fighting to jedno, ale jeszcze mamy całą masę. Na tych fejmie MMA na przykład to była walka, gdzie ten Lord Crushville z Karłem walczył, z panem niskorosłym, że tak powiem poprawnie politycznie, tak się teraz mówi, z panem niskorosłym i go kopał. Po prostu, no to tak, wiesz, kojarzy mi się z filmami ZF Skurcz, że tam kopanie Karła i karzeł w frunie. To taki humor, wiesz, niskich lotów, nie wiem.
1: Nie, ale ja uważam, że absolutnie tego nie należy zakazywać, dlatego że no, musiałby być jakiś arbiter elegancji i mówić, to już jest zbyt niskiej jakości, a to jest zbyt... Po prostu jedyny sposób, żeby z tym walczyć, to robić takie audycje, jak ty robisz, że to jest syf, nie oglądajcie tego, to jest niskie, to jest słabe. Interesujecie się sportem walki, zainteresujcie się judo, zainteresujcie się aikido, zainteresujcie się karate, zainteresujcie się boksem. To jest piękne, tam naprawdę jest co oglądać, są techniki, jest co trenować, jest jakaś społeczność wokół tego, która ci pomoże, która cię przyjmie dobrze, idźcie w tym kierunku. A po prostu sposób jest taki, żeby to tak jak spalenie fajek. Ja nie uważam, że palenie fajek było zabronione, ani palenie trawy, ani wódka, ani... Jestem przeciwnikiem prohibicji, ale jednocześnie muszą być ludzie, którzy o tym opowiadają. w tym kierunku. Nie idźcie tą drogą.
0: Właśnie jeden jakiś znany trener, przepraszam, że nie pamiętam nazwiska, wypowiadał się odnośnie sprawy z Walusiem i odnośnie tej tragedii, że no, ciężko ludziom zakazać faktycznie, bo i że ludzie sami są winni, tak kawę na ławy powiedział, ludzie są winni, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie. Te różne gale, gromda, slap fighting, MMA, one zarabiają bardzo duże pieniądze. To jest olbrzymi biznes, olbrzymie marki tam się pojawiają. Bardzo duża kasa z reklam, z pay-per-view i z różnych tam. Ale ludzie tego chcą, obywatele, Polacy są zafascynowani, po prostu Polakom bardzo imponuje takie jakieś napierdalanie się, gonienie, rzut. Niedługo zrobią rzucanie kamieniami się, nie? Jak wiesz, jak małe dzieci będą, dwie drużyny będą się kamieniami rzucali, ale żeby pokazać, że to nie jest takie jakieś odczłowieczone i w ogóle barbarzyństwo już totalne, to będą ochraniacze na twarz.
1: Zastanawiam się, z czego to się bierze, bo ja myślę, że masz rację. W Polsce to jest bardzo popularne, bo mamy w Polsce, to jest, chyba nie jest tylko Polska, ale no ale dobra, no w Polsce to widziałem tak dużo, jest taki kult takich dresiarzy gangusów, że każdy chce być gangsta, nie? I każdy chce być twardy na ulicy i każdy chce umieć się trochać, nie? Bo ci zaraz pierdolę, nie? I skąd się bierze taki, że to jest jakaś wartość, że to jest coś, co rozumiesz, robi człowieka, nie? Że to jest coś, co jesteś twardy, bo umiesz tam na ulicy pójść i utrachać się z gangusami, nie? Jak pamiętam, jak byłem w podstawówce i w liceum, to były czasy, gdy w Polsce rządziła mafia i było mnóstwo fanów mafii, nie? Wtedy tam mafia pruszkowska i wołomińska i każdy tam, wiesz, chciał marzył mu się, żeby do takiej bandy należeć, nie? Być takim gangusem. Czyli takim śmieciem de facto.
0: No tak.
1: Nie wiem, co o tym sądzisz.
0: Tak, no... to wygląda. Wiesz co, tu jest w ogóle skomplikowana sytuacja, bo organizatorzy są na wojnie z członkami. Mówię tutaj o Total Punch Down. Total Punch Down, chyba nie przekręcam. Bo się okazało, że byli bardzo źle przygotowani na takie ewentualności, na wypadek. Nie było tlenu. To są bardzo konkretne zarzuty. Nie było tlenu. Wiesz, jak człowiek traci przytomność, trzeba mu dać tlen. Ja tam się nie znam, nie jestem ratownikiem, ale wiem, że zawsze gdzieś tam jest ten tlen, nie? Jakieś maska, nakładają maskę. To znaczy, tak postępują w sumie, nie wiem, czy ratownicy medyczni, którzy byli, fakt, ale nie było żadnej karetki, nie było... Właśnie, czy powinna być karetka, czy nie. W każdym razie grożą sobie z sądem, już nawet będą tam pozwy. Organizatorów zaatakował sam bonus BGC właśnie, plus jeszcze inny jakiś strongman. No i jest wielka, wielka afera, nie? Nie wiem, a może jednak zakazać, co? Jakichś takich, no bo jak ludziom pozwolimy na wszystko, to zaraz będą faktycznie zawody w rzucaniu się kamieniami. Słuchaj, są jakieś takie walki jakby kiboli, tylko wiesz, są ładnie poubierani, jest ring, ale rzucają się na siebie dwie takie drużyny kiboli. To już od dawna jest też taka gala sportu.
1: No ale słuchaj, nie zabronisz tego. Te walki kiboli przecież były od zawsze w Polsce. Potykają się po jakichś lasach, po jakichś innych miejscach i trudno, nic z tym nie zrobisz. Tyle tylko, że trzeba to trzymać jako margines. Trzeba tłumaczyć ludziom, dlaczego to jest syf i dlaczego nie należy w tym brać udziału, a i po prostu, wiesz, jest ten świetny wiersz Potęga Smaku. Tego nie da się niektórych rzeczy wytłumaczyć, nie da się opisać ról, nie da się opisać zasad dookoła, tylko trzeba, po prostu ludzie wiedzą, że coś jest do kitu. To jest ta właśnie potęga smaku, bez tłumaczenia tego, pewnego rodzaju wyczucie, nie? I tyle, i trzeba to... Ale ja bym tego nie zakazywał, bo to zejdzie do podziemi. To...
0: Nie, no, nie, no, zakazać tak wiesz, tak, sobie.
1: Tak. Tłuc się, nie?
0: No. Nie, no, też tak, wiesz, się pytam, ale też bym oczywiście był za tym, żeby raczej niczego nie zakazywać. Ludzie muszą sami, po prostu sami muszą do czegoś dojść, że coś jest do dupy i też... Musi coś się znudzić może, tak zwyczajnie, bo są jakieś mody, a Polacy też się pewnie zmieniają mentalnie trochę, tak na przestrzeni lat, nie? Jakbyśmy zrobili jakieś statystyki, jak myślisz?
1: No pewnie, że tak. Nie, to zobaczysz, że to przejdzie. No przecież, nie wiem, czy pamiętasz, w latach 90. wielką rozrywką w Polsce były ciągnące się na dwójce, kiedyś o tym mówiłem, w radiu Biesiady na TVP2. To był po prostu też takim dramatycznym show. Później, tak na początku lat 2000, po sukcesie Big Brothera, wielkim fan, wielkim show był reality show, nie? Wtedy powstał jakiś Idol, Bar i pierdyliard innych rodzajów reality show, bo była na to moda. Też to było straszny syf, no, to było koszmarne, ale ja wtedy, przyznam się, ja miałem 18 lat, 19 lat i oglądałem ten cały Bar, który był kręcony we Wrocławiu, swoją drogą, który był na Polsacie. Bo nie byłem, nie miałem takiego wyrobionego gustu, smaku. Nie wiedziałem, że to jest syf, bo to był syf. Taka moda przyszła i taka moda pójdzie.
0: A może ten syf musi sobie po prostu być i on zawsze będzie właściwie i może się ewentualnie trochę zmieni liczba oglądających, popularność tego typu show, ale gdzieś tam popularne zawsze będą Big Brothery, napierdzielanki, takie show, gdzie jest trochę seksu, wiesz, fajne laseczki, bo wiadomo, że to, no co, samochody, przecież największy odsetek, no to są rzeczy najpopularniejsze, to są zainteresowania największej części społeczeństwa, no tak bym to powiedział jakoś dziwnie, ale wiesz, o co chodzi, nie? No więc to zawsze będzie
1: sobie... Ja też się interesuję samochodami i też lubię popatrzeć na dobrze zorganizowane sporty walki. I nie mam naprawdę nic przeciwko patrzeniu na laseczki. Też interesuję się laseczkami.
0: W sumie z tego, co mówię, to ale też tak większość mi się podoba. No,
1: no tak, ale rozumiesz, to wszystko zależy, w jaki sposób na to patrzysz, nie? Bo jeżeli patrzysz na zorganizowane wyścigi, jakieś rajdy samochodowe, no to jest coś innego niż wiesz, wyścigi pod blokiem dwóch przerobionych starych Honda Civic. To jest właśnie ten smak, nie? Jeżeli czymś innym jest pokaz Victoria's Secret, jeżeli mówimy o laseczkach, a czymś innym są te niby ładne panie, co tam wchodzą z tymi panami na różnych tego typu galach boksu, sroksu i tak dalej. Nie? To jest po prostu, to jest ta potęga smaku, że jeżeli lubisz wieprzowinę, to możesz, czy wołowinę raczej, to możesz zjeść dobrego steka, a możesz pójść do McDonalda, nie? I tu wieprzowina, i tu wieprzowina, ale to jednak nie to samo. Czy wołowina raczej. No. Rozumiesz, jesteś fanem argentyńskiej wołowiny, no i w McDonaldzie będzie, u nas argentyńska wołowina, jej. No, pójdziesz do dobrej restauracji, gdzie cię dobrze podadzą i zrobią.
0: Też nie jest jakąś wielką, nie jest żadną tajemnicą, że oglądałem całkiem sporo tych różnych gal. Znaczy sporo, no głównie ten Fame MMA, tak poza tym to nie za dużo, ale też różne walki, tam zawody Ninja Warriors, gdzie z kolei chodzi o zręczność, gdzie się wspinają. Lubię takie rzeczy, nawet lubię, tylko no ta gromda i slap fighting to są na razie najbardziej takie kontrowersyjne aktualnie sporty i temat audycji jest taki, a nie inny, no bo to jest ciekawe zjawisko, że w tym kierunku to idzie, w takim barbarzyńskim trochę, nie? Coraz bardziej, więc się nie wiem, jak to powiedzieć, barbaryzuje się społeczeństwo. A Jacek, właśnie, a powiedz, będziesz w tą sobotę coś może nadawał dla nas?
1: Tak, przed nam mam tutaj? Nadzieję, że będę. Mam nadzieję, że będę, mam nadzieję, że zrobi mi reboot. No przepraszam wszystkich za to, że miałem być na moją urodzinę, ale niestety okazało się, że czas biegnie w tym kierunku, w którym biegnie i no miałem pewne problemy. Szczerze, nie chcę o nich za bardzo mówić, ale już teraz lepiej jest, więc mam nadzieję, że zrobimy mały reboot i wracam w tą sobotę. Coś może pogadamy.
0: O, super.
1: Ja myślę, mam trochę inny sposób audycji niż ty, bo ja jednak muszę się przygotować do audycji. Muszę coś tam sobie pozbierać, jakieś informacje, coś muszę o czym się powiedzieć. Nie mam takiego flowu chyba jeszcze. Nie wiem, czy w ogóle się nadaje takiego flowu, żeby wejść i po prostu mówić. To jest coś, co zawsze mi... jakoś tak nie wchodzi. Natomiast zawsze muszę się przygotować do tego, ale mam nadzieję, że coś przygotuję na tą sobotę i chwilę sobie pogadamy. Tom Hamburger się pyta na czacie, czy jestem fanem wieprzowiny. Nie, wolę wołowinę zdecydowanie.
0: No, a co do tutaj stylu nadawania, no to jest właśnie styl, nie? To nie chodzi o to, że ktoś tam coś ma, ktoś nie ma, tylko różni nadający, różni radiowcy mają różną swoją... nie wiem, różne cechy mają, różne umiejętności, skille, jeden i podejście przede wszystkim do robienia audycji też, do w ogóle no podejście do tego, co robią przed tym mikrofonem, nie? Ja się trochę tutaj bawię, wygłupiam, traktuję to jako taką rozrywkę, jakiś tam sposób na zarobienie trochę, a ty na przykład chcesz stworzyć jakąś całość, jakieś nie wiem, przypuszczam, że masz trochę takie podejście, że chciałbyś, żeby kiedyś po tobie zostało coś wartościowego. Ktoś sobie włączy i posłucha sobie ciekawych rozmów, dialogów Jacka plus trochę rozmów, ale w zupełnie innym stylu. Tak. W zupełnie innym stylu niż u innego jakiegoś nadającego, który robi, powiedzmy, imprezę. To jest zupełnie ciężko to porównywać nawet, nie? To jak porównywanie śledzia i czekolady, nie? No, co jest lepsze?
1: No dokładnie tak, ja wolę czekoladę zdecydowanie. Ale ja bym chciał, żeby z prawej strony mapy było takie, że się, wiesz, włączy je za 5 lat jako w formie takiego podcastu i da się tego słuchać i coś można jeszcze z tego wynieść. To jest rzeczywiście coś, co mi tak przyświeca. Mam nadzieję, że to się chociaż trochę udaje. Ale też czasami też potrzebuję telefonów, nie? Żeby wtedy w telefonie jest jakiś ping-pong. Ja mówię to, ty mówisz tamto. To jest fajne, bo w pewnym momencie po godzinie audycji już zaczyna brakować pary w buzi. Nie mam taki problem.
0: To widzisz, to trzeba właśnie wyjaśnić na antenie, bo może niektórzy mają takie złudzenie, słuchają sobie Jacka, jak on spokojnie coś opowiada i tak się krępujecie zadzwonić, nie? Bo on tak tu opowiada, to co ja będę dzwonił i mu przeszkadzał, jak on tak nam tu opowiada pięknie, nie? I stąd może się czasami brać brak telefonu, nie?
1: No, to zdecydowanie tak, zdecydowanie, ale zawsze to cieszy, wiesz, jak potem idą łapki w górę, jakieś coś. Widzę, że ludzie są raczej zadowoleni, więc to jest fajnie. Nie, na pewno nie odszedłem i będę. Nie ma mnie na Discordzie, naszym słynnym Discordzie Nocnego Radia i tak odszedłem nagle, ale to była dosyć przemyślana decyzja i może opowiem dlaczego. No nie, tam już nie ma. To taka ciekawostka i chyba rzeczywiście nie wiem, czy ktoś będzie słuchał, ale może na ludziom, którzy są jeszcze na Discordzie, należy się jakieś małe, drobne wyjaśnienie, dlaczego ja tam już nie. Ale szkoda, niestety. Szkoda, że tak to już wyszło, ale no coś się kończy, coś się zaczyna. Jak to mówił ostatni odcinek Lorem Ipsum sezon 3. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze.
0: No pamiętam. No ale to powiedziałeś teraz, że tak zrozumiałem, że wyjaśnisz, czemu cię nie ma na Discordzie, że należy się wyjaśnienie, po czym właściwie chyba nie wyjaśniłeś. Nie wiem, albo się...
1: Nie, tak, dlatego, że chcę to wyjaśnić w sobotę.
0: W sobotę dopiero. Aha, bo myślałem, że teraz. Dobra. Nie, no dobra, my tutaj gramy w otwarte karty, ja też lubię jasne sytuacje, jak coś się wyjaśni. Czemu mielibyśmy tego nie robić właściwie, nie? Czy po prostu tak mamy od zawsze i mi to odpowiada.
1: No, oczywiście, że tak. Ja w ogóle, ja trochę jako taki człowiek raczej refleksyjny, a szczególnie refleksyjny w okolicach urodzin, gdzie już kolejny rok przemija, to mam takie, patrzę już na te nasze radyjka z perspektywy prawie 10 lat. 10 lat, tak można powiedzieć, bo ja zacząłem słuchać kontestacji 10 lat temu. I jakoś tak mam raczej smutne konkluzje niż wesołe. Jakoś to wszystko tak nie odpala, jak mogłoby wypalić i zastanawiam się dlaczego.
0: Wiesz co, ja ci przerwę, bo tak też się zastanawiam tutaj, na ile ty jesteś poinformowany na przykład o takich sprawach, że Discord, tak nazwałeś nasz tutaj Discord, to już nie jest nasz Discord, tylko to jest taki sobie Discord.
1: No jestem jak najbardziej, jestem jak najbardziej poinformowany, jestem jak najbardziej. Nazwałem go naszym, dlatego że on de facto jest nasz, dlatego że jest wiele ludzi, którzy są z tego radia, którzy wciąż tam są i pomimo tego, że on już nie jest ani oficjalnym Discordem z tego radia, ani nieoficjalnym, no to jednak on jest nasz w tym sensie, że dużo ludzi słucha Nocnego Radia i są na Discordzie jednocześnie, przynajmniej czasami.
0: Złego słowa użyłem, wiesz, bo mówiąc nasz, miałem bardziej na myśli nocno-radiowy właśnie, bo czy on jest, to sobie no każdy może tu sam odpowiedzieć, ja nie chcę za nikogo mówić, tu nasz, wasz, no ale tylko taka krótka informacja, nie jest to już oficjalny Discord Nocnego Radia już od dłuższego czasu i tak tylko to się, wiesz, tutaj Jacek dopytuje, czy na pewno jesteś poinformowany.
1: Nie, wiem, jak najbardziej. Jestem poinformowany i to był jeden z powodów, dla którego już stwierdziłem, że to nie dla mnie.
0: A w ten sposób? Czyli jakieś tam rozłamy w społecznościach, to jest coś, co tak, no chyba tak nawet mówiłem, że ty jesteś raczej osobą, której zupełnie nie kręcą. Jakieś tam kłótnie, dramy. Dramy może... Nie wiem, może cię tam niektóre śmieszą, ale może się zgodzisz, że są różne dramy, nie, też. Więc tak. Może cię zmęczyło to coś tam, klimat ogólnie, już nie wskazując, kto ma rację, kto po czyjej stronie i tak dalej, po prostu cię zmęczył trochę może klimat, nie?
1: Bardzo mnie bardzo mi się spodobało to, że robiłeś audycję z Martinem, no bo ja Martina znam tak długo jak ciebie. Znaczy, znam po prostu z radia i pamiętam, jak nadawaliście razem, pamiętam, jak robiłeś dla Martina jingle, pamiętam, jak Martina nadawałeś w radiu, pamiętam, jak robiliście, jak dzwoniłeś na tej audycji, a on do twoich, do Lorem Ipsum chyba kiedyś zadzwonił. I potem pamiętam wielki rozłam po tej audycji z Kubą. I potem taką, no, zimną wojnę z tamtym środowiskiem. No i cieszy mnie to, że jakoś Martin wrócił, ale to się w sumie często zdarza, nie? To się często zdarza w tych środowiskach radiowych, że jest jakaś wojna, potem jest jakiś powrót. Tak jak, czy jakieś raczej pogodzenie się. Ale to już nie jest to samo, bo te kilka lat straconych, no jest takie, bym powiedział, no, smutne, nie? I poza tym ja mam wrażenie, teraz wyjdzie ze mnie taki Polak za granicą, ale ja mam wrażenie, że dużo wad, które my przypisujemy sobie jako Polakom, jako nam, jest nieprawdziwych. Na przykład to, że jesteśmy zazdrośni, czy jesteśmy zawistni, bo widziałem to u innych ludzi też. Ale to, co my wciąż mamy do przerobienia, jako naród, jako kultura pewna, to jest to, że my bardzo szybko eskalujemy problemy, konflikty. Coś, co Anglosasi mają opanowane naprawdę dużo lepiej niż Polacy, to, że u nas ta drabina eskalacji jest bardzo szybka. Czyli bardzo szybko, w ciągu kilku dni można po prostu przejść od kocham cię, jesteś moim bratem, do nienawidzę tego sukinsyna, niech spada. Nie? I to się niestety moim zdaniem bardzo pojawiło w tych wszystkich naszych małych radykach internetowych. Nie wiem, czy zgodzisz tutaj.
0: A można by to nazwać social skills i że Polacy mają słabe social skills. I w te social skills wszelkie umiejętności społeczne wrzucamy, tak? Czyli dogadywanie się, jakieś nieeskalowanie konfliktów, nie unoszenie się emocjami, tylko próba jakiegoś bardziej logicznego, rzeczowego załatwienia spraw, traktowanie spraw na chłodno, takie różne. Czy to są w ogóle social skills też, czy nie?
1: Tak, tak, są social skills jak najbardziej. Ja bym to nawet trochę zawęził do communication skills, czyli takie umiejętności komunikacji. Ale masz rację, to są jakieś tam social skills. Więc tak, ja bym to troszeczkę... To dobrze to określiłeś. I to jest coś, co jeszcze mamy do przerobienia, że tak powiem. Każdy naród ma jakieś tam swoje rzeczy do przerobienia, to jest coś, co my mamy do przerobienia, moim zdaniem.
0: No i też jesteś obserwatorem tego radiowego świadka, różnych uniwersum, które się zazębiają czasami, bardziej i mniej. I takich fanów trochę jest, ci powiem. Ludzi, którzy od lat śledzą, co się dzieje u tego, u tamtego, do tego stopnia, że różni ludzie znani z anteny, przeróżni też i dzwoniący, i nadający więcej, mniej, stali się takimi, no, w cudzysłowie, celebrytami, że w tym sensie, że się komentuje trochę ich życie, poczynania. I to też może różnie wpływać, różnie może być odbierane przez samych komentowanych. Też niektórym może się przestać podobać, że ktoś zbyt mocno wnika tam w życie, bo jednak nie czujemy się jakimiś celebrytami takimi, wiesz, sensu stricte, nie? I tak dalej. Zresztą nie jesteśmy znani też, więc no nie spełniamy tutaj wymogu bycia celebrytą nawet.
1: Ja myślę, że może nie jesteśmy celebrytami, ale z drugiej strony w pewnym sensie jesteśmy, więcej ludzi nas zna, niż my znamy więcej ludzi. Na pewno. Ciebie. Myślę, że nawet po tych kilku audycjach mnie też. Czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu. Ale z drugiej strony jest taka zasada, że jak wchodzisz na ring, to nie miej pretensji, że zostajesz po buzi. Jeżeli wchodzisz, zaczynasz nadawać w radiu, robisz się w małym, tu pchopą się gadę, jak to mówią Francuzi, ale jednak osobą publiczną. Nie dziw się, że ktoś chce wiedzieć, jak się nazywa krawiec, jak ma na imię, nazwisko, gdzie mieszka i kim jest jego żona i co robi, i ile ma dzieci. Tak to po prostu działa i nie ma co się z tym, no, kopać z koniem. Po prostu taka jest ludzka natura. Wszystkie serwisy w typu plejada.pl, kozaczek.pl, pomponik.pl, etc., etc., biorą się właśnie z tego, że ludzie chcą wiedzieć, co się dzieje u ludzi, których znają. I tyle. Albo na tej fali płyniesz, albo z nią walczysz. Ale jeżeli zaczniesz z nią walczyć, to w pewnym momencie cię zatopi. Więc nie chcesz tego? To nie bądź osobą publiczną. Tak mi się wydaje. A to już jest osoba publiczna, nie? Być osobą publiczną. Nadawanie w radiu.
0: No niby tak. No widzisz, i osoby publiczne tutaj, no i porobiło się tak, że drugi kapitan jakby opuścił nasz statek, zawiesił czapkę kapitana na kołku, Były różne tutaj sprzeczki, dramy i to wszystko właściwie okazało się, że ma destrukcyjną, bardzo destrukcyjne działanie na uniwersum. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem.
1: No to oczywiście, że tak. No. Tak. To jest destrukcyjne działanie uniwersum, ale tutaj nie chodzi o to, żeby wskazywać palcem, że ktoś zrobił to, czego nie zrobił tamto, bo potrzeba odszedł jako z kapitana. Miał do tego prawo w 100%.
0: Tak, ale ja o tym wspominam myślę, też, że słuchaj, nie bez powodu, bo potrzeba też go raczej chyba zmęczyły trochę różne awantury tutaj. No, mówiąc tak najogólniej można to zauważyć, że to jest taki trigger, który... No wiesz, bo potrzeba może... On tam gdzieś się wahał może przez te lata, to też nie jest jakaś wielka tajemnica, że zmieniało mu się to podejście do radia, no ale może być też coś, co nazywamy triggerem, coś, co sprawia, że walimy pięścią w stół, mówimy, a pierdolę to, nie?
1: Mhm. Tak, oczywiście, że tak. Z drugiej strony ja bym wskazał kilka osób z tych wszystkich środowisk radiowych, dosłownie kilka, do których mam pewność, że miały złe intencje. Niektórych rzeczywiście bym odciął. I to są ludzie już teraz mało znani, jak bym powiedział, w tych środowiskach radiowych. Natomiast myślę, że to jest nieumiejętność pewnego dogadywania się, nieumiejętność pewnego doboru słów czasami po prostu nieumiejętność takiego, wiesz, żeby usiąść przy piwku i pogadać i sobie jakoś tam załatwić kilka spraw ze sobą. No, ale niektórzy ludzie tak mają. I to jest coś, co wciąż musimy jakoś w sobie pielęgnować. Spójrz na przykład na amerykańską partię republikańską. To jest moim zdaniem świetny przykład. Słuchaj, tam są ludzie naprawdę wbrew pozorom bardzo szeroko politycznie rozrzuceni. Tych członków partii takich aktywnych, działających są tysiące i ta partia powinna się już dawno rozpaść. Ale tam jest taka kultura, że idąc razem zejdziemy dalej. I robią wszystko, żeby ta partia się nie rozpadła. I podobnie my tutaj, idąc razem, możemy zejść dalej. Ale szybko ludzie chcą odejść, pójść sobie gdzieś, przestać działać. Nie wiem dlaczego tak. No to jest, to chyba są te sąsiadzkie.
0: I bardzo wiele spraw tutaj w Nocnym Radyjku mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby może te umiejętności komunikacji były lepsze. Ale jest też coś, co strasznie niszczy tą komunikację, na przykład alkohol, nie? W ogóle, no, mogę brzmieć, jakbym się wymądrzał teraz i był hipokrytą, ale to może nie do końca tak jest, bo przecież nie ukrywam, że swoich krzywych akcji, swoich wybuchów złości, tutaj nie zaprzeczam, że takie coś było i nawet całkiem sporo tego było. I właśnie najczęściej siada mi zdolność komunikowania się z innymi, jak jestem podpity, bardziej lub mniej, a jak już całkiem pijany. Słuchajcie, jak potrzeba mówił w swoim przemówieniu o pijanym wujku ze sztachetą, to ogłaszam konkurs. Kogo miał na myśli?
1: No nie wiem. Nie mam pojęcia.
0: No, a ja mam, ale... akurat wiem, o kogo mu chodziło, no dobra, no, ja, tak, też. Słuchaj, też mam swoje wpadki tutaj, nie, i to nawet całkiem niektóre spore, no zdarza się, jestem też, reaguję bardzo emocjonalnie na niektóre sprawy.
1: Ale też moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie, to jest, na przykład, ja też mam pretensje do, znaczy pretensje, no, uważam, że pewne rzeczy zrobiłeś źle, moim zdaniem, no ale właśnie to, że ja uważam, że ty więc jako ktoś, nie we wszystkim się z tobą zgadzam, albo nawet oceniam jakieś rzeczy, które zrobiłeś moim zdaniem po prostu źle, to rozumiesz, to dla wielu ludzi taka wypowiedź z mojej strony już by znała, że to, o co ci chodzi, a to taki
0: że konflikt, że konflikt jakiś jest między nami automatycznie, dokładnie. Skoro ty mnie krytykujesz, to jak ty śmiesz mnie krytykować w ogóle, a poza tym coś do mnie masz, że mnie krytykujesz?
1: Dokładnie tak, już by zaczęło, tak, a ty co, jesteś taki super, nie? No to powiedz, o co ci chodzi, no powiedz, już byłaby, że już zadymajesz, już w tym momencie ta, po tej drabinie eskalacji nagle to już ludzie dosłownie zaczynają wbiegać, nie? Tylko dlatego, że ktoś się... Ale to jest może też niedojrzałość, że ludzie muszą albo się kochać, jesteś po prostu moim bratem, ze wszystkim się z tobą zgadzam, jesteś najwspanialszym radiowcem, najwspanialszym człowiekiem na świecie, albo po prostu nienawidzimy się i rozumiesz, nie ma nic pomiędzy. Dosłownie nie ma nic pomiędzy, są tylko dwie skrajności.
0: No tak, tak, takie czarno-białe wszystko. I widzenie świata, i zachowanie czarno-białe też... Wiesz, jak to jest. Ale też gdyby się tu nic nie działo, to by było może mniej ciekawie trochę, więc coś tam się dzieje.
1: Kurde, nie, przepraszam, nie zgodzę się z tobą. Pamiętasz program Sonda z lat 80.
0: No,
1: kurde, ja wiem, że nocne radio to nie jest sonda, ale to chcę powiedzieć, oni robili świetny content, to się chciało oglądać, ludzie to wspominają do dzisiaj i tam się nikt z nikim nie kłócił, tam nie było żadnych zadań. A pamiętasz program, za chwilę teraz ciąg programu, Materny Mana i jeszcze trzech gości, tam Stegenki, Wasowskiego i Rycha Szczęsnego, jak mał Rychu Szczęśnak. To jest kultowy program z lat 80-tych, 90-tych, tam się nikt z nikim nie kłócił. Rozumiesz, to jest mit, że żeby było ciekawie, to muszą być dymy. To jest myślenie Dressa.
0: Ale gdybyś zobaczył, Jacek, sobie na plan filmowy, to znaczy jakieś behind the scenes, nawet słyszałem, że nieszczególnie fajna atmosfera była na planie tego, za chwilę dalszy ciąg programu. Man jakiś taki, wiesz, apodyktyczny, czy coś mu tam zarzucali, że słabo się obchodzi ze swoimi kolegami z planu i tak dalej, więc mogłaby już atmosfera być zupełnie inna, a jednak tutaj no ciężko, żebyśmy cały czas robili jakieś merytoryczne show, no, zwłaszcza ja, nie? Wiesz, chodzę na antenę, tutaj rozmawiamy o różnych sprawach, o życiu, tyle kontrowersyjnych tematów, religia, wiesz, samo to, jakie kto ma, jak kto podchodzi do szczepień, do szczepionek, potrafi już ludzi dzisiaj poróżnić, także są wrogo do siebie nastawieni i tego się nie przeskoczy raczej, więc tak czy owak będą na radyjkach, na streamach jakieś awantury, jakieś animozje wzajemne, kłótnie, spory, czasami nawet odejścia, wejścia, powroty, wiesz.
1: No tak, ale to nie uważasz, że to jest w pewnym sensie oznaka cywilizacji? Ja jestem katolikiem, ty nie, ale nie musimy z tego powodu do siebie strzelać. Możemy sobie o czymś podyskutować. Ja jestem na przykład... No ja jestem w sprawie szczepionek, jestem wolnościowcem. Niech każdy robi to, co chce. Ja się akurat zaszczepiłem, ale uważam, że jestem przeciwnikiem jakichś tam obostrzeń dla niezaszczepionych. Albo nie wiem, jestem przeciwnikiem aborcji, coś takiego, ale to jeszcze nie znaczy, że rozumiesz, że nie jestem fajny w cudzysłowie, tak? Że nie można ze mną usiąść przy piwie i pogadać. Wprost przeciwnie, może będzie ciekawiej. Jak w kulturalny sposób zaczniemy, wiesz, obyczajnie się sprzeczać, nie? Nie chodzi o to, żeby tylko się głaskać i klepać po plecach, ale żeby nie było od razu zadymy z tego tytułu, że ja mówię, że PRL nie była cool, a drugi mówi, że była.
0: Może się niektórzy boją, że jak będą tacy spokojni, zdystansowani, no jak na przykład ty, to ktoś to wykorzysta zaraz i nas zakrzyczy, nas przegada czy coś, ktoś się może boi trochę, ale to zupełnie właśnie inaczej działa. I jak osoba taka spokojna, kulturalna, która potrafi tam zachować zimną krew też, nie mówię, że się zaliczam do takich, ale tak sobie wyobrażam taką osobę, jak ona siedzi, gada z kimś, to sama prowokuje do tego, żeby właśnie na spokojniej, to znaczy wymusza pewne, ciężko zakrzykiwać kogoś, kto jest do nas spokojny, patrzy się i mówi, no ale dlaczego krzyczysz, nie? No to w końcu ten drugi też się uspokoi. No, wiesz, o co chodzi, nie? Że wpływasz na innych, po prostu jakimś tam zachowaniem. I w drugą stronę, jak ja przyjdę i się awanturuję, to prowokuję też kogoś, żeby też się zaczął awanturować, bo ciężko, nie każdy ma tyle sił, żeby zachować spokój, nie?
1: No, można się o największą pierdołę pokłócić tak w taki sposób, że będziemy szybko mówić i od razu być, co ty gadasz, głupoty, nie? Jakie są bardziej podobne tramwaje? Czerwone czy zielone? Czerwone są do dupy po prostu, beznadziejnie, tak to wygląda. To jest totalny dramat, nie? A drugi powie, co ty gadasz? Zielony to w ogóle jest do dupy kolor, nijaki, nie? I rozumiesz, możemy się pokłócić o to, wyzywając się, jaki jest lepszy kolor tramwaju, czerwony czy zielony. A możemy się pokłócić o absolutne imponderabilia i rozmawiać spokojnie, tak jak ludzie powinni rozmawiać, ludzie na poziomie. A z drugiej strony, kurde, krawie. Więc jeżeli ktoś się bierze za nadawanie w necie, nawet jeżeli to jest radio, które ma 2560 słuchaczy, to musi jednak coś sobą reprezentować, coś reprezentować swoją osobą, najlepiej wysoką kulturę osobistą. No tak bym powiedział.
0: A to już tutaj sprawa trochę bardziej, myślę, skomplikowana, bo każdy może mieć inne wyobrażenie tego, czym ma być to, co sobie tutaj nazwaliśmy szumnie radiem. To właściwie, co to za radio? To nie jest radio. Tak się nazywa radio, ale czy to jest radio? W ogóle nie myślałeś kiedyś o tym, że nasz sposób nadawania jest trochę inny niż w normalnym radio komercyjnym, masowym. Słuchaj, na przykład, tak mówię już o technicznej stronie, my podkładziki na przykład dajemy pod głos, że muzyczka cicho sobie gra. No, tak normalnie w radio to chyba nie jest standard, rzadko się takie rzeczy robi, nie?
1: No nie, ale to też wynika z tego, że nastąpiła pewna degeneracja radia, prawda? Przez ostatnie kilkanaście lat. Ja zawsze lubię podawać ten przykład radia RMF z lat 90. i radia RMF, które jest dzisiaj. No to jest coś, czego się nie da porównać. Albo nie wiem, czy pamiętasz audycję świętej pamięci Beksińskiego, tego, który popełnił samobójstwo, syna tego znanego malarza.
0: Ale on to muzyczne. Muzyki, on to muzykę chyba głównie puszczał. On coś tak gadał więcej? Potrafił dłużej niż 10 minut coś pogadać na antenie do ludzi?
1: Tak, potrafił. Znaczy nie wiem, czy dłużej niż 10 minut, to ciężko mi to ocenić, bo ja to pamiętam też trochę przez mgłę, ale to nie ma znaczenia. Jednak on robił audycję muzyczną, więc oczywiście, że puszczał muzykę, ale jednak pomiędzy tymi utworami on mówił w sposób spokojny, wyważony, opowiadał coś. Ja tego lubię słuchać, wiesz, dla mnie to jest taki nawet sposób nadawania, do którego ja bym chciał tak mówić. A ci jak włączysz sobie audycję muzyczną, to jest, no super, wielkie dzięki, jest fajnie, także wiecie, mamy nowe płytki, nowe zaproszonka, dzwońcie do nas, dzwońcie, możecie pojechać z nami na konkurs i na koncert do Wiednia, także dzwońcie śmiało, a teraz nowy utwór, czy pamiętacie, i włączamy. Tego się nie da słuchać dzisiaj. Tego się słucha w samochodzie, żeby nie usnąć, ja to rozumiem, ale tego się nie słucha dla przyjemności. To nie da się pracować przy tym.
0: No, widzisz, każdy ma swoich chyba idoli, ludzi znanych z anteny, na których się trochę wzoruje i stara się ewentualnie dodać coś od siebie, swój jakiś styl, ale tak, żeby zaczerpnąć od swojego idola. No i ty tutaj wymieniasz Beksińskiego, no a dla kogoś innego to może być Alex Jones, nie? I zupełnie w inny sposób się wydzierać do mikrofonu. I mean, kids, Magellan is much, a lot cooler than Justin Bieber.
1: No dobrze, tylko jak długo się tak da nadawać, prawda? Jak długo? Wiesz co, ja zrobiłem eksperyment jakiś czas temu, bo ja pracuję zdalnie i tylko z domu i zauważyłem, że ludzie często na spotkaniach, szczególnie w takich firmach technologicznych, dużo krzyczą. Znaczy, mają taki ekspresyjny sposób mówienia, jakby się lubią sprzeczać ze sobą. A ja jakiś czas temu zacząłem tak mówić właśnie spokojnie i tak opowiadać bardziej, tak jakbym siedział przy kominku i z kimś dyskutował.
0: Nudy, tak.
1: I kiedyś bym powiedział, Jacek, co ty, znaczy, ty chory jesteś? Coś tak jakoś cicho mówisz dzisiaj.
0: Jakiś chory i tak i ludzie przysypiają, może tak dzisiaj jest, że nie możesz już na spokojnie, bo ludziom brakuje cierpliwości i wiesz, chcieliby, żebyś ty zaczął podskakiwać. Słuchaj, byłem kiedyś na tym, w sprawie projektu pojechałem do Warszawy chyba, do takiej dużej agencji, już kiedyś opowiadałem, no i tam akurat burza mózgów trwała i wiesz, i trochę mnie tak zaszokowało taki widok gościa, wiesz, z łysinką, już po bokach tylko włoski, taki mały, starszawy pan i biegał, podskakiwał i mówił, i wtedy on mu tam, a potem potem ten wychodzi i zamieniamy, potem wiesz tego, i tak biegał, podskakiwał i tak śmiesznie to wyglądało, wiesz, do pewnego wieku też nie pasują pewne zachowania, trochę się tego boję, że nie będę takim wiesz, błaznem, klaun alkoholik podstarzały, no to ja już za niedługo.
1: A to powszechny problem jest, nie? Takich klaunów, alkoholików na starość, lekko usiejących. A mi się właśnie znowu marzy taki pan siedzący przy kominku, najlepiej w takim dużym fotelu. Ja nie lubię wina, więc wino do mnie

0: zapomniałem, zapomniałem w ogóle o Bożym świecie. I co, a teraz muszę do soboty czekać, tak, żeby Jacka posłuchać z Australii.
1: U mnie już czwartek, 4:18 rano, a że rano do pracy, co prawda z domu, ale wciąż do pracy, to ja się może jednak pomalutku będę żegnał.
0: Żegnał.
1: I do usłyszenia. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i widzimy się niedługo. Pamiętajcie, nie krzykiem, a spokojem, przemyśleniem i dobrym koniaczkiem. Może być ewentualnie piwo. No to co, krawiec. Było miło. Cześć.
0: Rzekł Jacek, po czym założył nogę na nogę, po czym wstał i oddalił się w kierunku.
1: I poszedł spać.
0: W kierunku
1: cześć.
0: Łóżka. Cześć, trzymaj się. Tak więc sprawdzajcie, co się dzieje na naszym kanale. Najlepiej to sobie zasubskrybować po prostu. Zasubskrybować kanał. Dzwoneczek dawać chyba trzeba pod audycją, która jest zapowiedziana, tylko że u nas zapowiedzi to tak krótko wcześniej, nie? Minutę wcześniej czasami nawet, a czasem godzinę wcześniej. Czasem 2 godziny. Tam trzeba chyba dzwoneczek dać, żeby powiadomiło, że już jest na antenie. Albo po prostu sprawdzać, no o 21:00 często są audycje. Teraz to się zmieniło i są wcześniej czasem audycje. Na przykład dzisiaj wejszłem trochę wcześniej. No i było trochę na razie o sportach. Lub nie sportach, lub pseudosportach. No jak kto woli. Gromda i slap fighting. A potem zadzwonił Jacek i zeszło nam trochę na radiowe sprawy społecznościowe. No, bo też zawsze jakaś okazja jest wtedy, kiedy no, Jacek teraz miał przerwę, zjawił się i też właściwie nie znaliśmy jego tutaj podejścia do stanowiska. No i też pytanie, czy chcemy się teraz jakoś szczególnie tym do tego wracać. Ja myślę, że Jacek dużo dzisiaj już wytłumaczył, no, co tam, jakie jest jego widzenie i nie wiem, czy jeszcze nawet będzie się z powrotem do tego tematu odnosił. Może tak, może nie. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Cóż, może w takim razie pomału będę kończył, może się później jeszcze zjawię, zobaczymy, a może ktoś inny dzisiaj wejdzie na antenę, może Gumball, ale Gumball to raczej w czwartki teraz będzie, tak się umówiliśmy, że czwartek jest Gumballowy, no więc sprawdzajcie też jutro, co tam się będzie działo, czyli audycja Gumballa jutro w czwartek, znając Gumballa może być o innych właśnie, w innych godzinach. W piątek, no to wiadomo, zwyczajowo siedzimy tutaj i luźna audycja przedweekendowa, weekendowa już, bo przypominam, że siedzimy często do późnych godzin, naprawdę, już albo do wczesnych godzin rannych, sobotnich. No ale jeszcze skoro są jeszcze telefony, to odbieram, etam na antenie, witam, o zdrowie pytam.
2: No, cześć. Właśnie tak patrzę, ty kończysz o 19:00, to tak dziwnie jakoś brzmi, że tak powiem, prawie że jak w kontestacji, godzina i koniec, nie? Czyli w tym. O, czekaj, bo mi dzwonek zaczął dzwonić teraz. No, dobra, już. Odkryłem, jak to zrobić. Jak będzie wam dzwonił w Skype'ie dzwonek później, to musicie zmienić orientację telefonu z poziomej na pionową. No, ale słyszałem, że to Jacek z Australii się zaszczepił, no. No, dobry był z niego herbatnik. Mógł jeszcze pożyć, no, ale co zrobić?
0: No. Twardy był z niego herbatnik, no właśnie. No, też się trochę boję właśnie od tych zaszczepionych naszych tutaj kompanów różnych, no bo zobaczymy, co to będzie. Nie wiem, co do wcześniejszego kończenia, no wcześniej dzisiaj wejszłem, no to wcześniej może też wyjdę, ale to zależy też od was, kochani, jak jakieś donejciki się pojawią, to posiedzę spokojnie jeszcze z wami tutaj.
2: Ale ja ci powiem coś, bo ludzie z nicze teraz kupują i nie mają, bo po prostu wiesz, o co chodzi, nie? Jest inflacja rok do roku. W zeszłym roku z niczym nie sprzedawało.

0: bo wiadomo, pozamykali na cztery spusty, a w tym roku powiedziałem sobie, że jak ten nasz jakąś ten niedzielan cały się wygłupi i pozamyka, to ja i tak przez płot przejdę, bo wiem, gdzie jest dziura w płocie. Czy nie to, żebym przeskakiwał, bo tam taki sprawny to ja nie jestem, ale
1: gdzie,
0: dziura w płocie
1: na,
0: jest.
1: Na cmentarz przez dziurę w płocie, tak?
0: No dlaczego nie? Ale to tą samą drogą, no.
1: A jak ci jakaś, no jak ci jakaś straż cmentarna, ja nie wiem, czy coś takiego jest, straż cmentarna.
0: W Szczecinie, ja ci powiem tak, w Szczecinie jest największy cmentarz w Europie, centralny, z tego znany, że jest największy i oni dronami latają tutaj, ale do dronów można strzelić, to jest bardzo łatwo strącić, także.
1: Ty, a jak, wystarczy... jak wygląda, znaczy drony, dobra, drony, czyli drony na nad cmentarzami. Toś mi się język kończy.
0: Widziałem już, że latały, nie? Także...
1: I ochrona cmentarna. Jakby mogli wyglądać tacy cmentarni ochroniarze?
0: No, na dwóch koniach.
1: Łopata.
0: W Szczecinie jadą, na dwóch koniach takich dużych. W kłębie to chyba z 2,30 albo lepiej ma, bo konia się w kłębie mierzy na wysokość, nie do czubka głowy, tylko do kłębu. No ale jak koniowi przylejesz w dupę, to współczuję takiemu, co będzie na koniu jechał, bo koniowi jak klapsa dasz, to on popędzi i to nie, nawet najlepszy jeździec ten. Nie, ale tak poważnie, to po prostu mnie już to by denerwowało w tym roku. Naprawdę bym był zły na nich. Ja już nie, ja wiesz, że ja nie jestem pierwszy i ja raczej ostatni, żeby na jakieś manifestacje chodzić i się w tym wieku jeszcze wygłupiać, ale po prostu to już takie, wiesz, te nasze tradycje oni nie szanują.
1: Czyli zamkną cmentarze albo nie zamkną? I właściwie, nie wiem, no ale nadal nie jest to wyjaśnione i czekamy na decyzję, tak? No trochę późno, bo to są dla wielu Polaków poważne sprawy. W końcu nie bez przyczyny jesteśmy jednym z największych producentów zniczy.
0: I tak? Pomników. Pomników.
1: Pomniki
0: bo Polska to jest potęga. No, jak sobie przejedziesz gdzieś tam wzdłuż właśnie takich miejsc gdzie tego, to tam co dom to jakiś kamieniarz, nie? Bo to wiesz, w kryzysie to robi pomniki, a jak jest dobry okres, no w Polsce takich akurat nie ma, ale byłby prosperity, to wtedy robi blaty do kuchni marmurowe, nie? To jest biznes, który zawsze się kręci, nie?
1: Czyli Polska to taki trochę takie miejsce na świecie, gdzie świetnie się mają takie branże jak branża zniczowa, cmentarna, pogrzebowa, dewocjonaliowa, księżowa, krzyżowa, krwiowo-kropelkowa, Jano-Pawłowo-kropelkowo-ampułkowa branża też. Takie branże. Lubimy chodzić na cmentarze. Lubimy, bo tylko tam można się zadumać. Nad istotą się wzruszyłem, okulary zdejmę.
0: Zadumać to się można i nad ranem, jak się obudzisz, nie? Czy wstać już, czy nie wstać, ale to dla tych, którzy nie są przez budzik budzeni. Ja kiedyś budziki rozwalałem o ścianę, uznałem, że już więcej nie będę kupował budzików i w ogóle nastroiłem się. Aha, przypominam, bo wprowadziłem was w mały błąd, chyba że jednak nie, jak to u nas na ostatnią chwilę zrobią. Otóż mieli debatować teraz, żeby pewnie właśnie to całe ewentualne zamieszanie z Wszystkimi Świętymi zakryć jakimś tematem i ludzi podzielić, czy zmieniać czas, czy nie zmieniać. No i teraz przeczytałem artykuł w poważnym jakimś Business Insiderze czy gdzieś, że jednak nie, tej zimy po raz ostatni zmieniamy czas, czyli ale to za sprawą mądrości Unii Europejskiej, bo ona tam coś tam chce uregulować, no i oni nasi oczywiście jak pieski, latlerki oczywiście wszystko posłuchają. Nie, niestety będzie zmiana, czy niestety, czy stety będzie zmiana na zimowy czas, czyli ten nasz, który wynika z szerokości geograficznej, 15 stopni od Greenwich, tak, plus jedna godzina i prawdopodobnie będzie to po raz ostatni, na najbliższe 10 lat przynajmniej, bo jak wiadomo od niektórych, albo nie wiadomo, ja akurat o tym wiem, w ciągu okresu od odzyskania niepodległości, a tak naprawdę to od Królestwa Warszawskiego 1916, Chyba już trzykrotnie było to wprowadzane i zdejmowane. Ostatnio Zagierka zdjęli, także najdłuższy mamy taki okres teraz, że nie zmieniają tego, nie?
2: No. A Alicja napisała: Krawcze, nie płacz, nie warto, jak nie warto.
1: Nie, dobra, przepraszam.
0: Alicjo, pocieszysz tego biednego chłopca, wpłacając mu niewielki datek na krawca statek.
1: O, właśnie, kasa, tak. O, właśnie, kasa, dawać kasę.
0: Czy w tej, środzie jest jakieś jezioro? W tej środzie jest jakieś jezioro?
1: Tak.
0: Albo płynie jakaś rzeczka?
1: Jak nie wpłacicie kasy, to was włożę do wora, a wór do jeziora. Dawać hajsy, szybko, czekam. Jak nie, to kopnę w mikser i do Lombardu. Sorry, nie wiem czemu teraz BBC Badhead. Ja tak staram się chyba trochę siebie sam rozweselić. To święto zmarłych, Halloween,
0: smutne,
1: to tak smutne wszystko. Tak. To może tak byś skomentował jeszcze dzisiejszy tutaj główny topic audycji Gromda, slap fighting. To są chyba rzeczy, kojarzysz, prawda? Ja myślę, że w takim slap fightingu ty mógłbyś się
0: tego
1: sprawdzić.
0: Z tego pierwszego nie, a to drugie to jest chyba walenie się po twarzy, tak?
1: Z plaskaczy, tak.
0: Znaczy, powiem tak, no nie chciałby nikt dostać spraskacza ode mnie po twarzy, bo ja bym uderzył tak mocno, żeby stracił przytomność, więc gdybym się przyłożył do tego. Znaczy, może nie bądźmy tacy do przodu, bo teraz schudłem mocno, ale przed schudnięciem to myślę, że odciąłbym prąd zdecydowanie takim plaskaczem, bo to jest w pobliżu szyi, więc wstrząs mógłby odciąć na chwilę zasilanie.
1: No tak, są takie różne nerwy związane z równowagą, jakieś są, coś takiego. Tu mamy tutaj pod brodą. Dlatego cios podbródkowy jest nokautujący często, nie? Bo ale nie tylko dlatego, że równowagę się traci, ale też się odcina dopływ krwi do mózgu na chwilkę. Czy coś takiego?
0: Znaczy na podbródkowym to nie, na podbródkowym jeśli ci akurat chciał przeciwnik pogadać język, to może stracić język, także także ten.
1: Tam ekspert widać tutaj od
0: poza
1: boksu.
0: Poza tym bez
1: nie wolno pokazywać języka sobie.
0: Widziałeś na pewno na walkach bokserskich, że oni sobie takie wkładają gumowe coś, nie? No to jest właśnie po to, żebyś nie dostał szczękościsku od uderzenia takiego właśnie od spodu, żeby ci nie wyleciały wszystkie, nie? Także to byś mógł, możesz wbić po prostu komuś tak, że bo zęby nie są takie proste, że idealnie, nie? One po prostu do przodu się wygną i wylecą, nie? W tym momencie.
1: Tym, którzy się trochę spóźnili, przypominam, że wspominałem też o tragedii, do której doszło na Total Punchdown. Total Punchdown 5, no... Rambo 8 w telewizji, patrzcie moi
0: no,
1: mili, prawda?
0: Się po zdjęciu, że coś
1: no, gdzie, ale czekaj, dokończę tylko. Piotr Waluś Walczak jest w szpitalu, są małe szanse niestety, że się ta historia dobrze skończy. Do tragedii doszło właśnie na tej gali, gdzie się okładają właśnie z plaskaczy i ten pad i ma jakieś coś, uszkodzenie mózgu. Pytanie, czy to w ogóle może... Słuchaj, no w boksie masz szczękę, masz czasami nawet ten ochraniacze różne na łeb, czasami nie, ale masz te rękawice. Gdzie indziej też są jakieś zabezpieczenia. Wiesz, a tutaj napierdala się dwóch takich mięśniaków, koksów, to wiadomo przecież, że to ma pierdolnięcie, nie? I co dają to, że oni tam mają zatyczki do uszu takie specjalne, żeby, nie wiem, bębenki im nie popękały, jak źle wymierzy. No bo to raczej nie powinno się. Taki cios w ucho to jest cios właśnie no tam błędnik szaleje, człowiek pada po takim ciosie, szczególnie jak z dwóch rąk, nie? Tak, jak to się nazywało? Stereo, nie?
0: Stereo.
1: Robisz stereo komuś. No widzisz, no a czy ty byś zakazał, czy nie zakazał takich sportów, w cudzysłowie?
0: No, znaczy, każdy ma prawo, znaczy ja jestem zwolennikiem nawet pojedynków na broń. Strzelania się, jeżeli ktoś chce i powinni być sekundanci gdzieś w odludnym miejscu, gdzie by wiadomo, że tą kulą nie raził innych. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby można było oczywiście, jeżeli są dwie strony, podpisują jakąś umowę że wiedzą, czym to grozi. Jakieś OC, firmy ubezpieczeniowe mogłyby zarobić przecież, bo to przecież zabezpieczyć rodzinę i tak dalej. Jeśli ktoś chce taki sport ekstremalny, przecież czasami się zdarza, że i spadochroniarz weźmie pranie zamiast spadochronu, nie? No, to by trzeba było wszystkiego zakazać. No, w ogóle generalnie życie jest niebezpieczne, bo kończy się zazwyczaj śmiercią, nie? Także
1: może, wiesz, no. Może nie powinniśmy aż tak bardzo się skupiać na ocenie samej tej dyscypliny, tej rywalizacji, tej gromdy, czyli walki na gołe pięści, albo slap fightingu, czyli zmagania się na wytrzymałość, kto wytrzyma więcej ciosów na łeb. Powinniśmy się bardziej skupić na konkretnym zachowaniu organizatorów i na tym, czy oni dopełnili różnych formalności związanych z zabezpieczeniem imprezy i tak dalej. A właśnie są poważne oskarżenia i mnożą się takowe, że właśnie tego nie zrobili organizatorzy, że nie dopilnowali, że nie było dobrego zabezpieczenia. Bardzo jest też kontrowersyjna kwestia pomniejszenia szerokości stołu, przy którym stoją obaj zawodnicy. Po prostu jak to tłumaczył jeden z założycieli, czy inna jakaś ważna osoba, że widzowie się domagali tego, że widzowie chcieli, żeby zmniejszyć ten stół z konkretnych powodów. Wtedy są te ciosy bardziej destrukcyjne. Po prostu wtedy jakaś jest inna technika już walenia tą łapą i można już, no i okazało się, że tak, że można bardziej komuś krzywdę zrobić i wysłać do szpitala i gdzie leży w śpiączce i są małe szanse na przeżycie, niestety, pana Walusia. I pytanie, czy, co to za odpowiedź, nie? Bo widzowie chcieli, to może niech widzowie zagłosują, czy chcą, żeby tam były kolce takie jeszcze z tyłu, że jak padnie zawodnik, to się nabija na kolce, jak w Mortal Kombat.
0: Albo maczamy, obwiązujemy ręce szmatami, maczamy w miodzie i w potłuczonym szkle, nie?
1: No, albo że na koniec, jak już się słania, jak już dostał 10 plaskunów i tak się słania na nogach, to odtwarza się z głośniczków taki sample. Finish him. I ten tak, i wtedy może do zawodnika ten drugi podchodzi i mu takiego uppercuta. I słychać taki i się wszyscy cieszą i on spada gdzieś na kolce jakieś. No, niech widzowie zagłosują, czy chcą takich rzeczy. No, oczywiście się śmieję, tutaj sobie jaja robię, może nie powinienem przy takim temacie, no ale wiecie, my tutaj ze wszystkiego, po prostu do wszystkiego staramy się mieć duży dystans, dosyć jednak.
0: No wiesz, są dwie rzeczy, które mi się przy okazji przypomniało. Jak była ostatnio rozmowa na kanale sportowym, tym, który nam się ciągle włącza jako automatyczny, była, bo oni również poruszają tematy szachów, jak się okazuje, i również w szachach. Kiedyś była taka no, odebrana za nie mainstreamową wypowiedź Korwina o szachach, że nie ma szachów dla debili, nie? Ja sobie dopowiedziałem, że wtedy na pewno zwycięzcą byłby ten, który znokautuje przeciwnika. I jak się dowiedzieliśmy od arcymistrza w jednym z tej audycji, jest jakaś odmiana szachów, gdzie jest ruch, a potem się walą w twarz, nie? Na przemian. I znowu ruch na szach i walą się w twarz.
1: To może jakaś rosyjska odmiana, bo ten sport, to rywalizowanie na plaskuny, to też jakoś przyszło od ruskich.
0: Tak, i właśnie zauważ, że i to jest druga rzecz, która mi się przypomniała. Przypomina mi się film Raining Man z Arnoldem, gdzie są te takie bardzo ostre live TV show, gdzie tam mają jakichś takich przeciwników, z którymi walczą na śmierć i życie, i tam są też takie przerywniki, na przykład sięgnij po pieniądze, gdzie się zrzuca pieniądze, tam są wściekłe psy. I jak obejrzy się ten film i popatrzy się na obecne te takie różne tak mieszane sztuki walki, K1 i tak dalej, to zaczyna coraz bardziej przypominać właśnie ten świat Raining Man. Coraz takie, no bo już nie wystarcza ci wrażeń takich jak kiedyś, że był boks, nie? Bo zwróć uwagę, kiedyś był boks amatorski głównie, no wiadomo, tam w Stanach te federacje i tak dalej, ale w Polsce nie było o tym słychać. Byli amatorzy, tak? I się boksowali normalnie w rękawicach, w koszulkach. Potem wprowadzili zabezpieczenia w postaci kasków, nie? A teraz to już poszło w drugą stronę, nie? Że te walki są już z kopniakami i walą się. Wiesz, wiadomo, że leżącego się nie bije, nie? No a w tym macz tam w tych klatkach leży i ten go ciosami młotkowymi po twarzy okłada, nie? To już jest takie skrajne. Za chwileczkę będzie, nie wiem, co tam wprowadzą właśnie dodatkowo jakoś że będą na gołe pięści, tak? Chyba już nawet jest coś takiego, mi się wydaje, że na gołe pięści jest.
1: No na gołe pięści widziałem. To jest właśnie ta gronda, która też się pojawiła w tytule. Też to się spopularyzowało nie tak dawno temu. Też to jest jakaś w miarę jeszcze nowość. No i masz rację, że w tym kierunku cały czas to idzie. I pytanie, czy mamy się martwić, jak już całkiem będą, kiedy faktycznie będą igrzyska na śmierć i życie, kiedy już dojdziemy do takiej wizji? No jeszcze, gdyby to miało być w otwarty sposób przedstawione, że to jest na śmierć i życie, no może tak jak w popularnym Squid Game, nie, tym serialu, gdzie też są walki, rywalizacja, gry różne na śmierć i życie. No ale można powiedzieć,
0: że... Okay, przerwę ci, bo zaraz zapomnę.
1: Dobra.
0: Że w szkołach właśnie teraz czytałem jakiś taki artykuł na którymś z portali kilka dni temu, że przerażająca gra dzieci w szkołach, bo dzieci obejrzały ten film i się bawią w czerwone, zielone. Wyobrażasz to sobie? Czyli to pokolenie może dojść do takiego wniosku, żeby taką grę warto było zrobić na poważnie, nie?
1: Czerwone, zielone. A na czym to polegało? Czerwone, zielone?
0: No dziewczynka się odwracała i jak było zielone, to czy to mogłeś iść?
1: To tak. Ona
0: stała tyłem, a jak ten to nieruchomy, nie? I strzelali do tej, jeżeli się ruszył, nie? No, także grają w to podobno w szkołach. Czy w sensie takim, że grają to tak na niby na razie, nie? Ale za chwileczkę dojdą do wniosku, że na przykład ten, który się ruszy, ja pamiętam za komuny były takie bardziej okrutne gry, to znaczy na przykład ludzie strzelali do siebie ze skobli, robili proces dwóch palców, gumka i skobel ze zagiętego gwoździa albo druta. To strasznie bolało, jak się tym dostało. Albo były rzuty karne, w tyłek się kopało, znaczy wiadomo, boisko od piłki ręcznej, czyli tam 7 metrów tylko do bramki. Jak wpuściłeś gola, to miałeś karę taką, że stawałeś tyłem, wypinałeś tyłek i kopali cię w tyłek piłką po prostu. Jak najmocniej z czuba kopali, bo po prostu żebyś w dupę
1: Tak, taka kara, pamiętam. No, były takie rzeczy. No. To nasze dzieciństwo zaraz wyjdzie, że było bardziej brutalne, kurczę, niż wszystko inne.
0: Na przerwie wypuścili dzieciaki, u nas była taka szkoła, że było dookoła 4 skrzydła, a w środku była przestrzeń wolna, takie mini boisko. Jeszcze było oprócz tego obok duże boisko. I był maszt, na który podczas uroczystości w tej właśnie kwadracie szkoły były apele robione, jeżeli było ciepło, nie? I chłopak wlazł od nas z klasy na ten maszt, wspiął się, pokazał, że umie się wspiąć, po czym zjechał w dół, jak małpa, trzymając się, ale zapomniał, że na samym dole są takie dwie śruby od korbek, i po prostu sobie rozciął brzuch tak wzdłuż, zrobił sobie cesarskie cięcie. Na szczęście go przytrzymali, flaki mu nie wyleciały, przyjechali, ostrzyli, nie? Także mu nic się nie stało, chodził potem do końca klasy, ale takie rzeczy były, nie? Czy słynne startery robione z saletrą. Raz chłopakowi tak strzelił, że mu wzdłuż całą rękę, dosłownie mu wzdłuż całą rękę od nadgarstka do łokcia, rozcięło mu po prostu tak, że aż mu mięśnie wyszły, nie?
1: No tak, za czasów moich, czy Etama, za czasów naszego dzieciństwa, jakby tak się zastanowić ogólnie bardzo, to dzieciaki żyły w bardzo niebezpieczny sposób, bo i też nie było takiego lęku przed brudem, przed syfem, dzieciak się brudził. Zabawy były często na gruzowiskach, to znaczy, no, mówiąc gruzowisko, mam tu na myśli na przykład taką zbieraninę różnych komponentów do budowania bloków, jak kiedyś używano, jakieś betonowe rury, platformy.
0: Dokładnie.
1: I tego była cała góra. I to była bardzo ciekawa zabawa, ponieważ każda taka sterta, a było ich na osiedlu powiedzmy, nie wiem, 4, 5, to każda taka sterta miała inne ułożenie zupełnie tych elementów. I tam się dało na różne sposoby pokonywać. Mieliśmy z kolegami taką rywalizację, kto zręcznie będzie pokonywał różne wyzwania związane ze skakaniem z płyty na płytę. A słuchajcie, tutaj jeden jakiś nieostrożny krok, ruch i można by skończyć na wózku inwalidzkim. Albo w ogóle huknąć łbem o betonową, jak opustaka jakiegoś. czy o jakąś betonową rurę, czy platformę, no i trup, nie? I takich zabaw była cała masa. Dzisiaj to trochę nie do pomyślenia, nie? Gdyby jakiś rodzic miał przypuszczenie, że dzieciaki tak się bawią, a wierzcie mi, no z tego, co tak rozmawiałem z różnymi rówieśnikami, którzy często już mają dzieciaki w takim wieku, że gdzieś tam biegają, gdzieś łażą, no to to się potwierdza, że rodzice nie wiedzą faktycznie. Rodzice nadal nie wiedzą nawet w tych czasach, co dzieciaki robią. Jakie niebezpieczne
0: no
1: rzeczy.
0: No tak, tak. Teraz widzisz, teraz masz na przykład na Sylwestra, jak się zbliża Sylwester, to już przed świętami już można usłyszeć wariatów, którzy rzucają, bo nie mają dzisiaj ludzie kompletnie wyobraźni, jakieś petardy z balkonów czy coś, nie? Ale przecież za komuny to takich rzeczy nie było. Były albo kapiszony, albo korki ewentualnie takie, nie? No i na przykład chłopacy, żeby zrobić urwiłapkę tak zwaną, czyli taki właśnie, że się rzuci i wybuchnie, to te korki obierali z tego jakby tej obudowy, która była zrobiona z takiego czegoś a la guma, i sam ten ładunek wybuchowy, nie? No ja na przykład sam osobiście mi wybuchło coś takiego w ręku, bo tato mi kupił, poszedłem z tatą, bo ja tak strasznie chciałem tego korka mieć. Mi kupił 25 sztuk, w takim pudełeczku było 5 na 5, jak naboje. I znaczy naboje są 5 na 10 chyba, zdaje się. A tam było 5 na 5, no i poszedł tam do mojej prababci, poszliśmy, bo to niedaleko był sklep, tam poszedł to rozmawiać z moją prababcią, a ja sobie w pokoju wyciągnąłem, mówię, a to sobie poobieram, nie? I wsadziłem palucha do środka, do tego ładunku, jak mi jebło. Takie mięso mi tylko wisiało z palca jednego.
1: No kurde.
0: Od razu do szpitala trafiłem, no ale też byłem takim przypadkiem właśnie, który sobie, gdyby to była urwiłapka, to dzisiaj nie miałbym palców, nie? Natomiast na szczęście to był tylko korek i trochę mi to tylko popaliło, że tak powiem, palca, jednego lekko rozerwało.
1: Właściwie to teraz sobie przypomniałem, że jak byłem małym dzieciakiem, to na tym moim osiedlu to była cała masa takich dzieci jakby, które było widać, że wypadek jakiś miały. Ten właśnie nie ma palca jakiegoś, ten ma jakąś bliznę, ten poparzony, bo mu się coś tam wylało. Po prostu i to były konsekwencje niestety takiego lekkiego podejścia do tych spraw, z którego pewnie by się Korwin tutaj śmiał, że kiedyś, panie rektorze, to jak była największa zima, to się dzieci wyganiało z domu, po prostu na kijach, one miały pracować na golasa w polu i to było normalne. Coś by w tym stylu tam opowiedział, nie? Że on, bo zawsze on jest za tym, żeby twardo chować i tam nie oszczędzać i trzeba się uczyć na doświadczeniach. No to takie są negatywne skutki. Mieszkałem w takim miejscu, gdzie co rusz się widziało jakiegoś dzieciaka, który uległ jakiemuś większemu, mniejszemu wypadkowi. Słuchajcie, ja kiedyś pamiętam się kamieniami normalnie rzucaliśmy kambolami z jakąś bandą inną i dostałem gdzieś tam, nie wiem, w głowę chyba. To się czuje, nie? Że miałem taki wypadek właśnie, że dostałem kamieniem w głowę. To się czuje, nie?
0: Dokładnie, słuchaj, no przecież zawsze u mnie na przykład na moim osiedlu przez pierwsze chyba 10 lat, jak mieszkaliśmy po dostaniu mieszkania ze spółdzielni, to wszystkie takie miejsca, które można było między blokami potraktować jako plac zabaw, to były parkingi dla samochodów. Jakieś tam syrenki, jakieś tam małe Fiaty, duże Fiaty. I była ciągle kłótnia między nami a kierowcami, bo my żeśmy tam w piłę rżnęli. Po prostu dwie cegły to była bramka. Nie tak jak teraz, że jakiś tam orlik. Nie! Na bokach samochody parkowały i się kierowcy darli, to parking! A my żeśmy się darli, nie, to boisko. Nieraz się zdarzyło, że piłka gdzieś pod samochód się wturlała i tylko modlitwa, żeby kurde nie rozerwał tej piłki, bo przecież piłka kosztowała pół pensji wtedy, nie? No i tak się między samochodami się
1: dobra,
0: grało
1: tam
0: po prostu, nie?
1: Dobra, spoko. Dzięki za fajne pogaduchy. No. Także trzymaj się, może jeszcze ktoś drzydnie. Okay. Hej, hej. Dobra, to może jeszcze jakiś ostatni telefon i zmykam. Nie chcecie przedłużać jakoś specjalnie audycji, to spoko, też szanuję taki wybór, ale gdyby jednak ktoś miał taki zamiar i podobają mu się te nasze luźnogadkowe audycje tutaj, no to może rzucić jakiegoś donata. Rzuć grosza Wiedźminowi. Wiedźminowi grosza rzuć. Link do Tipli oczywiście w opisie. No, a rozmawiamy dzisiaj o dziwnych i zdaniem niektórych patologicznych sportach, jak gromda czy slap fighting. Ale też ogólnie o tym, że sportowe show idzie bardziej w kierunku takim, no, jak ze wszystkim, komercjalizuje się, traci jak część siebie, niestety. Sprzedaje się, sprzedaje duszę diabłu. Ten sport i coraz dziwniejsze jakieś dyscypliny się pojawiają. Sportowe lub pseudosportowe, do których dochodzi z kolei czasem do tragedii. I okazuje się, że w ogóle to są takie dziwne ciekawostki związane na przykład z wrestlingiem. Wrestling to, jak się okazuje, jedna z najbardziej niebezpiecznych dyscyplin sportowych, jeśli uznać to za sport. Chociaż, no, może bardziej za sportowe show. Może po prostu problem tkwi w tym, że chcemy to usilnie nazywać sportem, a w sumie każdy wie, że tu ciężko, nie? A jak powiemy show, to co, to już jest lepiej trochę? No lepiej, nie? Lepiej, zdecydowanie lepiej, jeśli nazwiemy rzeczy po imieniu.
3: ST66 16 zł 96 groszy. Szatan rzuci grosza krawcowi.
1: Szatan, no niepokoję się, jeżeli ci szatan rzuca grosza, to wiedz, że coś się dzieje. No, i aż chyba paznokcie zacznę malować czarno, grać w RPGi w Diabolo, bo szatan i tak już się mną interesuje, grosza rzuca tutaj i to nawet nie takiego grosza, bo... No, za takiego donajcika to jeszcze mogę trochę posiedzieć. Dzięki wielkie, Satan Christ. Satan Christ to jest dobry też sponsor.

No i konkluzja dzisiaj jest taka w sumie, że może lepiej byłoby oceniać ten konkretny przypadek i wyciągnąć konsekwencje, też tak uważam, od organizatorów, jeśli faktycznie nie dopełnili obowiązków swoich. No, a zakazywać to nie ma za bardzo co, bo jednak jesteśmy za bardzo wolnościowi, żeby tu zakazywać odgórnie. Chociaż gdzieś tam we mnie może drzemie taki komunista Błażej, który by może zakazał na przykład. W imię wyższego dobra nie uznałby tutaj wolności za dobro nadrzędne, największe. Tylko inne rzeczy by wziął pod uwagę i by zakazał po prostu. No ale to łatwo może dojść do absurdów i jak sobie posłuchamy o dyktatorach, to oni bardzo często różnych rzeczy zakazywali, na przykład baletu, bo on nie rozumie, co w tym jest fajnego, nie? No, ale jak są dyktatorzy, to już w ogóle wszystko staje na głowie. Helena, ta żona Ceaușescu, kondukatore Ceaușescu, geniuszescu rumunescu, no to ona miała tytuł w ogóle wielkiej damy nauki, czy jakiejś ministrem edukacji była, a była niepiśmienna i tak nie czytata, nie pisata. Taka bardzo prosta kobiecina, nie? No, taka bardzo prosta kobiecina, która stała się matką narodu nagle i doradczynią w sprawach wszelakich. I no, i żoną wielkiego mędrca Karpat samego. I ona udzielała różnych rad. Bardzo często pojawiała się, a to w jakiejś fabryce, a to w jakimś zakładzie i ona, czy nie wiem, chyba też po uniwersytetach chodziła właśnie i dawała takie rady, że czymś tam to się, tym się to nie interesujcie, bo to są głupoty, jak to trzeba mieć głupią głowę, o, ogółem, żeby takimi, o, całe te, no więc tam, ja tu rozpisałam, tu niewyraźnie napisane, ktoś może przeczyta, no wiecie, tak przychodziła, nie? Więc jak są dyktatorzy, to rzeczywistość bardzo się potrafi zmienić. A może jakiś dyktator by właśnie zorganizował takie igrzyska. Lud, bo to też coś, do czego tutaj dochodzimy w naszych rozmowach. Jeden z wniosków, właściwie faktów, że te różne dziwne show są, bo ludzie tego chcą. To zarabia miliony, miliardy, biliony. Więc i ludzie chcą. No, sam czasem śledzę, czasem coś patrzę, już o wiele mniej niż kiedyś. Bo kiedyś trochę więcej, teraz tak sporadycznie. No ale mnie to bardziej może teraz interesuje jako po prostu show, jako biznes, nie? Jako zjawisko, biznes. Na przykład wolę sobie czasem taką galę, znaczy taką konferencję przed galą włączyć i posłuchać, co ludzie tam mają do powiedzenia, żeby tak zobaczyć, jak rozmawiają ze sobą strongman i powiedzmy i jakiś tam model, celebryta, którzy akurat będą walczyć ze sobą. Pozastanawiać się trochę, jakie tam szanse mają, a sama walka zwykle to jest po prostu nędzne show, więc nawet się tego nie chce oglądać. Więc tak dziwnie, nie? Też jakieś zaprzeczenie sportu, że ważniejsze, nie wiem, atrakcyjniejsze, bardziej strawne się okazuje to, co jest wokół całego tego show. A już samo show to mniej ciekawe. A w sporcie powinno chodzić bardziej o sport, a nie kto ma nowy model fluorescencyjnych korków, na przykład najnowszy model Adidasa, jakiś technologiczny cud, albo kto zaczął, a kto skończył pod stadionem, gdzie się spotkały dwie grupy kibiców. Ale jedni przyszli ze sprzętem, więc trzeba było wyjaśnić z nimi to inaczej. No i takie może rzeczy kogoś bardziej interesują niż to, do której bramki wpadła piłka. Może ważniejsze być to, żeby zamanifestować swoje na przykład rasistowskie bardzo poglądy, niż kto tam wygra. Ale jak
ktoś ma ochotę, to można zadzwonić zupełnie innym tematem, bo są luźne gadki. A ja się zastanawiam właśnie, o czym tu jeszcze pogadać z wami.

0: No, jakby ktoś myślał nad biznesem, jaki otworzyć, to proponowałbym jakieś takie cmentarne rzeczy. Jak już tutaj też było wspomniane w dzisiejszej audycji, tu cmentarnymi rzeczami stoi Polandia, znicze, dewocjonalia, w ogóle jesteśmy też eksporterem księży. Takie właśnie wszystko bardzo cmentarne. Gdzieś tam się światy, te uniwersa się sobą zazębiają. Uniwersum kościoła katolickiego. To cmentarze, rzeźby, katedry, witraże, czerń, krzyże, krew. Kremówki. Żeby trochę rozweselić. I kremóweczka z wisieneczką na szczycie. Piu! No, albo branża pogrzebowa na przykład. To dobry biznes. Chyba, że ludzie nagle stanie się coś dziwnego i ludzie przestaną umierać. Jak znam moje szczęście, to bym właśnie otworzył w końcu jakiś zakład pogrzebowy. Jak tu go nazwać? Zakład pogrzebowy Radocha na przykład. Słaby tytuł na zakład pogrzebowy, nie? Zakład pogrzebowy Radocha. Nie no, tak jak wszyscy, czy jakiś Hades, zakład pogrzebowy Hades. Już bardzo ładnie, nie? Albo zakład pogrzebowy nogami do przodu. Tak, żeby troszkę rozweselić, humorek, żeby trochę był dystansik tutaj, nie? Zakład pogrzebowy nogami do przodu, witamy. Albo hiena cmentarna, pisze AG, ale kto? Ja? Nie, hieną cmentarną raczej bym nie chciał chyba być. Chyba, że jakieś fajne klimaty, jakiś Egipt, i ja tam w kapeluszu z batem, to taką hieną cmentarną. To jest najsłynniejsza hiena cmentarna na świecie, uwielbiana przez miliony fanów Indiana Jones. To taką hieną mógłbym być. Ale to jest wykształcona hiena, dowcipna hiena, silna, zręczna hiena cmentarna, fajna. I ten bacik ma, i kapelutek. Jest fajny. No, ale no, właśnie, co mam iść na archeologię teraz studiować i się okaże, że będę musiał przez 10 lat potem jakąś szczoteczką do zębów czyścić jakąś śrubkę, co znajdę. Produkcja popielniczek. Bo Polacy dużo palą i dużo umierają, pisze Tomisiu. No ba.
1: Ja też cały czas palę. Cały czas palę, kochani. Teraz zimno, po prostu. Już się dni chłodniejsze zrobiły. Cały czas palę.

No, ale robić właśnie jakieś krzyże, Jezusy, aniołki. To jest najlepszy biznes. Tylko to, wiecie, to nie jest tak, że możecie dowolne tutaj rzeczy produkować sobie. To musi, to jest pewien styl, pewna konwencja. Nie możecie na przykład produkować figurek aniołka, ale takiego wypasionego, tak jak są figurki jakichś bohaterów, nie? Jakiś tam Archanioł Michał i ma ognisty miecz i książeczka jest do tego dołączona jeszcze. I pasują do niego odrzutowe wrotki, które się ma od Diabolosa. Nie, no to już Diabolosy jakieś. Widzicie, taka gra Diablo, wyszedł już ten remaster dwójki w końcu, czy nie? Bo tak widziałem, czekali, w betę grali. W końcu wyszło to? Chyba wyszło, nie? No to tam to uniwersum Diablo, lub Diabolo, jak woli ojciec Natanek, no to tam widać wyraźnie, że jest inspirowane oczywiście w sposób oczywisty uniwersum, nie wiem, chrześcijańskim. No ale to są tylko imiona i to przerobione, i pewna stylistyka, konwencja, bardziej gotyk, nie? Żeby to było trochę mroczniejsze też. No i tam dużo się rzeczy składa na to, że jest taki, a nie inny feel. No, ale to właśnie nie możecie produkować takich jakichś aniołków, figurek, tylko muszą być z gipsu i takie raczej miłe, grzeczne. Tak, żeby tą rękę trzymał, tak. No. Matkę Boską też można zrobić tylko w pewnej konwencji, raczej. Oczywiście można sobie pozwolić na dużo, może mieć blond włosy nawet, chociaż raczej brunetką jest czasem szatynką. Z blond włosami nie widziałem, tylko Jezusy były blond włosy chyba. No, można by zrobić całą taką serię Jezus z blond włosami, chociaż tu już nawet w Nocnym Radio trwały dyskusje, oj, ktoś to mówił, nie pamiętam kto, czy to protestant Adam, czy to Jamci, to, że jest to możliwe, że Jezus wcale nie przypominał takiego Żyda, że niski, krępy, krótkie włosy jakieś jeszcze kręcone, może broda, taki, tylko, że wyglądał inaczej, ale to by było w Biblii raczej, nie wspominaliby o tym, że był przeciętnej urody, znaczy przeciętnego wyglądu bardziej może, po prostu wyglądał przeciętnie, nie wzbudzał żadnego zaskoczenia, zdziwienia, więc to raczej nie potwierdza, nie? Takiej wizji, że wyglądał jakoś jednak nietypowo. No ale można by zrobić takiego blond Jezusa, blond Matkę Boską, anioły wypasione z mieczami ognistymi. Boga to tylko taki trójkąt można zrobić, nie? Taką piramidę właściwie, żeby to jak dwuwymiarowe zrobisz, takie na stojaczku, na żyłeczce będzie sobie wisiało, czy co? No nie wiem. No, ale to taką szopkę zrobić, nie? Może na przykład. Z dorosłym już Jezusem. Szopka z dorosłym już Jezusem. A czemu nie? Bo nastąpiło zniekształcenie czasoprzestrzenne, tak zwane. No i jeszcze z tych tematów, które dzisiaj były poruszane, no to sprawy tutaj radiowe, społecznościowe. Zawsze możecie też mówić, co byście tutaj chcieli zmienić, co by wam się tu widziało. No, od tego jest, nie? Gadanie na antenie też, że można coś zaproponować. Miałem też kilka pytań o tego Discorda, którego miałem zakładać nocno-radiowego. Na razie nie myślę o tym i nie wiem, czy w ogóle będę zakładał. Nie chcę mówić never say never, no. Nie chcę na razie jakoś kategorycznie tutaj obwieszczać, że nie będzie Discorda nocnego radia nowego, ale może mi się zmieni, no i założę jednak. Miałem jedną propozycję, napisał tutaj radiowy kolega, że może coś by zaproponował tutaj, ma jakiś pomysł fajny na to. No zobaczymy. Nie wiem, czy się palę do jakichś tam Discordów, Twitterów, Instagramów, Facebooków. I tak to jest ogółem, cały temat.

0: Możliwe też, że dzisiaj się zaczną ludzie zbierać dopiero właśnie w okolicach 21. Przyzwyczajeni do tego, że w tych godzinach najczęściej coś jest. W takich właśnie. W takich porach. W takich porach, no właśnie, siedzę dzisiaj w dresach. Jeśli chodzi w jakich porach nadaję, to właśnie w dresach siedzę dzisiaj. Więc nie wiem, czy Jezus chodzi w dresach. No, wiemy, że czasem chodzi w glanach Jezus, nie? W dresach pewnie też. No, Jezus to jest taka postać, która... To ją trochę wyróżnia spośród innych, że jest strasznie różnorodna w różnych bardzo konwencjach, odmianach, wariacjach, typach, stylach występuje. I w różnych porach też może, można by dodać. Więc może też i w dresach czasami, albo w sztruksach, czemu nie. W serialu Mesjasz, człowiek, który się podaje, znaczy nie podaje się, tylko jest, właśnie się nie podaje, jest wzięty za proroka i bardzo przypomina Jezusa, no bardziej lub mniej, zależy jak kto do tego podchodzi. W każdym razie z wyglądu przypomina stereotypowego Jezusa. No i on chodzi ubrany w jakąś bluzę z kapturem, w dżinsy, w adidasy proste, w taki najbardziej typowy, defaultowy, niewyróżniający się, zwyczajny, może najbardziej zwyczajny, to jest to słowo, najbardziej zwyczajny strój. No... W Biblii jest oczywiście scenka, w której legioniści się licytują o szaty Jezusa. Chociaż już nawet nie wiem, czy to jest z samej Biblii akurat to, czy to jest skądś... Czy to jakiś apokryf może? No ale w każdym razie taką scenkę się często przedstawia, że się licytują albo grają w kości o szatę Jezusa i to miałoby dowodzić, że były to wysokiej jakości szaty. Ale czy jest sens się nad takimi rzeczami zastanawiać? Tu by pewnie Martin się zgodził, że niekoniecznie warto, że nie to jest najważniejsze. Bo, słuchajcie, przyjmijmy nawet, że miał zajebiste szaty. To było kamieniami szlachetnymi wysadzane całe i złote nici. I to, kurde, a może ktoś mu dał? Może jest inna jeszcze historia jakaś niezapisana, never told historia, gdzie zaczepił go jakiś bogacz i chciał sobie za bajońskie, drogie szaty jakieś, które se zamówił, pozłacane, jakieś wykwintne, chciał sobie kupić miejsce w niebie. A to by znaczyło, że Jezus wziął i sprzedał to miejsce w niebie. To głupia historia. No, co prawda tutaj trzeba sobie zasłużyć bardziej, albo nikt nie zasługuje, ewentualnie z łaski go wpuszczę, ale takie szatki, to prawda. No i się... O, to mi się dostanie tutaj za takie scenki z Jezusem, coś czuję, że mi się dostanie. No, dobry wieczór, pan Adam Protestant jest, halo?
1: No, cześć.
0: Cześć.
1: Słowo klucz, Jezus, i jestem.
0: Słowo tak, tak. No właśnie, czy jak to z tymi szatami Jezusa? Czy były wypasione na wypasie i mega tłuszcz wypas i dlatego się legioniści tam grali o nie w kości? Czy to może skromne szaty były jednak? Ale może miały tak dużą wartość, bo to Jezusa, ja nie wiem.
1: Miały dużą wartość z tego względu, że na przykład w Starym Testamencie było proroctwo, że przyjdzie Mesjasz i właśnie o jego szaty będą rzucane losy, nie? I to jakby potwierdza proroctwa starotestamentowe, że Jezus to Jezus, to Mesjasz, nie? Pod tym względem. To jest najważniejsze. To jest ten diabeł, który tkwi w szczegółach. Czyli, że Stary Testament zapowiada przyjście Mesjasza. I to jest dlatego bardzo ważne, te szczegóły. A ta wierzchnia szata, czyli ten płaszcz, faktycznie był drogi.
0: Aha, no dobra, czyli taka wersja i cię przekonuje, dobra. No a powiedz, bo tak może nietypowo zapytam, bo często nasze rozmowy schodzą właśnie na wiarę, na Boga, na Jezusa. Ja tak nietypowo zapytam może, co myślisz o tej gromdzie, o slap fightingu, o takich sportach. Domyślam się, ale powiedz.
1: No, chcącemu nie dzieje się krzywda.
0: A, czyli tak wolnościowiec wylazł z ciebie.
1: No jeżeli ktoś chce popełnić samobójstwo, no to no co? No nie wiem, no to jest tak głupie, że to jest ciężko skomentować.
0: A gdzie chrześcijańska troska o bliźniego i napominanie go po tysiąckroć, ale uprzejmie i z sercem na dłoni i w imię Jezusa?
1: No myślisz, żeby to pomogło coś?
0: Tak, myślę, że jak poszedłbyś do takiego z wydzieraną łapą, jedną, drugą, tu reklama na czole, tutaj z dzich but na plecach, reklama, i on właśnie chce tam do klatki wejść i kogoś obalić i zarobić 100 tysięcy w jeden dzień. Jakbyś tak podszedł i powiedział mu, co byś mu powiedział?
1: Mógłbym mu jedynie głosić Ewangelię, nie mógłbym mu zabronić, czy tam nakłaniać, żeby wchodził, czy nie wchodził, nie?
0: Aha, czyli byś mu powiedział na przykład, pamiętaj, aby nadstawić drugi policzek, tak jak Pan Jezus, jak wejdziesz na ten ring?
1: Dokładnie.
0: No to byś mu piękną radę dał.
1: A jeszcze co do pochodzenia Jezusa, Jezus był z Galilei. Czyli tam, gdzie jest Jezioro Galilejskie. I ci Galilejczycy to byli tacy uważani za takich Żydów drugiego sortu. Dlatego, że ci Żydzi z Jerozolimy, to tam była Judea. Wokół Jerozolimy to była Judea. Później trochę wyżej to była Samaria i dopiero nad tym Jeziorem Galilejskim to byli Galilejczycy, tacy Żydzi drugiego gatunku. Także oni troszkę inaczej mówili, z innym akcentem i mogli trochę się różnić wyglądem od Judejczyków, tych z Jerozolimy.
0: Czyli mogli tak wzajemnie dla siebie brzmieć trochę jak dla nas jakiś Ślązak brzmi, czy jakiś...
1: No, aż tak to może nie, ale mamy tutaj w Nowym Testamencie scenę, jak jakaś tam dziewczyna Piotra rozpoznaje, że on jest Galilejczykiem, nie? Przy ognisku. Ta scena z kurami, że kur zapie je tam dwa razy, trzy razy, dwa razy się mnie wyprzeszczy, coś koło tego, nie? No, to właśnie go rozpoznała, że jest Galilejczykiem po akcencie czy w sposobie mówienia.
0: No to ciekawe.
1: No. Poza tym tak troszkę zauważyłem, że troszkę się boisz wymawiać słowo protestant.
0: Tak?
1: No.
0: Może.
1: Jak słowo protestant, jak mówisz to w języku takim potocznym, luźnym, nie? Cześć, Adam protestancie. Jak się mają protestanci? To jest wszystko okej. Ale jak Brown w swoim autorytecie polityka czy tam historyka mówi, że protestanci to czy tamto, to już jest manipulacja. Brown nie może sobie pozwolić na takie rzeczy.
0: Czemu?
1: Dlatego, że oszukuje. Bo to się łączy też z Lutrem. Bo Brown powiedział, że Luter był zakonnikiem, nie? Mhm. A on tą wiedzę przeczytał z Wikipedii. A jak mówi towarzysz Enki, Wikipedia, no to jest takie, wiesz, niezbyt pewne źródło. I on tak zaniża wartość Lutra, mówiąc o nim, że był zakonnikiem. Bo zakonnik to był człowiek prosty. Mógł nie umieć pisać i czytać i on był tam zakonnikiem, pracował w ogródku i coś takiego robił, nie? A Luter, zanim zdecydował się...
0: Oh. O, przepraszam na moment, bo tutaj dołączyłem Gandalfa, ale u niego nadal dzwoni chyba Skype.
2: Dzwoni i chyba przestanie, nie?
0: Powinno przestać w sumie. Wiesz co, spróbuję cię dołączyć jeszcze raz sam, na chwilę tutaj. Wybacz, Adamie, mamy tutaj nieoczekiwane problemy techniczne, drobne. Już za chwilę ci oddam z powrotem głos, łączymy się. Dobra, chyba ten. Dobra, Adamie, protestancie, to może, bo może po prostu zakończymy tutaj, postawimy kropkę jakąś. Chyba, że chciałbyś jeszcze coś dodać.
2: A czy no, teraz słychać?
0: Tak, teraz słychać. Adamie?
1: Tak.
0: No, to bo dołączył Gandalf, chyba go słychać. Czy cześć, Gandalfie.
2: No, cześć. Ja tam. W sumie chciałem zadzwonić najpierw w innej sprawie, ale skoro już jest Adam protestant na nimi, to czy ja mogę im zadać pytanie?
0: O właśnie, i dlatego chciałem tak podpytać, czy masz do Adama właśnie coś konkretnie? Dawaj do Adama pytanie.
2: Dobra, to najpierw do niego. To w ogóle to cześć, Adam. Cześć.
1: No, cześć.
2: Takie pytanie mam, czy w ogóle zakładasz, czy w ogóle w twojej umyśle istnieje taka możliwość, że cała ta Biblia, ten Jezus, ten Bóg, że to w ogóle może nie istnieć, że jest to rzecz wymyślona, że jest to po prostu, jest to bajka. Czy w ogóle zakładasz, czy bierzesz taką możliwość?
1: Nie zakładam.
0: No to takie pytanie, wiesz, sama wiara to z definicji jest raczej oddanie się jakimś swojej wizji, Znaczy, wiesz, gdyby ci Adam powiedział, że tak, że dopuszcza, to by znaczyło, że tyle, że jest człowiekiem małej wiary, no.
2: No dobrze, a na przykład, czy kiedykolwiek się interesowałeś, bo tam ja może aż tak dokładnie całego nastawienia nie słucham i też nie słuchałem wcześniej, ale kiedyś tam któraś audycja z Jamci, to, który powiedział, no on tam mówi różne ciekawe rzeczy, ale wspominał właśnie o tych wszystkich, nazwijmy to, religiach, wierzeniach przedchrześcijańskich, tam z lat parę dziesiąt tysięcy lat przed, nazwijmy to, Chrystusem, gdzie tam były udokumentowane różne rzeczy, jeśli chodzi o Majów, o Egipt, o takie sprawy. Co, jak byś po prostu odniósł tak naprawdę te wszystkie udokumentowane artefakty tych starożytnych cywilizacji, które być może po prostu przez tą Biblię, tą całą, można powiedzieć, opowieść o Jezusie, wprowadzają nas pewnego rodzaju błąd? Czy to w ogóle właśnie... jakbyś to od tej strony ugryzł, nie, że po prostu Biblii nie ma koniec, że bajka, tylko po prostu, że być może był ktoś wcześniej, który celowo napisał to po to, żeby nas w pewien błąd wprowadzić, żebyśmy my myśleli, że biało jest czarne, a czarne jest białe.
1: No, masz do wyboru, możesz sobie żyć. Gdzieś jest pogłos.
0: Tak, no, chyba jest u... Gandalfa pogłos. Gandalf, czy ty słuchasz na głośniczkach pewnie, nie? I trochę mamy zwrot tutaj za duży. Słyszymy?
2: Ja to spróbuję zrobić.
0: Słuchaweczki możesz spróbować wpiąć, bo inaczej jest problem, ponieważ Adam coś mówi i sam siebie słyszy, wiesz, i jest ciężko. Więc słuchaweczki sobie spróbuj. No, czyli to tak Gandalf tutaj zadał takie pytanie w sposób zawiły bardzo, ale chodzi w skrócie o to, czy jak ty się, Adamie, odnosisz do różnych wpływów, znaczy do tego, że twoja wiara być może jest siódmą wodą po kisielu, po innych przeróżnych wierzeniach, wpływach, różne wpływy kulturowe, czy to tobie jakoś nie przeszkadza taka świadomość, że coś w tym prawdopodobnie jest, bo wszystko na to wskazuje, wszelkie znaki na niebie i ziemi.
1: Mnie to nie przeszkadza.

0: Cokolwiek. O, czy teraz może jest lepiej?
1: Tak, chyba teraz jest lepiej, już nie ma pogłosu.
0: No, to, ale tutaj nie chodzi mi o to, że mamy być niekonsekwentni, tylko że wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jednak było coś wcześniej, na dużo wcześniej przed tym, o czym teraz rozmawiamy. I po prostu to tak naprawdę się nie ma do wiary, bo fakty są faktami. Różnego rodzaju budowle, które są takie same w Meksyku, w Azji Południowej, w Azji gdzieś tam północnej, czy na Syberii, to takiemu dziedzictwu kamiennemu, że tak powiem, nie można temu odmówić jakiejś prawdy historycznej i tak naprawdę cała wiara opiera się na wierze, jak to zresztą same wskazuje, ale czy by nie trzeba było tej wiary, tak to powiem, wziąć pod uwagę i jednak nie być takiego konserwatyzmu i troszkę otworzyć się na te no jakby no dowody z przeszłości, na te echa z przeszłości, bym powiedział. A tutaj Adam taką właśnie ma swoją narrację, że ma być ja wierzę i koniec.
1: No niekoniecznie, że tak, ja wierzę i koniec, no ale no faktycznie nie sądzę, żeby Adam był jakoś w tym momencie wielce zainteresowany szukaniem różnych poszlak i dowodów na to, że jego wiara to jest jakaś hybryda, miks, czy przeróbka tego, co było wcześniej, ile jest tam zapożyczeń, bo to nie są tematy, które by pewnie Adama jakoś interesowały. Myślę, że w ogóle takie zachowanie u osoby wierzącej, że ona zaczyna szukać dowodów na to, że wiara jest źle była wcześniej zrozumiana, że jednak to jest jakaś bzdura, fantazja, albo że to po prostu jest przeróbka czegoś innego, to już takiego czegoś, dowodów na to szuka ktoś, kto chce odejść od wiary. Sam czuje, że jest mu nie po drodze i jeszcze stymuluje to wszystko i chce się upewnić, że ma rację, że to jest do dupy, że to jest głupie. Przynajmniej u mnie może tak trochę to działało też. Ale zostawmy może, tak, Adamie?
2: Ja zacząłem chrześcijaństwo od nowonarodzenia. Już to mówiłem, to świadectwo, że Bóg do ciebie przychodzi i cię zbawia, nie? Masz taki bezpośredni kontakt z Bogiem w duchu, nie? I dopiero później zacząłem czytać Biblię. Nie wcześniej. Najpierw Bóg mnie zbawił.
1: Okay.
2: Czyli ten dowód dla siebie mam, ale nie potrafię go udowodnić.
0: Bo ale możesz chociaż powiedzieć, jak odczułeś to zbawienie i w jaki sposób to się przejawiło? Wiadomo, że to są różne tak naprawdę aspekty, ale czy poczułeś coś, czego, że jesteś pewien, że to było to, w sensie zbawienia?
2: Nie da rady tego opisać w naszym świecie trójwymiarowym. Bóg jest duchem, to jest czwarty wymiar. Wiesz, że to jest Bóg.
0: Ale czy to było podczas snu świadomego, czy podczas jakiegoś wyjścia z ciała? Jakoś to...
2: Nie, to było świadome. To nie ma tam żadnej magii. Nie padasz na twarz czy na coś takiego.
1: Widzicie, cud. Wypowiedziałem tylko w audycji imię Jezus i popatrzcie, w jakim kierunku poszła ta audycja. Świadectwa, wiara, tutaj, Bóg.
2: Na YouTubie masz różne, bo to nie ma jakiegoś szablonu, nie? Na przykład na YouTubie masz świadectwa nawrócenia, nie? Ktoś tam mówi. Przeważnie są miałkie, nie? No, ale jak ktoś chce, może sobie posłuchać.
0: Takie trzeba przyznać.
1: Dobra, panowie, to co? Kończymy chyba temat Boga, Jezusa, wiary. Myślę, że tutaj można kropkę postawić, nie? Jeśli któryś z was chciałby się na inny temat jakiś wypowiedzieć, to zapraszam do zostania na antenie. Jak nie, to żegnam was ciule, jak mawiał papież. No.
0: Tak jest. A to mogę jeszcze zapytać odnośnie o technikalia?
1: No dawaj.
0: Chodzi mi o to, że na przykład jeżeli prowadzisz audycję i chciałbyś puścić piosenkę, jakiś tam utwór polskiego artysty, to skąd ty wiesz, skąd jesteś pewien, że jak puścisz, to ci znają audycję? Po czym to wiadomo? Bo wiadomo, że niektóre piosenki puszczasz, możesz, niektóre nie możesz. Jak to ogarnąć?
1: Dobra, już kiedyś o tym mówiłem. Wytłumaczę to, jak się rozłączymy. To jeszcze chwilę nawinę taki temat, więc możesz sobie na odsłuchu posłuchać Gandalfie. No, to co? No to trzymaj się w takim razie.
2: No, ja również dziękuję.
1: No, ty też, Adamie, trzymaj się, hej, hej.
2: Cześć.
1: Dobra.

Słuszna w zasadzie uwaga tutaj od Tomisia, żebym się dał wypowiedzieć Adamowi, bo trochę za niego tutaj gadam. No, tak czasami może bywa. A co do tej muzyki, to w zasadzie najwięcej się ryzykuje puszczając utwory rodzimych wykonawców i jeszcze na przykład takie, które, po których widać, że są jakby zarezerwowane dla jakiejś wytwórni muzycznej, dla jakiegoś wydawcy muzycznego, który ma swój potwierdzony kanał i tylko tam jest ta muzyka. To wiadomo, że może się skończyć nawet strajkiem albo tym, że spadnie po prostu wideo. Znaczy nagranie będzie zablokowane całe. Ale częściej się kończy na po prostu na content ID, nie? Że używasz czegoś, jakiegoś utworu i ktoś inny sobie zarabia na reklamkach. Mogą się włączyć reklamy wtedy, nawet jeśli ktoś nie ma włączonej monetaryzacji. Nie wiem, co w sytuacji, jak ktoś ma zablokowaną monetaryzację w ogóle. Tak jak my. Jeszcze chyba przez jakiś czas. Był on na 3 miesiące. No, ale dobrą techniką jest, żeby sprawdzić po prostu, czy jakiś utwór muzyczny występuje w wielu wersjach na YouTubie. Czy jest tych nagranek więcej i czy to są jakieś takie kanały, które... No widać po nazwie kanału często, że jest to kanał jakiegoś typka albo jakiejś typiary, nie? Szczególnie jak jest imię i nazwisko na przykład, prawda? A może być też jakaś dziwna ksywa. To widać, że to nie jest żadna poważna strona, żadnego wydawcy, tylko ktoś to już skopiował i nie spadł mu ten filmik, nie został zablokowany. Więc jest mniejsze ryzyko. Ale tu znowu się pojawia problem, że za jakiś czas, za rok może zostać gdzieś zgłoszone, zablokowane, więc to jest taka ogólnie śliska, jak dla mnie przynajmniej sprawa. Gumball miałby pewnie inne tutaj, coś innego by nam tu powiedział, on się trochę lepiej zna na tych rzeczach, więc pewnie by mi tu coś wytknął. Samych tych różnych zastrzeżeń materiału, gdzie złamaliśmy prawo autorskie, to jest kilka typów. Nie wiem, z 5 różnych. Ale w nocnym radio, nawet na YouTubie od czasu do czasu leci jakaś muzyka. Rekordziści tutaj wśród nadających to czasem mieli po 10 różnych wiadomości, powiadomień, że został użyty utworek, którego prawa należą do kogoś tam. No więc całkiem sporo. Pamiętam, że trochę wtedy się wystraszyłem, bo na nagraniach tyle różnych upomnień. No i w sumie skończyło się tak, że dostaliśmy takie ostrzeżenie, że z racji tego, że zbyt często łamiemy takie właśnie prawa, to jest zablokowana monetaryzacja, nie można jej w ogóle włączyć, coś takiego. Ale to nie jest w sumie jakaś wielka rzecz, bo tej monetaryzacji i tak nie włączamy. No ale to bardziej taki sygnał w stylu wiem, że coś się dzieje, prawda? Okej, powoli zmykam. Jak mi coś strzeli do łba, a nie będzie nikt inny dzisiaj nadawał, to jeszcze może się zjawię. Zobaczymy. Może będzie większe Eldorado donate'owe, że tak powiem. Jutro może Gumball na was coś ponadaje, może to będzie już właśnie jakiś eksperyment, który on szykuje, bo Gumball chce trochę poczarować na antenie, coś wam zaprezentować oryginalnego. W piątek oczywiście spotykamy się standardowo, w sobotę Jacek potwierdził, że postara się. Prawdopodobnie będzie audycja. Jak nic nie wypadnie, to powinna być. No. I tak to wygląda.

To Misiu pisze, można wykupić sobie w abonamencie miesięcznym dostęp do setek tysięcy utworów royalty free. No, dużo jest dzisiaj możliwości. A, miałem jeszcze właśnie wspomnieć o Puli Kości. Pula Kości to kanał potrzeby, gdzie on jest mistrzem gry i prowadzi różne sesje RPGowe. Na razie jest kult, ukazały się dwa odcinki, no tak więc jeśli lubicie takie rzeczy, to na pewno was to zainteresuje.

0: Dobra, jeszcze tu jakieś komentarze są. Czy uniwersum Woniecka 9 śledzę? Nie, chyba tego nie znam. Znam tylko urzędniczą i szkolną. Jeśli chodzi o muzykę, to można dzisiaj fantastyczne rzeczy kupić. Pamiętam, z Klodem kupowaliśmy taki fajny pakiet właściwie lupów. Lupów, które można było łączyć ze sobą na różne sposoby i tworzyć różne utworki. Ale jakby główną częścią tego pakietu były dwa utwory do użycia po prostu, skomponowane z tych właśnie fragmentów. Czyli dostaje się nie jeden, ale na przykład dwa utwory w pakiecie takie do wykorzystania. To były takie w stylu New Retro akurat. I dodatkowo jeszcze całą paczkę loopów, które można montować na przeróżne sposoby, używać jako sampli, z których po prostu tworzymy jakiś utwór. Więc fantastyczna rzecz, nie? Sobie taki kupić pakiecik. Można sobie jeszcze dorobić na przykład jakieś intro, które będzie dobre też z tego powodu, że będzie spójne z resztą utworów, które kupiliśmy już w całości, ale możemy sobie porobić do radia różne sweepery, czyli takie przerywniki muzyczne jakieś. Pycha. No, jakieś takie krótkie. Jakiś debilowaty mi wyszedł. Tam, taram, tam, pycha. Nie wiem, co mi przyszło do głowy. No, jakiś zlepek dźwięków. W każdym razie, krótki lupik. Można sobie, te lupy są czasami zapętlone, czyli można po prostu sobie samemu jakby zrobić podkładzik o określonej długości, nie? Do audycji. Na przykład łatwo można zmontować sobie całkiem fajny, zapętlony utworek, jako taki, żeby leciał w tle. Nieinwazyjny mocno i on może być bardzo dobrze zapętlony, że nie będzie słychać żadnej przerwy. Przeróżne rzeczy można zrobić z takimi loopami, samplami. Różnie można to nazywać. Szczytem wiochy, można powiedzieć, a zdarza się to rzadko, bo rzadko, ale czasem się komuś zdarza, jest użycie utworu z takim watermarkiem, to znaczy z takim znacznikiem. To się chyba nazywa tagen albo tagin, no nie wiem, tagowanie, tag. Jest po prostu dźwiękowy tag, tak jakby wrzucony w utworek, nie? Na przykład w pewnym coś sobie gra. Demo version, Krawiec Studio. No i coś tam się robi, taki przerywnik, nie? Jest dźwiękowy tag. I niektórzy po prostu, nie wiem, nie myślą, nie pomyślą, nie zauważą, nie wiedzą w ogóle, że to nie jest część utworu i użyją takiego utworu ukradzionego gdzieś tam, z jakiegoś chomika ściągniętego. No i to każdy. I to każdy jakby się śmieje i widzi, że ktoś podkradł tego lupa. A na antenie Marcins, proszę państwa, witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Cześć, cześć.
1: Ja bym chciał się wypowiedzieć w temacie audycji, bo tutaj co prawda włączyłem się całkiem niedawno, ale wydaje mi się, że jest to temat, w którym mógłbym sobie coś ciekawego tutaj wam i tobie, Krawiec, powiedzieć, bo widzę, że temat dotyczy tych ostatnio głośnych wydarzeń związanych z Walusiem, tak? Bodajże on się nazywa.
0: Tak, tak. Artur Waluś Walczak. No, taka tragedia, nie? No bo jest w szpitalu. Znasz, rozumiem sprawę i chciałbyś skomentować jakoś, tak?
1: Tak, tak. Chciałbym się w ogóle odnieść do tego kontekstu, bo zaciekawiła mnie druga część tego tytułu dzisiejszej audycji, a mianowicie, czy to jeszcze sport?
0: No właśnie, o tym już w sumie były dyskusje, ale możemy wrócić, bo to właśnie o to chodzi, że ktoś dzwoni i bardzo chętnie, wiesz, jak w temacie, to super, nie? To wiesz,
1: tak.
0: To dawaj, jak ty to widzisz?
1: Ja znaczy, chciałem tak spojrzeć ogólnie na całą sytuację i pewnie na pewno już o tym poruszaliście, temat Fame MMA, sportów związanych, że tak powiem, z naparzaniem się, z mordobiciem i rzeczy, które są teraz popularne, jak ta gromda, czyli walki na gołe pięści, które promuje środowisko związane także z Mateuszem Borkiem dosyć mocno. On się w to wkręcił, że tak powiem, od strony promocji. Jego cała, że tak powiem, agencja MB Promotion się tym zajmuje. No i odpowiadając na to pytanie krótko, żeby móc to potem rozwinąć i to obronić tezę, czy to jeszcze sport, to mi się wydaje, że sport to jest na tyle szerokie pojęcie, że ciężko stawiać tutaj granice, ale można na pewno gustować w tym, czy to ma dobry smak, czy nie. I mi się wydaje, że takie rzeczy jak stanie dwóch mężczyzn naprzeciwko siebie z dużą łapą i celowanie sobie w twarz i udowodnianie temu, kto wytrzyma uderzenie z bliskiej odległości w twarz wyprostowaną ręką, jest, no, mi się wydaje, pozbawione... teraz mi brakuje słowa. Pozbawione jest to jakiejkolwiek, raz, że umiejętności, bo dwa, wiadomo, kultura fizyczna, tężyzna fizyczna wpływa na to, jak potrafisz rywalizować z innymi, czy jesteś od kogoś lepszy. Decydują, fizyczność w wielu sportach decyduje o tym, czy masz przewagę nad drugim przeciwnikiem. Ale tutaj dochodzi aspekt taki, który możliwy, że miał przypadek, który miał miejsce w przypadku tego mężczyzny, że mógł mieć jakąś wadę w mózgu, mógł mieć jakiegoś kwiaka, mógł być obciążony genetycznie czymś, tam się nie znam na dokładnie, jeśli chodzi o rzeczy związane z medycyną, ale mózg jest tak chronionym w wielu dyscyplinach sportowych organem, tak, częścią ciała, że wystawianie go na takie uderzenia to generalnie jest porównywalne do takich rzeczy, które się odbywały na arenie, czyli walki na śmierć i życie, bo każda taka walka może prowadzić do tego, że właśnie komuś stanie się krzywda. I jeśli chodzi o na przykład walki, w których ludzie się biją po twarzy, czyli boks, czyli MMA, czyli no jest kilka sportów, gdzie głowa także doznaje jakiegoś uszczerbku, jak na przykład rugby, gdzie w czasie klinczu się podczas ustawienia młyna krzyżują się dwa teamy, to wszędzie w tych sportach, które są oczywiście różne od tego, co jest naparzanie się prosto w twarz, to występuje w jakiś sposób chroni się tą głowę, ale czy to przez rękawice, jak w przypadku boksu, czy to też pierwsza linia tak zwanego młyna w rugby ma pozakładane bardzo często kaski specjalne. Często piłkarze, bramkarze, którzy doznali urazów głowy, grają w kaskach ochronnych. Słynny Petr Čech, czeski bramkarz wieloletni, reprezentacji. Tak, i to jest dosyć istotne. Hokeiści,
0: bo w sumie,
1: na przykład...
0: Bo w sumie, przepraszam, ale no to bardzo ważne takie na podsumowanie, że w zasadzie jako ludzie jesteśmy dość wytrzymali, tylko to miejsce, gdzie się łączy właśnie głowa z ciałem, szyja, kark, głowa, to jest nasz słaby punkt, bo jak tak popatrzeć na wypadki jakieś bardzo groźne, to większość ma coś wspólnego z okiem, głową, można mieć wstrząs mózgu, właśnie tak jak u Walusia, coś tam, jakiś krwiak w tym mózgu, ale jak ktoś sobie złamie rękę, nogę, no to się wyleczy za jakiś czas, nie? Wiadomo też, że raczej no nie umrze, chyba że jakieś wyjątkowo nieszczęśliwe złamanie, otwarte, kurwa, popękały mu tam naczynia krwionośne, nie wiem.
1: Tak, zwróć uwagę, że w wielu sportach jest nacisk na ochronę głowy, na przykład krocza jest też bardzo duży nacisk, w boksie na przykład nie bije się poniżej pasa, bije się od pasa w górę, nie bije się z łokcia. Co prawda niektóre sporty już temu, które się tak rozwijają bardziej w stronę brutalności, pozwalają na takie rzeczy, nie bije się z kolana na przykład w wielu sportach walki, ale bardziej na przykład chodzi mi, już tam, co teraz mi się przypomniało, tu na pewno ludzie, którzy interesują się Formułą Pierwszą, słyszeli niedawny przypadek, jak tak zwana aureola, czyli system Halo, uratował życie kierowcy ostatnio na jednym z Grand Prix, gdzie jeden samochód wjechał na drugi, a ten system Halo to jest taka po prostu obudowa w bolidzie, w miejscu, gdzie siedzi kierowca, żeby nie mogła na niego na przykład opona spaść, bo już się zdarzyło tak, że kierowcy od odczepionej opony danego bolidu Opona się poturlała po torze i spadła nieszczęśliwie na głowę kierowcy, no i złamana, w sensie kręgosłup złamany i śmierć na miejscu. Także wydaje mi się, że w takich, o co chodzi, o co mi dokładnie chodzi, że w takich sportach, które są od wielu lat i w których nacisk kładziony był na to, żeby ochronić te kluczowe sfery ludzkiego ciała, czy jak to tam nazwać, to...
0: Wrażliwe.
1: Tak, wrażliwe. No to starają się te sporty unikać tego, żeby jednak było nastawione te wrażliwe fragmenty ciała na jakąś kontuzję czy coś w tym stylu, bo raz, że jest życie po życiu i sport to nie jest jedyne, co nas czeka, potem trzeba jeszcze jakoś funkcjonować, a dwa, że takie sporty, gdzie no w sumie tak sobie myślę o tym slap fightingu, że w sumie dobrze, co będzie następne? Uderzanie głową w ścianę i sprawdzenie, kto pierwszy padnie? No w sumie do tego się to sprowadza, tak nie wydaje ci się?
0: Miałem tutaj propozycję, że rzucanie się kamolami, jeszcze tak stoją naprzeciwko siebie i kamolami się rzucają. Od czasu do czasu kogoś trafi w łeb i on wtedy o Jezu, kurwa! I pada, no. Tamci się dalej rzucają. Ewentualnie mogą spróbować ściągnąć tego, co dostał kamieniem i krzyknął, o Jezu! O kurwa! Ale też ryzykują, że też dostaną kamieniem w łeb i też się skończy tak, że będą leżeli ja pierdolę, kurwa, pierdolać. Taki sport. Czyli co, czyli tak podsumowując, dla ciebie mimo wszystko sport, choć beznadziejny, brutalny, dla prymitywów trochę, ale jednak... Sport, tak wywnioskowałem z twojej wypowiedzi. Ale to po prostu to jest prosta sytuacja. No to idziemy do sklepu i widzimy jakieś podłej jakości mięso, naszprycowane czymś, napompowane z chemią, konserwantów nawalili, wiesz, i spierajmy się, czy to jeszcze jest mięso, czy to już nie jest mięso.
1: No właśnie, też wydaje mi się, że trzeba sobie postawić takie pytanie, gdzie jest granica dobrego smaku, nie?
0: Dobre.
1: No bo jak już tam mówimy o jedzeniu.
0: Ale i o sporcie też wynikałoby, że to też tak, trochę kwestia smaku. No.
1: Tak, tak. Analogia do sportu jest trafna, bo wydaje mi się, że w zależności od tego, jaki sport oglądamy, to chcielibyśmy, żeby on nie kończył się tym, że osoba nagle następnego dnia czytamy jej nekrolog, prawda?
0: W zasadzie to wszyscy sportowcy płacą jakąś tam cenę za dyscyplinę, którą uprawiają. U jednego będą siadały stawy, ktoś tam będzie miał trochę zaczął inaczej mówić po ostatnich kilku walkach. Zaczął inaczej mówić. Nie no, to też kurczę, takie uderzenie boksera z całej petary. Zawodowy bokser, co on wie, jak ten cios wyprowadzić, jak zwielokrotnić jego siłę, jak się ustawić, żeby to było pierdolnięcie, to mówi się, że porównywalne z kopnięciem konia w głowę, jakby cię kopnął koń w głowę, jakbyś tak przejął.
1: No wiesz, mocne uderzenie kogoś z pięści w twarz to jest jakaś tam umiejętność, tylko powstaje pytanie, czy lepiej, że oglądamy tą walkę w jakichś określonych zasadach, gdzie jest sędzia, który może to przerwać, na który ma wpływ mniej więcej, chociaż też się oczywiście zdarzały przypadki śmierci na ringu bokserskim, nie mówię, że nie, ale w rękawicach, tak jak mówiłem, że nie celujemy z łokcia, nie uderzamy z łokcia, czy coś w tym stylu. Ja generalnie jestem, wydaje mi się, że od czasów, kiedy pojawiło się w Polsce, no i generalnie na świecie, bo przecież wcześniej w Stanach MMA i sporty związane tak w ogóle z, pamiętam jeszcze wtedy była formuła K1 związana z tym, ze sportami walki. Wydaje mi się, że to wszystko się coraz bardziej nakręca i brutalizuje. Że kolejne etapy są przekraczane, kolejne bariery są łamane i ten sport odchodzi od zamierzeń takich, że kiedyś, wiadomo, jak tam ta dewiza Pierre'a de Coubertin odnośnie olimpiady, że nie liczy się udział, tylko nie liczy się zwycięstwo, tylko liczy się udział. I rzeczy związane raczej z taką etyką w sporcie to odchodzą w zapomnienie. No zobacz, w takich sportach walki, jak na przykład judo, to się musisz ukłonić, liczy się ten szacunek dla zawodnika. W taekwondo są na olimpiadzie, jak startuje sport, no to ten sport taekwondo, to zawodnicy są ubrani w ochraniacze, mają ochraniacze na głowę i też pewne ciosy są zabronione, chociaż też sport bazuje na kopnięciach w głowę, co jest też niebezpieczne, można powiedzieć, dla zdrowia, ale zawodnicy jednak mają kaski i to jakoś, wydaje mi się, jest bardziej znośne i strawne i bardziej etyczne. Aczkolwiek, tak zauważyłem, jeszcze tylko na koniec tego wywodu, że to się idzie także w sporcie olimpijskim, to wszystko idzie troszeczkę coraz bardziej w taką radykalną stronę, bo na przykład ostatnio, nie wiem czy zauważyliście, na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, które odbyły się w 2021 roku, zawodnicy podczas boksu już nie mieli ochraniaczy na głowę, a zawsze na Igrzyskach mieli. W tych tutaj nowożytnych bodajże igrzyskach zawsze mieli ochraniacze na głowę i zmieniono troszeczkę zasady, także sport można powiedzieć w każdej sferze, czy to olimpijski, czy to ten taki ściśle komercyjny, nastawiony na krew i wiecie, na show, się radykalizuje coraz bardziej, nie? Tak samo ta gronda, no walki na go. Nigdy nie sądziłem, że dojdzie do tego, że będziemy się emocjonować. Znaczy, kto się emocjonuje, ten się emocjonuje, ale walkami na gołej pięści, no to
0: No
1: troszeczkę
0: tak,
1: przesada.
0: tu już wkraczamy w takie w ogóle dziwne jakieś rzeczy, bo włączyłem sobie to kiedyś i mi się to wydało zbyt takie jakieś brutalne, takie wiesz, chamskie. Tu już nawet nie chodzi o to, czy dobre show, czy słabe, bo można by powiedzieć, że no świetne, jak krew się leje, to świetne show, ale właściwie to jakieś takie po prostu niefajne, niefajne, tak zwyczajnie niefajne w jakiś sposób mi się to wydało. No myślę, że fajnie w ogóle, słuchaj, podsumowałeś dzisiaj właściwie wiele rzeczy, o których mówiliśmy, trochę dodałeś od siebie swoich przemyśleń i informacji ciekawych, więc bardzo fajny telefon. A dołączyłem do nas jeszcze Tomisia. Może będzie też z tobą chciał, Marcin, się zamienić parę słów. To was zostawiam obu na antenie. Halo, halo, Tomisiu.
2: Halo, halo, witam. Cześć.
0: Witamy. Cześć, cześć. Hej, hej.
2: No, cześć. Ja od razu powiem, że tylko dzwonię na chwilę, bo mi się wydaje, że to powinno być jakoś w tym momencie regulowane. Czy to jest sport? No, wiadomo, że tak jak mówił i Marcin, sport ma bardzo szeroki zakres. Jeżeli chodzi o definicję, można to by nazwać sportem, tylko to, co się teraz dzieje właśnie w tym MMA i te wszystkie różne style, które tworzą, to trochę przypomina to, co kiedyś było z dopalaczami. Po prostu nie jest to od początku regulowane i pytanie jest, jak daleko to zajdzie, bo wiadomo, że wchodzą tutaj w grę wielkie pieniądze i te pieniądze są motorem i taką siłą napędową, że to po prostu cały czas ewoluuje i w którym momencie dojdzie do tego, że ci ludzie będą się po prostu zabijali w takim oktagonie i na pewno przyjdzie taki moment na taką publiczną dyskusję, żeby zacząć to regulować jakoś, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje.
0: Co myślisz, Marcinie?
1: To znaczy, ja wam powiem szczerze, że tutaj Tomisiu trafił w bardzo ciekawą rzecz, bo ja tylko chcę powiedzieć wam taką sprawę, że chciałem pisać o tym, co teraz Tomisiu powiedział, swoją pracę licencjacką z prawa karnego, bo rzecz, o której Tomisiu mówi się w prawie karnym, nazywa kontratyp, a dokładnie kontratyp pozaustawowy. I na czym to polega? To polega na tym, że jest taki pozakodeksowy, są takie wyłączenia bezprawności czynu. I polega to na tym, że jak na przykład bokser kogoś uderzy w ten sposób, że na przykład, nie wiem, złamie mu szczękę, to ten drugi nie może go posądzić za to, że mu wykonał jakąś krzywdę. Rozumiecie, o co chodzi? To jest taki pozakodeksowy kontratyp dotyczący ryzyka sportowego.
0: A czy można by. A
2: No,
0: to.
2: ale
0: No,
2: zobacz,
0: no.
2: nie przypomina ci to trochę historii, jak na początku z dopalaczami, że też ciężko było jakoś ustawowo, prawnie to regulować, no bo osoba, która kupuje taki dopalacz, czy tam kupowała kiedyś, jest wolną osobą, może sobie kupić, co chce, nie? A osoba, która to sprzedawała, uważała, że ja nic złego nie robię, to jest wolny wybór, że ktoś kupuje i chce po prostu się doprowadzić do takiej sytuacji na granicy z śmiercią. Tak samo jest tutaj, że wiesz, oni mogą tak kombinować z tymi umowami między dwoma zawodnikami, że żaden nie będzie odpowiadał karnie Za to, że uszkodzi, a wręcz zabije drugiego swojego przeciwnika.
0: No, ale słuchaj, to tutaj to Misiu właśnie...
2: Jak daleko to zajdzie, nie?
0: Też się chciałem o to właśnie zapytać, jak daleko można sobie pozwolić w zrzekaniu się tej odpowiedzialności, czy jeśli by tam były właśnie te kolce zamontowane, z których się wcześniej śmiałem, i Mortal Kombat i jeden drugiego zrzuca na kolce na końcu, jak tamten przegra, to czy można by w prawie w ogóle coś takiego skonstruować, że no... Oni się godzą na takie coś, na kolce, na ryzyko takie. Czy to się by dało?
1: Czy wiecie, to wszystko zależy od ustawodawcy i od tego, jaki katalog tych klauzul enumeratywnych, czyli tych wyliczeń, które można stosować lub które nie, zastosuje. Natomiast same zrzeszenia sportów się powinny w kierunku bezpieczeństwa obywateli. Zawsze była taka praktyka w sporcie, że się starało chronić zdrowie w maksymalny możliwy sposób, bo nie wiem, czy wiecie, kiedyś hokeiści w Stanach Zjednoczonych grali bez kasków.
0: Wow, kiedyś, to jest ciekawe.
1: Kiedyś w hokeja na lodzie grało się bez kasku.
0: Znal numer. To bym się nie spodziewał to jest, zupełnie.
1: To jest nie do pomyślenia, prawda?
0: No.
2: Ale zobacz, ale rugbyści też grają bez kasków, a to też jest forma futbolu, taki jak jest na przykład futbol amerykański, gdzie jednak cały czas dążą do tego, żeby było to bezpieczeństwo. Ostatnio na przykład w baseballu zauważyłem, że ostatnio, to już jakiś czas temu, wprowadzili takie kaski, które mają z jednej strony taki ochraniacz na żuchwę, na szczękę, nawet mają specjalny taki ochraniacz na oko, no bo wiesz, ta piłka baseballowa rzucona za wysoko może spowodować, wiesz, jak kamień, to może spowodować uszkodzenie twarzy trwałe, nie? Więc gdzieś jest jakieś dążenie do chronienia tego sportowca, nie? A tutaj w tym przypadku tego w ogóle nie ma, nie? To jest takie pójście zupełnie w drugim kierunku.
1: No też ja podzielam twoje zdanie. Dla mnie to jest aberracja i ja tego troszeczkę nie rozumiem, bo tak samo jeszcze ty mi się przypomniał kolejny ciekawa rzecz. W hokeju na lodzie, nie żebym tam był hokeistą, ale troszeczkę tam się interesuję generalnie sportem, historią sportu. Wprowadzono także na szyję pod kaskiem wprowadzono takie ściągacze, żeby krążek uderzony przez hokeistę nie uderzył, broń Boże, w szyję bramkarza, który broni, jest nastawiony na przyjmowanie tych strzałów, a kiedyś nawet była historia taka, że łyżwą obrońca swojej drużyny rozciął swojemu bramkarzowi gardło, bo też został tam, nie miał tego ściągacza, po tym incydencie wprowadzili ściągacze, także generalnie każdy szanujący się sport o swoich, że tak powiem, sportowców, którzy w tej danej dyscyplinie występują, na podstawie niestety tej nauki z przeszłości uczy się, jak ograniczać wszelkie kontuzje. I wydaje mi się, zobaczcie, w piłce nożnej zawodnik nie może wyjść, jeśli nie ma ochraniaczy na piszczele. Sędzia nie dopuści do gry. Wiem, że to jest jakieś tam może znikoma, ale jest jakieś zabezpieczenie. Natomiast tutaj wydaje mi się, że po tym incydencie tak jak Tomisiu mówisz, z tymi dopalaczami zaczną to regulować i kto wie, czy w ogóle tego nie zabronią. Na pewno moim zdaniem powinny być dokładne badania zrobione co do tego, jaki ktoś ma stan, że tak powiem, Tomisiu, ty może wiesz lepiej, ale wiesz, jakieś krwiaki, jakieś rzeczy związane z hiperdensją w głowie. No, jest mnóstwo przyczyn, które... No
2: tak, bo słuchaj, my jak patrzymy na tych sportowców, strongmanów, to nam się wydaje, że to jest okaz po prostu zdrowia, nie? Im większy mięśnie, tym człowiek nam się wydaje, że jest bardziej zdrowy, ale zapominamy, że takie ćwiczenia na siłowni, które one wykonują, no nie okłamujmy się, często oni dochodzą do tej swojej sylwetki na skróty, czyli biorąc sterydy, inne środki. Nie zapominajmy, że serce też jest mięśniem i przerost masy mięśniowej może doprowadzić też do przerost na przykład mięśnia sercowego i to są bardzo poważne choroby. I jestem tutaj ciekaw, czy ktoś w ogóle to sprawdza przed takimi walkami, jaki jest stan zdrowia takiego sportowca, bo tutaj, to, że on jest duży, tak, to nie znaczy, że on jest jakimś super okazem zdrowia. On może wchodzić na ring już z pewnymi wadami, z jakimiś uszczerbkami na zdrowiu, co powoduje, że ma jeszcze większe inklinacje do tego, żeby ponieść w konsekwencji przy takich ciosach, czy jakimś nadmiernym wysiłku fizycznym łącznie ze śmiercią konsekwencji, nie?
0: Tak, i tutaj no, bardzo ważną kolejną rzecz poruszyłeś, znaczy już o tym trochę też było, właśnie o tym, że organizatorzy bardzo wygląda na to, że dali dupy, nie zabezpieczyli imprezy, powiedziałeś o badaniach, pewnie nie było, skoro nie zadbali o to, żeby był tlen, widać, że tak się nie przykładali trochę, znaczy nie wiem, jacy to ludzie w ogóle są, po ostatnich rewelacjach bonusa BGC wychodzi, że no takie korpo, nie, trochę jak zapytał ich o to, czy pomogą rodzinie Walusia w razie czego tak dalej, no to jak twierdzi bonus, odpowiedzieli mu pozwem no, na takie prośby i zapytania, no więc mogą to być ludzie, właśnie jacyś tacy no, krzywi ludzie, którzy mają w dupie zdrowie. To, co Marcin tu mówi, że zawsze w tym sporcie, tym bardziej no, szlachetnym, normalnym sporcie, to się dbało o to, żeby używając aktualnych różnych wynalazków i doświadczeń, i też doświadczeń z przeszłości, żeby zabezpieczyć tego sportowca. A tu mamy takie dyscypliny sportowe, które są wręcz, nie nadają się do tego, żeby zabezpieczać, bo skoro idziemy w walkę na gołe pięści, to mają być połamane nosy, mają być krwiaki, ma być brutalnie, nie? Więc to jest jakieś zaprzeczenie w ogóle.
1: No zobaczcie, chociażby w meczach, nie wiem jak to jest w tej chwili, ale za moich czasów od juniora młodszego musiał być lekarz, czy tam od trampkarza młodszego, musiał być lekarz, taki jakiś opiekun, który wszystkich opiekun od w sensie zdrowotny, od wszystkich rozgrywek, żeby móc udzielić szybko pomocy, bo tych rozgrywek jest masę, wiadomo, to trzeba zapewnić jakąś obsługę, tak jak powiedziałeś. Tutaj niewątpliwie był jakiś problem. Słyszałem, że ten bonus BGC właśnie narzekał na to, że nie została udzielona pomoc. No ale we wszystkich sportach, zobaczcie, na przykład to, że nie wiem czy wiecie, wprowadzono na świecie, FIFA wprowadziła, żeby na każdym stadionie, gdzie są rozgrywki jakiegoś tam szczebla, troszeczkę bardziej profesjonalnego, wiadomo gdzie są, no bo nie da się tego zapewnić na każdym, ale musi być defibrylator na tych wielkich imprezach sportowych.
0: Tu mamy problem właśnie ze skalą tej imprezy. To są małe imprezy.
1: Pamiętacie, jak niedawno Christian Eriksen miał zawał serca i wszystkie rzeczy związane z tym, że on praktycznie umierał na boisku, to wcześniej były regulowane, bo już takich przypadków, jak na przykład Mark Vivien Foe, senegalski czy kameruński piłkarz zmarł na boisku podczas pucharu interkontynentalnego. To właśnie takie sytuacje wymusiły to, że kto wie, ale dzisiaj temu Christianowi Eriksenowi wszystkie procedury, które były wprowadzone podczas takiego zdarzenia, uratowały życie, więc na pewno muszą sami ludzie, którzy zarządzają tą dyscypliną, chcieć zmienić sytuację wokół tego i możliwie jak najbardziej dopracować bezpieczeństwo tych zawodników.
0: Okej, ale posłuchaj, Marcinie.
2: Ja chciałem jeszcze tylko dodać, że oprócz organizatorów to jeszcze pytanie jest, gdzie są rodziny tych fighterów, tych strongmanów, no bo teraz porównam wam sytuację, jak na przykład taki trend jest w Stanach Zjednoczonych z futbolem amerykańskim, że rodziny tych młodych chłopaków, żony, powiedzmy, ich dzieci czy ojcowie, matki, oni od jakiegoś czasu protestują, że po prostu ten sport jest za bardzo brutalny, za dużo jest kontuzji, że często ci sportowcy, którzy wychodzą, powiedzmy, z tych koledżów, zaczynają profesjonalnie uprawiać ten sport, no nie dożywa pewnego wieku, albo jak już dożyje pewnego wieku, no to mają taki uszczerbek na zdrowiu, że można się, że szkoda, nie? Więc pytanie jest, bo ja to na przykład nie słyszałem, żeby ktoś protestował z tych rodzin, tych strongmanów, żeby zabezpieczyć w odpowiedni sposób takie walki. A oni muszą po prostu wymusić, no bo wiadomo, że organizatorzy to tam patrzą głównie na pieniądze i nikt ich, jak ich nikt nie skontroluje, to raczej nie będą sami siebie próbowali robić coś, jakoś specjalnie zabezpieczać takie walki, czy tam chronić tych sportowców, no ale tutaj duży udział mają te rodziny, które muszą zaprotestować, muszą w jakiś sposób wymusić na organizatorach, żeby te walki były bezpieczne.
0: No,
2: i to mnie zastanawia,
0: no,
2: że się nikt nie pojawił z tych rodzin, którzy, wiesz...
0: Nie wiemy dokładnie.
2: No ja jakby mój ojciec walczył w takiej walce, czy powiedzmy syn, bo oni są chyba trochę młodsi, no to ja bym zaczął zadawać pytania, gdzie tutaj, gdzie jest sędzia, gdzie są gdzie tutaj jakiś właśnie sprzęt odpowiedni, tlen, tak jak
0: nie,
2: mówisz,
0: ale to, no to chciałbym wiesz. Trochę ten temat od, właśnie skomentować i może, no bo tak, mamy tu poważny problem z organizacją gali tego typu, czy slap fighting, czy gromda, bo to są małe gale w zasadzie. Nie przypomina to wielkiej uroczystości sportowej, jakichś igrzysk, tylko to jest wykupiona jakaś hala, czasami ktoś tam stawia ring i czy organizatorzy mogą sobie, czy są w stanie zrobić imprezę no, średnich rozmiarów czasami, nie mówię, że wszystkie, bo niektóre są wypasione, ale no jakąś taką gromdę, gdzie tam w blaszaku się napierdalają, są kamery, czy karetka tam może być oddelegowana. Mi się wydaje, że karetki gotowe, żeby w razie czego pomagać, to bardziej są na masowych jakichś imprezach, tak? Jeśli coś ma status imprezy masowej, przychodzą ludzie, są trybuny, to wtedy można coś takiego załatwić. A jak się organizuje, chodzi mi o to, czy to jest w ogóle wykonalne, czy to nie jest znowu jakaś pułapka, że gołodupki hop do kubki, ktoś sobie robi galę, no i kto tam będzie, czy tam będą lekarze czekali? Nie, tam są ratownicy ewentualnie jacyś i na tej imprezie nieszczęsnej, gdzie się zdarzyła ta tragedia, byli ratownicy, no ale to tylko ratownicy wzięli tego Walusia, gdzieś go tam odstawili na noszach, chociaż są tu też poważne oskarżenia, że brakowało tego tlenu, że nie mogli mu podać tlenu, no też były. Okej, okay. No tyle z mojej strony.
1: Wiesz, jeśli chodzi na przykład o sytuacje związane z samą tam organizacją, bo tutaj to mi się mówił o rodzinach, jeśli chodzi o tą organizację, to ja mówię, oni sami z siebie pewnie będą chcieli minimum zapewnić takie niezbędne nawet dla stworzenia pozorów, ale jeśli to ma być profesjonalne, a na przykład taka gromda jest transmitowana chyba w systemie pay-per-view. Nie jestem pewien z tego, co kojarzę, to tam trzeba było wykupić dostęp do tej transmisji. To tam sumy tych gal organizowanych to nie są jakieś tam bardzo małe i wydaje mi się, że na pewno nie można tutaj powiedzieć, że wydatki stanowią jakąś, czy tam koszty stanowią jakąś przeszkodę w tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo w tak newralgicznych dyscyplinach, które no, rzutują na zdrowiu czy życiu ludzi. Nie? Także jeśli tylko w tym kwestii, to chciałem powiedzieć, że ja tutaj nie widzę wytłumaczenia na przykład dlatego, że jest to jakiś niszowy sport, czy to się nie kalkuluje, czy się nie dodaje po prostu, jeśli chodzi
0: na
1: o
0: tym
1: finanse.
0: Się, czyli po prostu na zdrowiu się nie oszczędza. No, to
2: ja
0: się
2: mam tylko pytanie, a czy bo nie za bardzo nie wnikałem w detale, czy oni się bili na gołe pięści, czy mieli jakieś rękawice, jakieś zabezpieczenia?
0: Nie, to o czym mówimy, jeśli chodzi o wypadek, no walu się strongmanem, ale brał udział w slap fightingu, czyli w strzelaniu sobie plaskaczy na przemian i kto dłużej wytrzyma, no. Taki sport.
1: A gromda to jest boks na gołe pięści, w którym startują no, tacy duzi ludzie, którym celem jest po prostu jak najszybciej znokautować drugą osobę, no.
2: I... No ale właśnie to już też trzeba do takiej kategorii sportu wsadzić, gdzie ryzyko poniesienia poważnego uszczerbku na zdrowie włącznie ze śmiercią jest bardzo wysokie, więc tutaj czy to jest masowa impreza, czy mała impreza, to nie ma znaczenia, bo to jest podobnie tak jak na przykład Red Bull organizuje jakieś mniejsze imprezy, ale po prostu są to ekstremalne sporty, czy jakieś ekstremalne zawody i tam jest zapewniony pełen szereg usług medycznych na wypadek, jakby się coś przydarzyło, więc mi się wydaje, że tutaj raczej nie powinno być tak, że jak jest duża impreza, to tak, a jak jest mała impreza, to już nie, bo nie ma środków, więc jeżeli ktoś się decyduje na organizowanie takiego sportu, który jest bardzo no, takim sportem, gdzie jest możliwość dużego uszczerbku na zdrowie, no to musi niestety być tutaj zapewniona pełna obsługa.
0: Czyli trzeba, standardy zmienić trochę, no i... No wiadomo, że w takich sytuacjach, jak są tragedie, to wtedy ludzie się zastanawiają, co by tu zmienić, ale no, są takie głosy, że no, ten cały total punchdown jest skończony po takiej aferze, że taka afera może zmieść z powierzchni ziemi galę. Też takie głosy czytałem.
1: No nie jestem pewien, ale słyszałem, że tam pierwsze zarzuty mają stawiać ludziom związanym właśnie z tą organizacją Total Punchdown, czy jak to się tam nazywa. A żeby było śmieszniej, tu widzę na tym stoliku, przy którym oni stali się bili reklamę jednej z firm bukmacherskich, także można sobie powiedzieć, że jeszcze wracając do tego, do finansowania, że na pewno jakieś tam pieniądze były. Także troszeczkę faktycznie gala zrobiona na dziko i kto wie, czy znowu nie będziemy mądrzejsi po prostu po szkodzie.
0: Polak,
2: no to będzie przypominało takie sceny z filmu Krwawy Sport. Nie wiem, czy pamiętacie, był jakiś taki film chyba z Van Damme. Krwawy Sport, gdzie po prostu były organizowane walki, które no, kończyły się tak, jak się kończyły. No to pytanie jest, czy zdobędziemy się na to, żeby to jakoś regulować, w jakiś taki sposób, żeby to wyglądało jak sport, czy to będą takie walki jak z podziemia, nie?
0: Zobaczymy, w którym kierunku to zależy od ludzi. Jak jest zapotrzebowanie na coś, to w końcu dojdzie do zracjonalizowania sobie przez system, przez obywateli tego, że to jest spoko i sobie wytłumaczymy, że bardzo dobrze, że tam się leją, krew leci, bo jak wszyscy już będą za, no to co? To wyjdzie sobie jeden i powie, dość tej brutalności wstrętnej.
1: Wiecie, bo na przykład do mnie takie twierdzenie, na przykład jak ktoś tam z boku tam mówi, że no, bo inne sporty to są bezpieczne i nic się nie da zrobić. No tam takie głosy słyszałem, czy tam czytałem na forach internetowych odnośnie tego Walusia, że idioci się spotkali i że bla, bla, bla, bla. Wiadomo, nie jest to szlachecki sport, jak już ktoś tu powiedział. Jest to rozrywka dla plebsu troszeczkę, ale na przykład taką rozrywką dla plebsu kiedyś był na przykład żużel, pamiętam. I było wiele przypadków takich, że żużlowcy po prostu rozwalali się na betonowych ścianach i ginęli na miejscu, a z biegiem czasu i z biegiem rozwoju technologii wprowadzono dmuchane bandy, które uratowały niejednemu z żużlowców życie, zrezygnowano z betonowych osłon i troszeczkę ucywilizowano ten sport, także myślę, że jak tutaj się nie da tego zakazać, bo na przykład, no nie wiem, możliwe, że ludzie chcą, jest popyt i nie ma jakiejś woli od górnego nakazu, to wydaje mi się, że na pewno można byłoby zapewnić maksimum bezpieczeństwa, chociażby poprzez przebadanie, przez zapewnienie jakiejś, bo podejrzewam, ja nie jestem ratownikiem medycznym, ale podejrzewam, że gdyby prowadzić jakieś rzeczy takie stricte typu kontroli nad zdrowiem i nadal, żeby pomoc była szybko udzielona, bo co do tego są wątpliwości, że nie była udzielona szybko pomoc, to możliwe, że przynajmniej udałoby się to zredukować, nie? Jak już nie chcemy tego
2: derogować. No tak, tylko wiesz, porównujesz takie dwa różne sporty, bo tutaj to jest sport na gołe pięści, no to jak to udoskonalić? No to nie ma już nawet, że tak powiem, miejsca, żeby cokolwiek udoskonalać, tym bardziej, jeżeli jednym z reguł jest knockout, no to wiesz, możesz jakoś tego pacjenta, no może tam jakiś chodzić lekarz ze strzykawką i go jeszcze uratować, gdy zostanie znokautowany, no ale
1: no jak?
2: Sprawa jest taka, że będzie miał taki uszczerbek na zdrowiu, że zawsze jakieś szkody będą. Ja raczej bym nie porównywał do żużla, no bo faktycznie masz rację, z tym żużlem były wypadki, dużo ludzi ginęło na początku, no ale było miejsce, bardzo duże miejsce do tego, żeby to udoskonalić i tak jak mówisz, z postępem techniki byli w stanie to zrobić, a tutaj, wiesz, nie ma za bardzo takiej możliwości.
0: Szkoda, że u nas w Polsce nie są popularne takie rzeczy, jak na przykład wśród Amerykanów, czyli walki robotów. Nie wiem, czy to u Amerykanów, chyba widziałem jakieś takie amerykańskie show, może, no pewnie u Azjatów też są jakieś walki robotów, a u nas to w ogóle niepopularne, a to jest świetne, bo nawet jeśli to ma taki klimat trochę familijny, no to się tam gromadzi ta rodzina, konstruują jakiegoś robota, te roboty się potem napierdalają, no to jest fajne, a może kojarzycie w grze z Cyberpunk, w trailerze nawet było to widać, walczące roboty, ale takie roboty humanoidalne, które walczą jak normalni zawodnicy, jakoś tam się boksują. Znaczy był taki robot do treningów chyba. No kurczę, zobaczymy, może się ludziom znudzi w ogóle.
2: Może się znudzi, jest taka szansa, że się po prostu to znudzi. Ja, jak teraz powiedziałeś o robotach, ja oglądałem parę dni temu jakieś Mistrzostwa Świata w wyścigach dronów na ESPN. I pierwszy raz w życiu to oglądałem i naprawdę zaciekawiło mnie to, bo po prostu taki kunszt, żeby operować tym dronem przy takiej szybkiej prędkości, gdzieś to było na hali rozgrywane, ale tam wiesz, była wyznaczona trasa taka przelotowa i po prostu te drony tak popieprzały, że ja w życiu nie wiem, jak ktoś jest w stanie tak tym dronem sterować. No ale to jest ciekawe właśnie, czy coś takiego w Polsce się przyjmie.
0: A co myślicie o takich...
1: Aktualnie w Polsce to drony są wykorzystywane do tworzenia pomiarów co do tego, co się spala w naszych kominach. Także takie drony potrafią uprzykrzyć życie latając i, że tak powiem, jest firma, która na przykład w Poznaniu jest firma, która bada, co spalają ludzie, pobierając na podstawie dymu, badając, czy należy potem przyjść i sprawdzić w danym piecu, kto co pali, kto co spala.
2: Wiesz co, mi się wydaje, że w Polsce chyba są jednak popularne drony, bo ja tak czasami sobie chodzę po tych kanałach YouTube'owych i widzę, że ludzie naprawdę posiadają dosyć dużą liczbę dronów na własny użytek w Polsce, tylko że po prostu nie mają takiego celu, żeby... No wiadomo, jak ktoś tam ma firmę i jakieś zdjęcia robi i nagrywa dla jakichś firm, czy na jakieś potrzeby tam, powiedzmy, czy na wedding, ale tak jak Krawiec mówi, jakby zorganizować tym ludziom na przykład jakieś takie zawody, na przykład w dronach, czy żeby miał jakiś inny cel, no to...
0: Przeróżne inne sporty w ogóle. Na pewno kojarzycie takie show, gdzie bawią się jakby w berka. To znaczy profesjonalni jakby zawodnicy w berka po takich konstrukcjach, gdzie nie mogą spaść.
2: Tak. Wiesz co, Krawiec, wczoraj to oglądałem. Dokładnie wczoraj to oglądałem tego zawody, mistrzostwa. To jest takie gonito, nie? Gonito, że się gonisz i są takie, takie metalowe konstrukcje, tak, które trzeba przeskakiwać. No to super. Ja to oglądałem w życiu wcześniej. Właśnie też tego nie widziałem, no to jest ciekawe, nie?
0: To jest fajne show.
1: To teraz ja wam zabiję ćwieka. Ostatnio oglądałem na hiszpańskiej portalu, znaczy Marca, to jest gazeta, ale ma też swoje online wydanie. I oglądałem Mistrzostwa Świata, uwaga, Mistrzostwa Świata w odbijaniu balona w pokoju. W finale było Chile, chyba z Niemcami Chile wygrało, dwóch Chilijczyków. Polega to na tym, że jest pokój, jest plansza zaaranżowana na salon i odbijasz balon do góry, nie możesz ściąć na dół, tylko musisz odbijać od spodu i musisz odbić tak, żeby dotknął ziemi, a drugi nie zdążył go odbić. I się gra na przewagi i w ten sposób się eliminuje kolejnych przeciwników. Coś wspaniałego.
0: Krawiec nie zrozumieć. Za skomplikowana zasada.
1: Nie, no naprawdę, no odbijanie balona w pokoju po prostu, żeby nie dotknął ziemi. Który dotknie ziemi po twoim odbiciu, ten odpada. No.
0: A czy Krawiec może...
2: Za mało brutalny sport, dlatego nikt w Polsce nie będzie zainteresowany.
0: A czy można dać w ryja?
2: Może na tym
0: można
2: polega dać problem, że jest taka brutalizacja życia społecznego w Polsce, że ludzie po prostu chcą oglądać takie brutalne walki, że to ich kręci. Jakieś inne sporty są za mało dla nich ciekawe.
0: Tak, ja bym ten sport z balonem już usprawnił, zmodernizował, że można dać w ryja temu, co balonik trzyma. I zabrać mu.
1: Podduszać.
0: Albo dusić, żeby nie odbił balona tamten, dusić go. No. To by było fajne. I trzeba to robić delikatnie, trzeba dusić i kopać, żeby nie pękł balonik, bo jak nasz cios spowoduje, że pęknie balonik, to przegraliśmy i płaczemy. Mój balonik.
1: No ale coś w tym jest, że Polaków kręci najbardziej fame MMA, pamiętam, czy tam MMA, pamiętam jaki był naprawdę olbrzymi, a to już 10 lat temu, jaki był naprawdę olbrzymie nastawienie społeczne na to, żeby obejrzeć walkę Mariusza Pudzianowskiego z Marcinem Najmanem. Wtedy się ludzie gromadzili po domach, oglądali tą walkę i jeszcze długo potem komentowali, wychodzili na ulicę i tak jak kiedyś oglądali filmy z Jackie Chanem i wdrażali to po wyjściu z kina, tak potem po walce Marcina Najmana z Mariuszem Pudzianowskim. Każdy chciał być drugim Pudzianowskim.
2: No, wy się dziwicie, że taka walka trwa 18 sekund, ale ja ostatnio oglądałem jakiś taki był wywiad chyba z tym czarnoskórym bokserem. Mayflower się nazywa ten bokser? Chyba Mayflower.
1: Mayweather.
2: Mayweather. I on na przykład się wypowiadał, bo on nie ma żadnych takich uszczerbków na zdrowiu, żadnych kontuzji i on się wypowiadał, że on ma po prostu taki styl walki bardzo defensywny, że on Chcę po prostu jak najdłużej sobie pożyć w dobrym zdrowiu i dlatego wszystkie jego walki są bardzo specyficzne, przez co mogą być też mniej ciekawe wizualnie. I może też jest taki tutaj taki zamiar Pudzianowskiego, żeby jak najszybciej nokautować, żeby nie doznawać żadnego uszczerbku na zdrowiu. No bo takie, przy takiej masie, jakie mają ci strongmeni, każde uderzenie, nawet tam trochę niecelne, to jest jednak jakiś tam uraz dla organizmu. I takie, wiesz, jak to się skumuluje przy tylu walkach, no to ja bym się nie dziwił, że potem taki sportowiec cierpi na jakieś chorobę Parkinsona, czy jakieś inne tam choroby związane z uszkodzeniem mózgu, nie? Więc oni mają taki po prostu cel w tym, żeby taka walka trwała jak najkrócej i kończyła się szybko nokautem.
3: To mi się wydaje, że Marcin Najman na pewno ma taki cel, żeby jak najszybciej te walki przegrywać, a że za każdą kasuje dużo bez względu na to, czy wygra, czy przegra, to może w ten sposób długo pociągnąć, bo jego walki też trwają po 15 sekund, tylko że on się kładzie na ziemię w pozycji embrionalnej i zaczyna odklepywać w maty.
0: Ja przypominam tylko, że Marcin Najman ma własną galę, Gala VIP, i tam teraz będzie walczył gej z kobietą.
3: No właśnie, i teraz odpowiadamy sobie na pytanie, do czego to wszystko zmierza. Tak, no słyszałem, że w jakiejś rosyjskiej gali była coś podobnego, że jakiś youtuber, tam 50-kilogramowy, walczył z jakimś youtuberem, który miał 250 kilo, coś takiego. Po prostu kolejne granice są przekraczane, nie?
0: Tak, i wiecie, co jest w tym takie wręcz smutne trochę, że wzięli nie jakiegoś normalnego geja, ja nie mam nic przeciwko, że walczy gej nawet z kobietą, nawet bym to przełknął, czemu nie, no zróbmy eksperyment, ale oni wzięli specjalnie takiego geja, który się nazywa Mua Boy, i ten Mua Boy po prostu, on się tak zachowuje, że on już zapowiedział, że zrobi jakieś takie otwarcie, że jeszcze nikt nie zrobił. I pokazał dupę już na konferencji, no to można się spodziewać, co on zrobi, no tym razem pokaże coś więcej, nie? Pewnie. I pytanie, bo już, to już nic ze sportem zupełnie nie ma wspólnego, tym bardziej, że on jest taki jakiś odjechany i gejowski w tym gejostwie swojej.
2: To już trudno nazwać w ogóle sportem, bo to jest bardziej takie przedstawienie teatralne.
0: Tak,
2: chyba,
0: tak, masz rację, taki teatr, zupełnie teatr, bo jest niewykluczone, że on wyjdzie na scenę, ten pan gej, i on będzie robił tam ała, ała, i będzie tymi rączkami coś tam, no nie wiem, czy puder nawet wyciągnie, i czy, nie wiem, czy torebką da w łeb. No, takie są już rzeczy przewidziane, wpisane w to show, i to nie są już jakieś tam żarty, że sobie to, tylko tak może być po prostu, no.
3: Ale wiecie, to jest wszystko działanie na takich prostych pobudkach, na takich ułomnościach. W myśl zasady siej panikę, dbaj o publikę. No, generalnie chodzi o to, żeby jak najwięcej zaszokować, żeby przekroczyć kolejną barierę, bo coraz więcej ludzi chce patrzeć na dziwne rzeczy. Tak mi się wydaje. Bo w dzisiejszych czasach chyba coraz mniej jest nas w stanie zaszokować. Coraz bardziej nam to wszystko powszednieje, nie wydaje wam się?
2: No to dojdzie do czegoś takiego, że się te wszystkie patostreamy z tego YouTube'a wymieszają ze sportem, nie? Czyli będziesz niby oglądał walkę sportową, a będzie to przypominało jak jakiś patostream z jakiegoś znanego YouTubera, który tam się napieprza z matką, czy to nie.
0: Ale o czym ty mówisz, to Misiu? Przecież to jak ma się wymieszać i jak te różne właśnie sporty, pseudosporty, to właśnie z pato wyrosły. Nawet takie napieprzanie się, te plaskacze, to właśnie no to youtuberzy to uskuteczniali, to znaczy ci pato youtuberzy. Ja myślę, że takie osoby jak, nie wiem, Rafonix, który no wiele ma takich filmów, że właśnie te plaskacze sprzedaje. Całe to Fame MMA wyrosło gdzieś właśnie z pato internetu polskiego. Daniele Magicale, te klimaty. Więc to jakby wyrosło z tego. Przychodzą tam ludzie z tych kręgów. Właśnie pato streamerzy też różni walczą. No to jedno jest tożsame jakby z drugim.
3: A największa publika jest w internecie. Zatem czy praprzyczyna wszystkiego nie jest w internecie? Może to internet jest wszystkiemu winny.
0: No to już to wiadomo, że przesada i śmieszkujemy, ale ja uważam, że te sporty mają strasznie są przesiąknięte i wyrosły wręcz z tego pato, więc tu można już mówić o pewnym, że to się wykluło z tego zgniłego jajka, nie?
2: A wiesz, w internecie w ogóle jest taka niebezpieczna, znaczy internet ma trochę taką jedną niebezpieczną rzecz i obawiam się, boję się, że to kiedyś się przeniesie na sport, że jest ze strony publiczności jest pewna anonimowość i ta anonimowość tych ludzi, którzy siedzą powiedzmy na internecie i kibicują, powoduje to, że oni się jeszcze bardziej

0: Chodzi mi o piłkę nożną. Coraz więcej wydarzeń sportowych w piłce nożnej przenosi się do internetu. Chociażby Bundesliga niemiecka jest wykupiona przez serwis streamingowy Viaplay i w Polsce jest wyłączność Manato, także kto wie, czy i też wiecie, no, to za tym niesie kolejne rzeczy, że te transmisje są inaczej pokazywane, a kto wie, czego będziemy mogli się spodziewać w przyszłości od widza, który jest nastawiony na to, żeby się działo jak najwięcej skandali, jak najwięcej akcji, jak najwięcej brutalności. Kto wie, czy sporty same w sobie nie przejdą metamorfozy. I tak jak mówisz, Krawiec, że może to pójdzie w taką stronę, że wszystko pójdzie w stronę takiego pato, bo taki będzie po prostu na to za, takie będzie po prostu na to zapotrzebowanie. A w dzisiejszych czasach wiadomo, co się liczy, pieniądz i oglądalność.
1: Zobacz, taką walkę to nawet w obecnych czasach nawet nie jest trudno przenieść na taki stream internetowy, gdzie masz top chat i wszyscy oglądający walkę zarazem komentują na bieżąco na takim top czacie, nie? I mówią na przykład, tym fighterom, co mają zrobić i powiedzmy fighterzy dookoła gdzieś tam za tym oktagonem mają wyświetlony ten top chat i tak jakby przy okazji czytają te komentarze, no bo to tak już prawie za niedługo to chyba do tego dojdzie, nie? Że to wszystko będzie taki patostream ten sport na internecie.
2: Sięgając dalej wizją, to bym się spodziewał, że kiedyś zobaczymy androidy, czyli takich zupełnie sztucznie wyprodukowanych ludzi, ale bardzo ludzkich, no nawet może bardziej ludzkich niż się czasem nam wydaje, to one będą za nas uczestniczyły w najbardziej krwawych w ogóle sportach. Siekiery, topory, jakieś właśnie kolce. No i ludzie będą sobie tłumaczyć, no i co, że tam się coś wypływa, płyn jakiś, nie? To nie jest krew, to nie są ludzie prawdziwi, ale będą oglądali niesamowicie brutalne show, tyle że z androidami.
0: Ale co jeszcze do tej konekcji internetu z transmisją sportową, to mi się udał dobry przykład, bo wyobraźcie sobie, że jak to daleko idzie coraz bardziej. Kiedyś zwykły przekaz telewizyjny to był, wiecie, najzwyczajniejszy w świecie komentarz, a teraz nawet w wielu redakcjach sportowych czyta się tweety zwykłych użytkowników podczas prowadzenia transmisji sportowej w telewizji. I są hashtagi specjalnie, na przykład Liga Hiszpańska ma hashtag La Zabawa, włoska Serie A ma, zresztą jakiś tam związany i wiem, że można pod tym hashtagiem pisać i w tym momencie są wyświetlane komentarze na Twitterze ludzi, no czy nie wszystkie, tylko selektywnie wybrane, na szczęście, ale można też przeczytać w trakcie meczu to, co się dzieje na Twitterze. Już nie mówię o samym fakcie, że dzisiaj się mecz ogląda z Twitterem w ręce. W ogóle wszystko się ogląda, wszystkie wydarzenia sportowe ogląda się na podstawie social mediów i się je na bieżąco komentuje. Częściej zobaczysz, jak na przykład się rano obudzisz po jakiejś walce, która się rozgrywała o 4 w nocy czasu na przykład amerykańskiego, obudzisz się, wejdziesz na social media, to już będziesz znał wynik tej walki, a powiem więcej, nawet możesz ją obejrzeć w całości, bo ktoś już wrzuci gdzieś streama, skomentuje. Także jeśli chodzi o media związane i te nowe media, i internet, który wchodzi w strefę sportu, bo o tym dzisiaj rozmawiamy, to jest to już tak daleko posunięte, że nie zdziwiłbym się, jak niedługo będą specjalne boty, które będą pisały, które będą recenzowały transmisję, czy też po prostu transmisja będzie recenzowana przez sztuczną inteligencję. Tak już tak
2: No,
0: daleko idąc.
1: czyli jaki morał z tego może być, że niestety publiczność, szczególnie taka anonimowa, nie jest w stanie się sama regulować i może faktycznie potrzebne są jakieś regulacje z zewnątrz, żeby regulować to, co jest dopuszczalne, a co już nie jest dopuszczalne.
2: A ja żem wpadł na pomysła, panie, jak miliona zarobić, można by ustawiać na stadionie, na normalnych miejscach sieciowych, takie specjalne statywy przymontowywane do krzesła z kamerką jakąś, 360 koniecznie, i można by sobie wykupywać miejsce na stadionie, ale takie wirtualne trochę, że możesz się obracać, możesz się rozglądać, jak ktoś ma okulary do VR, to ma takie jakby, no to ma już w ogóle odjechane, bo odwraca sobie głowę i widzi sąsiada na trybunach swojego, który krzyczy tam
1: No,
2: coś, nie?
1: takie podobne rozwiązanie było właśnie podczas rozgrywek NBA w zeszłym roku, gdzie zamknęli te wszystkie zespoły na Florydzie w parku Disneya i oni po prostu
0: Orlando.
1: tam, proszę?
0: Orlando.
1: Tak, w Orlando i oni tam po prostu zamiast publiczności postawili ekrany na każdym

0: miejscu był ekran i osoby, które wykupiły powiedzmy bilety, to były tak jakby na Zoomie, tak jak masz na Zoomie, po prostu ich twarze były zamiast tej publiczności, nie? A oni byli tak naprawdę przed kamerą internetową i oglądali sobie ten mecz na żywo. Pytanie jest, czy ich widok tego całego boiska to był widokiem właśnie z tego miejsca, gdzie był ustawiony ich ekran z ich tam powiedzmy podobizną. No nie wiem, jak to było zrobione, w każdym razie chyba, przepraszam, chyba to nie był Zoom, tylko Microsoft chyba to organizował, był za to odpowiedzialny, także no to już tak prawie, krawiec, już trafiłeś w to.
1: Możliwe, bo że takie, za takie rzeczy będą się rozwijać, a to, o czym mówisz, to oczywiście też widziałem i mnie to bardzo zaciekawiło, muszę przyznać, a w niektórych, na niektórych stadionach podczas COVID-u, gdzie były rozgrywane już poza tą bańką kolejny sezon, to można było w ramach, znaczy nie wiem, czy to było płatne, ale wiem, że można było swoje zdjęcie wysłać do klubu i klub, co prawda to już nie jest interaktywne, ale sam fakt, że takie rozwiązanie było, można było cię wydrukowanego twoją tekturową postawę położyć na boisku, bo oni grają już na swoich boiskach i potem dostawało się bilet, się teoretycznie z tego miejsca oglądało na swoim komputerze czy tam na swoim urządzeniu jakimś mecz. Także
2: wow, fajne.
1: Za kibiców robili kartonowi kibice z twoją...
2: Dla mnie to jest fajne nawet. Twarzą. Wiesz, dla mnie to jest fajne. Może się komuś to kojarzyć jakoś koszmarnie, ale no, trzeba sobie radzić w kryzysowych sytuacjach, coś wymyślać, żeby jakoś ludzi rozweselić trochę. I może taka kartonowa publiczność no, też ma jakiś tam sens, chociaż no wiadomo, wolimy żywą. Ale w ogóle jak rozmawiamy o przeróżnych teraz dziwnych rzeczach, czy na stadionie, w sporcie, podczas programu, jakich się używa technik wizualnych i w ogóle, to właściwie wszystko, co sobie nie wymyślimy, takiego, co wydaje nam się futurystyczne na pierwszy rzut oka, to szybko przychodzi nam też do głowy, że już za chwilę to może być. Jest taki postęp technologiczny, jeśli chodzi o techniki audiowizualne, że mówienie o czymkolwiek teraz, o hologramach, o rzeczywistości wirtualnej, o tym, że nie macie, a jesteś, to wszystko jakieś takie bliskie się wydaje, nie?
0: No do końca mówię, masz rację, bo przede wszystkim taki największy, najszybszy postęp to chyba był właśnie od zeszłego roku, kiedy te wszystkie firmy zaczęły się tam wyprzedzać, kto zaoferuje lepsze pakiety właśnie do takiej wirtualnej transmisji. Sam fakt, że nawet już urzędy korzystają z Zooma. Ja w zeszłym roku byłem w sądzie na Zoomie po prostu. Była sprawa na Zoomie i sędzia był na Zoomie widoczny na komputerze. Po prostu umawialiśmy o danej godzinie i była rozprawa i inne osoby, które uczestniczyły, też były na Zoomie i po prostu każdy się włączał i to było takie dla mnie dziwne, ale z drugiej strony nawet korzystne, bo ja mogłem sobie, wiesz, nie wychodząc z domu, uczestniczyć w takiej rozprawie i wiesz, jest to bardziej wygodne w sumie też, nie?
2: Takie zdalne załatwianie spraw, zdalna interakcja, komunikacja, to jest coś, co troszkę zostało słabo przewidziane chyba. Zauważcie, że zawsze jak się na filmach pokazuje jakieś dzieci, które, nie wiem, do futurystycznej szkoły gdzieś tam się udają, powiedzmy Pan Kleks był taki jakiś odcinek, Pan Kleks w kosmosie, tak? Gdzie tam były dzieci w jakiejś kosmicznej szkole, gdzie był robot Bajtek nawet, nazwany na cześć słynnego wydawnictwa, słynnego czasopisma Bajtek. No i tamte dzieci leciały na jakichś jetpackach, na jakieś tam wiatraczki miały, nie? Bardziej trafne byłoby przewidzenie, że dzieci z domu już nie wychodzą, tylko zdalnie przy komputerze się witają z nauczycielem. Stało się to nagle stąd ni zowąd rzeczywistością naszą.
1: No wiesz, potrzeba matką wynalazków i tu pozdrawiamy potrzebę.
2: Ojcem chyba właśnie, no, nie matką.
1: Tak, ojcem. Dokładnie.
2: No więc rzeczywistość nas zaskakuje. Dobra, panowie, super się fajnie gada, tym bardziej, że obaj macie przynajmniej kilka tematów sporo do powiedzenia, ciekawych rzeczy. Ale ja już powoli będę się zwijał, tak więc dzięki wielkie.
1: Dzięki wielkie, trzymaj się, cześć.
2: Trzymaj się.
0: Dobranoc, pozdrawiam.
2: Trzymaj się Marcinie, trzymaj się Tomisiu i się nie puszczajcie. Otóż tu. O, dobra. Nowy słuchacz się z nami wita na czacie tutaj, przed nam tutaj, Smalec Polski. Pozdro, pozdro. Mam nadzieję, że ci się spodoba w nocnym radyjku. No i szukał etera. Słuchajcie, jak szukał etera Smalec, imć Smalec, przepraszam, tak z szacunkiem, mości Smalec, pan Smalec, tak Smalce to się mówi czasami na tych, co nadużywają żelu do włosów, nie? Albo na tych, co nie myją głowy. Nie wiem, czy na rastamanów na przykład, na ich dredy można mówić smalce. Miałem kolegę, który mówił, że to są frytki i że nawet jest tłuszczyk, czy jakoś tak. Ty, rastaman, zgoliłbyś te frytki już. No, jednak powinienem zaczynać audycję później trochę, bo takie, no właściwie to zwiększa się słuchalność stopniowo. Ludzie przychodzą, ale też dzisiaj taki temat, sport. Ale dużo ciekawych telefonów było, nie sądzicie? Dzisiaj szczególnie. Naprawdę wiele...
3: Michael Jeziorski, o. 10 zł. Gdy krawiec nadaje w sieci, to donejcik już tam leci. No nareszcie audycja na żywo w ukochanym radyjku. Serdeczne pozdrowienia dla ojca prowadzącego.
2: Michael Jeziorski. Michael, dobrze, że nie mógłby być Michael Jackowski, Michał Jackowski. Albo Michael Jackson, to Michał Jackowski, tak? A Michael Jeziorski, Michał powinien być, a nie Michael, ale może wyjechał gdzieś, a nie wiem. No, ale jaki poeta, popatrzcie, poeta. Te, poeta, wielki poeta, tylko głowa nie ta. No bo taki wiersz, no słuchajcie, to jest taki bardzo, no w sumie sympatyczny, bo też małe dzieci tak piszą właśnie. Gdy krawiec nadaje w sieci, to donejcik już tam leci. No nareszcie audycja, no, to już nie jest chyba wierszowane, no dobra. Ale też są pozdrowionka, to odsyłam, znaczy nie odsyłam pozdrowień, tak głupio trochę odsyłać pozdrowienia, to znaczy, że nie przyjąłem, nie przyjmuję tych pozdrowień, zwracam je w trybie natychmiastowym, proszę, nie życzę sobie, żeby mi pozdrowienia wysyłać. No. Jak ja nie przyjmuję żadnych pozdrowień. Jak ktoś wysyła pozdrowienia, to ja odsyłam. Nie, no to tak brzydko trochę. Ale 10 zł dał. To jest najważniejsze w tym wszystkim. My precious, moje pieniążki, kochane. Nie no, ale trzeba się trzymać pewnych tutaj zasad. Jak wpada dyszka, która nie jest od Franciszka, tylko od Michaela, to siedzę jeszcze 10 minut. To właśnie i właśnie źle robisz, zakrzyknął, co po niektórzy. Kończ waść wstydu oszczędź, dopowiedzą inni. I kopa w dupę i idź już, my ci płacimy za to, żebyś właśnie w końcu sobie poszedł. I widły, i pochodnie. I wypierkul, brać, wszyscy, dalej chłopy, dalej. I wszyscy się rzucają na prowadzącego. Rozrywają go na kawałki, ale chwilę potem stoją nad truchełkiem, nad truchłem krawculka i zaczyna ich dopadać wyrzut sumienia. Mówią, co myśmy uczynili? O my nieszczęśni! I zaczynają zbierać te jego różne kawałki, tam jeden odgryzł nosa, gdzieś tam leży nos, kawałek palca i zaczynają to chować do jakichś ampułek, do jakichś szkatułek kryształowych. Wisiorki z tego robią, taki palec na łańcuszku. No i takie, no, takie trochę trofeum, trochę tak, żeby jednak pokazać szacunek, to jak to się nazywa? Jak w kościele katolickim masz kawałek tam, nie wiem, na przykład palca Jana Pawła II, Nie wiem, czy dziwisz, tam w końcu, bo wiem, że krew upuszczał, miał taki wężyk, kanister, ale to jak się ma, to właśnie nie trofeum, bo trofeum to brzydko brzmi, nie? Tam trofeum z Jana Pawła. Bo co, to by bez sensu, nie, to by było to brzydko, nie trofeum, nie, artefakt magiczny, tak, taka kropelka, no to jakoś tak działa jak w Dragon Ballu, nie, była na przykład taka fasolka sensu, tam Goku zjadał i zdrowiał, miał tylko jedną tą fasolkę, no to też taka kropelka Jana Pawła II, gdzieś tam rozbijasz ją i przywołujesz na chwilę ducha Jana Pawła II, który pomaga ci w walce. Nie wiem, czy to ma sens, co ja powiedziałem.

No trzeba pewnie coś wypowiedzieć, jeszcze jakieś hasełko, jak się używa tej kropelki. Ma kropelko wielkiej mocy, bądź mi zawsze do pomocy! Nie lękajcie się! Taki Jan Paweł II za nami wielki, taki z mgły, z dymu, nie? I tak pięścią naszego wroga atakuje. To jest potworny atak. To są setki hapeków odebranych na jeden atak. I tego Jana Pawła się nie da powstrzymać nawet w ogóle za bardzo. Czym? Kim? Się pytam. Jaki? To chyba sam Archanioł Gabriel musiałby by przejść i on by ewentualnie mógł powstrzymać tą spadającą rękę Samona Jana Pawła Samona II spadającą i by zatrzymał ją tą rękę mieczem i krzyknął: stój! Powstrzymaj się! Coś takiego, nie? Tak bardziej biblijnie. Dobra, bo ja tymczasem powoli już zaczynam rozmyślać o dobrych rzeczach, które zjem za chwilę. Może sobie pizzę bym zamówił dzisiaj. Wyjątkowo, tak, świąteczna pizza, halloweenowa. 3 po 3. Do 23 chyba jest. A yeah. No, do 23. A, to se zamówię. Se zamówię i se będę jadł. No. Co my tu mamy do wyboru? Jest pizza, która się nazywa Świnia. Tak głupio trochę zadzwonię tam i powiem: Świnia. A pani: proszę mnie nie obrażać, dobrze? A ja chciałem pizzę Świnia. A pani: no i będzie, że żarcik. No. To mają słabe nazwy, no i dodatkowo jeszcze już na to zwracałem uwagę w tej pizzerii, że pizzeria, w której jest salami, to nie powinna się nazywać Świnia. Świnia to jest boczek. Boczek też tutaj jest, ale myślę, że bardzo popularna pizza to jest pizza pepperoni. Wiele osób lubi taką właśnie bardzo zwykłą, standardową pizzę z pepperoni albo z salami, nie? Albo no, z kiełbaską pepperoni albo z salami, to mniej więcej podobnie. No i taka pizza powinna być wyraźnie jakoś oznaczona, a tutaj właśnie szukałem. No, może lepiej byłoby zamówić sobie margaritę, tutaj się nazywa marga po prostu. Każda pizzeria ma zawsze pewne określone typy pizzy, na przykład pizza właśnie z szynką i ananasem, moje ulubione. Panie, to jest moje ulubione, panie, pan zostawisz kawałek? Nie, panie Boczek, pan daj pan kurde, zostaw pan to grubasie pornograficzny, kurde, gdzie, kurde. Dobra, panie Boczek, pan, ale słuchaj, ja panu dam tego pieroga, pan, słuchaj, dam panu jednego, ale panie Boczek, pierwsza rzecz, to tego pękniętego pan weźmiesz, a druga, pan mnie za to wypierzesz skarpetki, no kurde. No panie Fertku, no to teraz żeś pan przesadził. Panie, ja nie będę prał skarpetków, panie, bo... panie, albo dobra, to niech będzie moja strata, dawaj pan tego pieroga, no. No, to... Był taki jakiś odcinek, że Ferdek został bez pieniędzy zupełnie, tak jak ja teraz trochę. I bo do Halinki był niegrzeczny, trochę obraził Halinkę, bo ona go prosiła, żeby jej pomógł jakieś tam walizy nieść, gdzieś wyjeżdżała. I on mówi: spał, on musi się wyspać przecież, nie? To jest dla zdrowia bardzo dobre, Halincia, no. Trzeba dużo spać właśnie, no. I powiedział jej, że jakby była chudsza, to by jej było łatwiej z tymi walizkami, to się obraziła, nie zostawiła mu piątaka nawet na browara, a miała mu zostawić, ale mu nie zostawiła i chodził taki biedny Ferdek, sam został i no wiecie, jak sam, to człowiek nic nie zrobi sam przecież, nie? No i jeszcze tych pieniędzy, kurde, nie ma, a suszy by się napiło browara. No i miał taką opcję, żeby wyprać paździochowi skarpetki i dostałby parę złotych. No ale
ubiegł go Boczek chyba. Boczek się rwał do tej roboty i słuchajcie, mówi się, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu, ale Boczek bardzo tu się wykazał dużą nadgorliwością, bo mało, że wyprał, wyprasował jeszcze i jeszcze dziury, panie, pozaszywał. No, ale paździoch to wykorzystał, bo kto panu kazał cerować tą dziurę? To była pamiątkowa dziura i mu nie wypłacił mu pieniędzy. Wykorzystał to jakby przeciwko nadgorliwemu Boczkowi, który chciał naprawdę no, full wypas usługę zafundować, bo mało, że wyprał, to jeszcze wyprasował i zacerował dziurę. No. No. Ostatecznie Ferdek wpadł na pomysł, żeby samemu otworzyć agencję pracy. No ale jak wiemy, to nie są tanie rzeczy, kurde i tak dalej, i całe te... No. Tak to było właśnie.

0: o, mikrofonik trochę spada z podkładki, a okazuje się, że podkładkę trzeba mieć jednak pod mikrofon, jeśli się go ma na stojaku. Bo na przykład tak jak u mnie może rezonować tutaj obudowa od komputera, jakieś dziwne się robią rzeczy, więc trzeba mieć mikrofon na jakiejś podkładce najlepiej. Jeśli jest taki stojący, no ale chyba wszyscy dzisiaj mają takie stojące, na czymś stoją te mikrofony, nie? No jeszcze mogą wisieć, ale to chyba inna liga trochę. Chociaż Kuba z USA, no pamiętamy, zrobił sobie kiedyś takie mini studio i tam chyba właśnie wisiał mikrofon już, jak w prawdziwym radio. Nowym słuchaczom, słuchaczkom przypominam, jest u nas taka zasada, że jak się przychodzi, to się 500 zł wpłaca. Tutaj przez Tipli, tak na dzień dobry, tam można coś miłego jeszcze napisać. No, taki zwyczaj jest wśród nowych nocników i nocniczek. Kurde, zagrałbym sobie w jakiegoś dobrego RPGa, ale naprawdę dobrego. Tak dobrego może jak Skyrim, czy Kingdom Come Deliverance, czy może Fallout New Vegas. No ale coś nie ma. Nie ma za bardzo dobrych RPGów. Albo jakieś hack and slashe zamiast tego, albo jakieś takie multimassive online, gdzie wszyscy chodzą, biegają się, tłuką i poruszają się skacząc, bo im za wolno chodzą, to skaczą wszyscy. Jakieś, wiecie, tego typu rzeczy. A ja zagrałbym sobie, no, Kingdom Come Deliverance, Przyjdź Królestwo Twoje, to wyjątkowa gra, bo gra zrobiona ze środków kickstarterowych z myślą od początku o tym, aby to był bardzo średniowieczny RPG i faktycznie RPG dotyka prawdziwych miejsc, wydarzeń, postaci i mamy realia po prostu średniowiecznej Europy. No więc to jest genialne, nie? Żadnych elfów, żadnych smoków, tylko ciężka dola po prostu syna Kowala, który przeżywa atak najeźdźców, no i dużo, dużo fajnych smaczków ma ta gra. Została oceniona raczej pozytywnie. No oczywiście dla niektórych gra jest zbyt hardkorowa, ma swoje błędy. Trochę przycina czasami, ale trzeba przyznać, że grafika jest wyjątkowa, bo to już jest gra, która ma już parę lat na karku, ale widziałem takie na YouTubie przedstawienie, jak wygląda ten las, jak wyglądają te bory, te łąki, te pastwiska, te wioski przede wszystkim. Tam jest dużo wiosek, ale takich wiosek, które wyglądają bardzo wioskowato. Jest wszystko krzywe, jest błoto, chodzą ludzie, wykonują różne zajęcia, zwierzęta, inwentarz cały, nie? Krowy, konie, wszystko tutaj jest. No i jak to wygląda na najnowszych kartach RTX, gdzie trochę inny rendering jest lepszy, gdzie jest większy realizm, no wygląda fenomenalnie oczywiście, nie? I zaczyna to już przypominać prawdziwy las, no w sumie można powiedzieć, że od zawsze gry starały się, aby przyroda przypominała przyrodę. Jakąś tam rewolucją, myślę, były Far Cry'e, które zaproponowały tutaj pobyt na rajskiej wyspie, nie? I ta przyroda taka. No był to trochę taki skok, można powiedzieć. Chociaż można też wymienić inne tytuły, nawet takie, które były wcześniej, na przykład Transpasser czy inne. Ale nie o tym. Bardzo mi się spodobał Kingdom Come The Deliverance, bo no są różne po prostu smaczki, jest duży realizm, trzeba jeść, trzeba się umyć od czasu do czasu, trzeba przestrzegać pewnej etykiety czasami, jak pójdziesz gdzieś brudny do szlachty, do możnych, załatwiać sprawy z władcami i tak dalej, to zostanie, wszystko będzie miało znaczenie tego typu rzeczy, nie? Można tam zapoznać piękną dziewczynę, z nią tam randkować, dużo jest fajnych rzeczy w tej grze, no. Oprócz, no jeszcze system walki oczywiście, bardzo oryginalny system walki, który został stworzony z taką myślą, żeby wydawał się realistyczny, jakby tak, takie machnięcia myszą wykonujemy różne, trochę jakbyśmy trzymali miecz w dłoni, nie? Czy wyszło, czy nie wyszło, to kwestia sporna oczywiście, ale na pewno jest to inny system walki zupełnie niż te, które znacie. Bardzo oryginalny. Więc jak jeszcze nie znacie tego RPGa, Kingdom Come Deliverance, to zdecydowanie polecam. Jeszcze wyszły dodatki do niego, ale akurat dodatki takie średnie. No to już nie będę podsumowywał dzisiejszego tematu o tych sportach i pseudosportach. Myślę, że jakoś tak wyjątkowo tutaj mamy chyba jednomyślność. Mniej więcej tak samo to widzimy wszystko pod różnymi kątami. Chyba może zdroworozsądkowo po prostu, nie? No i skończyłeś tą Kingdom. No właśnie nie. Do końca całej gry nie przeszedłem. To jest może jedna z większych wad, że gra do tego nie... Mało, że nie popycha, bo to nie jest taki RPG, gdzie wszystko masz poułatwiane. Zdecydowanie nie, jest właśnie trudno. I łatwo się zniechęcić, łatwo stracić taki zapał w końcu, nie? Gdzieś tam się zakałapućkałem na jednym queście, po prostu nijak nie mogę znaleźć kogoś tam ważnego, nie? Łażę, może się gra w jakiś sposób zepsuła tutaj. Jest blokada questa. Ale... I tutaj kolejny problem może wyjść. Save'y. Nie są nieograniczone save'y. Znaczy udało mi się zrobić, że miałem w końcu nieograniczone. Teraz, jak uruchomiłem dodatek z kolei, to przestało to działać. No i zanim się tam ściągnie, jakiś tam coś poprzerabia, to trochę też zajmuje.
1: Halinka, 10 zł. A masz na czteropak i weź mnie tę walizkę, pomóż nieść.
0: Halinciu, kochanie moje, no kurde, no ty to jesteś taka, kurde, żona, że ze świecą szukać, no kurde, no na czteropak, no. Halincia, ja tobie oddam. Halincia, słuchaj, ja wynalazka, żem wymyślił, kurde. Znacie, a nie pomyśleliście, że można by tak czajnik na głowę nałożyć i gumką sobie spiąć i człowiek by się schylał i nalewał sobie herbatki? Taki wynalazek? To Ferdek taki jakiś wynalazł właśnie kiedyś. No, ale tę walizeczkę to Halincia, ty sama weź, bo ty, no tak, nie obraź się, ale ty schudnąć musisz, więc ty... Weź tą walizkę. Tobie to, Halincia, wyjdzie na zdrowie. No. Także Kingdoma nie skończyłem, ale to może jakaś opcja też jest ciekawa dla właśnie słuchaczek. Może Halinka się zainteresuje, bo w tej grze w dodatku można grać niewiastą, białogłową. Że tak powiem. No a białogłowa niewiasta w średniowiecznych realiach ma no, inne życie. To nie są czasy, że sobie może robić, co chce, tylko może robić to, co jest zgodne z rolą kobiety. No, naszej bohaterce Teresie różnie się to udaje, ale ogólnie dodatek jest taki sobie, ponieważ no, spodziewałem się czegoś innego zupełnie. Nie, że będę musiał wracać do jakiejś kopalni ciemnej po raz drugi, trzeci, gdzie łazić, podaj, przynieś, pozamiataj. Ciągle komuś coś trzeba przynosić, zanosić i jeszcze, wiecie, bez konia. No, niby są tam konie, ale musiałbym ukraść, no to zaraz mnie złapią. No i cóż, no i takie łażenie, no spodziewałem się, że będzie pokazane faktycznie życie kobiety, czyli kuchnia, kościół, targowisko, no, albo stan kapłański, zakonnica, no albo nie wiem, może jak szlachcianka to trochę inaczej, może jak chłopka to inaczej, no ale przede wszystkim praca ciężka, praca przy inwentarzu, praca w polu, trzeba wstać z rana, nakarmić kury, nakarmić psa swojego. I to jest w tej grze, tak. To jest może ta właśnie fajna, miła chwila. Ona trwa, jest bardzo przelotna. Szybko to się kończy. To jest taki bardzo krótki wstęp do tego dodatku, który się nazywa właśnie Dola Kobiety. No ale tą dolę kobiety się słabo udało pokazać, tej Teresy. Może błędem było wiązanie na siłę jej losów z losami Zbyszka, czyli tego bohatera, który jest w podstawowej wersji gry, w którego się wcielamy. No i tutaj to się przenika historia, którą wcześniej znaliśmy, właśnie z historią tej Teresy. No. Teresa jest córką młynarza i w ogóle nie wiem, ile to ma wspólnego z prawdą, to akurat, ale znając twórców, do czegoś tam nawiązali realnego, historycznego. No i tutaj młynarze są przedstawieni jako jakaś taka mafia młynarzy, że wiecie, u młynarza się sprzeda kradziony towar, z młynarzem można coś tam zachachmęcić, młynarz coś może podkraść komuś, wiecie, taka mafia młynarzy jest. No i Teresa jest córką młynarza akurat, więc szybko wpada w jakąś aferę z kradzieżą właśnie królewskiego srebra, bo tatulek nawywijał, no. I jego koledzy młynarze, i synowie młynarze. A biedna Teresa, no właśnie, czy biedna, no można różnymi drogami w tej grze pójść. W każdym razie nie jest to fantazy, tylko jest to, można powiedzieć, gra historyczna. O. RPG historyczny. Wydaje mi się też, że stroje są fajnie zrobione z epoki, nie? Faktycznie są różne trzewiki, ubranie ma kilka warstw jakby. No wydaje mi się, nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że na pewno jest o wiele, wiele bardziej średniowieczne niż w każdej innej grze. Tylko pytanie, czy tutaj udało się faktycznie oddać w 100% fachowo dawną modę. W historii bez cenzury był odcinek albo inna jakaś popularna seria o historii, gdzie był cały odcinek właśnie o tym, jak naprawdę się ubierano w średniowieczu, nie? Że używano na przykład bardzo dużo wełny, wełniane były ubrania, ale no wiadomo, że taka wełna to jak chcemy zrobić coś, czy fantazy, czy nawet historycznego, to zawsze tych bohaterów się ubiera w skórzane ubrania, nie? Znaczy może przesadzam, że zawsze i wszystkich, ale jednak jest bardzo dużo się używa takich jakichś czegoś, co wygląda bardziej jak skórzana zbroja jakaś. Jakieś skórzane kaftany, skórzane buty, skórzane spodnie, no taka jakaś moda. I to może kiedyś się będziemy z tego bardziej śmiali niż dzisiaj, bo dzisiaj to jakoś to nie budzi zażenowania, jak są niehistoryczne buty, niehistoryczne różne elementy zbroi, na przykład z różnych okresów, nie? Że to się dla kogoś, kto się zna trochę na odtwórstwie, na historii, to budzi zażenowanie i zgrzyta zębami. No ja akurat się nie zaliczam tutaj do znawców, ale no tyle wiem, że sytuacja jest taka, a nie inna, że się raczej stawia na to, żeby... Może to jest normalne, bo zadaniem filmu jest... To nie zawsze jest to, żeby wszystko oddać historycznie i fachowo, profesjonalnie. Film ma nas bawić, są różne gatunki filmowe, czasem się podchodzi do czegoś bardziej luźno, nie? No, pytanie, czy jeśli ktoś się rzucił faktycznie z motyką na słońce i oczywiście mu to nie wyszło, no to widać wyraźniej, wtedy można wytykać, nie? Jeśli ktoś chciał zrobić film, który będzie zgodny z realiami, no i mu to nie wyszło, to się potyka. No, a jeśli ktoś od początku nie aspirował do tego, żeby zrobić wielkie dzieło, albo poszedł po prostu w kierunku fantazy, no, czy ktoś się będzie czepiał... Władcy Pierścieni, nie? Że coś tam się nie zgadza. Co tam ma się nie zgadzać? Tam nie ma się co nie zgadzać, bo to jest fantazy, do tego bardzo takie umowne, bardzo baśniowe, bardzo epickie, nie? Tam wszystko musi być wielkie, monumentalne budowle, wykute w skalę, mury wysokie na 200 metrów, nie? Wszystko takie musi być niesamowite. No to tam już w ogóle nie ma się co czepiać. No i pytanie można sobie tylko zadać, do jakiej kategorii wrzucamy seriale typu Wikingowie, a teraz coś nowego wychodzi, jacyś Wikingowie Valhalla. To chyba następne pokolenia, albo może prequel. Jeszcze się nie zapoznałem w ogóle z tematem za bardzo, tylko tak mignęło zupełnie. No, może wy coś wiecie na temat kontynuacji Wikingów. Nagle się zrobiła moda na takie klimaty, nie? Różne. Teraz każdy wielki producent, wielki jakiś wydawca, wielkie studio filmowe, no czy wielka nawet korporacja jak Amazon, strasznie muszą dużo pewnie główkować nad tym, czym ludzi jeszcze, czym przebić to, co pokaże konkurencja, nie? Ktoś tam, jakiś Netflix myśli, żeby tu rywalizować z Disney Plus i co kto fajnego znowu zrobi. No i jakaś zrobiła się na pewno moda już dawno temu na fantasy, na science fiction, na superbohaterów. Mówię nie, że to było wczoraj, czy kurde rok temu, to już od dawna w sumie to zjawisko jest, ale ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy raczej science fiction, fantasy... To była zupełna nisza, to ludzie woleli sobie jakieś sensacyjne filmy oglądać, horrory ewentualnie, ale fantazy, filmów fantazy to było pięć na krzyż, nie? Superbohaterów jeszcze byli zupełnie niezagospodarowani. Był czas, że nie było niczego praktycznie, no. Pierwsze filmy to były tak nędzne, brało się kulturystów i się jednego malowało na zielono, drugiemu się hełm z rogami dawało na łeb i to był Thor kontra Hulk, nie? Dzisiaj to zupełnie... coś innego jest. No ale w każdym razie była taka nadeszła w końcu moda, a może w końcu ktoś zaryzykował, bo w ogóle pierwsze próby ekranizowania komiksów kończyły się raczej słabo finansowo dla twórców. Bo się brali od dupy strony, zupełnie sięgali po jakieś rzeczy, które niekoniecznie zasługiwały na to, żeby je ekranizować, nie wykazali przy tym jeszcze dostatecznie szacunku czasami dla tego uniwersum i sobie pozmieniali wszystko. Na pewno niektórzy kojarzą pierwszego He-Mana z tym, z Dolphem Lundgrenem, nie? No to tam zupełnie był niehimenowaty ten He-Man, tam się w ogóle nie przejmowano, że wszystko jest inaczej. Musiał być tylko ten He-Man, który się nazywa He-Man i to wszystko w zasadzie tak z grubsza, nie? Oczywiście w myśl dawnych trendów i mody zawsze załatwiano to tak, że bohater tak z dupy się przynosił do świata współczesnego, nie? Bo to najprościej zrobić. Mamy pod ręką ulice, bary, domy, budynki różne, mosty, parki, no i przenosi się do współczesności taki He-Man oczywiście, nie? No bo zrobić tą całą Eternię, czy tam Eterię komputerowo, zrobić jakieś efekty, makiety, no to panie, to nie są tanie rzeczy, no. Więc szli na łatwiznę często w ten sposób, że się przenosił do współczesności. Na dzień dobry, nie? Jeszcze tak, że nawet nie pokazano, skąd się przenosił, tylko jakoś tak, albo tak chujowo pokazano po prostu, nie? Że tam jedne jakieś laboratorium akurat tajne pokazują. Już po prostu oszczędzali, nie? Stroje się marszczyły na tych bohaterach, widać było wszechobecną tandetę, kicz. No i takie podejście, no. Dawne Batman i Superman, znaczy Batman i Robin, nie? To było takie komediowe show, bardziej dla dzieci w sumie. No. Ale nie wygląda na to, żeby kończyło się to źródełko. Mimo, że no, zostały tak mocno wyeksploatowane uniwersa typu Gwiezdne Wojny, Marvel, jakieś He-Many, Czarodziejki z Księżyca, to wszystko wraca. To znaczy są nowe wersje, na przykład Netflixowe tego He-Mana, nie? To cały czas po prostu teraz jest taki trend, żeby patrzeć, co się da odtworzyć na nowo, zrobić remake, zrobić jakiś taki reset uniwersum, nie? Że pokazać to wszystko na nowo. No i to jest bardzo popularny zabieg. Pytanie, czy nam jako widzom to przeszkadza jakoś szczególnie, czy powinno nam przeszkadzać, czy... Nie wiem w ogóle, jak wielu jest tu odbiorców takich treści, no, popularnych, popowych rzeczy, nie? Jakieś seriale, ale te seriale potrafią naprawdę zaskakiwać często swoją jakością. To znaczy są genialne po prostu, nie? Genialnie zrobione, fajny temat, scenariusz, wciągające jak cholera. No i... Pytanie, czy to jest taka fajność w stylu, że zaserwowano nam jakąś popkulturową papkę nędzną i my się tym zachwycamy, bo tam jest dużo, nie wiem, przypraw, chemii i wzmacniacza smaku, glutaminianu, sodu tam dodali, tylko pytanie, czy to może, a może to jest faktycznie dobre. Ja raczej jestem za opcją numer dwa, że faktycznie współczesne seriale różnych tam wydawców są bardzo wysokiej jakości, bardzo często. Po prostu strasznie konkurencja się duża zrobiła i dzisiaj nie sposób w ogóle wypuścić kiszki jakiejś nędznej, no bo już nie ma przypadku. Albo to będzie dobre i zarobi. No często się też sięga po takie bardzo, no takie tematy, które wiadomo, że ludzi elektryzują ludzi, no. Że ludzi zelektryzują. No, na przykład Mesjasz, nie? Wiadomo, że wzbudzi to duże zainteresowanie. No, coraz ciężej pewnie jest tym twórcom, którzy gdzieś w superbohaterskich klimatach coś... Ale wybrnęli z tego, po prostu poszli w innym kierunku, nie zwiększenia wypasu, czyli ci, coraz silniejsi się robią ci bohaterowie, to taki klasyczny sposób, nie? Dosyć prosty. Prostszy w każdym razie od sposobu polegającego na tym, że wymyślasz coś zaskakującego, co widza zaskoczy i co niekoniecznie ma związek z tym, że będzie wszystkiego więcej, bardziej, lepiej. Stara amerykańska recepta na sukces. To samo, tylko więcej, szybciej, lepiej, bardziej kolorowe. No. Tak się mówi przynajmniej, że to amerykański sposób na sukces. I coś w tym jest, bo... Chyba wszyscy oczekujemy od kontynuacji, od drugiej części, tego, że dostaniemy coś, co już lubimy, lubiane przez nas smaki, ale jeszcze coś więcej do tego, nie? Coś nowego, rozszerzenie tego, co polubiliśmy, więcej tego, co polubiliśmy, bardziej, no niestety, no to takie wyzwanie współczesności. Co zrobić, żebyśmy nie stali się ćpunami takimi, uzależnionymi od bodźców, od tego, że lubimy power, szybko, dynamicznie, zwięźle, krótko, efektownie i wpisujemy w wyszukiwarce jakieś niestworzone rzeczy, bo już wszystko się wydaje nudne, jak z narkotykiem, nie? Już się nabraliśmy tolerancji i trzeba ćpać więcej. Dobra, spadam, trzeba coś przekąsić. A co ja będę zamawiał? Sam sobie coś zrobię. Zrób to sam. To hasło na dzisiaj. Właśnie. Zrób to sam. O. To do usłyszenia.

0: Raz, dwa, trzy. Tu test nadawania na YouTubie audycji z prawej strony mapy. Przed wami Jacek. Powiedzcie mnie, czy mnie słychać na YouTubie, na streamie. Przepraszam wszystkich, którzy przyszli na stream, myśląc, że ja nadaję. Ja tylko sprawdzam, czy nocne radio jest właśnie nadaje. Ach, pojawiam się jako luźne gadki, widzę, i jestem jako live now. To błąd, niestety, ale to tylko test przed jutrzejszą audycją z prawej strony mapy. Jutro o 21 w sobotę będzie audycja o wolnym rynku w kosmosie. O tym, jak wolny rynek pomógł niektórym serwisom w kosmosie zakwitnąć i jak spowodował, że cofnęliśmy się, a brak tego wolnego rynku spowodował, że cofnęliśmy się w rozwoju o kilkadziesiąt lat. Ale to będzie jutro. Na razie audycja z zupełnie luźnej strony mapy, po to, żeby potestować nadawanie, moje nadawanie na streamie nocnego radia, streamie YouTube'owym. Dziękuję za ostatnie komentarze pod audycją z prawej strony mapy na nocnym radiu. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że będziemy z Bajtem kontynuować nadawanie jeszcze długo, długo. No dzisiaj jestem sam, bez Bajta. Słuchajcie, moja audycja będzie często o tym, jak i dlaczego komuna i socjalizm zniszczyły wiele rzeczy na tym pięknym świecie. Zniszczyły, no nie tylko Polskę, ale wiele miejsc, wiele wspaniałych inicjatyw i wiele planów. Jutro audycja o tym, jak komuna, bo nawet komunistyczne rozwiązania zabrały nam rozwój w kosmosie, tak kilkadziesiąt lat moim zdaniem. I muszę wam powiedzieć, że komuna to jest jedna z przyczyn, dla których ja też miałem dużo problemów w życiu. Nie wiem, czy mogę o tym gadać, albo czy chcecie o tym słuchać, ale może o tym powiem. W latach 80., jeżeli przenieślibyście się na nasze polskie drogi, to i rozejrzelibyście się dookoła, to 10% samochodów, jakie jeździły po Polsce, to były maluchy. Okazało się, że w Polsce maluch to był podstawowy środek transportu. Tuż za zachodnią granicą były trabanty i wartburgi, a jeszcze dalej na zachód, no właśnie, jeszcze dalej na zachód była normalność. Jeszcze dalej na zachodzie ludzie jeździli kadetami, Volkswagenami, albo Mercedesami czy BMW-kami. A w Polsce, słuchajcie, pytacie na czacie, kto to mówi. To mówi Jacek z Australii. Witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, to będą bardzo krótka audycja z luźnej strony mapy. Po to, żeby sprawdzić, czy nadawanie na YouTubie działa u mnie, ale chyba działa. Ojej, nie ma mnie na streamie. Nie ma mnie na streamie radiowym. Zaraz będę i na streamie radiowym. I już jestem na streamie radiowym. Nagrywanie włączone. Słuchajcie, chciałem popowiedzieć o historii, która, no właśnie, która zmieniła moje życie bardzo mocno i która spowodowała, że zastanawiałem się często, dlaczego Polska wygląda tak, jak wygląda, szczególnie porównując ją z Zachodem, albo nawet z dalekim południowym wschodem, jak Australia. Tu kolega koreański czy kolega japoński pyta się, czy socjalizm niszczył kraje nordyckie, a do tego może za chwilę wrócę. A tak, widzę, że moją nazwę audycji nie zmieniłem. Przyznam szczerze, że jeszcze nie wiem, jak to się robi, ale trudno, niech będą luźne gadki. Potrzymam się pod krawca, nadzieję, że mnie z tego nie wypierdzieli pan kapitan z nocnego radia. Chociaż po ostatniej audycji chyba trochę jest wkurzony. Słuchajcie, co się stało w tych latach 80. Tak jak mówiłem, większość samochodów w Polsce to był złom. To był albo jakiś Polonez, Poldek, albo to był duży Fiat, albo to był nasz maluszek, albo nawet Syrena. Pamiętam jeszcze w latach 90., na początku lat 90., koło mojego domu był warsztat, gdzie ludzie przyjeżdżali klepać te złomy, bo na nic innego nas nie było stać. Mój tata był znanym pasjonatem samochodów. Chwalił się, że w życiu rozwalił chyba z pięć maluchów i kilka motorowerów i tak dalej. I miał też swojego malucha. Był na tyle. Cześć, Konrad, witam Konrada serdecznie. Inka się pyta na czasie, czy znałem youtuberkę Hanię z Australii. Widziałem kilka filmików, ale szczerze mówiąc, jakoś mi nie przypadły do gustu. Słuchajcie, nie zmieniłem nazwy audycji, przepraszam was za to. O czym to ja mówiłem? No właśnie, te nasze auta. I miał swojego wspaniałego, czerwonego, czerwono-pomarańczowego malucha, ten mój tata w latach 80. Marzył o innym samochodzie. Wtedy w salonach jakichś takich pierwszych, jakie się pojawiły w Polsce, pojawiały się pierwsze normalne samochody. Czy to z zachodu, z Niemiec, czy to z Japonii. W Japonii wtedy już była Honda Civic, były Toyoty. Przepiękne jak sen, jak to śpiewał, a w Polsce wciąż był syf. Syf był nie dlatego, że byliśmy mniej zorganizowani, czy mniej skłonni do organizacji, a może głupsi od Niemców, czy od Francuzów, albo Brytoli, tylko dlatego, że panował u nas najgłupszy system, jaki mógł być. Czyli socjalizm, realny socjalizm, tak naprawdę coś, co szło w kierunku komunizmu. I Maluch, słuchajcie, to był wytwór lat jeszcze początku, przełomu lat 60. i 70. fiatowski. To był samochód, który nie miał prawa istnieć i na Zachodzie się specjalnie nigdy nie przyjął. Włosi uważali go za pomyłkę, silnik z tyłu, rozwiązanie, które nie miało przyszłości, a w Polsce było tego mnóstwo. W 89 roku w lipcu mój tata jako 206-latek zabrał mnie i moją rodzinę na wycieczkę tym maluchem po Pomorzu Zachodnim. Ja sam jestem z Pomorza Zachodniego, co kilka razy już podkreślałem. Piękne tereny, chociaż słabe drogi. Dużo zakrętów, dużo drzew przy drodze. I przy prędkości jakieś może 60 na godzinę nasz maluch uderzył w drzewo. W normalnym samochodzie, w dowolnym samochodzie dzisiejszego czasu nic by się nikomu nie stało. Ludzie by wyszli, otrzepali się i poszli do domu, ewentualnie zawołali lawetę. Maluch to było auto, które było zagrożeniem dla życia już od 30 km na godzinę w górę. Nawiasem mówiąc, w latach 70. dorwałem kiedyś jakąś taką ulotkę o maluchu, gdzie chwalili się, że bardzo duże wodzą wagę przywiązano do bezpieczeństwa. Symbolem tego bezpieczeństwa było między innymi to, że lusterko wsteczne odpada przy większym uderzeniu. No i jest wzmocniony tunel środkowy, bo ma taki specyficzny kształt. No niestety, niestety to nie był tak naprawdę bezpieczny samochód. I w lipcu 89 moja rodzina rozpadła się na pół, a mój tata przestał istnieć właśnie dlatego, że mieliśmy w Polsce maluchy, a nie Ople czy coś takiego. Czekajcie, że ktoś dzwoni na Skype'a. Ach, no tak, technikalia jeszcze nie są moją mocną stroną. Ale cóż, trudno. Zenon, widzę, dzwoni do mnie. Zenon, dzwoni na nocne radio. Jestem na nocnym radiu, nie dzwoni do mnie prywatnie. Jestem na nocnym radiu, jeżeli ktoś chce pogadać, to jest nocne radio. Ja tak wszedłem, żeby sprawdzić, czy się nadaje na luźne gadki. Także audycja bez przygotowania jak nigdy z luźnej strony mapy. To właśnie, wracając do tematu samochodów i socjalizmu. W Polsce mieliśmy... O, czekajcie, spróbuję cię odebrać, Zenon. Halo, halo, jak się słyszymy, Zenon? Cześć. Ja cię nie słyszę, niestety.
1: I ten...
0: Żebym cię zaczął słyszeć.
1: Nie słychać.
0: Halo?
1: W Polsce mieliśmy... O, czekajcie.
0: Zenon, chyba musisz...
1: Czekaj, czekaj.
0: Przede wszystkim trzeba wyłączyć radio, tak? No, tutaj kolega japoński pokazuje, że...
1: A, słyszysz mnie tak?
0: Ja cię słyszę świetnie.
1: No, słyszysz mnie. Dobra, słuchaj. Teraz pytanie, jak słychać na tym, na streamie.
0: No,
1: chyba ty masz słabe połączenie sieciowe.
0: A, bardzo możliwe. W Australii można mieć połączenie sieciowe. Napiszcie proszę na streamie, czy słychać Zenona. Słuchaj, Kunrad, przepraszam, Kunradzie, napisz proszę, czy słychać. Nie, ale jak pytam Kunrada, czy słychać Zenona, bo jest pierwszy na czacie na dole, dlatego go pytam.
1: Ty chyba nie wiesz, jaka sesja wczoraj była.
0: Właśnie, szczerze mówiąc, wiem, słuchałem wczoraj. No, cześć, ja
1: No i
0: sobie
1: dobrze,
0: tam.
1: zostawmy to jakoś. Nie rozsądzę to jakoś tam ugadajmy to. Ja nie chcę, kurde, mimo że to mi się normalnie zawęziło widzenie i piana mi się z pieska toczyła, ale to już pominę. To już się tam pisemnie wyznaczy. Powiedz mi, bo masz mieć o kosmosie taką ładną audycję, a ja teraz dokładnie w tym momencie oglądałem o przyszłości właśnie futurologiczny podcast, powiedzmy, czy coś tam, wideokast. I coś ma być kapitalizm w kosmosie, tak?
0: Tak, raczej wolny rynek, szczerze mówiąc. Wolny rynek w kosmosie.
1: Aha. O, słabo coś ci zasięg się kasztani. Powiedz mi, w jakim ujęciu czasowym?
0: Wiesz co, chcę mówić o tym od początku. Od początku, czyli tak naprawdę od II wojny światowej aż do teraz. Bo chcę postawić taką hipotezę badawczą.
1: A, czyli bez futurologii.
0: Bez futurologii,
1: Czyli
0: chociaż
1: bez futurologii.
0: Trochę z futurologią, z tym, co będzie dalej. Nie, pod koniec audycji na pewno będziemy mówić o tym, co będzie dalej. No ale nie chcę za dużo zdradzać, bo będzie też o tym, o wolnym rynku. Czy, krótko mówiąc, czy w kosmosie powinniśmy mieć wolny rynek? I czy mieliśmy jak dotąd wolny rynek? I czy jest szansa, żeby był wolny rynek? A może powinien być komunizm? Jak myślicie? Także, a przede wszystkim chcę powiedzieć,
1: Powiem
0: dlaczego.
1: tak.
0: No.
1: To już na audycję może zostawmy, ale tak w wielkim skrócie. Boję się, że w takim finalnym rozrachunku, jeżeli pomyślimy o możliwościach technicznych, to wolny rynek, taki jak apowy, jest mniej wykonalny niż komunizm. Obawiam się.
0: Okej. No spoko. Być może. Ja szczerze
1: No.
0: mówiąc nie wiem.
1: Tak, w ten sposób. Nie. Niestety. Łatwiej jest coś chwycić za mordę, niż mieć nadzieję, że wszyscy będą grali według zasad. Z tego to wynika.
0: No tak, tylko że w wolnym rynku nikt nie musi grać według zasad, jeżeli tylko trzymasz duży kij, trzymasz za sobą z tyłu. Tak mi się wydaje,
1: I
0: bo.
1: tu jest problem, widzisz, Jacek. Wolny rynek nieuchronnie, zresztą jak komunizm, się degeneruje w jakiś sposób i degeneruje się do korporacjonizmu albo czegoś, co niektórzy nazywają komunizmem, nie? I to jest ten problem. Dalej, tak sobie myślę, nie? Dlaczego ta kontestacja cały czas tak propsuje ten wolny rynek? Jakiś robię profil psychologiczny tych ludzi i zauważam, że to są ludzie zawsze jakoś raz się im udaje, raz się im nie udaje, to są ludzie nietuzinkowi, tak? Ty jesteś człowiekiem, no, niemałego formatu. Więc możesz się czuć pewnie w takim świecie, w którym trzeba dać swoją wartość i tak dalej, i tym podobne. Więc nie dziwię się, że taki świat ci nie przeraża, ale większość ludzi szarych przeraża.
0: Tak, ale to jest tylko kwestia tego, co im się wydaje, że byłoby lepsze, a nie to, co byłoby dla nich lepsze. Krótko mówiąc, i rzeczywiście większość, może nie większość, nie chcę tutaj uchodzić za człowieka wielkiego formatu albo mówić za wszystkich, ale rzeczywiście większość ludzi, których spotkałem, marzy im się przede wszystkim bezpieczeństwo. Tylko że oni myślą, że bezpieczeństwo zapewni im socjalizm, a de facto im tego bezpieczeństwa nie zapewnia, moim zdaniem. Także to jest kwestia uczucia według. Czy wyobrażenia według realizmu. Tak to wygląda. No a poza tym wolny rynek jest o wiele bardziej.
1: Tutaj też jest, wiesz, kwestia tego, co argument ci dam taki, przepraszam, bo słyszę cię z opóźnieniem. Argument jest taki, który dał Błażej, że za poprawę bytu ludzi w XX wieku, w świecie zachodnim, okcydentalnym i kapitalistycznym odpowiada to, że nad nimi wisiało widmo tego komunizmu, nie? I dlatego ci kapitaliści musieli trochę popuścić. Moim zdaniem to jest dość dobry argument.
0: To tak, słyszałem ten argument i on jest niezły, tylko że moim zdaniem to on jest jednak on jest chybiony. Ja to widziałem w Skandynawii, dlatego że Skandynawia, moim zdaniem, z tego co ja obserwowałem, degeneruje się po prostu przez to, że mają za dużo socjalizmu, a tak naprawdę to mają za dużo ludzi, którzy w niego uwierzyli i zbyt wielu ludzi myśli kolektywnie. A czy ludziom się poprawiło? Szczerze mówiąc, oglądałem statystyki, na przykład jak żyło się ludziom w Stanach Zjednoczonych w latach 20.

0: trudne, skomplikowane, było dużo urzędów, żeby były, kurde, ubezpieczenia, które są inwigilacyjne i one powodują różne takie wypaczenia. To jest to pytanie. Czy aby to zło, które jest teraz w Stanach, socjalistyczne, jakbyś to powiedział, przypuszczam, nie wynika właśnie z samego tego faktu, że tam był ten wolny rynek, nie? Bo pojawiają się duzi gracze i ci gracze zmieniają zasady po to, żeby ustawić swoją stabilność, żeby małym graczom utrudnić grę. Bo no, jak tak, wygląda ale... papierologia?
1: Zgadza się, ale pytanie, czy to wolny rynek stworzył te wielkie korporacje, czy to politycy stworzyli te wielkie korporacje? Czymś, co...
0: W dalszym ciągu polityków także w wolnym rynku, tu jest ten problem.
1: No tak, zgadza się, ale to wynika z tego, że trzeba ludziom edukować i ludzi edukować moim zdaniem i trzeba tłumaczyć im, że jeżeli ktoś wam obieca, że wam da 500+, 1000+, pierdyliard plus, to da wam z własnej, waszej własnej kieszeni i nie głosujcie na niego z tego powodu. Moim zdaniem to jest błąd w edukacji ludzi. A to, że mamy...
0: Ale to, troszeczkę mówisz tak jak z tym komunizmem, nie? Że to też tam jest błąd w edukacji ludzi, gdyby nie tam jakieś rzeczy, to ten, to wtedy by się fajnie żyło w socjalistycznym społeczeństwie, etc., etc.
1: Nie, bo to jest kwestia, jest jednak różnica pomiędzy tym, żeby kogoś edukować, a zmienić jego naturę. To są jednak zupełnie inne rzeczy. To, żeby...
0: To, w tym to ciągu wchodzimy w to, że problemem jest czynnik ludzki, nie? I też jest pytanie...
1: Nie. Dlatego, że jeżeli przychodzi, no to jest to, co Korwin mówi. Czy na ile fajna jest taka, czy na, w jakim kierunku zawsze pójdzie taka totalna demokracja? Każdy ma równy głos i każdy ma i tak dalej. Natomiast, przepraszam cię, ale muszę się odnieść, bo tu Mark na czacie mówi, że w jaki sposób Skandynawia się degeneruje. Słuchajcie, w latach 2009 ja pojechałem i moja żona pojechaliśmy do Danii do pracy i po to, żeby się tam kształcić. I mnie to bardzo dziwiło, że Duńczycy nas zapraszali i w końcu zapytałem się, dlaczego jest tak, że bierzecie nas Polaków, a nie bierzecie swoich. I okazało się, że kilku profesorów mi to powiedziało zupełnie oddzielnie od siebie, tych duńskich, że stworzyliśmy sobie taki system, który oducza ludzi pracy. I oni się obawiają, jako patrioci duńscy, że prawdopodobnie za kilka pokoleń w Danii już nikt nie będzie chciał pracować. Na szczęście ten socjal został w Danii mocno poluzowany ostatnio. Przez ostatnią, powiedzmy, dekadę i może oni jeszcze wyjdą nas na prostą. Ale większość studentów doktoranckich w Danii, których ja znałem, to byli albo Polacy, albo Rosjanie, a przede wszystkim Chińczycy, Hindusi. Duńczyków wcale nie była większość.
0: Problem jest z demografią. Im masz większy dobrobyt, nieważne z czego on pochodzi, tym mniej chętnie ludzie się rozmnażają.
1: Ale tu nie chodziło o to, że Duńczyków brakowało na ulicy, dlatego że jak się przeszło po prostszych pracach, to tam wciąż było dużo Duńczyków. Problem był taki, że Duńczykom się, ja im się wcale nie dziwię, moim zdaniem nie opłacało się kształcić. Dlatego tak jak mówiłem, zarobki mojej żony, która była lekarzem w szpitalu, to było powiedzmy 20 tysięcy duńskich koron jako podstawy. Ja mogę o tym mówić, dlatego że te dane są zupełnie publiczne, bo to jest publiczny zawód, a zarobki jakiegoś portiera to było jakieś 14 czy 15 tysięcy koron. Więc czwarte tego. No. Tego. Więc to jest ta przyczyna.
0: To jest nauka wręcz z Tropico, że tak powiem. Kto grał w Tropico, to tam też jest coś takiego, że jeżeli różnica w zarobkach jest mała, to społeczeństwo dzisiaj nie chce kształcić.
1: Zwyczajnie. Dokładnie, ale to jest to, że ludzie kalkulują tak, żeby im się opłacało. Dlatego, że na studia trzeba iść, przez studia trzeba przejść, na studiach dostaje się pieniądze. Właśnie nie wiem, czy o tym mówiłem na audycji, że na studiach państwo duńskie płaci za studiowanie kilka tysięcy koron studentom. No i cóż, ludzie robią tak, żeby mi się opłacało. Nie opłacało się iść na studia, opłacało się zacząć pracę szybciej, bo różnica w zarobkach nie była duża. Furiat chyba na czacie się pyta, kto nadaje. Nadaje Jacek z Australii, testuje moje nadawanie na YouTubie. No a wracając do tego, że jak to było w Skandynawii. Szwecja oficjalnie została uznana, któryś z, chyba The Economist miał takie przewidywanie, że Szwecja będzie się zwijała w rozwoju. Duńczycy i Norwegowie wciąż będą się rozwijać. Także moim zdaniem Skandynawia niestety idzie w dół, a nie w górę. No widzę, że...
0: Być może, no...

0: Jest problem z tym wolnym rynkiem, że tak powiem, bo on naprawdę jest też w stanie tworzyć spore patologie. Półwolny rynek jest w stanie tworzyć gigantyczne wręcz patologie. I zawsze pojawia się ten problem, czy coś jest regulowalne, a nawet jeżeli jest regulowalne, to na ile te zmiany są stałe?
1: No
0: Bo one
1: tak.
0: też właśnie stałość tych zmian wpływa na decyzje życiowe ludzi.
1: No oczywiście, że tak. Bo my często mówimy o jakichś takich ekstremach. Z jednej strony totalny wolny rynek, coś co było w XIX wieku, a z drugiej strony komunizm, taki albo nawet taki socjalizm
0: Dokładnie.
1: realny. I nawet jeżeli przyjmiemy, że można, trzeba być gdzieś tam po środku, to ja się jednak wciąż skłaniam ku wolnemu rynkowi. Ja nie jestem libertarianinem. Ja wierzę w to, że no musi być to państwo, coś tam robić. Więc jakoś tak, mimo wszystko, ja się skłaniam ku wolnemu rynkowi. Mark mnie pyta, zobacz sobie różnicę zarobków i jakość kształcenia, a Skandynawia miażdży. No to może ja powiem coś o tym kształceniu w Skandynawii, jeżeli chodzi o studia wyższe. Otóż zdecydowana większość Duńczyków, można to sprawdzić w statystykach, wybiera kierunki humanistyczne. Co więcej, na kierunkach humanistycznych, zresztą na żadnych kierunkach studiów, poza medycyną i kilkoma jeszcze w Danii, nie było limitów. I w roku mniej więcej 2015, z tego co pamiętam, 2014, rząd chciał wprowadzić ograniczenia krótko mówiąc, były limity w przyjęciach. Dlaczego? Dlatego, że za dużo ludzi, to nie jest anegdotka, tylko takie były statystyki, za dużo ludzi wybierało kierunki studiów, które potem nie dawały pracy. W Danii po studiach ma się prawo od razu do zasiłku.
0: Jest te kierunki humanistyczne. To chyba Szymon dzwoni i mówi na ten temat, że ludzie wybierają jakieś głupie, kurde kierunki, a później zostają aktywistami i obwiniają kapitalizm, nie? Powiem ci, ja znam kolesia, który poszedł na stosunki międzynarodowe. To jest jeden z bardziej takich ciulowych kierunków. Znam dwóch takich, którzy poszli w techniczne sprawy. Jeden z racji tego, że jest poliglotą, no był tutaj w radiu nawet kiedyś, został tam project managerem i tak dalej, i tym podobne w takich międzynarodowych projektach. A drugi z kolei ten czas, jak zobaczył, że te studia to jest gówno warte i że jakoś to wielce jego głowy nie zajmuje, nauczył się programować, nie? Programuje świetnie, muszę powiedzieć. No ale znowu jest ten problem, no nie każdy umie jakoś, wiesz, nie każdy, nie, programowanie nie jest dla każdego, nie?
1: Nie, oczywiście, że nie.
0: Ja też jestem samoukiem z programowania i wiem, że nie osiągnę jakichś nie wiadomo jakich wyżyn, no ale coś tam potrafię, nie? No, i też powiem ci, że gdybym wiedział wcześniej na etapie mojej edukacji, że ja jestem w stanie osiągnąć coś w programowaniu, w administracji systemami i tak dalej i tym podobne, no to moje życie by wyglądało inaczej, nie? Ja dopiero musiałem się w życiu parę razy przewrócić, żeby wiedzieć, że potrafię to robić i robi się to dobrze.
1: No słuchaj, oczywiście, że tak, ale to jest kwestia tego, wiesz, wybory gdzieś tam, jakie mamy 15 lat, 19 lat, 25 lat, one potem nam albo procentują, albo musimy za nie spłacać raty przez całe życie. No tak to niestety jest.
0: Zapierdalam po co najmniej 10 godzin dziennie i takie są skutki. Powiem ci, że to w dniu świra było dobrze powiedziane, że co to za wstrętna ironia losu, że najważniejsze życiowe decyzje musisz podejmować za młodu, kiedy jesteś debilem.
1: No tak, to jest niestety. Ale ja nie zgadzam się, że jesteś zawsze debilem. W pewnym sensie masz jakieś podstawy do tego, żeby podjąć lepszą albo gorszą decyzję. No. Jesteś debilem, bo nie masz doświadczenia, ale to nie jest, powiedzmy, to jeszcze nie znaczy, że jesteś totalnym idiotą. No. Możesz wciąż rozumować zupełnie logicznie. Bo nieprawda, że jesteś debilem. Masz małe doświadczenie, ale jednak logiczne rozumowanie to logiczne rozumowanie.
0: Słuchaj, to jest ten. Błażej by to nazwał kapitałem jakimś społecznym, czy czymś takim, nie? W niektórych rodzinach po prostu rodzice dziecko jakoś ukierunkowują. Czasami niesłusznie na siłę na kierunki jakieś typu medycyna, prawo, informatyka, czy coś tam, bo to też znajdziemy, że będzie informatyk, dziada, pradziada, programista, to też będzie miało miejsce. A w innych z kolei rodzice zwyczajnie nie potrafią tego ogarnąć. I myślę, że w moim pokoleniu. To było dosyć powszechne, bo nasze pokolenie wchodziło. Nasi rodzice mieli gdzieś tak połowę swojej kariery, kiedy się transformacja zaczęła. Świat się diametralnie zmienił, nie? I oni nawet nie mieli skąd wiedzieć, jak nas w życiu pokierować. Po
1: No
0: prostu.
1: tak. Dlatego to, co u nas, to pokolenie, które miało lat 25-30 w 89 roku, moim zdaniem w Polsce, to jest niestety stracone pokolenie.
0: Zgadza się.
1: Dlaczego? Dlatego, że nie wychodzi się z socjalizmu bezkarnie. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy byli bardzo chorzy i musimy wziąć jakieś lekarstwo. Na przykład, że mamy raka, pójść na chemię albo na radioterapię, albo coś podobnego. Po prostu po tym syfie poczujemy się gorzej. I świetne porównanie jest Polska kontra Ukraina. Na początku lat 90. Ukraina miała troszeczkę lepszą PKB na głowę. Odrobinę. Po prostu była odrobinę bardziej bogatsza. Polska poszła w zdecydowanie bardziej wolny rynek niż Ukraina i początek lat 90. w Polsce był trudniejszy niż na Ukrainie. Więcej ludzi straciło pracę, było większe bezrobocie, była większa bieda, a na Ukrainie było biednie, ale jakoś było. I po tych kilku latach takiej kuracji zaczęliśmy iść w górę. I obecnie mam PKB na głowę, no już chyba kilkukrotnie większe od Ukrainy. Tak to
0: No tak.
1: wygląda. Mark mówi, że Skandynawia. Przepraszam cię, odnośnie chcę się odnieść do tego, co na czacie. Mark mówi, że Skandynawia ma wysokie technologie, budują u siebie jedne z najlepszych samochodów świata. A bym powiedział, że to nie jest prawda, bo moim zdaniem Volvo już nie jest szwedzkie, tylko chińskie, a Koenigsegg to jest zabawka dla bogatych ludzi, bo więcej Szwecja samochodów nie ma. A jeszcze Duńczycy mają jeden super samochód budowany gdzieś tam pod Kopenhagą, ale to jest śmiech. Mark też pisze, że na Ukrainie jest dziś więcej kapitalizmu, ale niestety, czy jest więcej kapitalizmu? No, nie wydaje mi się, że był więcej kapitalizmu. A po drugie, Ukraina ma straszne problemy z korupcją. Krótko mówiąc, jest to państwo, tak jak mniej więcej z tego, co słyszałem od ludzi, to jest takie państwo więcej jak afrykańskie. A dlatego właśnie ja jestem za tym, żeby istniał państwo, które na przykład walczy z korupcją, albo jest policja, której można ufać.
0: Wiesz, jak ciężko wygląda zrobienie przetargu według unijnych zasad?
1: No ale
0: są po to, żeby walczyć z korupcją?
1: No na pewno tak. Na pewno tak jest. Ale powiedzmy, zasady w Australii są o wiele prostsze, albo w Nowej Zelandii, a Nowa Zelandia chyba jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o
0: ale to
1: korupcję.
0: weźmy, że chcesz serwery sobie postawić w firmie jakieś, nie? Robisz ofertę. I masz w głowie, że musi być jakaś technologia X, nie? Jakiś, powiedzmy, konkretny rodzaj load balancera, nazwijmy to, nie? Konkretny, tylko jeden jest dostępny. Już możesz być sekowany za to, że akurat na to rozwiązanie się zdecydowałeś.
1: No tak.
0: Bo to już widzisz, że ograniczasz się do jednego producenta.
1: No to oczywiście, że tak. No, to jest kwestia tej biurokracji, nie? No to jest, przepraszam, ale wiesz co, po prostu Mark pisze to na czacie, chce się odgnąć. Mark, weź zadzwoń na nocne radio, dodam cię. Pytał, czy jak powstają majątki kapitalistów z oszczędzania. No mój powstał z oszczędzania, nie wiem jak twój, ale to jest...
0: No, ale wiesz, słuchaj, z całym szacunkiem przy twoim, kurde, intelekcie i majątku i wszystkim, to ty jesteś małe piwo przy Rothschildach, nie? To nie są ludzie, którzy tam
1: coś
0: już...
1: Tak. Ale słuchaj, kapitaliści to nie są tylko Rothschild, tak? Kapitalista to jest człowiek, który powiedzmy
0: nie
1: ma...
0: Nie chcecie Mark. Tacy główni gracze, którzy mają cokolwiek do powiedzenia, a nawet tacy średni, którzy mają coś do powiedzenia i niektórzy mali, to są ludzie pokoleniowo bogaci.
1: No na pewno tak, ale czy na przykład, weźmy jakiś taki bardziej jaskrawy przykład, czy Gates był pokoleniowo bogaty? Szczerze mówiąc nie wiem tego, albo facet, który założył Apple, jak on miał, Steve Jobs, on nie był pokoleniowo bogaty, nie? No, także widzę, że trochę mnie chyba rwie. No, to jest kwestia tego, że jestem w Australii.
0: No, rwie cię.
1: No nic na to nie poradzę chyba. Może jakiś lepszy internet się postara.
0: Słuchaj, fajnego fake newsa słyszałem ostatnio. Mianowicie taką wielką wieżę gdzieś postawiono przy kolei ostatnio. I kurde, jest tak, że to jest 5G, nie? Ludzie wszyscy mówią, że to jest 5G, taka wielka wieża i tam jest komunik, anteny są, nie? I że to jest 5G. I tłumaczę tym ludziom, że nie, że 5G to jest dużo małych nadajników, nie? Ale do nich nie dochodzi, bo to jest duże i robi wow, nie? Więc to musi być 5G.
1: No tak, no tak. Z tym 5G to jest bardzo ciekawa sprawa, dlaczego ludzie tak dostali pierdolca na tego punkcie, przepraszam, bo ja przejrzałem sobie jakiś czas temu po którejś tam audycji, jak to było w Australii. I w Australii nie było zmiany na przykład parametrów elektrycznych między 4G a 5G, a tylko zmieniła się po prostu technologia, znaczy zmieniły się nawet nie częstotliwości tak bardzo w górę, tylko cała ta, wszystkie te warstwy wyżej. I w krótkim mówiąc, nic się nie stało, nic się nie zmieniło w fizycznej warstwie, więc ta różnica między
0: Bo
1: 5G
0: ludzie,
1: a 4G.
0: słuchaj, zbadałem ten temat i powiem ci tak, dobrze go badałem i
1: No.
0: zadawałem niewygodne pytania profesorom, więc jest różnica. Jak mieszkasz koło BTS-a, to faktycznie no, częściej dziewczynki się rodzą, nie? I to tak nikt tego nie potrafił za bardzo dobrze wytłumaczyć. Jest ta różnica, częściej się dziewczynki rodzą. Jakimś cudem. Jest taka zbieżność i o tym się nie mówi, i tak jakoś, znaczy przyzna ci się do tego, jak pociągniesz za język, ale nikt tego jakoś głębiej nie bada. Ale to się dotyczy BTS-u starszej generacji, od pierwszej generacji, nie?
1: No właśnie.
0: A biorąc pod uwagę, jak działa 5G, to ten efekt się zmniejszy i on się zmniejsza z każdą generacją.
1: No mi też się wydaje, że on się zmniejsza, dlatego że parametry elektryczne moim zdaniem idą w dobrym kierunku, a postawienie większej
0: No
1: ilości stacji z mniejszą
0: ludzie
1: mocą.
0: myślą. Tak, a ludzie myślą dokładnie odwrotnie, bo nie znają, wiesz, elektrotechniki. Ja miałem elektrotechnikę, coś tam wiem na ten temat i wiem, że w gruncie rzeczy to jest bezpieczniejsze niż poprzednie generacje.
1: Etam mówi, że
0: Wiesz.
1: 5G nie musi być małe. Nie, nie musi być małe etam, bo oczywiście, że nie musi. 5G ma to do siebie, tak jak 4G zresztą, że może być bardzo małe, takie, że stawia się to dosłownie na biurku, albo może być wielgachne, takie, że ma bardzo dużą moc, no, powiedzmy bardzo moc rzędu kilowatów i bardzo szerokie spektrum. Tylko co z tego? Co z tego? Etam, zresztą etam, zadzwoń, to pogadamy, ale moim zdaniem w Polsce jest dosłownie, zresztą nie tylko w Polsce, ale ja po prostu obserwuję to, co widzę, jest dosłownie histeria na temat sieci bezprzewodowych, sieci komórkowych.
0: Jest, jest. Też w ogóle widzę across the board, że tak powiem, że ludzie łykają fake newsy, nie? I to się, to ciekawe, nie tylko jacyś tam ludzie z podstawowym wykształceniem, ale też, kurde, bardzo dobrze wykształceni ludzie, nie? Chwytają takie różne bajki i tym podobne, nie? Mało się mówi na temat takich rzeczy, które realnie w 5G mogą nie grać, nie? Czyli to, że one dają bezprecedensowe opcje namierzania położenia człowieka.
1: Tak, no.
0: Albo że mogą zrobić tak ogromne opcje inwigilacji, że no już faktycznie mogą mieć problemy, jakieś oprogramowanie takie amatorskie z tym, żeby to wykryć, nie? Że gdzieś tam ci coś wycieka, jakieś dane, nie? Wolumen danych jest większy zwyczajnie i możesz więcej rzeczy ukryć, nie? W lepszy sposób.
1: No, wolumen danych jest kolosalny, to prawda. No niestety, to rzeczywiście daje możliwości, jeżeli ktoś ma backdoora na naszym telefonie, no to już przy 4G może bardzo dużo. Może praktycznie wiedzieć, streamować głosy z naszego domu online. To prawda, no ale z tym chyba daleko nie pojedziemy. Mark na czacie pisze, że Cejrowski straszył 5G. Tak, słyszałem o tym i to było jedna z głupszych wypowiedzi Cejrowskiego.
0: Oj,
1: Sugerował, że
0: tak. Nawet
1: nie.
0: to mega fan, którzy stwierdzili, że pieprzy głupotę. No ale to informatycy,
1: No
0: nie? O
1: dokładnie.
0: jakichś kształtach wtedy gadał, żeby mieć kryształ, na którym masz zgrane rzeczy i to jest takie lepsiejsze wtedy, nie?
1: On
0: No
1: chciał, żeby
0: bzdura.
1: był taki kryształ, na którym byłyby wszystkie filmy świata, i tylko tak ja go zrozumiałem przynajmniej. I tylko byś płacił
0: Ale
1: za
0: nie
1: dostanie się tego.
0: rozumieją, wiesz, nie rozumieją tego, że my jesteśmy przy granicy miniaturyzacji. Że niewykonalnym jest ze względu na naturę informacji i procesów po prostu atomowych, stałą Plancka nawet, nie jest możliwe, żeby mieć w jednostce objętości tak duże ilości informacji. To jest
1: Wiesz co,
0: niewykonalne ze
1: nie,
0: względu na.
1: poczekaj, poczekaj. Tu się trochę z tobą nie zgodzę, bo jeszcze jesteśmy daleko. Jeżeli chodzi o miniaturyzację, na przykład w krzemie, no to praktycznie uderzamy już w granicę. Dalej się już zejść nie da z technologią, a
0: No
1: przynajmniej
0: nie.
1: niewiele. Ale jeżeli chodzi o miniaturyzację pamięci i operowanie na pojedynczych atomach, to jeszcze sporo jest przed nami. Tu jest naprawdę dużo. No w jednym.
0: Nawet, czy nie jest czasem tak, że nawet jak uderzymy wiesz, w efekt Heisenberga, to już będzie to już będzie ciężko, bo
1: Tak,
0: to już zahaczamy te wolumeny danych, które są przy teleportacji.
1: no zgadza się, ale efekt Heisenberga pojawia się przy długościach, powiedzmy, atomowych, a 1 gram węgla to są, ach, już nie pamiętam liczby, ale to jest 10, tam jest bardzo dużo zer atomów. Więc jeżeli na przykład udałoby się trzymać informację w takim sześcianie 100 na 100 atomów, to już ten efekt się nie pojawia, a jednocześnie mamy
0: Dobra,
1: duże.
0: 100 na 100 atomów, no to jakie nam to daje możliwości?
1: Spróbuję dodać etama, nie wiem, czy to wszystko się nie wypierdzieli, ale
0: ile to jest
1: spróbuję.
0: bitów? Ile to jest bitów? No to jest.
1: No to jest 100 na 100 na
0: 50
1: 100.
0: bitów?
1: Nie, no jak?
0: Aha, dobra.
1: Ale poczekaj chwileczkę, ja odbiorę etama. Halo, etam, czy mnie słyszysz? Halo, halo.
2: Już teraz, tak. Pytanie,
1: Zenek, czy jesteś
2: czy
1: z nami?
2: Nie zawiesiłem ci Skype'a, mam nadzieję.
1: Nie zawiesiłeś, ale nie wiem, czy Zenek jest z nami wciąż. Może już go nie ma z nami.
2: No bo pewnie musisz go dodać w takim razie, bo odebrałeś
1: kurczę.
2: Mnie, a jak odebrałeś mnie, to wyłączyłeś jego. To poczekam chwilę, a ty znajdź opcję, dodaj do konferencji Zenka po prostu teraz.
1: Wiecie co, ja to po prostu źle zrobiłem, bo zrobiłem z tego after, także ze mną przepraszam, cię zrzuciłem. Ciekawie z tą gadałem. No to jest nauka na jutro, żeby nie robić klimatów afterowych. Co tam, Etam? Co u ciebie słychać? Co tam w Szczecinie?
2: No, nie zajmę ci za dużo czasu, bo będę musiał zaraz wyjść, ale troszkę chciałem dać kontrę właśnie tutaj Zenkowi i tobie odnośnie tych 5G. Otóż wcale nie idziemy w dobrym kierunku, idziemy w bardzo złym kierunku. Nie wiem, jak to wygląda u ciebie po drugiej stronie, że tak powiem, kulki, ale tutaj jest wybrana najgorsza możliwa opcja, czyli między poszczególnymi stacjami bazowymi, nanostacjami, bo tak to się nazywa, to o czym ty mówiłeś, będą zachowane niewielkie odległości, będzie tego bardzo dużo, tak? Czyli ja już się szykuję na to, że zresztą jest już w Polsce dużo osób, które podjęły się tego, że będą dronami zestrzeliwać te stacyjki z lamp, na ulicznych będzie ogólnie bunt przeciwko temu, także,
1: no dobrze,
2: także
1: ale co to
2: wreszcie
1: jest?
2: Polacy się.
1: Etam, poczekaj, ale co to jest za argument, że ludzie popełnili. Czy słyszysz mnie, czy nie bardzo?
2: Słyszę doskonale.
1: Chodzi mi o to, co to jest za argument, że ludzie postanowili je zestrzeliwać. To ludzie postanowili, to jest w ogóle przestępstwo, ale
2: przestępstwem jest to, co zostało zrobione w Polsce legislacyjne. To znaczy, że mogą bez twojej zgody na twoim terenie postawić ci antenę, co obniża wartość nieruchomości, czego mogę dowieść przy pomocy agenta nieruchomości i w tym momencie należy ci się odszkodowania, a żadne odszkodowania wypłacane nie będą. Przestępstwem jest cała legislacja naszego kochanego rządu, który w sposób kryminalny przeprowadził ją bez konsultacji społecznych.
1: Dobrze.
2: Koniec, kropka. Tutaj się kończy dyskusja jakakolwiek.
1: Wprowadźmy nieco. Zenon, poczekaj, zaraz cię dodam, bo widzę, że tu próbuję. Etam, wprowadźmy nieco jakiejś logiki do naszych rozważań. To, czy można postawić, czy nie, na swoim terenie, ktoś może nam postawić nadajnik, to jest inna sprawa. Ale sam fakt, że zmienimy BTS 4G na 5G, to de facto zmieniamy tylko technologię. Mamy inne częstotliwości, to prawda, ale jeżeli operujemy na tych samych częstotliwościach, z tym samym limitem mocy, a w Australii na przykład jest ten sam limit mocy, bo 4G już było wysoko, czyli zmieniamy tylko warstwę gdzieś tam fizyczną, warstwę Mac, inną technologię, to co wtedy? To jak, w jaki sposób 5G nas zamorduje?
2: Przede wszystkim trzeba sobie zdać z jednej rzeczy sprawę. Im krótsza fala i jest większa częstotliwość tej fali, tym większa ilość, a to jest jak z prądem przemiennym, no Boże kochany, no na przykład używając krzesła elektrycznego nie zabijasz człowieka prądem stałym, a prądem przemiennym, bo to uderzenie tych amplitud, jak gdyby trzepie tym skazanym, tak? I podobnie jest tutaj. I teraz argument taki, że jest to lepsze. No nie jest to lepsze. Mnie na elektrotechnice uczono już w 90 roku, albo może nawet ciutkę wcześniej, że przyjęta norma z 60 bodaj 6 czy 7 roku 0,1 wata na metr jest groźna dla zdrowia osób, które mieszkają w pobliżu nadajników. Nie sądzę, żeby od 60 któregoś roku zmieniła się nasza fizjologia bardzo. Tak.
1: No dobrze, Etam, ale to w takim
2: A
1: razie
2: my
1: mówisz
2: mamy
1: o
2: w tej
1: tym,
2: chwili
1: poczekaj,
2: tych.
1: poczekaj, poczekaj, mówisz o normie z lat 60., ale mieliśmy inne normy, na przykład tu w Australii, już dla 3G i nikt nie zaczął umierać i one są wysokie, to prawda, ale jednak nie umieramy, więc wy mówicie cały czas o zmianie z 3G na 4G i z 4G na 5G. Jeżeli zachowujemy dokładnie tą samą dopuszczalną moc, a 5G rzeczywiście może wykorzystywać wysokie częstotliwości, na kilkadziesiąt gigaherców, ale na razie tych nadajników nie ma. Na razie one wciąż operują na zbliżonych częstotliwościach do 4G, czyli do 4 GHz mniej
2: Tylko
1: więcej
2: widzisz,
1: fali nośnej.
2: mnie to akurat, że na razie ich nie ma, to mnie to nie pociesza. Tylko ja doskonale sobie zdaję sprawę, bo oglądałem komisje sejmowe i dyskusje na ten temat i osoby dla mnie całkowicie wiarygodne, jak na przykład burmistrz miasta Lipiany, który specjalnie w tym celu przyniósł ze sobą zakupiony przez magistrat w Lipianach pomiernik i pomierzył na sali sejmowej, gdzie odbywały się tak zwane konsultacje, gdzie po prostu ci specjaliści, którzy byli wynajęci przy legislacjach, po prostu sobie żarty robili zwyczajnie. A on im pokazał im to, ile tysięcy razy, tysięcy, bo to było w tysiącach razy, jest przekroczona ówczesna norma. Ówczesna norma, tak? Czyli jedna dziesiąta wata
1: Ale
2: na metr
1: ówczesna to znaczy która?
2: kwadrat.
1: Ówczesna to znaczy która?
2: Ta, która obowiązywała przed 1 stycznia 2020
1: No dobrze, ale
2: w
1: mówię ci, że
2: Polsce i była taka sama jak w Szwajcarii.
1: ta sama norma na przykład obowiązuje, znaczy dużo wyższa norma, ta, która teraz obowiązuje już w Polsce, występuje w Australii od dawien dawna, w Stanach zresztą też. Więc czyli ty się, krótko mówiąc, boisz podniesienia częstotliwości? Mówimy o warstwie fizycznej, czy
2: Nie, ja się
1: podniesienia
2: niczego
1: mocy?
2: nie boję. To nie jest kwestia tego, czy ja się tego boję, czy się tego nie boję, tylko po prostu nie można dopuścić do sytuacji, w której po prostu do tej pory obowiązujące normy podnosi się tylko po to, żeby się zgadzała statystyka, tak?
1: Ale to się nie zgadza statystyka. Te normy się wyrównują etam z resztą świata. To po to było podniesienie tej normy. A nie po to, żeby.
2: Norma pola elektromagnetycznego, na przykład dla karty Wi-Fi, jest zero. Nie ma czegoś takiego, że jest tam 1, 2, 3 czy cokolwiek innego. Tak samo jak w żywności masz
1: Poczekaj, jak to jest zero?
2: normę
1: Poczekaj.
2: izotopów radioaktywnych.
1: Poczekaj, ale
2: No
1: jeżeli
2: zero,
1: mówisz,
2: no
1: że.
2: nie ma czegoś takiego jak na przykład promieniowanie tła radiowego, tak, które
1: W
2: by
1: karcie
2: było
1: Wi-Fi?
2: szkodliwe.
1: Nie rozumiem, chodzi ci o to, że
2: No
1: karta
2: oczywiście, że
1: Wi-Fi?
2: tak. No,
1: Chodzi ci o to, że
2: przecież
1: karta
2: w
1: Wi-Fi.
2: tej chwili.
1: Etam, daj mi skończyć. Przepraszam, daj mi skończyć zdanie. Ty mówisz o tym, że dopuszczalna moc karty Wi-Fi jest zero? Nie rozumiałem ci, o co ci
2: Nie,
1: teraz chodzi.
2: że jest dopuszczalna, tylko dopuszczalna norma dla organizmów żywych. To nie jest naturalne. Pole elektromagnetyczne generowane przez urządzenia typu Wi-Fi, a o takich częstotliwościach mówimy w przypadku 5G i nawet już 4G wchodzi w te wielkości, nie jest przypadkiem zresztą. Ja siedzę zawodowo. Wi-Fi, kiedy jeszcze ludzie w ogóle nie słyszeli o czymś takim, od 2000 roku się
1: Ja
2: tym
1: może powiem,
2: zajmuję.
1: ja to mówiłem, ja nie lubię się tym chwalić, ale muszę w takim razie, ja robiłem doktorat z komunikacji, z telekomunikacji i znam się trochę
2: No
1: na
2: dobrze, tylko
1: częstotliwościach.
2: że na uczelniach współcześnie uczy się głupot, uczy się nieprawdy na ten temat.
1: No rozumiem,
2: Po
1: rozumiem, czyli
2: prostu, to jest tak samo
1: a
2: jak w
1: kto?
2: medycynie uczy się rzeczy, że triomersal jest zdrowy, nie, jest obojętny, znaczy się, dla organizmu, tak?
1: Nie będę, wiesz co, nie będę się skłócił o medycynę, dlatego że ja się na medycynie nie znam, a moja żona już śpi, więc nie będę z nią rozmawiał. Ale powiedz mi, skoro na uczelniach mówi się bzdury o telekomunikacji i o fizyce fal radiowych, to gdzie mówi się prawdę, Etamie?
2: Słuchaj, musiałbyś sięgnąć po badania niezależnych ludzi, którzy po prostu nie boją się na ten temat mówić. Takie rzeczy były. Obejrzyj sobie na internecie komisje sejmowe z udziałem strony
1: Czyli
2: społecznej
1: to w
2: odnośnie
1: Sejmie
2: tak
1: mówi
2: zwanej
1: się prawdę.
2: superustawy.
1: To w Sejmie mówi się prawdę, czy gdzie?
2: Nie,
1: No nie, no.
2: tam byli ludzie, którzy próbowali merytorycznie wyłożyć sprawę, tak? 5G może sobie istnieć, oczywiście, nie ma problemu. Idziemy z postępem, mamy coraz większe częstotliwości, ale zamiast tysięcy stacji bazowych, o niewielkiej mocy, które będą na lampach, latarniach i tak dalej, robi się światłowód między większymi nadajnikami. Nie ma potrzeby poza tym budowania sieci internetowej bezprzewodowej o przepustowości pierdyliona gigabitów. Po co to komu?
1: Już ci się
2: 4G tłumaczę, no, już jest tak za dużo. To już jest etam, i tak etam, za dużo.
1: Etam, już ci mówiłem. Takim przykładem świetnym, po co taka sieć jest potrzebna, są auta bezprzewodowe i na przykład pociągi, pociągi autonomiczne. To, co ci opowiadałem w Australii,
2: tak,
1: które
2: wiem,
1: są...
2: Wiem, wiem.
1: Ja
2: wiem, tylko problem w tym, że... Problem w tym, że obecne... Słuchaj, zdalne sterowanie, nazwijmy to zdalnym sterowaniem, tak, bo o tym
1: nie,
2: w tej chwili mowa.
1: Nie, przepraszam, bo to jest coś, co kiedyś napisałeś. W przypadku pociągów w Australii, w zachodniej Australii, które jeżdżą po tych kopalniach, po torach, tam, które prowadzą z kopalni do portów, to nie jest zdalne sterowanie, tylko to są pociągi zupełnie autonomiczne z ewentualnym zdalnym nadzorem. To nie jest, to jest zupełnie autonomiczny pojazd. Dlatego wprowadzenie tego zajęło tak dużo czasu. No. Mów dalej. Kontynuuj.
2: No dobra. No i teraz mówisz, że to ma między innymi uzasadnić robienie 5G. Nie, bzdura. Bo ci powiem, że w takim razie jak jeździ autonomiczny pociąg, o wiele mniejsze opóźnienia, praktycznie zerowe, będziesz miał puszczając sygnał w trakcji, jeżeli są to pociągi elektryczne, lub szynami, jeżeli są to pociągi jeżdżące spalinowe.
1: No właśnie nie.
2: Nie ma problemu.
1: Nie jest nic do tego potrzebne. Pozwól, że ci powiem. To są pociągi spalinowe w 100%. I
2: czyli szynami puszczamy.
1: Właśnie szyna, jeżeli puścisz sygnał przez szyny, przez metal, to nie będziesz miał takiej jakości, jak puszczony przez radio. Dlatego, że po pierwsze masz separatory na szynach i szyny służą na przykład do tego, żeby jako taki fallback do badania, czy jest zajętości toru. To jest jedna z takich technologii. No, słyszałeś o tym na pewno. Po drugie, no właśnie w metalu nie masz szybszej transmisji w przypadku pociągu, dlatego, że ten styk pociągu z szyną jest jeden z problemów. No, a
2: nie jest to problem. Nie jest to problem, naprawdę.
1: Jest to jak najbardziej problem. I transmisja tego szynami byłaby bardziej problematyczna. A druga sprawa, w przypadku samochodów albo dronów, tam masz naprawdę do sztucznej inteligencji potrzebujesz wielu megabitów na sekundę, jeżeli nie gigabitów na sekundę. I to z bardzo małą latencją. Tak samo jest w przypadku dronów, tak samo będzie w przypadku samochodów, gdzie już nie masz żadnego fizycznego połączenia pomiędzy pociągiem, tak jak w przypadku pociągów. I tam się 5G naprawdę bardzo przyda.
2: Jakby ci to wytłumaczyć najpierw z tymi pociągami, bo nie masz racji, ale po prostu inaczej to rozumiemy zupełnie, tak? Ja po prostu zupełnie inaczej to rozumiem, po prostu ja drogę kolejową osobiście budowałem tymi ręcami, jak to się mówi, jeszcze w latach 90., gdzie były jeszcze nawet tory stykowe i w tej chwili już są bezstykowe na całym świecie, przynajmniej na magistralach. Natomiast opóźnień tutaj żadnych praktycznie nie ma, no jest wszystko z prędkością światła, impuls idzie wiązka elektronów, można to robić na różnych częstotliwościach w szynie i nie ma problemu.
1: Już ci powiem, o co chodzi, etam, posłuchaj mnie proszę, jeżeli masz szynę, po której jedzie pociąg, to żeby przesłać częstotliwości rzędu 5G, to znaczy megabity na sekundę, sygnał musi być modulowany, tak mówi teoria, z większą częstotliwością. Przy tak dużych częstotliwościach pojawiają ci się tak zwane efekty linii długiej. Krótko mówiąc, to nie jest kabel, taki jak idzie, tylko tak naprawdę to jest wiele kondensatorów i rezystorów i cewek połączonych ze sobą. Co powoduje, że nie masz najmniejszej możliwości po szynie, ze względu na efekty linii długiej, przesłania danych z częstotliwością, z takim bitrate'em, jaki przesłał przez sieć, czy przez radio. Po prostu nie masz na to szans, bo masz tak zwany efekt linii długiej. Najmniejszych szans na to nie masz.
2: Tylko
1: nie możesz na przykład przesłać
2: znowu
1: wideo.
2: Wracamy. Mhm. Znowu wracamy do podstawy, do zdalnego sterowania. Nie jest potrzebne więcej jak 115-200 kilobitów. To jest aż zanadto.
1: Teraz ja ci powiem, o co ci chodzi. Etam, tu nie mówimy o zdalnym sterowaniu, tylko o autonomicznych robotach. I na czym polega problem? Na przykład masz sztuczną inteligencję, która musi tym wysterować, i musisz przesłać, albo jeżeli ona sobie nie radzi, to musisz przesłać obraz w czasie rzeczywistym do operatora, który musi wiedzieć, co się dzieje z takim pociągiem. Dlatego, że te pociągi, które na przykład jeżdżą pomiędzy kopalniami w Australii a portami, często dojeżdżają z czerwone na czole. A wiesz dlaczego? Bo zabiły kangura. Krótko mówiąc, jest drzem z kangura na czole pociągu. No i trzeba wiedzieć, czy potrąciliśmy kangura, czy może potrąciliśmy człowieka, prawda? Musimy wiedzieć, czy coś stoi przed nami, dlaczego pociąg zatrzymał. Do tego potrzebny jest transfer wideo, na przykład w czasie rzeczywistym.
2: Jaka, ale słuchaj, jaka jest prędkość potrzebna do transportu, do transferu wideo z kilku kamer? No, ale powiedzmy dla pojedynczej kamery, jaka jest mniej więcej prędkość potrzebna w kilobitach na sekundę?
1: No, spora, no ale zostawmy te pociągi na chwilę. Jeżeli na przykład
2: Dobrej
1: masz.
2: jakości 500 kilo, pół megabita. Pół
1: No to
2: megabita to jest dobrej
1: nie
2: jakości
1: prześlesz
2: obraz.
1: pół megabita przez szynę ze względu na linię długą. Musisz mieć do tego transfer radiowy. Ale zostawmy na
2: No ale
1: przykład.
2: dobrze, no ale pół megabita masz w tej chwili w 3G. Masz w 10 na 10 w tej chwili w 3G.
1: No dobrze, super, ale jeżeli chcesz na przykład mieć wiele obraz z wielu kamer, albo na przykład jeżeli masz jakiś pojazd, który potrzebuje transfer AI, powiedzmy taki, że leci sobie dron i on chce o czymś decydować, ale nie ma na pokładzie takiej mocy obliczeniowej, więc musi to wysłać do jakiejś stacji bazowej, prawda? I jeżeli on musi to wysłać do stacji bazowej, żeby to przetworzyć, to potrzebujemy bardzo szybkiego transferu z bardzo małą latencją. Stacja bazowa, gdzie jest jakiś superkomputer, podpowie mu, co ma zrobić i wyśle to dalej. Albo tylko odbierze. I w tym przypadku 5G czy 4G daje wielkie możliwości.
2: A wiesz co, no ja ci powiem szczerze, że ja mam ogromne wątpliwości co do tego, a już w ogóle totalne wątpliwości mam co do tego, że konsumentom zwykłym będzie się wciskało telefony 5G. Ja nigdy takiego telefonu nie kupię, zresztą tak samo jak 4G nigdy nie kupię. 3G to jest już moim zdaniem aż zanadto. Dzisiaj zresztą prowadziłem rozmowę z konsultantem jednej z sieci operatorów w Polsce na ten temat i tak mu właśnie mówiłem, że nie wiem, kto u was będzie kupował to 5G, ponieważ 4G to już jest zanadto. Nie widzę po prostu sensu zastosowania powyżej HSPDA+, czyli 10 na 10 megabitów w tej chwili w mieście. Może poza miastem teraz 4 na 4, bo jak zwiększyli moc nadajników, to skoczyło nagle na 10 na 10. Także te moce, które zostały zwiększone od 1 stycznia, dały w tej chwili większy transfer i to ja nie zmieniałem komórki. Ja mam komórkę sprzed 7 lat, także nagle zauważyłem, mam taką aplikację, która mi to testuje. Zauważyłem, że w tym samym miejscu, w którym jeszcze przed nowym rokiem było 4 na 4, zaraz po 1 stycznia skoczyło na 8 na 8, a teraz jest już 10 na 10 megabitów. Upload i download, nie? W tym sensie. I nie widzę po prostu sensu zastosowania jako osoba, która zna się na kompresji. Wie, jak przesyła się obraz, co to są kontenery, kodeki i tak dalej. Przy 10 megabitach prześlesz dobrej jakości film 4K nawet. W miarę dobrej jakości. Nie ma
1: Tak, no słuchaj,
2: problemu.
1: to spoko. No, nie mam z tym problemu, ale ja uważam, że się mylisz, że 5G daje jednak możliwość wysyłania danych w super jakości, z małą latencją i po prostu da duże możliwości, no ale nie chcę tego
2: Dobrze, no to
1: tematu ciągnąć, bo.
2: niech sobie zrobią te 5G wzdłuż tras kolejowych, ale po co to robić wszystkie, eksponować wszystkie organizmy na świecie na to? Jaki to
1: Ale
2: ma
1: pytam,
2: sens?
1: ale mówiliśmy o
2: Ja nie
1: pociągach,
2: widzę
1: ale
2: żadnego
1: co z,
2: sensu. Słuchaj,
1: pytam, a co z dronami i samochodami? Pytam, a co z dronami i
2: poczekaj
1: samochodami?
2: chwileczkę.
1: No.
2: Ale kochany, co będą samochody? Będą latać. Nie będzie czegoś takiego jak latające samochody. Zobaczysz, że tak długo jak będziesz żył, nie pojawią się nad miastami latające samochody, ponieważ komunikacja w 3D w odróżnieniu od komunikacji 2D, jaką jest auta na ziemi, stwarza znacznie większe, w przypadku jakiegoś błędu, znacznie większe zagrożenie katastrofą o dużej skali, tak? Jak samochód taki spadnie. Jest podobno projekt.
1: Czy samochody latające będą? Rzeczywiście nie wiem, ale samochody autonomiczne, takie, które, w których możesz na przykład odwrócić się i spojrzeć na człowieka obok, a samochód dalej poprowadzi, jak najbardziej będą, jestem przekonany o tym. Drony też będą się rozwijać. Drony, które dostarczają pizzę, nie wiem, czy będą na świecie. Pozdrawiam Grześka z UK. Ale czy drony, które przewożą paczki, transportują towary, może ratują ludzi, albo robią jakieś na przykład pomiary geo. W Sydney jest taka firma, która używa dronów do pomiaru geo. Nazywa się Propeller Aero.
2: Wiem, bo ja to sam robię. Ja to sam robię. Mam licencję pilota drona akurat. Także...
1: Nie, no super, super.
2: Także wiem, o co
1: będą takie drony. Ta firma robi takie tak zwane swarmy, czyli roje dronów, które wysyła nad jakąś budowę czy kopalnię i sprawdza, co się dzieje. I pomierzy to. I te drony robią to automatycznie. I to się będzie rozwijało. I do takich rzeczy 5G będzie naprawdę super potrzebne i bardzo przydatne.
2: Tylko widzisz, jest jeden problem z tymi dronami. To tak jak kiedyś się kłóciłem z dźwigiem z potrzebą. Takie rzeczy robi się przy pomocy nadajnika radiowego, którego trzymasz w ręku po prostu, tak?
1: Ale
2: i
1: tam,
2: że... tutaj żaden argument... Ja wiem, że zaraz podasz argument zasięgu. Nie. Co jest podstawowym problemem w dronie? Podstawowym problemem w dronie jest użyteczna długość lotu w takim dronie. To jest podstawowy problem, tak? Bo w drony elektryczne latają 5 do 20 minut, tylko taki 20-minutowy to ma udźwig praktycznie zerowy. No można tam kamerkę jakąś zainstalować, powiedzmy, że do wizualizacji czy do skanowania terenu ci się można przydać. Drony policyjne z napędem paliwowym, takim na paliwo płynne, potrafią latać godzinę, półtorej, tak?
1: Słuchaj,
2: się tutaj dobija ktoś do mnie.
1: Spoko. No dobrze, że sobie zrzucę, bo tu się dobijał Zenon. Okej, nie chcę się dalej tego
2: okay,
1: ciągnąć.
2: Dobra.
1: Dzięki wielkie. Na razie. Hej.
2: Hej.
1: A słuchajcie, jeszcze nie ogarniałem konferencji za dobrze. Widziałem, że Zenon, jeżeli chcesz, to zadzwoń jeszcze raz, że ja będę za chwilę schodził. W sumie to już powinienem schodzić. Słuchajcie, to była luźna strona mapy. Mój test nadawania na YouTubie. Wpadłem tylko na chwilę. O, czekajcie, Zenon. No, cześć, Zenon.
0: Jakbyś konferencję sobie przećwiczył z nami.
1: Tak myślałem, ale coś mi nie szło. Jezus, kurde, Zbawiciel.
0: Po to dzwoni przede wszystkim. Prawy górny róg, masz taki plusik, nie? Jak zobaczysz, teraz zadasz na głównym oknie. Jest mój awatar. Jak ruszysz nad tym, hovera zrobisz, no to obok mojego awatara będzie chłopek z plusikiem.
1: Tak widzę, jest add people to the call. Tak, no jest. No i próbowałem cię dodać. Próbowałem cię dodać, ale jakoś mi to nie wyszło. Nie wiem, kogo mogę dodać.
0: Weźmy Etama, jest, niech będzie.
1: Ale
0: za pewność.
1: Etama ktoś zadzwonił. Do Etama ktoś zadzwonił.
0: No ja daję tam i dodaj naciskiem, zobaczymy, co się stanie. I teraz powinno do niego dzwonić. Nie wiem, czy widzisz. Czuję, że dzwoni u mnie przynajmniej.
1: Ale nie widzę jeszcze, nie widzę Etama. Nie, chyba się nie pojawił. Ale szczerze mówiąc, ja bym nie chciał robić, nie chciałbym robić afterowych audycji, przynajmniej teraz.
0: Nie, chodzi o te możliwości, dlatego się tak dobijałem, żebyś to sobie przećwiczył.
1: Wiesz co, potrzebuję dodać, czy zgadzasz się, żebym dodał Kunrada, czy nie chcesz, żebym dawał Kunrada?
0: Ja tak, dodaj.
1: Czyli to Kunrad jest tutaj, dzwoni. Gdzie jest Kunrad na spas? O, dodajmy. No dobra, dodaję Kunrada. Halo, halo, Kunradzie, czy jesteś z nami? Chyba nie. Aha, dzwoni do niego. No jest.
3: Melduję się do audycji. Dzień dobry.
0: Teraz
3: dobry wieczór tobie, chyba, tak? Dobrej nocy tobie.
1: Dobre, to u mnie to już niedługo rano.
0: Zerknąć na wyrównanie głośności. Jesteś na miksie czy na czym? Jaki masz program do nadawania?
1: Ja, mówisz o mnie czy o Kunradzie?
0: O tobie.
1: Ja teraz do nadawania, kochany, mam program, który się nazywa... BAT. I nadaję z BAT.
0: Ograniczone narzędzie.
1: Natomiast na YouTubie nadaję przez OBS-a. Także nie wiem, czy mnie słychać źle, czy dobrze.
0: jesteś na streamie, no to musisz popatrzeć, żeby wiesz, żeby jak to potrzeba mówił, żeby rzadko
3: kluczowe.
1: Dobrze, nie, dajmy głos Konradowi. Konrad, wchodź.
3: Przepraszam, OBS-em tego chyba nie zrobisz, musiałbyś wejść na stronę do nadawania live na YouTubie i tam zmienić tytuł tej audycji. W tytule po prostu.
0: Nie chodzi o tytuł, chodzi o to, że nas nierówno słychać.
3: Wiem, ale wszyscy wiemy od początku, że jest niewłaściwy tytuł audycji i nie wiedział, jak to zmienić, więc OBS tego nie robi, tylko to robi już sama strona na YouTubie. Live streaming.
1: Okej, okay, no muszę pogadać z potrzebą, żeby mi dał wejść tam. Słuchajcie, bo robimy bardzo afterowo teraz. Kudra, ty się chciałeś odnieść trochę do tego, co ja mówiłem o socjalizmie na początku.
3: Tak, cieszę się w ogóle, że wszedłeś tutaj, bo zdaje się, że masz poważne, mocne poglądy prokapitalistyczne i doświadczyłeś socjalizmu skandynawskiego i tak dalej i masz, z tego co słyszałem, negatywne opinie na ten temat, masz argumenty, także ja cieszyłbym się, gdybym mógł kontrować cię i podawać argumenty innego punktu widzenia, ale taki kurek Kamiński, ty to, a ja to i może coś ciekawego by z tego wyszło i na przykład skontruję cię co do Fiata 126P, który jest dla mnie wspaniałym samochodem i oczywiście ty masz rację, tak, że jest niebezpieczny tego, ale to jest samochód lekki, tani, prosty, chyba nawet można powiedzieć trwały, ale tego nie jestem pewien, bo niektórzy mówili, że im rdzewiały tam podłogi czy coś. W każdym razie ja uczyłem się jeździć samochodami właśnie w tym samochodzie. Mało elektroniki, po prostu to był samochód na warunki, nie wiem, biednego socjalizmu, komunizmu polskiego i tak miało być. A to, że jest niebezpieczny, słuchaj, kiedyś przez wieki ludzie jeździli konno, się poruszali nie obudowanym samochodem mały Fiat 126P, tylko konno i się zabijali, spadali z konia, koń ich kopnął, coś tamtego, gałąź uderzyła ich w głowę i mimo to nikt nie narzekał, że konie są niebezpieczne, tego nie możemy nimi jeździć, musimy wymyślić coś innego.
0: Jeździmy
3: tym, na co nas stać i co jest ekologicznie bardziej znośne dla środowiska niż rozbudowane SUVy 4x4.
0: Podobno dorożki w Austrii mają takie specjalne przechwytywacze wycieków paliwa, czyli końskich kup. No, bo w Polsce to się zdarza, w Krakowie kto był, ten widział, nie? Że czasami się paliwo wyleje z konia.
1: Ale ja widziałem te przechwytywacze w Krakowie na przykład. Były, tak. Ale tak, widziałem to.
0: No, to dawno temu byłem świadkiem, jak nie było przechwytywacza.
1: Ale mogę skontrować to, co powiedział Konrad, bo Konrad ma rację. To był samochód na miarę naszych możliwości, taki miś lat 70. Tylko, że nasze możliwości były o wiele mniejsze niż Zachodu, czy nawet mniejsze niż Jugosławii, dlatego, że u nas panował siermiężny, sowiecki, socjalizm realny, zwany również komunizmem. Chociaż to, czy to był komunizm, czy nie, czy socjalizm, nie wiem, nie chcę mi się o tym myśleć, bo nie jestem teoretykiem socjalizmu. Ale to był problem taki, że na taki nas było stać, bo niestety byliśmy biednym krajem, który się słabo rozwijał. Na tym polegał problem.
0: Nie zastanawiam, na ile realnie.
3: Ale tak, wiesz co, ja ci skontruję, że to nie jest wina socjalizmu czy kapitalizmu, jakbyś chętnie ty, a na pewno inni chcieli sugerować. Przed wojną drugą światową Polska nie miała socjalizmu, tylko miała, zresztą mniejsza o to, w każdym razie miała kapitalizm, a ludzie chodzili boso. W ogóle nie mieli. Jeden samochód to miał dziedzic. To obejrzyjcie sobie film, powiedzmy tam doktor, jaki tam Wilczur, czy coś takiego. I tam jest pokazane, że motocyklem, nawet nie samochodem, tylko motocyklem się poruszał syn dziedzica, tak? I tak dalej. A cała reszta chodziła pieszo, furmankami, dorożkami. Kolej była rewolucją, że ludzie mogli się przemieszczać szybciej zbiorowym transportem. W związku z tym wprowadzenie samochodu do Polski w latach 70., poczekaj, ile to by było? Wojna, 50., 60., 30 lat po wojnie, tak? Jedynie po straszliwej, niszczycielskiej wojnie było ogromnym postępem i nie powinniśmy aż tak bardzo na to narzekać.
1: Okej, okay, ale jednak no, rozwijaliśmy się wolniej niż Zachód, a problem polegał na tym, że druga RP była zacofana, to prawda, dlatego że ona powstała ze sklejenia trzech części, które były pod zaborami, które były zawsze niedorozwinięte i tak dalej.
0: Bierzesz pod uwagę, że prawie wszystko było rozpieprzone do cna?
1: No właśnie.
0: Bierzesz to pod uwagę? Bierzesz, tak? Bo to jest dosyć istotne, nie? Jednak ten nacisk gospodarczy w PRL-u poszedł na służbę zdrowia, która zlikwidowała gruźlicę. Nie możemy tego odmówić socjalizmowi. To się w Stanach nie udało do dzisiaj.
3: Ja powiem jeszcze jedną rzecz,
0: zlikwidowała gruźlicę i dała mieszkania, a to jest niemały wyczyn, bo po prostu nie było gdzie mieszkać. Słuchaj, w latach 70. jeszcze były w Sosnowcu lepianki.
3: O. To ja dodam jeszcze do tego, że socjalistyczna Polska, komunistyczna, powojenna, nie wiem, PRL, o, nazywajmy PRL, kładł nacisk nie tyle na budowę z autostrad, samochodów, tak jak to się działo w zachodniej Europie, która nie była aż tak zniszczona przez wojnę, tylko na uczenie, jak to się mówi, alfabetyzację, uczenie pisania, czytania dorosłą populację Polski i elektryfikację, żeby zamiast lampki naftowej we wsi w ogóle się żarówka mogła zaświecić. Także to była skala problemów Polski, Gomułki, a nawet bym powiedział już pierwszego Gierka, bo ja pamiętam, jak ja mieszkałem na wsi, to myśmy nie mieli w ogóle telewizora, chodziliśmy do sąsiada zobaczyć audycje w telewizji, czy show, jak to się mówi, widowisko w telewizji. Więc nagle my narzekamy, że nie mieliśmy samochodów, które były bezpieczne, tak jak na Zachodzie i tak dalej. Na Zachodzie też było dziadostwo. Zobaczcie sobie tą francuski samochód, który zmotoryzował Francję, ten Citroen Kaczka, czy jak to nam... To przecież jak spojrzymy na to dzisiaj, to mały Fiat wydaje się zupełnie zgrabny.
1: No ale Citroen 2CV to było lata 40-50.
0: Który kraj z Zachodu był...
3: Ale on jeździł przez kilka dekad po Francji.
0: Dobra, bo odpływacie. Który kraj był tak zniszczony jak Polska? Równie zniszczony jak Polska. Rosja, ale z Zachodu. Który kraj z Zachodu był tak do cna, do zera, przejechany zarówno, jeżeli chodzi o infrastrukturę, i jeżeli chodzi o siły ludzkie, że tak powiem.
3: Ale wiesz co, ja chcę tu powiedzieć Zenon, że się zgadzam z tym, co powiedziałeś wcześniej i teraz też się zgadzam, że Polska się odbudowywała, ale wszyscy winią za to wszystko komunizm, socjalizm, ale ciekawi mnie, jakby sobie kapitalistyczna Polska poradziła po wojnie. Troszkę lepiej, ale tak samo musiałaby te same problemy rozwiązywać.
0: Problemem komunizmu był też drenaż, nie? W dużej mierze imperializm. Pytanie, czego imperializmu by nie było, gdyby tu była zachodnia strefa wpływów, bo uran jest prawie do zera wyczerpany, przynajmniej te takie łatwe i oficjalne źródła są wyczerpane do zera przez Rosjan. Do tego jeszcze pamiętam sytuację, jak w latach 90. w warsztacie w Tarnowskich Górach u mojego dziadka wspominali, jak sobie jechali do Moskwy czy do Petersburga i patrzą, a tam z Tarnowskich Gór albo z piekar było masło, i wiesz, i to masło było na dworcu do kupienia, ale tego samego masła nie było do kupienia wtedy, jak oni tam jeździli w Tarnowskich Górach czy w piekarach. Nie było.
1: Panowie, przepraszam, muszę się wam wciąć. Słuchajcie, zrobimy jeszcze audycję Flame Socjalizm kontra Kapitalizm. Zrobimy taką. Ale ja, słuchajcie, przepraszam, że tak powiem, ale musimy kończyć na teraz, dlatego że u mnie jest pół do trzeciej w nocy, a ta audycja ma być tylko testowa. Cieszę się, że pogadaliście sobie
3: chociaż
1: przez chwilę.
3: To bardzo wczesna pora jak na...
0: Słuchaj, dobra, to technicznie jeszcze, technicznie.
3: Pół do trzeciej to bardzo wczesna pora jak na polskie warunki tutaj.
0: Wychodzi na ten bat u ciebie nie zdaje egzaminu, bo na streamie jest słabo, ten OBS jako tako sobie radzi i musisz po prostu, no ja bym sugerował przesiadkę na miksa. Będziesz widział lepiej, jakie są gajne i wszystko, jak to śmiga, jak gadasz ty, jak gada, wiesz... Jak gada dzwonnik, po prostu weź mix, tam MI2X albo 3X, spróbuj ten program i tyle, nie? Poradzisz sobie. Bo krawiec akurat ma takie środowisko, w którym to działa w miarę. U ciebie
3: ale widocznie... wiesz co, tu się z tą nie zgodzę. Ja kiedyś parę lat temu nadawałem na but i on właśnie, ceniłem go za jego prostotę. Tam jest niewiele... Co, być może mało kontroli, ale po prostu włączasz, ustawiasz tytuły i nadajesz i zapominasz o tym. A skomplikowanie to zajmie więcej czasu. Ja na przykład nie poradziłem sobie z miksem. Jest tak skomplikowany, rozbudowany, że miałem trudności. Także no. Może to jest kwestia łączności, jakichś połączeń. Może zainstaluj, reinstaluj tego buta. Może
0: jeżeli zapisuję tą audycję teraz, to sobie sam odsłuchasz, czy faktycznie te różnice są takie, czy to może wynika z tego, że ty masz słabe połączenie z internetem,
3: tak,
0: nie?
3: Tak,
1: ja zapisuję to.
3: No to ja dziękuję, polecam. Ja polecam się do kolejnych programów, do debaty Socjalist Kapitalist. Byłem bardzo poruszany debatą Rafała Wosia ze Sławomirem Mencenem i tam bardzo wiele rzeczy kompletnie źle omówili, więc ja bym chciał to naprawić, więc chętnie bym się zgłaszał do twojej audycji. Pozdrawiam i dobrej nocy.
1: Konradzie, jutro o 21 będzie audycja o wolnym rynku w kosmosie. Dzięki wielkie, dzięki. Trzymaj się, Konradzie. Na razie.
3: Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.
0: No,
1: też.
0: Słuchaj, zobaczysz, co tam.
1: No. Tak, ja to muszę ogarnąć. Wiesz, no ja do jutra tego nie ogarnę. Jutro jeszcze będę leciał na bacie, zobaczymy dalej. U mnie jest, no właśnie, w północy w nocy.
0: Niech ci bajt albo krawiec hostuje. Niech ci bajt albo krawiec hostuje.
1: Szczerze mówiąc, wolałbym to sam hostować, dlatego że nie chcę tego zwalać na innych, nie chcę, żeby mnie ktoś niańczył, nie chcę być problemem, a i zatem chcę to samemu ogarnąć. A no jeszcze jutro idę do roboty tam do popołudnia, a potem muszę wstać o 4, żeby zacząć nadawać. Także trochę jestem krótki w czasie, jak to się mówi, short in time. Słuchaj, dzięki za mną za telefon. Do następnego razu. Trzymaj się.
0: No, ja się znajdź sobie go. Dzięki, cześć, hej.
1: Dzięki, na razie, hej. Słuchajcie, to była audycja z luźnej strony mapy, testowa, jak idzie nadawanie na YouTubie Nocnego Radia. Mam nadzieję, że mnie krawiec mnie umyje głowy za to, że wszedłem trochę bez pozwolenia tutaj. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: 21:46 z małym opóźnieniem, ale za to z generałem.
1: Ale
0: Rozpoczynamy
1: jak
0: lewym okiem.
1: kapitanem?
0: Kapitanem. Kapitanem
1: Kap
0: Błażejem.
1: kapitan redaktor Błażej i redaktor Zmora dzisiaj.
0: Zmora niestety tajemniczy, bez kamerki.
1: Tak. Także nie, dzisiaj sobie testujemy troszeczkę ten, jakby to powiedzieć, wideo. I tak się zamknie zaraz obiektyw, bo tak ma, też jest nieprzestawany. W ogóle fryzura to jest
0: Wyjściowa.
1: efekt COVID-u, tak, ale jestem zamówiony już na poniedziałek na ten, jak to się nazywa, fryzjera. Także będę już się doprowadzał do porządku i nie będę wyglądał jak taki dagestański terrorysta. Dzisiaj tak, masz mi podgłośnić, albo ja sobie podniosę ten mikrofonik, bo tu teraz będzie może lepiej.
0: No, o wiele lepiej.
1: O wiele lepiej, tak. Dzisiaj tak troszeczkę w konwencji Monty Pythonowej, bo w tych brytyjskich mundurach to zawsze się pojawiał ktoś z Monty Pythona i kończył ten sketch. Także to tak troszeczkę w tej konwencji. No, a jak są dzisiaj bez gościa, tak mniej tradycyjnie, a może bardziej tradycyjnie. Bo były jakieś głosy, tam słyszałem z Mora, że się przejedli się goście.
0: Też tak słyszałem. Z drugiej strony też ciężko co tydzień kogoś załatwiać.
1: No jakoś tam szło, a w tym momencie
0: Żeby
1: no przyszły,
0: urozmaicenie było.
1: tak, przyszły święta i po prostu się skończyło. I wszyscy gdzieś się tam, ciężko się zgadać, także może coś za tydzień, może za dwa. Dzisiaj jesteśmy samotni, jak zwykle nieprzygotowani za bardzo do audycji.
0: Zgodnie z naszą radiową tradycją.
1: Dokładnie, jak już jesteśmy oboje we dwoje, to zgodnie z tradycją.
0: Nieprzygotowani.
1: Całkowicie nieprzygotowani.
0: No, jest pytanie z czata, czy się na Jabłonowskiego robisz?
1: Nie, Jabłonowski jest w jakimś takim niestandardowym mundurze. Ten jest, proszę was, to jest ładny, muzealny
0: On chyba
1: mundur.
0: w jakimś kawaleryjskim mundurze, co? Jest,
1: Nie,
0: występuje.
1: to jest drugowojenny mundur,
0: A to
1: proszę
0: bardziej
1: państwa.
0: pytanie o ten, o obyczaje, czy będziesz jego obyczaje stosował
1: Nie,
0: na
1: raczej
0: audycji.
1: w to nie idę.
0: Paluszkę groźnie podgrozisz.

0: To jest takie, nie wiem, fobie, czyli nieuzasadnione lęki, a może uzasadnione. No właśnie dzisiaj porozmawiamy, czy uzasadnione, czy nieuzasadnione.
1: To może porozmawiamy, czego się boimy. A czy to jest uzasadnione, czy nie, to jest indywidualna sprawa.
0: Nie, no niektóre rzeczy są czysto nieuzasadnione, bo nie są w stanie skrzywdzić, a się boimy. No ale jak już jesteśmy przy epidemii, bo tak sobie myślałem, jak pomyśleć, jak się zachowywaliśmy w kwietniu roku poprzedniego. No trochę inaczej,
1: No
0: nie?
1: jak.
0: Był strach, był strach. Jakaś mobilizacja, był strach i było powiedziane, no
1: Czekaj,
0: ile
1: to
0: tam by...
1: chcesz powiedzieć, że ci epidemia spowszedniała, tak? I przyjmujesz sobie te wszystkie liczby i o śmierciach i o zachorowaniach już teraz tak jako,
0: No
1: nie wiem,
0: pewno,
1: zło konieczne?
0: chyba wszyscy to tak przyjmujemy,
1: Ale ja
0: prawda?
1: tak.
0: Jako...
1: O, sorry. Sorry,
0: Może
1: sorry.
0: nie jako zło konieczne, no, ale nie jesteśmy w stanie żyć tak, jak żyliśmy w kwietniu w zeszłym roku.
1: Że w takim ciągłym panicznym strachu? Ale większość osób, znaczy większość osób, duża część osób w dużej mierze w dalszym ciągu tak żyje. W panicznym strachu. Zresztą cała narracja rządu przy wprowadzaniu kolejnych obostrzeń, przy uzasadnianiu ich polega na wzbudzaniu strachu w obywatelach, przynajmniej polskiego rządu.
0: Też nie, ale zobacz, że te liczby, od których zaczynaliśmy, nie? Gdzie ten strach był największy, no to tu, nie wiem, w Niemczech to były liczby około 6 tysięcy,
1: Panie, to ja
0: 5
1: pamiętam, jak
0: tysięcy.
1: było 15 przypadków zachorowań zaraz na samym początku pandemii, groziło pełnym, były pogłoski o pełnych lockdownach i robieniu jakichś stref wyłączności, gdzie możesz się poruszać tylko do pracy i do domu, tak? Jak to się ma do dzisiejszej sytuacji, kiedy są powiedzmy zachorowania na poziomie 30 czy tam ileś tysięcy?
0: 30 tysięcy i robimy akcję pod tytułem Otwieramy, i ludzie sobie chodzą do restauracji, robią imprezy, i raczej to spowszedniało.
1: Ale to, czy według Ciebie spowszechniał strach przed śmiercią? No bo jeżeli chodzi o pandemię, no to pandemia wzbudza strach przed śmiercią. No nie boimy się chyba raczej samej choroby, tylko skutków tej choroby.
0: Nie, właśnie ten strach przed śmiercią jakoś spowszedniał, bo sobie tak pomyślałem, nie? Jak moi dziadkowie jednak byli w stanie przeżyć II wojnę światową, to było 5 lat. 5 lat nieustannego strachu, nieustannego właśnie strachu o życie, że przyjdą, cię zabiją, nie wiem, w obozy wyślą i tak dalej, czy cię zbombardują. No, ale byli w stanie to przeżyć i myślę, że to właśnie tak poprzedniało. Gdzieś, wiesz, to chyba organizm ludzki po prostu się przystosowuje, po prostu nasza psychika do jakichś tam pewnych sytuacji. I po prostu powoduje to, że możemy to przetrwać, bo czy byśmy byli w stanie przetrwać tak już cały rok właściwie w ciągu napięciu? No wiem, że są ludzie, co
1: Ja myślę,
0: mają
1: że są
0: choroby.
1: ludzie, którzy mają końskie nadnercza, które produkują na tyle dużo adrenaliny, że byliby w stanie przetrwać w takim permanentnym stanie napięcia i stresu.
0: Ale nam to już chyba troszeczkę spowszedniało, nie?
1: Moje się lekko przepaliły.
0: Tak. Także myślę, że...
1: To znaczy, nie wiem, czy pamiętasz jeszcze, jakie ja mam stanowisko do wirusa. Uważam, że sytuacja jest mocno naciągana. I tak naprawdę w sumie to nigdy się tego specjalnie nie bałem. W ogóle, jeżeli można wrzucić anegdotkę, to teraz w święta robiliśmy chrzciny.
0: No, jak
1: Chrzciliśmy
0: dalej robisz?
1: najmłodszą córkę. Już pomijając, czy ja to uważam, czy nie uważam tego, zgodziłem się na zdanie, na chęć ochrzczenia przez moją partnerkę, więc ochrzciliśmy. No i wyskoczyła taka sytuacja, że chrzestna. Przyszła chrzestna, dostała kwarantannę, gdyż jej facet wykryto u niego koronkę. Miało to miejsce dzień przed chrzcinami, czyli w sobotę. No, sytuacja już była taka dosyć patowa, miało się zakończyć to jakimś odwołaniem, przeniesieniem chrzcin i tak dalej. Ale jakoś po rozmowie z księdzem udało się to załatwić na takiej zasadzie, że chrzestnej w kościele przy ceremonii nie będzie, co. Jeżeli według mnie, jeżeli chodzi o jakieś tego typu akcje duchowe, no to chyba ceremonia jest w tym wszystkim najważniejsza, a skończy się na tym, że chrzestna będzie tylko chrzestną, dlatego że przyjdzie i kiedyś tam podpisze papierek, że jest chrzestną w
0: No i
1: kościele.
0: będzie musiała kłada kupić, tak? Nie. Kładę nie.
1: Kłada albo PlayStation.
0: No tak, wiesz, te prezenty na komunię robią się coraz droższe, że niebawem to już małe mieszkanie będzie, wiesz.
1: No, w każdym bądź razie.
0: O, tu jest, mówiłem, żebym założył czarne okulary, tu są okulary żony.

0: O, wyłączyła ci się kamerka.
1: A no właśnie.
0: To ten seryjny samobójca odwiedził Błażeja. Błażej, halo.
1: Nie no, jestem, to chyba kamera się sama wyłączyła, tak?
0: Chyba tak. Fajny
1: Nie,
0: obraz.
1: no
0: Taki cenzura
1: mówiłem.
0: taka telewizyjna.
1: Nie, no mówiłem, że ten, to, niestety wyłącz obraz, bo wiesz co, bo to była taka próba i ja muszę jeszcze po prostu opracować, bo to idzie przez moją kamerę. Pod tytułem Nikona i on tam ma jakiś czas zamknięcia 10 minut, 8, nie no 10 minut dokładnie, 10 minut i zamyka lustro i bym musiał tak latać między tą kamerą i tutaj, to nie ma sensu. Także weźmy, wrzućmy właśnie studio. No, ale
0: No i zmierzam do
1: dlatego,
0: tego,
1: że
0: że ten strach dalej w ludziach żyje, bo na przykład moja była bardzo przerażona tą sytuacją z chrzestną, nie doszło. Na chwilę obecną jeszcze nie chrzestną, poczekamy aż się skończy pandemia i podpiszę papier. Tak w ogóle, by the way, to moja siostra pełniła funkcję statysty i udawała chrzestną przed księdzem, nie, tam w trakcie ceremonii. Więc tam, to tylko pokazuje, jak bardzo ten kościół jest, nie wiem, jakie to jest prawdziwe. To jest wszystko taka
1: No
0: szopka
1: tak,
0: i
1: bo może
0: to jest
1: sobie
0: taka
1: właśnie
0: szopka,
1: bierz.
0: tylko nie mająca w sumie żadnego znaczenia.
1: Podejrzewam, że bierzmowanie, nie, to już chyba mówiłam, że bierzmowanie, chrzest i komunię można sobie załatwić w jeden dzień i potem już można zajść do ślubu.
0: Tak,
1: Także,
0: tak,
1: no,
0: tak.
1: oczywiście jak się zapłaci, po prostu.
0: No, ja byłem po prostu zdania, że jeżeli teraz odwołamy, to już drugich chrzcin nie będę organizował. Młoda jak będzie chciała, to sama się ochrzci. Nie wiem. A plac Trzech Krzyży pojedzie za 50 zł w godzinę załatwi, tak jak mówisz, wszystkie trzy ceremoniały.
1: No, dobra, to wziąłem ten, wziąłem, przyłożyłem sobie mikrofon do gęby, jak już mnie nie widać, bo to wziąłem ten krawatowy tylko z tego powodu, że no, że była kamerka, ale jak już nie ma, to mogę się przełączyć na ten lepszy i będzie lepiej słychać, bo tu widzę, że narzekanie.
0: W dalszym ciągu było narzekanie, że jesteś słabo słyszalny?
1: Nie, że podobno gukam.
0: Ale to chyba nie jest wina mikrofonu, tylko dykcji. Google. Guga jak Duńczyk.
1: Dobrze, to przejdźmy na duński, jak już byłem Duńczykiem, ale chyba teraz lepiej, nie? Będzie z dźwiękiem.
0: To znaczy, ja cię słyszę tak samo, nie wiem, jak słuchacze.
1: A tak, dobra. No i bo ja też się staram tak głośno nie mówić tutaj w pokoju, bo dziecko po prostu idzie spać i
0: No
1: to
0: ja tak
1: brzmi
0: samo,
1: jak
0: ale miałem w
1: życzę
0: ogóle
1: ojca.
0: utrapienie miałem z dzieckiem. Bo w ogóle spóźnienie to dzisiaj jest moja wina, pół godziny dłużej, znaczy pół godziny. Mój młody jakoś się kompletnie przestawił przez ostatni weekend, tydzień, kiedy miałem wolny, to najwcześniej o 23 kładł się spać i dzisiaj to w ogóle nie mogłem go w ogóle zmusić do tego, żeby w łóżku zastał. Musiałem tam, wiesz, chwilę posiedzieć, pogłaskać, wiesz, o co chodzi.
1: Nie, rozumiem, rozumiem. No ja tu wziąłem żonę i to żona zawsze już tak się umówiliśmy, że środę to jestem ja.
0: No ja jestem tata od kładzenia spać u
1: No,
0: nas.
1: zaszczytne, zaszczytna funkcja.
0: No ten niedobry jestem, nie? Ten, co drzwi zamyka.
1: No. To wiem, to ja też mam tak. No, ale za tej pandemii. No i właśnie, jak nasi dziadkowie byli w stanie przeżyć całą II wojnę światową, no to jednak gdzieś ten strach spowszedniał. No ale mówię en masse, bo oczywiście jednostki, które się nadal boją, istnieją. No ale zobacz, jak te rzeczy,
0: No
1: które
0: to
1: się
0: wraz.
1: zmieniły, w ogóle zmieniają się z czasem.
0: No właśnie chciałem do tego strachu o pandemii wrócić. Myślę, że on nie tyle co przestaliśmy się bać, tylko czy spowszechniał, tylko już po prostu wydaje mi się, że ludzie przejrzeli na oczy w pewnym stopniu i widzą, że to wszystko jest nieadekwatne. Czy środki są nieadekwatne do zamiarów, czy jak to tam powiedzieć, czy do sytuacji?
1: Może właśnie są za mało adekwatne, no ale
0: Zaostrzyłby się
1: to
0: jeszcze bardziej,
1: pozostaje.
0: tak?
1: No, jak tak Chińczycy zrobili 2 tygodnie, 3 tygodnie i suru, nie? I po problemie.
0: No to Chińczycy zrobili ostry lockdown. Koreańczycy też mieli u siebie bardzo ostry lockdown. Przyniósł
1: No.
0: krótkotrwale dobre rezultaty, po czym pandemia się wznowiła.
1: A Chińczycy, widzisz, nie mają z tym problemu.
0: Albo udają, że nie mają problemu.
1: Albo
0: Jak nie
1: udają,
0: mówisz o
1: albo udają.
0: problemie, możesz udawać, że problem nie istnieje i wtedy go nie ma, tak? Nie mówić o problemie.
1: Ale zobaczmy na przykład, czego baliśmy się parę lat temu, bo to jest właśnie ciekawe, jak te nasze strachy, lęki gdzieś tam, bo nie chcę rozmawiać o takich rzeczach jak, nie wiem, lęk wysokości, czy strach przed pogryzieniem, przed psem, tylko takie bardziej właśnie
0: Bardziej
1: społeczne.
0: przyziemne, takie lęk przed śmiercią, lęk przed przerobieniem w krzesło.
1: Właśnie, jak przerabiałem w krzesło. Bo tu było takie właśnie ostatnio dużo dyskusji na Discordzie i tak się zastanawiałem, jak no, pewnie dla niektórych ludzi są takie realne lęki, dla mnie są trochę takie nierealne.
0: A to z Discorda temat wyłapałeś, tak? O lękach.
1: Trochę tak właśnie myślę. No, ale pomyślmy, czego się baliśmy parę lat jeszcze temu.
0: Szkoda, bo nie jestem w temacie. Dawno Discorda nie odwiedzałem. Nie wiem, o czym rozmowa była.
1: No, właśnie, o jakichś genderach i innych takich rzeczach. No, weźmy sobie ten. Popatrzmy, czego baliśmy się jeszcze parę lat temu. Nie wiem, weźmy taki rok 2012, czy to był 16, ten taki wielki kryzys uchodźczy, kiedy PiS z łatwością wygrał wybory, strasząc nas tym samym, co straszyli na Węgrzech, że oto tutaj Unia wyśle nam hordy i miliony uchodźców, którzy zislamizują nasz kraj i upadniemy.
0: No, a tam
1: Podobnie
0: jeszcze było,
1: upadła.
0: że podważają suwerenność naszą na
1: Tak, i
0: Węgrzech. Była tak, w dalszym ciągu w
1: upadniemy.
0: sumie jest taka narracja. Nie?
1: Tak, upadniemy jak upadła Szwecja i.
0: Chciałbym powiedzieć, chciałbym żyć w takiej upadłej Szwecji, a przynajmniej na takim standardzie, jak żyją upadli ludzie w Szwecji.
1: No, upada. Szwecja też upada tam od Korwin. Korwin powiedział, to ona tam upada już 20-30 lat i upaść nie może. Pewnie z wysokiego poziomu, no ale wracając do
0: Znaczy,
1: tego, były.
0: myślę, że coś w tym jest, bo upadnie pewnie w momencie, kiedy muzułmanie przekroczą liczbę tubylców.
1: Co chyba szybko nastąpi, w szczególności, że oni się laicyzują także.
0: A tego nie wiem, ale wiem, że istnieją takie getta muzułmańskie, gdzie nawet tam, nie wiem, szwedzka policja w ogóle nie zagląda tam. Nie wiem, czy się obawia, czy ma zakaz. Nie wiem, z czym to jest spowodowane. Takie enklawy w miastach, w państwach.
1: Tak,
0: Watykanu.
1: słynne strefy no-go. Zresztą u nas w Aachen na strefie no-go jest najlepsza turecka restauracja, gdzie bywam czasem.
0: Strefa
1: No.
0: no-go dla niemuzułmanów, tak?
1: Tak, gdzieś tam pisali, ja nie pamiętam, mówili, ale nie ma najmniejszego problemu, żeby tam sobie pójść na kepsa. Także
0: Jeszcze,
1: jak ktoś
0: jak
1: ma
0: widać,
1: uwagę, to.
0: jak było widać przez chwilę na załączonym obrazku, głowę jeszcze masz na swoim miejscu.
1: Tak, jeszcze żyję. No, ale to wtedy taki właśnie nas ogarniał strach przed tym, że zaraz upadniemy. Dzisiaj temat uchodźców i tych obozów i tak dalej jakoś tam gdzieś znikł. Też chyba przed pandemią on już jakoś tam znikł. No wiadomo, no pandemia zmieniła kompletnie narrację wszystko i tam pozbyliśmy się różnych.
0: To znaczy temat nie znikł, to jest tak, że, bo teraz użyłeś takiego sformułowania, że nie mówiąc o temacie, temat znikł. No, po prostu
1: No ale jest to jakiś lęk,
0: jest
1: którego się.
0: pomijalny w tej chwili ten
1: Jest pomijany,
0: problem.
1: ale jakby to
0: Problem
1: powiedzieć.
0: dalej istnieje. Erdogan jeszcze całkiem niedawno słyszałem, że straszył znowu próbował szantażować Unię, czy tam straszyć, otwarciem granic i zalaniem nas fali emigrantów,
1: No
0: która
1: właśnie,
0: może
1: Erdogan
0: wnieść
1: o tym
0: nową
1: mówił.
0: falę koronawirusa tym razem jeszcze, nie?
1: To jeszcze były jeszcze to czasy, kiedy Erdogana też się baliśmy, nie? Że tam wybuchnie trzecia wojna światowa. W ogóle chciałem powiedzieć, że no, w 2020 roku, przed tym jeszcze, jak w ogóle wirusem się jakkolwiek interesowaliśmy, to tam jak Amerykanie odstrzelili tego generała, tak, w Iraku, to wszyscy już przepowiadali, że trzecia wojna światowa już tu i jest już
0: A kiedy
1: praktycznie,
0: twoim
1: także
0: zdaniem było
1: podnieść to
0: najbliżej
1: trochę.
0: trzeciej wojny światowej w zeszłym roku, czy tam w ostatnich kilku latach?
1: Nie, no to wielu przepowiadało. No,
0: Ale
1: fantazja tak dalej.
0: przepowiadało tak,
1: Nie,
0: tylko...
1: mówiło, że to już jest przesilenie i że to już na pewno teraz jebut, nie?
0: No dobrze, no to pytam, według ciebie, która z sytuacji, bo to było kilka takich sytuacji, Bartosiak to pewnie z pięć różnych sytuacji określił jako pretekst do wybuchu kolejnej wojny. No, jak wiem, żadna na razie nie wybuchła, ale według ciebie, który był najbliżej tego?
1: Ja myślę, że żaden, bo na razie chyba trzecia wojna światowa się nikomu nie opłaca. A
0: A
1: jeśli
0: mi się
1: tak masz
0: wydaje, że
1: pewność.
0: najbliżej jakiegoś konfliktu, może niekoniecznie wojny światowej, to było, gdy sobie tam lotniskowiec amerykański płynął zablokować porty irańskie. Tak mi się
1: No,
0: wydaje.
1: jeszcze było, że tam płynęły te irańskie tankowce do Wenezueli, że też było, że złamią blokadę i.
0: No to jest bezpośrednia w sumie sytuacja mająca związek z tym, co ja mówię. Najpierw zostało zablokowane, a później po prostu postanowili użyć siły przeciwko sile.
1: Tak, jednakże tego też się szybko przestaliśmy bać, bo to gdzieś minęło.
0: To znaczy, w sumie to takich konfliktów, które są daleko, to chyba się nie boimy specjalnie nigdy, nie? Nie wiem.
1: Nie no, wiesz, III wojny światowej to raczej się boimy.
0: Czy boisz się na przykład wojny w Donbasie? Obawiasz się tego w jakiś sposób?
1: No myślę, że to są ludzie, którzy się tego obawiają, bo się obawiają, że jednak Rosja przyjdzie i chociaż no, w obecnej sytuacji to myślę, że Rosji bym się obawiał najmniej ze wszystkich tutaj raczających, chociaż u nas się zawsze to chyba przez rządzących, oni zawsze muszą znaleźć kogoś, kogo się musimy bać i no i to zawsze Rosja, Niemcy stoją tak między nami, że mogą sobie
0: Historyczne zawiłości, nie?
1: tak. Nie,
0: Jeżeli
1: czego
0: ktoś
1: tam
0: tam
1: jeszcze
0: robił
1: się.
0: krzywdę, to akurat Rosja i Niemcy.
1: Tak. Czego jeszcze tam się byliśmy? Jak się cofniemy troszeczkę bardziej jeszcze w czasie, to było to na pewno. No, nie wiem, ty jesteś młodszy ode mnie, ale wiem, że to całe życie się żyło w strachu przed bezrobociem. Taka Polska była przypadłość, no teraz
0: Panie, ja
1: to już
0: pamiętam
1: też
0: te czasy
1: minęło.
0: PO, kiedy byłem w jednym zakładzie pracy w ciągu pół roku 3 razy zwalniany i zatrudniany na nowo tylko dlatego, że zgłaszałem się do pośredniaka, po czym brano mnie z pośredniaka jako nowego pracownika. Pracodawca dostawał dzięki temu jakieś tam pieniążki na rozwój firmy czy coś tam. Ja byłem darmowym pracownikiem, bo oczywiście płacił za mnie pośredniak, nie pracodawca. I tak przez pół roku nigdy nie wiedziałeś, czy on cię teraz zwolni, znowu będziesz pracował, czy może jednak cię już zwolni i już będziesz zwolniony.
1: No, to były takie czasy, nie? Bo teraz to podobno, ja nie wiem, w Polsce nie mieszkam od dłuższego czasu, ale mówią, że to już praca szuka człowieka teraz w Polsce, nie odwrotnie. Bo tam jednak mamy bezrobocie najniższe w Unii teoretycznie.
0: Teoretycznie, nie wiem, wiesz, ciężko mi jest powiedzieć, nie znam osób bezrobotnych tak naprawdę w tej chwili. Nawet tydzień temu spotkałem się nawet z koleżką, który wrócił z emigracji z Anglii, po 6 latach chyba. Nie chciał podać przyczyny swojego powrotu, no ale wrócił, znalazł momentalnie pracę, pracuje sobie, twierdzi, że już wrócił na stałe i nie wybiera się z powrotem do Unii. A jedyne, co przywiózł ze sobą po tych 6 latach, to zamiast pieniędzy, to po prostu wyleczył się z rasizmu. Twierdzi, że w tej chwili czarnoskóry jakiś tam, to był jego najlepszy przyjaciel na emigracji.
1: No, w ogóle to jest też kolejna rzecz chyba, której się w Polsce ludzie boją. Chyba taki bardziej strach przed nieznanym to są właśnie ci tam, nie wiem,
0: Taka
1: no
0: zaszczepiona społecznie ksenofobia, nie? Ogólna.
1: właśnie, przed jakimiś obcymi, dziwnymi, czy tam przyjdą. Właściwie to w
0: Nieznanym.
1: Polsce zazwyczaj ten strach bywa przed ludźmi, których nie ma. Bo tak, bo z jednej strony to jest strach, że Żydzi nami rządzą i opanowali. No, Żydów w Polsce nie ma za dużo, ale prawie w ogóle nie ma, patrząc procentowo. To jest ludzie, ale jednak ten strach tam gdzieś, ten taki lodowec gdzieś istnieje. No,
0: To
1: jest
0: chyba
1: strach przed.
0: zdeklarowanych Żydów, bo myślę, że mało jest w Polsce ludzi, którzy nie mają domieszki żydowskiej w swoich genach.
1: A nie wiem, tutaj Niemcy się o to starali, żeby to nie było za dużo.
0: No tak,
1: Bo
0: ale
1: tak.
0: tych Żydów chyba w II Rzeczypospolitej było około 5 milionów, gdzie kraj liczył 30 czy 35 milionów ludzi, więc to była znacząca liczba.
1: No i potem tam
0: Więc
1: się.
0: myślę, że jeżeli oni, tacy zdeklarowani czyści Żydzi, doszli do takiej liczebności, to myślę, że na przestrzeni dziejów wymieszali się dosyć skutecznie. Fakt, że to, tak jak mówisz,
1: Będzie
0: Niemcy
1: zamknięta
0: skutecznie się
1: społeczność.
0: postarali, żeby znikli, ale wcześniej się jednak mieszali.
1: No właśnie byli bardzo niezasymilowani. Nie? Znaczy było dużo zasymilowanych Żydów, ale bardziej się do Polaków używali. Ale poza tym to była bardzo zamknięta społeczność. No ale dobra, to się boją właśnie Żydów. Następną, czego się boją w Polsce, to są muzułmanie, których też jest raczej znikoma ilość w porównaniu do tego, co jest
0: A
1: na
0: masz jakieś
1: Zachodzie.
0: dane, ilu ich jest? Czy tak mówisz po prostu Instytut Danych z dupy? To co mi się
1: Instytut.
0: wydaje.
1: No
0: Dane!
1: ten. No to takie
0: dane,
1: pytanie z
0: Wikipedysta
1: głupich,
0: się
1: ale
0: odzywa.
1: ile muzułmanów jest w Polsce? Może zobaczymy, bo żyjemy w czasie XXI wieku.
0: Nie wiem, ilu jest, ale wydaje mi się, że tak jakby w ostatnim okresie liczba maleje. Trochę mniej ich widuję niż jeszcze, nie wiem, 3-4 lata temu.
1: Powiedzmy tak, no, w Polsce, gdzie po prostu jest kraj w 99% wpadających się samych Polaków, no, jak jesteś, wiesz, inaczej się ubierasz, inaczej wyglądasz, to się raczej wyróżniasz i to może sprawiać wrażenie, że jest dużo, nie? Ale
0: szacuje się, że w Polsce jest około 30 tysięcy
1: muzułmanów. No właśnie, 30 tysięcy muzułmanów, no nie jest to jakaś duża liczba, na 30 milionów.
0: Wydaje mi się, że chyba Hindusów, czy takich Azjatów, nie wiem, tam z Półwyspu Indochińskiego i tak dalej, jakieś Bangladesze, Wietnamce, że chyba ich jest więcej nawet.
1: To wrzućmy to w kategorię pod tytułem, jak to się nazywa, ciapaci. Że ciapatych też się obawiamy, nie? To tam słyszałem,
0: czekaj,
1: że
0: Hindusów też wrzucasz do ciapatych, tak?
1: Tak.
0: A Wietnamców też?
1: Tak, bo wiesz co, ja słyszałem parę takich historii też za czasów właśnie tego, gdzie baliśmy się.
0: W ogóle Wietnamcy to jest chyba jedna ze starszych tych grup mniejszościowych w Polsce. Oni jeszcze całkiem dobrze sobie radzili w Polsce za PRL-u, nie?
1: No. Tak, bo to bratni naród jednak.
0: Bratni naród, dokładnie.
1: Socjalistyczny, ale
0: w ogóle, w ogóle a propos bratnich narodów socjalistycznych, to ostatnim krajem, to całkiem niedawno, bo w tej chwili tam ten Kim Jong-un odwiedził jakieś inne kraje, na przykład, żeby się spotkać, chyba na Filipinach, żeby się spotkać z Trumpem. Ale do tego czasu chyba ostatnią wizytą zagraniczną przywódcy Korei Północnej to była wizyta w Polsce, jeszcze za czasów Polski Ludowej.
1: No był przecież w Singapurze, nie? Tam cię się spotkał z Trumpem.
0: To w Singapurze było, tak?
1: A, Singapurze.
0: No to w Singapurze pomyliłem. Powiedziałem, że Filipiny, no. Nie. Ale do tego czasu miałem na myśli, nie? Ostatnią wizytą była wizyta w Polsce.
1: No, Kim Ir-sen wtedy pociągiem przyjechał, bo on się bardzo bał latać. I
0: chyba tak.
1: No, ale to wtedy właśnie ja był takich historii znam podczas tego kryzysu uchodźczego, gdzie tam się paru Hindusów z budowy pojawiło w markecie. Zaraz tam jacyś życzliwi zadzwonili po policję, straż graniczną, że tutaj muzułmańscy uchodźcy przyszli, jacyś podejrzani są, nie? Właśnie grupa Hindusów z budowy poszła, to chyba w Opole było. No, także to takie właśnie też są lęki. W społeczeństwie też się możemy bać, no, a myślę, że po COVID-zie, no i wiadomo, no, prawa strona się bardzo boi lewactwa, a lewa strona bardzo się boi faszystów. Często nad wyraz nazywając jednych i drugich tam za dużo, nie? No, a chyba takim ostatnim jakimś lekiem, który nam się wdrukowuje, bo chyba ta epidemia trochę nam spowszedniała, to jest właśnie ideologia LGBT, chociaż to już wcześniej było i ideologia gender, to głównie PiS na tym próbuje lecieć, bo wiadomo, że na zgniłym zachodzie to tam właśnie wysyłasz dziecko do szkoły i wraca ci krzesło. Tak, usłyszałem właśnie.
0: Znaczy coś w tym jest. Słyszałem o przypadkach, że na przykład, nie wiem, dziecko wychowywane w myśl tych ideologii, to chyba bardziej chyba chodzi o ideologię to queer chyba, no ta ideologia queer jest chyba tą bardziej agresywną niż gender. Chociaż jedna wynika z drugiej. To w sumie tak jak komunizm wynika z marksizmu. Czy się mylę?
1: Co do tego, tak, co do tego wychowywania dzieci, to zaraz może wyjdziemy, bo to
0: no dobra.
1: To nie jest tak, że wiesz, że jest rodzina, która po prostu ma...
0: Nie samo LGBT w swoich założeniach to chyba nie jest takie złe. No to o czym ona mówi? O równości płci, o wyrażaniu swoich uczuć.
1: Czy to dalej,
0: złe, żeby wyrażać swoje uczucia?
1: Chciałbym zaznaczyć z tym strachem, nie, bo to jest tak, że jak właśnie, że rodziny tam wychowały, dziecko się na krzesło przerobiło czy coś, nie wiem. No ale to właśnie rzeczy nam spowszedniały, bo w końcu mamy rodziny jakieś tam fanatyczne, religijne, jakieś inne, które też dla dzieci krzywdzą, robiąc z nich jakieś nie wiadomo co. Tylko to nam spowszedniało, to znamy, a zawsze lęk jest przed nieznanym jednak. Nie?
0: Właśnie nie wiem, czy spowszedniało lęk przed LGBT, queerem i genderem. Gdyby tak było, to
1: spowszedniał nas strach przed fanatyzmem religijnym, a w szczególności tym, który jest u nas. Bo
0: a
1: wiadomo,
0: był jakiś strach przed bardziej. Nie wiem, ja się nigdy tego jakoś specjalnie nie bałem.
1: No bo to trwa, wiesz, tysiące lat, dlatego już tego się nie boisz. Jak przychodzi nowy fanatyzm religijny, na przykład właśnie muzułmanie, to tego zaczynasz się bać, bo to jest coś nowego, nowego, co przyszło. No i tak samo te jakieś właśnie ludzie, którzy, bo no, że jako taka stara polonolewica, zresztą z Bojanem rozmawialiśmy tydzień temu na ten temat, jakoś nie uważam, że sprawy tam fanatyczne właśnie transfobii tego, to jest jakiś temat w ogóle do rozmowy, nie, w obecnych czasach. No ale są ludzie, które fanatycznie w takie rzeczy wierzą. No
0: znaczy
1: i
0: to, też... to jest po prostu broń tych osób. Bo to, gender zaczęło się chyba, wykorzystywane zostało jako broń przez feministki na początku, potem podłapały to kolejne mniejszości typu geje, transy, jakieś tam inne biseksualisty. No i to w tej chwili trochę się obraca przeciwko nim. Taką bronią dwusieczną się stało. Gender się trochę zdewaluowało, trochę się przekręciło. Powstały jakieś queery, nie queery, które są jeszcze bardziej agresywne, przez co jeszcze bardziej ludzie są do nich negatywnie nastawieni. To tak sami dostają swoją bronią po łbie.
1: No nie wiadomo, to mniejszości zazwyczaj mają to do siebie, że lubią być widoczne i często właśnie przeceniamy nasze obawy w stosunku do nich, gdyż one są widoczne i dosyć krzykliwe, nie? Najbardziej się trzeba bać tych takich większości milczących.
0: No, na przykład, to ja jestem w tej milczącej większości chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem.
1: A co, głosujesz na PiS?
0: No nie, to nie jest milcząca większość. Ci, co głosują na PiS, to jest równie głośno krzycząca większość, ale po prawej stronie skali.
1: Czyli aż tak głośni są oni po prostu.
0: Mi się wydaje, że jestem z tej strony, która nie ma na co zagłosować. Siedzę cicho na dupie i po prostu wszystko krytykuję i cały czas jest mi źle.
1: Tylko tam na Hołownię nie głosuj, nie?
0: Na nikogo nie zagłosuję. Przestań, Hołownię. Jakiś kolejny, kurwa, przychlast. Już oduczyłem się głosować na tych kolesi, którzy jeszcze zanim wymyślą swój plan wyborczy, zgarniają 20%, po czym się sprzedają, komu popadnie, typu Kukiz, Palikot i tak dalej. Cała reszta typu i Hołownia będzie taki sam.
1: Projekt medialny. Nie, ja się boję ludzi, którzy mówią, że trzeba z każdym rozmawiać i prawda leży po środku. To ja się taki najbardziej boję, bo to wiesz, na tej zasadzie, nie wiem, tam...
0: Znaczy, właśnie. Prawda nigdy nie leży po środku, ale dobrze jest pójść na kompromisy, tak żeby
1: prawda
0: iść drogą
1: leży,
0: środka.
1: Bo
0: nie każdemu jesteś w stanie dogodzić. Jak za bardzo pójdziesz na lewo, to będą niezadowoleni ci z prawej strony i odwrotnie. Więc
1: nie, tak
0: iść, trzeba iść taką sinusoidą, trochę lewo, trochę prawo, że mniej więcej środkiem się idzie.
1: W 33 by przyszedł Hołownia, nie? I mówi tutaj o... Pan Hitler mówi, że wszystkich Żydów należy zabić, a znowu Żydzi mówią, żeby ich nie zabijać, to weźmy gdzieś po środku, pójmy i zamknijmy ich w obozach. Niech będzie kompromis, nie? No, to jest właśnie Hołownia, nie? Środkowo zawsze środkiem.
0: A to ja bym był kim? Bym powiedział, że to tych Żydów po lewej stronie Renu zabijemy, a tych po prawej ocalimy.
1: No właśnie, no, to jest typowe Hołownia, nie? Także ja tylko się... Ja się takich ludzi chyba bardziej obawiam niż tych skrajnych, bo tych skrajnych to oni wiesz o co im chodzi i możesz się z nimi zgadzać lub nie zgadzać, ale jakoś tam stawiać tam, a taki Hołownia
0: znaczy,
1: to...
0: W Polsce to nie wiem o co chodzi tak naprawdę tym skrajnym, nie wiem o co do końca chodzi, czy SLD, czy PiS, nie wiem czy jest tak do końca skrajny, no, ale gdzie Konfederacja powiedzmy, że jest bardziej skrajna.
1: SLD to jest najbardziej centrowa, nawet bardziej prawicowa partia jaka. Nie, gdzie to skrajne?
0: Znaczy, no wywodzi się z lewicy, więc może w tej chwili nie, no. No to kto teraz jest po tej skrajnej lewej stronie? Nie ma lewicy,
1: skrajnie,
0: tak?
1: Nie wiem, chyba nie ma takiej skrajnej lewicy. U nas, no może KPP, nie? Towarzysz Michał, jakieś tacy, nie?
0: Ale tak. Przecież oni nie mają partii, chyba że mają, tylko nie wiem, i się nie dostają.
1: Nie, no, KPP przecież istnieje cały czas.
0: No to KPP. Jest zmarginalizowane bardzo w tej chwili. W sondażach to chyba nie występuje w żadnych.
1: Nie, KPP nie występuje, ale istnieje jako partia. No a w takiej debacie publicznej to wiesz, to okno Overtona się gdzieś tam bardzo na prawo przesunęło i teraz skrajna prawica ma reprezentację, a lewicy gdzieś tam nie ma, no bo co Razemki się zajmują, wiesz, piciem tej sojowej latte gdzieś tam w Starbucksie i no i właśnie to też są takie fobie irracjonalne.
0: I robią to, co zdewaluowana lewica robi najlepiej. No, bawi się w hipstera, napierdala latę i pyka sobie...
1: I czytają sobie Joyce'a na najnowszym iPadzie. To taki,
0: no,
1: wiesz...
0: i jeszcze od czasu do czasu coś tam krzykną, żeby poprzeć gejów i lesbijki.
1: Tak.
0: I zielonych.
1: Słyszałem, że ludzie tu właśnie się obawiają tej lewicy, ale mówią, że to taka skrajna lewica, feminizm tam trzeciego, coś tam, BLM i tak dalej. Ale to są wszystko wymysły takich, wiesz, zbazowanej klasy
0: Wiesz, co
1: średniej, która...
0: zauważyłem? Sorry, że ci wtrącę, ale przez ten tydzień, ostatnio przez tydzień miałem urlop, ale spędziłem go głównie na naciąganiu i przycieraniu gipsu. Kompletnie byłem odłączony od świata, od internetów. Nie zaglądałem tam na Discorda ani tak dalej. No, w ogóle ty mi przypomniałeś o poprzedniej audycji w zeszłym tygodniu, bowiem też o niej zapomniał. No i zauważyłem, że te wszystkie trzecie fale feminizmu, te gendery, LGBT i tak dalej, to wszystko kurwa przestaje istnieć, jak odłączysz ten kabel od internetu. To tylko w tym pierdolonym internecie istnieje.
1: Tak. Zauważyłem, że w ogóle od czasów, jak ten internet stał się bardzo, bardzo powszechny i tych dużo youtuberów i tam, bo w ogóle ludzie żyją ze strachu. No i politycy żyją na strachu, budują sobie jakieś fobie
0: No
1: i
0: ale tego na
1: lęki,
0: co dzień nie
1: ale...
0: widać. No ogólnie na co dzień to żyłem normalnie, tak jak zawsze żyję. Czy pojechałem do pracy, czy byłem na zakupach, czy coś, ale tego na co dzień nigdzie nie ma, nie? No i przypominam, że mieszkam pod Warszawą, pracuję w Warszawie i na zakupy przeważnie też gdzieś jeżdżę do Warszawy. I to wcale nie jest aż tak bardzo widoczne, jak widać to w mediach i to głównie pewnie w jakiejś tam bańce medialnej każdego z nas.
1: No, ale właśnie, gdy internet się upowszechnił i tam, wiesz, różne właśnie ludzie, którzy żyją na strachu, bo zobacz, to cała taka właśnie szurska strona internetu, gdzie tam ludzie, wiesz, ja nie mówię o jakichś bardzo wartościowych kanałach, są popularno-naukowe i tak dalej, ale jednak większość YouTube'a to są jacyś ludzie typu Rola, typu jakieś Enki właśnie, typu Ator, typu coś, gdzie siedzą i ci wydrukowują jakiś lęk przed jakimiś feministkami, co cię pożrą, przed genderem, przed LGBT, uchodźcami, Unią Europejską, Ameryką, Black Lives Matters i stratu, tatu, pierdziatu. Przed wszystkim, co może się zdarzyć, nie wiadomo gdzie. Właśnie, a miałem przygotowany, spieprzyłem audycję, bo na sam początek miałem przygotowaną garść takich właśnie newsów ze świata ciekawych. I myślę, że jak będziemy mieli audycję bez gości, to myślę, że sobie można na początek wrzucić jakieś właśnie komenty takich newsów ze świata, o których się nie mówi. No, ale właśnie wydrukowują nas lęk przed czymś, co może gdzieś jest problemem, a może nie, ale gdzieś daleko nas w ogóle nie dotyczy i tak dalej. No, ale to się bardzo dobrze sprzedaje, nie? Sprzedaje to się, że budujemy w sobie jakiś tam lęk i ktoś nam potwierdza to. Tak, stary, to jest dobrze, ty się boisz tego. To jest fakt, to jest i tak dalej, nie? Nie, i to głównie w internecie istnieje i faktycznie jak tutaj sobie żyję i właściwie taki większy kontakt tutaj dzwonią słuchaczy, czy coś w środę mam, a tak to w firmie, to na temat po prostu nie istnieje i żyję między tymi widzami i tymi elemami i idziemy wszystkim zgniłym zachodem, którym nie wiadomo co się dzieje i jakoś no, nie mam przed tym strachu, bo się okazuje, że te problemy są naprawdę wyimaginowane.
0: Jest z
1: Czyli...
0: nami Kurt.
1: O, witam, witam
2: Halo,
1: cię.
2: halo, dobry
1: Konbała.
2: wieczór.
0: No hej.
1: Konbała, Yoshiko Nagai Shimasu, Kurt-san.
2: Jak to się mówiło, konbanwa, tak, czyli dobry wieczór. No, cześć, cześć, chłopaki.
0: Jedziecie
2: Tutaj
0: równo,
2: zamawiam...
0: czy opierdolić was przyjechałem?
2: Nie, nie, co ty. Zmora powiedziałeś, że ostatni tydzień spędziłeś na tarciu, na obróbce gipsu, więc wyobraziłem sobie ciebie tak jak jakiegoś Michała Anioła, który przygotowuje
0: Tak, ołtarz tak ściny robiłem.
2: krzyżowego.
0: Kaplicę Sykstińską we własnym pokoju, domu.
2: Dokładnie, więc nie wiem skąd ci się nagle tam, tworząc takie wiekopomne dzieło w swoim mieszkaniu, nagle ci przyszło do głowy myślenie o lewactwie i ideologii gender.
0: Nie, to po prostu w tej chwili tak naszła mnie taka refleksja, że tego w ogóle kurwa nie ma na co dzień, tak? W sensie, jeżeli odłączysz się od internetu i żyjesz takim zwyczajnym życiem, to jest marginalne albo niezauważalne praktycznie zjawisko.
2: Znaczy, czy ja wiem, ja z tego, co widziałem jeszcze już no, na długo przed pandemią, tak? Chodziły osoby, tam gdzie mieszkam, czyli w Krakowie, dużo osób chodzi na przykład właśnie z tęczowymi jakimiś torebkami.
0: Tak, tak więc... ale chodzi o to, że one nie są agresywne w ten sposób, że praktycznie rzucają się do gardeł i próbują ci narzucić swoją filozofię i styl bycia, życia. Tak jak to w mediach narracja wygląda.
2: No nie wiem, czemu tam te osoby miały być w ogóle agresywne. No wydaje mi się, że to jest tylko taka właśnie narracja albo TVP, albo Radia Maryja, że gej to przyjdzie i chce ci, nie wiem, wziąć dziecko, zabrać i zgwałcić.
0: Seksualizować je, a na końcu, no jeszcze na końcu je na krzesło przerobić.
2: Tak.
0: Nie wiem, nie słyszałem tych przypadków z tym krzesłem, ale... Na początku mieliśmy mieć trochę inny temat audycji. Miało być o tych genderach, nie genderach. I przygotowując się, próbowałem kilka podcastów jakiś przesłuchać, bo nie mam czasu czytać w robocie niestety i tak dalej. I po robocie tym bardziej. I trafiałem w większości przypadków na jakieś dziwne uniwersytety Stefanów Wyszyńskich i tego typu jakieś katolickie źródła. I tam wszędzie jest taka narracja negatywna i właśnie tego typu przerabianie na krzesła 150 płci. Po co to komu, na co to komu, chcą nas zindoktrynować? Tak jakby, kurwa, od 1000 lat Kościół katolicki tego nie robił.
2: No tak, ale oni mają, tak, Kościół katolicki... Sorry, ty byłaś pierwszy, przepraszam.
1: Nie, spoko. Nie, tylko chciałem powiedzieć, że zawsze ci, co wdrukowują w nas strach przed czymś, oni mają najwięcej do powiedzenia na ten temat. Bo czasem temat w ogóle nie istnieje, albo jest pomijalny, ale ci, co żyją z tego, że zarabiają na naszym strachu, to po prostu muszą tą narrację zbudować. Dlatego właśnie pewnie najwięcej o genderze poczytasz u jego przeciwników.
0: No dokładnie, właśnie tak chyba to wygląda.
2: Znaczy mi się tutaj też wydaje, że to jest taka kwestia, że Kościół zauważa, że jednak dużo osób się laicyzuje, po prostu odchodzi od Kościoła, nie przychodzi na msze, więc oni się tutaj łapią jakiejkolwiek, nie wiem, jakiegokolwiek argumentu, żeby pokazać, jak to bardzo są atakowani, jak bardzo są zagrożeni, żeby jeszcze zmobilizować tych wyznawców, którzy jeszcze przy nich pozostali, żeby po prostu ułożyć na nich pieniądze, tak?
0: Może to oni są ofiarą, a nie agresorem i że to oni są dobrzy. Tak to ma wyglądać.
2: Tak, to też. Ale mi się wydaje, że no tutaj jednak w dużej części chodzi o pieniądze. Natomiast tak, czego się boimy? No to Pan Jezus powiedział, czego się mamy bać.
0: No, tylko nawet jeżeli Pan Jezus miał rację w tym, co mówił, to było to 2000 lat temu i czas, zwłaszcza świat i w ogóle czasy i światy się od tamtego czasu trochę zmieniły. I to może już po prostu wymaga jakiejś aktualizacji, czy nie?
2: Zmieniły się mocno. Nie wiem, czy ja sobie ostatnio słuchałem o czymś takim, co się nazywało teologią wyzwolenia. Nie wiem, czy się o tym słyszeli, ale teologia wyzwolenia była to taka ideologia, bądź może taki nurt, który działał właśnie w Kościele katolickim w Ameryce Łacińskiej, gdzie bardzo dużo było księży i osób Kościoła katolickiego, które jednak opowiadały się po jakby lewej stronie sceny politycznej, czyli albo były socjalistami, albo komunistami. I oni mówili, że właściwie Pan Jezus to był takim komunistą. No, a Pan Jezus był takim komunistą, bo mówił o tym, żeby zawsze chronić biednych, żeby dzielić się tym, co mamy, z innymi. Zawsze opowiadał się po stronie tych osób nękanych, a teraz no, wygląda na to, że obecny Kościół katolicki w Polsce, no to jednak on stoi po takiej stronie, nie chcę powiedzieć większości, ale on mówi, że ta większość, czyli powiedzmy tam heteroseksualni katolicy, to jest tylko jedyna opcja, jaka może istnieć, a wszystkich innych to trzeba zaorać.
1: Nie, w ogóle teoria wyzwolenia to jest chyba coś, to dzisiaj tam ktoś rzuci jakiś sygnał, że Jan Paweł II brał i tam wysyłał ich na śmierć, tych teologów wyzwolenia, bo opierając te dyktatury, które ich tam tępiły, to zawsze jest argument, no i bardzo dobrze, bo to lewaki były.
2: Tak, tak. No właśnie, dlatego no, chrześcijanin raczej nie powinien tak myśleć, ale to ja już dawno temu stwierdziłem, że w Polsce ten chrześcijanizm to jest tylko, chrześcijaństwo jest takie udawane, że właściwie polega tylko na tym, żeby się zdeklarować jako katolik. A
0: i żeby to by było dobrze. Przykład Furiata, który tu widzę na czacie, się oburza, że plujemy na kościół katolicki. Sam natomiast nie uznaję głowy tego kościoła katolickiego, ma go za jakiegoś podstawieńca i szatana, także nie wiem, co to za katolicyzm jest. Co to za odłam, może powstanie jakiś nowy kościół katolicki pod polskim wezwaniem, niezależny od rzymskokatolickiego kościoła.
2: Nawet nie chodzi o to, że tam powiedzmy niektórzy katolicy krytykują papieża czy innych członków kościoła katolickiego. Chodzi o to, że właśnie nie podążają tymi naukami Jezusa, tylko właśnie no, chcą tam tych batorzyć gejów za to, no, po sobie tam wkładali organy do tyłka i tak dalej. No. Więc no niestety, no tak, ale to nie tylko wygląda tak w Polsce. Wydaje mi się, że to w większości krajów wygląda w taki sposób, że mamy w dupie swojego bliźniego, a tak naprawdę liczy się tylko to, czy się deklarujesz jako protestant, czy jako katolik, czy jako buddysta, czy jako muzułmanin i tak dalej. Tak więc tylko to jest takie.
0: A czy musisz się zawsze deklarować i gdzieś przepisywać? Nie można sobie kurwa po prostu żyć i każdy niech ma swój interes i to kogo innego obchodzi, co ty robisz?
2: No ja bym tak właśnie chciał, ale no niestety świat tutaj wygląda inaczej. To troszkę przypomina tak jakby pseudokibiców piłkarskich, którzy wpieprzą ci za to, że powiedzmy, no nie wiem, masz szalik innego klubu albo że nie masz szalika ich klubu. A to, czy lubisz, czy nie lubisz piłkę nożną, to dla nich chodzi na zupełnie inny, to jest dla nich zupełnie inna sprawa i to nie obchodzi. Oni po prostu szukają tylko pretekstu, żeby ci wpieprzyć.
0: Tylko dlatego, że nie jesteś z nimi po prostu.
2: Dokładnie. Dokładnie. Tak więc to nie dotyczy tylko katolików, tylko.
0: A to fajny przykład podałeś.
2: To jest to samo.
0: Fajny przykład z tą piłką nożną podałeś. Jak wiemy, w Łodzi są dwa kluby, ŁKS i Widzew. Sorry, trochę się teraz wykaże ignorancją, ale był okres, że jeden z tych dwóch klubów upadł i go nie było, ale nie pamiętam który. Najlepsze jest to natomiast, że jego pseudokibice w ogóle nie zniknęli i w dalszym ciągu prowadzili wojnę z kibicami drugiego klubu. Pomimo tego, że nie mieli komu już kibicować, ich klub nie istniał.
1: Czyżby to Widzew?
0: To chyba Widzew, tak? Nie istniał, tak? Wiem, że w tej chwili jest odbudowany i jakoś tam się dobija, pnie się w tej tabelce ekstraklasy.
1: Zawisza w Bydgoszczy, która tam gdzieś spadła do którejś tam, zawsze grała tam w piątej lidze, już potem nie było komu kibicować, ale co by ci pseudokibice chodzili. Pojawił się jakiś sponsor, nie? To w ogóle była ciekawa sprawa, pojawił się sponsor, tam w ogóle wyciągnął ich, zdobyli Puchar Polski nawet, grali w pierwszej lidze, nie? To było wielu latach tam grania w piątej, przez dwa lata tak udało mi się
0: być. Pierwszej lidze, czyli dawnej drugiej lidze, bo do Ekstraklasy chyba nie weszli.
1: Nie, w Ekstraklasie grała. Zawisza wtedy, jak był ten facet sponsorem. Wyciągnął mi do Ekstraklasy, zdobyli Puchar Polski i tak dalej, ale kibole bez przerwy mu tam wybijali szyby w domach, nie tam trumny by stawiali i takie rzeczy, a w końcu wyniósł się. A wiesz, dlaczego wszyscy kibole byli przeciwko niemu?
0: Bo przyszedł z Legii.
1: Nie. Z jeszcze bardziej lepszego powodu. Właśnie był w Bydgoszczy na stadionie, który on sponsorował. Mecz Zawiszy z kimś zupełnie innym, ale byli kibice Widzewa i tam przyjechali jacyś inni kibice, żeby rozpierdalać cały stadion w drobny mak, nie? I on poprosił policję o pomoc. I w tym momencie stał się wrogiem numer jeden.
2: To jest takie ciekawe właśnie, że czemu piłka nożna w Europie ma taką renomę, że wokół niej kręcą się takie podejrzane grupy, no już niektóre mówiąc przestępcze, tak, bo na przykład tutaj kibole Wisły Kraków to są zamieszani właśnie w jakiś handel narkotykami.
0: Ale tak kibole każdego większego klubu mają takie konotacje przestępcze, myślę.
2: No tak, to nie tylko Wisły. Ale zastanawialiście się, czemu, bo to nie mówi się o jakichś gangach kiboli klubów koszykarskich, o gangach kiboli klubów piłki ręcznej, czy siatkówki, czy baseballa, czy szachowych, czy nie wiem, czy klubów pływackich, ale no, za to właściwie tylko takie zjawisko i patologii kibicowskiej występuje.
0: No może dlatego, że to są trochę mniej popularne sporty, no, na przykład jeżeli w siatkówce Polska Liga jest jedną z trzech największych w Europie, to świadczy to tylko o tym, jak słabo popularnym sportem siatkówka jest w Europie.
2: No ale w Stanach Zjednoczonych no, nikt ci nie da wpiernicz za to, że kibicujesz Lakers, a my jesteś w Chicago. No.
0: A tego to nie wiem, więc nie potwierdzę.
1: Ale chyba tam w rugby też w Australii, to nie wiem, to kolega z Australii musiał potwierdzić. Też nie dostaniesz chyba wpierdolu, bo kibicujesz Melbourne, a rodzisz w Sydney.
0: No dobrze, no to powiedzmy w takich ościennych krajach anglosaskich tak może to wygląda, ale z kolei w Anglii kibiców jest pełno. Przecież Anglia to chyba był pierwszy kraj w Europie, który wytoczył wojnę pseudo-kibicą.
2: Ale tak, ja tutaj nie mówię.
0: Tam się działy dantejskie sceny. No tak, akurat ja też to piłki nożnej dotyczyło.
2: Bo masz kiboli w każdym kraju, gdzie są kluby piłkarskie, masz nawet właśnie w Australii. Tam też się napieprzają kibice klubów piłkarskich między sobą.
1: Tak, nie, wiecie, to właśnie,
2: czego się, na całym świecie.
1: Czego się boimy, to właśnie się jednej rzeczy, której boję się ja osobiście, to zawsze były takie grupy właśnie jak kibole, którzy, ja mogę powiedzieć, no nieważne, kim jest, z czym się urodziłeś i tu masz problem. No bo tam, czy jestem prawa, czy lewa strona, czy wyznaję to, czy to, to właściwie w życiu może się zmienić, ale to jest piłkarze, ci kibice piłkarscy, no nie wiem, czy nawet żużlowi też byli tacy u nas w okolicy. No ale jak się właśnie kibicujesz klubowi albo nawet mieszkasz na jednej części Łodzi, która kibicuje akurat temu klubowi i pójdziesz na drugą, to dostaniesz wpierdol za sam fakt, że tam mieszkasz, że to ma dużego wpływu. Na
0: no, mój kolega mieszkający w Łodzi miał któregoś razu taką sytuację, że ulica przedzielała tak jakby granice pomiędzy kibicami. Przechodząc z jednej strony ulicy na drugą, dostawałeś w pierdol.
1: No właśnie.
0: Gdzie to nie jest jakaś ruchliwa ulica, tylko taka dwupasmówka zwykła, jakaś ulica tam, nie wiem, Jana Olbrachta czy czegoś. Malutka, osiedlowa.
1: No i do takiej właściwie, do tych kiboli to można by też wrzucić...
0: 30 ton ziemska sugeruje, że klubowa piłka nożna to jest też religia. I to może z tego wynika.
1: Tak samo właśnie jak nacjonalizm, który to jest następna grupa, której się tak boję, tych takich agresywnych nacjonalistów, bo to jest takie trochę połączone, bo jednak na te marsze takie te właśnie w Warszawie to w dużej mierze też chodzą kibole i oni nadają temu taki groźny i niemiły rytm tym marszom i oni to zazwyczaj zajmowali się demolowaniem, no poza narodowcami.
0: No, nie wiem, no każdy ma jakieś swoje za pazurami. No, narodowcy są agresywni, debolują, z kolei ci, którzy protestują przy LGBT są jacyś, nie wiem, ekshibicjonistyczni, przyklejają sobie jakieś
1: powiem, że
0: kutasy, właśnie, są też tacy niemili w odbiorze wizualnym. Też to zraża ludzi do nich.
1: Ten strach rzeczywisty od tego strachu urojonego, to ja myślę, że na przykład chyba bardziej realnym zagrożeniem są kibole, które próbują spalić ludzi w budynku przychodni, niż facet, który chodzi z fujarą na wierzchu, no bo on, no, możesz na niego nie patrzeć, możesz gdzieś wynieść, ale oni jednak nie rzucają butelkami z benzyną w domy mieszkalne, tak, bo jest flaga, tam, no co było ostatnio marsz, nie, ten pandemiczny, tam gdzieś była flaga chyba, nie, czy znak protestu strajku kobiet w jakimś mieszkaniu, to od razu zaczęli krzyczeć spalmy to i zaczęli rzucać w to koktajlem Mołotowa, także...
0: No, serio?
1: Tak, no mówię, że to nagrałem, to słynne było.
2: Tak, to było i tam chyba piętro niżej...
0: To nie było na marszu kobiet, ty gadasz w błąd, nie wprowadzasz, to było na...
2: niżej, gdzie się znajdowały jakieś słynne obrazy.
1: Tak, jakieś parę
0: Ale to był marsz na Święto Niepodległości, a nie na Marsz Kobiet.
1: Nie, no mówię, nie mówię, symbol strajku kobiet był w jednym powieszony.
0: Aha, aha, to ja źle zrozumiałem, przez co się w błąd wprowadziłem, dobra, sorry.
1: I ci z marszu to zauważyli i stwierdzili, że spalą to mieszkanie.
0: Tak, to pamiętam, to nagranie było z dachu, tam nawet jakiś, nie wiem... Nie pamiętam faceta, ale z telewizji chyba tam w Realu czy coś tam, ten prowadzący dziennikarz, jak to tam, próbował ich jakoś uspokajać i coś mu nie wyszło.
1: Dlatego ja reaguję właśnie jakby alergią na wszelakich symetrystów, którzy na przykład mówią, że no faktycznie narodowcy chodzili po Warszawie i tam spalili parę kwartałów i chcieli ludzi spalić w jakimś budynku i w ogóle, no ale geje chodzą z fujarami na wierzchu.
2: No. Wytłumacz mi właśnie, o co chodzi z tymi symetrystami.
0: No dobra, bo to... No.
1: Ci, którzy twierdzą, nie. Jedna, druga strona robi tak samo źle. Nie?
2: No, nie wiem.
0: Super. Dlatego skrajności są złe po prostu. Nie? Druga środka, no, pany.
2: No nie, no właśnie takie jest trochę tak, jak mówi Błażej, no, że jednak jeżeli przejdzie jakiś marsz równości po mieście, no to miasto wygląda zupełnie inaczej niż jak przejdzie marsz narodowców. No, nie ma poniszczonych, nie ma powyrywanych drzewek, nie ma powyrywanych płyt chodnikowych, nie ma poniszczonych samochodów i witryn. Tak więc no to tak trochę...
0: Czyli co? Czyli ta konkluzja jest taka, boimy się skrajności. Na to wychodzi z tego, co teraz rozmawiamy, bo w ogóle takie...
1: Nie, ale czy boimy się tych skrajności, czy ten strach jest uzasadniony w pewnych momentach, bo
0: właśnie... No podając przykład tych narodowców, myślę, że uzasadniłeś to całkiem realnie i sensownie, nie?
1: Ale jeśli spojrzysz na drugą stronę i powiesz, że no skrajną lewicą to są marsze równości czy protest kobiet, to...
0: No nie, bo wydaje mi się, że lewica jest jednak tą właśnie ci, którzy feministki i ruchy LGBT to są dopiero te ruchy, które próbują zaistnieć i oni w tej chwili jeszcze nie mają siły przebicia, aby być agresywnymi. Natomiast mają do tego wszelkie przesłanki i zdolności i myślę, że gdyby byli w jakiejś zbliżeni do większości, to mogliby się stać agresywni, patrząc na te wszystkie rafalale i tych innych ustrzeleńców.
1: Ja człowiek lewicy i żyjący w tym środowisku długie lata, muszę powiedzieć, że to jest dosyć marginalne zjawisko i to zjawisko, które jakoś ludzie traktują na lewicy jako taki, wiesz, ja bym dopowiedzieć, jako taki no, z kamerą wśród zwierząt bardziej.
0: Może i tak taki... jest, nie? Obyś miał rację. Miał rację, bo myślę, że nikt tego nie zatrzyma i raczej będzie coraz więcej takich sytuacji.
1: Ale jeszcze są tacy właśnie symetryści, którzy z drugiej strony powiedzą tak, że no co prawda chodzą narodowcy i spalą pół miasta, ale znowu w Ameryce to jest Black Lives Matter i oni tam też spalą pół miasta. I zupełnie pomijając... Czy to jest ruch prawicowy, czy lewicowy, czy go popiera partia taka, czy siaka, czy on jest związany z napięciami rasowymi i rasowymi, ale też klasowymi w tych Stanach Zjednoczonych, które nigdy w Polsce nie występowały i nie będą występować, ale no, niektórzy ludzie zauważają to jako zagrożenie.
0: Występowały. Drugie tak. RP występowały takie narodowościowo-rasowe, można powiedzieć.
1: No, nie no, rasowe.
0: Rasowe nie, ale narodowościowe tak. No przecież druga RP była krajem wieloetnicznym, narodowościowym.
1: Tak, ale te napięcia raczej występowały, no tak jak to była ta akcja w 1938.
0: Książka, na przykład, nie wiem, czy czytałeś książkę Dmowskiego o polonizowaniu Ukraińców.
1: Nie, to przypomnimy sobie akcję, która właśnie ostatnio była rocznica, którą prowadzono na Chełmuszczyźnie, bodajże Lubelszczyźnie, gdzie tam 400 czy 500 cerkwi po prostu zrównano z ziemią i tyle, bo to była tak zwana akcja rekwizycyjno-polonizacyjna, to się nazywało. Tak ładnie, także no, też faktycznie mieliśmy takie epizody. Ale mówię o współczesnej Polsce, gdzie właśnie jak napięć raczej narodowościowych i rasowych nie ma, ani nawet nie ma napięć klasowych na takim tak zaognionych, jak to ma w Stanach Zjednoczonych miejsce.
0: Bo nie ma w Polsce klas po prostu.
1: Przykładają tak, jeden do jeden przykładają sytuację w Ameryce i mają strach przed tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. A no jeden do jeden tego nie da się przełożyć i na pewno ruchu BLM palącego miasta w Polsce nie będzie. I to mogę tutaj z ręką na sercu powiedzieć, że tego nie będzie i na pewno lewica w Polsce nie będzie zajmowała się...
0: Ale były ruchy kibolskie palące tęcze. Coś się paliło i płonęło.
2: To, co Błażej mówisz o tych cerkwiach, to mi się wydaje, że to był, że to było związane raczej z tym, że po odzyskaniu niepodległości Polska starała się jakby pozbyć tych wszystkich rzeczy, które były tutaj wybudowane za czasów zaborów. No bo właśnie te cerkwie były stawiane przez cara. Ja pamiętam nawet w swoim rodzinnym mieście w Kielcach, tam była taka duża cerkwia, która właśnie kiedy Polska odzyskała niepodległość, została zburzona, została postawiona duża cerkwia, chociaż mimo to, że tam aż takiej dużej społeczności prawosławnej nie było. A tutaj...
1: Nie, ale to było w 1938 roku, z tego co czytam, i to właściwie nie było skierowane przeciwko cerkwiom, które tam stały pozostałością, były po zaborach, tylko było to stricte przeciwko Ukraińcom, Białorusinom, których uważano za element obcy na terenie Polski i który, jak to powiedziano w dokumencie, że to ograniczenie wpływu prawosławia. Także no, też mieliśmy takie...
2: Ale co do właśnie takich rzeczy, które wyprawiała jeszcze Polska po odzyskaniu niepodległości, w Częstochowie, bo właśnie pytanie, nie wiem, czy wiecie, czy nie, kto w Polsce zniósł pańszczyznę?
1: Wszyscy zaborcy po kolei, jak przychodzili.
2: Dokładnie.
0: No car rosyjski chyba, nie?
1: To ostatni chyba, bo najpierw to było w Prusach, tylko Prusy przed zaborami już to zniosły, także siłą rzeczy w zaborze pruskim była zniesiona, potem austriacki, na koniec rosyjski zabór, ale w Polsce nigdy jej nie zniesiono.
2: Dokładnie, znosili je zaborcy, między innymi car Rosji, już nie pamiętam w którym roku, ale zniósł pańszczyznę i chłopi sami z własnej woli złożyli się i wybudowali mu pomnik w Częstochowie.
0: Dobrze, ale to...
2: Kiedy Polska ogłosiła niepodległość, to ten pomnik zburzono właśnie, że to jako taki symbol caratu. On był wybudowany właśnie jako akt wdzięczności chłopów, tak? Czyli jakby dzieło naszych dziadków, no bo jednak mimo wszystko większość Polaków ma pochodzenie chłopskie, a nie szlacheckie, no to zostało w tym momencie przez niepodległą Polskę zniszczone.
0: No dobrze, ale oni też nie do końca świadomie wybudowali, myślę, ten pomnik. Nie wiem, za co oni dziękowali tak naprawdę, bo z chłopa pańszczyźnianego stali się niewolnikiem ekonomicznym, gdyż pomimo tego, że zostało zniesione poddaństwo wobec jakiegoś chłopa, to stawali się własnością cara, od którego zaciągali kredyt, który musieli w przeciągu tam 20 czy iluś lat spłacić. To wyglądało trochę tak jak kredyty frankowe.
2: Nie byli uwiązani do ziemi, więc...
0: A no to tak, to się zgadza. I nie musieli pytać swojego pana o to, czy mogą się ożenić z inną chłopką.
2: Dokładnie. I pan nie chciał im wejść do łóżka, no to mogli go wyganić. Pieczną źle.
0: No miało to plusy, ale też miało minus. W dalszym ciągu byli własnością jednak czyjąś. W trochę mniejszym stopniu.
1: Był taki kawał, że tam przychodzi chłop i mówi: wiesz co, mam dwie wiadomości, złą i gorszą jeszcze. Mówię, jaka jest zła? Nasz pan wprowadził prawo pierwszej nocy. Ty, ale jak to? Przecież on jest gejem. A to jest ta druga wiadomość.
2: No dobra, ja tylko tak przejdę teraz krótko, jeżeli pozwolicie, że tylko powiem, czego ja się osobiście boję. I się później rozłączy. Wspominaliście o pandemii. No ja też rok temu miałem, tak jak Błażej zauważyłeś, miałem tak jak większość strach przed tą pandemią. Teraz się już troszkę do tego przyzwyczaiłem. No mam nadzieję, że jeżeli te szczepionki, no to pozwolą nam wrócić do takiego normalnego funkcjonowania i że już nie trzeba będzie nosić tych masek ani bać się tego, że jeżeli dotkniemy nie wiem, czy jakiś poręczy, to się zarazimy. Tak więc już ten strach przed pandemią minął. Ja się boję w takiej dalekiej przyszłości, w sensie takich normalnych życiowych rzeczy, w sensie, że na przykład boję się utraty pracy w przyszłości, albo boję się tego, że nie będę miał środków, żeby się utrzymać, albo że podupadnę na zdrowiu. Więc takich rzeczy się boję, a jednak nie...
0: Ludzkich po prostu, nie?
2: Proszę?
0: Takich ludzkich po prostu gender. Rzeczy.
2: Dokładnie. Dokładnie.
1: Się, raczej... gender zmieni ci syna w krzesło.
2: Nie boję się, bo nie mam syna, ale także nie boję się, że gender...

0: że ta hydra faszystowska, bo Brown jest moim zdaniem faszystą trochę, no, wychyli łeb.
1: Z tym symetryzmem, bo o ile faszyzm zakłada totalną nierówność, czyli jedna klasa nad ludzi, nad resztą ludzi, a znowu lewica zakłada totalną równość, to ciężko...
2: Nie klasa, powiedzieć, tylko narodowość chyba.
1: Czy narodowość, czy whatever. No, w każdym razie totalną nierówność, to jednak trudno stawiać znak równości, że równie zła jest totalna równość, jak totalna nierówność. Totalna równość może być zła i nie najlepsza, ale jednak...
2: Ale lepsza? Tak... Hmm? Myślę, że nie, bo myślę, że kreowanie czegoś na siłę, nie pozostawianie tego własnemu losowi będzie zawsze się źle skończy.
0: Ale nie, to nigdy nie będzie tak, że ludzie będą sobie równi pod jakimkolwiek względem, no bo ludzie są różni. No. Jeżeli będziemy dążyć do tego, powiedzmy, do zachowania równości ekonomicznej, czyli powiedzmy, że każdy będzie dostawał tyle samo pieniędzy, to i tak później okaże się, że na przykład, że a ten troszkę bardziej potrafi oszczędzić niż inny człowiek i on będzie miał sobie wtedy więcej pieniędzy. Tak więc no to taka równość też nie jest naturalna, no bo niestety żyjemy w świecie ograniczonych zasobów, tak? Więc i poza tym natura ludzka też jednak pokazuje, że no, nigdy takiej równości nie da się zastosować. Zawsze nawet w tym społeczeństwie socjalistycznym było tak, że ci, którzy byli u władzy, mieli dużo więcej niż osoby, które powiedzmy nie były członkami partii, tak? No, bo miały lepszy dostęp do innych sklepów.
2: Podobno prawdziwego marksizmu nigdy nie udało się wdrożyć, że to się zatrzymało na takim stanie przejściowym.
0: No tak, no to jest taka ideologia, tak jak opisuje Wikipedia, że jest to ideologia utopijna, tak? To jest taka koncepcja utopijna, która nie będzie miała nigdy zastosowania.
2: To wolny rynek też jest takim czymś, wydaje mi się.
0: Też.
2: I libertarianizm to chyba tak samo.
0: Dokładnie.
2: No wyobraźcie sobie sytuację, wszyscy jesteśmy super wolni, nic nas nie ogranicza, tak jak to w libertarianizmie ma wyglądać. Nie wiem, nie ma policji, nie ma państwa, nie ma niczego, no chyba, że sobie opłacisz tą policję, albo sam sobie swoją armię założysz, no ale co w przypadku, kiedy ja będę miał więcej pieniędzy, założę sobie większą armię. To wtedy...
1: Będziecie się strzelać.
2: Będziemy się strzelać, albo po prostu będę silniejszy i podejdę i zabiorę ci, nie wiem, twój rower. No bo co, do kogo pójdziesz? Kapitana państwa nie ma, kapitana policji nie ma, a jeśli będzie, to być może ja zapłacę mu więcej i on wtedy będzie stał po mojej stronie, nie po twojej.
0: No dokładnie, więc to też są takie utopijne idee, te wszystkie anarchizmy, anarchokapitalizmy i tak dalej. Fajnie by było, gdyby ktoś kiedyś wpadł na pomysł, żeby przeprowadzić taką audycję, żeby ustalić właśnie, czym jest lewica i czym jest prawica, bo szczerze mówiąc, mi się wydaje, że to jest taki podział stricte emocjonalny.
2: A Jacek przy którejś z lewej strony mapy tłumaczył, na czym ta różnica wygląda, ale na przykładzie lewicy i prawicy amerykańskiej, czyli tej z ekonomicznego punktu podejścia do tego tematu.
0: No tak, ale to jest właśnie to teoria Jacka, ale jak zapytasz się każdej osoby, to każda osoba ma na ten temat troszkę inne, zupełnie inne zdanie, tak? Powiedzmy dla jakiegoś wyborcy Konfederacji, to wszystko, co nie jest Konfederacją, no to jest skrajna lewica.
2: Wszystko, co chrześcijańskie nie jest, to jest lewactwo.
0: Tak, dokładnie. A z kolei dla powiedzmy, nie wiem, jakiegoś tam skrajnego wyborcy, no nie chcę mówić razem, bo tam...
2: Partia Razem?
0: No właśnie nie wiem.
2: Biedronia, czy tak?
0: Czy po prostu, nie, nawet nie dla Biedronia, że dla kogoś, kto jest po tej niby lewej stronie sceny politycznej, no to dla niego wszystko, co jest inne, no to będzie prawicą, tak? Więc, że PO jest faszystowskie, nawet takie słyszałem w komentarzu w internecie, że nawet PO to są faszyści. No więc No

0: Moim zdaniem ten podział jest zupełnie taki stricte emocjonalny i przydałaby się jakaś dobra debata, bo moim zdaniem trzeba chyba taki podział odrzucić, bo to już nie ma zastosowania we współczesnych czasach. Nie może być jednoosiowego podziału na ideologię czy na partie polityczne, no bo to nie ma za bardzo, no jak określić partię, która jest powiedzmy
1: Jest za
0: za
1: dużo ludzi, za dużo
0: aborcją.
1: poglądów, tak?
0: Nie, no bo jak określić na przykład partię, która jest za aborcją i za powiedzmy małżeństwami homoseksualistów, a jest wolnorynkowa?
1: Nie wiem, jakaś centrowa jakaś, nie? Centrolewicowa, centroprawicowa, zależy, w którą stronę bardziej skręcę.
0: No, właśnie, no, to jak określić właśnie, czym jest ta lewicowość albo czym jest to prawicowość? No tego się określić nie da. No. Ten podział jest troszkę taki, no,
1: Ten podział może jest
0: z
1: tylko po
0: dupy
1: to, żeby odróżnić nas
0: wyciągnięty.
1: od nich, czyli nich od nas.
0: Tak, dokładnie. No, ty
1: Widzę,
0: się
1: że
0: powiedzmy
1: wódz się
0: określasz dla.
1: uaktywnił. Ja się zastanawiam, czego wódz się boi. Czy wódz się boi genderu i lewactwa? Ja mam nadzieję, że wódz się boi tego, że jak wejdzie libertarianizm i wolny kapitalizm, to przyjdę i mu wszystko zabiorę. Nie, ja
0: Dokładnie, no
1: będziesz
0: bo
1: miał
0: tu
1: większą armię.
0: wejdziesz ze swoją prywatną policją wykupioną i mu powiesz, że on jest złodziejem i mu to wszystko zabierzesz.
1: Tak, a potem w prywatnym sądzie też zapłacisz więcej sędziemu i stwierdzisz, że tak, to nie jest jego i koniec.
0: Po czym wódz nie uzna tego prywatnego sędziego, bo on kupił, bo on opłacił
1: On
0: innego
1: kupi sobie
0: prywatnego
1: innego, kto
0: sędziego i
1: inaczej
0: będzie się
1: zasądzi.
0: napierdalać.
1: No to w dalszym ciągu, jeżeli raz mi się udało mu coś zabrać, to myślę, że i drugi raz to obronię wtedy przed nim. Skoro raz dał sobie coś wyrwać, to jakim cudem miałby to później odzyskać?
0: Ale on ci wtedy wyskoczy z aksjomatem o nieagresji Korwina.
1: A ja powiem, hola, hola, koleżko. Jakie zasady? Przecież nie ma żadnych zasad.
0: Jest zasada rynku. Rynek zweryfikuje. No dobra, to tyle. To dziękuję za to, że daliście mi tutaj miejsce na wypowiedzenie się. Nie wiem, czy moje wypowiedzi były mądre, czy głupie. Każdy to niech sobie oceni tak, jak chce.
1: To
0: No i zakończę
1: ja
0: tymi. Tak?
1: tak po japońsku powiem ci dziane, a to dne.
0: Dziaden matane,
1: A
0: matane.
1: to, sorry.
0: Matane. No to pamiętajcie, że nic nie jest czerwone albo niebieskie, tylko życie składa się różnych odcieni fioletu. Dziękuję jeszcze raz, no i trzymajcie się.
1: No cześć. Fiolet to taki biskupi. Czego się ja boję też, wiesz? Bardzo drogi kolor, nie? Kiedyś tylko biskupowie i jacyś tam wysoko postawieni hierarchii kościoła i monarchowie mogli używać. W ogóle było ich stać na ten kolorek.
0: Tak, a czego jeszcze się ja boję? No ja cię widzę, że mówią, że jesteśmy w swojej bańce poznawczej. Nie, to właśnie. Dobrze powiedziałeś, zmora, że to polega na tym, że jak wyłączymy sobie ten telewizor i internet i trochę pożyjemy sobie w tym realnym świecie, się zajmujemy tymi realnymi sprawami, to nagle dochodzi, że no, nie jest aż tak dużo rzeczy, których się musimy bać, a jest. To są rzeczy, których musimy się bać, ale one są inne. Nie tyle się trzeba bać gender, co na przykład utraty pracy, nie? No. Nie
1: Ale czy w
0: tyle.
1: Polsce trzeba się teraz bać utraty pracy? Przecież mamy najmniejsze bezrobocie w Unii
0: No,
1: Europejskiej.
0: teraz nie mówię, no parę lat temu.
1: Parę lat temu tak było. W
0: No,
1: Polsce możesz
0: albo.
1: się bać, że na przykład zarobisz niewystarczająco dużo, aby się utrzymać. Bo jaki jest sens pracować, kiedy ta praca cię nie utrzymuje?
0: Albo jak ci bank mieszkanie zabierze. No, także myślę, że nie warto na przykład bać się ruchu BLM, który tam pali samochody w Filadelfii. Bardziej się możemy obawiać kiboli, którzy to robią u nas. I Także jak się właśnie, nie jest, że jesteśmy zamknięci w bańce poznawczej, myślę, że właśnie jakieś, tego się właśnie boję, że ten cały internet i te media, w których ludzie tkwią i właśnie tkwią w tych swoich bańkach, prowadza ich, że się boją, a ludzie, którzy się boją, są niebezpieczni, bo ludzie, którzy się boją, są agresywni i to właśnie chyba ci wszyscy populiści typu PiS, FD, Le Pen i tak dalej, rozsiani po całym świecie, oni to właśnie wykorzystują, że ludzie, którzy się boją, w których się ten strach zaszczepi przed czymś nieznanym, przed czymś, czego nie do końca rozumieją i ludzie z tego zaczynają się bać, to łatwiej o wiele nimi manipulować i ci ludzie są agresywni. Że tego chyba się trzeba bać.
1: Psycho się pyta, czy możesz trolować. Tak, dzwoń, dawaj, troluj, bo już ile można gadać, ile można głupot opowiadać, jak to wódz stwierdził. No
0: właśnie. Będziemy to może audycję wrzucę do drugiej playlisty, bo ja, jak zauważyłeś, u nas na Radiku wrzuciłem na playlistę taką niby tą poważną, gdzie dzwonimy sobie, gadamy z gośćmi, a drugą zrobię taką właśnie bardziej luźną, co gadamy głupoty.
1: Ja zwróciłem uwagi, ale też próbowałem się dowiedzieć, kto zedytował audycję o Norwegii, bo ja na pewno nie.
0: Ja też nie, się przyznam, bo ja leniwy jestem.
1: Bo audycja się pojawiła, nie wiem, kto to zrobił, ale dzięki ci, dobry człowieku.
0: Nie wiem, czy teraz do Zuckerberga tego nie mówisz, ale się do kogo YouTube należy.
1: Zuckerberg nam przywrócił?
0: Hago nie.
1: Nie wiem, bo nie odsłuchiwałem jej, nie sprawdzałem, czy ten utwór zniknął na początku, czy jest tam w dalszym ciągu.
0: W ogóle zapraszamy do dzwonienia jeszcze chwilę, bo chciałem stwierdzić, że tam kiedyś ostatnio się ludzie mi zarzucali, że ja się denerwuję, że mam małą słuchalność. To nie jest tak, że się denerwuję, ja po prostu stwierdzam fakt. A ze zmorą między sobą to chyba już to ustaliliśmy, że w środę to jest taki czas, bo gdzieś tam żyjemy w tych swoich właśnie bańkach.
1: A dla mnie ten czas jest do dupy, środa, żeby powiedziawszy.
0: Nie, no środa jest bardzo do dupy. Z chęcią to zmienimy, także drodzy kapitanowie, jak słyszycie nas, to piątek, sobota myślę najlepiej.
1: Bo już... ja na piątek bym nie liczył.
0: Na piątek nie. Czemu?
1: Znaczy, piątek to jest main time, więc to raczej do krawca będzie należało. Myślę, że nie będzie skory się do tego podzielić. Też
0: nie mówię, że nam pasuje. Nam pasuje piątek, sobota.
1: Nawet tą niedzielę bym bardziej wolał.
0: Nawet chociaż niedziela to tak jak środa trochę. Chociaż nie jesteś zmęczony już po pracy, ale też na następny dzień trzeba wstać po pracy.
1: Ale dzisiaj masz tak, jesteś zmęczony po pracy i jutro wstajesz do pracy.
0: No to właśnie środa jest
1: podwójnie źle.
0: Chujowych. A nie mieliśmy środy, nie? Nie mieliśmy. Znaczy nie, razem mamy tylko środę, ale mówię, wcześniej ja miałem czas, że dostałem sobotę chyba, czy piątek właśnie. Dawne czasy były, które sobie nie dawałem.
1: Wodz mówi, że to ciągu zedytował na jego prośbę.
0: O, to dziękujemy ci bardzo.
1: Nie wiem, czy troluję, czy nie. W tej chwili.
0: Ale to niech ci Pan Bóg, Pani Boże, w dzieciach wynagrodzi. Także ten. Myślałem, żeby loterię wprowadzić.
1: Loterię?
0: Że powiem. No, ale to byśmy z chęcią zmienili parę nadawania, ale mówię, że chodzi o to, że ten czas, który nadajemy, był na ostatnio bardzo dużo gości, różnych dziwnych mieliśmy i to był po prostu czas, w którym to tam, nieważne ile osób nas było, ale spędzaliśmy ten czas na miłych rozmowach z ciekawymi ludźmi.
1: Zajrzałem na czata, trochę widziałem, że krawiec prosi o przyciszenie podkładu, sorry, jeżeli było za głośno. Dobra, to wracając do tematu.
0: Nie.
1: Do tematu.
0: Właśnie można dzwonić, jakby ktoś chciał, to
1: czego się boimy. A co myślisz o strachu przed porażką? Ja na przykład kiedy jeszcze kończyłem szkołę średnią, szedłem na studia, to strasznie się bałem, że je opierdolę. No, w sumie je opierdoliłem. I nie wiem, czego się było bać, ale miałem od samego początku taki duży stres, że nie dam rady i że nie podołam. Konsekwencji w sumie nie podołałem, nie wiem, czy to wynikało z mojego nastawienia i obaw, czy po prostu byłem leniwy, czy z jednego i z drugiego, ale z perspektywy czasu okazało się w sumie, że nie wiem, jakoś nie odbiło się to bardzo na mnie. Nie było się czego bać. Nie zawaliło mojego świata, wiele rzeczy się nie zmieniło. Może nie osiągnąłem czegoś, co mogłem osiągnąć, ale nie wiem.
0: Ja myślę, że strach przed porażką jest to rzecz, która bardzo, bardzo zła rzecz, którą drukujemy gdzieś tam naszym dzieciom. I uważam, że strach przed porażką to jest rzecz, która jest domeną ludzi niewybitnych. Bo jednak każde działanie wiąże się gdzieś tam...
1: Dzięki.
0: Nie, ale to każdy ma ten strach, ale czasem go pokonujemy i to właśnie zazwyczaj pokonują go ludzie wybitni. Dlaczego? Bo no, porażka zawsze wiąże się z jakimś działaniem. Jeśli coś robimy, tworzymy, udajemy się w nieznane, zawsze gdzieś tam jest z tyłu głowy, że możemy podnieść porażkę, bo ten nie ponosi porażek, kto nic nie robi. I myślę, że tak właśnie jest i powinniśmy dzieci uczyć od samego początku, że nie zawsze się wygrywa, nie zawsze trzeba być pierwszym.
1: No, ale nie powinieneś się bać, czy powinieneś wkalkulować strach w ryzyko?
0: Nie no, w ogóle się nie bać czegoś, to jest głupota, bo tacy ludzie, wiesz, nieustraszeni, nie bojący się niczego, to znaczy ludzie głupi.
1: Albo nie tyle co głupi, co w jakiś sposób upośledzeni. Nieobliczalni, co?
0: Tak, bo ten strach to jest jakiś nasz biologiczny hamulec przed robieniem jakichś głupot. Dzieci, które nie mają strachu, często robią sobie krzywdę. Masz sam dziecko i wiesz, że no, nasze dzieci są bardzo małe. Wiele rzeczy nie rozumieją i wiele rzeczy się nie boją po prostu i sobie są w stanie krzywdę przez to zrobić.
1: Póki się nie oparzy, to się nie boi ognia, tak?
0: No dokładnie.
1: A w międzyczasie to krawiec nas zadzwonił.
0: O,
1: cześć. Czekamy.
0: Byłem w mundurze kapitana, a kapitan zadzwonił.
2: Byłeś w mundurze kapitańskim? Skąd masz mundur?
0: Ze sklepu z mundurami.
2: Są takie? Każdy może sobie kupić?
0: Może. Ten akurat jest muzealny, także to raczej tak zdobyty z antykwariatu z mundurami gdzieś w Londynie.
2: Nice, nice. Panowie, jakbyście chcieli zmienić porę nadawania, to nie ma, znaczy dzień właśnie, to nie ma problemu, tylko że to musiałaby być inna pora, bo właściwie wszystko jest pozachowane teraz. Szkoda, że się wcześniej nie zgadaliśmy, to na przykład Bierut by dostał środę, a nie niedzielę, nie? Która by bardziej wam odpowiadała, bo bylibyście pierwsi, no a teraz mu przecież nie zabierę, nie?
0: Albo się dogadamy z Bierutem, może co drugi tydzień będzie on tutaj, my tam i tak na zmianę.
2: On jest co drugi tydzień, ale to by była szkoda dla słuchaczy, bo wy byście nagle zaczęli być co drugi tydzień.
0: Nie, no możemy być jeden dzień w środę, drugą w niedzielę, jeden w środę, drugą w niedzielę.
1: To, myślę, że się pogubimy szybko.
2: No to już się zrobi taka ramówka, to wtedy ramówkę nocnego radia trzeba będzie z takimi strzałkami, z dopiskami robić, z wyjaśnieniami i jak go nie ma, to jest ten, a ten co...
1: Program telewizyjny wydać taki na pół roku do przodu.
0: Nie no, właśnie może lepiej, bo ludzie będą czekali, wiesz, nie wiadomo co będzie. Strach przed nieznanym.
2: Na pewno można by na wtorek przesunąć bez żadnego problemu, bo chyba tak myślę, chociaż teraz wtorek też zajęty.
0: Ale wtorek, co to mam wtorek?
1: A co zmienia wtorek, a środa? To i tak jest po pracy, przed pracą. Ja to najbardziej myślałem, nie wiem, sobota, niedziela, kiedy masz dzień wolny po prostu.
0: Tudzież piątek.
2: No, w sobotę...
1: Człowiek, jako zejdź na ziemię, piątek.
0: A ja chyba nazywałem piątek swego czasu, był taki czas.
2: Tak, tak, ale cię nie było i wraże siły krawcowe przejęły.
0: To się nazywa dziecko. W sumie tam waliło na trochę czasu.
2: Właśnie. A co do... No to jakoś dogadamy się. Gdyby, a czy w grę wchodzi tylko 21? Bo gdyby... No chyba tak, bo zmora chodzi do pracy. Dziwak jeden. Tutaj.
1: Kurwa, idiota czarna, jakiś. Co?
0: Ja
1: to znaczy, ja bym nawet optował za tym, aby trochę później było 22. Z tego względu, że moje dziecko coraz później chodzi spać i mam coraz trudniej go położyć o tej 21. Przykład dzisiejszego dnia, 21.45, dopiero byłem w stanie podejść do kompa.
0: Nie, myślę, 22 to nawet jest dobry czas.
2: Jak dziecko nie może spać, to puść mu teorię chaosu. Ja zawsze zasypiam momentalnie.
1: Jest taki, słucham takiego podcastu o wierzeniach Słowian. Koleś ma tak monotonny głos, że jeszcze nie dałem rady ciągiem 10-minutowego odcinku przesłuchać. Fakt, że to jest naprawdę, to co on mówi jest naprawdę ciekawe, tylko że nie da się typa słuchać, no usypia cię momentalnie.
0: Ja byłem na wykładach takiego profesora Rożkowskiego i też to było, no, tragedia po prostu. Po 10 minutach to już chyba wszyscy stali, a on tak jeszcze się takim głosem pytał: drodzy studenci, bo jeśli ja za szybko mówię i nie notujecie, to ja zwolnię. A ludzie będzie: nie, proszę, nie.
2: Są tacy ludzie, nie, którzy tak smędzą, tak mówią w taki sposób, że już byśmy chcieli im przerwać, już złość po prostu jest, bo już wiemy, co chcieli powiedzieć, ale czeka nas jeszcze...
1: Etam?
2: Ale coś okrutne. A co do tematu, to tak chyba się nie zgodzę do końca z wami, bo czy to, że nie będziemy słuchali teraz na przykład o tym, że Polska wypowiada konwencję stambulską o prawach kobiet i staniemy w jednym szeregu z takimi krajami jak Turcja. Wiadomo, jak w islamie się traktuje kobiety. No, to raczej nie zmienia doli tych kobiet, które doświadczą pewnych utrudnień przez to, nie?
0: Krawiec mówiłem, że...
1: Ale, bo ja nie zrozumiałem twojego zarzutu. Z czym się nie zgodziłeś? Jeżeli się nie mówi... Przecież mówimy o tym, nie pomijamy tematu.
0: Nie, mówimy, że się ludzie że boją się... rzeczy, których nie powinni się bać, a nie boją się, co powinni. Są właśnie, jeśli chodzi o tą konwencję stambulską, no to wmawia się ludziom strach przed gender. I oni są w stanie nawet poprzeć... nie wiem, lanie kobiety po mordzie w domu, byleby gender nie weszło.
2: Tak, a tu pełna zgoda. Ja zrozumiałem tak, że bo ileś tam razy powtarzaliście to, że jak przestaniemy interesować się właśnie newsami, oglądać telewizję, to świat się nagle robi taki spokojniejszy, piękniejszy, no to tak od tej strony.
1: A nie, to ja po prostu nawiązałem... Tydzień temu przy Nocnym Marku Potrzeba nasunął taką właśnie myśl, że on się odciął swojej bańki medialnej i ja postanowiłem zrobić to samo przez ten tydzień, kiedy miałem urlop od tamtego czasu. No i po prostu to nie atakuje cię tak agresywnie. To istnieje. Jest to w otoczeniu. Geje czy lesbijki czy tęczowi nagle nie znikną. W dalszym ciągu widać ludzi, którzy mają jakieś torebki w kolorze tęczy i tak dalej. Tylko... ta narracja, że oni są agresywni i próbują ci na siłę narzucić swoją ideologię i masz myśleć tak, jak oni myślą, bo inaczej będziesz tym złym i będziesz odmieńcem nietolerancyjnym, no to tego nie ma. To miałem na myśli.
2: No, a to tak się zastanawiam, czy się czegoś boję. Głupoty chyba, to często się powtarza. Często ludzie powtarzają to takie coś, nie? Że ja się boję głupoty ludzkiej. No bo to jak się zastanowić, to ta głupota zmienia naszą rzeczywistość, głupota ludzi właśnie. I to, jak oni łykają różne ściemy, strachy na lachy i populizmy.
1: No i nie poczytają o niczym, a się wypowiadają.
2: Tak.
0: A ktoś z was się na przykład boi, bo ostatnio chyba odwrotnie jest, ludzie tego się nie boją. Czy ktoś się z was boi czegoś takiego jak wojna? Bo ja zauważyłem, że w Polsce to chyba raczej jest taka narracja, teraz się zaczyna robić przez te...
1: A to pytałem ciebie na początku, czy boisz się wojny w Donbasie? Czy uważasz, że to
0: ale
1: może być...
0: Ale mówiłeś w Donbasie, ja mówię ogólnie o wojnie.
2: W Bombasie? O!
1: Bombas.
0: Ostatnio w Polsce z powodu rządzenia tej katolicko-takiej narodowej prawicy, to raczej wojna jest postrzegana jako takie miejsce, czas, kiedy wiesz, w pięknych mundurach piękni ułani jadą i czynią heroiczne czyny, a nie miejsce, gdzie latają flaki, urwane kończyny i tak dalej. I ja się boję wojny, a najbardziej się boję, że ludzie mogą ją sprowokować właśnie natchnieni takimi tytułami, bo jak ja widzę, jak w Muzeum Powstania Warszawskiego na przykład się ubiera dzieci, tam dwulatków, trzylatków w mundury powstańcze, albo dzieci w podstawówce, tam siedmioletnie chodzą sobie na zajęcia z żołnierzem ze strzelania czy coś, to ja uważam to oswajanie z wojną dzieci i robienie z tego taką fajnej rzeczy, to jest jednak...
1: A to jest chyba efekt uboczny tego celebrowania dorosłych, że dorośli chcą, wiesz, fajnie ubrać dzieci, żeby dzieci wypowiadały wierszyki na przedstawieniach szkolnych. Do końca nawet tego nie rozumiejąc, ale oswajając się z tym jako efekt uboczny właśnie tego działania.
0: Właśnie,
2: tak jest dokładnie to samo. Się dzieci od małego wychowuje na militarnych zabawkach, jakieś G.I. Joe, pistoleciki, karabiny, bohaterowie ciągle strzelający się. Tylko jest to wszystko takie ładne i kolorowe. I w ogóle z USA tak myślę często jest, że nie odbieramy tego kraju jako szatański, zły, chociaż pod wieloma względami tak jest. No 52 wojny wywołali w przeciągu kilku lat, nie?
1: W czasie swojej dosyć niedługiej historii.
2: No i ciągle wzbudzają różne niepokoje, judzą. Nie wiem, czy widzieliście coś takiego jak mapa Gomberga. Wygląda na to, że cała ta Jałta to taka jedna wielka ściema i że wszystko było ustalone zanim jeszcze Stany przystąpiły do wojny drugiej światowej i atak na Pearl Harbor to w ogóle to też trochę taka ściema wygląda na to. I tak faktycznie Stany się jawią jako taki szatan, tylko że taki fajny szatan w garniturze, fajny, z pięknymi zębami, uśmiechnięty, wesoły, kolorowy, oh yeah!
0: Radziecki w całej swojej historii, bo mnie nie agresywnym krajem niż Stany Zjednoczone, a ta agresywna Rosja jednak baz swoich wojskowych nie buduje gdzieś tam przy granicy ze Stanami w Meksyku.
1: Z chęcią by pewnie wybudowała, gdyby miała odpowiednio dużą siłę przebicia. Nie wierzę, że nie.
2: Coś uważaj, zanikasz, wiesz, tak cichutko słychać. Chyba się
0: oddaliłem. Przepraszam, może by się oddaliłem troszeczkę. No, ale ja się właśnie bardzo, bardzo boję tego skurwysyństwa, jakim jest właśnie oswajanie, co w Polsce szczególnie widzę, oswajania z wojną, że wojna to jest fajny czas, czas patriotów, w ogóle te filmy, które się teraz robi w polskiej telewizji, gdzieś tam właśnie na wzór amerykański wojna, bo te filmy amerykańskie, one się trochę zmieniły. To już nie są te filmy z lat 30., 70., gdzie właśnie sobie fajni żołnierzyki tam zabijały Niemców czy kogoś i walczyły o wolność i demokrację. Jednak to już te nowe filmy, ta nowa fala, jaka przyszła tam gdzieś, Cienka Czerwona Linia czy Ryan i tak dalej, no jednak tam jest dużo tego zabijania jeńców, właśnie latających rąk, głów i tak dalej, tego całej negatywnej części wojny. I tego wszystkiego, co złego się na niej dzieje, to jest pokazywane dosyć realnie. No a w Polsce właśnie teraz jest moda na te takie, wiesz, patetyczny patriotyzm, taki cukierkowy, że tam właśnie wojna to, że tam sobie na tym koło ułan sobie jedzie z szabelką i tam tych bolszewików goni i tam nikt nie ginie i jest wszystko pięknie i cudownie. No, a z drugiej strony to zagłodziliśmy parę tysięcy tych bolszewików w obozach jenieckich, a z drugiej strony to parę naszych też zginęło, które gdzieś tam latały ręce i nogi i tak dalej.
1: A najwięcej zginęło tych, których w ogóle nie brali w tym czynnego udziału, czyli zwykłych cywili.
0: I właśnie, czy Powstanie Warszawskie to nie jest jakiś tam zajebisty, heroiczny, fajny zryw, w którym tam fajnie było, słoneczko świeciło, poszli sobie Niemców pozabijać i piosenki śpiewali, jak to chcą przedstawić właśnie w tej takiej strefie dla dzieci w Muzeum Powstania Warszawskiego. Uważam, że taka strefa to w ogóle nie wiem, kto to wymyślił. Z czołgi tam składają i ubierają mundury powstańcze. Ale to była tragedia setek tysięcy cywilów, którzy no, oni nie wybrali sobie, że to powstanie wybuchło i oni głównie tam ucierpieli. I no, takie właśnie tworzenie tej narracji wokół tego czegoś fajnego jest no, chujowe, no bardzo.
1: Krawiec, jest do ciebie pytanie z czata. Co zrobisz, jak dostaniesz powołanie od Murawera do obrony Upainy?
2: Kurwa, pójdę i zajebię Murawera. Albo to, nie wiem, gdzieś go porwę, wwiozę do Izraela, tam gdzie jego miejsce. A właśnie, zainteresujcie się tą mapą Gomberga, bo to jest zajebista rzecz.
1: Ale to jest jakiś autentyk, czy to jest po prostu już post factum wymyślone pod potwierdzenie swojej tezy?
2: Nie, słuchaj, to jest mapa wyprodukowana w 1941 roku i ona jest do zobaczenia na oficjalnej Narodowej Bibliotece Kongresu Amerykańskiego, na rządowych stronach, i tam już jest Izrael, wiesz, zaplanowany, jest Polska pod ZSRR.
1: No, Izrael był zaplanowany po pierwszej wojnie światowej jako...
2: Po drugiej, to...
1: Nie, już po pierwszej były plany Izraela jako wolna Palestyna, dokładnie w tych samych granicach mniej więcej, co teraz, jako terytorium mandatowe chyba Wielkiej Brytanii, nie, które miało zyskać się podległość.
0: To nie jest żadna tam jakaś teoria spiskowa, czy jakaś...
1: To po prostu wystarczyło wykreślić napis z Palestyna i wpisać Izrael, bo to te same granice.
0: W roku tam 18, czy w 14, już nie pamiętam.
1: A tak, to Pearl Harbor był 7 grudnia 1941 roku, więc...
0: Nie, ja mówię...
1: Więc mieli jeszcze 20 kilka dni, żeby wydrukować tą flagę. Znaczy mapę.
2: No, w każdym razie tam jest zaplanowany nowy ład moralny, jak to nazwali. I właściwie dzielenie świata pod jurysdykcję USA i ZSRR, tak z grubsza, nie?
0: Dobra, 17 to był. Deklaracja Balfourta to był listopad 17 roku i tam właśnie...
1: Przez Ligę Narodów to było chyba, tak?
0: Nie, w 17 roku to była deklaracja mówiąca o utworzeniu państwa Izrael na terytorium, przyszłym terytorium mandatowym, bo jeszcze nie było, bo wtedy walczyli z Imperium Osmańskim Brytyjczycy, ale to właśnie w 17 roku.
1: To też była kwestia tam tych miesięcy.
0: Jeśli w 1941 ktoś przewidział istnienie państwa Izrael, to już to było w 17 zadeklarowane przez Brytyjczyków. Także to akurat nie jest jakieś tam...
2: To ciekawe. I też jak czytałem, to nie było o tym informacji. To masz ciekawe informacje. Znaczy,
0: to był minister...
2: Bez cienia sarkazmu.
0: Tak, to był minister spraw zagranicznych. To jest deklaracja Beaufort. To jest bardzo znany dokument. I bo Brytyjczycy chcieli stworzyć tam państwo, bo to miało przypaść im w udziale jako część imperium. Także mogli sobie decydować, co chcieli.
2: I oczywiście tą mapę wyprodukował Żyd, Maurycy Gomberg, którego ciężko jest dojść, kim on właściwie jest, ten Maurycy Gomberg, ale znalazłem już jakieś informacje i zrobię o tej mapie audycję właśnie w piątek, na pewno będzie o tej mapie, ale żeby nie było za nudno, to jeszcze może jakieś inne tematy. Dobra, panowie, nie przeszkadzam, bo tego może ktoś inny zadzwoni i całe te... No i fajnie się słucha i w ogóle...
1: Albo już może nawet zaraz kończyć będziemy, bo już się późno robi. A ty. Niektórzy nienormalni ludzie muszą do pracy iść.
0: Do pracy?
2: Nie kończcie, fajnie się pracuje przy waszej pracy. Właśnie robię misia 3D.
0: Nie, to bardzo to zacnie.
2: I słonia.
0: No, a zaraz... ty się boisz, że ten zapadniesz na zdrowiu, albo pracę stracisz, albo nie wiem co. Czy bardziej się boisz gender?
2: Śmierci się ostatnio boję, jednak rodzina to jest taka fajna rzecz, która sprawia, że się mniej trochę boimy tej śmierci, no bo to jest strasznie kiepska perspektywa, że nasze zwłoki będą sobie leżały gdzieś i gniły i ludzie się będą zastanawiali, czemu już drugi miesiąc nie ma Krawca w radiu? Ciekawe, co to się stało. Może nie ma humoru?
1: Za internet nie zapłacił.
2: Czego się jeszcze boję? Boję się tego rządu. Strasznie się go boję. Coraz bardziej, bo on sprowadza nasz kraj na jakieś manowce.
0: Ale i tak się
2: w kierunku bankructwa i
0: obskurantyzmu,
2: kołtuństwa.
1: Ale nie wiem, ja to się na przykład boję a propos tych szczepionek, o których teraz wspomniałeś, że w tym roku się zaszczepisz na COVID-a, na jakiegoś tam 19, a za rok będziesz się musiał szczepić na 21, bo zewoluuje i będzie sobie tak jak grypa co roku i co roku nowa szczepionka i co roku będzie to samo szambo się powtarzało, że cały świat opanowany przez pandemię i czekamy na nową szczepionkę. I że to się nigdy nie skończy.
2: No to i to jest w ogóle faktycznie jesteśmy chyba królikami doświadczalnymi, no bo skoro teraz trwają spekulacje na temat tego, czy AstraZeneca jest szkodliwa, czy nie, i czy przyblokować, i są różne kontrowersje, no to przepraszam, jak to tak? Tyle osób już tym zaszczepionych i to świetny czas, żeby się zacząć zastanawiać, czy to aby nie zaszkodzi.
1: A najciekawsze jest to, że u nas w ogóle tego nie wzięto pod debatę publiczną, tylko najpierw zaczęto szczepić, natomiast w Izraelu Izrael dlatego powiedzmy osiągnął takie wyniki w szczepieniu, bo zaczął szczepić pierwszy jeszcze w momencie, kiedy nikt tych szczepionek nie dopuścił, a oni dopuścili to na takiej zasadzie, że powiedzmy częściowo to przetestujemy na swoich obywatelach, co będzie, to będzie.
2: No, dobra panowie, to miłego i do usłyszonka. Hej, hej.
0: Ja może
1: Sandrita, bardzo ciekawy komentarz. Swoją mamę chcę zaszczepić. Ja się nie szczepię, bo kij wie. Chcesz się mamy pozbyć, czy co?
0: Ale widzę, że kolega Grzesiu Bukowski tutaj wrzucił na podręcznik dla klasy trzeciej na 1 września. Ile ma dziecko w klasie trzeciej? Lat.
1: Ile ma lat w trzeciej klasie? Chyba 9. 9 albo 8.
0: I na 1 września jest to jakieś bombardowanie przez Niemców, wojny i tak dalej. Dobrze, nie wiem, czy to
1: wiecie, nie wiem, ja z tego co pamiętam z jakichś tych pierwszych czytanek z początkowych lat szkoły, to były szczepionki. Czytanki, które budziły taki lęk i strach i pokazywały okrucieństwo wojny i cierpienie niewinnych. W tym przypadku Polaków i polskich dzieci akurat. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda.
0: Nie, teraz jest jakieś tam fajnie łani jeździli i kawaleria też, ale wziąłem ten, tak no, zupełnie na koniec tej audycji, jak już się tak krawiec boi, czy nie wiem, czy nie boi, nie wiem, mówiła, że mapa istnieje, tak, o powojennej, jak miała istnieć, jak tylko mapa Gomberga, tak, że on wszystko przewidział, to wiesz co, ci kurwa nic nie zgadza.
1: Nie wiem, bo spojrzałem tylko na tą mapę, na zarys mniej więcej, jak ona wygląda, nie wczytywałem się z nią, no ale to dosyć szybko już na przykład Izrael, przynajmniej kwestię Izraela szło wyjaśnić.
0: Tak, Izrael po pierwsze jest w połączeniu z Jordanią, co od razu zostało podzielone na dwa kraje, ale tu się nic nie zgadza.
1: No, ale patrzę na tą mapę Gottberga, to całe Niemcy na przykład są zajęte przez Związek Radziecki. Iran.
0: I jeszcze są pod kwarantanną, tak? I jeszcze są połączone z Austrią. Co w ogóle...
1: I Jugosławia jest zajęta też przez ZSRR. No to tak nie do końca się to sprawdziło. Nie?
0: Albania i Grecja są jedną republiką. Zjednoczone kraje...
1: Bułgaria ma zajęte... Nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywa ten rejon, gdzie jest tam Istanbul. No nie Bułgaria, to Rosja ma zajęte.
0: Tak, a w tym...
1: Tracja to się chyba nazywa, tak?
0: Tak, a Francja znowu przejęła od Niemców na terenie.
1: Hiszpanię, Włochy i Benelux.
0: Tak.
1: United States of Europe.
0: Francja gdzieś tam podeszła pod kolonię. Niemcy składają się cały czas z Austrii. Czechy...
1: Chyba nie ma Niemiec na tej mapie.
0: Oddzielnie. Węgry zachowały...
1: Czekaj, bo ja może na tą mapę patrzę, kurde.
0: Kurwa, nic się nie zgadza, nie?
1: Ja może na tą mapę patrzę, bo ty coś innego w ogóle mówisz. Ja chyba na tą mapę patrzę.
0: Nie, no. Mapa Gumberg, tak?
1: Tak.
0: Tam jest outline of post-war New World Map.
1: Zjednoczone Stany Europy, tak? Tak. Teren Portugalii, Hiszpanii, Francji, Benelux, Włochy.
0: No, Francja gdzieś tam...
1: Zjednoczona Afryka, Zjednoczona Południowa Ameryka, tak?
0: No, to czekaj, niech zejdę do Południowej Ameryki. No, Gujana jest w ogóle połączona w jedno. Nadal są trzy Gujany. No, to już nawet to się nie zgadza.
1: Grenlandia w Zjednoczonych Stanach, Zjednoczonych Ameryki Północnej razem z Kanadą i Meksykiem.
0: I co najdziwniej, Meksyk nie istnieje, Islandia jest protektoratem Stanów. Faroe i Szetlandy. Szetlandy są brytyjskie, teraz Faroe duńskie.
1: Dalej istnieje Królestwo Norwegii, czy co to tam jest?
0: Zjednoczone Królestwo
1: Szwecja,
0: Skandynawii.
1: Skandynawii. No to ta mapa to się chyba w ogóle nie sprawdziła. Tylko tak, chyba Turcja jest mniej więcej w takich granicach, w jakich jest obecnie.
0: Tak, Finlandia jest w Związku Radzieckim w ogóle nie. Japonia jest pod kwarantanną, to w ogóle się nie sprawdziło. Korea należy do Chin. A Tajwan do Stanów Zjednoczonych. I jeszcze Hainan, który jest wyspą. A Indochiny należą do Chin, Tajlandia należy do Chin, Malaje należą do Chin, a brytyjskie zostały wschodnie Indie, które były holenderskie właściwie, także nie wiadomo, czemu należą teraz do Wielkiej Brytanii.
1: Wschodnie Indie? Hmm? Gdzie wschodnie Indie?
0: Indonezja, wschodnie Indie, nie? Gdzieś nazywało holenderskie Indie wschodnie, a na tej mapie to...
1: A Indie wschodnie to nie były właśnie Wietnam, Laos i Bangladesz, tak?
0: Nie, to Indochiny.
1: A, to Indochiny.
0: A wschodnie, Indie holenderskie to Indonezja.
1: Razem z Australią i Nową Zelandią w dalszym ciągu.
0: Tak.
1: I Madagaskarem. No
0: Indonezja, która była...
1: I kilkoma innymi kluczowymi punktami wzdłuż Morza Czerwonego i Morza Śródziemnego, to w sumie to... No. Anglia niby dalej została potęgą, tylko trochę okrojoną.
0: Tak, a Afganistan i Indie i Pakistan i Birma tworzą jedność. Więc też się
1: no, to nie... No, dużo, nie. Wiele nie brakowało do tego tak naprawdę.
0: Nie wiem, no, teraz wybucha wojna, nie? Już w ogóle mówiąc o Bangladeszu, który był Pakistanem Wschodnim i potem była ta wojna. I...
1: No tak, ale chodzi mi o to, że akurat to... Z wyjątkiem Afganistanu, który był od samego początku wydzielony od Indii,
0: to
1: Pakistan, Indie i Bangladesz to pierwotnie to był jeden twór. Po czym wojna wybuchła, tak
0: jak mówisz. Jako kolonia, ale jak dawali im niepodległość, to natychmiast ich podzielono na dwie części, bo jedna była muzułmańska, druga hinduistyczna. To tak wyszło.
1: No tak, ale chodzi mi o założenia przy oddawaniu niepodległości przez Anglików. O to chodzi. Że chcieli z tego jeden twór stworzyć.
0: Nie, właśnie nie chcieli jednej, tylko podzielili to na dwa. Bo wiedzieli, co się będzie działo.
1: A to nie było tak, że właśnie te ruchy społeczne i oni się wewnątrz własnych ugrupowań dogadali tam? Hindusi z islamistami? Islamczykami, islamistami? Muzułmanami.
0: Tak. Wie, części, w szczególności, że Birmę dali, nie Birmę, tylko Bangladesz dali jako część Pakistanu. Pakistan Wschodni, to długi czas był Pakistan.
1: Tak w ogóle patrzę na tą mapę, to jest taka mapa, gdzie jest raptem pięć sił wpływowych na całym globie.
0: I się kurwa nic nie zgadza, nic. Także jak to ma być...
1: Nie, no Turcja się zgadza, no już mówiliśmy, że Turcja się praktycznie zgadza.
0: A nie, kawałek Syrii zajęła, także też chyba nie...
1: No, w tej chwili by się może i zgadzało nawet, bo w tej chwili okupuje trochę Syrii Turcja. Znaczy, może nie tyle, co oficjalnie okupuje, co wojska stacjonują.
0: Także jeśli... A, i Iran jest w ogóle należy do Związku
1: Radzieckiego. Iran ma idealnie granicę taką, jaką miał, tylko że do Związku Radzieckiego należy. No tak trochę z dupy, bo Związek Radziecki do Oceanu Indyjskiego to się przez Afganistan próbował przebić, a nie przez Iran.
0: Nie, no nawet napadli razem z Brytyjczykami na Iran w 41, czy w 42 była inwazja na Iran?
1: No w 41 nie.
0: Nie, w 43. Sorry, była inwazja na Iran właśnie wojsk radzieckich i brytyjskich razem. Bardzo ciekawe.
1: A to nie słyszałem o tym. To taki nieznany przeze mnie fragment II wojny
0: nieznany
1: światowej.
0: Nieznany fakt, w ogóle nieznany jest w tym w ogólnej świadomości, ale była inwazja właśnie Związku Radzieckiego i Brytyjczyków na Iran. I Persowie do dzisiaj mają za złe jednym drugim, to się stało. No, a tutaj jest częścią Związku Radzieckiego.
1: Ja myślę, że to jest po prostu taka mapa namalowana na takiej wodzy fantazji, że na przykład w 41 już mogły być jakieś przesłanki, że alianci powiedzmy wygrają razem z Rosjanami tą wojnę. Albo liczyli po prostu na to, że wygrają i tak sobie no, po prostu...
0: No, 41 jak Stany Zjednoczone i no w ogóle jak Związek Radziecki przystąpił do tej wojny, to już było wiadomo, że raczej Niemcy jej nie wygrają.
1: Bo... Okej, ale to taka mapa na takiej zasadzie życzeniowo-dobromyśleniowej, że podzielimy sobie świat jako wygrani w ten sposób, nie?
0: Nie, no to każdy mógł sobie taką mapę narysować, tylko mi chodzi o to, jaką teorię spiskowo można opierać, że ktoś przewidział coś, co by się nie
1: wydarzyło. No właśnie tu nic nie widzę, żeby coś przewidziane było.
0: Ale... to chyba o tym
1: może twardogłowy za bardzo jestem, nie?
0: Nie, to chyba myślę, że to wiesz, jak Żydzi rządzą wszystkim i to wszystko jest przez Żydów, to może, że wiesz, ktoś tu, że jest państwo żydowskie i to nawet się nazywa państwem hebrajskim i że ktoś to przewidział, to już powoduje, że...
1: No ale jestem ciekaw audycji Piotkowej Krawca. No, jakie będą teorie spiskowe o to podparte, zbudowane na podstawie tej mapy.
0: Nie wiem, co można w ogóle podeprzeć pod tą mapę, no naprawdę.
1: Nie, no na pewno coś można, przecież... Teorie spiskowe to są najprostsze wyjaśnienia jakichś tam nieznanych rzeczy, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie do końca logiczne, ale czasami fajnie posłuchać.
0: Ja napisałem, że ten... Może nie do końca się zgadza, ale że są jakieś trendy Unia Afrykańska. Ale Unia Afrykańska to jest coś takiego jak Amersur, jak każdy jakiś tam kontynent ma te związki. I no o ile Unia Europejska to działa jakoś, ale te wszystkie inne, no to Unia Afrykańska, Unia Jedności Afrykańskiej, która się nawet nazywa.
1: W ogóle zwróć uwagę, że tutaj są same Unie, nie? Nie ma takich... niezależnych podmiotów. Są jakieś unie i zrzeszenia. Że wszyscy są zrzeszeni do takich rozmiarów, żeby być, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby panował równość, równoład, jak to nazwać? Porządek? Równowaga sił, o!
0: To mają siedzibę w Addis Abebie. Zresztą byłem niedaleko w Potrzebie.
1: Chociaż nie wiem, czy taka Unia Europejska, jak jest tutaj narysowana, oddzielnie od Wielkiej Brytanii, Królestwa Skandynawii, byłaby w stanie zrównoważyć siłę takiego Związku Radzieckiego, który na tej mapie jeszcze jest potężniejszy niż kiedykolwiek był.
0: Jeszcze ma Jugosławię, Bułgarię i Niemcy.
1: No i Iran.
0: I Iran.
1: I całą Finlandię w dalszym ciągu. Nie?
0: I Mandżurię.
1: No i całe Niemcy.
0: Część Chin ma nawet, ja pierdolę, ale się rozpędzili. A w ogóle Mongolii stolicę przesunięto do jakiegoś Kobto, a Ulaanbaatar już nie ma.
1: Może nie było Ulaanbaatar jeszcze wtedy.
0: Chyba było, to byśmy musieli naszą tą ujągę zapytać. Właściwie chyba pierwszą gościnę z tej takiej serii gości, nie?
1: Co?
0: Ona chyba była pierwszym gościem z tej takiej serii z gośćmi, co zrobiłeś.
1: Nie, pierwszymi gośćmi byli ci aktorzy z Shibu, ci teatrali.
0: Właśnie.
1: A później chyba ona była.
0: Tak poszliśmy dzisiaj, tak. Dobra, to będziemy kończyć, bo już gadamy, wiesz co, bez sensu w ogóle.
1: A mapkę sobie oglądamy, nie ma o czym gadać.
0: Znaczy, no już od dłuższego czasu gadam bez sensu, ale teraz to już tak wybitnie.
1: Cała audycja zresztą bez sensu. Na początku uprzedziliśmy, że jesteśmy tradycyjnie nieprzygotowani.
0: Także chyba, drodzy słuchacze, tak jest gość, jest temat zadany i można sobie z kimś ciekawym pogadać, to tak chyba lepiej wychodzi, nie?
1: No, a taka luźna gadki trochę wyszło. Też tak. Czasem dobrze. Ale do gościa się trzeba przygotować, trzeba wiedzieć, kim on jest, co on robi.
0: A my to sobie, wiesz, poza anteną może zmolestujemy Krawca jednego dnia i się przesuniemy w jakieś takie rejony lepsze dla ludzi pracy.
1: Ja myślę, że moglibyśmy spróbować wstrzelić się w okna pomiędzy Jackiem a Bierutem. Sobota, niedziela. Raz sobota, raz niedziela. Bo oni też i Jacek i Bierut co dwa tygodnie nadają. Więc co druga sobota, co druga niedziela jest wolna.
0: Nawet myślę, że możemy jakoś tam się przed Jacka wcisnąć, za Jackiem znaczy się, bo
1: Jacek to dosyć krótkie robi też audycję.
0: Krótko i wcześniej.
1: Uh-huh. Albo tak, po Jacku w sobotę, tak. Będziemy tak 22. Jacek będzie naszą przystawką.
0: No, sobota 22, myślę, to nawet można pół litra otworzyć.
1: No dobra, to kończymy, nie?
0: Dokończymy.
1: To było lewym okiem nieprzygotowane.
0: Mniej nocy, a nam życzę, żebyśmy się nie zasnęli w robocie.
1: No to dzięki, cześć.
0: Dzięki, trzymaj się. Dobra, hej.

czołem towarzystwu. Witam, witam. O zdrowie pytam i zaczynam z kopyta. Postanowiłem dzisiaj trochę ponadawać, zagadać do ludzi, bo mi się nudzi. I nie wiem, od czego tu zacząć. Chciałem trochę parę słów powiedzieć o Dowbuszu, czyli o tej superprodukcji ukraińskiej. Takie trochę ichnie ogniem i mieczem ku pokrzepieniu serc. Trochę kolejna wariacja na temat Janosika, albo raczej no, bardziej Robin Hooda. O, tutaj widzę, że Flashlight rozpoznał, że na fotce są kuźniki. Czołem, czołem wszystkim. Czołem Czosnek, Maharadża, Are Lamson, pozdróweczka, pozdróweczka, Miki, Windman, stała ekipa, widzę, Johnny, Borkowski, dawaj od razu o Dudzie. Ale mi się nie chce gadać o Dudzie, bo tutaj Windman zapodał nam newsika. Prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Na marszałka seniora wybrał Marka Sawickiego z PSL. No tego Morawera to nikt nie chce, okazuje się w ogóle. Nikt nie chce z nim się wiązać, tworzyć żadnej koalicji, brać go na ministra. Donek powiedział, weź Mateusz, już nie dzwoń. Już mamy ministrów. Już proszę nie dzwonić, to my zadzwonimy do pana. To tak z grubsza tyle wiem. Duda, Duda, na pewno się uda. No, a na screenie są kuźniki, bo zrobię dzisiaj taką trochę wirtualną wycieczkę po kuźnikach. Myślę. Zapodałem już tu w tle Google Maps, a właściwie to się jakoś inaczej chyba nazywa. Street View, o. Google Street View. Piotr pisze Aaron Duda. Ciekawe, a co, a Aaron to jest odpowiednik naszego Andrzeja? No bo to, że Mateusz jest Żydem, to ponoć się sam przyznał. To znaczy tak słyszałem, że się przyznał, a nie słyszałem... jego samego, jak się przyznaje. To tak zabawnie brzmi przyznawać się, że jest się Żydem, bo tak to trochę brzmi jak przyznać się, że się jest mordercą czy pedofilem. Tak? Chociaż, nie wiem. Przyznać się na czacie, kto jest Żydem. Przyznawać się. Nie będziemy was wytykać palcami, ani nie każemy wam nosić jakieś... mieć jakiegoś specjalnego awatara z gwiazdą, czy coś. Ja zawsze miałem taki luźny stosunek do tego żydowstwa w naszym rządzie, no bo myślałem sobie w taki sposób, no okej, są Polacy żydowskiego pochodzenia i oni mogą czuć się Polakami, a nawet jakby się czuli w połowie Polakami, a w połowie Żydami, no to też co z tego, nie? No ale jak tak się zastanowić, to w sumie jest coś takiego jak więzy krwi i poczucie jakiejś przynależności, no i jak ktoś jest tym Żydem, to może mu bardziej zależy na interesach żydowskich, może nie identyfikuje się już tak z Polską, no ale doświadczenie też pokazuje, życie pokazuje, że ci, którzy się uważają za wielkich Polaków i być może nawet jakby przeanalizować ich drzewo genealogiczne, to by się okazało, że są polskimi Polakami polskiego pochodzenia, z Polski pochodzącymi, no to są często sukinsyny, którzy robią wały, aferki i na nic się nie przekłada ta ich polskość w zasadzie, nie? Więc tu nie wiem, czy jest jakaś reguła, że jak mielibyśmy jakimś cudem czystych Polaków w rządzie samych, to czy to by
cokolwiek by się na coś przełożyło, na jakąś ich uczciwość, ich miłość do Polski, która by im nie pozwoliła robić złych rzeczy, bo to niegodne Polaka, czy coś takiego, wiecie, takie jakieś dęte wszystko jest, nie? Polak katolik to to samo, co Polak Żyd i Polak muzułmanin. O, pisze Czektul, jak to rozumieć? No ale dobra. Taka informacja, że znalazłem ten film Dowbusz na CDA Premium. Jakby was to interesowało, jak chcielibyście zobaczyć tą superprodukcję, to możecie to zrobić legalnie, obejrzeć sobie w dobrej jakości, wykupując po prostu premium na CDA. Tam w ogóle jest dużo dobrych filmów w tym premium, wam powiem, bo tam jest dużo, dużo filmów nieamerykańskich, po prostu z całego świata. Są różne kryminały skandynawskie i w ogóle dużo kina skandynawskiego tam jest bardzo. Różne inne europejskie produkcje, a amerykańskich też trochę jest, ale nie tak dużo właśnie. I to jest fajne takie na tym CDA Premium. W tym kierunku poszli i spoko. Dobrze się to ogląda. Myślę, że warto. Poza tym Żyd, a syjonista to dwie różne postaci, pisze Piotr. Jaki tytuł? Dowbusz. Dowbusz, tajemnica czarnych gór. Spróbuję wam tutaj wkleić linka, znaczy nazwę na czacie, bo to jak to się pisze. Macie, taka produkcja. No i jak moje wrażenia po obejrzeniu? No wiecie co, taka sobie ta produkcja jest. Tak średnio mi się to oglądało. To znaczy, no, wiecie, taki po prostu średniak, mocny średniak. Bardzo średni średniak. Ładnie nakręcone, jeśli chodzi o... No, wizualnie jest okej, okay, tak? Ładne plenery, ładne krajobrazy, dużo przyrody, obraz ostry, widać, że mieli dobry sprzęt, prawda? Gra aktorska... No, taka średniawa. Scenariusz. Dużo pościgów, pogoni, leją się tymi ciupaskami, toporkami. To, co mi się bardzo nie spodobało, to, że... No, popatrzcie, my Bohuna pokazaliśmy jako taką niejednoznaczną postać, z którą można się jakoś identyfikować, To nie jest jakiś tak po prostu zbir, którego się nie lubi, nie? Tylko i wyłącznie można go jakoś zrozumieć, że on został zdradzony. On był dzikus, taki dziki i bardzo porywczy, ale można lubić tego bohatera, nie? Tego kozaka. A oni, Ukraińcy, pokazali Polaków, że to wszystko są zdradliwe świnie. Wzięli nawet jakichś takich aktorów, którzy jak się na nich patrzy, to po prostu... No, wiecie co? Agata Buzek wygląda jak dosłownie jak anorektyczka. Jakaś taka straszna trupia baba, nie? Trupia baba. Taka... No, szkieletor taki wypudrowany. Przeczytam tutaj z Filmwebu opis skrócony. Fabuła przenosi widza do XVIII wieku w malownicze Karpaty, gdzie legenda huculskiego atamana Aleksandra Dobosza jest wciąż przekazywana z pokolenia na pokolenie, budząc powstańcze i rewolucyjne emocje. Pod naciskiem brutalnych rządów miejscowej szlachty, zniszczony osobistą tragedią Aleksy, zostaje pojmany i wtrącony do lochu.
Jednak siła tradycji i rodzinnych więzów zmusza go do ucieczki i ukrycia się w górach, gdzie po bratobójczej walce staje się przodownikiem buntu lokalnej ludności sprzeciwiającej się uciskowi polskich i węgierskich możnowładców. Stając na czele powstania, zachowuje się niczym legendarny Robin Hood, który wraz ze swoją grupą zbójników łupi bogatych, by rozdawać zdobyte skarby biednym wieśniakom. Opis festiwalowy. No oczywiście no, nie trudno było przewidzieć, że polscy widzowie nie zostawią... może inaczej, nie tyle nie zostawią suchej nitki na filmie, co po prostu będą niezadowoleni z samego faktu, że Ukraińcy wydają grube pieniądze na film o złych Polakach, a myśmy tyle zrobili. No ja też taki lekki niesmaczek poczułem, oczywiście, rzecz jasna.

0: Ukraińców jako totalnie odczłowieczonych, zbydlęconych potworów, nie? No i oni mają ten deficyt trochę bohaterów, takich bohaterów, którzy byliby symbolem dla ludzi, jakoś by tam mobilizowali do walki, no to zrobili taki film, no. Niech sobie znajdą bohaterów, którzy bili Sowietów, pisze Dobrodziej. Takich nie brakuje. To może macie jakiś konkretniejszy, już taki bardziej konkretny pomysł, o czym mógłby taki film opowiadać. W każdym razie trochę nie czuć tego, że to jest superprodukcja. To taka trochę bieda superprodukcja, jak dla mnie, bo tam no, nie czuć rozmachu takiego wielkiego, nie? Jak w naszych produkcjach na przykład. No to znaleźli UPA, nie? To pisze Zenon. O bohaterskich upowcach film zrobić? To by nas jeszcze bardziej rozwścieczyło, nie? No bo te polskie pany, no to były w sumie, nie? No te polskie pany. I Polacy faktycznie tam wjeżdżali do jakiejś wsi i jak nie dostali tego, co chcieli, żywności i czegoś tam, to też taką wieś potrafili spalić, czy zlać tam ludzi, wybatorzyć. I byli okrutni, okrutne były polskie pany. No. W każdym razie film jest po prostu taki sobie. No. Nie ma się tam za bardzo czym zachwycić. Nawet ta historia, to ona jest tak cały czas przeplatana jakimiś zasadzkami, bijatykami, tym rabowaniem i to no. Straszna ta Agata Buzek. Ona ma szyję cieńszą niż moja ręka. No i wygląda jak trup chodzący po prostu. No i komentarze właśnie takie są. Tu widzę na CDA. Kraj w stanie pełnoskalowalnej wojny z Rosją na militarnej i finansowej kroplówce.
1: Michael Jeziorski, 10 zł. Krawiec, co się stało z ostatnią psikutasową audycją Hello VS Piątku? Audycja zniknęła z YouTube.
0: Dzięki. Dzięki za dyszkę, dzięki Michael. Co się stało? No dwie audycje w rezultacie zniknęły. Przypominam, moja audycja spadła z powodu praw autorskich do utworu Strachy na Lachy. I niestety tym razem nie da się wyciąć fragmentu, bo YouTube zrobił tak, że teraz nagranie jest za długie. Tak, taka jest informacja, że nie można usunąć fragmentu, bo nagranie za długie. No wcześniej tego nie było. Nie pamiętam, żebym się kiedykolwiek z czymś takim spotkał. Zawsze się dawało usunąć. No ale YouTube się zmienia, jak wiemy teraz, niekoniecznie na lepsze. No i po prostu ta audycja spadła, ale nawet gdyby nie spadła, to ja nie chciałbym nawet za bardzo, żeby ona była, bo za bardzo się rozgadałem na takie osobiste jakieś sprawy, o życiu swoim, o rodzinie i no, kto miał posłuchać, to posłuchał. Wczorajsza audycja z Anią, no to prawdopodobnie Ania usunęła trochę z podobnych powodów, że też to była taka trochę osobista audycja. Pojawiły się w ogóle takie głosy, słyszałem, że Ania coś od serca mi dobrze radziła, a ja ją wyśmiałem. No przykro mi, jeśli tak to jest odbierane. Może dla niektórych tak to zabrzmiało.
1: To ja uśmiech. 20 zł. Hej, pozdrawiam serdecznie.
0: To ty?

0: A, to ty, no proszę. Hej, hej. No pozdróweczka, pozdróweczka. Proszę bardzo. Jak fajnie. Dzięki wielkie. No i Ania mówiła w tej audycji, że ona nie ma w zwyczaju się tam otwierać bardziej na audycjach czy coś, bardziej to wszystko prowadzi tak na chłodno, na jakieś temaciki, a tutaj było trochę inaczej i myślę, że to Anię tak mogło trochę onieśmielić, bo to jest takie potem uczucie. Ja tak samo czułem, że trochę to wolałbym, żeby to nie już tam gdzieś ukryte było, nie? No i chyba z takich powodów, no. Nie wiem, może Ania się sama kiedyś wypowie na ten temat. Takie jest jej prawo. To właściwie była jej audycja. Ja ją hostowałem, ale to wiecie, niedziela to jest dzień, w którym Ania się pojawia. Więc takie jej zbójeckie prawo, że tak powiem. No a wiecie, ja Anię bardzo lubię. To też jest moja przyjaciółka i bardzo dużo dla mnie zrobiła. I jeśli tak to odbieracie, że ją wyśmiałem. Może to tak brzmi dla niektórych, no bo ja jestem trochę taki wyzuty z uczuć, jakby nie umiem być taki uczuciowy już za bardzo, nie? I tak do wszystkiego podchodzę sobie na zasadzie jajec. Nie umiem się zachować właśnie w takich sytuacjach trochę i być może tak to wyszło, no po prostu. No, ale to też mi głupio teraz, łyso. Mam nadzieję, że Ania się nie pogniewała jakoś bardzo. I że będzie okej, okay, no. Co mogę powiedzieć więcej? Ania, jak słyszysz, to zadzwoń, powiedz, że się nie gniewasz na mnie jakoś mocno. Tak, posłuchałem, jak to bili ciebie w szkole. Tak, to chyba źle słuchałeś, bo to. Aha, no w sumie można tak, że w rezultacie nie zostałem pobity, tylko groziło mi pobicie, bo zadarłem z takim jednym z gorszych zakapiorów szkolnych, tak, który kiblował. On dosłownie z cztery klasy jakoś kiblował, był tej w specjalnej klasie. I to ja pobiłem jego kumpla, bo nastawał na mojego gdzieś tam i go tam gdzieś. Znaczy, pobiłem to mocne słowo, gdzieś tam się poprzepychaliśmy trochę, nie? Gdzieś tam go pchnąłem, się wywrócił, no to wiecie, dzieciaki się nie zawsze tak srogo od razu biją.
1: Janek 4DH, 50 zł. Antydepresant.
0: O kurde. No. Dobrze Janek napisał, antydepresant. Many, to najlepszy autodepresant dla kapitana pijawki. No, Janek to też jest tutaj nie od dzisiaj mecenas. I chyba wrócił, bo nie było go jakiś czas. A tu jest Janek. Do dziś nie wiem, jak to odczytywać. Janek for the age. Janek 4DH? DH, Janek DH. Janek for DH, czyli Janek dla dechy. Gaz do dechy. No, nie mam pojęcia, ale zacnie tutaj, zacnie, zabecalował. Dzięki, Janku. Z Ruskiem miałeś kosę. A podły to twój ziomek. My już wszystko wiemy. Tak, to są w ogóle bardzo ważne i cenne informacje, nie? Trzeba pracować nad sobą zawsze. No, niby trzeba, no, ale ja nie umiem jakoś się zmienić. To rozumiem, że do mnie, nie? Ja się zbadam, kurczę, no bo ani zależy na tym, żebym ja się w końcu zbadał, tak? Bo ona się boi, że zdechnę. Tak, wiecie, to tak się gada, no, bo mam po prostu taki, mam wywalone na wszystko, no to też na śmierć mam wywalone, no to jak się mówi, zdechnę se, nie? Śmieciarka przyjedzie, zabierze, ale Ania to za bardzo tak jakoś do siebie bierze, ale ona jest uczuciowa, no to wiecie. Właśnie, no czyli ten dowbusz ode mnie tak kciuk w bok, no ani w dół, ani w górę, no kciuk w bok, no tak na przewijaniu w ogóle trochę ten film oglądałem. Też tak macie czasami, że oglądacie film i tak pyk, pyk co jakiś czas tymi strzałeczkami, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. Jak tak się ogląda, to też czuć, to już wiadomo, że film nie porwał, nie? Skorpionem jesteś to do mnie? Nie, ryby. Co ciekawe, te ryby, często są takie artykuły, że o jakimś naj znaku, że jakiś znak jest naj, jeśli chodzi o coś tam, nie? Że najbardziej jakiś tam, nie wiem, najbardziej pechowy znak zodiaku, najbardziej niezwykły znak zodiaku. To nigdy się nie spotkałem, żeby te ryby zakichane gdzieś się pojawiły jako jakieś naj. Nie ma. Ryby nie są naj. Śmieciarka przyjedzie, a wiesz, kto będzie kierował śmieciarką? No to wiemy, kto pracuje na śmieciareczce. Pozdrawiam, Zenona. Polecam na początku aptekę i ciśnienie za darmo, bez pitolenia. W aptece badają ciśnienie? Miałem badane ciśnienie jakiś czas temu i coś tam było, nie halo trochę, ale nie aż tak bardzo, nie? Trochę gdzieś tam za wysokie czy za niskie. Po 40 jak nic nie boli, to znaczy, że nie żyjesz. No, więc ja też się z tego trochę powodu chyba nie nadaję do żadnych związków, bo nie potrafiłbym na przykład tak rozmawiać uczuciowo z kobietą, a kobiety to lubią, tak? Że tam się patrzysz w oczy i coś tam, tak. A ja tak nie umiem. Raz w życiu powiedziałem kocham cię i to powiedziałem kocham cię, mój komputerku. Jak dostałem ten nowy. Także. No, także no, ciężko się przełamać, żeby się zbadać. Jeszcze się dowiem, że coś mi dolega. Łeb to na pewno zdrowy nie jest. Pytanie, co z ciałem? Lewatywa z kawy i po kłopocie. No tak, właśnie. To alternatywne metody leczenia, nie? Wykałaczką sobie tam pomyrdać pod nosem, lewatywę z kawy zrobić, zjeść 5 kilo cytryn. Tutaj, że mało pewności siebie. Nie wiem. No, także jest trochę problem z tym pokazywaniem uczuć. Dobra, przenieśmy się może na te kuźniki, bo chciałem sobie tutaj właśnie pooglądać. Tosty! To nie to, sorry. O, to. Tutaj już są te obrazy. W ogóle patrzcie, jaki to świetny wynalazek, nie? Spodziewaliście się kiedyś, że będą takie wynalazki, jak to Google Street View? Ale to potęga jest, nie? Że te samochody tak jeździły i całą Polskę, kurczę, ponagrywały w zdjęciach panoramicznych 360. Widać w ogóle, że to tak z góry, nie? Na wysięgniku jest. No ale to dobry jest kąt, bo właśnie wtedy dobrze widać. Gdyby to było niżej, To już by więcej zasłaniało, różne płoty by zasłaniały na przykład, budynki, nie? To dobrze, że tak od góry trochę. Dobrze, że od góry. To jest Hermanowska, ona się ciągnie i ciągnie, ta Hermanowska. Kurczę, to też była moja ulica właśnie, Hermanowska. A widać w ogóle, widać. Z tego przystanku to niezliczoną ilość razy wyruszałem do miasta, do centrum, albo gdzieś tam na osiedle. Inne, na Nowy Dwór na przykład. Wiele razy tutaj stałem. Raz, różne historie mi się przypominają. Na przykład na tym przystanku raz rozmawiałem ze skinem, który mi tłumaczył, że Murzyni mają inne linie papilarne. W nocy tu siedziałem, bo kolegę odprowadzałem. Chopera. Tutaj. Jechał sobie. Ja zostałem potem z tym skinem i on mnie szkolił, jak to jest. Jak to jest w życiu. A się pozmieniało. Tutaj tu już jest Żabka, oczywiście. To nie są moje czasy, widzicie. To już Żabka była. Wcześniej tutaj firanki sprzedawali, a jeszcze wcześniej był sklep spożywczy. Właściwie to wcześniej tu same sklepy spożywcze głównie były. Jakoś. Tu teraz jest kwieciarnia, a wcześniej też był sklepik. To graffiti to chyba zawsze było. Śląsk Wrocław, WKS. To jest hotel robotniczy w ogóle. Ale to jest tak z jednej strony taki zapyziały, a z drugiej taki ładny. Żeby tu tak bialutko tego zrobione, a z drugiej taki zapyziały. O, proszę. Tu parafia Boboli. Gdzieś jest. Księdza Boboli. Kościół. Tu przez bardzo długi czas był taki... Dalej, słuchajcie, tu nie widać trochę tego. Może się da jakoś tu wjechać. Nie, nie da się. Ale to było tak, że kościół... kościółek taki malutki, lichy, a tu plebania. Patrzcie, jaka willa, nie? Z pięterkiem, z balkonami. Pięć razy większa od kościółka, który jest takim domeczkiem, takim malutkim. Taki domeczek. Ale chyba go tutaj zrobili nowy, ten kościół. Większy w końcu, ale to trwało wiele, wiele lat. Tak, jest tu kościół. No to zrobili, bo to był taki budyneczek, jakiś taki magazyn na rupiecie. To wyglądało. Tutaj gdzieś mieszkała koleżanka, co mi kiedyś w samych majtkach otworzyła. Oświetlenie tutaj. O. Już takie... Kiedyś te bloki były wszystkie białe, ładne, białe, a teraz takie kremówki porobili, jakieś takie łososie, kremówki, no, zdecydowanie na gorsze. Tu jest apteka, widzę, ale tu kiedyś była knajpa. I słuchajcie, pod tą knajpą, tu dostałem w pierdol srogi, pod tą knajpą, bo tu była knajpa. I kiedyś ktoś pod tą knajpą, pod tymi konkretnie drzwiami, zostawił kanister z benzyną i podpalił go. I to tak pierdolnęło, straszliwie. Supermarket, widzę, jest dalej i pewnie dalej go prowadzi mąż mojej wychowawczyni. Tu nie można wjechać. O, tutaj. Tu dziewczynę miałem kiedyś, co chyba w tym bloku mieszkała tutaj. Ale bardzo krótko byliśmy razem. Kiedyś byliśmy z tą moją dziewczyną u jej koleżanki i się całowaliśmy u niej w mieszkaniu i przyszła mama i wygoniła mnie po prostu, bo powiedziała, że burdel z mojego mieszkania robicie i mnie wypierdolili. Tu była też knajpa, nie wiem, co tu teraz jest. Tu była knajpka. W tej knajpie mój nauczyciel od polskiego się kiedyś wziął mnie na rozmowę, bo się tam spotkaliśmy i zapytał się, czy ja biorę narkotyki. Tutaj sprzedawali jakieś karnisze, firanki, inne gówna, ale to takie zapyziałe wszystko jakieś. Tu zawsze szedłem do domu sobie. Pyk, pyk, pyk, pyk. Tu zaparkowany nasz samochodzik sobie był. Tu wyrzucałem śmieci, a tu mieszkałem w tym budynku. O. Na samej górze, na czwartym piętrze, ostatnie mieszkanie. No i brzydki taki jakiś łososiowy ten dom teraz. Tu mieszkał badylarz, miał szklarnię, ale już widzę, nie ma. Tutaj moja Hermanowska właśnie, o. Ten budynek. Już widzę, znaki wodne tutaj są. No, tu śmietniki. A tu jest taki... Tu zawsze stał właśnie taki olbrzymi blaszany krzyż. Olbrzymi blaszany krzyż. Jeszcze go widać tutaj właśnie. I taki płaski Jezus wycięty z blachy. I ten Gienek, co miałem z nim na pieńku, co mnie ścigał, to on rzucał w tego Jezusa kamieniami. Właśnie. A ja raz, jak procesję tu zrobili pod tym krzyżem i tam strasznie hałasowali, ja taki miałem jakiś zły dzień i właśnie z okna krzyknąłem uwolnić Barabasza. To pamiętam. Tu się da wjechać? Nie, nie za bardzo. Kurde, ja tędy nie wyjadę. A chciałbym tam pokazać jeszcze może moją szkołę. O, czy tam się da jakoś? Kurde, balans, no. No nie da się tu jakoś wjechać. Może się da oddalić jakoś. Co to jest? Ulica Dziada? Nie, Triada, sorry. O, kebab! No, za moich czasów to nie było kebsa. Kurno! O, a tu w nocy już jest. A to jest moja szkoła, proszę. Kliknąłem i jestem. Chyba moja szkoła. O, no i tak ani w te, ani we w te. Ty. Jakoś tu przejadę. Nie takie proste. Sarbinowska. Ach. Tu mieszkał mój dobry kolega Krzysiek. Chyba tutaj już mi się mylą trochę te bloki. No, porobiło się tutaj trochę inaczej. O, tu takie było, mieliśmy ulubione drzewo swoje gdzieś, gdzie się lubiłem strasznie wspinać. Ale tam się wspinaliśmy, o Jezu. Chyba wycięli, bo nie widzę takie bardzo duże drzewo. Strasznie się lubiłem wspinać, dużo jeździłem na rowerze, się wspinałem. Tu mieszkał mój dobry kolega. Radek. Tych domów to w ogóle chyba nie kojarzę. Tu zaraz drugi dobry kolega. Ale się pozmieniało. Na tej ulicy to właśnie podły przejechał psa Dudka. Proszę bardzo. Nie, to nie na tej, to ulica obok chyba. Świnoujska, Woronicza. Tylko kebaba bym zobaczył, kurczę, kebab. Gdzie ten, gdzie zrobili kebaba? O, jest moja szkoła. Wspaniała. Jak ja tu nie lubiłem chodzić. O, tu czekał pod tymi drzwiami na mnie Gienek. O, w końcu zrobili na rowery jakieś stojaki. Wow. Gratulation. Naprawdę, trzeba było 50 lat czekać. O. A tu niedaleko mieszkał mój kolega, co mu rodzice się zabronili ze mną kolegować, bo przestałem chodzić na religię. Tu gdzieś. Adaś. A to dawne czasy. To jeszcze we wczesnych klasach podstawówki. No i tą długą ulicą to szedłem aż... No miałem tego pecha, że musiałem oglądać szkołę jeszcze z okna swojego. Chociaż trochę to tam zasłaniało odrobinkę, ale... Do szkoły nie miałem daleko, z 2 minuty drogi. W tej szkole i w tym kościele, co wcześniej pokazywałem, musiałem grać jednego z trzech króli. I do dzisiaj pamiętam tą traumę. Wiecie, co to było jak gwałt troszeczkę, bo czasami były takie złośliwe komentarze, że o, tak jedzie na tych księży, bo chyba go jakiś ksiądz zgwałcił. To tak katolicy, co śmieszne, lubią taką dostrywkę. W pewien sposób mnie zgwałcił, ale psychicznie, bo kazał mi się ośmieszać, grając jakiegoś z ręcznikiem na głowie patafiana. Do dzisiaj to pamiętam. Ja ci przyniosłem kadzidło wonne i pachnące, by cię uczcić, Dziecię Boże, na sianku leżące. Kurwa. Ja ci przyniosłem zioło dobre i pachnące, byś się zjarał, Dziecię Boże, na sianku leżące. ABC jakieś... O, a tu remont, a tu był fajny sklep, bo tu sobie ze szkoły wybiegaliśmy po jakieś tam polizaki, po jakieś batoniki. Nawet fajna była ta szkoła, miałem nawet spoko nauczycieli. Jak na Polskę, to w ogóle, to nawet całkiem spoko loko. O, i tu się szło, tędy się szło na boisko, bo za szkołą jest boisko do piłki nożnej, do kosza, no ale tu się nie da chyba wejść za bardzo. O, tu niedaleko mieszkał kolega, który był świetnym sportowcem, słuchajcie, gdzieś tutaj, ale był tak dobry, bo my jako klasa nie byliśmy zbyt dobrzy tak właśnie w kosza, w nogę, żeby wygrywać coś z innymi klasami, ale mieliśmy jednego kumpla, słuchajcie, raz był mecz koszykówki z inną klasą, i dostawaliśmy w ciry po prostu, bo to była taka klasa sportowców, gdzie wszyscy tam świetnie grali właśnie w kosza. I myśmy... I nie przyszedł na ten mecz ten nasz najlepszy master sportowiec, co we wszystkim był dobry. W nogę, w piłkę, biegał, skakał, podskakiwał. I polecieliśmy po niego w przerwie jakiejś takiej i go przytargaliśmy dosłownie i on zaczął wbijać tak po prostu jeden punkt, drugi punkt, trzeci punkt i wygraliśmy. A tamci nam potem wypominali, a boście poszli po tego swojego mutanta. Ale pamiętam jak dzisiaj, pobiegłem z dwoma kolegami chyba czy jakoś tak i Tomek, ratuj. No i Tomek przyszedł i tak od niechcenia zaczął wbijać te punkty. Tam wszystkich okiwał i... No, i wygraliśmy. Dobra, nie będę wam już tu pokazywał, bo raz, że to nudne dla niektórych może być, tak z tymi snami, nie? Że sny się fajnie opowiada, ale a pozostali to powiedzą, ale co mnie to gówno interesuje, panie Boczek? No. Ale sympatyczne osiedle nawet. Tu przedszkole jest. I zobaczcie, to przedszkole jest tak ogrodzone takim płotem i mieliśmy taką jazdę przez długi czas, że chodziliśmy sobie po tym płocie, tak jak się chodzi po linie, nie? Tak jak się chodzi po linie, tak balansując. I przechodziliśmy dookoła. To było takie wyzwanie, żeby przejść całe to ogrodzenie tak dookoła. Ale też często sobie tam wchodziliśmy. Nikt nas nie przeganiał z tego przedszkola. Tam można było sobie posiedzieć, pogadać, sympatyczne miejsce. Witam Zenona. Cześć Zenonie.
2: Szczęść Boże. Tak coś gadałeś o przedszkolu? To mi się przypomniało jak ten... jak...
1: Frederyk, 50 złotych.
2: Dziwne. Jak myśmy się bawili na terenie przedszkola przez no, dość ostro zdarzało się, że...
0: Przepraszam cię na sekundkę, bo i tak cię zagłuszał, zagłusza Donek.
1: Momencik,
0: sorry. Frederyk, dzięki wielkie Frederyk, no 5 dych, wow. Udało mi się dorwać jeszcze wczorajszą audycję i Ania to najbardziej rozsądny głos w tym radio. No tak, Ania jest bardzo rozsądna, to jest bardzo kumata dziewczyna i też bardzo kochana jest. Proszę się podzielić z nią 50 na 50, a tak by the way, to Jolka po wyborach coś zamilkła i już nie pierdoli i dobrze, elo, tak napisał Fryderyk.
2: Jola coś się powygrażała tam nawet ostatnio, jak jeszcze dzwoniłem, była na czacie. Dzwonić jej się co prawda nie chce, ale słuchaj, może ty byś łaskawie w końcu to logo zrobił Jackowi, co?
0: No muszę zrobić, jasne, ja cały czas o tym myślę, ja o tym myślę dzień w dzień, naprawdę. No.
2: Tak tyle myślę, że tak jakbyś zrobił, to się już liczy.
0: No to wiesz, to nie jest tak prosto po tak długim czasie oczekiwania, to jest takie bardzo duże wyzwanie, że to musi być naprawdę super, nie? I to trochę może mnie blokuje, ale staram się i szkicuję, i kombinuję, i lada moment już będzie, obiecuję, naprawdę.
2: Nie obiecuj, tylko zrób i tyle, bo cię Hindus jakiś wyręczy i ci będzie głupio.
0: No ja, też wasze głosy też są takie, no, że ja czuję, że mi wygryziecie moszne lada moment z tego wszystkiego. No.
2: Dobra, wróćmy do tego przedszkola, jak jesteśmy przy mosznie. Ha, ha, ha. Mieliśmy taki zwyczaj, że w piaskownicy takiej dość dużej, no przynajmniej wydawała nam się duża, jak byliśmy gówniarzami, robiliśmy ten, oczywiście to był mój genialny pomysł, tak? Robiliśmy no, wilczodoły, tak? Czyli jakoś tam zanim gówniaki jakieś się pojawiły czy coś, albo się zainteresowały, a czasami nawet żeśmy się w ogóle nie przejmowali, kopaliśmy doły i ten, dawaliśmy patyki, liście i zasypywaliśmy to piaskiem, nie? No. I oczywiście ten, oczywiście... Fajna zabawa, nie? Fajnie wymyśliłem.
0: No, fajna. Czemu mnie to nie dziwi, że ty się w ten sposób akurat bawiłeś, Zeniu?
2: No i ten... No i też to związało się to z tym, że żeśmy do tego przedszkola czasami przychodzili po godzinach, że tak powiem, nie? I kopali te wilcze doły na następny dzień i tak dalej. Jakieś było nasze zdziwienie, jak tak za gówniarza już z podstawówki, żeśmy tam przyszli zrobić te wilcze doły i nas tak strasznie opierdoliła, jak jakiś pedofilów normalnie, ten nauczycielka. No. A już jeszcze później w czwartej klasie byliśmy i też żeśmy taki numer stwierdzili, że będzie mądry, no to wtedy to już była taka drama, że ja pierdolę, nie?
0: No. Ale co, wpadł wam kiedyś ktoś w te wilcze doły?
2: Jasne.
0: Ale co, tam były takie naostrzone patyki jeszcze?
2: Nie, to samo to, że się wydupił już było niezłe, nie? I piach z gęby wyciągał.
0: Ale to też co, można skręcić nogę czy coś, nie?
2: Ja ci powiem jedną rzecz, taką niepopularną i ludzie tego nie, ze względu na jakieś takie, wiesz, proste zwierzęce instynkty nie mówią wprost. Dzieci są cholernie głupie. Jak jakieś dziecko nie jest głupie jako dziecko, to prawdopodobnie jest psychicznie chore.
0: No coś w tym jest, tak. Strasznie głupie pomysły. Ty, no jak ja się potrafiłem na takim bloku, na takiej galerii wieszać za ręce, co mówiłem już, no to też jest mega debilowate. Jak wiesz, no poszłaby jakaś śruba czy blacha by się oderwała. No i dużo takich pomysłów było głupich, nie? Właśnie albo odpalenie, pamiętam jak raz na matematyce odpaliłem fajerwerki na ławce.
2: Ja tak samo.
0: Aż się taka wypalona, wiesz, plama zrobiła na ławce od tego wszystkiego.
2: I złe. No, dzieci też są złe, to prawda.
0: Strasznie są złe.
2: Też są złe, no.
0: I zauważ, że zawsze się dokucza, jak wspominałem o tym swoim zniewieściałym koledze, to jemu akurat nie dokuczaliśmy, bo dokucza się zawsze temu najbiedniejszemu, nie? To nawet w South Parku się śmieją cały czas, że Kenny jest biedny. I to tak jest wśród dzieciaków, że się zawsze śmieją z tego, co jest biedny, nie?
2: Ja myślę, z kogo myśmy tam... Nie, różnie żeśmy tam pick up... Znaczy, wybieraliśmy sobie jakiegoś tam, jakąś ofiarę. Mi dość szybko takie fazy przeszły, na szczęście. Ale zdarzało się, był koleś, który miał taką dziwną fryzurę, jakąś taką dziwną burzę loków na głowie i wymyśliłem mu ksyfę musztarda, bo tak wyglądał, miał takie włosy ułożone właśnie jak taki klek z musztardy, co masz w kiełbasie, nie? Ja to w ogóle wymyśliłem tyle ksyf i w ogóle to dzisiaj tak mam, że wymyślam ksyfy ludziom i te ksyfy zostają, że no pół szkoły miało ksyfy ode mnie, nie?
0: No tak... I myśmy mieli kolegę, co wołaliśmy na niego Dziąślak, bo miał takie dziąsła wielkie.
2: No. To był ten, Dziąślak to, no, Wojtuś Suchodolski świętej pamięci, ale to może o szkolnej później.
0: A tu jest taka górka, na której zawsze się zjeżdżało na sankach zimą. No.
2: A propos tego, jak głupie dzieci są, to myśmy zjeżdżali z górki, gdzie takiej dosyć stromej, to jest małe piwo, słuchaj, przy tym, gdzie po prostu od razu się tymi sankami albo czymś na krajowej drodze, kurwa, kończyłeś, nie? Zajebiście ruchliwej. No. A tu... Znaczy drugiej najbardziej ruchliwej na wsi drodze, o, w ten sposób.
0: A tutaj widzę, że wyburzyli dom takich biedaków, bo tu takie biedaki mieszkały. Takie było takie zapyziałe, mieli te domy.
2: Zobacz, z którego to jest roku zdjęcie. Prawy dolny róg.
0: 2023. Znaczy, no przepraszam, data zdjęcia...
2: Nie, widzę, czekaj, lewy górny.
0: Nie,
2: marzec 2021.
0: Jest tak, tak, marzec 21, tak, tak. No i zburzyli im ten dom, tym biedaków, ale tych biedaków to bali się, bo to byli tacy bracia i oni mieli coś nie po kolei z głową i oni raz, nawet ten Gienek się ich bał, bo oni potrafili obrzucać cegłami kogoś i tak wiesz, i cegłami, nie? No to więc ich się bali, bo byli coś tam mieli...
2: Takie pikoki, kurwa.
0: No i już ich nie ma, widzę. Ale tu nowe domy pobudowali, nie było tych nowoczesnych takich bloków, już takich modernistycznych bardzo, no bo te pozostałe to takie jeszcze PRL-owskie.
2: Ja sobie zrobiłem ostatnio wycieczkę kolejny raz swoją drogą na moją rodzinną wiochę i na portalu długi.info i muszę powiedzieć, że można się zajebiście zdziwić czasami, kto ma długi. Powiem tak, wiem, że niektórzy z nocnego radia, to z drugiego końca Polski, znają te osoby, nie? I te osoby są dłużnikami, nie? Takimi w życiu bym nie powiedział, nie? A to są raczej majętne osoby, które przez zaniedbanie jakieś tam 10 tysięcy komuś wiszą, nawet nie wiedzą, nie? I tak patrzę. No kurde, koleżanka, która była trochę prześladowana w gimnazjum, taką kwotę, ile z 20 koła gdzieś długo na nią wisi i trochę się dowiedziałem, co tam u niej, schizofrenia i tak dalej, no przejebane, nie? Życie po prostu do kitu, nie?
0: No właśnie, to życie to jest bardziej takie jak na sadistiku niż takie jak, kurczę, na filmie, nie?
2: No i tak mówiłeś o tych biedakach, dlatego mi się ten temat przypomniał. Ogólnie to większość różnych takich rodzin patologicznych, swoją drogą, nie wiem, czy to zauważyłeś, ale bo nie chcę dawać konkretnych nazwisk, ale te takie fest patologiczne rodziny to z reguły mają jakieś takie charakterystyczne, dziwne nazwiska. Nie potrafię znaleźć wspólnego mianownika, ale gdzie bym nie był w tym, to jakieś takie fest patorodziny mają takie dziwne nazwiska. Kurde, nie potrafię tego jakoś rozgryźć i znaleźć tego wspólnego mianownika, ale coś określić tego wspólnego mianownika, ale on jakiś jest. No i faktycznie tam był ten dużo różnych osób, takich jakbym się spodziewał, że ma jakieś długi nieściągalne, to ma. I Jeszcze jestem zdziwiony, znaczy nie byłem zdziwiony, był też jeden gwiazdor, który nawet do tego stopnia świrował, że w Uwadze kiedyś był, gruba postać. Ja osobiście go nie znałem, ale właśnie przez tą Uwagę się o nim dowiedziałem. Jakbyś chciał, to możesz sobie właśnie te swoje rodzinne tereny sprawdzić, nie? Wejść na Długie Info, wpisać adres, nazwisko czy coś i zobaczyć, czy tam ktoś faktycznie źle skończył, nie?
0: Wolę nie szukać, bo jeszcze sam siebie znajdę.
2: Co?
0: Chociaż
2: nie
0: no chyba
2: sądzę.
0: Nie powinienem mieć długów. Majka Mieziowski. O, znowu donajcik, przepraszam bardzo.
1: A oto historia z krawca przeszłości. 9-letni syn krawca podchodzi do swego ojca i mówi: tatusiu, zrób mi logo na mój tornister do szkoły. Dobrze, synku, odpowiada krawiec. Już, tylko dokończę logo Jacka z Australii.
0: No, ale śmieszne, ale śmieszne. Ale kto do kogo? 9-letni syn krawca podchodzi do swojego ojca i mówi: tatusiu, zrób mi logo na mój tornister do szkoły. Dobrze, synku, odpowiada krawiec, tylko dokończę logo dla Jacka z Australii. No, ha, ha, ha, ha, ha, ha, bardzo śmieszne.
2: Nie ma ten, nie ma, nie ma, nie masz jakichś takich wierzytelności, które ktoś by chciał z tego kupić, sprzedać, znaczy się sprzedać. No.
0: A miałem jeszcze po Pawełku, bo on mi oprócz tego, że nie zapłacił ostatniego czynszu za wodę i że mi nie oddał połowy kasy, co pożyczył, to jeszcze nabrał towaru.
2: A napisz mi ten Pawełek, jak się nazywa, to zobaczę, ten, czy gdzieś tam lata. Zresztą sam sobie sprawdź, albo napisz, jak tam chcesz. Co to za gagatek? O, to taki charakterystyczny. Myślę, że tu nawet nie muszę zawężać szukania.
0: No i do mnie dzwoniła windykacja, ale powiedziałem im w końcu, żeby się odpierdolili parę razy i przestali dzwonić. I powiedziałem, że oczekuję na kopię pełnomocnictwa, którą on powinien mieć, że brał na mnie te rzeczy, potwierdzoną przez notariusza jako zgodną z oryginałem. I po tym przestał dzwonić do mnie ten...
2: Tak jest, bo można się odwinąć czasami w różne sposoby. Bo czasami generalnie ta branża robi wymuszenia, można to powiedzieć inaczej, nie?
0: Dokładnie.
2: Próbują tak jelenia znaleźć, kogoś za jakieś stare rzeczy, które są dawno przedawnione na przykład, albo w ogóle nie powinny być ściągane, nie?
0: A co do, jeśli ktoś z was ma dzieci, to ja bym doradzał, nie wiem, czy to dobra rada, ale dałbym taką radę, że jeśli ktoś was tam dokucza i chce z was zrobić właśnie jakąś ofiarę klasową, to lać w mordę od razu. Po prostu nawet jeśli dzieciak będzie miał potem wybitego zęba czy coś, czy siniaki, pewnie się na siniakach skończy, ale to jest moim zdaniem dobra rada, bo to może zaoszczędzić, że dzieciak nie będzie gnojony przez następne 7 lat na przykład, nie?
2: No, trzeba się odwinąć albo mieć kolegów, nie? Którzy ci się odwiną, nie? Że tak powiem w twoim imieniu, tak naprawdę.
0: No, Euro, aha, dobra. Mówiłem też o przypadku kolegi, co przyszedł do nas, do naszej szkoły z sąsiedniego osiedla, bo tam dopiero budowali im szkołę. No to ci z kosmonautów przychodzili do nas na Kuźniki. Przyszedł nowy kolega, przedstawiono go tam i ja chciałem pokazać od razu, że ja tu jestem szef w tej klasie i tam coś tam do niego szurałem, a ten do mnie normalnie tam z piąchami, garda i zaczęliśmy się przepychać. No i został świetnym kolegą od razu. Nie? I był w naszej paczce.
2: Też miałem, że jakieś tu doszło do rękoczynów, przemocy różnej czy coś, a później żeśmy się zakolegowali na grube lata. No, zdarza się.
0: Zwykle tak będzie i tak trzeba robić po prostu.
2: I ten, co miałem tu powiedzieć, a nie zganić. Co jeszcze takiego miałem na sumieniu? Była kiedyś moda na te odpustowe pistolety na kulki, te takie na sprężynę. No to dosyć to rozpropagowałem, że moja banda z tym latała, później od nas podłapali to i było bardzo popularne, oczywiście była pogadanka w szkole. No to się wychytrzyłem i ten, i zrobiłem numer z tymi, z taką kuszą prowizoryczną, z desek zbijaną, z gumą, z majtek i klamerką, tak wiesz, i tam kamień dawał albo kukurydzę i chlast, nie, taką naciągniętą się, ten, strzelało, nie. No ale chwilę później wlazły te słynne pukawki, to różnie się nazywa w różnych rejonach, czyli najczęściej to był balon nałożony na ten, na gwint od butelki, taki ścięty, nie? To moją racjonalizacją było używanie tych końcówek z palców od takiej lateksowej rękawiczki, to już też kiedyś opowiadałem. I no to ciągnęło mocniej, nie? Chociaż największym sukcesem było, jak ktoś zrobił z był ten, była prezerwatywa, nie? Uch, kurde, nie? To jeden koleś zrobił, to muszę powiedzieć, że no tym to możesz krzywdę zrobić, nie? Ja nie wiem, czy to nie ma siłę taką z wiatrówką porównywalną, nie? Gdybyś odpowiednią rzecz tam włożył, naciągnął taką prezerwatywę i przyłoił, to naprawdę może być mocno, nie?
0: Fakt, proca to potrafi być bardzo dobra broń, nie? A my z prezerwatywami to robiliśmy tak, że naciągaliśmy na kran w kiblu szkolnym, włączaliśmy wodę i dyla. I tylko było słychać z oddali takie, wiesz, po chwili jeb i cała łazienka w wodzie, nie? No. Raz jednego kolegę, który był taki właśnie nieśmiały i trochę był taką ofiarą klasową, ten kolega poszedł na przerwie do kibla i przyłapał tam jak jacyś niegrzeczne łobuzy bazgrzą po ścianach akurat. I potem nauczyciel nas poprosił, żebyśmy mu dali ochronę, bo będą się tamci mścili, że on widział ich i nakapował na nich, że bazgrają po ścianach. No.
2: Miki pisze, że tylko, że rurka z PCV i gumka albo balon i strzelało się z jarzębiny. Kolega z klatki prawie oko stracił w ten sposób. U nas się nikomu nie stało nic i to jest niesamowite. Strasznie dużo gówniaków z tym latało. Prawie każdy miał. Widzieliśmy z tego ostro. No ta koleżanka od schizofrenii i tych 4-5-cyfrowych długów to ten. To ona dostała kiedyś takiego szlaga w udo, że jak nam to pokazała, to wyglądało no jak, nie wiem, kurde, jak borelioza wręcz, nie? Tak było przyłojone dosyć potężnie. Kulkami z plasteliny przez tą, kiedy grzeczni byliśmy. Myśmy łoili kamieniami z tego. I kukurydzą, ale twardą taką, nie? No, kukurydza to była taka, że tak powiem, w CQB, w pomieszczeniach, żeby się tak kurtuazyjnie postrzelać, ale jak żeśmy latali do swoich baz, to kurde, kamienie były, się zbierało i napierdzielało. Takie małe otoczaki najlepsze były, bo nie niszczyły tak bardzo ten sprzętu.
0: Przechodziło się różne takie fazy, nie? Na proce, na jakieś, na coś innego tam.
2: Łuki robiliśmy też namiętnie. No.
0: No, my lubiliśmy też piankę do golenia kupować w dużych ilościach i psikać nią, że tak na przykład pół korytarza tą pianką zapiankować, nie? I dyla gdzieś tam. Na religii mi się przypomniało, mieliśmy taką koleżankę z dużymi buforami i ja kiedyś na religii flamastrem jakimś jej bujałem tego cyca tak po kryjomu, wiesz, tak cyk, cyk i tak bum. I tak już po którymś razie ona się rozwrzeszczała, wkurwiła się i wyszła z tej religii i nic nie miałem, żadnych kłopotów z tego powodu.
2: Co do petardy, to ten, to siedziałem w ostatniej ławce. Ktoś tam widziałem się chwalił, że ma petardy, pokazywał, że ten, że zrobi Saigon, nie? Że sobie poszczelamy po szkole. Ja mówię, dawaj, dawaj, nie? Wziąłem jedną, zapaliłem, bo takie wielkie okno otwarte na samym końcu, nie? Oczywiście nie trafiłem, jak dupo w środku, to o Jezus, zamknijcie to, tam wrzucają coś z zewnątrz. Ja mówię, kurwa, to na pierwszym piętrze była wtedy lekcja, tak, tak, ale dupo okrutnie, nie?
0: A siarko wodorkami się bawiliście?
2: A te smrody jakieś? Nie. Myśmy wsadzali ten słonecznik do zamków na przykład, żeby nie było lekcji czy coś, nie? To dosyć namiętnie żeśmy to robili.
0: No, to ja to samo robiłem z siarkowodorem, żeby nie było klasówki właśnie. O, a tu mieszkał kolega amigowiec. Ja znałem w sumie trzech kolegów, znałem wszystkich amigowców na osiedlu praktycznie. Kurczę, wszystkich, no normalnie z 10 amigowców znałem. I w kółku informatycznym nawet się udzielałem i dostałem za to nagrodę książkową. I to było coś tak nieoczekiwanego, bo nie spodziewałem się w ogóle, że dostanę nagrodę na zakończenie roku, takie wielkie zebranie na stołówce i nagle tam Krawczyk. A ja co, w ogóle o co chodzi? Nagroda dla mnie? Za coś nagroda dla mnie? I dostałem jakąś tam książkę, nie wiem, Tarzan wśród małp.
2: Ja dostałem tylko za ten, za konkurs wiedzy ogólnej i za ocenę kiedyś jeszcze. Tyle, jeżeli chodzi o takie ten... robiliśmy bomby z saletry, wrzucaliśmy do ogniska, nie wiem, nam się udało kiedyś trochę, nie pamiętam, zawsze mi się mieli sodu czy potasu wyciągnąć i dupnąć w rzece, do rzeki walnąć i strzelało fajnie. Co tam jeszcze było z takich tego typu rzeczy? No petardy to były namiętnie używane. Nie? Już mówiłem też kiedyś, jak zrobiłem taką prowadnicę z tego, na firanki tego karnisza, zrobiłem taką prowadnicę i sąsiadce w okno przypierdoliłem. Nikt się nie stawił też oczywiście, co to było. Wszyscy byli zdziwieni jak cholera, nie?
0: O, a tu mieszkał chyba kolega Paszczak. Tak, tu mieszkał Paszczak. I to ja z Paszczakiem robiliśmy ten magazyn dla Amosowców, czyli taki amigowy Basic. I kolega Skowron jeszcze nam do tego muzykę robił, tam mieszkał. I strasznie blisko wszyscy do siebie tu mieliśmy. Ja widzę to do każdego rzut beretem. Ale Paszczak to był dobry wynalazek, bo on był takim geekiem. To był pierwszy chyba taki geek, co poznałem. Co on w ogóle tylko ta Amiga i programowanie i tutaj. A pewnego dnia Paszczak złapał fazę na rolki. Zaczął jeździć po osiedlu na rolkach. Strasznie się w to wkręcił. I nagle przestał być zupełnie komputerowcem i zaczął chodzić na imprezy i poznawać dziewczyny i tak dalej. Ale tak po prostu nagle, pyk, już.
2: Zdarza się. Czy amigowcy z Amigą 600 byli lepsi od tych od 500? Amiga 600 to była taka wykastrowana 500, jeśli mnie pamięć nie myli, taka drobniejsza, mniejsza i mniej rozszerzalna. Była jeszcze Amiga 500 Plus i kumpel miał Amiga 500 Plus. Jakieś tam miał gry, kurde, i one mi nie chodziły od niego. Dopiero później, po latach do mnie doszło, że to chyba była kwestia tego Kickstartu. Ja na Amidze 500 miałem starego Kickstarta, a później już na Amidze CD32 mi się nie chciało z tym kombinować.
0: No dokładnie. No a Paszczak to miał taką Amigę w tamtych czasach, że karta turbo, jako jeden z pierwszych w ogóle modem, jakiś tam do Amigi jeszcze, z którym się łączył do BBS-ów i nagle porzucił to wszystko i przestały go komputery interesować. Ciekawy bardzo przypadek z tym Paszczakiem. No a Skowron był metalowcem z kolei i muzykę nam robił do tego magazynu dyskowego. W każdym magazynie był inny utworek. Także fajnie.
2: Bo w tego wszyscy tu piszą o tych pukawkach, że mieli, nie? Michał napisał, miał taką samą, tak jak ja tam zrobiłem ten racjonizatorski. Ja na to wpadłem, bo miałem po prostu dojście do tych rękawiczek. Bardzo, bardzo dużo u mnie w domu było z pewnej przyczyny. I dlatego tak sobie to wykoncypowałem. Tutaj ten łowca głów też, ktoś jeszcze tam pisał, no to tak, jak to jest, że nikomu się nic nie stało, że nikt oka kurde nie stracił, nie? To jest dla mnie niepojęte, nie? Wiesz, jakiś urbex, tak jak już też kiedyś mówiłem, każda rudera albo budowa była nasza, nie? To było nasze popołudniowe albo weekendowe zadanie, nie? Jakąś ruderę sprawdzić. Gdzieś wejść do piwnicy jakiejś zawalającego się budynku albo na dach.
0: Pamiętam, jak raz ze Skowronem, bo ja miałem takie umiejętności tego, to budziłem w tym szacun u niektórych, że potrafiłem zmieniać różne dźwięki, jak był taki magazyn jakiś dyskowy, który się często rozchodził po osiedlu na dyskietkach, gdzie były różne artykuły do poczytania, to było jeszcze jak nie było internetu, nie? I poprzerabiałem, zrobiłem, że jak się uruchamia ten magazyn dyskowy, to zamiast standardowej muzyczki był taki dis, nam Mośków, bo były takie Mośki, dwa takie bracia Mośki, z których się wszyscy śmiali i ja coś tam nagrałem na mikrofonie, coś tam, Mośki, pora już spać i potem usłyszałem, że w kościele, jak Mośki do kościoła przyszły, to pozostali tam stali pod tym kościołem i śpiewali, Mośki, już spać, coś tam, takie jaja se robiliśmy.
2: Nie mam pytań. No... Podupcone to było, jak mam być szczery.
0: No, trochę.
2: Wiesz, mówiłem, kumpel tak skoczył kiedyś, że to już też opowiem, że prawie się zabił, znaczy to było na takim, wiesz, budynku gospodarczym na piętrze i tam były takie drzwi z wielkim tym, z wielkim, takie duże przeszklone drzwi, jak to kiedyś były w domach, nie? No i kumpel stwierdził, że przejdzie po tej szybie. Oczywiście to było głupie i szyba strzeliła i prawie mu koło tętnicy poleciało na nodze, nie? Takie, wiesz, do żywego, do kości miał to mięso, krew, chlapie wszędzie w ogóle, totalna rozpierducha. I on się, jako jedyny z nas, zawsze się bał skakać z tego pierwszego piętra. I wtedy się nie bał. Wtedy skoczył, tylko taka smuga krwi za nim była, nie?
0: Kurde. Ale to tak jest czasami, że jak się boisz czegoś, to ale się przełamiesz w końcu, to coś sobie zrobisz właśnie wtedy. Pamiętam, że...
2: Tu było odwrotnie, co najpierw zrobił, a później
0: aha,
2: ten.
0: Aha. Bo na przykład miałem też takiego kolegę, ale to tam na wakacjach w tym Wilczu, który bał się do wody wejść, bo nie umiał pływać i w ogóle się bał, że się utopi, ale pewnego dnia się przemógł, powiedział, zwalczę to i poszedł na molo sam i okazało się, że on chciał się zsunąć z tego mostu do wody i za majtki się zaczepił i wisiał i nie mógł się uwolnić za te kąpielówki, wisiał na gwoździu jakimś i dopiero jakiś typ przyszedł i pomógł mu się uwolnić. I tak to jest właśnie z tym baniem się, nie? Często właśnie. A tutaj jest ciekawy był przypadek. Tutaj mieszkała dziewczyna mojego kolegi, do której on chodził i raz tak sobie dla jaj włożyłem, on tam nie mógł wejść coś do bramy, nie miał klucza, a chciał do niej wejść, jej tam niespodziankę zrobić. I ja włożyłem swój klucz od swojej bramy i okazało się, że pasuje. Ale kolega nie widział tego i ja go tak w bambuko zrobiłem, że gmeram coś przy tym zamku, tak jakbym wytrychami otworzył ten zamek. A on, ja pierdolę, krawiec, ty umiesz takie rzeczy, a ja, no, wiesz... Różne rzeczy się w życiu robiło.
2: Są, kurde. Jak tak. No to w ogóle też był czas tego mitomaństwa. Każdy na pewno miał jakiegoś kolegę, który zmyślał, nie? Niestworzone androny. Każdy w ogóle chyba mi się wydaje coś tam tak przybajczył, nie? Ale zawsze ktoś znał jakiegoś, tak jak Energik ma tego zbyla swojego, nie?
0: No.
2: Każdy miał swojego zbyla.
0: Dokładnie, dokładnie. No i właśnie to, co mówisz, to sobie przypomniałem, bo tu mieszkał ten kolega, co mu się rodzice zabronili kolegować, bo na religię nie chodzę, Adaś, i jak ja byłem całkiem mały, się jeszcze z tym Adasiem jeszcze kolegowałem, to wkręciłem go, bo akurat byłem po oglądaniu Terminatora i wkręciłem go, że ja jestem takim robotem z przyszłości. I on tak trochę w to wierzył, trochę nie wierzył, trochę wierzył. No w końcu przestał tam jakoś mi wierzyć w to, ale tak długo go wkręcałem, że ja jestem robotem z przyszłości. No. Dzieci to są głupie, nie? Strasznie.
2: Strasznie, strasznie. A jakbyśmy się lali oczywiście jakieś Mortal Kombaty z Kinder Niespodzianki i ten, i włóczka była ten, skorpionem było, się rzucało, tak, nie? I trzeba było wtedy podejść, jak cię trafił tym hakiem skorpion i tyle. Kopy jakieś w ogóle z półobrotu skakało się w ogóle, cudawianki w ogóle, masakra, nie? I nikt sobie nic nie zrobił, to jest niebywałe, nie? No mówię, szczytem to było to z takich traum z dzieciństwa, to było to, w mojej bańce, że tak powiem, w mojej bańce, było to, jak ten kumpel się przeciął. No wybicie zębów się zdarzało, jasne, to też, to jakiś czas ten, ale to takie, ale żeby tak było na amen, coś mega przejebanego, to jeden kolega, rok starszy, z bratem się bawił, no i jest sparaliżowany w połowie, że tak powiem, nie?
0: Ja pierdolę.
2: No, to mu. No, tam legenda jest co prawda inna na wsi, co się tam wzięło, ale tak twierdzą niektórzy, że to było w ten sposób. Zresztą byłem kiedyś świadkiem, jak kiedyś ktoś mu rzucił taką bombę prawdy w oczy i to było dosyć takie dziwne przeżycie coś takiego obejrzeć. No ale no, chłop jest w połowie sparaliżowany po prostu, no i będzie do końca życia. No i też nie muszę mówić, że to mu pojebało też w głowie, nie? Z różnych przyczyn. I z tej, że po prostu pół mózgu ma skasowane i z tej, że no jakoś też to wpłynęło na jego wychowanie, tak? I życie jako takie. I to tyle, to muszę ci powiedzieć, że to jest stosunkowo mało, jak na ten, jak na coś takiego.
0: No, ostatnio mówiłem o tym przypadku, że w tej klasie tych zakapiorów nieuków jeden typ kopnął w jaja drugiego kolegę i tamten był bezpłodny, tak słyszałem, nie? Potem, że bezpłodny.
2: Bo tak teraz powinien do niego zadzwonić i powiedzieć, zwracaj za kondony, co zaoszczędziłeś.
0: Jesteś okrutny.
2: No, Aleksandra pisze, dzieci są głupie według Krawca i Zenona, a znasz jakiegoś dyrektora elektrowni jądrowej albo neurochirurga, który ma 9 lat? Ja nie znam. No. Więc ten... No takie są fakty, no po prostu to jest biologia, tego nie oszukasz. Mówię, dzieci są głupie po prostu, zwyczajnie, a jak nie są...

0: później powiedział, słuchajcie, no albo ten młody jest geniuszem, albo jest wariatem. No i wyszło na jego, no jest wariatem, nie? No, miał takie ataki, psychozy, że był w stanie podnieść płytę granitową nagrobkową. No.
1: A z tego bloku, właśnie z tego bloku na ten mój przerzucaliśmy ten kabel i tu wybiłem szybę sąsiadowi właśnie tym, tym drutem, kablem przerzucanym, jak robiliśmy tą
0: ja
1: sieć.
0: Ja to pokaż jakoś konkretnie, bo tak jak gówno przy rębu się kręcisz.
1: No tu jest jeden. Nie wiem, czy widać w ogóle strzałkę, kursor, widać?
0: Widać, widać.
1: No to tu jest ten blok, na który się wspięliśmy na dach, a ja przerzucałem tutaj, na ten dach mój, nie? I tak się, rozpędziłem się, rzuciłem, ale zorientowałem się, że chyba nie doleci i chciałem go wciągnąć z powrotem. I wybiłem szybę w tym samym bloku, co na nim stałem.
0: Ej, Aleksandro, co cię tak obchodzi, czy mam dzieci, czy nie? No to przynajmniej wiem, że nie jesteś moją fanką, bo byś wiedziała. Jakby ci to powiedzieć... No niektóre rzeczy trzeba obiektywnie spojrzeć, nie? I bez jakichś tam poprawek, instynktów i innych tego typu rzeczy. Dzieci są głupie. Tak po prostu.
1: Może nawet lepiej, że dzisiaj te dzieciaki więcej siedzą w domu, bo jak sobie przypomnieć, jakie my głupoty robiliśmy, ile nabroiliśmy, ile napsuliśmy, ile różnych psikusów i takich momentów, gdzie można, nie wiem, się połamać, być właśnie sparaliżowanym, skądś spaść, to może nawet trochę lepiej, że dzisiaj...
0: Czy ja wiem? Szczerze? Nie, myślę, że nie. Myślę, że właśnie dobrze, jak ten, jak... że tak, ujmę to w ten sposób. Nawet bym takiemu dziecku kupił nóż na odpuście i powiedział, idź z tym nożem. Ja jak miałem 9, 10, 11 lat, coś takiego, to latałem z wielkim nożem i z siekierą i młotkiem po, wiesz, jakichś chaszczach i budowach. I żeśmy tam robili rzeczy, jakieś różne dziwne z kosmosu. Więc i żyję. No. Nie, myślę, że to chowanie pod kloszem to nie jest dobre. I poza tym też mi się nie podoba, że jak takiemu dziecku coś się gdzieś tam stanie, to jeszcze się rodzica za to ekstra karze. Bo dla rodzica to już jest kara, że dziecku coś się stało. I to już starczy, nie? Niestety bardzo nie lubię tego, że bardzo się tak rzutuje, że patologia coś odpiernicza, a później się przepisy zmienia i normalni rodzice przez to cierpią. Straszna głupota. No.
1: A tam były go-karty.
0: Dobra, ja spadam, dla mnie już jest późna godzina, słuchaj, śmieciarka rano, trzeba ten rano odpalić i tak dalej. Dzięki za rozmowę, mam nadzieję, że ktoś jeszcze zadzwoni i powspomina jakieś rzeczy z kosmosu i tyle. No, więc dobra, no.
1: Dzięki, fajnie, że zadzwoniłeś, trzymaj się, hej. No właśnie, a tam były... Gokarty gdzieś i knajpa. Gokarty i knajpa. No, a tu jest droga. Już tu się wyjeżdża z Kuźników w świat. O, tędy sobie jechałem na inne osiedle. Ale tu blokowisk, nie? Popatrzcie, tu blokowisko, tam. Tu nowy dwór, tu kosmonautów. No, ale to moje to takie kameralne, właśnie takie te bloki mniejsze. Nie taka betonowa dżungla aż, nie? No. Czemu on tak wolno tutaj jedzie? O,

gdzie tu mieszkał kolega Krzysiek. Tutaj gdzieś właśnie przyjeżdżałem grać w RPG na początku, jeszcze za czasów liceum. Gdzieś tutaj taka pętla gdzieś była wcześniej. Dobra, tuż

0: Nie będę tutaj was katował.
1: O!
0: Tutaj. Tu taka duża pętla jakby. Chyba, nie, już mi się myli. Tak, chyba tu. Tutaj do Krzyśka. Szłem se. Hala Strzegomska. Punk Millennium. Tu się często właśnie przesiadkę robiło też. O, takie skupisko osiedli troszeczkę. Ciekawe, bo na tych osiedlach się wszyscy znali. Dobra, ja muszę do toalety się udać. Niestety. O, ale tu ja wam coś niby tu pokazywałem, a tu nie było nic widać, bo wyłączyłem przecież, sorry. Cześć, Windman. Halo. Co to się stało się? Że tylko plansza. To Windman mi tu dawał znaka, tak, bo nie patrzyłem na czat. Sorry. Ale to i tak już nic ciekawego nie ma. Zrobimy przerywnik muzyczny. Tutaj nie powinno nic spaść z rowerka. Audycja i tak nie będzie zbyt długa dzisiaj, ale posłuchajmy sobie. A ja się udam to toilet.

Jestem. No, sorry, że wyłączyłem tego Street View. Czasem się tu zapominam. Ania odeszła z Discorda NR. Chciałem. No, nie, chyba nie. Mam nadzieję, że się nie obraziła, kurczę, ani nic, no. Weźcie, nie straszcie, co? No, ani nie ma teraz online. To by była tragedia, kurczę. Jak Ania odejdzie, to ja też może zamknę radio.

na 100%, a Ania nie została tam ani zbanowana, ani nic. To tyle to wiem nawet bez sprawdzania. Byłeś bardziej niemiły niż Gerab. Ja nie byłem jakoś strasznie niemiły, po prostu może sobie trochę trywializuję i bagatelizuję pewne rzeczy, ale zupełnie nie była taka moja intencja, żeby Anię urazić przecież, nie? A ja ją na pewno przeproszę za to, już nawet to zrobiłem i na prywa.

Ale chyba ja nie byłem aż taki straszny, no. Jak mówię, ja nie potrafię tak rozmawiać, tak wiecie, uczuciowo czy coś tam, nawet jak no nie wiem co powiedzieć. Jest Ania normalnie na Discordzie, nie słuchaj głupot. Uff. Nie no, autentycznie, no ja to muszę to jak najszybciej wyjaśnić, bo się stresuję. Byłeś. Potrafisz być nieczuły. No potrafię, no. No nie, ja nie umiem inaczej. Ja nie umiem być czuły. Już od dawien dawna nie umiem. Kiedyś może byłem za bardzo i mi się to nie spodobało. I przestałem być czuły.

Kurde. Dobra, to może wy macie jakieś swoje wspominki takie zabawne, jakieś... Czy Anna i Ania to samo imię? To samo, no. Jak Zbigniew i Zbyszek. Ty, a Zbigniew i Zbyszek to to samo imię? To samo. Kurwa, to bo miał być Zbyszek, a jest Zbigniew. No szefie, ale on już leży połamany. No to powiedz mu, że nieporozumienie takie.

Jesteś krawiec czuły, tylko zamknięty w sobie. No może, nie wiem jak to nazwać. Nie umiem się otworzyć za bardzo. Też takie rzeczy. Mam skorupę dookoła. Czasami powtarzam, że jedyne co mnie wzrusza to 101 Dalmatyńczyków i szum morza. To co, to macie jakieś opowieści dziwnej treści? Jest na Discordzie Ania. Uff, dobra, jest. No ale to i tak się może okazać, że Ania się wkurzyła na mnie na przykład. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze. Krawiec, byłeś u Czosnka dzisiaj na live'ie? Nie, a skąd ten pomysł? Czemu miałbym być? Ja nie będę się raczej pojawiał na takich streamach, bo ja nie umiem na takie tematy szurskie rozmawiać, alternatywne. No co mam tam przyjść i co mówić? A wierzycie, że Ziemia ma kształt banana? I sobie tam rozmawiać, nie? Trochę nie moja tematyka, chociaż niby prowadziłem audycję Czasy Ostateczne, ale to jest trochę takie inne podejście. My z Zenonem lubimy czasami powtarzać, że my jesteśmy szury starej daty, nie? Bo też jesteśmy trochę szury, ale takie starej daty, inne troszeczkę szury. No i niekoniecznie potrafimy się wkręcić w ten współczesny klimat alternatywno-szursko-ezoteryczno-szurskoezoteryczno.

0: No to co? To macie jakieś swoje historie? Jakiś swoich dawnych funfli, zabawnych, coś? Nie wiem, graliście też tak namiętnie w Mortala? Dwójeczkę? Albo w Heroesów swego czasu? No. O. Tu jest ta taka pętla właśnie. Ale tu porobili. I wszędzie te żabki. Wszędzie teraz żabki. I kebaby. Żabki i kebaby. O, znak czasów może, nie? Trochę. I tutaj sobie wysiadałem, często w nocy. I sobie szedłem tam, w tą stronę. Tutaj, do kolegi z liceum, gdzie graliśmy sobie w Warhammera, w AD&D, w Cyberpunka. Kuchnia azjatycka. No, tam z historii, które już opowiadałem, to tam jeszcze na Kuźnikach, to co tam jeszcze było? No to wideo, co wygrałem w Street Fightera a propos gier. I to tak ledwo, ledwo co, tak pamiętam, w ogóle fartem wygrałem sobie wideo. Się założyliśmy po prostu. Ten, kto przegra, to oddaje swoje wideo drugiemu. Głupie pomysły mieliśmy, nie? O. No, a kolega Krzysiek to znał takich różnych tutaj lokalnych, nowodworskich rozrabiaków. I jakoś tak dzięki temu może się czułem bezpiecznie, bo to było o wiele bardziej niebezpieczne osiedle Nowy Dwór niż Kuźniki. Kuźniki były bezpieczniejsze trochę. No, chociaż, nie wiem, może mi się wydawały takie bezpieczne, no bo tam się dużo ludzi znało po prostu. Tam się wszyscy znali, cholera jasna. Wiedziało się, kto prowadzi jaki sklep, czyja mama, czyj tata, nie, kto co nabroił. Tak to było wtedy, nie wiem... Teraz już pewnie ludzie są bardziej anonimowi w dzisiejszych czasach. I tak się nie znają. Bardziej, no bo dzisiaj sobie ludzie siedzą w tym internecie, tam się często spotykają, nie? I, a kiedyś to tak ciągnęło, żeby się poznawać bardziej, no bo jak nie ma sieci, to się w domu nie sieci. Ha, ha, ha. Dobra. A to takie strasznie archiwalne jeszcze zdjęcie. Dawne, dawne Kuźniki. No też tą szkołę to jakoś budowano, składano się na tą szkołę, czy coś takiego było. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale jakoś tak się była taka, wiecie, zrzuta jakaś na tą szkołę, że się ludzie tam zrzucali. I pamiętam, że jak są takie archiwalne nagrania, gdzieś na YouTubie dorwałem... gdzie było o otwarcie tej szkoły, to obowiązkowo musiał ksiądz się też wypowiedzieć. Strasznie tacy kościółkowi wtedy wszyscy byli. Marcin zadzwonił, Chudzik zresztą, witam.
1: A czemu zresztą?
0: A co, a wolisz bez reszty? Dobrze, to będę winien Grosika.
1: A jak wejdzie bezgotówkowa waluta, to co wtedy powiesz? Z ziołem, a nie zresztą.
0: Z ziołem,
1: no a ziom, ten... ja jestem plantator konopi, wiesz, hello, no nie?
0: No tak.
1: Mnie tam pieniądze nie będą interesować, jak zniosą gotówkę, bo nie każdy da się zaczipować, ewentualnie zakartować albo zakratować. Rozumiesz? Kwestia 2 lat.
0: Ludzie sobie trochę chyba nie do końca zdają sprawę, że w pewnym sensie już się dali zaczipować przez
1: ale
0: te...
1: Ale dlatego ja się pytam, dlaczego ty uważasz to za szurską teorię, bo na przykład to nie jest teoria, tylko to są fakty, które są wdrążane systematycznie z dnia na dzień, są zamykane bankomaty, oddziały bankowe, wiesz o co chodzi. I to idzie pełną parą.
0: Tak, coraz mniejsze kwoty możesz wypłacić, coraz większe mecyje, jak chcesz z banku większą kwotę wypłacić, bo w bankach już często nie trzymają tyle pieniędzy, żeby mieć po prostu na jakieś większe wypłaty.
1: Z dnia na dzień na przykład 20 tysięcy nie dostaniesz na rękę w banku.
0: Dokładnie, trzeba się umówić na przykład za ileś tam dni, przychodzisz na określoną godzinę, tak jest.
1: Tak jest.
0: A z tym chipowaniem, no to tak się ludzie, wiesz, no, chipowanie, a wszyscy noszą smartfony, które ich świetnie lokalizują, które ich przywiązują, które...
1: Tak, ale, ale tutaj krawiec chodzi o badanie rytmu serca, tu chodzi bardziej o kontrolę twojego stanu zdrowia, wiesz?
0: Tak, to się, pojawiło się takie zjawisko, mówi się, jak to było, i bo był internet rzeczy, a teraz jest internet ciała, tak jakby. No to te różne na przykład smartwatche, które badają nam puls i tak dalej. No i jak one są...
1: One na bieżąco, tak. Właśnie taki koń trojański.
0: No i jak one są na Androidzie, to też my, prawdopodobnie te różne dane dotyczące naszego tam pulsu, ile kroków robimy i tak dalej, to wszystko też jest zbierane i Google może sobie to wykorzystać, żeby ci coś podsunąć, nie? Albo coś. Wiesz, słuchaj, ja...
1: Albo coś jest... podsunąć. Wyobraź sobie, że jeżeli wyjdzie taka sytuacja, że cały system, czyli ten cały internet, a to będzie... Nie wiem, jak to, Skynet, nie wiadomo, jaka będzie kolejna nazwa, może jakąś nazwę taką androidyczną wymyślą, ale wyobraź sobie, jeżeli ty na podstawie swojej aktywności, idąc do sklepu, będziesz miał na przykład zakaz kupowania sobie, dajmy na to, słodyczy, dajmy na to tytoniu, albo dajmy na to alkoholu, bo masz problem na przykład kardio. I smart, ogólnie system smart wykryje, że ty masz problem cardio i nie będziesz mógł sobie kupić w sklepie na przykład, bo to idzie przez system również opieki medycznej. Rozumiesz, bo idziesz dzisiaj do opieki medycznej, wypisując tobie receptę, ta recepta już jest ogólnodostępna na całym świecie. Na pewno w Polsce. W każdym oddziale, w punkcie aptecznym, podając swój czterocyfrowy kod, masz dostęp do swojej... rozumiesz, do swoich dragów, tak powiem kolokwialnie. Dragów, drag. Cześć? Jeżeli ten system będzie połączony ze smartwatchem, który ty masz włączony, tak jak powiedziałeś wcześniej, Bluetooth, ale to już będzie wszystko przez system 5G tak zwany nadawane, bo ten telefon ci już nie będzie potrzebny, rozumiesz, bo telefon jest na razie zasilany osobnymi falami, ta piątka już wchodzi. Teraz pytanie, czy oni nie posuną się krok dalej i nie przejdą do pełnego monitoringu ciała oraz myślenia. Bo monitoring już, rozumiesz, tak jak mówię, no kardio, te klimaty, kalorie, ile przejdziesz, tutaj w zupełności masz rację, już jest innet. A teraz kwestia właśnie podczepienia się pod nasze myśli, gdzie Elon Musk oficjalnie już powiedział, że małpy chipują i małpy reagują na chipa, chip reaguje na małpy. Widzieliście to, nie?
0: Ten eksperyment się ponoć nie udał właśnie z tym na tych małpach i coś tam nie wyszło. No tak czytałem, że nie wyszło, że małpy...
1: A co mieli powiedzieć? Pokazali i tyle. Reszta tajemnica. Ważne, żebyście wiedzieli. My wszyscy, wiesz.
0: Już to działa tak, że ja o czymś mówię na audycji i na następny dzień wyświetlają mi się reklamy nawiązujące do tego, co mówiłem na audycji, bo głos jest zamieniany na słowa, żeby też cenzura miała z czego, na czym się opierać i tak dalej. I dziwnym trafem jest to też używane do dostosowywania reklam, czyli no, czy to się tak bardzo różni od czytania w naszych myślach, nie? Jakoś wielce, niekoniecznie.
1: Na przykład, krawiec, jesteś non-stop nagrywany. Świadomości. Nagrywany, cały czas monitorowany twoje myśli, bo ty nawet... Ty sobie nie wyobrażasz, jeżeli ty masz telefon, przepraszam, ten telewizor smart, jeżeli on jest wyłączony, a konkretnie jest zgaszony obraz, to nie znaczy, że on jest wyłączony. On działa cały czas, tylko obraz się nie świeci. On nagrywa cały czas twoją rozmowę, on nagrywa. Smart już ma kamerę wbudowaną.
0: No, tak. Nie wiem, czemu wy na czacie tak piszecie tutaj, że szur i zdejmijcie szura czy coś. Przecież jak na razie dosyć rozsądnie mówimy, opieramy się na tym, o czym wszyscy w zasadzie wiedzą, co się troszkę interesują. Tak po prostu
1: ale
0: jest.
1: To jest technologia. No. To są ludzie, którzy tak mówią, że na przykład ja szuram, że, albo ty szurasz, że to jest szurska. Przecież wystarczy troszkę zasięgnąć wiedzy, ruszyć łepetyną, bo no, de facto ludzie są na tyle lazy z angielskiego, że im się nawet nie chce poczytać na co smartwatch, chodzi o promieniowanie, wszystko od A do Z. No i to jest właśnie ten program kontroli umysłu. A właśnie do czego nawiązuję wcześniej. Dzisiaj była ciekawa audycja Uczostka, gdzie restreamował słynnego Piotra Zakapiora, Szlachetnego, który u ciebie był. Wiesz?
0: No i co tam było?
1: On się pamięta, co było? Poruszył bardzo istotny temat, który myślę, że jest rozwojowy na YouTubie. A jeżeli chodzi o Zakapiora, on ma do tego predyspozycję, żeby sprawę tak rozdmuchać, że pójdzie w świat. Gdyż jest inteligentną osobą. On u ciebie był, ty go pamiętasz. Poruszył temat, że Czosnek restreamuje wszystko, co leci, rozumiesz? Tam musiałbyś posłuchać, że on pożycza i upublicznia na swoim kanale różne rzeczy. Z różnych live'ów, z różnych filmów, nieważne. Poruszył ostatnio taką kwestię, że wbił się na TikToka i tam z jakiejś grupy była rozmowa taka dosyć, powiem szczerze, że nieodpowiednia na publikowanie tego dalej. A Czosnek tam nieduże to publikował, to jeszcze się wtrącał w rozmowę i treści tych rozmów zostawiam do przemyślenia po odsłuchaniu. Myślę, że coś z tego może się wykluć. Jeżeli chodzi o hejt na internecie, te klimaty, że się ludzie przestają łączyć albo odchodzą od grup. Tutaj była kwestia, że ktoś wspomniał na internecie, że chce się powiesić bodajże, albo odebrać sobie życie. Chodziło o kobietę konkretnie, że została zhejtowana, że została tam stalkowana, te klimaty, i ona powiedziała oficjalnie, że nosi się z zamiarem pozbycia siebie życia. Więc taka rozmowa, która jest publikowana na forum Open, uważam, że nie jest stosowna. To już są za ciężkie tematy, rozumiesz? I na tej podstawie chciałem też porozmawiać. Ja tam później się, ja w ogóle to nie wiedziałem, o czym jest rozmowa, tylko ja dzisiaj pracowałem przy drzewie, w sobotę robiłem live na TikToku, przepraszam, filmy na TikToku wrzuciłem, bo ja tak relacjonuję również moją pracę w ogrodzie, bo są teraz takie czasy, że trzeba się przygotować do zimy, więc pokazuję, jak się drzewo ścina w lesie, albo je się tnie, rozumiesz, na kawałki, na opał. Dzisiaj to streamowałem, tak 10 minut chyba u Czoska to trwało, nie dłużej, tak tylko pokazałem, bo był słaby transport, a poza tym był Brian, jeszcze trzeźwy. Briana kojarzysz.
0: Oczywiście.
1: Jak ja pokazywałem, wcześniej robił sobie tak zwane jaja, właśnie ten szlachetny Zakapior, czyli Piotr, bo on udaje papugę. Nie będę tego udawał, ale udaje po prostu taką nie wiem, jak się wyrazić, ale tak czy siak komikuje. Jest komikiem również. I jak ja się połączyłem, to on bodajże się również ze mną połączył, albo był wcześniej, bo ja tak sprzypało o godzinie bodajże 15 czy 16. Odpaliłem, bo mi wyszło wyświetlenie, bo ja mam wszędzie powiadomienia, kto nadaje na żywo. Ciebie również. Wszystkie dzwoneczki mam pooznaczone, kto nadaje na żywo, więc czasami jak się gdzieś łączę, to wiem, że ktoś jest. No i skusiłem się, żeby się połączyć z tym drzewem. Pokazuję piłę, którą robił, w ogóle robię. Tylko on, nie wiem jak u niego z transferem danych, ale ja jak robię film, jak wrzucam na internet, na live, to jest bardzo ładnie i czysto. A u niego jest zawsze zniekształcony obraz, nie wiem dlaczego to robi, albo ma coś źle poustawiane, że nic nie było widać, jeszcze zacinało, nie? Ale to nieważne. Ważne jest później, po tej mojej rozmowie, jak praktycznie w tym samym czasie, jak ja zacząłem ciąć piłą, Piotrek, szlachetny Zakapior, zaczął nadawać live i poruszył właśnie tą istotną kwestię, że u niego łączą się patologiczne osoby, mówią zagadnienia takie, które są karalne, rozumiecie, w prawie cywilnym. I tutaj nie ma pierdolenia się. Bo też Zakapior, powiem szczerze, że nie jest taki święty, bo tutaj chodziło o groźby karalne również, w stosunku nawet i mojej osoby. I Czosnek również. Rozumiesz, jaki to jest hardcore?
0: No okej, ale to ja bym to zostawił, bo widzisz, właśnie Nocne Radio jest jednym z tych miejsc, co ich jest coraz mniej, gdzie ludzie tutaj się nie kłócą, gdzie nie ma tych, ale daj mi skończyć. Wszedłem, patrzyłem, co się dzieje na u Barneya na kanale, słuchajcie. I tam też brat z bratem się tam napierdalają po sądach, na policję, gdzie indziej wchodzę, awantura, ten wyzywa tamtego i ja cię dorwę i cię znajdę. A u nas jest takie miejsce, gdzie tego nie ma, sobie to bardzo tutaj chwalimy i widzisz, jak zaczniemy teraz wyciągać tu sprawę, co kto komu transmitował, co kto ma do kogo, to zrobi się też taki klimat tutaj, więc ja trochę tego unikam. Nawet bym tak apelował, że może byś coś powiedział tutaj, bo dzisiaj trochę inny temat.
1: No to ja ci powiem tylko i wyłącznie.
0: A propos tego, wiesz, takie wspomnienia nasze, ty się może też wychowałeś na osiedlu? Nie, ty na wsi się wychowałeś chyba, nie?
1: Teraz kończę tylko tamto zagadnienie, podsumuję, przechodzimy na kolejny temat. Ja tylko i wyłącznie mówię tobie, że dzisiaj został poruszony bardzo ważny aspekt. Ja podejrzewam, że to zostanie rozdmuchane. A dlaczego ci to mówię? Bo on u ciebie był. I do ciebie też dojdą.
0: O ja rozumiesz? Pierdolę.
1: O tak. Hello, dlatego ci to mówię.
0: Kto, dojdzie i co ja mam z tym
1: nie
0: wspólnego,
1: wiem jeszcze,
0: że był...
1: Ale myślę, że... No to właśnie. To znaczy, że już jesteś połączony z tym.
0: Ale ja nic... Dobra, nie mam do jakichś, wiesz, do jakichś tam waszych spraw, że ten tam Piotr tam z Brianem coś. Co mnie to gówno interesuje w ogóle?
1: Nie, to
0: i dlaczego, ja miałbym, i dlaczego ktoś miałby do mnie dochodzić i dlaczego ja miałbym jakieś konsekwencje ponosić tylko dlatego, że połączył się ze mną ktoś, kto jest w tej sprawie. W tą sprawę zamieszany.
1: Bo jesteś na liście i tyle.
0: Dobra.
1: Z kim rozmawiam? Dobra, nieważne. Słuchaj, jeżeli chodzi o mnie, to ja się urodziłem...
0: Trochę cię...
1: kolega, że chodzi z jakimś młodszym,
0: trochę cię przerwało. Powiedziałeś, że na wsi, tak?
1: Tak, tak, ja jestem ze wsi. Czekaj, to może sobie karty zmienia.
0: No, to dobra, to sobie tam kolega zmienia kartę, bo ma cały czas darmowy internecik. Jakieś tam aero czy coś z oszczędności. No, chyba wróciło.
1: Ja z powrotem. Musiałem sobie z nowego internetu, który jest zupełnie wystarczający. Jeden rachunek mniej do zapłacenia z głowy. Jestem bardziej szczęśliwa, internet wystarcza. W kwestii survivalu. Tak, jestem ze wsi. W sobotę, jak pracowałem w lesie, to mówiłem, że mam na kostce mojej od... śladu. Ja chodziłem z siekierką, kompletem kluczy. Zawsze był nóż i proca. To był mój ekwipunek. Bez procy nie wychodziłem z domu. Z procy na 50 metrów byłem w stanie złożyć wróbla z lotu. Ok? Proca od dziecka. Siostrze strzeliłem w oko, znaczy w kierunku oka, to ma bliznę do tej pory. Centymetr, może nawet niecały centymetr od oka. Ma taką plamkę. Czaisz? Klucze otworzyłem z kup jabłek. Wtedy, pamiętam, na jesień jabłka skupowali, wiesz? Ja chodziłem, miałem taki pęk kluczy, przyszedłem taką kłódkę otworzyć. Klucz był taki szeroki, płaski. I taki szeroki, ogólnie z takimi ząbkami, stare takie kłódki, grube takie, wiesz. Otworzyłem skup, wszedłem do tego skupu, wyszedłem, zamknąłem, ale kłódki nie mogłem zamknąć. Ja się bałem, nie wiedziałem komu powiedzieć, żeby ktoś skup zamknął, wiecie. Powiedziałem sąsiadowi, przyszedł sąsiad, a ona była na zatrzask, wiesz, i zamknął ten skup. Od tej pory przestałem kłódki otwierać. Wszędzie, do każdej kłódki miałem klucze, rozumiesz?
0: Słuchaj, a powiedzmy, taka sytuacja, są jakieś wakacje, wiadomo, że wtedy dzieciaki sobie biegają po okolicy. Jak wyglądał twój dzień, wiesz, no wstajesz sobie na swojej wiosce, jak spędzasz dzień? Nie wiem, gdzieś drałujesz, gdzieś biegniesz do kumpli, czy macie jakieś
1: wakacje?
0: Miejsce, może jakieś miejsce macie swoje ulubione, coś takiego?
1: Słuchaj, za gówniarza, takiego gówniarza, bo jestem 79 rok.
0: No rówieśnicy jesteśmy.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Pamiętasz, jak pierdolnął Czernobyl? Ja oglądałem tą łunę, ona była koloru zielonego. Ja te czasy pamiętam. Ja latałem po tym polu, a jeżeli chodzi o dziecko, to praktycznie na rowerze cały czas. Mój ojciec był w Libii, więc w 83 roku, do 4 roku był w Libii, więc ja się przez rok musiałem wychowywać bez ojca, jeszcze matce w domu pomagać. Na cały rok pojechał, rozumiesz? Przy drzewie w wieku 4 lat ojciec już mnie nauczył maluchem jeździć. Jak przyjechał z Libii, kupił malucha. Nówka, folię, pamiętam jak zdzierałem, taki pomarańczowy maluch, gdzie de facto go rozwalił, nie? No to on mnie sadzał na kolanach, wszędzie, gdzie tylko palił auto, a jeździł non-stop, załatwiać sprawy, to ja już w wieku 4 lat na tych kolanach siedziałem. Nauczyłem się perfekto prowadzić malucha, tylko nie na pedały, nie? Bo byłem troszkę za krótki do pedałów, więc siedziałem cały czas na kolanach. Ojciec jak wracał tam od brata, po prostu jakiś tam bimberek się napili czy coś takiego, to ojciec, wiesz, tylko biegi przyłączał i tylko patrzył, czy dobrze jadę. W nocy tak się maluchem wracało. W wieku 5 lat już normalnie maluchem jeździłem, a jeszcze w wieku 4 lat, jak już w sumie, i na to są świadkowie, moja mama jeszcze żyje, miałem niecałe 5 lat, wsiadłem do malucha, pozamykałem się, zapaliłem samochód. Samochód był na biegu, wjechałem w studnię, zatrzymałem się na studni. Zanim się zatrzymałem na studni, to obciął się mój stary, że jadę maluchem, że zapaliłem maluchem, malu jedzie w stronę studni, nie? Próbował go zatrzymać, przejechałem mu nogę i mama jak pranie wieszała, to jeszcze miskę rozwaliłem. Tak. A za czasów takich postkomunistycznych miskę taką plastikową kupić, to kurwa trzeba było 2 dni pod sklepem stać, kurde, w kolejce, no nie?
0: No, tak.
1: Pamiętam jak stałem w kolejce, po buty dla mnie, ja musiałem w ciągu dnia po szkole stać pół dnia w kolejce, bo matka musiała iść w pole albo krowę u babci, bo ja tak ogólnie myśmy nie mieli gospodarstwa, tylko myśmy mieszkali w domu jednorodzinnym, ale bez gospodarstwa, tylko była trawa u nas do koszenia, a poza tym były maliny. Więc zbieraliśmy maliny i tam interes się na wsi zawsze kręcił. Każdy coś pod domem miał, albo jakieś owoce, każdy miał jakieś owoce, handlował owocami, warzywami się ludzie wymieniali przede wszystkim. Dzisiaj tego nie ma. I tu jest problem, bo jest monokultura w gospodarstwach rolnych, jest kompletny zanik podstawowych, uprawnych owoców i warzyw u rolnika. Zero, kurwa, nie ma. Wyczyszczone wszystko. Z nudów. Z tego względu, że człowiek idzie do sklepu, kupi sobie wszystko. Dawniej nie było sklepów. Ja pamiętam, był jeden sklep, w sumie 2-3 były na wsi, ale to był metalowy sklep. W drugim sklepie gówno mogłeś kupić, ale to wioska żywiła ludzi. Ja nie wiem, jak było po miastach. Może w mieście były pełne półki, ale u nas praktycznie się do sklepu nie chodziło. Do sklepu się chodziło po drożdże, takie podstawowe, ocet, ale nie żeby codziennie i napierdalać, wiesz, po sklepie wielkopowierzchniowym i kupować, ładować pełny wózek. Gdzie za wózek trzeba zapłacić 400 zł dzisiaj, wiesz. Gdzieś kogoś na wsi kiedyś było stać, jechać do sklepu, na święta się 400 zł, jak się do święta kupowało, to już był wypas. Przecież ja pamiętam tamte czasy, ty też pamiętasz, skoro ten sam rocznik. Popatrz, jak się ludzie pozmieniali.
0: No ale
1: ty, rozumiesz, nie jedzą naturalnego, no nie? Przestali jeść naturalne, a później narzekają, że chorują. Że ja pierdolę, rozumiesz, że coś go boli albo wiesz, ogólnie, nie? Przecież jak nikt o siebie nie zadba, to system za nas nie zadba, tak powiem.
0: Na pewno taką różnicę widzę w wychowywaniu się na wsi, że dzieciaki nie żyją sobie tak beztrosko całkiem, tylko jest więcej tej pracy, obowiązków różnych, a nie ma, że sobie przebimbasz cały dzień, cały czas na wakacje, tylko no, pomagasz w tym gospodarstwie, tu musisz się zaopiekować tym, tu tamtym, tu siamtym i to nie jest tak beztrosko, nie? Jak ja miałem na osiedlu, że sobie cały dzień się bimbało, grało w gry i spotykało się z kumplami i tak dalej, nie? Tylko.
1: No to ty miałeś ogólnie tak, ja przesiedziałem tydzień czasu za mojej kariery za gówniarza ogólnie na blokach u cioci. Ja wiem jak jest. Byłem 2 razy na kolonii. Byłem w Kraśniku na kolonii, a wcześniej byłem w Krakowie na kolonii. Kolonia trwała bodajże w Krakowie miesiąc czasu. Ja się w ogóle tam ja się modliłem, żeby do domu jak najszybciej zjechać. Jak rodzice przyjechali po 2 tygodniach, maluchem jechali z Trzebini, bo mam też w Trzebini rodzinę. Jak wracali maluchem i przyjechali przez Kraków, żeby nas odwiedzić, to ja się zapakowałem do malucha i zdezerterowałem z tej, rozumiesz, kolonii. Musiałem. Ja tak absolutnie nie przeżył, to jest raz, bo nie miałem co tam robić, no nie? Tam Natalii od gówniarza to się znaliście, ja a druga kolonia też, kurde, lipa, nie? Ale na wsi, tak jak mówię, no obowiązki były, bo w pole trzeba było iść. Traktorem już jeździłem w wieku 8 lat 60, gdzie wujek kupił, jak miał... Ogólnie na moją komunię zmienili, bo ja jeszcze przed komunią pamiętam, jak szedłem do komunii, to powoziłem z tyłu za koniem, koń się nazywał Baśka, bronowałem pole, wiesz? A później szedłem na te nauki przed komunijnym. To pamiętam, jak dzisiaj, o, dziadek sobie siedział, swojskie wino z takiej butelki 1,5-litrowej sobie tylko szklaneczką powoli popijał, sączył i obserwował, jak ja sobie brunuję. On się lajtował, ja bronowałem i byłem podniecony, że latam za koniem i brunuję. Rozumiesz, taka biała Baśka u nas była, u dziadków. Później musieli to, Baśka już była stara, rozwiązywali PGR-y, to wujek kupił sobie ciągnik do remontu 360C300 z papierami. I ja mu pomagałem robić kapitalny remont tej 60. Później byśmy ją razem docierali. Ale był grudzień, kurwa, zmarzłem jak chuj, ale docieraliśmy, jeździliśmy 60 po wiosce bez kabiny, wiesz. Zimno jak chuj, nie?
0: No okej. Okay. No także widzicie, jak różne potrafią być te opowieści z naszego dzieciństwa, w zależności od tego, kto się gdzie wychowywał. A dołączył do nas Michał. Cześć, Michale.
2: Siema. Ja chciałem skorzystać z okazji, że Marcin Chudzik jest na antenie i zapytać go o coś, tylko od razu mówię, że nie dzwonię tu w żadnych, wiesz, wrogich zamiarach czy coś, ja cię nie będę atakował tutaj, jak mnie zaatakujesz, to się rozłączę po prostu albo coś.
1: Nie, jak ty mnie nie zaatakujesz, u mnie masz luz.
2: Dobra, no to chciałem cię tak zapytać, nie wiem, czy pamiętasz, gadaliśmy jakiś czas temu, tam parę miesięcy wstecz i coś tam coś takiego powiedziałeś, że no, jak masz jakąś wiedzę czy coś, to czemu nie założysz kanału i nie opowiadasz tam, więc sobie tak stwierdziłem, dobra, założyłem ten kanał, jesteś na antenie, powiedz mi, czy jakieś sugestie masz może co do prowadzenia kanału.
1: Ale czekaj, ale z kim ja rozmawiam w ogóle?
2: No z Michałem.
0: Michał, zwany Dublińskim czasem, albo Orzełkiem.
1: Ale czekaj, czy ty masz kanał? Jak się twój kanał nazywa?
2: Projekt 28.
1: Ja go w życiu nie oglądałem. Gdzieś tam... Ja nie znalazłem tego linku. Ja słyszałem o tym projekcie, chciałem go zobaczyć, ale ja myślałem, że w ogóle zapomniałem o twoim projekcie, ani razu cię nie słyszałem.
2: A, no to widzisz, no ja myślałem, że będziesz ten.
1: Przepraszam, ale przynajmniej chciałem poszukać tego projektu i był problem w ogóle z tym linkiem, z otworzeniem tego linku. Nie wiem, czy ja cię mam chyba, nie mam cię, nie, nawet cię nie mam na subach. Wyślij mi tam, a ty widziałeś mój kanał na YouTubie w ogóle?
2: Też nie.
0: A przypomnij, Marcinie, jak się nazywa twój kanał?
2: A przypomnij, no.
1: Ale ja mam kiepski kanał na YouTubie. Marcin Chudzik. Mój kanał jest założony w 2010 roku. Pierwszy film wyszedł w 2013. Mój. Ja jestem 10 lat już na YouTubie.
2: To ale jest takim gościem jest... w masce na ten, tak, na okładce?
1: Tak. Ale YouTube to jest małe piwo, bo z YouTube'a mi dużo filmów usunięto. Drugi mam Instagram, to jest wszystko, co jest na Facebooku i wszystko mam na filmy są na Instagramie z Facebooka. Facebooka też mam ciekawego, ale tam nieważne. Ale na Instagramie są filmy z Facebooka, ale ja mam TikToka, gdzie TikTok właśnie Czostek się ogólnie jest, kurwa, przypał, bo ja mam na przykład w ciągu jednego tygodnia jeden film pobił taki rekord, to jest 334 tysiące wyświetleń w ciągu niecałego tygodnia czasu. Od niedzieli do czwartku, bo ja o Amanicie Muscari robiłem filmy instruktażowe, jak się zbiera i w ogóle jak ja to przetwarzam, do czego to zużywam, takie tam, na temat Muscari, no nie? To 334 tysiące w ciągu 5 dni. Dobry efekt.
2: A co to jest, nie to Muscari? To konopia jest jakaś?
0: Muchomory.
1: No nie, to są muchomory. Ja robię z tego nalewki, takie kremy, rozumiesz, i maści, mydło. Ja to dodaję.
2: Jak nalewki? Takie do picia? Normalnie.
1: Słuchaj, to nie, że do picia. Ja mogę rozrobić koncentrat. Ja nalewki robię po to, żeby później destylować to się nazywa fachowo macerat. Destyluję jeszcze raz macerat i zostaje mi samy liquid, a konkretnie rzecz biorąc sam koncentrat. Wiesz, o co chodzi? Wyciągu na bazie spirytus na bazie na etanolu, zostaje mi sam koncentrat w stężeniu praktycznie 100%. To jest jak olej, dajmy na to RSO.
0: Troszkę nam, trochę nam się temat, słuchajcie, rozłazi. Ja bym jednak zachęcał, żebyśmy spróbowali coś powspominać, nasze dziecięce czasy, gdzie się kto wychował, jakie przygody miał, bo tu znów zaraz będą konopie, muchomory i 5G znowu.
1: No, ale czekaj, brałeś kiedyś muchomora? Krawiec, bo ty różne rzeczy próbował.
0: Nie. I raczej sobie daruję, bo się trochę boję.
1: Czyli się boisz, nie masz wiedzy. Poczytaj.
0: Boję się.
1: To se poczytaj, jakie ma właściwości zdrowotne, a później będziemy rozmawiać, ok? Dlatego nie ma na razie sensu na ten temat rozmawiać, ale mówię jakie wyświetlenia. Nie, źle, nie narzekam. TikTok zapraszam.
0: To może ty, Michał, też spróbuj tego TikToka, jak to taka rewelacja.
1: To jest lepszy.
2: Ja mam Shadowbana na TikToku założonego, słuchaj. Jakoś mam tak, że nawet jak chcę promować filmiki, to mi od razu przychodzi reject, że TikTok nie życzy sobie promowania takich treści. Nie?
0: No bo ty często, Michał, takie hardkorowe treści, wiesz, masz, no to nie dziwota, że tam cenzura rusza.
1: Hardkorowe? Bardziej jak ja? Mnie już jeden kanał poleciał, jeszcze zgłoszenie na policję było. Bo konopie pokazałem. Pokazywałem regularnie konopie.
0: Właściwie to promowanie konopi w Polsce jest faktycznie zabronione.
1: Tak, tak, bo ona jest podlega pod ustawę o narkomanii, a grzyby nie. Dlatego za grzyby mi gówno zrobił, a jestem też hardkorowy z tymi grzybami. Za grzyby mi nic nie... Już mi pousuwali filmy, ale jeden mi zostawiłem, tam w archiwach macie se, ale 7 odzyskałem filmów. 7 odwołań musiałem pisać i argument musisz jeszcze napisać i to ludzie czytają później, bo tam jest w regulaminie napisane, ale ty o tym wiesz, że tam nie chcę ci tłumaczyć, tak czy siak, trzeba do nich napisać konkretne pismo, żeby ci przywrócili film, a jak film ma, dajmy na to 100 tysięcy wyświetleń, nie jest fajny, no to szkoda filmu, no nie, bo to jest moja praca jednak autorska, jakby nie było. I dzisiaj na przykład u Czosnka był też i temat, że Czosnek połączył jakąś tam grupę tiktokersów, którzy mogli mu zrobić kurwa smród, a on ich nie zna, dlatego ja się pytam Czoska, czy oni są z Discorda, czy są z TikToka, on się przyznał, że z TikToka, ja się pytam, po co ty ich w ogóle tutaj łączysz, YouTube to jest inna rodzina, TikTok jest inna rodzina, czujcie? To też trzeba rozgraniczyć, dlatego się YouTube z TikTokiem gryzie. Non stop.
2: Nieprawda. Ludzie wszędzie, niektórzy są tacy, że wszędzie na każdej platformie, gdzie się tylko da, swoje treści wrzucają. Na zasięgów i tak dalej. Nawet na Facebooku, na tych rolkach, gdzie to już na Facebooka mało kto wchodzi. Są tacy, co i tak tam wrzucają kontent.
1: To stara nasza klasa, nie?
0: A propos jeszcze Facebooka, już kiedyś wam o tym mówiłem, że no jak miałem bardzo zły okres i przeglądałem w internecie, także na Facebooku, takie rzeczy związane z samobójstwami, jakieś tam metody, takie rzeczy, to Facebook ma takie coś, że poinformuje waszych znajomych, że były takie działania i na następny dzień do mnie kolega dzwoni i ej, Krawiec, ale wiesz, wszystko tam w porządku u ciebie, wiesz, w ogóle, no to tak to działa, widzicie. Ale czy to jest takie złe? Powiedzcie, czy
1: ale
0: to...
1: Ale czekaj, na jakiej podstawie oni informują znajomych? Na jakiej podstawie? Na podstawie weryfikacji czego?
0: Facebook wykrył jakimś algorytmem, że ty masz myśli samobójcze i informuje twoich znajomych.
1: Wiem, to rozumiem. Nie było mowy, nie było rozmów na Messengerze, czy tam na nie było.
0: Nie, tylko jakieś tam...
1: Fonie albo sprawdzanie.
2: Wystarczy, że w wyszukiwarkę wpiszesz i to im wystarczy. Nie?
1: A teraz tak, komu i na jakiej podstawie oni to powielili? Jako co? Jako co? Jako reklama?
2: No twoim znajomym, na przykład patrz Marcin, gdybyś ty wpisał jak się zabić na Facebooku, to Facebook twoim znajomym wyśle powiadomienie, że ty takie coś wpisałeś.
1: O proszę. Tego nie wiedziałem.
0: To akurat ja uważam, że nie jest takie złe, bo to jest, nie, jest więcej takich działań. Tego typu, na przykład jak szukasz, ale nie mówmy Marcinie, bo ty często jednocześnie mówisz, musisz być cierpliwszy trochę. Jest tak, że jak na Google szukasz takich rzeczy, takich informacji związanych tam z samobójstwem, to też ci się pojawią numery alarmowe, jakieś infolinie, gdzie psycholog może z tobą pogadać, takie rzeczy, więc to jest na wielu polach. Ja uważam, że to nie jest akurat takie złe. No, też wielki brat patrzy, wiadomo, ale no może dobrze czasem, że patrzy. Jak uważacie?
1: Kolega, niech się wypowie.
2: Co, ja? Nie, ja jestem za wolnością. Ja mam wolnościowe poglądy. Mi się to nie podoba. Że ktoś mi na siłę przychodzi, mnie będzie, kurwa, nie wiem, uszczęśliwiał albo coś. Jakbym chciał, to bym sobie sam zrobił.
1: Słuchaj.
2: Nie, mi się to nie podoba.
1: Pytanie, czy wyłączył prąd, a jak nie wyłączył, czy ludzie nie będą się nie chcieli wyłączyć prąd? Czyjcie? Ten po kablu.
2: Nie. No nie, no niech każdy... Słuchaj, jak chcesz sobie wyłączyć prąd, to sobie wyłącz prąd, ale widzisz, no to ja jestem... Niech każdy decyduje sam za siebie.
1: No ale czaisz, jeżeli jesteś samowystarczalny, wtedy jesteś po prostu na tyle świadomy tej samowystarczalności, że jesteś w stanie przeżyć bez ich prądu. Czaisz.
2: No ale jak sobie chodzi ci o sytuację, w której na przykład sobie baterie słoneczne tam postawisz, tak? Że sobie sam ten prąd generujesz.
1: Ale mi tutaj też chodzi, do czego Krawiec nawiązywał, że jeżeli nie chcesz, żeby cię nagrywali, rozumiesz, dysponowali twoimi myślami, Krawiec, może dla ciebie jest zajebiste.
0: Ja nie mówię, że jakieś super zajebiste, tylko ale, tak się zastanawiam, czy w niektórych bardzo szczególnych przypadkach, no czy może to jest takie... dopuszczalne jednak, no bo to jest, wiesz, gruba sprawa, jeśli ktoś już szuka w internecie takich informacji, to jest duże zagrożenie. I no, wiesz, i no, o Jezu, ale ty, słuchaj, czy ty się kiedyś, Marcinie...
1: Bo mi zaraz zapomnę i tyle, no. Dlatego ja mam krótką pamięć. Słuchaj, tutaj chodzi o to, że jeżeli ludzie nie będą w stanie być samowystarczalni, to są zmuszeni być na łasce systemu. A system musi tobą kontrolować, żebyś ty głupot nie robił. Czaisz? Bo już jesteś w tym systemie. Nie jesteś w stanie się wybić jak ptak i polecieć w pizdu. Nie, zostajesz w tym burdelu, a my tobą, tym burdelem zarządzamy i musimy tobą zarządzać. Dlatego jest pełna inwigilacja, pełne powielanie. Sam się podpierdalasz. Wszyscy od razu wiedzą, kurwa, że ty masz już zapędy samobójcze. A może, wiesz, może to jest specjalnie robione. Samobójca? Bardzo dobrze, albo bardzo źle, chuj wie. A może ześwirowałeś? To jest taki monitoring, czaisz. A jeżeli to jest...
2: Ja myślę, że to działa w drugą stronę bardziej, że to częściej jest tak, że przychodzi system i ci system robi samobójstwo. Przychodzi ci seryjny samobójca, cię odwiedza i to wiesz, to w tą stronę bardziej działa. Najczęściej.
1: To tych seryjnych samobójców musiałby być na każdym, kurwa, kroku 100.
2: Nie, to wystarczy dwie osoby.
1: Słuchaj, seryjny samobójca jest ten człowiek, który zaczyna się sam truć. To samobójstwo. Idziesz do sklepu...
2: Nie wiem, czy wiesz, o czym mówimy teraz. To jest seryjny samobójca.
1: Ale to, tutaj chodzi o publikowanie nieodpowiednich treści. Byle kogo seryjny samobójca nie przyjdzie zabić.
2: No nie, tylko ludzi niewygodnych dla systemu, nie, niekoniecznie, wiesz, możesz tak, będzie tak jak z Epsteinem, że Epstein miał, wiesz, całą listę gości, którzy na pedofilskiej wyspie, wiesz, się pojawiali, więc wzięli i mu zrobili samobójstwo, żeby ta lista nigdy światła dziennego nie ujrzała, no.
1: Zajmuję sprawami konopi. Inne tematy mi nie interesują, ja się takimi tematami nie zajmuję i też jestem w grupie wysokiego ryzyka. I to bardzo wysokiego ryzyka, bo ja mam z dwóch stron ryzyko. I ze strony tak zwanej policji, czyli służb mundurowych, i ze strony mafii. Przejebane z dwóch stron. No i co?
0: Ja myślę, że trochę przesadzasz, bo to każdy z tych kręgów alternatywnych chce być taki ważny i że już na niego dybią, już go chcą zlikwidować, bo to taki prestiż, bo to takie prestiżowe wtedy. No,
2: tak jest.
1: Ty też swoje powiedziałeś, jeszcze kolega się musi jakoś tutaj, ale kolega tu już jest hardkorowy, to on już też prestiż sobie reprezentuje.
2: Jaki prestiż?
1: A jakie ty w ogóle tam... No właśnie, jakie ty to materiały? Weź rąbka tajemnicy przynajmniej uchyl przede mną, zanim ani jednego przysięgam filmu twojego nie widziałem. Nie byłem na twoim kanale. A miałem myśli, pamiętam, to było ponad z 8 miesięcy temu, jak mówiłeś. Chyba u Szabla ty to zapowiedziałeś, że ten kanał będzie u Szabla. Dobrze pamiętam?
2: Nie, to na pewno nie.
1: U Krawca ty u Szabla byłeś kiedyś, czy nie byłeś?
2: Tak, raz zadzwoniłem, jak była wspólna audycja Krawca z Szablem.
1: I ty powiedziałeś wtedy o tym właśnie projekcie, czy nie?
2: Nie. To było dużo później. Kanał powstał jakoś w czerwcu, w lipcu.
1: A jaka tematyka kanału jest ogólnie?
2: To o moich... Nie ma tematyki. Właśnie dlatego się nazywa projekt, dlatego że tam nie ma ustalonej z góry, wiesz, jakiejś tam linii, po której to będzie szło wszystko, tylko tam są rzeczy, które mnie interesują albo takie, które mi się w życiu dziwne jakieś przytrafiły.
1: A co cię interesuje? No to przynajmniej to. A coś...
2: Mnie interesuje wyjście z zakrętu, rozwiązanie swoich kurwa problemów i zaczęcie życia po prostu jak człowiek normalnie.
1: No to musisz stać się samowystarczalny, bo nikt ci nie pomoże. A jeżeli ty sam sobie nie pomożesz, to nie jesteś w stanie pomóc nikomu, a żebykolwiek zmienić ten system, to człowiek z drugim musi być samowystarczalny, żeby połączyć siły.
2: Ja nie chcę zmieniać systemu, stary.
1: Ja nie mówię o systemie.
2: To się tak nie da. To się tak nie da zmienić systemu. Tak po prostu, żeby zmienić system, uważam, to byś musiał się dostać do polityki, założyć własną partię i wiesz, zdobyć większość i to jest moment, w którym możesz zacząć zmieniać system tak naprawdę.
1: Ja na przykład nie mam zamiaru zmieniać systemu, tylko stać obok. Niech sobie ten system goni cały czas, cały Boży czas. Nie ma problemu. Tylko moim systemem, ja na przykład jestem rolnikiem, ja nie potrzebuję dużo pieniędzy do przeżycia. Ja wolę się wymienić. Wiesz, o co chodzi?
2: Tak, nie możesz, wymienić. Bo jak podatek zapłacisz od tego? Ale nie wolno ci robić takich rzeczy. Podatki trzeba płacić, słuchaj. Ty jesteś po to, żeby podatki płacić.
0: Ale panowie, handel wymienny jest straszliwie niepraktyczny. No jak wy sobie to wyobrażacie? To co, ja naprawię ci buty, a ty mi dasz 10 kilo jabłek, no to jeszcze się można jakoś dogadać. Ale jak ja chcę sobie kupić myszkę do komputera, to jak to przeliczyć, ile kto mi ma dać jabłek? I co, jak ja nie potrzebuję tych zasranych jabłek?
1: Dostaniesz używaną w dobrym stanie i w dobrej firmy. I w czym masz problem? Nie ma problemu. Na chuj to nowe kupować? Przecież nowe są coraz gorsze. Te używane, jak ktoś potrafi jeszcze naprawić, to przeżyją ciebie. A te nowe, gwarancja do bramy i się nie znamy.
0: Pieniądze to bardzo dobry wynalazek, myślę.
1: Jak najbardziej.
2: Ale te stare lodówki, macie w domu jeszcze taką starą lodówkę z czasów Związku Radzieckiego? Przecież te stare lodówki to rzeczywiście, one tam rzężą, jakieś dziwne dźwięki z siebie wydają, części do tego nie ma, nikt tego nie serwisuje, a one dalej, wiesz, 30 lat czy 40, one dalej działają.
1: Ja mam takie trzy kompresory wymontowane z trzech zamrażarek, kompresory te, bo ja robię akwaponikę, to jest nawadnianie na przykład. Jak robię sobie uprawę, to ja sobie nawadniam, znaczy tak, akwaponik to jest hydroponik. Takie cztery kompresory mi napowietrzają wodę, okej? W profesjonalny sposób. Ja takie kompresory mam tylko z tych zamrażarek, gdyż one się nie psują. Ta zamrażarka, jeżeli nie ma...
2: Ale do czego to jest system? To jest do roślin, tak? Mówisz?
1: Do roślin, tak. Ja muszę napowietrzać korzenie, wiesz, bo moje korzenie na przykład, jak ja uprawiam zarodki, to moje korzenie nie mają styczności z ziemią, tylko i wyłącznie woda z minerałami. Woda i powietrze.
2: A nie próbowałeś na przykład monotlenek diwodoru im tam zaserwować? Może lepiej by wtedy rosły.
1: Ale skąd go bym miał pozyskać?
2: Monotlenek diwodoru?
1: Z butli gazowej?
2: No nie, ja tam nie wiem, no ale ty się na tym znasz, nie?
1: Ja ewentualnie robię również dwutlenek węgla, ale na bazie fermentacji pod destylację. Fermentacja owoców, rozumiesz? Bulgota sobie fermentuje i one to wciągają. To jest dla nich najlepszy gaz, sfermentowany gaz. Rozumiesz?
2: Ja słyszałem, że monotlenek diwodoru jest właśnie najlepszy do roślin. No ale
1: Słuchaj,
2: ja się nie znam tak naprawdę.
1: Ozonowanie jest dobre raz na tydzień, ozonowanie. Przede wszystkim ozonowanie ziemi polegało na tym, że były wyładowania atmosfery.

0: takie coś to się musisz nauczyć za gówniarza. W piłkę nie lubiłem kopać, nie chodziłem na stadion, nie było czasu, ale za to jeździłem rowerem, komarem. Jeździło się, ojciec kupił komara, słuchajcie, jaki patent. To był Ogar, tylko ja nie pamiętam, jak on się nazywał, ale nieważne. On był po remoncie, taki fajny. I mój ojciec, jak upadła ta ogólnie komuna, to był problem z zakupem alkoholu w sklepach. Pamiętam, że to było, w ogóle na wsi było bardzo kiepsko z alkoholem. Mój ojciec, jak przyjechał z tej Libii, zainwestował pieniądze i zakupił lokal i zrobił w tym lokalu pijalnię piwa o nazwie Fellach. Nie miałem jeszcze 10 lat. To głównie, że byłem, do komunii chodziłem. I słuchajcie tu, to zaczęło prosperować. Jak była niedziela, to przyjeżdżały dwa autobusy kibiców razem z piłkarzami z innej wsi po meczu, rozumiecie? Po meczu, po wygranym, przerwanym, przegranym, nieważne. To pamiętam do dzisiaj. Dwa autobusy,
1: ludzi
0: było
1: pod lokalem.
2: Majka
0: Jeziorska. Jaka drużyna? Takie wiejskie, nie? C, czy tam...
1: No, ale jaka?
0: Nie mogę ci powiedzieć. Jarosław, dajmy na to Jarosław. Z Jarosławia kibice. Jak przyjechali, to na dwa autobusy się jeździło. Pamiętam te autobusy. To zajechali pod pijalnię, to były libacje takie, że wiecie. No, ale co ja robiłem? Ja rozwoziłem to piwo. Byłem, jakby to powiedzieć, kurwa, na telefon. Telefon, nie telefon. Ludzie przyjeżdżali i zamawiali. Jechałem czasami z kanką, jechałem. Zazwyczaj wziąłem butelki 1,5-litrowe takie były, ale to były chyba 2-litrowe po Coca-Coli, takie twarde. No to ja stawałem zawsze, jak miałem gdzieś do wózkę, to nie było, że codziennie, ale jak miałem do wózkę, to stawałem pod mostem, upijałem trochę tego piwa i nalewałem wody z rzeki, zakręcałem, jechałem dalej. No taką dobrą szklanę, jak sobie walnąłem, no to wie, kurwa. Ale wtedy nikt nie łapał, ja bez kasku, to za gówniarza, rozumiecie? Nie miałem 10 lat, już piwo waliłem, ale to było piwo Leżańsk i powiem wam, że był zajebisty smak. Nie to, co dzisiaj. Piwo w ogóle zupełnie inaczej pachniało, inaczej smakowało. To było takie zdrowe, jak człowiek pił, to dostawał po piwie energię. A dzisiaj człowiek, jak pije piwo, to mu ta energia zostaje odbierana. Wcześniej piwo, tak do 4 piw, pamiętam, ja nie waliłem 4 piw, ale widziałem po chłopach, jak robili na budowie czy na polu. Kobiety po butelce 2-litrowej piwa, ta motyka aż się, kurde, paliła w rękach. Czajcie? Bo ja też chodziłem mi w pole buraki, za gówniarza przyrywać. Piwo dawniej było, rozumiecie, kaloryczne, dawało siłę. Dzisiaj jest odwrotnie.
3: No widzicie, Marcin miał ten...
1: Piwo dalej ma dużo kalorii. Sorry, krawiec, mów.
3: Nie no, tak chciałem tylko powiedzieć, że Marcin miał terrarię na żywo i Minecrafta. Grał, bo biegał tam z motyką, z kilofem. No ale człowiek pracy od małego wychowany, tak na wsiach się w sumie żyło. Ja czytałem teraz fragmenty książki dziewczyny, która się... Bardzo ciekawa książka, sobie zamówiłem, Chłopki. I dziewczyna opisuje swoje dzieciństwo na wsi, coś strasznego to czasami było. Po prostu... Ojciec, wyobraźcie sobie, że macie starego, który jest no takim głupolem trochę i denerwuje go, że córka chce na studia iść w ogóle i nie godzi się na to. Zapierdol od rana do wieczora. I w ogóle też takie niebezpieczne sytuacje. Wyobraźcie sobie, że taka krowa potrafi was okaleczyć, jak na przykład wam się łańcuch gdzieś tam zaplącze o nogi i ściśnie was.
0: Tylko przerwę.
3: No.
0: Jak jechałem rowerem, bo ja szybko jeździłem rowerem, była brama otwarta i ja, głupi ciul, chciałem się, wiesz, przyszponować, nie, bo ktoś tam stał, jechałem rowerem i przestraszyłem krowę, tylko nie obczaiłem sobie dokładnie, jak ona była spięta, bo macie ten łańcuch, no nie, i wbijacie taka jakby to powiedzieć igła, tylko ona jest gruba, takiego gwoździa długiego,
3: palik,
0: wbijacie
3: po prostu,
0: w ziemię,
3: palik,
0: no. Palik, ale to metalowy był ten palik.
3: No.
0: Ja byłem na tyle głupi, zawsze byłem głupi, jechałem i chciałem się, wiesz, przyszpanować, bo ktoś tam stał, że ja krowę potrafię przestraszyć. I tak zrobiłem taki na krowę i ona się faktycznie przestraszyła, bo ja szybko rowerem nadjechałem, ona mnie nie widziała i ona się po prostu zruszyła, podskoczyła, naprężyła ten łańcuch, a ten łańcuch znajdował się dokładnie na połowie mojego rowera. I zapierdalałem. Jak ona naprężyła ten łańcuch, to wyszczyliło mnie normalnie z tego roweru bez w ogóle żadnej informacji. Na kurwa prawe.

0: wszyscy się śmiali, pamiętam do dziś. I ta sama krowa kiedyś mnie kopła. Kopła mnie w głowę. I miałem plamę przez 2 lata, taką czarną plamkę miałem. Nie czarną, taką brązową. Krowy są też niebezpieczne, wiecie.
1: Spytaj Marcina, czy widział bramę w Jarosławiu? Takie pytanie od Wudza tutaj jest na czacie.
0: Brama to jest na rynku. Brama na rynku, no to tak, byłem w bramie na rynku. W bramie się na rynku piło piwo. Teraz już tam dużo nie stoi, ale dawniej tam stali i tam kroili, no nie? Na rynku, wieczorem. Żule stare kroili. Głównie żulowie 2 złote. Przecież ja chodziłem do zawodówki na początku, później zrobiłem sobie technikum do Jarosławia, gówniarz, taki wyszczekany, no to daj, o Boże, 360 godzin nieobecności w ciągu jednego półrocza. Ja byłem wszędzie. Chodziliśmy do kolegi, do piwnicy, składaliśmy panonie. Ja robiłem kapitalny remont, podczas jak ja byłem, pomagałem koledze, mieszkał naprzeciwko szkoły, Świętego Ducha, na mechanika, to chodziłem. Zamiast do szkoły, normalnie na lekcje, to chodziłem do niego i pomagałem mu panonie składać. Później żeśmy robili MZ-ki, motory żeśmy w piwnicy składali. Takie wagary miałem. Mama chodziła, prosiła, żeby mnie ze szkoły nie wrzucili. Ale ja miałem znajomości. Znałem takiego inżyniera, ja mu tam pomagałem. On był były dyrektorem, były mistrz Polski w boksie. Gdzieś jeszcze chyba w Niemczech inżynier Pepo na niego mówili, tylko ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Ale w Niemczech wygrał jako bokser, no nie? No i co? Nosiłem łapówki do szkoły, ser, mleko i śmietanę, jakieś tam jajka, nie jajka, nauczycielkom przynosiłem, ale się obcięli, kurwa, cała szkoła się ze mnie śmiała, że noszyłem łapówki, kurwa, żeby je przypuściły do kolejnej, kurwa, klasy, a później żeby półrocze zaliczył, no nie? Czujcie,
1: no,
0: kurwa,
1: a ty, Michał, się podzielisz jakimiś wspomnieniami ciekawymi z dzieciństwa?
2: No, ja miałem chujowe dzieciństwo, nie mam się czym chwalić. Ja mówię, tam po prostu nie chcę mówić pewnych rzeczy. No chujowe dzieciństwo miałem, nie wspominam go dobrze.
0: Coś miłego, przynajmniej coś wesołego powiedz z dzieciństwa. Nie musisz...
2: Coś wesołego?
0: Ja też miałem chuja. A bił cię stary, kurwa? Ja nieraz dostałem w pierdol. Na wsi był inaczej, dziadek jak przypierdolił pałą. Wiecie, o co chodzi, kurwa? Na wsi nie, jak kurwa latałeś za bardzo, albo byłeś wyszczekany czy coś, w japę albo kurwa w dupę od razu. Nie było pierdolenia.
2: Ja miałem tak, że jak ja się bawiłem tam z dziećmi na podwórku na przykład, to ja byłem ten grzeczny, a potem i tak ze mnie robili tego chuja głupiego, nie? Na skargę, jak coś się stało, to na skargę do mnie, wiesz, do mnie przychodzili starzy innych dzieciaków na przykład i mówią, że wszyscy rzucali się kamieniami na przykład, no i ja tam rzuciłem jednej dziewczynie w głowę, nie? Po prostu przez przypadek jakoś tak było, że jej w głowę tym kamieniem rzuciłem. No i wiesz, nikt nie miał przejebane, tylko do mnie od razu, wiesz, przychodzili i stary, o, pani z tym kamieniami rzuca coś tego, nie?
1: A to ciekawe, to właśnie kiedyś tak bywało, że się dzieciaki spotykały jakieś dwie bandy i się normalnie rzucali kamolami, co właściwie jest strasznie niebezpieczne i ja kiedyś dostałem kamieniem.
0: Kto ma ślad? Ja mam na czole ślad. Mogę się pochwalić.
1: Ja chyba nie mam, ale pamiętam, że też kiedyś dostałem właśnie kamolem, się rozpłakałem, koledzy mnie do domu tam zaprowadzili, no to tak właśnie było kiedyś.
0: No to się człowiek zabić, kurwa, już schodzi. Kurwa, ja pierdolę.
1: Kamolem w łeb zarobić, nie? Pamiętam, kiedyś też kupowaliśmy, ukazały się w księgarni takie płyty z hymnem Polski. Dzieciaki to głupie są. My nakupowaliśmy tych płyt i rzucaliśmy nimi sobie po osiedlu, bo one były tanie, za grosze po prostu. To się wzięło tam 20 czy 50. I pamiętam, że koledzy raz czekają na mnie na 4. piętrze mojego bloku. Ja gdzieś tam na dole idę, macham, bo widziałem, że stoją pod moimi drzwiami, a jeden kolega rzucił tą płytą i ona tak się wbiła dosłownie 0,5 metra ode mnie w ziemię po prostu. Pum. No jakby mnie trafiła w łeb, to też by się mogła wbić, tak, taka płyta. To strasznie zajebista śmierć. Zginął, bo dostał hymnem Polski w łeb, nie?
0: No kurwa, współczuję ci. U nas jak się budowę stawiało, czyli dom jak myśmy stawiali, to ja zapierdalałem na budowie. Nie było kurwa, że ja nie robię. No ja za gówniarza. Do podstawówki jeszcze chodziłem. Była taka winda załadowcza. Do windy się wjeżdżało tyczkami, ja włączałem lewy, prawy, obroty, no nie? I włączałem tą windę, żeby wywindować taczki na tam na piętro, żeby wylać na fundament. Znaczy to już nie, to nie fundament, tylko strop. Zalewanie stropu. Siedziałem na zalewaniu stropu. Przyniosłem sobie to, na początku stałem, ale sobie myślę, kurwa, jak to jeszcze 2 godziny zajdzie, to sobie taboret przyniosę. Poszedłem po taboret, przynoszę taboret, siedzę na tym i włączam plus, minus, kurwa. Ta go godzina minęła, myślę, kurwa, dalej mi jest nudno. Poszedłem po Walkmana. Wiecie, co to jest Walkman?
1: Pewnie,
0: pamiętacie
1: tak.
0: Walkmany?
1: No tak.
0: A ty, krawiec, pamiętasz, no to miałem Walkmana Sony, takie na 3 przesuwa, takie no, z equalizerem basowym. Bas, sopran, treble. Nieważne. Przychodzę, już chcę siadać, patrzę, leci cegłówka centralnie w taboret, łamie taboret na pół. Cegłówka spadła z góry. Ktoś kopnął nogą, bo się na zewnątrz wystawiały cegłówki, wiesz, żeby zamknąć strop, nieważne. Były cegłówki dekoracyjne, o. Jedna z nich spadła i jakbym tam siedział, jak nie poszedłbym po tego Walkmana, to by mi rozpierdoliła czachę na 100%. Ja bym tam nie przeżył.
1: No wielu z nas ma takie sytuacje. Kiedyś wam też mówiłem, poszedłem do księgarni, bo kupowałem sobie książki fantasy, czytałem namiętnie różne tam Dragonlance, Forgotten Realms i spotkałem, co ciekawe, w tej księgarni tłumacza, który tłumaczył na polski te książki, no to podjarka w ogóle, pogadałem z nim chwilę, wychodzę z tej księgarni i za mną dosłownie tak kilka metrów spadło rusztowanie, ale tak jebnęło jakieś, taka winda, wiecie, jak jest, czasami mają takie windy, stawiają, że remontują coś, nie? Ona se jedzie tam w górę, w dół i coś tam pękło, jakieś linki i za mną tak jeb, nie? Czyli gdybym wyszedł chwilę wcześniej z tej księgarni, to by na mnie to mogło spaść. No to taka sytuacja. A tutaj pisze Piotr na czacie, że go dziadek łyżką stołową, mnie dziadek napierdalał łyżką stołową po głowie, jak odpierdalałem przy stole, na przykład babrając widelcem w zupie, to zbrodnia, nie wolno babrać widelcem w zupie, i kilka razy spizdę pod okiem zdarzyło się mieć. No, to tak właśnie kiedyś się srogo lało czasami te dzieciaki. Dzisiaj to jesteśmy tacy wrażliwi na te rzeczy, a kiedyś dostawał w łeb siniaka, miał limo, coś, skopa. Tak.
0: Były, ja z moją siostrą, bo ja mam siostrę ogólnie rok starszą, bawiliśmy się w berka, ja leciałem z jednej strony domu, ona leciała z drugiej strony domu i spotkaliśmy się na zakręcie, wiesz, a konkretnie rzecz biorąc na rogu, ani jedno nie widziało jednego, ani drugiego. Jak jej zajebałem z dyni, to limo, dobrze, że jej nosa nie złamałem, wiesz, o co chodzi, dostała z głowy normalnie, stuknęliśmy się głowami. 2 tygodnie miała siną twarz. Czaisz?
1: Mi kiedyś koleżanka na lekcji wbiła cyrkiel w plecy. Tak, tak centralnie wzięła i jeb w plecy, bo ja coś tam nie
0: ale
1: lubiłam.
0: Ale igłą czy ołówkiem?
1: No właśnie igłą, nie? No
0: Mogła ci płuca przebić.
1: Nie, to taka malutka igła, ale ból to jest, kurczę. Się wydarłem na całą klasę, no. Dobra, panowie, słuchajcie, to dajmy szansę innym, jak to się mówi. Może ktoś jeszcze z jakimiś wspomnieniami do mnie zadzwoni jeszcze?
0: Ja poproszę, jakbyś dał radę podlinkować kanał ten właśnie, co tam jest, 20, 21 czy 24, bo już nie pamiętam.
1: Projekt 28. Proszę bardzo, już tutaj zaraz znajdziemy i rzucę na czata linka.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Proszę uprzejmie.
0: Dziękuję za poświęcony czas wszystkich, zdrawiam serdecznie i co? Mam nadzieję, że do następnego, jakbyśmy się nie usłyszeli, no to zapraszam na TikToka przynajmniej, do mnie.
1: Dobra, dzięki, trzymaj się, Marcinie. I ty, Michale, takoż, chyba że coś jeszcze na koniec chcesz?
2: No ja ogólnie tak może przegrałem, mówiąc, że miałem chujowe dzieciństwo. Nie, no tam były też fajne rzeczy, się zdarzały ogólnie. Miałem paru kolegów, graliśmy na komputerze razem, kurde, potem alkohol sobie razem piliśmy, takie tam, wiesz... No ja ogólnie lamusem takim zawsze byłem, no co mam powiedzieć, kurwa.
1: Dalej, dalej jesteś. Jak... Nie no,
2: śmieję
1: się.
2: No dalej jestem, dokładnie, dalej jestem frajerem, kurwa. Nie mam takich zajebistych przeżyć jak niektórzy, czym ja mam się tu, wiesz, czym ja mam się tutaj chwalić, nie?
1: No na pewno.
2: O, Marcin już zasubskrybował, widzę kanał, także Marcinie, jak coś, to wiesz, możesz pooglądać. coś tam.
1: Dużo nam rzeczy z głowy ulatuje. Ja mam akurat pamięć do takich pierdół, to pamiętam różne sytuacje. No dobra, Michał, to też tobie dzięki za telefonik i,
2: no, spoko.
1: I do następnego. Trzymaj się, hej.
2: No, siema.

0: zawsze można było jeszcze zimą włożyć kamienia do śnieżki i się rzucać. No, jak byłem całkiem mały, to mnie pies ciągnął na sankach i wyobraźcie sobie, że mój stary uszył taką uprząż specjalną po prostu tam ze skóry dla tego mojego bossa, boksera. I on mnie ciągnął na sankach, nie? Po prostu. Jak jakiś husky. No. No, wystym rowerem tutaj, ale no właśnie jak byłem dzieciakiem, to dużo jeździłem, bardzo dużo na rowerze, bo się spotykaliśmy i często po lekcjach na rowerek i na BMX-a tak zwanego, to w zasadzie to nie były żadne BMX-y, bo to były podróby takie, ciężko to nazwać BMX-em. BMX to jest w ogóle rower, który nie ma hamulca na dobrą sprawę. Ani przedniego, ani tylnego, to znaczy nie hamujesz ani pedałami, ani nie masz ręcznego hamulca przy manetce też, bo to są za delikatne jakieś rzeczy. BMX musi być mega wytrzymały, hamujesz robiąc po prostu taki skręt, nie? I to jest bardzo prosty rower do robienia trików, a on tam nie ma żadnych przerzutek, hamulców, nic po prostu. To jest bardzo prosty i to jest prawdziwy BMX. A no, były modne właśnie w dawnych czasach rowery, które się nazywało BMX-ami, ale to były takie, no... Miał po prostu grubsze koła, miał trochę inną ramę i może i był trochę bardziej wytrzymały niż jakieś wigry. No, jak było nas tam trzech takich, ta trójka drombo z klasy moja, Krzysiek i Kamil, to Kamil był najzamożniejszy, to miał najlepszego BMX-a, ja gdzieś tam w środku to miałem trochę biedniejszego, a najbiedniejszy kolega Krzysiek miał to wigry, no to nie mógł takich robić trików jak my. Swoją drogą ktoś z piwnicy zajumał tego BMX-a. Normalnie włam do piwnicy, wykręcenie kłódki czymś tam i zarąbali mi tego BMX-a. No, ale potem drugiego jakoś tam się doprosiłem. Dużo było w ogóle włamów do piwnic wtedy, z tego co pamiętam. I to wyobraźcie sobie, że ludzie kradli takie rzeczy jak ogórki. To jakieś żule się może włamywały, nie? Często. Kradli jakieś przetwory, coś. BMX-y miały hamulce. Źle zrozumiałeś mnie, adwokacie. Ja mówię, że te dawne BMX-y to nie były prawdziwe BMX-y i one miały normalnie i hamowało się i pedałami i miały hamulec przedni na manetce i różne rzeczy miały, ale ja mówię, że współczesny, prawdziwy BMX do robienia trików, do wyskakiwania w górę i tak dalej nie ma tych rzeczy. No, nie wiem z jakich powodów. No pewnie dlatego, że jest to za delikatne, by się połamało zaraz, nie? Jakby się przewrócił rower czy coś, bo ten rower się przewraca często, gdzieś tam się wygrzmocisz, no. BMX z Rometu, czyli polska podróbka. No może. Dużo było takich dziwnych gadżetów, na przykład deskorolka. Były takie popularne plastikowe deskorolki, pewnie kojarzycie, takie z tandetnego plastiku, wąskie. I to też nie była deskorolka, na której się dało robić jakieś triki, bo to nie była prawdziwa deskorolka. Tylko taka polska podróba, no, deskorolki. Potem zaczęto sprowadzać z jakiejś Turcji pewnie, czy z Niemiec, coś co już wyglądało jak te dzisiejsze, bardziej wyglądało jak te dzisiejsze deski dla skate'ów, ale też nie było deskorolką, na której, no na takiej desce byś wyskoczył i zrobił jakiegoś tam ollie czy coś, to by ci pękła, no. Prawdziwa deska to jest droższa trochę zabawa. Tam są warstwowo jakoś tam ten dek, to się chyba dek nazywa, tak? Ten dek to ma jakieś tam warstwy, te kółka są specjalne, kauczukowe, no. A na takiej, to były po prostu zabawkowe deskorolki, na której można było sobie dupą siąść i z górki zjechać i sobie głupi ryj rozwalić. No, takie deskorolki. Etam, leszcze jesteście. Pelikan to był rower, pisze Silver. Pelikan. No, łykasz jak pelikan. tak, miały te rzepy takie charakterystyczne, te BMX-y takie... owijało się ramę tym rzepem to, i tam pisało tam BMX Turbo Ultra GTX. Wrotki też były podróby, takie pseudowrotki, to znaczy są kółeczka, jest metalowa ta taka ramka, ale to się nakłada na buta i się po prostu tam przypina do buta. To takie wrotki. To też okrutne było takie. Okrutne te wrotki były. Ale co ciekawe, pamiętam, że ja dostałem takie lepsze wrotki od kogoś, które miały but już własny, tylko że one wyglądały bardzo dziwnie dla wszystkich i się ze mnie śmiali, że ja mam coś tam, że chujowe mówili. No, że chujowe te wrotki moje były. Bo one wyglądały tak jakoś dziwnie, takie niebieskie całe i końcówki takie dziwne miały te buty, które się kojarzyły ludziom, kolegom właśnie z członkiem męskim i się ze mnie śmiali, że w chujach jeżdżę, czy coś takiego tam. No. A takie mini narty, tak, narciki. Narciki były takie jeszcze, czyli takie małe nartki, takie małe nartki, też przypinane do butów. I to też, ale jeszcze był jeden wynalazek, skuter śnieżny, tak jakby. To znaczy, to było takie dużo lepsze niż sanki, bo to miało kierownicę, na tym się siadało, miało takie siedzenie, to był taki wypas. Tylko że tak naprawdę zwykłe sanki chyba były lepsze, bo można było szybciej na nich jakoś zjeżdżać.
1: Nie.
0: Jak to nie?
1: Nie pamiętasz, jak to się nazywało u nas fachowo. Miało to swoją polską nazwę. Nartosanki to się nazywało.
0: A.
1: Pierwszy raz się z tym spotkałem w Krynicy albo w Muszynie, już nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie w ośrodku wczasowym można było wypożyczyć, bo wtedy jak się jechało z nadmorza, żeśmy tutaj haneski sobie jechali w góry, To, żeśmy tam wszystko w wypożyczalni mogli wziąć, nie trzeba było nic ze sobą zabierać, nie? Ale podobnie też do tych, wspominałaś o tych takich wrotkach, bieda wrotkach, no to będę ja dzisiaj, czy dzisiaj w sensie w ostatnich dniach obserwowałem kilka takich bieda wrotek u tych u ukraińskich dzieci właśnie, mają jeszcze takie właśnie jak nasze za komuny, są takie jak gdyby podkładki pod but z kółkami, nie? Których właśnie paskami sobie do tego buta i ten but robi za całą tą taką prawdziwą wrotkę i podobne były łyżwy również, że samo ostrze plus podkładka przymocowana, też takie łyżwy widziałem za komuny gdzieś od babci, wygrzebałem jeszcze powojennej produkcji. Tak. Także nartosanki to były. To, o czym mówisz, to były nartosanki. Ja strasznie chciałem mieć takie nartosanki, bo to był szpan takie coś mieć, tak samo jak relaksy, nie, czy tam podobne rzeczy, nie?
0: A jakiej to produkcji było, orientujesz się?
1: Wiesz co, ja już nie pamiętam. Nie pamiętam. Ale przywołałeś mnie, mówiąc Pelikan i Etam, nie? Etam, Pelikan, powiedziałeś coś takiego, bo ja oczywiście się na Pelikanie uczyłem. Uczyłem się jeździć, bo Pelikan to była mała wersja składana na pół, wiem, tak się łamało na pół i taką śrubą się w środku na ramię mocowało, to była mała wersja wigrów, nie? Bo wigry to była ta duża wersja z większymi kółkami. A Pelikan notabene jest używany obecnie przez mojego głuchoniemego sąsiada, który Pelikanem jeździ po zakupy. Fajnie to wygląda, na takich malutkich kółeczkach sobie pedałuje i jedzie, nie?
0: Słuchajcie, dalej możecie sobie kupić prawie, że no nie wiem, czy to nie są dokładnie te same nartosanki. Widzę tutaj za 299, to nie tak drogo. Jest kierownica, są chyba hamulce też jakieś tutaj do tego.
1: Tak,
0: wiesz?
1: Tak. Na przednich płozach, bo miałeś tak, płoza tylna była jedna, a dwie przednie były, że mogłeś prawą i lewą nogę
0: nie,
1: położyć?
0: Nie, jedna płoza z przodu i dwie z tyłu.
1: A ja widziałem właśnie odwrotnie, że były dwie z przodu na kierownicy, a z tyłu była jedna. I miały takie naciskane, no tak jakby to nazwać, na przedzie, tam gdzie jest zagięcie, gdzie była ta narta, były takie dwa guziki jak do maszyny do szycia, w tych takich przyciskach do maszyn do szycia. Jak się wciskało, to to prosto działało, było po prostu dziura zrobiona i na przedzie wyskakiwały taki w podprąd, jak gdyby taki wichajster, nie wiem jak to nazwać, który hamował po prostu na przedzie. Nie, ja widziałem takiego typu właśnie, że dwa na przedzie, a jedno z tyłu, nie?
0: Dwa na przedzie i se jedzie. No. Ale to ciekawe, co powiedziałeś o tych ukraińskich dzieciach, które no często zauważamy, że one jakby przyjechały do nas z innej epoki, z tego naszego PRL-u, nie? Właśnie i one mają i zabawy takie, i gadżety właśnie, jak tutaj powiedziałeś, te wrotki takie dopinane do butów. To zabawnie wygląda trochę jak u nas jakieś dziecko jedzie w takich nowoczesnych rolkach już, nie? Fachowych, a gdzieś tam ukraińskie dziecko się bawi jeszcze takimi rzeczami, co my pamiętamy z lat 90. czy jeszcze wcześniej, czy z 80. nawet.
1: No tutaj pod moim blokiem to jest masa takich dzieci, na przykład mają taką, jest taka dziewczynka, to chyba dziewczynka jest, tak, ma taką kolorową, zrobioną z takiego tandetnego, kolorowego plastiku, właśnie takiego ala kiedyś jak klocki robili, taki niby miękki, niby kolorowy, nie taki, taki tandetny plastik i to jest deskorolka trzykółkowa i ma do tego kierownicę, kierownicę, że można jakoś tam tym sterować w pewnym zakresie. No mają takie zabawki właśnie, ale najlepsze jest to, że oni wykorzystują wszystko. Tutaj jest kupę tych tak zwanych gabarytów powyrzucanych. Zresztą u mnie w tej chwili toczą się już chyba od sierpnia remonty jeden za drugim i ludzie wywalają jakieś stare rzeczy. No to normalnie widzisz, pod śmietnikiem stoją i z pufa z takimi kółkami kręcącymi się i sobie normalnie tam dłubią jakimś młotkiem i robią sobie z tego deskorolki. No. Kreatywne dzieciaki. No,
0: Jezu, jak okrutnie wyglądają te stare wrotki, tak parszywie, jakoś jak z jakiegoś XIX wieku. Wrzuciłem wam na ekran. Dołączyłem do nas kolegę Damiana też, witam.
2: Myślałem sobie, że jak ja tam zadzwonił, to ja też
0: zadzwonię. Ty się chyba w nim zakochałeś.
2: Tobie też. Wasz obu.
0: No proszę.
1: To dobrze, bo ja ładny jestem. Mama mi tak mówiła.
0: To każdemu tak mówiła. No.
1: Nie wiem, ale ja mówię o swoim.
0: I co powiesz ciekawego, Damianie?
2: Taką grę, która w podduszanie. Czyli brało się gościa, on brał 10 głębokich oddechów, dusiło mu się na klatkę piersiową i on mdlał.
0: No to ty miałeś piękne dzieciństwo i fajne zabawy zimy tutaj. No.
1: A to w takie to, żeśmy się nie bawili. Nie, to takie to przesada. Ale żeśmy się bawili, że nożem żeśmy wbijali w ziemię i tutaj się takie kółko rysowało i się odkrawało, jak gdyby kawałki zdobywało się terytorium. I się robiło takie rzuty tym nożem z łokcia, z nadgarstka, z czoła, z nosa, z brody. Już nie pamiętam, tam z każdej części ciała praktycznie, nie?
0: Spindola. No, gra w noża, tak, grało się w noża. Też to lubiłem, bo to wymagało zręczności jakiejś i czasem troszeczkę szczyptę odwagi, żeby z tym nożem coś tam zachachmęcić, nie?
1: No, tak. Tam chyba jeden z kolegów, który dzwonił, opowiadał o tym rzucaniu cegłówką. No, ja kilka dni temu akurat miałem okazję zbić jedno okno z cegłówką. Połową dokładnie, ale nie chcę szczegółów, może tutaj opowiadać, bo zaraz ktoś mi tutaj zadzwoni i opitoli, ale to jest fakt autentyczny. A właściwie to nie była moja wina, bo no nieważne. Powiem ci prywatnie, później opowiem historię.
2: Ale o tym poduszanie wam chciałem trochę powiedzieć, bo ono są jakieś takie zajęcia, że faktycznie dzieciaki są głupie, tak jak już tu było powiedziane. Powinniśmy się w to, i człowiek mdlał i wstawał i tak dalej, a tak naprawdę można było zejść nawet na to. I pamiętam kiedyś w klasie jednego kumpla mówię, zrobić ci takie, wiesz, bo to się nie zwało usypianie. No zaczniesz, będziesz miał taką jazdę, no dalej. To musisz wziąć 10 oddechów, teraz trzymaj oddech, ja cię przytrzymam. I on nagle, wiesz, posunął się i, wiesz, twarzą o podłogę. No to wszystko wchodzi dyrektorka, nie? Ten tam się wije, leży, kurde, wstaje. Przygryz sobie wargę jakąś tam, czy nie, język, pełną krwi, nie, pełno złóż mu krwi, lecią wystraszony, jakby diabła jakiegoś zobaczył, w ogóle nie wiem, co tam widział. Wstaje, dyrektorka wchodzi, a wszyscy palce to Damian, nie?
1: To takie różne szarpania różne, to ja tak zęba straciłem kiedyś naprzecie o ściany po prostu, bo też mi się szarpali z kumplem, no niby wygupy, nie, ale w końcu szarpnął mnie, ja troszkę straciłem równowagę, no i dałem mordą prosto w ścianę, nie. To dosłownie na ścianie tak chrapnęło tą krwią, zaraz mnie do tego, jak to się nazywa, do pielęgniarki zaprowadzili, nie, ale już po zębie było, nie. Dobrze, że to był ten, no jak to się nazywa, mleczny, nie.
0: dziwne zabawy to nie pamiętam, żeby zabawa w duszenie się, no to chyba w jakimś biednym się miejscu wychowałeś, Damianie, skoro takie zabawy w duszenie się nie było zabawek.
2: No nie było, prawda.
0: Ale taki ale taki nauczyciel to przesrane ma, nie? Weź kontroluj takich dzieciaków, żeby tych wszystkich głupot nie robiły, bo szkoła odpowiada za zdrowie dziecka, za to dziecko, jak dziecko jest w szkole. Stąd wielu nauczycieli niechętnie patrzy się, jak dzieciaki se wychodzą poza szkołę na przerwie, bo oni wtedy odpowiadają też za te dzieciaki, nie?
2: Dzieciaki głupie są, no to jest prawda, nie? I wiesz, jak ta dyrektorka zobaczyła tego, jak on z tą krwią wstał, cały zabryzgany, co mu zrobiłeś? No tak bawimy się w takie zasypianie. Jakie zasypianie? No, że tak, co kurwa? Wiesz, to była jazda, pamiętam.
0: Dobrze, że się w gwałcenie nie bawiliście, albo nie wiem, w wyrywanie paznokci, czy coś okrutne. A propos takich dziwnych zabawek, z dziwniejszych zabawek to pamiętam świecącą kulkę kauczukową, która się po prostu fosforyzowała, to gdzieś nad morzem chyba mama mi kupiła. I po prostu ta kulka, jak się ją trzymało przy świetle, to ona potem w ciemnościach świeciła. Ja się do dziś zastanawiam, na ile niebezpieczne są takie zabawki, bo to jakaś sroga chemia tam może jest, nie? A dzieciak wiadomo, że weźmie to w palce, potem...
1: Fosfor.
0: No fosfor i potem co? Do łapy te palce czy coś? No nie wiem, czy to takie zdrowe takie zabawki. Ale kiedyś to się nie patrzyło, nie? Czy tam zdrowe, niezdrowe... To...
1: Nie wiem, czy pamiętasz taka moda była na takie rury. One wyglądały jak rura od odkurzacza, była taka pomarszczona i szybko się tym kręciło i ona wydawała z siebie taki dźwięk piszczący. U nas takie mody były i to przez jakiś czas te rury wszyscy w Szczecinie kupowali i kręcili szybko tą rurą i tak ona tak, takie uuu, dawała taki dźwięk dziwny.
0: To dobre
1: no, było. Coś takiego.
0: Ale to śmieszne czasy były, bo to były czasy, gdzie ukazywała się właśnie, gdzieś wypuszczana była jakaś taka jedna kretyńska zabawka, właśnie jakaś świszcząca rura i wszystkie dzieciaki chodzą z tą rurą i
1: hula hop, pamiętam jak było modne, tylko nie takie byle jakie plastikowe jak teraz, tylko były robione tak jak w cepeli, z takiego drewnianego czegoś zagiętego i splecione było końcówki, jak gdyby tego zagiętego kija były splecione tak jak w cepeli koszyki robią. To były takie oryginalne hula hop, można powiedzieć, z drewna zrobione, góralskie, o tak. Zresztą będąc w górach kiedyś kupiłem nunchako góralskie, mówię zupełnie poważnie, takie rzeźbione.
2: Pamiętacie takie pompki z takim korkiem na końcu? Że z tym korek się wkładało i on strzelał?
0: Aha, tak, taka rurka, wkładało się korek, on był na sznureczku i się robiło puf, nie?
2: Tak.
1: Pistolet nakapiszony, pamiętacie, jakie były na takich tasiemkach były kapiszony, jakby na papierze czy na czymś były kapiszonki takie i to się wsuwało na taki zwój, zamykało się i się strzelało. I tam był taki przesuwak, który przesuwał tą amunicję kapiszonową do tego.
0: Było.
1: Też bardzo popularne było w 70-tych latach.
2: Korki jeszcze były kapiszone.
1: No korki, ja jestem ofiarą korka, bo koledzy, te korki można było w sklepach chemicznych albo farbiarskich dostać i obierali te korki. Ja wpadłem na pomysł, że też będę obierał, tylko ja nigdy w życiu nie widziałem, jak ktoś obierał i byłem u swojej prababci, pamiętam, z wizytą z moim tatą i kupiliśmy te korki na Sylwestra. To był 79 rok przed Sylwestrem na 80. I ja wsadziłem palucha do środka tego korka i zacząłem paznokciem grzebać i mi eksplodował w ręku.
0: No nie dziwne, bo taki korek to on był detonowany jakby zwykłą iglicą, więc tam musiało być coś w rodzaju spłonki, tak? Że coś, co przy uderzeniu detonuje ten korek jakby.
1: Zwykły proch był po prostu, który był wystawał po prostu. Nie był zaślepiony z jednej strony, nie?
0: No ale jak
1: to? To mi wybuchło.
0: Ale jak to mogło detonować przez samo wbicie iglicy?
1: Przestarcie. Tak? Przestarcie zwyczajnie, no. Tak, oczywiście. Oczywiście, ja wsadziłem paznokieć i ten mój paznokieć posłużył jako igła, żebyście widzieli, jak mi mięcho wystawało z kciuka na lewej dłoni. Nie, na prawej. Czekaj, prawej czy lewej? Na prawej, tak, bo ja nie mogłem pisać, bo byłem zwolniony 2 tygodnie z pisania na lekcjach, bo miałem te palce takie spalone, że to ja bym na patelni położył, nie?
2: A robiliście takie lotki, że 4 zapałki, w środek tych 4 zapałek się kładło igłę albo szpilkę, owijało się to nitką, a z tyłu takie jakby piekło niebo się robiło po prostu taką karteczkę papierową. No i tym się rzucało jak lotką. Można było rzucać do celu, ale oczywiście do siebie też można rzucać.
1: A to czasami w sufit nie trafiało i się tak nie przyklejały te zapałki do tego?
2: Nie,
1: ale pamiętam, że taka metoda była, że się stawiało zapałki na suficie.
0: Tak, tak. Jak się szybko zapaliło zapałkę i rzuciło do góry na sufit, to ona się przylepiała do sufitu. Też to robiliśmy. No.
1: No. Albo proces palców, nie? Że do kciuka i do wskazującego gumkę się, taką recepturkę, taką mocniejszą, się dobierało i jakieś igiełki albo jakieś gwoździki takie wygięte w pół, w usta i się skoble tak zwane robiło i strzelało się ze skobla. Jak kiedyś dostałem ze skobla, nie wiem od kogo, bo to na boisku piłkarskim było, tym naszym szkolnym, jak w szyję mnie trafiło. Ja pierwszy, jak to bolało z takiego skobla.
2: No też, tak.
0: Z dziwnych zabawek to ośmiorniczki, które schodziły po ścianie. To była taka ośmiornica z gumy i ona była lepka, jakąś breją taką już fabrycznie kleistą oblepiona, więc jak się ją rzuciło na ścianę, to ona schodziła po prostu po tej ścianie.
1: Czy to się czasami nie śliniło w gębie najpierw, żeby rzucić i ten? Bo mi się wydaje, że w ustach się śliniło.
0: To chyba ty.
1: Nie, naprawdę tak się robiło. Ja kiedyś, słuchajcie, to jest autentyk. Ja kiedyś kupiłem coś takiego, właśnie takie schodzące, ale to już w latach 2000 i byłem przekonany, znaczy to było razem z zabawką. Myślałem, że to jest taka żelka, kurde. I dałem swojej córce, mówię, masz żelkę. To się okazało, że to była gumka taka właśnie do obcinienia i do przyklejania. Znaczy to akurat było przeznaczone, żeby na szybę to rzucić, poślinić na szybę, rzucić to się tak właśnie, taka ośmiornica właśnie. Z jakiejś takiej gumy to było. Do ust zaczęła jeść. Skrzyliła.
0: A tutaj Tomisiu mi wysłał właśnie zarówno te korki, jak i korkowca, to wam też pokazałem. Strasznie okrutne zabawki jakieś takie.
1: Nie no, te korki to było naprawdę, kurczę, jak mnie to w ręku wybuchło, ja byłem poparzony. Ja, kurde, trafiłem na Wojciecha do szpitala jeszcze tego samego wieczora. Ojciec to mi tam w oleju, oczywiście dostałem burę za to, że sobie krzywdę zrobiłem. W oleju mi maczał palce, żeby mi przestało boleć, bo to taka prosta metoda, że się wtedy w olej się wkłada, ale to mnie nie przestawało bolało jak cholera, nie? I tam jakimś smarowidłem znieczulającym czy czymś tam tego i taką kokardę, pamiętam, chirurg zawiązał na rękach i kazał mi pójść dalej, nie? I ten, a dalej siedziała jakaś pielęgniarka czy pielęgniarz z takimi potężnymi nożyczkami. Ja myślałem, że oni chcą mi obciąć palce, nie? Ja zacząłem uciekać stamtąd, nie? Oczywiście, nie? A chodziło o to, żeby przyciąć tą kokardę, żeby taka wielka nie była. No cóż, był dramat. Ja byłem chyba w drugiej klasie wtedy, w podstawówki czy w trzeciej.
0: Do tych zabawek, które udawały coś, jak te deskorolki tandetne czy BMX-y, to dorzuciłbym jojo na gumce. No bo prawdziwe jojo, takie, którym można już robić jakieś triki, to jest zupełnie inne jojo. To jest po prostu, prawdziwe jojo to jest jakby sznurek nawinięty na szpulę w pewnym sensie, a to było po prostu odpustowe jojo na gumce, które było trocinami owiniętymi w sreberko i gumka do tego.
1: A, kulka taka, ta. Tak. To na jarmarkach to było zawsze.
0: Tak.
1: To były właśnie te gumowe to o czym mówisz, albo takie do rowera przyczepiane wiatraczki zrobione na słomce, nadziany taki, ja wiem, zawiniętych takich w takiej folii bardziej grubej, tak jak jest folia w opakowaniach teraz tych do wędlin. I to się kręciło pod wpływem jazdy. Niektórzy sobie między szprychy to wsadzali i wtedy był taki dźwięk fajny, jak się jechało.
0: Tak, właśnie, były też takie klikery modne przez jakiś czas, że wszystkie dzieciaki chodziły po osiedlu i pstrykały takim klikerem jakby, co to była taka blaszka jakaś wyprofilowana, że się to ściskało się palcami i to strzelało. To musiało nieźle wkurwiać do dorosłych, jak wszystkie dzieciaki łaziły i strzelały tym na podwórku, nie? A tutaj Tomisiu kolejną rzecz podrzucił. Myszka Miki taka, się wciska przycisk, ona se stoi jakby na podstawce i ona tam fika, ta myszka Miki. Ale ciekawsza dla mnie, ja lubiłem tą drugą zabawkę, też ją miałem, czyli taka myszka w pudełku, jakby przypominającym pudełko od zapałek, że się to pudełeczko otwierało i myszka wyskakiwała. Fiku Miku takie.
1: No, nieraz do cukierków dodawali, że była podstawka taka, która miała zatyczkę, i tam były cukierki i na górze właśnie była zabawka, jakby jakiś kaczor Donald obracający się, albo właśnie myszka z podróbki oczywiście, wszystko polskie, nie?
0: No bo przypomnijmy, że kiedyś nie było czegoś takiego jak prawa autorskie jakiekolwiek w Polsce i to długo chyba jeszcze do jakoś przez lata 90. Kiedy wprowadzono prawo autorskie? Pewnie gdzieś pod koniec
1: 95
0: lat...
1: chyba gdzieś mniej więcej, nie?
0: Można było wszystko piracić, robić swoje własne koszulki z myszką Mickey, z Bruce'em Lee, kopiować gry, filmy, wszystko i nikt wam za to nic nie robił. To też ciekawostka, nie?
1: No to w sumie jest dobre, bo powinno tak być dalej, nie? Polska jest tak biednym krajem, że powinniśmy wszystko podrabiać, nie?
0: Ale to by nas nikt nie poważał tam na świecie, jakbyśmy byli taki...
1: A Chińczyków nie poważają?
0: No nie.
1: Oni nawet Samsungi kopiują. No? Zresztą notabene nie muszą mi kopiować, bo u nich się produkuje, a przy okazji robią na drugiej linii, robią swoje. No wejdź teraz, wpisz S23, kurde, na ten, ale w kategorii inne smartfony i zobaczysz, S23 jak cholera, a jeszcze jest S23 1:1, gdzie jest logo Samsunga, nie? Także spoko. Można kupić za 100, 120 zł, 150.
0: Ja nie wiem, co by to było, jakbyś Etam był dyktatorem, to byś zrobił z tego kraju jakiś...
1: Ale dzisiaj była okazja, o 20:00 kto przemawiał do narodu?
0: No kto?
1: No? No Duda.
0: Prezydent Fasola, tak?
1: Nie, nie, jaki Fasola?
0: Jaś
1: Duda
0: Fasola. No to ja na niego mówię Jaś Fasola.
1: Bo on nie, tak, no nieładnie.
0: On się tak głupio, kretyńsko uśmiecha zawsze, bez powodu.
1: Nie, ale ja miałem nadzieję, szczerą nadzieję, że on wyjdzie dzisiaj i powie, że premierem będę ja. I dyktaturę ogłosi i tyle, a niech by było. I on by został premierem i prezydentem i wprowadziłby system ten... A że jest podobno zwierzchnikiem wojska, wziąłby jeszcze, jak się nazywa ten burmistrz, co ja gadam, ten od wojska, ten główny, no ten cały Błaszczak, by go poparł i byłby prezydent z premierem razem, by ten, i zrobiłby jedną izbę, by rozwiązał, zostałaby tylko jedna, senat bym zostawił, nie tam Sejm. I już, i byśmy mieli fajnie, myślałem, że tak twardo tutaj, a on, że nie, że obyczajnie jest tak od przyjęcia konstytucji, że zawsze premierem zostanie ten, kto już był, a potem Sejm, jeśli się nie zgodzi, to wybierze sobie kogoś innego, nie? No i wybiorą leczkę czaki, nie?
0: Z zabawek to jeszcze taką, myślę, że kultową zabawką są te podrabiane himeny, takie szare, co miały szary korpus cały i kolorową główkę tylko. One były krzywo odlane z jakichś matryc tandetnych i fajnie było sobie porównać takiego Himena z Peweksu, który był ładny, śliczny, błyszczący, kolorowy, ładnie pomalowany z dobrego plastiku i w pudełku ładnie zapakowany. W książeczce jeszcze była mini książeczka z komiksem i ten polski taki Himen kupowany gdzieś nad morzem, taki szary, śmierdzący. Perelowski.
1: No, tak było. Teraz mówią plastik chiński, nie? Do jakieś tam słabe produkty które są takie tam za 20-30 zł na Allegro konsole z plastiku takiego, co to się ugina, jak się mocniej skręci, nie, ale za naszych czasów to, to normalne było, że pistolecik, nie? Kurde, przecież normalnie w kiosku, to jeszcze nie tam za komuny, jeszcze za dzieciństwa mojej młodej, czyli początek lat 2000, były takie chińskie pistoleciki za 8 zł. Ja mam do dziś w szafie go, ale jak strzelisz kogoś w oko, to, to wybijesz mu oko normalnie. Bo to jest normalna wiatrówka, tylko tyle, że sprężynowa, nie? No.
2: Chcecie mówić, że pierwszy raz dostaliście jajko niespodziankę? Ja w przedszkolu pamiętam, pierwszy raz jadłem jajko niespodziankę. No taki sztos, nie?
0: No.
2: Czekolada biała z tą...
1: Tylko wiesz, teraz to jajko niespodzianka to, to już nie jest żadna radość, nie zupełnie. Ja w ogóle kupiłem fabrykę jajek niespodzianek, znaczy do własnego wyrobu w domu. Mówię zupełnie poważnie. Firma chyba to była Chico albo Hasbro, produkowała na początku lat 2000 fabrykę jajek niespodzianek i tam był przepis, jak zrobić tą masę i można było sobie tłoczyć samemu jajka niespodzianki i tam jakieś zabawki pakować dla dzieci.
2: Zabawki sam tłoczyłeś też?
1: No nie, no wiesz, pobawiliśmy się trochę z młodą tymi i żeśmy rzucili w kąt, nie? Ja na przykład siedzę w tej chwili na tapczanie pełnym takich zabawek. Mam lokomotywę Chico, mam taki, taki fajny zeszycik zrobiony zresztą z pluszowymi stronami, gdzie się wciska różne te krówka, krówka robi mu. To działa do dzisiaj, nie? Trzymam dla wnuków.
2: Jakiś czas na zbieractwo? Masz miejsce w pokoju? Nie jest tak, że musi jakaś firma przyjechać.
1: Jeszcze raz, bo coś przerwało cię.
2: Czy ty, Etamie, nie cierpisz czasem na zbieractwo? Czy na pewno jest dużo miejsca w twoim pokoju?
1: Tak. Ja nie mam gdzie pościeli chować. Ja mam uzbierane, na przykład mam kasyno uzbierane w tym. Normalnie żetony, karty do tego, ruletka. Takie kasyno składane, które w netto kiedyś kupiłem. Bo ja uczyłem matematyki grając w pokera i w oczko oczywiście z młodą. Nie? Kupiłem kasyno. 100 coś złotych kosztowała taka walizka. Ją się roztwiera i masz normalnie całe kasyno z żetonami, z wszystkim. Nie? Bardzo fajna rzecz.
0: Jedna rzecz mnie ciekawi. Co by się dzisiaj stało, gdyby ktoś postanowił sobie tak przed swoim domem wystawić stolik niczym Bercik z serialu Święta Wojna i sprzedawać jakieś swoje, nie wiem, wyprodukowane samodzielnie jajka niespodzianki po 5 złotych, to by cię zawinęli pewnie w Trymiga, nie? Za nielegalny handel, bez działalności, bez podatków i jeszcze sanepid nie sprawdził, czy to nie jest trujące, więc chyba nie można.
1: Przed moją Biedronką takie targowisko jest niemal codziennie. Tam sprzedają na przykład butle z gazem, kuchenki, jakieś te zabawki z hurtowni, podjeżdżają samochody. Nie ma problemu. Sprzedają skarpety, jakieś tam nawet flagi ukraińskie. Był taki okres, że sprzedawali, to jakaś pani z Ukrainy sprzedawała. Jest tego. Normalnie kartoniki rozkładają. I taki powstało. Szczerze mówiąc, właśnie takich targowisk mi brakuje, bo powinien być jakiś plac wyznaczony. No niestety wszystko tutaj, co było możliwe, jakieś takie w miarę wygodne na naszym osiedlu, zostało zabudowane jakimiś maszyskami, jakimiś pawilonami handlowymi i tak dalej, ale przed naszą Biedronką handel nadal kwitnie.
0: No, czyli jednak można. No spoko.
1: Znaczy nie czepiają się. To też jest kwestia tego, że ludzie po prostu, to zależy od ludzi, którzy tam są tymi strażami miejskimi, policjami. Akurat tutaj nie zauważyłem, żeby jakieś... Zresztą nawet słyszałem dyskusję takich panów dwóch, którzy mieli stoliczki obok siebie. Jeden sprzedawał podróbki perfumów. Notabene kupiłem sobie podróbkę Karate i Descent of Money. Pachnie dolarami, tak jak potrzesz dolara, to jest taki charakterystyczny zapach. Bardzo fajne perfumy za 10 zł, a normalnie kosztuje 300 w Empiku, czy tam w jakimś takim Empiko podobnym, perfumowym, jakimś tym, nie wiem, czy Empik teraz sprzedaje. Fajna ta podróbka, tylko nie trzyma tak długo jak ten oryginał, nie? I rozmawiali między sobą i tam on mówił, że raz tam go policja zahaczyła, czy straż miejska, ale tam dał 5 dychi i spokojnie.
0: Ruscy zawsze na targowiskach, które były kiedyś takie popularniejsze, były targowiska, gdzie było mydło i powidło. Dzisiaj to ewentualnie chyba, no, częściej targowiska, gdzie żywność, nie? Sprzedają jakieś tam warzywa, owoce, ale kiedyś to były popularne takie targowiska, gdzie wszystko było. Komiksy, książki, zwierzęta i papugę tam kupiłeś i lornetkę i kalosze i wszystko, nie? A dzisiaj tego za bardzo chyba już nie ma takich. I Ruscy zawsze sprzedawali całkiem fajne rzeczy, bo można było kupić zarówno taką gierkę słynną, Wilki Zając, nie? To podruba zresztą jest Nintendo, jakby ktoś nie wiedział, bo Ruscy wszystko kradli, kradną i będą kradli. Lornetkę, finkę, nóż, no wszystko można było tam od nich kupić i bardzo tanio, i bardzo tanio. I potargować się jeszcze z takim rucholem, nie?
1: Tak, no...
2: Dzisiaj nie dostaniesz takiej lornetki. Dzisiaj nawet lornetki na Lego, jak oglądasz, to jest co chińskiej produkcji, mają Made in USSR napisane.
1: Po to, żeby... Znaczy te rosyjskie oryginalne, takie żeliwne z Zagorska, bo to zagorska fabryka Winakli, to jest taka oryginalna, jeszcze z Berkut firma druga, która produkuje, to dzisiaj na Allegro to one stoją, kochani, ja swoją sprzedałem za 1500 taką porządną lornetkę jakiś czas temu, po prostu mi szkoda jej było, żeby leżała i pchnąłem ją na Allegro, nie? Także dzisiaj kupić taką lornetkę to pamiętam, kiedy były czasy właśnie, że na targowisku szczecińskim Turzynie, kiedy go jeszcze nie zabudowali, to tam normalnie wszedłem, ruska baba sprzedawała tam jakieś ciuchy. Patrzę, między ciuchami lornetka, BPC 20x50. No i tam się z nią targowałem, w końcu nie doszedłem do tej ceny, którą chciałem, nie kupiłem, ale można było, trafiało się. Fajnie było na takich targowiskach. Ja naprawdę wspominam to, fajnie było. Dzisiaj są też te targowiska i nawet czasami wieszają na klatkach schodowych ogłoszenia, ale to są bardziej już takie gdzieś ukryte, że trzeba poszukać po tego i tylko w niedzielę, nie?
2: Na Allegro masz dużo ogłoszeń o lornetkach, takich właśnie niby Made in USSR. Tam są po 70 złotych i to jest wszystko chińszczyzna, nie? Tylko napisane po prostu.
1: Znaczy musisz, znaczy ja umiem akurat rozpoznać, bo Made in Russia teraz jest, nie?
2: No, nie też od razu, nie?
1: No, znaczy rosyjską lornetkę, no akurat mam koło siebie tą jedną BPC 8x30, którą sobie zachowałem, mam dwie sztuki takie, ale to sobie zachowałem tak, żeby jakiś tutaj mieć. Mam też chińską właśnie, ale tam jest Made in Russia, tam nie ma Made in USSR, nie?
2: A może nawet. Skali tak napisane, że tam Rosja, nie?
1: No nie, no Rosjanie nie robili z takimi, z plastiku i nie robili, zawsze były z żeliwa, no i zawsze było szkło porządne, to znaczy nie jakieś tam żółte czy zielone, tylko normalne BAK 4, przeźroczyste szkło, takie porządne, jak łódzkie zakłady kinotechniczne w Polsce też tego używały, tylko BAK 4, także czyste szkło optyczne.
0: Można powiedzieć, że Polska zawsze planszówkami stała, bez względu na epokę, bo zarówno w głębokim PRL-u dużo wychodziło takich prostych gier planszowych dla dzieci, jakieś tam pionki, warcaby. I to często były dobre gry całkiem, na przykład Komandosi. To była całkiem do rzeczy gra. Czy Magia i Miecz... Też chyba bez licencji jeszcze. Na pewno bez licencji były gry wydawnictwa Sfera, Gwiezdny Kupiec, Wojna o Pierścień. To były takie na żetony, tam były takie papierowe żetoniki i plansza i można było sobie w to grać. To były właśnie pirackie gry. A dzisiaj Polacy robią już takie pełnowymiarowe, normalnie na legalu, ładnie wyglądające planszówki i wychodzi nam to dobrze. Nasze planszówki są cenione, nie? Więc można powiedzieć, że Polska zawsze grami planszowymi stała. I dobrze.
1: Pamiętam Fantastyka, jak zaczęła wydawać, to też podejrzewam, to były gry też bez żadnych tam licencji, był Labirynt Śmierci, trzeba było samą wycinać, jak gdyby z kartoników, które tam były dostarczane. Bitwa na polach Pelonoru była na przykład, też pamiętam z tych gierek, które tam kolega akurat kupił i żeśmy się zagrywali w te gierki. No tam jakąś, wykorzystywało się to, co jest, czyli zwykłe kostki, nie tam jakieś tam do tych gier takie specjalizowane, tylko normalne kostki. I tam budowało się na przykład labirynt, nie? Po prostu z tych elementów, które żeśmy powycinali sami. Losowało na zasadach losowania, nie?
0: Tak, tak. Wspominacie tutaj eurobiznes słynny, no czyli taka podróba Monopoly. Ale wyszła lepsza wersja, też taka nasza bardzo polska, bo to była jakaś wszystko w takich realiach jakby dawnej Polski, nie wiem, czy przedwojennej, czy jakiejś tam międzywojennej, ale to się chyba bankrut nazywało Fortuna chyba. Bankrut też był, tak. Ale był chyba Bankrut i Fortuna. Dwie
1: takie. Wiem, bo mam. Bankruta kupił kolega. Ja kupiłem Fortunę, stwierdziłem, że fajnie będzie kupić Fortunę, a on niech ma bankruta, tak żeśmy się podzielili, a potem jeszcze dokupiłem Eurobiznes właśnie, nie? Także mieliśmy wszystkie trzy z kolegą na podwórku i żeśmy sobie grali, tylko my żeśmy do tych gier swoje zasady wymyślali, żeśmy wymyślali kredyty, żeśmy dorysowywali sobie dodatkowo jeszcze, żeby było więcej pieniążków, bo tam zawsze brakowało tych pieniążków, żeby te hotele tam i te domki kupować, nie? Także żeśmy tam trochę, że tak powiem, swojej jeszcze kreatywności wnosili do środka.
2: Napisał nam, że duchy się wywoływały na plaży taki z alfabetu.
0: Wywoływaliście kiedyś ducha Hitlera? Bo ja tak.
1: Kolega mój.
0: Ale nie przyszedł. Ale nie przyszedł.
1: Znaczy, on tam twierdził, że tak, ale nie wiem, musiałbym kiedyś, nie wiem, ostatnio mam z nim złe stosunki, także jakoś się nie tego. Ostatni mój kumpel z podwórka, opowiadałem wam, że miałem z nim spięcie kiedyś, nie tak dawno.
0: W butelkę gra też, no tak.
1: W butelkę. No, pieniądze, nawet monetami się grało, nawet na przykład takie, że się o krawędź parapetu uderzało na dłoni, mając monetę. Jak ktoś przykrył monetę kolegi, to moneta była dla niego, nie? No. A i w pokera też się na pieniądze w szkole grało. Czy to było normalne, nie? Hazard odchodził. Nawet kartami, które się samemu zrobiło, bo nie zawsze był dostęp do prawdziwych kart, nie?
0: Zbierało się też... To było po gumach turbo już. Karty do gry były football i cars. Oczywiście no piłkarze i samochody. I można było sobie nakupować. No, trzeba było dużo tych gum nakupować, żeby zebrać całą talię. To było dobrze pomyślane tak od strony biznesowej, bo dzieciaki na potęgę to kupowały. No bo i wymieniały się. No bo komuś czegoś brakowało do talii, no to się wymieniał. Tylko że chyba było też tak, że niektóre z tych kart były rzadsze, a niektóre powszechniejsze. No i ktoś tam jak miał, nie wiem, jakiegoś Maradonę, no to nie oddawał go za byle co, tylko tam za 10 jakichś gorszych piłkarzy, takich, co wszyscy ich mają, nie? No nie wiem, coś takiego.
1: O, teraz też są w modzie różne takie zbieranki, szczególnie w sklepach. Teraz w Biedronce jest szał na jakieś znowu pluszoki, takie, które trzeba na jak się zrobi zakupy 60 zł, to się dostaje naklejki i tam, wiesz, zbierają. Ludzie, ja to jestem tutaj znany w Biedronce z tego, że ci, którzy stoją za mną, zawsze dostają ode mnie naklejki, nie, bo ja ich nie zbieram po prostu. Nie, także są już tacy, co mnie znają z widzenia i czatują, żeby za mną stanąć, nie?
2: Eton, czy ty nie cierpisz na zbieractwo?
1: Nie, ja tego nie zbieram. Ja nie zbieram. Ja po prostu daję ludziom kasować kartę Biedronki za siebie, bo tam nie wiem, co oni, jakieś punkty mają, nie wiem, o co tam dokładnie biega. I daję też, jak widzę, ktoś stoi i zbiera, ma te takie książeczki z naklejkami, to od razu krzyczę, żeby poczekał, że dostanie naklejkę, po prostu jak zrobię zakupy, nie? Ja oddaję to ludziom.
0: Mnie jakoś denerwuje to ciągłe pytanie się, czy zbieram naklejki, i czasami odpowiadam tak w żartach trochę, że nie, bo nie mam 5 lat. Do widzenia.
1: A ja z kolei ogłaszam, stojąc w kolejce, że naklejkę oddaję, naklejkę, i od razu się czatują za mną, a niektórzy już mnie znają po prostu zakupowicze już z widzenia i tyle. No.

0: Dawno, dawno temu oczywiście to już było. I powiem wam tak, że ja bardzo dokładnie przeliczyłem sobie, ile mnie kosztowało zebranie całego tego zeszyciku, tam dwóch stron takich, tych naklejek. 1600 zł musiałem zakupy zrobić, żeby dostać pluszaka, którego na Allegro można było kupić za 60 zł, nie? Od tych, którzy już to zebrali, nie?
1: Silver przypomina tutaj sagę o ludziach lodu. To była jakaś taka seria książek fantastycznych, tak? Taki tasiemiec chyba. Świat czarownic, pamiętam, kolega też namiętnie zbierał, to też taki tasiemiec fantazy, świat czarownic. W ogóle kiedyś to były takie czasy zbieractwa. Każdy coś zbierał.
0: No przecież byli ludzie, którzy wycinali ostatnią stronę dla dzieci, czyli dla młodzieży, świata młodych, gdzie zawsze był komiks jakiś, tak, ostatnia strona, i byli tacy, którzy sobie wklejali to i robili sobie całe, tam Kleks wychodził, Torgal wychodził, no różne, Kajko i Kokosz, tak, były różne okresy, kiedy wychodziły różne komiksy. Byli zbieracze książeczek ze fantastyki, bo zawsze środkowa część fantastyki to była książeczka. Ja na przykład Przełęcz, takiego rosyjskiego autora, którego już niestety nazwiska nie pamiętam, zebrałem w całości. Co jeszcze takiego ciekawego było? No, były jeszcze tatuaże, nie wiem, czy pamiętacie, ale z gumami do rzucia były tatuaże, które się śliniło albo moczyło w zlewie i można było sobie odbijać tam różne tatuaże na ręku, nie?
1: No były. Były też bez licencji na 100% i podrabiane takie figurki ludzików z Gwiezdnych Wojen, Star Wars normalnie, tylko że one były jakieś tam gumy, takie małe. Pamiętam, że też namiętnie zbierałem te Luki Skywalkery, Wadery. Co ciekawe, Wader był cały z gumy, ale płaszczyk miał z jakiejś tam ceraty doczepiany.
0: Tak, no, żołnierzyki to było bardzo popularne w kioskach ruchu, były żołnierzyki w skali 1,32, a w takich sklepach zabawkowych do malowania żołnierzyki w skali 1,72 modelarskiej, takiej wojskowej. Sporo tego było. No, pojawiła się w latach 80. też firma Domet, ponieważ klocki, które były sprzedawane, te takie powiedzmy Lego podobne jakoś tam, były tandetne zazwyczaj w Polsce, a Domet wyprodukował klocki, które były kompatybilne rozmiarem i pasowały idealnie do Lego i nawet były z tego samego plastiku zrobione, tylko nie miały na tych cycuszkach, które były tam na górze, nie było Lego napisane, nie? Także klocki Domet to było polskie Lego.
2: Pamiętacie sklepy pod nazwą Składnica Harcerska? Jeździło...
0: Oczywiście, że tak. Mariana Buczka 2. I Plac Żołnierza. Biegłem zawsze cały przystanek, jak codziennie wracałem tamtędy, biegłem, żeby zobaczyć, czy jest kolejka za kolejkami, bo kolejki były rzadkością.
1: Tylko że przerywasz trochę, bo Damian też chciał coś tu poopowiadać, a ty od razu, tak, oczywiście, bo ja tu wtedy tam szedłem i to pamiętam to jak dziś. No. I nie dasz chłopakowi nic powiedzieć, już któryś raz mu wchodzisz w słowo, no nieładnie. No ale tak to jest, że jak się komuś przerwie, to ten ktoś nie zawsze ma ochotę już wtedy kontynuować też. No.
2: Ja rozumiem swoją pozycję w tym razie, tak? Luz, kurwa, dodzwoniłem się, jeden gdzieś tam w CERNie pracuje, drugi kupi jakąś fabrykę, czy padę, kurwa, także luzik, nie? Wszystko robię.
1: Musisz się trochę bardziej rozpychać łokciami i jak ci taki Etam przerwie, czy Marcin, który też notorycznie przerywa, to go tam w łeb i mówi, teraz ja mówię, no, to trzeba trochę...
2: Nie wiem, jak mnie słychać, bo dzwonię znowu z jakiegoś innego sprzętu i nawet, nie wiem, może przerywa, może coś mówi. Dobra, nieważne. W każdym razie, wracając. Spodnica Hrzeszowska, zajebisty sklep, modele do sklejenia. Mieliście, kurczę, samoloty. Ja uwielbiałem samoloty. To była taka pasja, można właśnie tam tak oddawać. Samoloty pasażerskie, takie duże, kurczę, jakieś tam Iły, jakieś Tridenty, takie... Człowiekowi zajmowało tyle czasu, cały tydzień taki samolot człowiek skleił. Takie fajne. Jezu, jakie to dzieciństwo było fajne.
0: No i było więcej radości. Jak się coś zdobyło, to było najlepsze, nie?
1: Tak, tak. coś i to nie było takie złe, no bo taki samolot trzeba było posklejać sobie, trzeba było się starać,

0: Satysfakcja właśnie ta, nie? Było spoko. No.
1: Mania.
0: Dużo fajnych rzeczy w tej składnicy harcerskiej były. Było, no już nie wspominając o komputerach pierwszych, co się pojawiły, co kosztowały tyle, że 10 pensji trzeba było wydać na taki komputer, na jakiś Spektrum.
2: Nie, nie było Spektrum. Składnica harcerska, kiedy ministrem informatyzacji był pan niejaki Kwaśniewski, późniejszy prezydent, zresztą na okładce wtedy się pojawił w bajtku, nasze ministerstwo sprowadziło do składnicy harcerskiej dwa komputery. Pierwszym był Timex, tak jak maluch dla wszystkich to miał być, za 106 tysięcy złotych. A drugim komputerem była próba wprowadzenia powszechnego użytku MSX, systemu z Japonii, a konkretnie Spectra Video Express 738, który kosztował 440 tysięcy złotych. Czyli 4 razy drożej niż ten Timex, nie? Mało kogo było na Timexa stać, czyli trzeba zaznaczyć.
0: A Timexa to kto produkował właściwie?
2: Timex. Timex był produkowany, no, Timex jak to Timex, no, Timex amerykańska firma, ale akurat ten Timex, który był w Polsce, powstała firma, która się nazywała Unipol Brit, czyli Unia Polsko-Brytyjska, i Timex 2048 oraz Unipol Brit 2068 były produkowane w Portugalii i sprowadzane przez spółkę polsko-brytyjską do Polski, do składnic harcerskich i do sklepów Unimor, chyba one się nazywały, albo Unitra, albo Unimor, już nie pamiętam. Czy Unitra, Unimor, to tam dużo tych korporacji było.
0: No i słynne komputery Elvro Junior, nie? Junior 800. Ale Junior,
2: nie do zdobycia.
0: Junior 800 to był właściwie klon Spektruma, tak?
2: Tak, to był klon ZX Spectrum, oparty na procesorze NRD-owskim, kopii procesora Z80A. Kiedyś czytałem bardzo dokładnie na temat tego komputera, ale już teraz tak szczerze mówiąc, no fajnie był zrobiony. Natomiast ciekawostka taka, że obudową tego była obudowa od organków elektrycznych firmy Junior. produkowanych, po prostu tylko wstawiono w miejsce klawiszy, klawiatury tej takiej pianistycznej, wstawiono klawiaturę numeryczną, tą komputerową. Nie?
0: Jedną z dziwniejszych zabawek, jakie pamiętam, to był spadochroniarz. To był normalnie, słuchajcie, spadochroniarz z plastiku, taki ludzik, i on miał normalnie spadochron, taki na sznurkach z folii zrobionych, się go wyrzucało gdzieś tam z balkonu i on se spadał powolutku na ziemię. To taka zabawka. Wyobraźcie sobie, jakie to jest różne od tego, co dzisiaj, czym się dzisiaj dzieciaki bawią. Dzisiaj dzieciak jakby takie coś zobaczył, to by się śmiał, po łydkach by się klepał i powiedziałby, że to jest wieśniackie dla jakiegoś biedaka i on czeka na PlayStation 5, aż dostanie, nie? No...
2: No to było popularne, pamiętam, na promenadzie w Świnoujściu albo w Międzyzdrojach, już nie pamiętam w tej chwili, że te spadochroniarze byli sprzedawani właśnie, że na wieczne dni nad morzem z takim trochę większym spadochronem i na lince się go trzymało i jako taki latawiec sobie fruwał, nie?
0: Ale,
2: kurczę, no i latawce oczywiście. Nie?
0: Niektórzy tu wspominają też o pobycie na koloniach. Czyli to były takie wyjazdy organizowane często przez jakiś zakład tam pracy dla dzieci, pracowników, nie? I dzieci sobie gdzieś tam razem jechały. I to było na każdą kieszeń, bo to było jakoś refundowane, czy w ogóle całkiem fundowane przez ten zakład. I ja myślę, że tam były najfajniejsze zabawy. Takie bez zabawek, nie? Jakieś w podchody, w jakieś gry właśnie zespołowe, piłkę sobie pograć, popływać. No...
2: Nigdy nie byłem na kolonii, coś przyznaję od razu.
1: Ja też nie. Ja byłem z biednych rodzin.
2: No. Nie. To było właśnie dla biednych rodzin. Tak. Bo dla bogatszych były domy wczasowe.
0: Tak, tak. A kolonie, tak jak mówię, były na każdą kieszeń właśnie.
1: Dzieci z kolonii nie chodziły na religię.
0: Co?
2: No wtedy nikt nie chodził na religię. Tam wtedy się chodziło do... Jak to się nazywało przy Kościele Bożego, ale salki katechetyczne.
0: Tak, chodziłem jeszcze do takiej salki. Opowiadałem wam, jak kiedyś zakonnica przyniosła żółty ser z darów, który gdzieś tam dla polskich dzieci wysłali, nie wiem skąd, z Holandii czy skądś. I to był taki pomarańczowy ser, jak ten Mimolet, tak? Dzisiejszy, coś takiego. I ja wziąłem ten ser, też dostałem, a potem, a rodzice mnie tak, mama mnie trochę tak zrugała w domu, mówi, słuchaj, no to jest dla biednych dzieci było rozdawane, ty chyba nie chodzisz głodny, prawda? Ale ja wziąłem też ten ser. No, kurwa, co za czas.
2: Zresztą akcja dla dzieci, no to słynne, sprzed około 15 lat, kiedy jeszcze młoda chodziła do podstawówki, nawet troszkę więcej, były te mleczko, które było doszkolne mleko. Nie wiem, czy pamiętacie akcja mleko. Ja zawsze myślałem jeszcze wtedy pierwszy rok chodzenia mojej córy do szkoły, to był pierwszy rok też tego mleczka. Ja myślałem, że to będzie w stołówce dawane dzieciom, ciepłe mleko z kożuszkiem w kolejce będą stać i będą dostawać szklankę. A to była piramida. Ja kiedyś przyszedłem do szkoły jako taki rodzic zaproszony na zajęcia. Właściwie sam się wprosiłem. No i patrzę, tam stoi w rogu w klasie taka piramida z mleczek z Łowicza czy z czegoś to było. I dzieci sobie po prostu brały. Nikt tego mleka nie chciał pić, nie? A moja córa sobie cały tornister brała, nie? Tego ja miałem mleko za darmo w domu.
0: To Misiu pisze, że to był cheddar z Ameryki, ale nie wiem, bo cheddar to jest taki kruszący się, a ten się chyba nie kruszył. Ja już nie pamiętam. W każdym razie też jako małe dzieci jeździliśmy sami, nawet tak dosyć duży kawał drogi do tych salek katechetycznych, bo to niekoniecznie taka salka musiała być gdzieś blisko, więc się jechało autobusami i to były chyba takie pierwsza próba usamodzielnienia się, no że już cię nie zawożą, tylko sam z kolegami wsiadasz do autobusu, jedziesz, jakoś tak to wspominam. A teraz, słuchajcie, nie jest to wykluczone, że religia znów będzie wracać do salek katechetycznych, bo Kościół se w Polsce tak nagrabił, wszyscy go mają dość i jest taki odwrót jakby od tych przywilejów różnych. Nowy rząd
2: chciałbym,
0: będzie...
2: Chciałbym, żebyś miał rację, bo ja jestem też przeciwnikiem szkoły, w szkole religii, bo religia jest, pamiętaj o tym, że to jest reakcyjna, bo w takich salkach katechetycznych to nie wiadomo, czego będą tam uczyć, nie? Katecheci, czy zakonnice, czy księża, bo tam różne osoby tam były, natomiast w szkole jest to pod kontrolą systemu. Dlatego nie wierzę za bardzo w to, żeby to nastąpiło, nawet jeśli przejmą rząd, tak zwana to opozycja, tak? Zjednoczona, która już się na tyle kłóci, że raczej nie przejmie. Nie miejmy złudzeń specjalnie.
0: Ja nie słyszę, żeby oni się kłócili o coś.
2: Bo dopiero zaczęli, wiesz, to jeszcze nie słychać tak dokładnie.
0: Ale ty wiesz, tak?
2: Wiem, że to pierdyknie po prostu i tyle, nie? Przyszły rok to jest rok pierdyknięcia. To od razu sobie możecie to zapamiętać. Nie wiem co, jak i dlaczego, ale pierdyknie. Po prostu nie ma wyjścia.
1: Gdyby się nie kłócili, to już by umowę mieli idealną przedstawioną, a ciągle tej umowy nie potrafią przedstawić. No to znaczy, że dlaczego nie potrafią przedstawić umowy? Kłócą.
0: Na razie to...
2: Będą aktywiszcza będą, radiszcza. Także zobaczycie, co się będzie działo.
0: Na razie to się raczej właśnie dogadali, na przykład co do powrotu do kompromisu aborcyjnego. Jakoś tu zgodni są. No ale to jest strasznie chujowe u nas, że co rząd, to zaczyna wszystko zmieniać to, co wprowadził tamten, bo to jest takie błędne koło. A potem co? Znów jak już wszyscy będą wieszać psy na nowym rządzie, już będzie skompromitowany, liczne afery i tak dalej, to wybiorą znów dla odmiany PiS i PiS będzie wszystko przywracał. Podręczniki nowe drukował, bo już chcą ten podręcznik... Ten hit, historia i teraźniejszość, już myślą, żeby go wycofać. Ile to pieniędzy idzie na te przepychanki, bo każdorazowo trzeba wydać kupę hajsu na jakąś małą rewolucję w szkolnictwie, w sądach, we wszystkim. No i to tak przepływają nam te pieniądze przez palce grube, przez te kłótnie i raz w jedną, raz w drugą, raz w jedną, raz w drugą. Straszne to jest.
2: Jak to mówił poeta, bo w tym cały jest ambaras, by pieniądze wydać na raz, nie?
1: To jest to, że potem mogą samorządy pewnie nie wiesz, ucierpią, bo nie będzie żadnych z tego krajowego planu odnowy, z tego KPO nie będzie się to liczyli. A głównie samorządy, teraz są już wybory, może by coś w koniunkturze ruszyło, gdyby samorządy dostały pieniądze i mogły budować jakieś tam drugie place i żłobki. Nie? A nie będzie tych pieniędzy, bo teraz mają ileś czasu, no to nie, nawet nie wiem, jak to jest, ale taki Morawiecki ile ma czasu teraz, żeby tworzyć rząd? 2 miesiące?
2: Czekaj, ja to gdzieś ostatnio czytałem, to, że teraz będzie jakiś czas do 14 chyba listopada, kiedy będzie pewnie jakieś tam pierwsze rozmowy odnośnie głosowania nad wotum zaufania, czy coś takiego. To się rozstrzygnie tak naprawdę, to się rozstrzygnie jeszcze w styczniu gdzieś pewnie coś konkretniejszego będziemy wiedzieć, ale mi tam jest, szczerze mówiąc, wszystko jedno.
1: Że te przetargi to już nie załapiemy do wyborów samorządowych, nie?
2: Znaczy, czyli te pieniądze... Ja wam powiem tak, jakichś wielkich zmian odnośnie, że tak powiem, redystrybucji tej, którą PiS robił, czyli przekupienie, jakby powiedzieć, wyborców ich własnymi pieniędzmi, to tutaj raczej bym nie liczył na to w ciągu najbliższych 1,5 roku, bo przed nami aż 3 rodzaje wyborów. Pierwsze to jest europejskie, potem samorząd, dobrze mówię, tak? Tak. A potem prezydenckie, nie? No to raczej będę za tym, że to będzie dalej trwało. Ja bym jeszcze liczył na to, że zostanie co nieco rozszerzone. Na przykład, nie wiem, nie mówię, że tam będzie koniecznie 800+, bo raczej zostaną przy 500. Emerytury raczej też zostawią, jakie są. Chociaż bym się tutaj zastanowił, czy nie zlikwidują 13, 14 w zamian za kwoty netto, że emerytury będą po prostu bez podatku, nie? Bo to de facto jest korzystniejsze dla emerytów.
0: A ja mam tutaj wiadomość, która tu gruchnęła na mnie i to jest bardzo, bardzo tajemnicza sprawa. Wyobraźcie sobie, dostałem info, bo popatrzyłem tu na telefon, Ania mi na Skype'ie napisała prywatnym, że to ona nie ukryła wcale audycji tej ostatniej. No to kto to zrobił? Do chuja,
2: jak że... Jak jej ukryję? Przecież było coś tam ostatnio. Słuchałem. Sam siebie słuchałem, bo tam coś mówiłem też chyba.
0: Chodzi o ostatnią audycję Luźne Gadki To and Owo, Ania i Krawiec, i ona ma status prywatny. No ja byłem przekonany, że to Ania, bo no, kto inny mógł to ukryć?
2: Z tą maską gazową, nie? Z tą maską gazową.
0: Nie, tam. Jak nie wiesz, to tutaj nie mów.
1: Jest. Ale ja słuchałem dzisiaj tej audycji. Dzisiaj, nie wiem, do 15, 16, słuchałem tego. Było o tym, że tam po tobie i tak dalej.
0: No ja byłem przekonany, że Ania nie była zadowolona, bo tam takie trochę tam gadaliśmy o moim zdrowiu czy coś. Ania mnie prosiła, żebym się właśnie, że muszę w końcu pójść do lekarza i myślałem, że potem sobie pomyślała, a to takie zbyt tutaj jakieś prywata sratatata i ukryła. No to w takim razie nie wiadomo, kto to ukrył, bo kto mógł to zrobić? Czektul? Na 100% nie. Tomisiu też raczej nie. No ja nie. Gumball? No kto jeszcze? No więc to jest mega dziwna sprawa. Ktoś tu bruździ, ktoś się nie
2: wiem. Faktycznie przypomniałem teraz sobie, że ktoś pod tą maską umieścił, to ja się pomyliłem. To rzeczywiście coś znikło, bo ktoś pod maską umieścił, a gdzie jest audycja z piątku? A tej z piątku nie ma. To rzeczywiście, to
0: też,
2: coś masz
0: też
2: rację.
0: Też tam znowu kulą w płot, bo mówisz o czym innym. No nie filozuj. Jak nie
2: bo
0: wiesz,
2: chcę
0: to,
2: teraz
0: nie,
2: dojść.
0: No, to zrób śledztwo prywatne, to może dojdziesz w końcu, a to i tak pewnie nie dojdziesz, bo to by się ciągle myli wszystko ze wszystkim. No, nie o to chodzi. Chodzi o niedzielną audycję. Piątkowa też spadła, ale to została zablokowana przez prawa autorskie, a tutaj no, pojęcia nie mam, kto to mógł zrobić. To jest już któryś raz, jak coś się tu dzieje i ja nie wiem kto. Więc jak dorwę, to po prostu, nie wiem, zabiję, ukatrupię, skręcę łeb po prostu. Bo ktoś tutaj sobie robi, nie wiem, śmichy, chichy, coś sobie ukrywa. Kto to zrobił? Ja dojdę do tego i będzie bardzo poważna rozmowa, bo to tak się nie powinno dziać, że ktoś tu coś sobie przychodzi i se dla jajec ukrywa.
2: No widzisz, a w kwestiach zdrowotnych, skoro o tym wspomniałeś, to ja będę aktualnie przerabiał proces leczenia zębów przez NFZ. Także to będzie ciekawy temat. Jak coś już będę wiedział, to znaczy odbędę pierwszą wizytę, to wam opowiem kiedyś zadzwonię i opowiem, jak to wszystko wygląda.
1: Ile trzeba czekać, kiedy opowiesz?
2: No, ja to wiem, jak sobie załatwić, żeby było szybko. Także już nawet przyłożyłem wizytę, bo miałem na drugi dzień, ale to trzeba umieć porozmawiać. Także to nie jest tak hop-siup, nie? No.
0: Ale się wnerwiłem teraz.
2: Coś tam w reżyserce ktoś wcisnął prawdopodobnie, nie to, co trzeba.
1: Czy nawet dzisiaj wieczorem, nie wiem, chyba nawet 18, 19. W zasadzie to słuchałem tamtej, a przyszła mi wiadomość, że jest live. To było tak, że jest chęć, mogłem słuchać tamtej i przełączyłem się na żywo.
2: A, to już teraz wiem, bo przecież wy żeście z Anią nadawali, tak? No tak, rzeczywiście.
0: Tak.
2: Pamiętam na samym początku, wiesz dlaczego pamiętam? Bo dzięki twojej interwencji sprawdziła się kolejna, bo w moim życiu sprawdzają się kolejne odcinki z filmu Świat według Bandych. I był taki odcinek, w którym radiowiec powiedział, że może dzwonić każdy oprócz Bandiego. I ty powiedziałaś na początku, że może dzwonić każdy oprócz mnie. Także mam kolejny odcinek, który się sprawdził.
0: No widzisz.
2: Było coś takiego. Było.
1: Kto to wyciął?
0: No nie mam pojęcia, co to za tajemnicza sprawa. To jest jakaś sprawa dla Sherlocka Holmesa w tym momencie. Dobra, panowie, to co z tego. Kończymy bajerkę. Ja powoli się zawijam. W gazetki. Zawijam się w gazetki i idę spać.
2: No, w sumie to wypadałoby. Ja jeszcze muszę z psem iść, ale to już jest zupełnie inny temat. Dobra.
0: To trzymajta się.
2: To trzymajta się.
0: No, cześć.

No, niepokoją mnie takie rzeczy bardzo. Nie lubię nie mieć kontroli nad tym, co tu się dzieje po prostu, nie? Ktoś sobie coś ukrywa, ja nie wiem kto i dlaczego. No, byłem przekonany, że to Ania, no bo tak to pasowało jakoś, że chciała ukryć. No, ciekawe, ciekawe. No dobra, może się wyjaśni. To Misiu, to nie ty przypadkiem? Przyznaj się, ale czemu on miałby to robić w sumie? Gosia, chodzi o niedzielną audycję, która została ukryta z Anią i ze mną. I no, po prostu pierwsza myśl, że to Ania ukryła, bo z jakichś tam powodów, no bo tylko ona tu pasowała jakby do tej sytuacji, a teraz widzę, mam tutaj informację, że no co ty, ja nic nie ukrywałam. No. I teraz nie wiadomo, co się dzieje, nie? No. Dziwne, bardzo dziwne rzeczy. To straszy, opętane radio, duchi, duchi? Oj, no dobra, to powoli będziemy kończyli. Oczywiście, jak się takie rzeczy zdarzają, to zaraz huczy od plotek, że Ania odchodzi z nocnego radia. No, niektórzy mają też. Ja już tą audycję w ogóle przywróciłem, no skoro Ania nie ma nic przeciwko, to niech ona se będzie, tak? Aha, dobrze, to Misiu napisał, że nie on. No dobra, to nie wiadomo kto. Nie wiadomo kto. Muszę jeszcze raz zobaczyć, kto ma tam uprawnienia, ale ja tam zdjąłem uprawnienia z tych ludzi, co tam odeszli, co nie nadają i właściwie w bardzo wąskim gronie jesteśmy. Więc dziwne.

0: Dzięki wielkie za donaty, za wsparcie. Jest gitara, to będzie więcej audycji po prostu też, nie? Bo to dopinguje trochę i zobowiązuje jednak. No, Michael tutaj, jeszcze ja tego donata nie przeczytałem, bo on się drugi raz pytał o to, co się z ostatnią audycją stało. Jak to już tłumaczyłem 5 razy, no to już chyba teraz Michaelu jest sprawa jasna, prawda? No. Na Patronite, co ciekawe, tam cały czas są 3 osoby, 3 wspaniałych. Jestem chyba rekordzistą, bo nikt nie ma tak mało patronów. Ale ja to rozumiem, bo ten Patronite to tak słabo to wygląda z mojej strony. To premium już dawno nie działa i ja w ogóle nie potrafię tego ogarnąć za bardzo. Trzeba to pozmieniać, trzeba tam dać po prostu. Ja to zmienię, dam po prostu... Rzuć dyszkę i gitara i nic za to nie ma i tyle, no bo co ja tu mogę zaoferować z tym nocnym radiem? Co, poukrywać połowę audycji na YouTubie i zrobić dla sponsorów? No bez sensu, nie? Czy, nie wiem, czy będziesz mógł zadzwonić i rozmawiać o 10 minut dłużej, czy co? No bez sensu. Także będziemy się żegnali. Myślę, że spoko temacik był, nie? Sobie powspominać trochę czasy dziecięce, no, jak tam spędzaliśmy czas na podwórku. Zeszło trochę też na zabawki. Marcin Chudzik oczywiście jak zadzwonił, to musiało zejść na konopie i na Amanitę Muscardię i na 5G. No on tak ma, on kocha te tematy chyba. Po prostu. Muszę trochę bardziej tutaj pilnować, żeby się trzymać. Jak już jest jakiś temat, to...
1: Damian R. 20 zł. Krawiec, ja pierdolę, co się stało za audycja?
0: No to... Jaja se robi. Robicie, no. Robicie sobie ze mnie normalnie jaja. Co się stało? Kakao się wylało. A nie zesrało? No właśnie, sam bym chciał wiedzieć, co się stało, Damianie. Sam bym chciał wiedzieć. No, chyba wam się generalnie spodobał temacik wspominkowy. Lubimy sobie powspominać raz na jakiś czas. Bo kto nie lubi, nie? Są takie tematy, co się wielu tutaj, w większości, myślę, jakoś odpowiadają te tematy. Właśnie wspominkowe, tematy kulinarne. No są takie tematy uniwersalne, które generalnie są lekkostrawne, przyjemne i każdy może też coś dorzucić, no bo jak gadamy o grach, to z kolei marudzicie. Jednak to nie jest takie radio, wiecie, growe. I tam jedna, dwie osoby napiszą: brawo, super, w końcu coś ciekawego. No. Oczywiście alternatywni, szury i inni tacy zawsze będą niepocieszeni, że się nie rozmawia właśnie o chipowaniu, o reptilianach, o tym, że nas trują, o tym, że nas szpiegują, bo to są najlepsze tematy, nie? Ale to ja bym wam polecał na przykład taką audycję jak Teoria Chaosu i mówię to bez żadnej tutaj zgryźliwości. Teoria Chaosu to jest jedna ze starszych, jeśli nie najstarsza obecnie w Polsce audycja właśnie o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, którą prowadzi mój rywal, wróg zaprzysięgły już dziś, który mnie nienawidzi całym swoim spiskowym sercem, Claude Monet, znany też jako Michał Giereś, i tam się będziecie czuli jak u siebie w domu, jak ryba w wodzie, jak u Pana Boga za piecem, bo tam są właśnie tematy NWO, spiski, szczepionki, różne takie. No, to słuchać sobie w piątek o godzinie 12 pod takim adresem, co ciężko go nawet tutaj jakoś przedstawić, bo to jest radio.radio.fm. No. Jutro Gierappa nadaje w My Light, tak? Jutro? On to różnie, nie? U niego to różnie z tym bywa. Raz we wtorek, raz w czwartek. No, tak, no i prowadzi też audycję właśnie My Light. To znajdziecie z kolei na YouTubie już. I to jest taka audycja trochę bardziej luźna, gdzie no, gdzie pewnych rzeczy się nie mówi, bo spadnie z rowerka, gdzie można zadzwonić i potrolować, ale uwaga, delikatnie i inteligentnie. No i tam to wam się może spodobać, jak tak bardzo lubicie spiskowe i alternatywne tematy. A u nas to różnie bywa, no różnorodne są tematy.
1: CKBGF 50 zł. Ponadawaj jeszcze z pół godziny chociaż.
0: O kurde. CKBGF. To chyba ktoś tak szybko na klawiaturze wpisał palcami cokolwiek tam. Chyba, że to jakiś skrót. Oczywiście, jeśli sobie szanowny sponsor lub sponsorka, nie wiem, życzy, to w sumie mogę. No, byłbym... Już nie powiem kim, bo audycja spadnie z rowerka za wyrazy wulgarne oznaczające organ męski. To kimś takim bym był właśnie na H, gdybym teraz sobie poszedł po otrzymaniu takiego hojnego donejciora. Ale dzisiaj mnie rozpieszczacie. Co to się stało się? Czym ja żem sobie zasłużył na taką szczodrość, ludzie? Aż normalnie chyba sobie jutro pójdę... i sobie kupię coś. O. No koniecznie, to muszę. Inaczej się uduszę, tylko że nie bardzo wiem, co powiedzieć. Dobra, to zajrzę do mojego folderka tutaj. Zawsze oczywiście, no, możecie zadzwonić i opowiedzieć jakieś zabawne, ciekawe albo mrożące krew w żyłach historie. Ze swojego dzieciństwa właśnie, nie? Jak byliście dziećmi, czy nastolatkami, jak tam u was było na wsi, czy w mieście, czy na blokowisku, czy w kamienicy. No. Ja tutaj zerknę. Trochę mi się znów do toalety chce. Nie wiem, co to się stało, ale bardzo często chodzę do toalety teraz. Już, zaraz będą teorie. O, to jest rak. To znaczy, że umierasz. Nie wydaje wam się, że portale nas strasznie, okropnie straszą dzisiaj? Jakby tak podkreślać słowo rak, albo wywołuje raka, rak, rakowski, tam przyjdzie do ciebie, straszą po prostu cały czas, że od wszystkiego dostajesz raka. Od mandarynek, kurczę, jak masz złą gąbkę do naczyń, to też rak. I tak cały czas straszą tym rakiem, nie wiem, co to się dzieje. Nie łącz, broń Boże, cukinii z pomidorem, bo już nie żyjesz. Czy masz takie coś? To też popularny artykuł w stylu, czy masz taką gąbkę do mycia naczyń? Albo czy masz taką chochlę z czarnego plastiku chińskiego, toksyczną? Czy masz takie buty? Czy masz taką klamkę? I jak masz, to jest po tobie po prostu już, nie? Opowiedziałem o podduszaniu, to mnie od biedaków wyzwaliście, pisze Damian. No tak w żartach, no. Nie sromaj się. No ale wiesz, no takie zabawy w podduszaniu się, to nie mogłeś... Nie było cię stać na piłkę czy na wrotki, że się podduszaliście. No, co to za zabawa. Ciekawe, czy te ukraińskie dzieci się bawią w podduszanie.

0: jest wczorajsza to i owo właśnie leci na drugim kanale. Słychać, Anię, jak na drugim kanale leci? Co to za trolling znowu? Na jakim kanale? Nie ma żadnego drugiego kanału. Przestańcie, bo zacznę się bać po prostu, nie? W każdym razie odznaczyłem tą audycję, jednak jest, więc już dostępna, więc można sobie odsłuchać, jak kogoś ominęła, ale to taka, może, nie chcę mówić nauczka, ale może to zachęci was, żebyście częściej słuchali na żywo sobie Nocnego Radia. Bo te audycje no, czasem tak znikają z różnych powodów. Nie rak, tylko nietolerancja laktozy, jeśli już. No, to na pewno też się pojawia. Ale straszą nas, ciągle jakieś niebezpieczeństwa na nas czyhają. Albo czy masz pożółkły paznokieć, to rak. Znów, nie? Albo wątroba ci siadła. No Jezu, a może ja mam żółte paznokieć? Nie wiem, akurat nie mam, ale mógłbym mieć. Otwajek czy coś. I takie straszenie ludzi, nie? Nie wiem, jaki to ma cel. Może taki, żeby, bo to ludzi interesuje i klikną. To jest po prostu clickbait. Wystarczy zwykła plastikowa butelka, żeby bawić się w waterboarding. Pisze to Misiu. No tak. To amerykańskie dzieci się bawią w waterboarding? Ciekawe. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest taka tortura, że, polegająca na oblewaniu kogoś wodą i on się krztusi i mu się wydaje, że się topi. Podobno to jest straszna tortura, taka bardzo okropna. Bo to się może wydawać, o tam wodę z czajnika mu leje na gębę i szmatę ma, no to wielkie rzeczy, nie? A ja se nie będę oddychał i co? No a to właśnie podobno nie jest takie proste i straszna tortura. No. Jest, nic nie zniknęło, przecież słyszę na dwa w jednym, pisze Zofia. Zofia jakieś dziwne rzeczy pisze. Aż zerknę tutaj na YouTube Studio. Na żywo jest tylko jedna audycja. Może sobie włączyłaś, Zofio, po prostu drugą audycję gdzieś tam w zakładce. Nie wiem, no. Ach, ludzie, mam się z wami. Buńczuczne oświadczenie izraelskiego polityka w tle możliwość użycia broni jądrowej w konflikcie z Hamasem. Ale co to? No bo tak, no ten właśnie minister dziedzictwa chyba były w rządzie Benjamina Netanyahu powiedział w jakimś wywiadzie, że to nie jest wykluczone, że użyjemy atomówki, których to Izrael w zasadzie nie powinien mieć. Oni jakoś tak oszukali świat z tymi atomówkami, mieli się ich pozbyć, a mają. Jeszcze grożą. No, właściwie jedynym krajem, który zrzucił na inny kraj bombę atomową jest USA, nie? O, Ania jest. Kurczę, przegapiłem. Ania dzwoniła.
1: No, hejka.
0: No, cześć, Anulciu, kochana. Nie odchodź, proszę cię, nie odchodź. Nie zostawiaj mnie z tymi ludźmi.
1: Ale słuchajcie, nie, no po prostu niechcące wyszła jakaś dramcia. Ale fajnie, po prostu mówię, bez sensu na ten telefon spojrzałeś, bo to się fajnie rozkręcało. A dzisiaj właśnie udowodniłam, że nie warto odłożyć telefon na 3 godziny do innego pokoju, żeby się ładował i czytać sobie cały wieczór książkę. Bo po 3 godzinach dowiadujesz się, że odchodzisz z nocnego radia, ukrywasz audycję. No.
0: I krawiec, nie zapominaj, słyszałem, że krążą już takie opinie i to się potwierdziło dzisiaj, że ja ciebie wyśmiałem.
1: No nie. Ja w ogóle tak tego nie odczuwałam. Nie wiem. No, bo takie, no widzicie, to jest tak jak z wierszem. Każdy sobie interpretuje jak chce. No ale ty mnie to w ogóle nie znasz. No jak sobie mogłeś pomyśleć? Ale z tym ukryciem audycji to faktycznie dziwna sprawa. No nic tam nie puszczaliśmy, ale no to już tam Czektur pokazał, że to po prostu, no faktycznie, ktoś po prostu ukrył. No ja w pierwszym momencie myślałam, że może za często padało słowo Murzyn, bo ja tam o tej dziewczynie z Ugandy opowiadałam, trochę o tym Zimbabwe, jak tam to ten apartheid wyglądał, no i tam no tego, ten Murzyn chyba tam padł z kilka razy. A może to jest jakaś taka, wiecie, no już zaawansowana funkcja YouTube'a, że po prostu sam ukrywa nam audycję, żeby właśnie jakieś tutaj dramy rozkręcać. W sumie śmiesznie wyszło.
0: Śmiesznie jak śmiesznie. Ja się naprawdę wystraszyłem, powiem ci tak szczerze, bo wiesz, od razu przyszło mi na myśl, że ty jesteś zła, wkurzona, że odchodzisz, że ukryłaś, żeby już w ogóle ten temat zamykamy, mnie tu nie ma i tak nawet sprawdzałem, czy przypadkiem wszystkie nocne zmiany nagle nie są poukrywane.
1: O, widzisz, każdy inaczej interpretuje. Ja z kolei tak odczuwałam, że wiesz, że ty możesz być wkurwiony na mnie, że wiesz, ja na antenie takie rzeczy mówię. I tak mówię, no teraz to już się do mnie nie odezwie pewnie, nie? No, ale widzisz, no każdy niepotrzebnie się tam martwi na zapas. No, a tam słyszałam, rozmawialiście trochę o tych blokowiskach i co tam się robiło lata temu na nich. No, ja mieszkałam na takim blokowisku, które się ciągle budowało. To tam... No, były karwiny 1, karwiny 2, karwiny 3, karwiny 4, no i tam się te blokowiska budowały. Więc myśmy się głównie bawili na takich, wiecie, wielkich jakichś hałdach piachu, które tam służyły do tej budowy, na jakichś takich elementach, no, które służyły na przykład do budowania jakichś tam, nie wiem, wodociągów czy czegoś. I to była taka właśnie, takie nasze zabawy. No w sumie to chyba było bezpieczniejsze niż te place zabaw, których tam na początku jeszcze nie było, a potem jak były, no to wiadomo, nie jedna osoba skończyła ze wstrząsieniem mózgu, jak oberwała tą huśtawką metalową.
0: No co ty mówisz, no co ty mówisz? Przecież to chyba my podobnie się bawiliśmy, bo ja też właściwie z kilka lat ganiałem po takich płytach, my to nazywaliśmy płyty, no bo to były te betonowe elementy konstrukcji, z których się bloki robi, czyli te betonowe rury, tak, to wszystko było rzucone na taką kupę, nie? Ale to było fajne, bo to były na każdym, bo każda taka hałda tych elementów to miała inne ustawienie i się skakało po tych płytach i żeby zaimponować kolegom, że się jest takim zręcznym wiedźminem, nie? To ty też, to ty byłaś trochę taka chłopczyca chyba, że się tak bawiłaś na takich rzeczach, nie?
1: No trochę tak, trochę tak. No i pamiętam jeszcze taki, był sklep, taki, no wiecie, Super Sam i tak jak jest to miejsce do dostaw, to tam to było takie podwyższenie i tam były takie filary metalowe, oczywiście tak ostro zakończone. No i tam uwielbialiśmy się też bawić, tak od śmietników. No i tam pamiętam, ganialiśmy się i też się mój brat ganiał, no i mój brat młodszy rozwalił sobie oczywiście łopetynę o to. I pamiętam, wzięłam go na ręce i poniosłam do domu takiego krwawiącego. Tak. To takie chyba. To chyba takie najgroźniejsze, co się tam przytrafiło tam. A tych faktycznie, tak jak mówisz, tych drutów wystających, no i skakania z tych betonowych płyt, to było tyle, że no, cud, że się nic tam poważniejszego nie stało. Tak to się skończyło tam na 3 szwach i tyle, nie?
0: Ciekawe, że my sobie tak nic nie zrobiliśmy, skacząc tak po tych płytach. Przecież to się noga mogła poślizgnąć i gdzieś tam łbem o jakąś krawędź betonową, nie? Albo nabity na jakieś druty wystające. A myśmy skakali, potem chowali się tam, przeskakiwali z płyty na płytę, robiąc jakieś wręcz takie ewolucje, triki, nie? Że my sobie na przykład robiliśmy, że kto szybciej przebiegnie jakoś tam, wiesz, od punktu A do punktu B, nie? No to wiesz...
1: Tak. A jeszcze mówiliście o tym zjeżdżaniu na sankach właśnie. Tam na Karwinach 1, Silver wie na pewno, o której górce mówię, taka wielka górka była, która oczywiście kończyła się na drodze. No oczywiście, no każda górka, z której można zjeżdżać na osiedlu, kończy się na jakiejś drodze i wjeżdżasz pod samochód. No ale kilka lat temu tam oni postanowili zrobić z tym porządek i takie barierki tam ustawili. Ludzie dalej zjeżdżają, tylko teraz trzeba naprawdę tych dzieciaków tam pilnować, żeby sobie łba nie rozwaliło te barierki, które oni tam postawili. No ale tak, to taka górka śmierci, no to mówiliśmy. No a jeszcze coś tam o tej religii. Słuchajcie, mówiliście, że teraz się przenoszą do salek katechetycznych. No to z kolei teraz tak na tym Pogórzu jestem, to może też ktoś słyszał, bo to, no może nie, no bo to raczej taka gdyńska sensacja, że ta nasza szkoła już jest tak przeludniona, że tam 3 zmiany wprowadzili. No i tu rodzice protestowali, tam jak był ten opener, to tam też jakiś tam na ulicach robili jakieś blokady. No i tam jakieś negocjacje się odbywały. No i wyobraźcie sobie, że tutaj nasz wójt wystąpił do kurii o to, żeby wyjątkowo przez ten rok, dopóki oni tutaj jakiegoś dodatkowego skrzydła nie wybudują, czy nie zakupią jakichś kontenerów, w których ewentualnie te lekcje miałyby się odbywać, żeby te dzieciaki nie kończyły po 18 lekcji, czy ewentualnie przez ten rok religia mogłaby się odbywać w salkach katechetycznych. No i oczywiście, jaka była odpowiedź kurii? Absolutnie nie. No i co się wydarzyło? Tak jak lata nam powtarzano, że nie można zrobić religii jako pierwszej godziny lekcyjnej, ani jako ostatniej wszystkim klasom, no bo to się tak nie da, prawda, żeby wszystkie klasy miały jako pierwszą tą religię albo jako ostatnią. I zawsze dziwnym trafem one to były lekcje w środku, to wyobraźcie sobie, że tego września okazało się, że wszystkie klasy w tej podstawówce przeludnionej mają religię na początku i na końcu. No i co się wydarzyło? No oczywiście dużo dzieciaków zrezygnowało w końcu z tej religii. Ale smutna refleksja jest taka, że do tej pory szkoła nas oszukiwała. Tak? Szła ręka w rękę z kościołem, mimo że jest takie zalecenie, że ta religia powinna być, jeżeli jest taka możliwość, na tych pierwszych i ostatnich lekcjach. Ale do tej pory szkoła pewnie też za namową, za prośbą tej kurii robiła tak, żeby te lekcje były jednak w środku. No i ten jeden raz szkoła chciała jakieś przysługi od kościoła, no nie dostała jej, no i pokazali im, że oni też mogą coś im po prostu udowodnić. No i bardzo dobrze, tylko mówię, no smutne to, że się okazało, że po prostu nas robili trochę w konia z tą religią.
0: Jak ty, Ania, możesz być taka niekościelna, a papież Polak! Papież Polak, to co? Gdyby nie Kościół, to byś nic nie miała, niczego by nie było. No nie, ale tak już mówiąc serio, to mam nadzieję, że to wróci do jakiejś normalności, będą te salki katechetyczne. Niech się Kościół odwali po prostu od normalnych ludzi. No ja też miałem w środku tą religię, ale potem przesunięto na koniec. Ja w ogóle jakoś fajnie trafiłem, bo było bardzo kościółkowo i tam i nauczyciele zachęcali i wszystko tam i jakieś na koniec roku ksiądz coś musiał tam zagadać. Wszyscy byli tacy kościółkowi, ale potrafili się zdobyć na jakąś uczciwość i w końcu przesunęli tą religię tam na koniec. Jeszcze jak ja w podstawówce byłem, nie? Chociaż ta religia w środku też nie była taka zła, bo ja sobie po prostu gdzieś łaziłem, wychodziłem z tej szkoły, sobie szedłem do sklepiku, spokojnie coś zjeść, wszamać, długa przerwa taka. To nie było też takie straszne w sumie, nie? Tylko że miałem to szczęście, że pozwolili, bo w innej szkole, powiedzmy, gdzie bardziej się będą przejmowali tym, że szkoła odpowiada za dziecko w trakcie tych godzin lekcyjnych, to nie pozwolą po prostu, żeby se gdzieś tam łaziło dziecko do świetlicy obowiązkowo i już. Co też nie jest w sumie takie złe, bo dzieci pójdą do tej świetlicy, tam nie ma co robić, tylko te książki, no to zaczną te książki czytać, nie?
1: A to jakie wyznania na czacie. Miki mówi, że był zakochany w swojej przedszkolance, pani Izie, ale nasza miłość nie miała szans niestety, bo dorosłem i poszedłem do podstawówki. A ty, Krawiec, kochałeś się w jakiejś nauczycielce?
0: No, mieliśmy jedną taką nauczycielkę szprychę od matematyki, bo ona była i młoda, i seksowna, i jeszcze tak jakby nas kusiła, bo przychodziła w jakieś tam w mini, tam w rajstopkach, coś i my...
1: Diablica,
0: szataństwo. Ksiądz nie byłby zadowolony, że tu... no, także...
1: A my właśnie taką panią katechetkę mieliśmy, bardzo sympatyczną. To była babka, która właśnie tak najbardziej, o, seksownie się ubierała i najbardziej taka właśnie, wiecie, bluzki z dużym dekoltem, zawsze taka wymalowana, wytapirowana, ale była bardzo, bardzo sympatyczna, ale jakieś takie właśnie opięte spodnie za bardzo. Także ona taką największą rewię mody robiła. Ale no, taki po prostu miała styl, nie? Ale to tak, no zawsze mi się tak trochę tak kłóciło z tą katechezą. Ciężko się na pewno chłopakom było skupić na tej katechezie, jak tobie na tej matematyce. Tak.
0: I dlatego z matematyki nic do dzisiaj nie potrafię, bo w tą panią się, w tą
1: panią
0: się
1: wina.
0: Zapatrzyłem. No, niektórzy tak podchodzą, bardzo źle reagują na takie rzeczy, o których teraz mówimy, że to już jakaś taka quasi pedofilia wręcz czy coś, a mi się to nie wydaje takie straszne, że młody chłopak, który już dorasta, gdzieś tam się zapatrzy w ładną panią nauczycielkę, no i ona się nawet nachyli i coś tam i no jest jakiś taki pierwszy kontakt z tymi sprawami, nie? I dopóki to nie przekroczysz jakiejś tam granicy, tylko jest ładna nauczycielka, no to co w tym takiego strasznego?
1: Ale czekaj, to jest chyba jakaś gerontofilia, tak? Bo ty starszą osobę kochasz, a nie ona w tobie. No.
0: No, w sumie tak. No. Ale kiedyś się spotkałem z takim zdaniem, że ktoś się na mnie wręcz obruszył, że bagatelizuje takie sprawy. No to co, to nauczycielka ma być zawsze stara, w okularach i w jakiejś, i w kaloszach, i żeby tylko nie była atrakcyjna. No to też jest kobieta młoda, co ona ma się w worek po ziemniakach ubierać, żeby nie kusić szatańsko?
1: No i czasem to się przeradza w prawdziwą miłość i w prawdziwe związki, małżeństwa. Ja w liceum mieliśmy taką nauczycielkę, która właśnie tam... Nie znam tej dokładnie historii, jak to było, czy to najpierw uczeń się w niej zakochał, czy ona w uczniu, czy oni razem. No, ale tak, zakochali się w sobie i za kilka lat on był jej mężem, nie? Tam od niej młodszym. O, dobrych tam kilkanaście lat.
0: O.
1: Także są takie historie, nie? No Macron chyba też tak, nie? Też ta jego żona to chyba była jakaś jego nauczycielka, z tego co pamiętam. Także takie historie też się zdarzają. Czasami jacyś mężczyźni poślubiają starsze kobiety od siebie. No. Nawet jak nie są jakimiś bogaczkami. No miłość jest ślepa.
0: A ty się podkochiwałaś platonicznie w jakimś może...
1: W księdzu oczywiście z gitarą.
0: Ksiądz z gitarą byłby dla mnie parą.
1: Nie, no właśnie dziewczyny są, wiesz, mają przerąbane, bo to jest bardzo sfeminizowany zawód i nie ma tych facetów tak naprawdę, nie? Także no, nie ma tych obiektów za dużo i tak naprawdę jedynymi facetami to są ci księża. Znaczy nie podkochiwałam się w żadnym księdzu, ale był to taki, wiesz, przysłowiowy ksiądz z gitarą właśnie, co to nas tam zapraszał na plebanie, tam nam urządzał takie wieczorki właśnie, sobie graliśmy, słuchaliśmy zespołu Toto, bo pamiętam jak dziś to był jego ulubiony zespół i był bardzo sympatyczny. No i myśmy też z nim tak szczerze rozmawiali, czemu on tym księcem został, a on mówi, że szczerze nam odpowiadał, że no, on to się nie widzi, tak wiecie, w tej rodzinie i tak dalej, a tutaj może sobie swoje hobby realizować, na tej gitarze grać, no nie za dużo musi robić, bo ma panią od sprzątania, od gotowania, także tak uczciwie podchodził do tematu.
0: Tak. Wracając może na chwilkę do tematu zabawek, to wiecie co? Przypomniało mi się, bo kiedyś się mojej mamy zapytałem, jak to w jej czasach było. I na przykład moja mama nie miała prawie wcale zabawek, tak na dobrą sprawę. Takie to były czasy, nie?
1: Tak.
0: No, a ty pamiętasz jakąś swoją zabawkę z dzieciństwa? Jakbyś teraz, takie pierwsze skojarzenie, jakaś zabawka z dzieciństwa.
1: Pianinko Casio pamiętam i tam był na opakowaniu Michael Jackson. I tam były zaprogramowane jakieś utwory Michaela Jacksona właśnie. Ale mówiliście o tej fortunie i ja właśnie miałam fortunę i strasznie mi się to pieniądze z fortuny podobały. Śliczne były, takie to było dla mnie takie, no, takie wow. I tam się właśnie. One, znaczy, mało w tą fortunę grałam, ale raczej się z koleżankami w jakiś sklep bawiłyśmy, nie? Takie rzeczy. No i żałuję, bo gdzieś to przepadło zupełnie i nie wiem gdzie, tak samo jak ten projektor Maja też nam zaginął. No ale to tak jest, jak tam się człowiek przeprowadza, to te rzeczy potrafią się gdzieś tam zagubić, nie?
0: No a dzisiaj kupę kasiory można by pewnie, sprzedając to na Allegro, gdzieś takie artefakty. Właśnie szkoda, że sobie człowiek nie zdawał sprawy, ile to może być warte po latach, bo to się wydawało takim śmieciem, no, jakaś tam gra czy coś, a dzisiaj to kolekcjoner potrafi naprawdę niezłą kwotę zapłacić za takie rzeczy, więc też żałuję, że się wyzbyłem różnych rzeczy.
1: Tak. Ja wam muszę tutaj któregoś razu podrzucić filmik, słuchajcie, na którym jest kolekcja mojego kolegi właśnie, tych Amig, tych wszystkich takich gadżetów, bo wy tutaj lubicie takie, bo ma naprawdę imponującą kolekcję. I właśnie na takim retro kanale mi ostatnio koleżanka podesłała, że właśnie jest filmik z tą jego kolekcją. To się sama zdziwiłam, że tyle tego nagromadził. Także wam to wrzucę. No i mam nadzieję, że tego nikt nigdzie nie ukryje. No. Ale to może pod jakąś audycją po prostu, a może tutaj w opisie. O, tak, to jest dobry pomysł. Tu w opisie tej audycji, czy tobie wyślę, żebyś przypiął w komentarzu. Naprawdę imponująca kolekcja.
0: Tylko to chyba nie warto tego tak w nieskończoność kisić i trzymać, bo potem wiesz, ty masz taką kolekcję, urodzi ci się jakieś dziecko i to dziecko to wyrzuci na śmietnik w pewnym momencie.
1: No właśnie, tu się mylisz, bo tam w tym filmiku mój kumpel ze swoim synem prezentuje tą kolekcję. I to właśnie głównie ten syn tam opowiada o tych wszystkich rzeczach i on z tym synem tak to wiesz, dbają o to i zbierają. Także już tak nie demonizujcie tych dzieci, one czasami właśnie tego bakcyla po rodzicach przejmują i potem nawet jeszcze są większymi, wiecie, hobbystami niż ci rodzice. No, tam w tych komentarzach się właśnie przewija, że jaki, no bo mój dzieciak taki, wiecie, 15 lat, a tak tam sobie fachowo o tym wszystkim opowiada, także się wkręcił. No a tak jak mówisz, no często jest tak, że tam przy jakiś tam umrze jakaś babcia, dziadek, tak, tam dużo fajnych rzeczy w tym mieszkaniu, a to potem wszystko idzie na śmietnik, nie? Także tak, no. No ale potem zawsze ktoś to może znaleźć i sobie na tym zarobić.
0: No, a ta fortuna faktycznie była ładna. Tak sobie przypominam, że tam było te banknoty takie zdobione, nie? Tak ładnie zrobione, plansza fajna. I to było to, gdzie była taka jakby dawna Polska, jakieś kamienice, jakby dzielnice Warszawy, coś takiego?
1: Tam tak, było? Chyba tak, ale powiem szczerze, że z tej fortuny to ja tylko te banknoty mam przed oczami, te żółte, one chyba to były jakieś 10 tysięcy i te różowe. Wiem, że jeszcze takie zielone, takie ładne miały kolory, takie były śliskie, takie no, tak, głównie to te pieniądze pamiętam, to chyba niezbyt dobrze o mnie świadczy. No.
0: Czemu? A to też jest, to były zawsze takie gry, że można było właśnie z babcią nawet w to zagrać, bo to były proste w zasadzie gry, nie? Nie trzeba było długo uczyć kogoś zasad, no i to dużo ludzi lubi. Te gry Monopolo podobne.
1: No ale jakby właśnie ten Monopoly, słuchajcie, to jest, weź niech mi ktoś wytłumaczy fenomen tej gry, przecież to jest najnudniejsza gra ever.
0: Prostota.
1: No tak, no ale wiesz co, no i wiesz, i co rusz na jakiejś tam licencji to wychodzi, nie? A to Monopoly Fortnite, a to jakieś, każde miasto tam już chce mieć to swoje Monopoly, no i nie wiem, no ja tego nie pojmuję, nie? Bo to naprawdę jest tyle fajnych gier, a cały czas to Monopoly rządzi, nie?
0: No tak, tak. Dziś planszówek jest do koloru do wyboru i są tak wymyślne i prostsze i bardziej skomplikowane i handlowe i kosmiczne i takie, srakie i karciane. I to nie karciane koniecznie takie, że trzeba zbierać te karty, tylko po prostu kupujecie jakieś tam, każdy ma swoją talię gotową już i składacie coś z tych kart, na przykład jakieś szalone wynalazki, nie? Jakieś tam wanna z migaczami, coś tam do podróży w czasie, nie? Musicie wymyślać jakieś dziwne wynalazki, składać z tych kart. I to jest wesołe, fajne, to świetne. Można zabrać to wszędzie ze sobą, gdzieś na wyjazd jakiś i zagra w to i dzieciak, i stary, i młody, a wszyscy to Monopoly. No taka marka, nie? Taka marka. Swoją drogą ciekawe, jakby wyglądało Monopoly nocnego radia, nie? Nie wiem, czy by się dało jakoś to przełożyć, bo to musiałyby jakieś miejsca być do wykupowania. Szczecin oczywiście obowiązkowo. No.
1: Tak, tak. Eś.
0: No. Eś, to...

0: tego, jak tak sobie, bo też dzisiaj wspominaliśmy o różnych takich psotach z dzieciństwa, coś nabroiłaś? Przyznaj się.
1: No ja mam taką dziwną, wiecie, przypadłość, że ja jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, no zapominam z czasem, ale nie byłam jakiś, znaczy byłam wredna, taki ten, no dobra, jak miałam, byłam tak, wiecie, trzecia, czwarta klasa, to jest jeszcze taki moment, że tam się z tymi chłopakami nie lubimy za bardzo. No i ja trochę wykorzystywałam to, że jestem dziewczyną i potrafiłam skopać na przykład takiego kolegę, bo wiedziałam, że on się nie pójdzie poskarżyć do pani, że ja, go że ja tam go, wiesz, dziewczyna mnie bije. No ale się przeliczyłam, bo on w końcu poszedł. No i tam no, z dwóch kolegów miałam na sumieniu. No i to takie było niefajne, nie? No taką miałam jakoś taka, nie wiem, taka agresja jakaś, no nie wiem, co ja chciałam.
0: No ładnie.
1: Nie wiem, może to już jakieś tam hormony we mnie buzowały, czy coś. No nie wiem, no tak, miałam taki okres, tak trzecia, czwarta klasa, pamiętam, to tak było, że tak lubiłam się bić, zwłaszcza kopać.
0: Zwłaszcza kopać, to ciekawe.
1: Tak. No i było tak, że właśnie w tych klasach 1-3 to byliśmy w takim trójkącie, ja i takie dwie koleżanki. No i wiecie, no trójkąty to źle wychodzą. Przeważnie. No nam ten trójkąt w każdym razie bardzo źle wychodził i to zawsze było tak, że jakieś dwie z nas były przeciwko tej trzeciej. Nie? I to taka rotacja była, nie? To ja też czasami oczywiście wypadałam na tą, przeciwko której one się tam zmawiają. To było takie też niefajne, ale widzę teraz właśnie, jak moja córka chodzi do szkoły, że to tak trochę się te wykuwają, to takie właśnie jakieś nauka tych relacji społecznych, że przez te konflikty, że no nie może być zawsze tak miło fajnie, nie? No a pamiętam, że właśnie ja tam wychodziłam z domu, szłam do tej koleżanki gdzieś tam w 7:30, ona to jeszcze była w piżamie, jeszcze śniadanie jadła, jeszcze mama jej śniadanie do szkoły robiła i ja tam sobie czekałam, potem tam ta druga koleżanka z góry schodziła i żeśmy sobie przeważnie razem szły do tej szkoły. No i to bardzo, bardzo miło wspominam, mimo żeśmy tam, mówię, trochę żeśmy koty ze sobą darły, no ale jednak jakoś tam się przyjaźniłyśmy. Co ciekawe, potem się to, tam jedna koleżanka poszła do innej szkoły, i tutaj się z tą trzecią, która została, to jakoś tak się poluźniło. A w czwartej klasie to już jest jakby było inne rozdanie i były inne koleżanki. I znowu wpadłam w taki trójkąt, ale o dziwo w tym trójkącie nigdy się nie pokłóciłyśmy.
0: No ciekawe.
1: No także to nie wiem, czy to myśmy jednak były wtedy niedobrane. Może też jest taka, no bo różne są te charaktery, introwertycy, ekstrawertycy, czerwoni, zieloni, niebiescy, żółci, różne typy i wszystko pomiędzy. I może to jest po prostu kwestia doboru, nie, tych charakterów, że jak tam się dobierzesz dobrze, to tych konfliktów jednak nie będzie. A wcale też nie będzie nudno, tylko po prostu no, będzie w przyjaźni przez większość czasu, nie?
0: Ja chyba trochę po bandzie jechałem, bo też miałem taką sytuację jak ty, że trzech kolegów, ta nasza trójka, dwóch moich ulubionych kolegów, my się razem trzymaliśmy w podstawówce, Krzysiek i Kamil, i ja temu Krzyśkowi dokuczałem trochę, Kamil też mu trochę dokuczał, bo myśmy się na niego uwzięli, że on jest wieśniak. I po prostu, i nawet rysowałem takie komiksy, gdzie on był, ten kolega, w różnych takich scenkach, nie? Bo to się jakoś zaczęło, że on na swojego wujka zaczął mówić wuja, a my w śmiech, nie? Wuja, wuja. I tak potem go wyzywaliśmy trochę od wieśniaków. Właśnie i komiksy nawet rysowałem. Co ciekawe, komiksy, w których się jego mama pojawiała.
1: Z okazałym bufetem, tak?
0: Jaka hamuwa, nie? I te komiksy nawet gdzieś krążyły po klasie i wszyscy się z nich śmiali. To całkiem zabawne były nawet te komiksy. No. I ta jego mama się tam pojawiała. I myśmy się tłukli też czasami. I jak w pewnym momencie nastąpiła ciekawa sytuacja,

0: sytuacja, bo jakby trochę dokuczałem temu koledze. Myśmy się kumplowali, ale ja mu tak dokuczałem, nie? I pewnego dnia idziemy wszyscy razem z większą grupą, nie tylko my trzej, ale jeszcze tam z dwóch, trzech innych kolegów se wracamy ze szkoły i oni chyba się zgadali i chcieli mi pokazać, jak to jest, jak ktoś ci dokucza. I za dokuczanie mi się wziął taki najsilniejszy kolega, do którego ja się bałem wyskoczyć. I wtedy jakby zrozumiałem, nie? I przestałem mu dokuczać, bo ten mi zaczął tak dokuczać. Zabrał mi tornister, gdzieś tam majtnął, coś tam. I ja jakby nie miałem ruchu, bo się bałem do niego wyskoczyć, bo wiedziałem, że mnie rozpyka. No to ciekawa taka lekcja.
1: No, a Silver pisze, że biła się z siostrą na rury od odkurzacza. No tak, ja z moim bratem też miałam taki ciężki okres, to pamiętam, żeśmy się żarli strasznie i to było tak, że on już w tej rozpaczy chciał naprawdę, rzucał się na mnie z pazurami, a ja no byłam starsza, jeszcze wtedy silniejsza od niego, ja go tak siadałam na nim okrakiem, unieruchamiałam go i tak czekaliśmy, aż rodzice wrócą z pracy. O Boże. Tak, no. Tak, oczywiście potem jak on był silniejszy ode mnie, no to oczywiście on już się nie mogliśmy bić, nie? Tylko do momentu, kiedy ja byłam no, silniejsza, to tak. A potem to już jemu nie wypadało się ze mną bić. To jest taka właśnie ta nierówność. A to mi się pyta, czy grałam w gumę. No tak, to w gumę to żeśmy pasjami grały wszędzie, gdzie tylko się dało, ale najmilej z tego siedla zabaw to wspominam grę w sznura. Otóż chyba kiedyś mówiłam o tym, że tam właśnie, chyba dlatego, że to właśnie też z tymi starszymi dzieciakami się bawiliśmy, oni przenosili tego drugiego sznura i tak właśnie to tam się śpiewało przy tym, to odliczało i to było takie fajne.
0: Już się bałem, jak powiedziałeś, zabawa ze sznurem. Myślałem, że wiązałaś chłopaków i kopałaś.
1: Nie, no. No i,
0: aha, po głowie.
1: No i teraz mi przypomniałeś, Tarzan. To było, nie, że tam w lasku, na skraju lasku, nad taką skarpą był Tarzan przewiązany. I jeśli chodziło na Tarzana się tam bujać. Ale to do tej pory jest, nie? Tam w każdym lesie gdzieś ten Tarzan jest. Tutaj w tym naszym lesie też są dwa tarzany i to jest dobry taki myk, żeby dzieci na spacer do lasu wyciągnąć. Nie? Chodźcie, bo tam akurat na końcu tej trasy jest właśnie tarzan, żeby się tam pobujać.
0: Na każdym osiedlu musi być lasek, musi być górka. No a kiedyś obowiązkowo musiały być te płyty. No, mówiłem też o tych takich dziwnych konstrukcjach z bali drewnianych, co się pojawiły na każdym podwórku. Zamiast huśtawek, zamiast czegoś, konstrukcje z bali. To takie duże było. To takie nasze Kermorgen, gdzie tam się też skakało po tych balach, po tych różnych platformach z tych bali, nie? A potem one nagle wszystkie poznikały, bo pewnie stwierdzono, że to jest zbyt niebezpieczne, bo tam faktycznie raz się z tego zwaliłem i nie mogłem oddychać, bo spadłem gdzieś na plecy i wiesz... I myślałem, że umrę normalnie. To było trochę niebezpieczne. Chyba bardziej niż te płyty, bo na takiej bali to się można poślizgnąć też, nie? Na płycie trochę jakby mniej. Tak. Płyta jest szorstka. No.
1: A Czek to właśnie potwierdza, że młode dziewczyny są straszne, że jego siostra młodsza gazurą walnęła. No i do tej pory ma bliznę. A Silver podnosi bardzo fajny temat końskich zalotów. No to ja z podstawówki najlepiej pamiętam, jak spadł śnieg, bo tak, wtedy jeszcze padał śnieg. Jak chodziłam do podstawówki, to wtedy jak się wracało, no to chłopacy oczywiście brali ten śnieg, najlepiej taki już jak taki był trochę zlodowaciały i nam twarz nacierali, nie? Jak to się mówiło, że cię zmyje, o, zmyje cię. I tak, oni nas tak od tyłu siadali na nas okrakiem i myli nam twarz. No, a myśmy, wiedząc już, co się święci, jak się lekcje kończyły, to po prostu uciekałyśmy przed nimi i chowałyśmy się w klatkach tych no, bloków, które miałyśmy na trasie do domu. No i przez to te powroty do domu trwały często z półtorej godziny, bo tam się przechodziło między tymi piwnicami, między tymi klatkami. No, takie odwlekanie tego zmycia. bo oni oczywiście nie dawali za wygraną i w końcu każda musiała być zmyta, no żeby się czuła taka dowartościowana, nie? Że im zależy. A ty zmywałeś dziewczyny?
0: Nie, ale końskie zaloty pewnie były jakieś właśnie to pyrkanie flamastrem cycka koleżanki na religii, pamiętam. Jedna z moich pierwszych uwag w szkole to było
1: Pyrkanie, pyrkał, krawiec pyrkał, cycka koleżanki.
0: tak, bo wiesz, bo ona miała duże takie obfite piersi, jak na swój wiek, największe w klasie i ja je tak po kryjomu się czaiłem, bo ona siedziała gdzieś tam z boku i tym flamastrem tak boing tego cycucha. I ona w końcu się wkurzyła i rozdarła się, to na religii było i wybiegła z klasy w ogóle. A co ciekawe, ksiądz się tak uśmiechnął pod nosem w ogóle i nic, żadnej uwagi nie dostałem, nic. A jedna z moich pierwszych uwag do dzienniczka, uwagę dostałem, że Marcin opluł koleżankę. Taka
1: Taki wyraz
0: była.
1: miłości. No. A jeszcze Silver pisze, że kuby wody w śmigusa, tyngusa. No tak, z butelkami się łaziło. No tak, no to trzeba było być oblanym, no bo co to za dziewczyna, co słucha w śmigusa, dyngusa chodzi. A Silver, no, też wspomina te piwnice. No właśnie wtedy było tak, no, że te piwnice, takie przychodnie były, no, takie straszne też były, nie? Takie obskurne. No ale był klimacik, no. No i przede wszystkim to były otwarte osiedla, a nie co w większości teraz. Także
0: Wódz
1: działo
0: tutaj,
1: się.
0: wódz pisze, ale co zrobiłeś jej w tego cycka? No, bujałem go tak po prostu, no jakbyś pchnął cycka,
1: No bo
0: tak.
1: ty siedziałeś obok.
0: Tak.
1: Siedziałeś obok, tak ręce, tak, żeby nie było widać, jakby no, jedna w drugą, i tak spod pachy, rozumiem ją tam, tym długopisem, tak?
0: Tak, w tego
1: No!
0: cycka tak z boku i żeby nie było widać do końca. Aha, i to było ciekawe, teraz sobie przypominam, że
1: Ona
0: ja...
1: się biedna podnieciła, dlatego tak wyleciała do tej łazienki.
0: Może, ale to była ciekawa też sytuacja, bo ta koleżanka się podkochiwała w moim koledze, w tym Kamilu. I ja to robiłem tak, żeby na Kamila było jakoś, bo Kamil siedział też tam gdzieś przy niej. I ja to robiłem jakoś tak zakręcałem sprytnie, że to Kamil niby buja tym cyckiem. I ona za pierwszym razem tak popatrzyła się na Kamila i tak, ale widać, że nie była zła i tak się lekko uśmiechnęła coś, ale jak w końcu wyczaiła chyba za trzecim razem, że to ja bujam tym cyckiem, to się wkurzyła na maksa, bo
1: To
0: to
1: już jej
0: ja...
1: przestało podobać.
0: No, także takie... Ale to z tą koleżanką też była inna historia. Na WF-ie my mieliśmy taki WF, że i chłopaki, i dziewczyny czasami się na boisku spotykaliśmy i tam był na przykład skok w dal. No to trzeba było grabić ten piach, nie? Po prostu. I ja w pewnym momencie wyczaiłem, że ta koleżanka z tymi dużymi piersiami, że ona grabi i tak się nachyliła i stanika nie miała i było widać jej wszystko. I ja szybko się zacząłem tak, tam się ustawiłem i patrzyłem, jak ona grabi i szybko kolegom dałem znać i się taka cała grupka kolegów ustawiła przy tej grabiącej koleżance i ona taka zdziwiona się patrzy, co? A my tak stoimy, no tak patrzymy, jak fachowo tu grabisz może jeszcze tutaj tego.
1: Ale jest coś takiego, że jak się nie ma siostry, znaczy w sensie nie masz tego rodzeństwa, tej przeciwnej płci, to jest takie no nadmierne zainteresowanie, nie? Co ten, no w przypadku twoim, co ta dziewczyna tam ma w przypadku, bo to właśnie zauważyłam. Bo właśnie, czy moje dzieci jakoś tak nie mają żadnej takiej, no od zawsze wiedzą, co tam kto ma między nogami, no bo jak były małe, to wiadomo, wszystko tam sobie ten. Ale jak są takie, powiedzmy, jednopłciowe rodzeństwa, no to widać to takie właśnie zainteresowanie nadmierne tym nieznanymi obszarami. No, tutaj o tym magiczny twój ołówek, to był długopis, nie ołówek.
0: Nie pamiętam, czy flamaster, czy długopis, chyba nie jest to najważniejsze w tym wszystkim. Ważne, że się bujały cycuszki.
1: A Piotr pisze, że zawsze były walki na osiedlu o dziewczyny, które na wakacje przyjeżdżały. No tak, tak, te wakacje to sprzyjały jakimś tam związkom. No ja pamiętam, że zaszalałam na pierwszych koloniach, bo w trakcie jednych kolonii miałam trzech chłopaków, ale nie naraz, spokojnie, po kolei, jeden po drugim. Tak, taka byłam nienasycona. I sobie używałam.
0: A tu jakieś już po raz kolejny się pyta, pojawia w stosunku do kogoś takie pytanie, ile masz dzieci, ale to, co was to interesuje, kto ma ile dzieci, czy ma i ile, to takie dziwne pytanie. I Zenona ktoś o to pytał, teraz Anię chyba, tak?
1: Tak, no ale ja tam już mówiłam wielokrotnie, że mam dwójkę dzieci, bliźniąt, ale dwujajowych, chłopca i dziewczynka. 12 lat. No ale właśnie przez to, że mają 12 lat i przez to, że są różnych płci, no to się trochę rozjechali, nie? W sensie, że córka już dojrzewa, a syn jeszcze z moim kochanym syneczkiem.
0: A na tej religii mojej to się właściwie dużo fajnych rzeczy działo, no bo no ta rzecz, o której mówiłem już z tym występowaniem, z tym szantażem, to było tak, że ksiądz... Bo ja rysowałem na lekcjach i na religii oczywiście narysowałem faceta z takim wielkim...
1: Przyrodzeniem.
0: Przyrodzeniem, bardzo ładne słowo. Ale z takim ogromnym i on jeszcze coś robił z tym przyrodzeniem i z tego przyrodzenia coś tam jeszcze wylatywało. I puściłem to po klasie. No i tam hi, hi, hi, ha, ha, ha. Krąży to po klasie i nagle ksiądz. A co to jest? Dawać mi to tutaj. Ja zacząłem krzyczeć, nie, nie, nie dawaj mu tego tam do kolegi. I pamiętam kolegę, który tak wahał się, czy księdzu dać, czy mi. Bo to był taki kolega, co wiedział, że ode mnie bęcki dostanie najprawdopodobniej. I tak się patrzy i na mnie, i na księdza, na mnie, i na księdza. I w końcu dał temu księdzu. I pamiętam twarz księdza, że tak się patrzy na początku taki zły, patrzy, co to jest, ale tak, tak wiesz, taki lekki uśmieszek, potem znowu zły. No i wtedy mnie szantażował, że jak nie wystąpię w tym teatrzyku kościelnym, to on to da mojej wychowawczyni. I mówiłem wam, że i tak to dał na końcu, mimo że wystąpiłem. I to oni tacy są właśnie. Klechy są zawsze wstrętne, pazerne, nieuczciwe, kłamliwe, podstępne. Zawsze tak jest.
1: Bingo. A wódz pisze, że na wyjazdach zawsze jest swobodniej. Już nie wrócisz, więc zła sława nie zostanie. No właśnie, tak. Tak, te kolonijne związki to się kończą wraz z wysiadką na dworcu głównym w Gdyni. To się zgadza. Także tak. No właśnie, to może my kończmy już tą rozmowę. Bo już chyba te dodatkowe pół godziny minęło. Także no, oficjalnie kończymy też dramę związaną z ukrytą audycją. I tak, no. Kto się cieszy, że Ania odchodzi do nocnego radia? No przykro mi bardzo. No, nie tym razem. To trzymaj się, krawiec. Trzymajcie się i dobrej nocy. Pa, pa.
0: Trzymaj się, Andzia. Pa, pa. Hej.
1: Hej, hej.
0: Tutaj jeszcze dzwonił Erkat wcześniej. Jak masz jeszcze ochotę, to zapraszam. Jeszcze z te 12 minut do pierwszej posiedzę. Cześć, Erkat, witam. Słyszymy się? Halo, halo.
2: O kurde, czekaj, jestem. Czekaj, czekaj.
0: Jesteś, no teraz cię słyszę.
2: No, szkoda, że Ania poszła. Ja chciałem się wypowiedzieć na temat, co się działo w takich... Najlepsze imprezy to były oazy. Wiesz, o co mi chodzi? Oazy to były takie...
3: Siemaneczko,
2: spotkania,
3: tu Mario z Krzaczków, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Nocnego Radijka. Ciocię Anię, wujka Krawca. Trzymaj ta się, cholera jasna.
4: Mario.
2: Ej, coś jest nie tak.
4: Pozdrawiam dorzucam się do
2: z internetem.
0: Nie, wiesz co, jest wszystko chyba ok, tylko cię trochę donate zagłuszył i to, co ciekawe, donate głosowy, więc cię, wiesz, tu...
2: A mógłbyś przeczytać donate'a?
0: Właściwie tutaj cała treść była głosowo, że dorzucam się do harnasia, pozdrawiam ciocię Anię i to wysłał Mario. Rzadko kiedy wysyłacie w ogóle głosowe donaty, co ciekawe, a tekstowo tutaj po prostu pozdrowienia dla słuchaczy i dorzucenie się na harnasia. Dzięki Mario, dzięki za piątaka. No, także przez chwilkę byłeś taki zagłuszony, no, ale to tak było.
2: Ale oni to zrobili specjalnie, żebym stracił wątek i ja w tym momencie nie wiem, co chciałem powiedzieć. Generalnie chodziło mi coś na temat religii i
0: no,
2: w szkole,
0: że
2: to,
0: było
2: że na przykład...
0: fajnie na oazach, że było fajnie.
2: Tak, tak, tak. I że na przykład strasznie mnie katechetki nienawidziły. Na początku to byli księżowie, ale później byli katechetki i generalnie strasznie, nie wiem, no bekę robiłem z tych lekcji, no co mam powiedzieć, ośmieszałem ich. Czy mam się czuć winny?
0: Absolutnie nie. Właśnie bardzo dobrze, że byłeś wojującym ateistą i że nie dawałeś sobie
2: ale
0: kłopot.
2: Strasznie mnie nienawidzili przez to, wiesz.
0: No tak, tak, bo oni nienawidzą, jak ktoś jest, wiesz, widzą, że ktoś jest inteligentny, że ma coś do powiedzenia, to są źli bardzo. No, tak mają.
2: A czy wiesz co, powiem ci tyle, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że w latach 90., jak nie byłeś księdzem wojującym, czyli byłeś tak zwaną katechetką, to generalnie miałeś chyba w piździe, głównie chodziło o to, żeby przyjść na lekcję do szkoły, zabrać kasę i spierdala mnie. A to, co się tam działo, nie, generalnie wiesz co, ja bardzo szanuję jedną moją katechetkę ostatnią. To było tak na przełomie 7-8 klasy. Ona pojawiła się 2 razy. Dobra, 3 razy. Pierwsze 2 razy to były pierwsze 2 lekcje. Później jej nie było i pojawiła się na samym końcu, gdzie wystawiła wszystkim piątki. To była piękna kobieta. Szanuję ją za to. Generalnie lekcje religii przez cały ten rok to była samowolka. Tak jakby byliśmy zdani sami na siebie. Czyli słyszysz mnie?
0: Tak. No. Tak, słyszę.
2: Słuchaj, po prostu to była tak jakby rozmowa klasowa, nie? Każdy mógł... Wiesz, ludzie, z którymi chodzisz przez te parę lat, nie? Dochodzi się do tej 7-8 klasy, generalnie się znacie, nie? I to mi się bardzo podobało, że tam ludzie sobie naprawdę nie przerywali. Tam była naprawdę głęboka dyskusja, nie? I to, co zrobiła ta katechetka, to było chyba najlepsze, co mogła zrobić, bo nigdy nie musieliśmy być zmuszeni przez 45 minut, chyba godzina lekcyjna wtedy trwała, zmuszeni rozmawiać ze sobą, nie? Jak ci mówię, że ona się pojawiła 2 razy na początku i raz na samym końcu, gdzie wystawiła wszystkim piątki. I mi się wydaje, że to nie była chrześcijańska lekcja, ale to na pewno była lekcja religii dla mnie.
0: No tak, bo u nas się nazywa to lekcją religii się to nazywa, a to jest lekcja katolicyzmu, można powiedzieć, nie? Tak po prostu.
2: A czy wiesz co, to była jedyna nauczycielka, która jakby sprowokowała to, że klasa, która jest jakby z roku na rok ze sobą, zaczęła ze sobą rozmawiać, nie? To było dobre. Tak się dzieje też na wycieczkach szkolnych. chciałem zauważyć.
0: A ty byłeś mocno związany, bo mówisz, że chodziłeś na te oazy. No to jakoś tam byłeś związany chyba z chrześcijaństwem, z katolicyzmem, z religią?
2: Tak, tak. No, tak, tak, byłem związany, ale się bardzo jakby pomyliłem i za bardzo nie chcę o tym gadać, nie?
0: Tu w ogóle ciekawe, bo się pojawił komunikat, że kanał obchodzi urodziny. Tu kliknąłem na statystyki, a w statystykach jest: dobrze ci idzie, twój kanał uzyskał mniej więcej taką samą liczbę wyświetleń, co zwykle. Faktycznie.
2: No po chuju.
0: Po chuju fest sukces, nie?
2: No. Ale czekaj, jakby się tu pojawił komentarz, proszę go wypierdolić, to proszę natychmiast mnie zbanować, bo tutaj była gadka o tym, że nie szanujecie ludzi po alkoholu, a no widzisz, jest jak jest. No.
0: Nie, no szanujemy ludzi po alkoholu, bardzo szanujemy.
2: Dobra, no ale nie miej skrupułów, żeby przycisnąć ten czerwony guzik, jakby co.
0: Ja bym co najwyżej mógł cię tutaj księżowsko trochę tak być może, ale jednak napomnieć, że może trochę mniej pij, bo co ja ciebie nie słyszę na jakimś streamie, to ty zawsze jesteś dziabnięty.
2: To chyba, no i to jest chyba problem.
0: No jest trochę, no. Tak cały czas to nawet ja...
2: Ale,
0: tak,
2: ale powiem ci tyle, walczę cały czas, tylko walka jest nierówna, nie? No przegrywam, cały czas przegrywam, ale cały czas walczę jakby coś.
0: Walka jest nierówna, bo ty jesteś jeden, a te flaszki są dwie, nie?
2: No. Nie, dużo jest tych flaszek.
0: No tak wiesz, tak no ja bym troszkę tutaj...
2: Abstrahując.
0: Słuchaj, ja sobie popijałem dzisiaj kwas chlebowy, pycha, naprawdę pycha.
2: A ja nie lubię, wiesz dlaczego? Bo smakuje jak alkohol, a nie klepie.
0: Może
2: tak, przepraszam, że to powiedziałem.
0: Może jakiś substytut sobie znajdź. Orzeszki, słonecznik, dary mamy natury, czy cóż?
2: Właśnie, cały czas to mamy problem z każdym uzależnieniem, czy z rzuceniem papierosów, czy whatever, zawsze musimy zastępować obecne uzależnienie czymś innym, a ja, jakby ci to powiedzieć, nie chciałbym nic, no bo już od razu ci powiem, że jak, dobra, przestaję pić i w tym momencie 130-140 kilo, kurde, o, nie, 160, po prostu tak bym się...
0: Puchniesz, tak?
2: Tak bym spuchnął, żebyś...
0: Jak nie pijesz, to ponoś tak z papierosami niektórzy mają, że jak...
2: Ale właśnie, ja też nie chcę jarać, bo to też... Właśnie, no mów, przepraszam.
0: Nie, spoko. To, no.
2: Nie, to ty masz wcisnąć ten czerwony guzik.
0: Nie, no masz rację, to jest głupia rada, bo jeszcze się wkręcisz w drugi nauk i w trzeci, nie? I potem będziesz i chlał, i jarał, i wąchał klej, i wszystko.
2: Właśnie, najważniejsze jest to, że jeżeli rzucamy pewną rzecz, to żeby się nie wpierdalać w drugą, nie? Nieważne, czy to będą słodycze, nawet to mogą być pozytywne rzeczy. Sorry, słodycze, chipsy.
0: Słodycze, czyli psy? To jakaś wiadomość z siódmej gęstości. Chyba.
2: Chodzi o to, żeby jednego uzależnienia nie zamieniać na drugie. I to jest ten klucz. I ja nie wiem, jak to zrobić. I dlatego w tym momencie się wyciszam, a ty mi zrób ten czerwony mikrofon.
0: Nie, no nie będę nic tu wyciszał, żadnych mikrofonów robił. Tylko wiesz, tak sobie myślę, że jeśli byś teraz chciał rzucić i się okaże, że nie za bardzo ci to wychodzi, to znaczy, że już jest tak czy owak problem, nie?
2: No właśnie do tego zmierzam.
0: I że tym bardziej trzeba, nie?
2: Tak. Słuchaj, właśnie do tego zmierzam, że ja bym chciał rzucić, tylko jak to fajnie określiłeś, że nie mogę. Ale dlaczego nie mogę? Czy to jest jakieś ograniczenie?
0: No po prostu się przyzwyczaiłeś do tego fajnego stanu, gdzie się znieczulasz, gdzie się mniej przejmujesz trochę, gdzie masz odwagi trochę więcej, gdzie jest przyjemnie, gdzie czujesz lekką błogość i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo.
2: Ale to rzuć kamieniem we mnie pierwszy.
0: A masz ty. Ale. Ja nie mogę w ciebie rzucić właśnie kamieniem, bo sam mam swoje uzależnienia. No.
2: Ale to nikt inni porzucają sobie teraz.
0: No, ale to.
2: Macie okazję sobie porzucać w Krawca i w Ekarta tych kamieniami. Dawajcie, napierdalajcie na nas. O.
0: W Erkada chyba, a nie w Erkarda. Już nawet swojego własnego pseudonimu nie umiesz wymówić prawidłowo z tego pijaństwa, widzisz?
2: No, ja jestem już tak zapity, że nawet nie wiem, co mówię, ale idę sobie zapalić i kończę z tym.
0: No dobra, to dzięki za telefonik, Arturze.
2: Trzymaj się, Krawczu?
0: Krawczuku. Krawczuku, tak.
2: Szewcuniu, mój.
0: Szewcuniu, dobrze.
2: Dobra, miło było zagadać.
0: No to siemaneczko.
2: Do usłyszenia, hej.
0: Do usłyszonka, hej. Jeszcze dzwoni tutaj Damian, ale ja już idę sobie. Pierwsza godzina, nie będziemy tutaj do rana siedzieli. Kończymy to przedstawienie.
5: Rozmowa kontrolowana.
0: Dzięki, że byliście. Może sobie jeszcze ja czegoś posłucham. Ja nie ćpię. Jestem koneserem miękkich i twardych wyrobów. Koneser. No właśnie, to każdy sobie tak zawsze tłumaczy. Ja gdybym chciał, to bym przestał. Ja piję, żeby nie przytyć. Ja piję, bo lubię. Ja, i tak dalej, i tak dalej. No. A niektórzy to się uzależniają czasem od nocnego radia tak troszeczkę. No, były takie głosy, że po prostu to taki nasz rytuał się spotkać, poweselić się, pogadać obyczajnie o tym i o owym. Zobaczcie sobie tego Dowbusza, ten film, o którym była mowa, Dowbusz, Tajemnica Czarnych Gór, o tym ukraińskim Janosiku. Ciekaw jestem waszego zdania, czy jak ocenicie tą produkcję. Według mnie średnia. Tu ma w proponowanych najlepsi z najlepszych 4, bez ostrzeżenia. Były kiedyś takie podtytuły zawsze, nie? Bez odwrotu, bez ostrzeżenia. Zabili go i uciekł.

No, dobra. To tymczasem Borem Lasem. Spotkamy się pewnie niebawem. Trzymajcie się. Hej, hej.

Dzień dobry, mamy czwartek 20 maja, godzina 21, a to znaczy, że słuchacie Luźny Gatek. Ja się nazywam Kotek Mruczek, dzisiejszą audycję realizuje Bonifacy Zapiecek, a wydaje Ada Śmiałczyński. Tak, także dzisiaj się spotykamy w ten piękny wieczór. Tutaj słyszałem, że krawiec był przed chwilą, ale wpadłem tylko na sam koniec. Coś tam o jakichś dziwnych dramach, cudach na kiju, nie wiem nawet o co chodzi. Jakieś kurde, jakieś dziwne nazwiska, naprawdę jestem za stary na rynku celebrytów. Ale ponieważ tak, dzisiaj taka luźniejsza audycja, ponieważ dawno nie było, ale właśnie chciałbym się trochę wytłumaczyć na sam początek z tych swoich pierwszych słów, że są rzeczy, których boję się bardziej niż śmierci. Kto mnie zna, ten zapewne już bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że w tej pięknej relacji ze śmiercią to ona powinna się bać mnie, więc praktycznie wszystkiego boję się bardziej niż śmierci. Ale jednego, czego się boję w szczególności, to zostanie dziadem technologicznym. I w dzisiejszej audycji, a przynajmniej w jej pierwszej części, bo tutaj ja trochę mam słabo przygotowany, tematy i inne różne dziwne rzeczy, ale to za chwilkę wam wyjaśnię, dlaczego i skąd się to wszystko wzięło. No właśnie, będzie o Wielkim Siurze. Będzie o Wielkim Siurze, czyli historia aktualizacji mojego komputera w ostatnim czasie. Ze względu na to, że pół roku temu wyszedł nowy system operacyjny MacOS Big Sur, czyli po polsku Wielki Siur. Także to w ogóle zauważyliście, jak przy tym na miniaturce przy tym pokłażanie, jak to logo Luźnych Gatek wygląda na takie małe, maleńkie, malutkie i w ogóle. No to kurde, jednak kolor też ten zmienia kwestię rozmiaru. No właśnie, wyszła aktualizacja pół roku temu. No oczywiście teoretycznie można by się było spodziewać, że jako osoba techniczna powinienem natychmiast się na nią rzucić, natomiast niestety w ekosystemie Apple wygląda to odrobinkę inaczej, dlatego że takie aktualizacje, mimo że bardzo często można odnieść wrażenie, że z zewnątrz to tylko trochę nowych wodotrysków, zmiana tutaj, nie wiem, czcionki jakiejś, przestawienie pewnych elementów, powiększenie przycisków i innych tam pierdół, to jednak bardzo dużo, bardzo ważnych rzeczy dzieje się zwyczajnie pod spodem tego systemu operacyjnego i ze względu na to, że korzystam ze specjalistycznego sprzętu, korzystam ze specjalistycznego oprogramowania, no to niestety, jeżeli coś by się tutaj zmieniło, dajmy na to w obsłudze urządzeń USB, czy właśnie jakichś tam portów FireWire, czy jakichś innych pierdolotów, o których nawet nie chce mi się gadać, no to wtedy zaczynam mieć problem. No i oczywiście Radyjko też jest takim zastosowaniem z uwagi na to, że żebyście mogli do mnie zadzwonić na Skype. Skype Nocne Radio oczywiście zapraszam cały czas. Tak jak wspomniałem, dzisiaj taka luźniejsza audycja, to zapraszam tym bardziej do wcinania się i rozmowy o naszym wspólnym dziadostwie technologicznym, ale tak, no właśnie, bo prawie zostałem dziadem technologicznym, a powiem nawet bardziej, byłem nim. I Wielki Siur mnie uratował, wyciągnął mnie z tego. A było to tak. W momencie, gdy wychodzi nowy system operacyjny, zmieniają się właśnie mu jakieś takie funkcje będące gdzieś tam hen daleko głębiej, no to pewne rzeczy przestaną zwyczajnie działać. I przykładowo, żeby móc z wami rozmawiać przez Skype'a, czy mieć przechwycony dźwięk z donate'ów, czy mieć tutaj przechwycone tło gdzieś tam skądś, to też nie do końca sobie ustawiam jakąś tam MP3 w tle, tylko mam tak jakby osobną, wirtualną kartę dźwiękową, która, dajmy na to, Skype do niej gada, ta karta dźwiękowa to przechwytuje i dodaje ją jako nowe urządzenie. I to jest takie, powiedzmy, mniej więcej normalna sytuacja. Problem jest taki, że taki dostęp do systemu operacyjnego jest w pewien sposób niebezpieczny. I o ile dawniej w poprzednich wersjach macOSa czy wcześniej OS X-a to działało w dużo prostszy sposób, w bardzo łatwy sposób można było przechwycić taki dźwięk z dowolnej aplikacji, przekierować ją na przykład do naszego
do naszego OBS-a, z którego dalej będę streamował, no to okej, tak się robi, jeżeli ktoś ma czyste intencje, tak? Tak samo, powiedzmy, nie wiem, jeżeli ktoś ma dostęp do naszej kamerki internetowej, to nie bez powodu każda kamerka internetowa jest wyposażona w diodę, która jest widoczna z perspektywy osoby widzianej w kadrze. To jest właśnie po to, żeby nikt wam tej kamerki nie włączył bez waszej wiedzy. No i tak też trochę na zasadzie może, no nazwijmy to, pewnego uspokojenia ducha, ale mimo wszystko, na wszelki wypadek, jeżeli mamy bardzo zawirusowany komputer, to jest taka nasza ostatnia deska ratunku. Aczkolwiek widziałem już sytuację, w której na przykład jakiś streamer, znaczy streamer to trochę dużo powiedziane, jakiś ktoś dostał właśnie od widzów kamerkę i jakieś, nie wiem, jakieś dodatkowe fajne oprogramowanie, które zainstalowało fajne rzeczy. No i cały czas się dioda na tej kamerce świeciła. W komórkach nie ma diody, ale akurat dzisiaj mówię o komputerach takich bardziej większych. A szkoda, że nie ma diody, bo powinna być moim zdaniem. No właśnie, więc kolesiowi po prostu wytłumaczono, że ta kamerka, że ten model po prostu tak ma, że jemu się dioda będzie cały czas świeciła, to i koleś to... Ten koleś w to uwierzył, no i wszyscy możecie sobie wyobrazić, jak to dalej się skończyło. Natomiast nie mamy czegoś takiego, nie mamy takiej diodki przy mikrofonie. I powiem wam szczerze, że nie do końca wiem dlaczego. Z uwagi na to, że na podstawie naprawdę niesamowicie małej próbki informacji z naszego mikrofonu możemy dowiedzieć się naprawdę masy rzeczy. Jakiej muzyki słuchamy, jaki film teraz oglądamy, jaki program telewizyjny albo jaką reklamę akurat oglądamy. Naprawdę na podstawie audio możemy zrobić bardzo, bardzo wiele. Nie zdziwię się, że istnieją już technologie wojskowe, które na podstawie kilku takich kilkuset milisekundowych próbek z różnych mikrofonów są w stanie zbudować trójwymiarowy model pomieszczenia. Bo podejrzewam, że technicznie byłoby to całkiem wykonalne, technologicznie trochę mniej. Właśnie, zapomniałem tutaj, słuchajcie, tutaj zachęcam właśnie do pozostania dłużej, ponieważ będzie też dzisiaj o technologii kasze. Znaczy technologii kasze. Ja wam wszystko wyjaśnię. Ja wam wszystko później wyjaśnię. Anyway. No i dlatego też, że nie ma tej ikonki w mikrofonach, no to kiedyś traktowano tę sprawę po macoszemu. Kiedyś ani producenci komputerów, ani producenci systemów operacyjnych nie zwracali na to uwagi, ale na przykład taką diodkę mamy już w przypadku pada na PlayStation 5. W DualSense, to działa w drugą stronę, w DualSense, jeżeli klikniemy wyłączenie mikrofonu, to wtedy na padzie pojawia się nam diodka, która informuje nas, że mikrofon jest wyłączony. Czyli teoretycznie mamy zwrotną informację, czy ten mikrofon może zbierać dźwięk, czy ten... I przesyła go praktycznie na żywo do konsoli, z czym, powiedzmy, gra może zrobić coś, co tylko jej się pojawia. Więc to już jest krok w jakąś sensowną przyszłość i jestem całkowicie przekonany, że to jeszcze się będzie pojawiało i te diodki przy mikrofonach zaczną się pojawiać, ale póki co tego nie mamy, więc dostęp do mikrofonów, a nie oszukujmy się, taka wirtualna karta dźwiękowa, która przechwytuje mi dźwięk ze Skype'a, jest właśnie takim swego rodzaju wirtualnym mikrofonem, tak? Bo komputer nie wie, czy to jest karta dźwiękowa, czy wewnętrzna, zewnętrzna, czy to jest mikrofon z kanałem zwrotnym, czy to jest jakieś inne dziadostwo podpięte. Jest sygnał wyjściowy, no to trzeba do tego podejść trochę poważniej. I o ile w poprzedniej iteracji systemu operacyjnego, czyli macOS Catalina, wszystko to mniej więcej działało ładnie, pięknie, że się podpinało pod to tak zwane domyślne urządzenie i było w stanie, i to oprogramowanie, które mam do tworzenia tych wirtualnych interfejsów, był w stanie mniej więcej przezroczyście przechwycić ten dźwięk i przekierować mi go prosto do OBS-a.
No i powiem wam, że oprócz całej reszty oprogramowania, które powiem szczerze dopiero niedawno zostało spatchowane i dostosowane do tego, żeby działać z najnowszym systemem operacyjnym od Apple, no to właśnie ten Sound Siphon, wyszła aktualizacja jakoś w kwietniu, jeżeli mnie pamięć nie myli. O, tutaj Lukacjusz pisze, że w Lenovo jest, pewnie chodzi o diodkę przy mikrofonie, i chwała Lenovo za to, takie rzeczy powinny jak najbardziej mieć miejsce. No właśnie, więc zostało to spatchowane, no i odpalam tego Sound Siphona. No i pierwsze co, wyskakuje mi okienko, że trzeba zmienić domyślne wyjście na właśnie tam jakieś takie zbiorcze, wirtualne urządzenie Sound Siphona, do którego będą wpadały te dźwięki i dopiero wówczas będą mogły one być przechwycone. A że korzystam z tego narzędzia już kilka lat, no to mówię, na te kurwa będzie przypał. Odpalam tak sobie, tak wiecie, tak w ogóle bezmyślnie, nie? Odpalam sobie tak, jakbym w zasadzie nie zmienił sobie przed chwilą systemu operacyjnego. Odpalam Skype'a, odpalam jakąś rozmowę z tym z Echo 1, 2, 3. No i co? No i gówno nie działa. Coś tam klikam, ale to totalnie bezmyślnie, nawet przez chwilkę się nie zastanawiając. Klikam, szukam, kombinuję, sprawdzam, podglądam. No ni hu hu. I już se myślę, kurde, a może zrobić downgrade? Może cofnąć się do poprzedniej wersji systemu operacyjnego? Ze względu na to, że Wielki Siur jest czymś, co wyszło razem z tym słynnym Apple Silicon, z procesorami M1, które mają inną architekturę. W skrócie, w dużym skrócie, są bardziej nastawione na mobilność i bardziej przypominają procesory, które możecie znaleźć we współczesnych telefonach komórkowych, niż jeżeli byście się ich spodziewali w komputerach przenośnych. Zresztą ta sama architektura trafiła również do Maców Mini. Nie wiem jak ze stacjonarkami, bo nie jestem na bieżąco ze sprzętem, który kosztuje kilkanaście tysięcy złotych za same kółka. Natomiast no jest to całkiem sensowny i ciekawy wątek. I tak kurde, może faktycznie się przestrzelili, może to już jest ten moment, żeby odpuścić, może to jest ten moment, że trzeba się poddać i faktycznie zostać przy tej Katalinie, bo tam mi wszystko działało. I to był właśnie, to był taki już ostateczny i definitywny objaw mojego dziadostwa technologicznego. Naprawdę. I zrobiłem sobie jeszcze wielki, całkowity backup na osobnym dysku, tak żeby w razie czego, jeżeli coś pójdzie nie tak, to żeby móc sobie szybko wrócić do środowiska, które poznałem, w którym wszystko mi działa, w którym wszystko jest ładnie, wszystko jest pięknie, wszystko wiem, gdzie jest położone. No i kurde, nie działa. Ale ponieważ ostatnio mam trochę czasu, to znaczy może nie trochę czasu, tylko taki jakiś, taką jakąś, taki dziwny humor, który pozwala mi, szukałem czegoś na Google i dziwnym trafem mam reklamy z tym związane na YouTube, totalna inwigilacja, no żadne zaskoczenie, tym bardziej, że za reklamę, po pierwsze YouTube należy do Google, to znaczy są częścią wspólnej rodziny, a po drugie bardzo często sieci reklamowe są całkowicie zewnętrzne i możesz sobie równie dobrze szukać czegoś na Facebooku, a potem ci się to pojawi na YouTubie, to nie jest, nie wiem, jakaś nowość, Łukaszu, w każdym razie, tak się zastanowiłem, a jak do ciężkiej cholery w zasadzie to ten routing, tak, czyli to przełączanie tych wirtualnych kart dźwiękowych między sobą działa. A właśnie, bo w ogóle trafiłem na jeszcze jeden problem, ponieważ w sytuacji, kiedy korzystam z wbudowanych głośniczków czy słuchawek podpiętych przez kabel jack prosto do komputera, to jest jeszcze pół biedy, bo wtedy jest jakiś domyślny routing z tego urządzenia do przechwytywania, żeby ono później puszczało ten dźwięk dalej i tylko sobie zrobiło kopię po drodze, żeby właśnie móc przechwycić i przekierować do innego programu. Problem w tym, że sam korzystam z interfejsu audio USB, czyli takiej zewnętrznej karty dźwiękowej, pod którą mam podpięte słuchawki, bo tych słuchawek nie da się do normalnego komputera podłączyć i w sumie szkoda by było nawet. Mówię, no to kaplica, nie? Już nie da się, tak? Jestem w stanie sprawić, żeby to wszystko działało na głośniczkach laptopa. No nie, muszę się cofnąć. Ale nie. Usiadłem i tak się zastanowiłem, jak ja bym to zrobił? Dlaczego w ogóle zdecydowali się na taki karkołomny ruch, żeby wymusić na użytkowniku, żeby właśnie sobie kliknęli, żeby musieli sobie wybrać dodatkowe jakieś urządzenie?
No i zacząłem to powoli rozgryzać. No i udało mi się w pewnym momencie dojść do sytuacji, w której dźwięk ze Skype'a był przechwytywany i był przechwytywany całkiem sensownie. Trafiał do OBS-a, tylko kurde miałem problem, ponieważ OBS co prawda puszczał ten dźwięk dalej, ale nie puszczał go do moich słuchawek. Ale to już mały sukces, więc tak, więc zobaczyłem, że faktycznie ten soft do przekierowywania dźwięków jest mniej więcej sensownie napisany i ma możliwość monitoringu dźwięku, czyli po prostu rzucania tego, co jest odsłuchiwane na jakieś urządzenie, dajmy na to na słuchawki, i to zadziałało. Ale jeszcze lepiej, okazało się, że również OBS ma funkcję monitorowania, o której nawet nie wiedziałem, bo nigdy czymś takim się nie przejąłem. I tak jak odkąd korzystam z OBS-a do przeróżnych tutaj YouTube'owych zastosowań w związku z nocnym radiem, tak ile razy to ja marudziłem, że coś mi nie, że nie słyszę donate'ów, że nie słyszę podkładu, że nie słyszę tutaj muzyczek, które w międzyczasie wam puszczam. No właśnie, więc wystarczyło się na chwilę zatrzymać i zwyczajnie nauczyć, popatrzeć na opcje narzędzi, z których korzystam, tylko i wyłącznie po to, żeby faktycznie wykorzystywać ich możliwości w taki sposób, w jaki zostały zaprojektowane, a nie wymyślać koło na nowo. I to jest właśnie to dziadostwo technologiczne. Byłem tak bardzo pewny swojej wiedzy, czy nie wiem, zacementowany w swojej wiedzy, w swoich umiejętnościach, że stwierdziłem, że skoro teraz coś działa trochę inaczej, to nie jest moja wina, że ja tego nie rozumiem. To jest ich wina, to oni są źli i to oni powinni się do mnie dopasować. A potem tak sobie myślę, ty potrzeba, kurde idiota, jeżeli ty coś programujesz, to piszesz tak, żeby to było zrobione dobrze, czy żeby to było dobrze dla klienta. No co jest ważniejsze? No i tutaj właśnie dochodzimy... do tej ucieczki przed dziadostwem technologicznym. Bo... jeżeli piszę coś dla siebie, to jeszcze pół biedy. To ma... Oho, Gimbal będzie Linuxa sobie instalował. Jejku, jak on szybko dorasta. No właśnie, dziadostwo technologiczne, czyli co? Czyli jakieś takie intelektualne zatwardzenie, które sprawia, że nie chcemy się uczyć nowych rzeczy. To jest naprawdę straszne. Jak obawiam się, że prędzej czy później coś takiego mnie zwyczajnie trafi. Czekajcie, sobie muszę tutaj poprawić. Mi statyw opada od tego wielkiego siura. Okej, teraz będzie... No dobra, już wiem, czemu opada. Ale w tym wieku to normalne, że opada. No właśnie, dziadostwo technologiczne, które jak się okazuje było w stanie mnie dopaść naprawdę, naprawdę zajebiście młodo. I podejrzewam, że no i pewnego czegoś mi na pewno mnie nauczyło to doświadczenie, że to dziadostwo technologiczne jest czymś, czym mogę już się w wielu rzeczach cechować. Nie tylko wybierając sobie na przykład sprzęt elektroniczny, z którego sam korzystam, ale także narzędzia programistyczne, samochody, czy jakieś inne, czy nawet, nie wiem, drogę z domu do sklepu, czy choćby swój ulubiony sklep. Co do Google, to mam wrażenie, że jakoś mocniej stalkuje niż dotychczas, a nie wiem, to oni zawsze stalkowali, być może teraz sobie pozwalają tylko na trochę więcej, ale to może wynikać też z ostatnich zmian związanych z tym, co się dzieje na rynku aplikacji mobilnych, mianowicie tym, że Android od 14, no i iOS też również bardzo zaczął inwestować w prywatność swoich użytkowników i wielu firmom bardzo się to nie spodobało, więc być może zaczynają te firmy reklamowe stosować trochę mniej czyste triki. No ale wróćmy jeszcze przez chwilę do tego dziadostwa technologicznego. Jestem młodym człowiekiem, tak? Ja przeżyłem dłużej niż Jezus, pewnie głównie dlatego, że lepsze decyzje życiowe podejmowałem. Tak na wypadek, jeżeli ktoś by z was kiedyś pomyślał, co by Jezus zrobił na moim miejscu, to sobie przypomnijcie, ile czasu mu się udało przeżyć. Ta technologia
będzie się cały czas zmieniać wokół mnie. Będą się zmieniać standardy, będzie się zmieniało to, jak działają urządzenia, jak wyglądają ich ikonki, jaka będzie ich obsługa, jak będzie wyglądał design YouTube'a i innych dziwnych rzeczy, z których po prostu siłą rzeczy będziemy korzystać, ponieważ żyjemy w cyfrowym świecie i nie ma od tego ani trochę, nie ma od tego ani trochę odwrotu. I będę się musiał dopasowywać tylko i wyłącznie coraz bardziej. I problem jest taki, że jeżeli sobie wezmę urlop od tego, dajmy na to, stwierdzę, że a dobra, to sobie przeskoczę tę wersję Big Sura i zainstaluję dopiero następną wersję, która wyjdzie za rok. No to wtedy już wiem, że na 100%, ja mam zresztą w biurze takiego kumpla, który gdzieś tam, gdzieś mu coś kiedyś nie zadziałało, właśnie krótko po aktualizacji Maca i potem się okazało, że korzystał z oprogramowania, które ostatni raz dostało aktualizację jakieś 6 lat temu i w ogóle był chyba ostatnim człowiekiem na całej planecie, który z tego korzystał. Więc tutaj za bardzo nie ma drogi na skróty, bo jeżeli odpuszczę sobie jedną aktualizację, taką właśnie większą, no to sorry Gregory, to znaczy, że czeka mnie dwa razy więcej zmian. A jeżeli już w tym momencie te zmiany mnie w dużej mierze przytłoczyły, przeszkadzają mi, sprawiają, że mi się jest trudno odnaleźć w tym nowym świecie, no to będzie tylko i wyłącznie przyrostową. Jakby nie spojrzeć, to przynajmniej w IT bardzo rzadko się spotykam z czymś takim, że pewne rzeczy wracają, że wracają w tej samej formie. Czasami oczywiście zdarzają się nieudane eksperymenty, jak jakieś dziwne urządzenia wskazujące z okolic lat 90. jakieś właśnie tam trackbole, czy jakieś takie wskaźniki laserowe nakładane na palec, które przez krótki czas, powiedzmy, miały swoje 5 minut, ale się kompletnie nie przyjęły. Ewentualnie też dobry przykład, takie łamane ergonomiczne klawiatury, wielkie jak szafa, niesamowicie niewygodne, w niczym nie przyspieszające, ale były ergonomiczne, były nowe, no i rynek zweryfikował. No i teraz tak właśnie sobie, bo ostatnio rozmawiałem właśnie z kumplem odnośnie jeszcze tych procesorów Apple Silicon, czyli tego M1, bo się okazało, że nie działa tam VirtualBox i faktycznie no, VirtualBox potrzebuje hosta na architekturze tej intelowskiej, a tamtej architektury nie ma, więc zrobił się problem. No ale cóż, koleś nie doczytał, wymienił sobie maczka, w zasadzie kupił sobie do domu Maca Mini i się okazało, że ten sprzęt, który kupił, zupełnie nie spełnia jego potrzeb, nie spełnia jego oczekiwań. Więc poniekąd sam sobie jest winien, to też siła przyzwyczajenia, bo to też nie wyobrażam sobie, żebym desperacko sprawdzał każdą aplikację, czy będzie mi działała po aktualizacji, czy nie. Aczkolwiek jeżeli od jakiejś aplikacji zależy moje być albo nie być, to na pewno bym to zrobił. No ale to oczywiście każdemu jego porno. Jeszcze sobie tutaj tylko jedną rzecz zobaczę. No właśnie, i tak jak, no jeszcze tutaj oczywiście wrócę do Apple, które jest, że tak powiem, bardzo lubiane za to, że wyznacza, powiedzmy, trendy. Jaki był kwik w momencie, kiedy Apple stwierdziło, że w nowej generacji MacBooków nie będzie otworów na płyty, tak, czy że nie będzie dziurki na gniazdo, nie będzie gniazda słuchawek w nowych iPhone'ach. To jest, kurde, ten problem, tak? Bo intuicyjnie może nam się wydawać, że nowe produkty technologiczne powinny odpowiadać potrzebom klienta i że to powinno być właściwe podejście, że to klienci najlepiej wiedzą, czego potrzebują i sobie kupią taki sprzęt, którego właśnie potrzebują. W pewnych sytuacjach ma to sens. W sytuacjach sprzętu specjalistycznego. Jeżeli jestem kopaczem i już porzucałem USB, natomiast zawsze będzie przynajmniej ten jeden port, pod który sobie będziesz mógł podpiąć huba. Też no, nie jestem do końca zadowolony z tego obrotu rzeczy. Aczkolwiek, no właśnie, był jakiś taki śmieszny laptop Fujitsu bodajże, czy coś takiego, który w odpowiedzi na to, że Apple w pewnym momencie, w pewnej linii produktów zrezygnował z gniazda karty sieciowej do kabla
do kabla sieciowego, tłumacząc to, że po prostu ten laptop jest zbyt chudy i zbyt cienki, żeby tutaj dorzucać kabel ethernetowy, tak? No i wówczas w ramach odpowiedzi pojawił się, chyba to było Fujitsu, ale wiem, że to chodziło jako mem, więc jeżeli ktoś coś pamięta i może podpowiedzieć, to dajcie znać tutaj, co to było. Jakieś takie wysuwane właśnie gniazdo do karty sieciowej, gdzie można było wyciągnąć na zewnątrz, ono się tam rozkładało i spokojnie można było sobie ten kabelek podpiąć. No i oczywiście śmichy, chichy, ha, ha, ha. To pytanie jest dużo prostsze. Kiedy ostatnio ktokolwiek z was miał, kiedy, no właśnie, takie rozkładane gniazda ethernetowe. Natomiast pytanie jest takie, kiedy ostatni raz potrzebowaliście gniazda ethernetowego w laptopie? W sytuacji, gdzie mamy Wi-Fi absolutnie wszędzie, w sytuacji, gdzie prędzej udostępniamy sobie internet z komórki niż podpinamy go pod kabel sieciowy. Więc zostawmy kable tam, gdzie są one potrzebne. Kolejną rzeczą, którą też będziemy powoli tracić i już tracimy, są to kable do zasilania w czasach, gdy mamy już całkiem nieźle dopracowane nietechnologiczne ładowania bezprzewodowego. Jest to krok w jak najlepszym

0: Mamy wszędzie, w tym momencie nawet mamy cholerę te gniazdka z wyprowadzeniem prądu na porty USB. No nie wszędzie są takie zastosowania ładowarek. Wiesz co, chyba tutaj jest za duży lag, żebym był tak w stanie w 100% wiedzieć o czym, co masz na myśli, więc jak coś ze mną to dzwoń, zapraszam, Skype, Nocne Radio i sobie pobumerujemy cyfrowo. A no widzisz, no to jest dziad technologiczny, no. Anyway. A w sumie tak, fast charge to jest trochę inna historia. To wymaga trochę więcej prądu. Sprawdź, jaki kabel dostajesz z iPhone'em. Znaczy się nie wiem, no kabel jak kabel. Okej, okay, super, jest i on i mam nadzieję, że mój skomplikowany system sterowników tutaj zadziałał. Witam, Zenonie!
1: Szczęść Boże, słychać mnie? Dobrze ma być?
0: Tak, jest, zajebiście, świetnie.
1: No to kabel USB typu C. Powiem ci, że dobrze jest tak, jak mówisz, nie? Masz rację. Ja mam w laptopie pierdylion USB, ale no taki se kupiłem. Celowo po to, ale mam jedno gniazdo, które jest gniazdem USB wysokiego napięcia i ono potrafi mi załadować komórkę, tak jak powiedzmy taka standardowa ładowarka. I przez długi czas korzystałem tylko i wyłącznie z tego gniazda, ja nie używałem ładowarek, tak jak mówisz. Natomiast dopiero w momencie, w którym zobaczyłem ładowarkę typu Fast Charge, to wtedy powróciłem do podpinania pod listwę, ścianę, tak jak mówisz, tego wszystkiego. Nie? Gdyby w jakimś laptopie czy komputerze były tego typu, tej szybkości ładowarki, to miałbym to w nosie. Tu się zgodzę, nie? Ale nie wiem, czy są takie porty, czy to przejdzie i czy to ma sens.
0: No tak. Chociaż z drugiej strony, wiesz, wydaje mi się, no już pomijając niesamowitą plątaninę kabli, którą już mam w zasadzie przy każdym gniazdku, do którego mam jakikolwiek dostęp, no to jednak wydaje mi się, że bym się dwa razy zastanowił, zanim nawet mając tego fast charge'a, no to może z powerbanka to bym jeszcze z niego korzystał, tak? Ale w sytuacji takiej domowej podejrzewam, że wolałbym szybsze ładowanie z tych 500 mAh z gniazdka USB w laptopie, niż pozwolić sobie na zmarnowanie jednego gniazdka prądu gdzieś w kolejnej listwie, które tutaj już i tak są wystarczająco mocno obciążone.
1: Tylko, że tu jest problem, słuchaj, bo ja nie wiem, jak to wygląda w tym swoim Macu. Ja mam, no, nazwijmy to customowego laptopa i stricte jest w zamówieniu, miało być takie gniazdko, jest takie gniazdko, ale no w Macu podobałbyś? Jak byś ładował od tego? No to chyba oni tam raczej zakładali, że ty już masz, bo ty jesteś long time user, albo sobie gdzieś tam tego podłączysz bezprzewodowego, nie? Dziada. Znaczy z gniazdka szybciej, krawiec pyta. Tak, z gniazdka szybciej.
0: No tak, z gniazdka szybciej, natomiast też, to pamiętam, kiedyś mierzyłem, ale to jeszcze było 3 iPhone'y i 2 Mac'i temu, to jednak ten prąd, jeżeli się podpięło oryginalny kabel Lightning, tak, no to tego prądu było trochę więcej, tak, jeżeli chodzi o miliampery. Tam chyba pod 1100 wręcz dochodziło. I faktycznie ładowanie z Maca było dużo szybsze niż ładowanie, dajmy na to, ze zwykłego peceta. Natomiast tak, no ja tutaj jeszcze mam starożytny kabel zasilający, to nie jest to USB-C. Więc jeszcze pod tym względem trochę tego całego okablowania mam. No ale to do czego zmierzałem, to jest też pewne wyznaczanie standardów, tak? Bo oczywiście użytkownik może sobie uważać, że potrzebuje, dajmy na to, 10 portów USB, 20 wyjść na różne formaty graficzne. Przypomina mi się taki artykuł na Spidersweb albo innym szmatławcu. Nie, to nie był Spidersweb, bo szkalował Apple. To chyba Antiweb był. No nieważne, w każdym razie.
1: I tak dalej.
0: W każdym razie jakiś taki sedes polskiego dziennikarstwa, gdzie wzięli właśnie najnowszego Maca i że trzeba dokupić rozszerzeń i wtyczek za 12 tysięcy złotych, żeby to w ogóle działało.
1: No i to demagogia jest, nie?
0: No i wiesz, tak jak tam zobaczyłem, że tutaj rozdzielasz na port LPT, na port COM, kurde, tutaj może jeszcze gdzieś na joystick do portu gier, kurwa, albo na złącze VGA, kto dzisiaj korzysta z tego złącza, nie? Ale nie, bo trzeba. Tutaj się okazuje, że wcale nie do końca trzeba, bo jeżeli masz w domu ekosystem Apple, to się wszędzie łączysz bezprzewodowo. Czy to będzie telewizor, czy to będzie twój system nagłośnienia domowego.

0: Czy to będzie nie, twój ale, telefon?
1: Halt and zip, bo tutaj Tomisiu mój kolokwializm wytegował, że chodzi o ampery, czyli natężenie, a nie napięcie prądu. Ja powiedziałem napięcie. Okej, jasne, zgoda. Natomiast to moc, czyli no już nie wchodźmy w elektrotechnikę. Problem polega na tym, że jeśli mnie pamięć nie mieli z elektrotechniki właśnie, to chyba wyższe natężenie prądu powoduje szybsze zużycie ogniwa, tak? Im szybciej ładujesz ogniwo i mocniejszym prądem, tym szybciej zajedziesz to ogniwo. Czy to dalej ma przy tych nowoczesnych ogniwach miejsce?
0: A to musimy w Biblii sprawdzić, bo znaczy to zużycie to zasadniczo się wiązało też z temperaturą, tak, z innymi, wiesz, z innymi reakcjami, do których dochodziło w takich urządzeniach. A no, nawet, no. Nawet teraz, tak, jak masz Teslę z quick chargem, no to ten quick charge to oznacza, że masz 4 klimatyzatory, które dmuchają ci na 4 punkty ładowania tych baterii, tak? A więc ten problem grzania się nie został rozwiązany w 100%. Natomiast być może powstały jakieś cuda niewidy stabilizatory, które to rozwiązują.
1: To jest napięcie raz natężenie, tak dobrze pamiętam. I dupa zbita w tym momencie, tak? Jak podbijasz ampery, no to będzie cieplej.
0: No tak, no. No prawo łoma, tak? Odsyłamy do szkoły podstawowej. Ale tutaj akurat bym się aż tak bardzo nie przejmował zużyciem, bo jednak czas nam pokazał, że współczesna technologia...
1: Ja bym się przejmował. Powiem ci, przejmowałbym się, nie wiem na ile to jest dowód anegdotyczny i po prostu bańka, ale nabyłem ostatnio po przerwie od hobby airsoftową zabawkę i zauważyłem, że brakuje promocji na ogniwanie. I co się okazało, jak poczytałem temat, że powoli są przestoje i braki w licie, a co za tym idzie, problem z bateriami, tak? Bo wszyscy się ładnie rzucili na ekologiczne baterie litowo-jonowe i tak dalej, ekologiczne, na ekologiczną technologię elektryczną, a w praktyce jest lipa, nie? Bo brakuje. Zaczyna brakować litu. Znaczy litu co do zasady w kosmosie nie braknie, bo jest go masa. Ale no teraz w takich złóż łatwych no to jest lipa, niestety. Więc to ma znaczenie, jak bardzo tyramy te baterie.
0: Krótko mówiąc,
1: ile one cykli wytrzymają.
0: Krótko mówiąc, moi kochani, idźcie i rozmnażajcie się, aby wasze dzieci zasiedliły nasze kopalnie litu.
1: No, oni się tam rozmnażają, gdzie są te kopalnie litu. Ale dobry żarcik, jak to kiedyś komuś sprzedałem, sprzedałem w aptece tekst, że litu brakuje do baterii waszych ekologicznych, to kobieta powiedziała: a to czym my będziemy tych wszystkich czubków faszerowali?
0: No, albo właśnie gdzieś jakąś taką wyciskarkę w Choroszczy założyć, nie? Żeby wyciągać lit z ludzi. W każdym razie, wiesz, no właśnie, ale to też pytanie, no bo mimo wszystko jesteś sam związany z IT, można powiedzieć, że jesteś power userem, tak? I ty wiesz, do czego oczekujesz od tego urządzenia, tak? Tak samo jak mówię, jak kopacz kupuje koparkę i kupuje ją w sklepie z koparkami, to on dokładnie wie, czego potrzebuje. Jemu nie trzeba mówić, bo on dokładnie wie, jakie to musi mieć parametry, jaką tam łychę, jakie sterowanie. On się na tym zna, on na tym zarabia. A w porównaniu do takiego zwykłego usera, bo nie oszukujmy się, te wszystkie telefony, te wszystkie laptopy nie są robione pod power userów, są jakieś tam, nie wiem, wąskie linie specyficznych producentów, którzy coś takiego robią, no to ten użytkownik nie będzie wiedział, czego tak naprawdę potrzebuje i na dobrą sprawę myślę, że mogę sobie zaryzykować stwierdzenie, że gdyby w 100% oprzeć się na tym, czego użytkownik chce, to spokojnie jeszcze można by było kupić telefony z tarczą.
1: Tak, i nawet są smartfony starczą takie robione dziwne. I ogólnie masz rację, w 100%, nie? Cały ten rynek konsumencki jest robiony stricte z myślą o szerokim userze. Apple głównie jest też, na tym się koncentruje. Nie wiem, jakie są opcje kustomizacji w MacBookach Pro i w tych iMacach i tak dalej. Jakieś pewnie są, to też jest jakoś wyliczone. Nie robią tego debile. To nie jest tak... Znaczy, to jest taki częsty błąd właśnie tych power userów, którzy strasznie dymią w internecie, że hurdur tam w Macu i będzie jeden USB-C i w ogóle to będzie tak naprawdę, nie wiem, gdzieś tam obok jeszcze może Thunderbolt czy coś tam i to jest za mało i źle i niedobrze, nie? Wiesz czemu? Wydaje mi się, że im się kojarzy to z takimi ludźmi, którzy sobie zalali klawiaturę w MacBooku i mają podpiętą do jakiegoś huba makowego drogiego klawiaturę zewnętrzną i płaczą, nie? Że o Jezus, jak mi źle i niedobrze, nie? Z tego tytułu. No. Słuchaj, już w cholerę takich ludzi widziałem. Mhm.
0: Znaczy wiesz, sam pamiętam, kiedyś bardzo hejciłem Apple, ale to były czasy, kiedy nie miałem ani iPhone'a, ani MacBooka. Bo nawet wiesz, nawet to wtedy to kompilowałem Gentoo i jak mi się KDE kompilowało przez 5 dni, to się cieszyłem, że mam wydajność o 3% wyższą niż kolega na OpenSUSE, który miał KDE z paczek, tak? Bo sobie ustawiłem jakąś tam flagę specjalnie pod mojego Balero na 700 MHz. Natomiast no to daje mi też ogromną wygodę, że to ktoś tutaj, wiesz, ktoś tutaj usiadł, ktoś tutaj zaprojektował, no i na przykład właśnie ta przesiadka na Big Sura. To, co mnie najbardziej zszokowało, to wygląd alertów, no i trochę też okienek, tak? Że te alerty, jak masz, nie wiem, tam alert tak nie na jakiejś stronie, czy tam, czy coś w tym stylu, to przyciski nie są poziome jak dotychczas, tylko pionowo, tak jak masz alerty na telefonach komórkowych. I to jest, wiesz, no z jednej strony jest to obce, jest to dla mnie trochę nowe, muszę się przestawić na to, ale z drugiej strony jest o tyle przyszłościowe, że jest to oczywiście ustandaryzowanie z wyglądu user experience z urządzeniami mobilnymi. I na przykład Microsoft...
1: Dobry kumam, tak?
0: Tak. I na przykład Microsoft zrobił tutaj zajebistą robotę w tych swoich Windows Mobile, co się nie przyjęły, bo w momencie, kiedy się przesiadałeś z Windowsa 8 na Windowsa Mobile, to miałeś te same kafelki. Miałeś ten sam układ, tak. Miałeś wszystko w ten sposób, dokładnie tak samo i wiesz, i wówczas, jeżeli to był dla mnie obcy ekosystem, to dla mnie było zajebiste, a tutaj jeszcze jest grzyt, bo zabrali
1: strasznie
0: mi zabawkę.
1: Żałuję, że to się nie udało, nie? To było z Windows na komórkach w swojej Windowsiarskości był świetny, nie? I miał ogromny potencjał, nie udało się, no szkoda, nie? Nie wiem, czy to kwestia kasy za mało, czy coś, ale najważniejszą rzecz powiedziałeś. Przede wszystkim nie robi się rzeczy z myślą o power userach. I słusznie, no bo oni nie mają największej ilości kasy, tak? Że tak powiem, en masse. Mają to swoje dedykowane jakieś rozwiązanie, jeżeli naprawdę trzeba. I tyle, nie? Są jakieś wąskie rozwiązania, kiedy Wi-Fi nie wchodzi w grę z przyczyn takich czy owakich. I faktycznie, no ja akurat mam takich klientów, że muszę tam ten kabel w laptopa wsadzić i... No ale to wiesz, w razie traki mogę sobie wziąć kartę na USB, tak? Sieciową i już, nie? I sprawa załatwiona.
0: Przede wszystkim wydaje mi się, że power user po pierwsze sobie poradzi, tak? I tutaj nawet nie tyle jest w pozycji do narzucania, no bo powiedzmy, może i nie kupi tutaj sprzętu z, nie wiem, 30 tysięcy laptopów dla urzędu gminy, ale na przykład będzie miał jakieś tam przełożenie, że coś będzie pracowało w jakiejś określonej technologii i się okaże, że wyższy konsulat Korei Północnej w Pcimiu będzie zobowiązany kupić sobie właśnie ten cały sprzęt danej firmy, jeszcze dopasowany do tego, do jakiegoś potężnego serwera Huawei'a za 200 tysięcy dolarów, tak? Ale to nie jest ta kwestia, tu też chodzi o zawłaszczenie rynku, tak? Że to musi być na tyle proste, żeby zwyczajnie ten rynek to przyjął. I to był właśnie, moim zdaniem, to była przyczyna upadku Microsoftu na rynku mobilnym, bo weszli w momencie, kiedy już tort został podzielony, kiedy zostały tylko okruszki, a koledzy, którzy już tutaj żarli ten tort od dawna, no to byli parę kroków do przodu.
1: W ogóle, ale mamy teraz niestety, jeżeli chodzi o ten rynek technologiczny, taką dziwną opcję, że ten cały, wiesz, planowane postarzanie może nie jest, spisek żarówkowy też nie, ale jest jakaś taka dziwna, chora akcja. Widziałem na Zabicie mnie, nie pamiętam jak ten koleś się nazywa, Gumball, powiedz mi, to jest ziomek, który ma takie dziwne brwi, jak jakiś kurde taki diskomu z lat 90. albo jakiś dziwny gej, ale kompetentny, bez wątpienia.
0: Człowiek. A, elektroboom.
1: Nie, elektroboom to ma monobrew, nie?
0: A, no
1: ale ktoś też takiej urody troszeczkę irański koleś, nie? W każdym razie, to jest to jest ten Ethernet, nie?
0: Tak, dziękujemy tylko NSO-owi za wrzucenie.
1: Że mam taki sprzęt. Pokazał taką sytuację, którą manianę, którą Asus odwalił, nie? Asusa to ja kurde chwaliłem jeszcze pod niebiosa, nie? Ola właśnie na Asusie śmiga teraz ostro. Co zrobił, o co Asus się rzucał? Facet się spytał, słuchajcie, no sprawa jest taka, że no, chcę sobie tam wymienić pasty termo, nie? I muszę termalpady wymienić, nie? Powiedzcie mi w tym, jakie tam w laptopie macie te termalpady, jaka tam jest grubość tego termalpada, żeby tam draki nie było, że mi strzeli, nie? Przez lata taka sytuacja była normalną sprawą i każdy producent by odpowiedział, spoko, no to termalpad musi mieć tam te pół milimetra czy coś tam, nie? No bo wiadomo, jak ultrabooki, to tam nie ma za dużo miejsca, to jest kluczowe, żeby było just right, żeby była dobra przewodność, ale żeby też nie strzeliły różne rzeczy, no nie wchodźmy w szczegóły za bardzo. I co mu Asus odpowiedział? Asus mu odpowiedział, że proszę pana, no nie damy rady, może pan stracić gwarancję, znaczy na pewno pan straci gwarancję, a to poza tym grubość naszych termalpadów to jest confidential, jest tajna.
0: Grubość naszych termalpadów to jest kuta z twojego starego podzielić przez łeb twojej starej, wylicz sobie.
1: To jest niesamowite, jak do jakich absurdów dochodzi teraz przy tych naprawach sprzętu, co jest tajne i tak dalej, bo wiesz, termalpada naprawdę możesz sobie zmierzyć, jak się uprzesz. Owszem, musisz mieć taką lepszą submiarkę, koleś taką zwykłą pokazał, ale zmierzysz, nie, jak się uprzesz. Natomiast robią wszystko, żeby ten naprawianie i serwisowanie sprzętu jakoś upierdliwić. Nie? Zawsze Apple się o to oskarżało, że Apple to robi, to przechodzi na inne firmy. No ale to powiedz, jak to wygląda w Apple praktycznie, jak u Mirka naprawiasz, a jak naprawiasz w iSpocie.
0: Znaczy, wiesz co, tutaj nie tylko ja, ale cała nasza firma się naprawia u Mirka i nie ma z tym żadnych problemów, naprawdę, tak? Natomiast, wiesz, im nowsze urządzenie, no to tutaj już się zaczynają problemy, tak? Bo w takim, nie wiem, najnowszym iPhone'ie, no to wymiana baterii to będzie 1500, tak? Gdzie u mnie to będzie powiedzmy 200 zł, co góra, może 150 nawet, w sumie nie wiem, bo baterią się za bardzo nie przejmuję, bo i tak wszędzie chodzę z powerbankiem. Ale wiesz, no ale jak tam naprawdę, no całkiem duża grupa ludzi sobie te maczki i telefony i jakieś tam iPady nawet prywatne czasami u Mirka naprawia, no nie ma problemu, no ale to też być może jest kwestia, że to nie jest sprzęt z 2000 czy 2020 czy 2021, tylko tak wiesz, 15, 16, 17, 18, nie? Chociaż właśnie z drugiej strony to, za co bardzo cenię Apple, to jest to, że no mój poprzedni maczek, za którym bardzo tęsknię, z 2012, on naprawdę zajebiście dawał radę, tak? I to do ostatnich swoich dni, jeszcze teraz u kogoś innego pracuje, tak?
1: Czekaj, ja dobrze pamiętam, czy Apple ma taką politykę, że przez 8 lat, jak od premiery sprzęt ma być supportowany?
0: Wiesz co, coś koło tego, nie wiem, czy to jest oficjalnie zapisane, to znaczy tak, na pewno jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, no to tak wychodzi, że tak mniej więcej 5-6 lat to urządzenie jest wspierane, no i to wsparcie urządzenia jest dużo szersze, tak, bo jeżeli chcesz na przykład mieć aplikację na takiego Maca, tak, żeby już tutaj zostawić tę kwestię mobilną, bo to są bardziej oczywistości, i chcesz, żeby ta aplikacja dostała certyfikację, żeby nie wyrzucała, wiesz, błędu, że tutaj ktoś cię próbuje schakować w momencie instalacji, to ty musisz nie tylko ty musisz przetestować i zapewnić, że wszystkie funkcjonalności tej aplikacji będą zgodne, będą działać na wszystkich komputerach ze wsparciem do aktualnego systemu operacyjnego. Co więcej, w momencie, kiedy taką aplikację wrzucisz do App Store'a, to jakiś ziomek w Cupertino usiądzie do niej, żywy człowiek, i będzie w nią napieprzał przez tydzień, żeby zweryfikować na różnych urządzeniach, że ona faktycznie działa tak samo na iPhone'ie 6 i na iPhone'ie 12.
1: No, okej, okay, spokojnie, to rozumiem, nie? Tutaj mi się cały czas ten temat tego Linusa, ojca Linuxa pojawia z tyłu głowy, który wyszedł, teraz wszędzie krąży po necie, jak powiedział, dlaczego Linux się pał i dlaczego jego firma nie robi na Linuxa oprogramowania, nie? I tak sobie myślę, to jest siła Maka, nie? Że wiedzą oni, jakiego sprzętu się spodziewać, jaki sound będzie i tak dalej, nie? Dlatego mogą sobie złożyć na to, że przyjdzie człowiek, popatrzy na to i to, to i to, nie? A też słabość w pewnym sensie, bo sprawa jest zamknięta, ale no widzisz, Linux na tym traci, nie? Możesz sobie zrobić na Linuxa na laptopika, ale jesteś ograniczony wtedy, nie? Nie walniesz wszystkiego jak leci. Niestety.
0: No przede wszystkim też za Apple stoi po prostu bardzo dobry hardware, tak? I w momencie, jeżeli ten sprzęt jest używany odpowiednio, i to przez odpowiednio mam na myśli, że nie wrzucasz go, nie wiosłujesz nim w oceanie, ani nie podgrzewasz go w piekarniku, niech on sobie nawet tam pracuje po 25 godzin dziennie i kopie bitcoiny. On będzie działał, tak? To jeżeli to nie jest jakaś wadliwa seria, to on będzie naprawdę długo się trzymał. No co innego, jeżeli upadnie, no ale to każde urządzenie na to zwyczajnie cierpi. No i to jest tak, też ta kwestia trwałości, tak? W sytuacji Apple'a dostajesz na tyle jakości, że wiesz co, nawet byłbym w stanie odrobinkę wybaczyć, że wiesz, że jest tutaj trochę inne podejście w kwestii naprawy. Natomiast jeżeli coś takiego zacznie się pojawiać w jakichś mantach, czy w jakimś innym plastikowym trzeszczącym śmietniku, zaczynamy wkraczać do bardzo niebezpiecznej szarej strefy, gdzie dzieci się zaczynają bawić w zabawy dorosłych.
1: Ludzie nie rozumieją takiej rzeczy podstawowej, że dużo takich może entry power userów jest w takiej sytuacji, że na przykład kupują sobie peceta, laptopa najczęściej, znaczy to stricte chodzi o laptopa, i patrzą, tutaj jest bebek, procesor kurde, tam jakiś, nie wiem, 4400, no par licho, nie, ale ekwiwalent, nie, i sprzęt, grafika, RAM, wszystko jest takie same przy jednym i przy drugim sprzęcie i jest na przykład 1000 zł czy 1500 różnicy i tylko na to patrzą, nie? No kurde, balans, nie? To głupota, no. Trzeba kupić ten tańszy, nie? I biorą pod uwagę tego, jakie jest wykonanie i co jest w środku, nie? No jest dokładnie. Ogromna różnica między biznesowymi a konsumenckimi laptopami na przykład. Jest gigantyczna, nie? To już chyba dawno temu opowiadałem, jak kiedyś miałem całkiem niezłego konsumenckiego laptopa z HP. Jak jeszcze, to taka końcówka sensowności używania HP-ków, przy którym było bardzo widać to, że było na sprzęcie oszczędzane. Przy tym, że sam kabel, który prowadził od karty tam, od płyty głównej do kamery, był tak krótki, że bardzo szybko w miarę używania, jak się ruszało klapą, on się po prostu wyrywał z lutu. I trzeba było z gniazda wyskakiwał i trzeba go było co jakiś czas poprawiać. I takich rzeczy nie ma przy tych słynnych Lenowcach, tak? Na przykład Lenovo jest bardzo znane z tych różnych swoich serii T, coś tam ileś, które są biznesowe. Wyglądają kanciaście dalej, mimo upływu lat. Kupisz tej serii, one są dalej kanciaste, mają tą łechtaczkę charakterystyczną, czerwoną, ale są świetne, nie? Tak samo Dele. Też są znane z dobrych laptopów biznesowych. No. Mimo, że zapłacisz za nie dużo więcej niż za inny sprzęt, który ma takie same bebechy.
0: No też sam zresztą też pamiętam swojego laptopa ze studiów, którego nie oddałbym za żadne skarby. Jakiś w ogóle o śmiesznych wymiarach, jakieś 13 cali czy coś takiego, ale bateryjka zrefurbowana w jakimś tam, nie wiem, na jakiś tam, coś kurde, jechałem do Trójmiasta z Łodzi właśnie z moim ówczesnym szefem, no i skrobałem sobie jakąś tam pracę na studia, nie? No i tak wiesz, mija pierwsza godzina drogi, druga, trzecia, czwarta, tak szef patrzy, jakim cudem ci jeszcze bateria działa, ile ty dałeś za tego laptopa? No 700 zł. No, tylko, że wiesz, tylko, że kiedy był nowy, to odchodził po 7000, nie? I to faktycznie jest sporo inaczej. Ale wiesz co jeszcze odnośnie takiego, że producent będzie wiedział lepiej niż użytkownik, to też nie do końca musi na tym polegać. Wiesz, bo ostatnio robiłem sobie parę projektów na Raspberry Pi. Parę komercyjnych, a przy okazji sobie też zacząłem dłubać prywatnie, odświeżyłem sobie, jaka to jest fantastyczna maszynka. I o ile możesz to sobie, wiesz, wziąć, kupić sobie kit, zacząć sobie lutować, mieć tylko sobie jakieś tam podstawy, tylko i wyłącznie to, co będzie ci potrzebne do twojego projektu, A ja tak popatrzyłem, bo akurat tam wycelowałem sobie w 3B+, bo mniej więcej takiej wydajności potrzebowałem. No i jest sobie taka, wiesz, taki już polutowany, zintegrowany za 200 zł, nie? Z wyjściem HDMI, z kartą dźwiękową, z portami USB, z kartą sieciową, z Bluetoothem, z Wi-Fi. Tak, wiesz, no może i tak z połowy tych rzeczy nie będę korzystał, ale producent przynajmniej wpadł na pomysł, że on to za nas złoży i zabezpieczy potrzeby 90% tych wszystkich instalacji, jednocześnie zostawiając możliwość rozbudowania to w kierunku jakiejś specyficznej instalacji. I to jest akurat takie całkiem spoko, wygodne podejście, mi się wydaje, gdzie Raspberry Pi to nie jest zabawka dla dzieci, to znaczy to jest fajna zabawka dla dzieci też, no ale tego się nie kupuje, żeby grać w gry, tylko to się kupuje, żeby dłubać, i tutaj targetem są tylko i wyłącznie power userzy, a mimo to ten taki już sprelutowany zestaw, który jest, no może i zawiera za dużo i jest trochę za drogi, to się sprzedaje jak świeże bułeczki.
1: No sporo jest tych zestawów, kiedyś oglądałem, to faktycznie jest tego sporo. A też są tacy, którzy kupują do grania, tutaj zaraz Etama wywołam, retro konsole na tym robią i strasznie się tym jarają. No i jest taka opcja jak najbardziej. Czekaj, niech tu zerknę jeszcze na czata, zanim się zawinę. Ceny twardych dysków i wentylatorów ciągle idą do góry. Pewnie drobni inwestorzy ciągle mają fazę na te krypciochy. A krypciochy to myślę, że to jest zupełnie osobny temat. Faktycznie szukałem dzisiaj SSD-ka po dobrej cenie i chyba jesteśmy już za apogeum najlepszych cen, niestety. A co do Apple'a, właśnie to chciałem na do widzenia powiedzieć. Tak sobie, ja już ładnych parę lat temu pomyślałem, że Apple to jest idealny komputer dla ludzi, którzy są albo na początku swojej przygody z komputerami i nie chcą w ogóle iść dalej, albo chcą też może iść dalej, ale najlepiej, żeby nie chcieli, albo dla takich już konkretnych ludzi zaawansowanych, dla których to, że platforma jest taka czy siaka, to nie robi dużej różnicy. Dla tych ludzi po środku najczęściej to robi problem, że tak powiem. Bo jest perfekcyjny, nie? Dla ludzi, którzy ten, wiesz, mają kasę, chcą mieć dobry sprzęt z zajebistym monitorem, wszystko świetnie wygląda, te podstawowe rzeczy, które oni chcą, są, działają, obejrzą sobie film, pośmigają po necie, jak też, nie? I ma być niezachodny, no to Apple robi robotę, nie? A te środowiska programistyczne też masz, no później wiadomo, no to już ty wiesz.
0: No tak, no ale tutaj akurat środowiska programistyczne są pisane przez programistów dla programistów, to wiesz, to tak jakby budowniczy sam sobie dom budował, no to wiadomo, że będzie zajebiście, nie? Natomiast tutaj te moje ostatnie przygody z wielkim siurem nauczyły mnie jednej rzeczy, że to takie zastosowanie profesjonalne Apple'a, bo tak się mówi, że właśnie graficy, filmowcy, muzycy i tak dalej, no to Apple to jest platforma dla nich. Ja się pytam, jakim chujem musiałem czekać pół roku na aktualizację sterowników, dodajmy na to, nie wiem, jakiegoś tutaj, czekaj, kto czego tutaj, nie, do tym nie mogę, do mojego profesjonalnego, dajmy na to, sprzętu, który jest profesjonalny i nie jest tani, a i tak musiałem czekać kilka miesięcy od premiery, zanim producent był w stanie wytworzyć coś, co będzie pod wielkim siurem działało. Więc to nie jest do końca tak, że to jest sprzęt dla profesjonalistów, no chyba, że działasz tylko i wyłącznie na aplikacjach napisanych stricte tylko i wyłącznie pod Apple. No to wtedy tak. A tak to cierpi na te same problemy wieku dziecięcego, co każdy inny system operacyjny na całym świecie.
1: Ja się tutaj zgodzę jak najbardziej. Nie? Dlatego mówię, dla entry-levelowych ludzi jest super. To jest... nie będę już jakichś tu metafor większych robił. Ja polecam. Jeżeli wiecie, że nie chcecie używać jakichś do nie wiadomo czego, kombinować dookoła, instalować sobie jakichś dziwnych aplikacji, to myślę, że ta platforma Apple to robi robotę, nie? I to też nie jest prawda, że musicie kupę kasy załadować w jakieś dodatkowe aplikacje, abonamenty i takie rzeczy, bo niektórzy mają takie przekonanie, nie, gdzie tam. Nie, myślę, że warto. Myślę, że warto dla takiego regularnego usera się w to zabawić, tym bardziej, że macie za jakąś jakoś płacicie, tak? I serwis na starcie. Używka to już jest trochę większe ryzyko, ale nówka jest spoko, nie? No. Polecam gorąco i tyle. Ja wiem, że tutaj wielu by oczekiwało, żebyśmy się pokłócili i tak dalej, ale nie ma o co, nie?
0: No, na to wygląda. Dobra, Zenon.
1: Auf Wiedersehen.
0: Dzięki wielkie, do usłyszonka, trzymaj się. Cześć, to był Zenon ze Skition, czyli nasz kozioł ofiarny. A wysłuchacie luźny gatek w czwartkowy wieczór. Gadamy sobie trochę o dziadostwie technologicznym. Tutaj temat trochę zszedł na Apple. Tutaj w międzyczasie krawiec jeszcze zapytywał, co sądzicie o bardzo wysokich cenach sprzętu medycznego, uzasadnione czy strzyżenie klienta. To znaczy tak. Kryją się za tym dwie rzeczy, bo z jednej strony, jeżeli chodzi o sprzęt, który będzie kupowany, dajmy na to, przez jakieś agencje rządowe na drodze przetargu, no to wszyscy wiemy, że nie ma czegoś takiego jak uczciwy przetarg. A jeżeli wam się wydaje, że istnieje, no to sprawdźcie raz jeszcze. Więc tak to, misiu, zrobiłem sobie niedawno aktualizację do Wielkiego Siura i dzielę się swoimi przemyśleniami z tym związanymi. Więc w momencie, jeżeli mamy na przykład, nie wiem, ostatnio tę aferę z respiratorami, jesteśmy na przykład takim handlarzem bronią, który akurat dziwnym trafem ma dostęp do tych respiratorów, no to wiadomo, że ta cena będzie przekoksana. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęty, od których zależy bezpieczeństwo człowieka, czyli tutaj mówimy właśnie o branży medycznej, gdzie mówimy o branży automotive na przykład, tak? Gdzie automotive, powiedzmy, znam historię z drugiej ręki, bo bardzo dobrze znam, wiceprezes Apple zeznał przed sądem, że MacOS ma słabe zabezpieczenie i duży problem ze złośliwym oprogramowaniem. Hello, witamy w XXI wieku. Wszystko ma duży problem ze złośliwym oprogramowaniem. Akurat wątpię, żeby tutaj się jakoś na minus Apple pokazywał. Wiem, jak to wygląda od strony automotive i to od wielu, wielu lat. Jeżeli dajmy na to, nie wiem, jeżeli przekręcacie kluczyk w stacyjce, to najpierw zapali się wam całe mnóstwo kontrolek. Dlaczego one się zapalają? Dlatego, że one są domyślnie włączone i muszą być zgaszone przez dwie niezależne linie, które stwierdzają usterki. Tak na wypadek, że jeżeli któraś z tych linii stwierdzająca usterki by się uszkodziła, to lepiej zgłosić fałszywe uszkodzenie, niż nie zgłosić prawdziwego. I w sytuacji sprzętu medycznego wyobrażam mi się, że będzie dokładnie tak samo, bo byłoby całkowicie nieprzychylnym dla producenta takiego urządzenia, jeżeli, dajmy na to, respirator rozerwałby komuś płuca. Gdyby coś takiego się stało, no to nie tylko mamy do czynienia z potężną aferą i wielkim, wielkim świniobiciem, tak? Mamy do czynienia ze śmiercią człowieka spowodowaną przez maszynę, czyli trochę nam się tutaj Skynet zaczyna, czyli coś, czego absolutnie nikt by nie zrobił. I możemy sobie tam, nie wiem, no właśnie tak jak Zenek mówił, porównywać tylko i wyłącznie parametry tego urządzenia, tak? W jaki sposób ono tam mierzy, ile potrafi kolorków, parametrów życia zmierzyć i tak dalej. Ale ile jest dodatkowych tych układzików, które sprawią, że to urządzenie będzie po prostu działać. A jeżeli się zepsuje, to będzie w stanie samo się zdiagnozować i wyświetlić na tyle wcześnie komunikat, że przewiduje usterkę za jakieś 40 minut korzystania, więc tutaj skoro mamy pacjenta, od którego zależy to urządzenie, to teraz musisz go przepiąć do drugiego urządzenia i jeszcze zaprojektować kolejne układy tak, żeby działało to w taki seamless sposób, czyli żeby można było, dajmy na to, przełączyć na drugie urządzenie, nie wyłączając żadnego z tych urządzeń. To jest naprawdę tytaniczna robota w porównaniu do takich podstawowych funkcjonalności. Bo jeżeli sobie spojrzymy, no to nie wiem, taki ciśnieniomierz, który sobie możemy kupić na Allegro, czy AliExpress, czy gdzieś w jakiejś aptece, no to będzie kosztował tam 40-50 zł, tak? W momencie, jeżeli to będzie monitor parametrów życiowych, który będziemy widzieli na oddziałach szpitalnych, no to już mówimy o wielu, wielu, wielu tysiącach i zaprojektowanie czegoś takiego, wykonanie czegoś takiego, żeby właśnie przewidywało takie duperele jak to, że ktoś, dajmy się na to, kabel od prądu wywali albo że gdzieś się pojawia jakaś dziurka w jakimś kablu czy w jakimś przewodzie dostarczającym tlen czy inne płyny życiowe, żeby to można było zmierzyć, żeby to można było wykryć, żeby można było podnieść alarm. Te urządzenia, które mogą nam się wydawać bardzo proste, tak naprawdę są niesamowicie skomplikowane i myślę, że bliżej im do jakiegoś, nie wiem, kokpitu odrzutowca niż do naszych zwykłych komputerów. A tymczasem z uwagi na to, że sobie powiększałem siura w ostatnich dniach i doprowadzałem swój komputer do stanu nadawalności, nie przygotowałem wam dzisiaj nowego, fajnego utworu do forsowania, dlatego wrócimy sobie do zeszłotygodniowego Dane Whisper, Down on Mars, czyli Down na Marsie, a za chwilkę przejdziemy sobie do dalszej części audycji. Także zostańcie państwo z nami, robimy sobie 3 minutki przerwy i zaraz do was wracam.

A my wracamy po krótkiej przerwie. Tutaj, jak się okazuje, jakieś apele mnie ominęły. To nie był ten utwór, co ten sam koleś promował, natomiast jest to utwór na licencji Creative Commons i kwestie licencyjne są zachowane. Chyba jestem jedyną osobą w tym radiu, która zwraca na to uwagę, więc jeżeli chodzi o kwestie, jeżeli było to związane z kwestiami licencyjnymi, to proszę się ode mnie odinteresować. Natomiast słuchajcie, no właśnie, tak przechodząc już tutaj do drugiej nóżki dzisiejszej audycji, coś nie słyszę, żeby worek z donatami dzisiaj się pojawił, chlip, chlip, smuteczek, muszę ustawić sobie faktycznie jakiś cel na Range Rovera albo coś takiego, bo każdy teraz na rowery zbiera, więc może czas najwyższy, żebym ja sobie jakiegoś rowera kupił. Natomiast ostatnio naszła mnie pewna taka dość foliozoficzna myśl z uwagi na to, co na pewien temat, który wraca jak bumerang i który wydaje mi się, że czas najwyższy, żebym również sam się nim zajął, żebym tutaj zajął bardzo wyraźne stanowisko, które nie pozostawi jakichkolwiek złudzeń. I moje stanowisko może wydać wam się dziwne, dlatego chciałbym, żebyśmy się wszyscy bardzo dobrze i wyraźnie w to wsłuchali.